0: bywały sytuacje w książce, że wiesz, że leży sobie Yennefer z Geraltem, oboje są związani, a ta rzuca sobie nogą zaklęcia i zamienia tam, nie wiem, konie w kwiatki, tam pędzących wojowników, nie? Więc tutaj nie było czego poświęcić, nie miała, wiesz, ani jej ręka nie uschła, nic takiego się nie zdarzyło, więc obawiam się, że jeżeli z tego serialu by powstała faktycznie jakaś taka wielosezonowa saga, wiemy, że sezon drugi już jest zapowiedziany, że dostali pieniądze i będą kręcić, no to jeżeli zrobią z tego jakąś grę o tron w końcu, gdzie naprawdę to jest jedyna, tylko ilość sezonów, tylko w ten sposób możemy porównywać Wiedźmina z Grom o Tron, a jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to mnie popraw, ale to daje im, zamyka im bardzo dużo wątków, że nie możesz wykorzystać, nie wiem, tam, chyba, że to jakoś rozwiną, że sobie poświęcasz nerkę albo prawe płuco, albo coś takiego, albo ci tam gnije palec u stopy, żeby sobie wyczarować wodę na pustyni.
1: No właśnie, to poświęcenie pojawia się czasami, a czasami go nie ma, nie? Jak Yennefer rzuca jakiegoś tam fireballa, to nie poświęca w sumie nic, chociaż no na końcu wchłonęła ogień, aby go potem wyrzucić z siebie jakby. Ale ogólnie znaczy, wiesz, no... fajna magia, tylko że też taka troszeczkę no absurdalna miejscami, ponieważ zatrzymanie czasu to jest taki czarny pstryk, a od fireballa to w ogóle dostajesz kwaśnej sraczki i padasz nieprzytomny i ci noga gnije i nie wiadomo co jeszcze, nie? No takie trochę dziwne.
0: No właśnie tutaj to jest ten problem, że to wprowadza całkiem sporo problemów. No w jakichś tam systemach RPG-owych, no to też sobie, nie wiem, musisz zchannelować tę energię, zanim sobie rzucisz zaklęcie, bo to też musi się skądś to wziąć, no ale to sobie tam bierzesz z wiatru, z powietrza, z czegoś tam. No i tyle, no i może po prostu Yennefer sobie siedziała przy ognisku, a potem ciskała tymi fireballami. Pomysł może i fajny na pierwszy rzut oka, ale po pierwsze banalny, wyświechtany strasznie, a po drugie właśnie stawiający niesamowicie dużo ograniczeń dla dalszej produkcji.
1: Ale podoba mi się motyw, to znaczy to było coś też u Sapkowskiego, że ten świat, który obserwujemy w Wiedźminie, powstał na skutek koniunkcji sfer, czyli ja rozumiem, że połączyły się, że nałożyły się na siebie różne jakby rzeczywistości, nie? I stąd magia, stąd ten chaos, który jest źródłem magii, stąd różne stwory zmutowane, to spowodowało. Mhm. I to jest fajne, w naszym świecie możemy sobie wyobrazić, że coś takiego się stało, że świat naszych wyobrażeń to tak naprawdę jest jakiś alternatywny świat, który my czujemy podświadomie, stąd te wszystkie legendy o smokach, o gryfach i innych bobołakach. No i może jeszcze kiedyś coś takiego nas spotka, kto wie, no przecież naukowcy mówią czasami, snują takie wizje, nie? Że mamy różne alternatywne rzeczywistości, alternatywne światy, no i mogłyby się w końcu nałożyć na siebie i świat naszych legend, naszych wyobrażeń mógłby się połączyć ze światem realnym, nie?
0: No, powiedzmy, że jest to bardzo fajna koncepcja fantazy. I może na tym zostanę, bo...
1: Jako naukowiec nie uważasz, żeby to było możliwe.
0: Znaczy, no nie, no bo jest ta teoria multiversum, tak? Mniej więcej możemy sobie wyobrażać, że są jakieś tam inne wymiary, tak? Czy inne wszechświaty, no ale... One są bardzo, bardzo małe w porównaniu do naszego bardzo, bardzo dużego, ponieważ no, nie wszystkie mogły się zmieścić w jednym koszyku. Odsyłam do książki Michio Kaku, Hiperprzestrzeń, gdzie jest to wytłumaczone mądrze i sensownie. Kurde, taki Michio Kaku, taki, żeby napisał Wiedźmina. O, to by było.
1: Ja nie rozumiem Michio Kaku bez dobrego baku-baku.
0: To już wiemy, co chcesz na święta.
1: A tym, których Wiedźmin niespecjalnie interesuje, bo nam trochę tak ubywa, przybywa tutaj, no to nie przejmujcie się, niedługo pewnie przejdziemy na jakieś newsy ze świata i z Polski, na które też narzekacie zwykle, więc ja już nie wiem, czego wy chcecie. Tak źle i tak niedobrze, no... A to powiedz jeszcze, jak oceniasz wizualnie tego Wiedźmina pod względem efektów, CGI-u, potworów? Moim zdaniem jest całkiem nieźle i tutaj się nie zgadzam nawet z tymi, którzy twierdzą, że jest za mało gry światłem, że

0: za dobrze jest to wszystko oświetlone. No słuchajcie, jak chce się, żeby chce się osiągnąć taki efekt, żeby aktor nie był płaski, albo inne obiekty, żeby nie były płaskie, no to trzeba to oświetlić z dwóch stron. No cudów nie ma, mi się to podoba, że jest wszystko doświetlone. Był taki zarzut, że jest to, że w postprodukcji za mało kolor wyretuszowano i podkręcono, że to jest takie za surowe. No właśnie fajnie, że surowe jest. Dzięki temu mamy zwiększony jakby realizm i miła odmiana zobaczyć też te krajobrazy, wszystkie takie w szerokim kadrze, panoramiczne. A nie jak w polskim Wiedźminie, że ja widzę kawałek krzaka i pół dupy zza krzaka. I jeszcze te kretyńskie ujęcia, takie ja sobie przypominałem ostatnio tego polskiego Wiedźmina. I takie kretyńskie te ujęcia jakieś są. Wyskakuje ten Wiedźmin zza krzaków jak pojebany, sieka w coś, nie wiadomo w co, z obłędną miną. Te ruchy Żebrowskiego też jakieś niespecjalnie, on niby ćwiczył. Aikido, też nie wiem skąd, a Aikido, może ten jakiś trener, co to wysłali, to znajomy znajomego i tak sobie, no to musimy tego pana od Aikido wykorzystać, na pana Włodka, no.
1: Ale panie reżyserze, na chuj mi ten kaktus!
2: Ucz się, synek, ucz! Tak powiedział pan Lefrewida, on daje pieniążki. Od strony wizualnej dostałem mniej więcej to, czego się spodziewałem, czyli CGI, powiedzmy, no nie na poziomie Avengersów, ale na poziomie faktycznie dobrego pierwszego sezonu serialu, bo to też pamiętajmy, że to też była pewna próba, tak, bo oni nie mieli kasy na to, czy będzie to robione dalej, czy nie. Dopiero potem po wyprodukowaniu tego pierwszego sezonu to się okazało, że jednak w dalszym ciągu będą finansowani, więc jestem w stanie wybaczyć potknięcia, natomiast mam, i to chyba po raz pierwszy mi się zdarzyło, miałem strasznie dziwne wrażenie, że miejscami oglądam grę komputerową. Sceny Geralta i Yennefer w wannie, gdzie te kolory właśnie były takie, wiesz, takie napuszone jeszcze na HDR-ze, to jeszcze zajebiście wyglądało, ale tak patrzę, no to kurde, to wygląda jak gra komputerowa, bo to i podobne oświetlenie i tak dalej, i tutaj te świece, no to też spokojnie można zasymulować, albo właśnie jakieś takie pejzaże zrobione w całości komputerowo, ewentualnie mocno wspomagane komputerowo, które wyglądały jak ekrany loadingów z Wiedźmina Trójki. No i tutaj miałem takie, wiesz, takie dziwne wrażenie, że być może właśnie te nowoczesne technologie wideo, czyli 4K, HDR, 60 FPS-ów sprawia, że wiesz, że ten realizm jest w zupełnie innym miejscu niż się spodziewaliśmy, bo ze względu na ograniczenia naszych komputerów wcześniej, jeżeli chodzi właśnie o rozdzielczość, wyświetlanie klatek i możliwość wyświetlania kolorów, to my już fotorealizm dawno osiągnęliśmy w grach, tak powiedzmy w prostych scenach, gdzie mamy ujęcie przykładowo tylko na twarz, więc te wszystkie wierzchołki możemy skumulować w jednym miejscu i to się wszystko trzyma kupy, no to tam już fotorealizm osiągnęliśmy, tylko że telewizja jeszcze nie osiągnęła tego fotorealizmu i teraz dopiero przez nowoczesne rozwiązania coś takiego zaczyna się zdarzać. No miałem bardzo dużo takiego wrażenia, że no oglądam cutscenkę w grze.
0: Czy ja wiem? Ja tak jakoś nie czułem. Może za mało grałem w te gry wiedźmińskie.
2: To znaczy nawet nie chodzi o samego Wiedźmina, bo gra Wiedźmin już jest dość stara, nie? No ale jeżeli spojrzymy sobie na jakieś tam, wiesz, jakieś takie produkcje już robione na nowo, jak tam, nie wiem, Red Dead Redemption 2 albo Spidermana, gdzie jest to naprawdę zajebiście wymuskane, no to takie, bardziej w tym kierunku bym patrzył. Nawet do samego Wiedźmina nie porównywałem, tylko właśnie do bardziej nowoczesnych produkcji. A wiesz, a nie widziałeś tego, no bo oglądałeś jakiegoś ripa na CDA na 720p.
0: Nie no, sobie jak oglądam takie gameplaye, to włączam sobie na 1080 i widzę dość dokładnie. No, a jeszcze taka ciekawostka, jakby ktoś nie wiedział, to w polskim dubbingu głos za Wiedźmina podkłada Żebrowski. I tutaj totalna kiszka, on jest już za stary, zupełnie tak jakby, kurde, ktoś obok stał i temu, a ten Kevin by tylko ruszał ustami, a tam Żebrowski za zasłoną schowany i cały czas tak samo tym głosem w ogóle nic nie zmienia, tylko mu powiedzieli, że ma zachrypnięty być cały czas. Nie wiem, no Kevin jakoś od czasu do czasu się uśmiechnął, czuć było, że w głosie jakiś okruch przynajmniej tej radości, coś, jakieś były emocje, a nie tylko jeden typ głosu i intonacji. Myślę, że Żebrowski strasznie dał dupy, bo on tylko tam mruczy i mruczy pod nosem i mruczy. No ludzie, no umówmy się, no.
2: No nie wiem, moim zdaniem dubbing w ogóle nie był potrzebny, bo przede wszystkim nie robi się dubbingu w live action, bo to nie ma sensu, bo to tego nie oddasz, to, tego nie pomalujesz, bo... Jeżeli wiesz, jeżeli robisz napisy, to wszelkie jakieś takie bardziej skomplikowane konstrukcje językowe cię nie przejmują, bo będziesz miał to sensownie przetłumaczone. A tutaj jednak musisz, wiesz, musisz nawet nie tyle się zgadzać, żeby wiesz, żeby mniej więcej gęba temu odpowiadała, żeby każdy ruch ust był, wiesz, idealnie dopasowany, ale żeby mniej więcej było, wiesz, takich tyle samo sylab, co już tłumaczowi daje straszny problem, żeby coś takiego zrobić, więc albo będzie bohater robił karpika i coś tam powie, co w języku polskim będzie krótsze, a Wiedźmin będzie dalej sobie machał gębą, ewentualnie będą właśnie jakieś takie sztuczne konstrukcje, więc absolutnie uważam to za bardzo zły pomysł, za bardzo szkodliwy pomysł, który burzy odbiór, który burzy naprawdę fajną robotę, którą wykonali aktorzy grom głosem. A też myślę, że nie jesteśmy aż tak bardzo, przynajmniej ludzie, którzy korzystają z Netflixa, tak? Aż tak bardzo przyzwyczajeni do tego naszego durnego lektora czy dubbingów, żebyśmy ich tak bardzo, bardzo potrzebowali. No nie wiem, mi się wydaje, że to zdecydowanie odbiera może niewielki, ale niepomijalny fragment z rozrywki.
0: Na Filmwebie The Witcher na początku miał 8 w skali od 1 do 10, teraz spadło to do 7-9. Ja bym dał 7,5 do 8. Sam nie wiem, bo wiele rzeczy mi się tu podoba, ale do kilku bym się przyczepił. No tak myślę, że 7-9 jest chyba okej. Okay. A ty?
2: Jak byś ocenił? Nie wiem, myślę, że daję jakieś 8 z groszami. Na pewno bardzo chętnie bym odbył rozmowę z kimś, komu przeszkadzają czarnoskórzy i znajdują. I to jest piękne, bo dzisiaj przy obiedzie w biurze właśnie kumpel zarzucił, czy ktoś oglądał już Wiedźmina. Mówi, no ja. A taki jeden znajomy się odzywa, oj tam politpoprawność, murzyny i tak dalej. Słuchaj, w tym serialu jest naprawdę mnóstwo rzeczy, do których można się przypieprzyć. I nie brakuje ich. Robimy to przez ostatnią godzinę. To nie, przecież nie pijemy tylko z zachwytu, tylko punktu że to tamto było zrobione nie tak, no tutaj można wybaczyć, bo coś tam, no tutaj coś tam. A obozi młodzi nadali, o jak to niemożliwe, żeby młodzi nadali, przecież Sapkowski nie powiedział, że są młodzinami, o 89% postaci nie powiedział, że są murzynami, bo nie powiedział absolutnie nic o ich kolorze skóry, co jest w ogóle niesamowite, no dla kogoś, kto choć trochę, nie wiem, siedzi w tym lore, czy grał w tego Wiedźmina, czy przeczytał, nie wiem, choćby jedno opowiadanie, albo cały tomik nawet, to już by było super, no to wiesz, wyobraź sobie, że żyjesz właśnie w takim wiedźmińskim świecie, gdzie masz swoją chatę, ojca ci pożarł jakiś bazyliszek, więc nie ma kto tutaj kontynuować pracy na roli, a i tak strach iść na pole, bo tam południca porywa. No poszedłbyś z wiadrem, żeby wziąć wiadro wody z rzeki, ale tam z kolei utopce. No ale na szczęście jeszcze możesz ciężko zachorować i wtedy wszyscy umrzecie. No i co robisz w takim momencie? A, jeszcze oprócz tego masz elfy, masz krasnoludy, masz inne inteligentne istoty, które są no, dość powszechne wszędzie. No i co wtedy robisz? No, znajdę sobie nowego przeciwnika, będę nienawidził swojej rasy, bo mają trochę inny kolor skóry. No a jeżeli by to było jakieś, wiesz, jakieś sensownie uzasadnione, jeżeli to by był western, w którym by pokazano czarnoskórego jako dyrektora banku, no to wiadomo, że to wpływa źle na całą konstrukcję postaci, całą konstrukcję świata, bo to nie ma sensu. Jeżeli byś robił film o zimnej wojnie w Stanach Zjednoczonych, no to wiadomo, że ministrem obrony nie będzie ktoś, kto mówi z rosyjskim akcentem, bo to też wszystko łamie. A tutaj, kurde, nie, no co zmienia to, że nawet ten elf jest czarny, co zmienia, że tam się pojawiają czarnoskórzy ludzie, w kompletnie nic, no, change my mind.
0: No ale można wyłapać od razu rasistę, jak w towarzystwie ktoś powie, ja tego nawet nie zamierzam oglądać, bo są czarnuchi. A są takie osoby. Też co ciekawe, właśnie już widziałem komentarze takie, że polski Wiedźmin lepszy. Na początku suchej nitki na nim nikt nie zostawiał, wszyscy wyśmiewali tylko, a jak pojawił się nowy, to właśnie to Polak, który uwielbia hejtować i mieszać z gównem zawsze to, co nowe, to ma taki pretekst, żeby właśnie teraz oświadczyć, no, stary Wiedźmin lepszy, 100 razy lepszy, tam był klimat, tam było wszystko, a tutaj nic, jeszcze te murzyny. To straszne. No i widziałem, że hejtują ludzie mocno tego nowego Wiedźmina i nagle stary stał się całkiem niezły. I ludzie chwalą i wspominają teraz, no serial dużo, dużo lepszy, nawet z przyjemnością oglądałem. I dopiero teraz stary Wiedźmin daje radę, dopiero w momencie, kiedy pojawił się nowy. No to też takie typowe. Mnie już denerwuje ten hejt.
2: Dzisiaj widziałem bardzo zabawny wpis na Wykopie, który jest naprawdę moim guilty pleasure, bo od czasu do czasu pojawia się coś fajnego, ale jak się przechodzi do sekcji komentarzy, to jest pożal się Boże, jeszcze nie daj Boże przeczytać opis, który wrzuca dana osoba. No i się pojawił się właśnie news o tym, że zbiór opowiadań Sapkowskiego jest top 1 na Amazonie. No i komentarz, wiesz, wrzucającego ten wpis, że widocznie też im się serial nie spodobał. Kurde, w ogóle jak tam się te neurony spotkały w tym pustym czerepie, to ja nie wiem, żeby dojść do takiego wniosku, no ale no niestety mudzi nadal. Wiesz co, mi się, tak szczerze, mi się zajebiście spodobał ten zabieg, że są czarnoskórzy, no bo daje to, wiesz, to jest bardzo zróżnicowany świat, jeżeli chodzi o kasty, tak, jeżeli chodzi o grupy społeczne, o, nie wiem, o rasy, tak, nawet elfy mają tam kilka swoich różnych frakcji, które zwalczają siebie nawzajem, już nie mówiąc o ludziach, tak, no i nie wiem, no taki jakiś, bardzo mi się podoba to, że wiesz, że to nie jest tylko i wyłącznie białe, bo Sapkowski nie powiedział, że będzie tutaj Muzin.
0: No w sumie, a proza Sapkowskiego jest w dużej mierze o rasizmie, można powiedzieć, tylko że rasizm się przeniósł na elfy, nie? I ewentualnie na krasnoludy, że nie lubią się jedni z drugimi.
2: No tak, to jest taki, wiesz, taki sztampowy trochę lore fantastyczny, ale też choćby, wiesz, warstwy społeczne, tak? Czy, nie wiem, no wiadomo, że najgorzej mają elfy i celnicy, tak? No, czy właśnie jakiś tam watażka, czy jakiś szlachcic, który nie za bardzo podpada. Aha, i wiesz, i każdy się tutaj czai na niego, żeby go zasiepać, no bo nie ma za bardzo stróżów prawa i nie mają, wiesz, nie mają nowoczesnej technologii kryminalistycznej, więc bardzo łatwo kogoś zabić, ewentualnie uszkodzić i przejąć jego majątek, ewentualnie jeżeli jesteś dziedzicem tronu królewskiego i masz brata, no to też powinieneś się bać, idąc każdego dnia do łóżka. No właśnie, więc nie wiem, no jak dla mnie, może też za dużo szumu było na samym początku o tym, zanim wyszło cokolwiek w związku z tym, że ojej, ola Boga, będą murzyny, i się zwyczajnie uprzedziłem i wiesz, i, no tak jest, że czasami dajesz, nie uważałem tego za zły pomysł, o, może w ten sposób. Nie byłem pewien, czy będę uważał go za dobry pomysł, ale jak najbardziej pozytywnie przyjmuje mi się to, co zrealizowano.
0: Ale czarnoskórej Ciri to bym jednak nie chciał zobaczyć, a ponoć takie były plany na początku. Jak się ukazał news na Twitterze o tym, że właśnie być może Ciri będzie czarnoskóra, to no też byłem wśród tych, którzy byli niemiło zaskoczeni, no, i lekko zaszokowani, bo to by było przegięcie po prostu.
2: Tak, tutaj się zgodzę, bo akurat Ciri jest bardzo dobrze opisaną postacią. Jeżeli Yennefer by była innej rasy, jeżeli Geralt byłby innej rasy, no to sorry, w scenach łóżkowych naprawdę dość dokładnie wiemy, jak ich ciała wyglądały, więc to by się zwyczajnie nie mogło przyjąć. No a w takim, no aż sobie dzisiaj przed audycją otworzyłem IMDb i listę aktorów, no i na listę tam wszystkich, nie wiem, tam ponad 100 osób, które się przewinęły przez wszystkie odcinki, 100, tak spokojnie, nawet więcej, jest 6 czarnoskórych osób. 6.
0: No to, a niektórzy ci powiedzą, to i tak za dużo. Zikajl.
2: No właśnie, no masa czarnoskórych, lewacka feministyczna propaganda, instrumentalne traktowanie mężczyzn.
0: Karły, niepełnosprawni.
2: Kobiety równie ważne co Geralt, czyli znów feminizm. Ukazanie seksu białej osoby z czarnym jako coś dobrego.
0: To, aż za nie mówiłem, to jak tak można?
2: No na naszym ziemskim padole mi się wydaje, że to jest skandal i powinniśmy w ogóle nie rozmawiać o tym bezbożnym serialu więcej.
0: A to jest jednak polski film i nie powinno się, co by Jan Paweł II powiedział na to. No.
2: Nie wiem nic o takim Wiedźminie.
0: Nie wiem. A czy papież oglądał Wiedźmina?
2: Co mam robić? Bo teraz jest, zacząłem sobie oglądać dzisiaj Dwóch papieży, nowy film na Netflixie, gdzie Anthony Hopkins się wciela w Benedykta XVI. Ja pierdzielę, jacy oni są podobni. Wpisz sobie na szybko w Google Anthony Hopkins, Dwóch papieży. Ja z początku, bo widziałem trailer, nie? I tak, wiesz, gdzieś tam w tle mi leciał. O, kurde, dokument, to paparazzinger, nie? A potem, ej, to jest Hopkins, to jest kurde Lecter.
0: Faktycznie. Mega, bardzo podobny jest, no. Jeszcze go ucharakteryzowali, ta siwizna, no ale to znowu będą kontrowersje, polski kościół zabierze głos, wyklną, nałożą ekskomunikę i w ogóle. I jakimś cudem będzie to tylko polski episkopat, znowu taki właśnie ksenofobiczny, wstrętny, zagryziacki i bez poczucia humoru i tak dalej. No, no wiesz, to już się możemy nastawić.
2: Generalnie cały film to jest no, zacząłem go dopiero tam, nie wiem, może za 20 minut obejrzałem, no ale to jest ten skandal związany z jakimś tam współpracownikiem Benedykta XVI, co finalnie doprowadziło do jego abdykacji, no ale właśnie ten Bergoglio cały czas się tam wcześniej pojawia też jako biskup, oni tam ze sobą rozmawiają, jak tutaj uzdrowić kościół, no także na pewno chętnie zjem tą produkcję.
0: No też muszę zobaczyć. No to co, kończymy tematy filmowe, i może przejdziemy do newsików. Czy pan, wiesz pan, co to je Whoppera?
2: No taka przeglądarka.
0: Nie, właśnie, bo jest jeszcze inna Whoppera, taka, co tam takie tak śpiewają, ale to takie, że to człowiekowi się słuchać nie chce. A teraz zrobili w końcu coś dla ludziów właśnie, że no, normalny człowiek se posłuchać może. I w Whopperze wystąpił mój ulubiony śpiwok, właśnie Zenek Martyniuk. O. I właśnie to dzięki temu PiSu wszystko, w końcu coś dla ludziów, a nie takie jakieś smętne śpiewanie, co to człowiek nic nie rozumie i nudy takie. No, a teraz właśnie Zenon Martyniuk, wspaniały artysta i takich artystów właśnie więcej nam trza. Ło, o.
2: Boże, jak ta polska kultura się skurwia na naszych oczach, to głowa mała. Nie no, zdarzyło mi się parę razy być w operze, za każdym razem byłem pod ogromnym wrażeniem, bo to jest jednak coś zupełnie innego niż obejrzeć sobie w telewizji. Samo to, że sobie słuchasz tej orkiestry i tam wiesz, te wszystkie rzeczy, których nie do końca jesteś w stanie zapisać cyfrowo, plus akustyka sali, plus wszystko w zasadzie, no to nawet jeżeli tam słowa nie zrozumiesz, co nie jest szczególnie dziwne, ale sobie można kupić program, gdzie ten tekst jest po prostu zapisany i tam sobie śledzić jednym oczkiem, żeby nadążać się, o co tutaj chodzi, no ale to jest świątynia kultury. To jest świątynia kultury. Zaraz się popłaczę, że oni tam go wpuścili, kurde. Nie ale wiem,
0: słuchaj,
2: może deszcz
0: padał. To jeszcze sobie zdjęcie jakieś włącz i zobaczysz na wśród publiczności takie chamskie januszowe gęby, takich wiesz, wąsatych grubasów z wąsem wielkim.
2: Na kabaretach, takich, nie?
0: No takich jeszcze śmiejących się, wiesz.
2: Znaczy wiesz, no nic złego jest się śmiać w operze, bo jeżeli utwór jest z deka komediowy, no to nie. O Boże.
0: No ale
2: czekaj, ja się muszę przejść. Czekaj, nie.
0: Ja myślę, że władza ludowa bardzo właśnie dobrze robi, bo coś dla ludzi w końcu, coś dla chłopo-robotnika właśnie teraz. No taka Polska teraz jest, no musimy się z tym pogodzić, że tak tu właśnie teraz jest i ja się tego trochę boję, wiesz co, bo taki chłop, jak już właśnie taki, znaczy chłop, ja nic nie mam do chłopów, do ludzi ze wsi, ale to są takie czereśniaki po prostu, takie kartoflane gęby, jak to Nergal powiedział, mali brzydcy ludzie. No i właśnie mi się wydaje, że po prostu po upadku PRL-u ten, co pracował na budowie w jakiejś tam kufajce i bereciku z antenką, to właśnie to jest on, tylko się w garnitur ubrał i on się cieszy. No, no dla takich ludzi są dzisiejsze, jest dzisiejsza władza.
2: No dobra, ale są
0: Polska.
2: Jakieś Ale są jakieś amfiteatry, są jakieś sale koncertowe, jakieś muszle koncertowe, jakieś muszle klozetowe, które są właściwym miejscem dla tych osób, tak? No to jest jak zaprosić Jerzego Ziębę na uniwersytet medyczny. No nie, no słuchaj, no dobra, no nawet w inną stronę. Wyobraź sobie, że zapraszają Nergala, żeby zagrał koncert symfoniczny z orkiestrą jakąś tam w jakiejś operze. Fajny, zajebisty projekt, bo tak wiesz, tak się chce empatycznie wczuć w takiego miłośnika Zenka Martyniuka, żeby wiesz, żebym też był gotów bronić. Więc Nergal właśnie robi sobie symfoniczny koncert w operze i będzie larum jak stąd do Korei, bo po pierwsze Nergal, a po drugie w operze, czyli co? Czyli upiór w operze. No to już tutaj nie wolno, bo za chwilkę szatan, sam Lucyfer nam tutaj na ziemię zejdzie. No pewne miejsca są... Nie bez powodu, w pewien sposób elitarne. No. I nie ma to nic złego, tak? Jeżeli przychodzisz, możesz tam przyjść jako gość, no też warto się elegancko ubrać chociażby, co, nie wiem, co z jednej strony mnie dziwi, tak? Ale z drugiej strony to że założysz ten garnitur, że wyprasujesz koszulę, tak? Zawiążesz krawat, to jest tak, że wiesz, że okazujesz szacunek. Tak samo jeżeli, nie wiem, jesteś wezwany do sądu i mówisz do sądu, no to musisz wstać, czyli okazać po prostu jakiś tam, jakieś, że nie masz kompletnie na to wyjebane, tak? Okazać szacunek instytucji. Więc... No i tyle, no ale no niestety, no garnitury są, słoma w butach jest, no...
0: Dla tych ludzi to jest sztuka, no zrozum, dla nich to jest jedyna sztuka, z którą oni obcują właśnie, disco polo, no i będzie tego coraz więcej. Ja już się z tym pogodziłem, coraz mniej się utożsamiam z tym krajem, niestety, bo zawodzi tutaj już praktycznie wszystko. I służba zdrowia, i szkolnictwo, edukacja, gospodarka, media, kościół. Praktycznie ciężko znaleźć coś, co tutaj działa tak jak trzeba i funkcjonuje okej, więc to ja się pogodziłem z tym. No.
2: Ty, ale wiesz, co się stało? No. Przez godzinę w nocnym Marku nie było wrzutki na kościół. Całą godzinę wytrzymaliśmy. I musiałeś wszystko zepsuć.
0: Ale kolędy od Behemota mogłyby niezłe być.
3: Rodź się, Jezu, rodź! Czemu się nie rodzisz?
2: Bo nie istniejesz! Potem No właśnie, ale skoro już rozwiązaliśmy worek mszalny, czyli stały fragment audycji Nocny Marek, to mam tutaj przed oczami pismo z parafii świętej Marii Magdaleny w Magdalence, Łazach, ulica Księdza Słojewskiego 19 do pewnych państwa. Tutaj zacytuję całe pismo, bo jest niesamowite. Parafia świętej Marii Magdaleny, której jestem proboszczem, zwraca się do państwa o zmianę nazwy państwa sieci Wi-Fi na inną. Ze względu na to, że państwa zabudowania graniczą bezpośrednio płot w płot z parafią i sieć Wi-Fi, jaką państwo nadali, i nazwa sieci Wi-Fi, jaką państwo nadali swojemu routerowi, w nawiasie Lucyfer, jest widziana w urządzeniach aktywnych osób przebywających na terenie parafii, jak i w domu rekolekcyjnym znajdującym się na terenie parafii. Martwi nas fakt, że mimo rozmowy, jaką przeprowadził z państwem jeden z naszych parafian, nazwa szkodliwa dla uczuć religijnych oraz przebywających w parafii nie została zmieniona. Liczymy na to, że w sposób polubowny dokonają państwo stosownej zmiany, a to pismo zakończy ten temat. W razie pytań lub potrzeby bezpłatnej dla państwa pomocy technicznej w celu nadania nowej sieci nowej nazwy sieci Wi-Fi, prosimy o bezpośredni kontakt w dni poprzednie w godzinach takich i takich pod numerem telefonu takim i takim.
0: A jaka nazwa byłaby okej, którą by zaakceptowali?
2: Proponuję monitoring pedofilii w kościele.
0: Coś, co kojarzy się, no wiadomo, Matka Boska to patronka internetu, to może właśnie...
2: Święty Monitor.
0: Maryja.
2: Święty Monitor. Ewentualnie, no tutaj się mogą szanowni państwo z siecią Lucyfera wykpić, że jest to Lucyfer z Cagliari, święty Lucyfer, biskup, który zmarł w 370 roku. No jest święty.
0: No właśnie. No, jeszcze nie grożą, tak? Jeszcze polubownie chcą załatwić no
2: właśnie
0: sprawy.
2: Wiesz, ten wydźwięk pisma jest taki aż mało kościółkowy, taki, wiesz, taki, ej kurde, no tutaj chcemy, no, rozwiązać problem.
0: Może jak się nie posłuchają i nie zmienią, to jakiś DDoS taki, że katole się skrzykną i tam zaczną wchodzić masowo i zapychać łącza na przykład albo coś?
2: Podejrzewam, że po prostu rozstawią hotspoty o nazwach typu ewolucja to ściema, bo Bóg cię nie kocha, frajerze.
0: Albo takie hotspoty Jan Paweł II, Jan Paweł III, Jan Paweł IV, Jan Paweł V.
2: No, tak też może być. Ale pozytywny news, że wiesz, że to nie jest. Nie ma tutaj takiej, wiesz, treści roszczeniowej, tylko tak. Uniżenie prosimy, bo i tak wiemy, że nic z tym nie zrobimy, bo co najwyżej możemy poskrobać wam po drzwiach i pójść płakać, żebyście zmienili nazwę sieci na Lucyfer. Także jeżeli mieszkacie, drodzy mieszkańcy Nocnego Radia, jeżeli mieszkacie blisko kościołów, to ja nic nie mówię, ale jak dostanie, to ja wam rzucam tylko temat.
0: Jeżeli ci się łączy z hotspotem Lucyfer, to wiedz, że coś się dzieje i szatan przez internet działa. A kto tylko wie, jedno... czy tak nie jest? A czemu? A co myślisz, że szatan nie potrafi przez internet działać na ludzi? Ci podrzuca znaczy, jakieś strony porno czy coś?
2: Może i tak jest, z tym, że kiedy ostatnio byłem w kościele, a kiedyś bywałem dość często, to powiem ci szczerze, że nawet współcześnie nie podejrzewałbym, że będąc na mszy w ogóle jesteś w stanie zauważyć coś takiego jak nazwę lokalnych sieci Wi-Fi.
0: A czy podejrzewałeś, że można się tak w kiblu zaklinować między sedesem a ścianą w swojej łazience, że 2 dni tam siedzisz uwięziony, straż pożarna musi rozwalać całe ściany, widzę, taką rozpierduchę zrobili, to kataklizm, no facet to mało nie zginął, już tam 2 dni był zaklinowany, jakby jeszcze z kilka dni siedział, ale by się nie odwodnił chyba, bo mógł wodę z kibla pić, nie?
2: Przewinął mi się ten news, ale nie zapisałem go. Jestem ciekaw, jak to się stało. Czy tam, nie wiem, jakieś ciśnienie i go wessało, czy jak on tam się zaklinował?
0: No czekaj, no czytam tutaj, że między sedesem a ścianą, czyli on chyba tak wpadł za ten kibel, się zsunął i nie mógł się wygramolić jakoś, no ale też to faktycznie dziwne. I to, wiesz, jeszcze tym bardziej jest to dziwne, że on się tak zaklinował, że musiała straż siekierami ściany całe rozwalać. No to jest aż nieprawdopodobne, jak się można w kiblu. A jakby zginął, to co by mu na grobie napisali? Zginął śmiercią tragiczną, zginął śmiercią toaletową, zginął śmiercią... No, tragiczna śmierć w sumie. No,
2: jego
0: tragiczna.
2: Ostatnie słowa brzmiały, co to jest, sedes?
0: Zginął śmiercią komiczną, o. To by było dobre. To ja proszę mi tak na grobie napisać, bo na pewno zginę. Znając moje szczęście, to właśnie zginę w jakiś taki głupkowaty mega sposób i będziecie tak nie wiedzieli, czy się śmiać, czy wypada, czy nie wypada się śmiać z tego, jak zginął krawiec. I będą głupie memy i tak dalej, no ale już się z tym pogodziłem.
2: Ja mam nadzieję, że z mojej śmierci ludzie się będą śmiać, bo jest fajnie.
0: A jaka mogłaby być taka najgłupsza śmierć, którą byśmy zginęli? Na przykład u mnie to może być przebicie na mikrofonie, bo on tak ma co jakiś czas, że tak dotykam, no to tak może mnie, wiesz, będę coś mówił, a nagle... A wszyscy, ale się wygłupia, a ja tutaj ginę. No tak kiedyś mieliśmy z nauczycielem w szkole, który tak coś do nas mówi przy tablicy, mówi, a nagle wydał się taki dziwny dźwięk, taki... A wszyscy w śmiech, cała klasa w śmiech, a się okazało, że on się mlekiem zachłysnął i zaczął tak śmiesznie biegać, a wszyscy się śmieją, wiesz, i wybiegł z klasy i dopiero go tam stuknął, ktoś go w plecy gdzieś tam na korytarzu i uratowali go, a cała klasa się śmiała, on biegał, tak wiesz,
2: Wiesz, no, z tego co pamiętam, kiedyś, nie wiem, ale to była jakaś taka chyba głębsza historia, nie wiem, wydaje mi się, że mógł być to XIX wiek, że podczas czegoś, co byśmy współcześnie nazwali stand-upem, jakiegoś takiego właśnie komediowego one-man show, koleś, nie wiem, czy tam dostał, coś tam, wiesz, coś tam gwałtownie mu się oderwało i wszyscy w śmiech, ale fajny aktor, nie? tak wiesz, 3 minuty się nie rusza i tak, ej, kurwa, coś tu chyba jest nie tak. I wszyscy byli przekonani. No i wiesz, dlatego mu nie udzielono pomocy i można go było w ogóle jeszcze odratować, więc być może tak będzie, że wiesz, że za jakieś tam 10-20 lat nie będziemy prowadzili nocnego Marka online, tylko będziemy po prostu sobie jeździć po operach w całym kraju, ponieważ już tak się bardzo skurwią w nich warunki, że będą nas wpuszczać z otwartymi gębami, co by było takie fajne, że wiesz, siedzimy sobie na fotelach, tak jak wiesz, nie wiem, u Wojewódzkiego i sobie gadamy tak jak dzisiaj, tylko że robimy to dla limitowanej publiczności, oczywiście biletowane, no, dziewczyny rzucają w nas kamieniami, a faceci majtkami, a no, więc i tutaj podczas takiego występu faktycznie tutaj, wiesz, wygłupiamy się, jeden umarł, a drugi... Ja kurde, w sobie to nie jestem pewien, nie? No myślę, że to by była taka śmierć godna nas podczas wykonywania żartu.
0: Może to i dobra śmierć, bo jak to się mówi, umrzyj młodo, zostaw atrakcyjne zwłoki. No moje już nie będą atrakcyjne, niestety chyba, ale zawsze atrakcyjniejsze niż jak umrę mając 90 lat na przykład, nie? Więc trzeba się pokazać jakoś, no. Chociaż jak przygotowuje się zwłoki, to tam się trochę je wyretuszuje ładnie, a zawsze można zamknąć trumnę. Ale to zostawmy takie tematy. Ja myślę, że nie tak zaraz ten ambaras. Jeszcze spokojnie z rok pożyję. Ja, na pewno.
2: Nie znasz dnia ani godziny. Ostatnio sobie czytam taką książkę Ciało nie kłamie, nowojorskiej patolożki, która właśnie opowiada o takich dziwnych przykładach śmierci. No, jakichś takich, wiesz, totalnie absurdalnych w stylu, że koleś został zamordowany przez maszynę do robienia sajgonek, bo jakieś tam łożysko siadło, no i były bardzo duże obroty i jakiś tam fragment, wiesz, wyskoczył, złamał mu, wbił mu się w pierś, złamał mu rdzeń kręgowy, nie uszkadzając serca, więc koleś się tam przez parę minut wykrwawiał, czując potężny ból, bo mózg cały czas działał. No i tyle, nie? No i że potem jego żona pytała, czy cierpiał. Nie, absolutnie nie. A on, wiesz, tam z 10 minut spokojnie żył jeszcze.
0: Widziałem taki film na YouTubie, była taka moda, żeby wbijać sobie kukurydzę na wiertarkę, uruchamiać tą wiertarkę i wiesz, i po prostu w ten sposób tą kukurydzę jeść, że ona się bardzo szybko obraca, a ty ząbkami tam... I wiesz co, i komuś to nie wyszło, a właściwie dwóm osobom, i jednemu się wszystkie ząbki posypały pięknie, a jakaś dziewczyna sobie wciągnęła włosy i jej wyrwało taką sporą część włosów z głowy. No, człowiek to jednak taki głupkowaty jest, nie? Głupszy od zwierząt trochę, bo zwierzęta takich durnot nie robią raczej, czyli taki najgłupszy gatunek na Ziemi, który robi takie rzeczy, albo wszyscy ci, co robią sobie selfie gdzieś tam na wysokościach i ulegają wypadkowi
2: i spadają. To jest w ogóle na Wikipedii jest cała lista właśnie selfie zrobionych, a to wiesz, podczas lotu samolotem, jeżeli jesteś pilotem przykładowo, tak? Albo kiedy właśnie, albo gdzieś w lesie, bo niedźwiedź wyszedł, więc zrobimy sobie selfie, albo właśnie na jakimś uskoku, czy wiesz, w jakichś takich strasznie głupich miejscach, no to by było mocne. Zresztą też mi się przypomina historia z niedawna, z tego wielkiego porażenia piorunem, uderzenia pioruna w Giewont, że jedna, nie wiem czy to, chyba jedna z ofiar właśnie, dosłownie kilka minut wcześniej tam wrzuciła właśnie na do sieci społecznościowej posta o treści tam miłość w Zakopanem. Minęło 5 minut, sru. Więc wiesz, więc nie wiem, no prawdopodobnie umrzemy na jakąś chorobę serca, ewentualnie w wypadku samochodowym.
0: No, byle nie na raka, bo to jest bardzo, bardzo nieprzyjemna śmierć. Jak ja się dowiem, że mam raka, to od razu sobie w łeb strzelam. No właśnie, i pytanie tu, jak sobie w łeb strzelić, jak nie wolno mieć pizdolecika nawet w tym zamordystycznym kurwidołku.
2: Jedziesz do Czech, kupujesz sobie Flauberta i strzelasz, no.
0: A Flaubert ma taką siłę, żeby rozsadzić czachę?
2: Nie wiem, ale jak znam ciebie, to nie trafisz.
0: No właśnie, a to można źle strzelić, bo słyszałem, że jak pistolet się wkłada do ust, to tak do góry go trzeba, żeby to strzeliło w mózg, a można sobie przestrzelić, wiesz, tam krztań, szyję i wyleci z drugiej strony, ale i wtedy żyjesz.
2: Ale wtedy możesz jeść zupę karkiem. Wiesz co, i w tym momencie, jeżeli wsiadasz komuś na grzbiet i jesz jego zupę, to nabiera zupełnie innego znaczenia.
0: Jest jeszcze coś takiego, można dostać na przykład raka języka i robią ci wtedy coś, co nazywa się rinomastia. Czyli ci wycinają ten język, to wtedy, ale ja obiecuję wam, że będę nadawał dalej wtedy dla was regularnie.
2: I wszyscy się będą śmiali do rozpuku.
0: A wszyscy tak, ale dzisiaj interesujące, tak, wiesz, bo tak im będzie przykro. Tak, krawiec bardzo, ale dzisiaj audycja była ciekawa, fajna dzisiaj, no dzisiaj to całkiem, naprawdę słuchałem z przyjemnością.
2: No coś w tym jest, bo faktycznie nie wypada się śmiać z kogoś, kto został tak bardzo pokrzywdzony przez los i tak wiesz, tak na zasadzie jałmużny dawanej, nie wiem, jakiemuś tam kolesiowi bez ręki czy bez nogi na ulicy, no to no, weź tutaj, ty słuchaj, to ty, ja tutaj poprowadzę audycję, a ty szybko idź dostań raka języka, okej? Okay? I to będzie nasz plan na rozwój Nocnego Radia w 2020. Będę twoim Alfonsem.
0: Jak znam moje szczęście, to w chwili, kiedy dostanę tego raka języka, to radio akurat znane się zrobi i wszyscy się tu zejdą posłuchać. Co to Nocne Radio? I tak miliony przyjdą słuchać, milion odsłon, a ja wtedy, wiesz...
4: Ja nie zakładałem.
0: A co myślisz o ustawie PiS, aby walczyć z porno? Porno i duszno. Okazuje się, że Polacy są jak najbardziej za, słuchaj, żeby blokować to słynne nasze, ktoś powinien tego zakazać. Panie, to nie może tak być, że jest. Trzeba zakazać. I 80% Polaków chce, żeby zakazać, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę. No to mnie dobija, wiesz, że ludzie są za tym zakazywaniem, a to jest bardzo niebezpieczna rzecz, bo jak zrobimy już system do blokowania stron, no to chyba się zgodzisz ze mną jako ekspert, że można potem to łatwo rozszerzyć o dodatkowe rzeczy, że jest to bardzo niebezpieczne, no bo to będzie gdzieś tam blokowane na poziomie providera, tak?
2: Czy no ale taki system mamy już od bardzo dawna. W ten sposób są blokowane na przykład strony hazardowe, tak? W myśl ustawy hazardowej. A co do ograniczenia dostępu do pornografii przez osoby, które mają mniej niż 18 lat, to nie dalej jak miesiąc temu. W każdym razie to było na pewno przed tym, jak poszła bomba w media, że PiS będzie blokował porno. No na tej zasadzie, jak jest, nie wiem, bodajże w Wielkiej Brytanii, że musisz mieć taki, wiesz, paszport dorosłego człowieka i sobie wtedy możesz z tego korzystać. No i oczywiście tutaj larum, że skoro sobie korzysta, skoro się o to postarałeś, to sobie korzystasz, no i to może gdzieś tam pójść. No wiesz, no w momencie, kiedy sobie wykupujesz pakiet porno w swojej telewizji kablowej, no to też gdzieś tam jest, no ale twoje dane osobowe są chronione odpowiednią ustawą, no i to nie jest tak, że nagle do twojego pracodawcy, biskupa na przykład, przyjdzie informacja, że tutaj proboszcz Ksiński ma dostęp do stron porno, czy ma dostęp do pornograficznych kanałów w telewizji. Czytałem wywiad z Andrzejem Depko, seksuologiem, który prowadził dawno temu w Tok FM-ie audycję z Ewą Wanat, Kochaj się długo i zdrowo, gdzie właśnie tak bez cenzury rozmawiali o seksie. No i opowiadał on w wywiadzie o tym, że jest bardzo poważny problem, bo trafiają do niego tam, nie wiem, 18, 19, 20-letnie osoby, które mają tak mózg wypieprzony tym całym porno, że nie są w stanie stworzyć jakiejś sensownej relacji, że się napatrzyli na to, co widzieli na tych filmach, i oni się boją pójść do łóżka z bliską osobą, no bo nie spełnią swoich wymarzonych jakichś tam wymagań, wiesz, mają pytania typu, czy na której randce powinnam się zgodzić na seks analny, tak? No ludzie podobno... Według seksuologa, który jest jakąś naprawdę szychą w polskiej seksuologii, nie pamiętam dokładnie, ale to sobie możecie na Wikipedii na szybko sprawdzić, dr Andrzej Depko, który też z tego co wiem w kryminalistyce też sporo przepracował, no i miał takie wrażenie, że naprawdę jest fatalnie, naprawdę jest tragicznie, no i tutaj pod tym względem się zgodzę, że warto by było to przyhamować, bo to zwyczajnie robi ludziom kuku w głowę. To nie jest nowy wamp, który sobie przyniesiesz do szkoły podstawowej i obejrzysz go sobie raz, tylko ludzie codziennie się pałują tym niestworzonym seksem, dzięki czemu jako ludzie młodzi, chłonący świat jak gąbka, przyjmują to jako pewien standard i później oduczenie się tego będzie wymagało długich lat bardzo ciężkiej psychoterapii.
0: No tak, tu się zgodzę. A na antenie Etam, cześć Etam.
5: Tleje, pospieszajcie. Kurde, przerwał mi tą długą tym długim wywodem. Potrzeba i już nie mam tego nastroju, że tak powiem, żeby wam tu ładnie zaśpiewać.
0: No, jakoś to przeżyjemy może.
5: Dzisiaj jest Wigilia. Tak w ogóle to sorry, że wam wlazłem, że tak powiem, w treść nocnego Marka. Myślałem, że dzisiaj jest wtorek. Nie wiem, tak mi jakoś te zakupy świąteczne rozochociły.
0: No ty
5: że...
0: gapciu. No, ale co, jaka Wigilia? Jutro jest Wigilia, tak? Ja tam się nie znam.
5: No, dzisiaj jest Wigilia, bo Wigilia to jest po prostu dzień przed, nie? W piątek jest Wigilią, soboty i tak dalej, nie? No.
0: Co, i zaniosłeś już tam jajeczka dla Jezuska, czy co tam się robi, nie wiem.
2: Umyłeś jajka dla Jezusa?
5: To jest, no... Nie. A tak ten temat, co tak poruszałeś, taki ohydny o tym pornografii i w ogóle... Ja mam taka refleksja mnie naszła, jak się tak słuchałem potrzebą. Kiedy ostatnio się masturbowaliście? Jeśli wolno mi spytać.
0: Ja przed samą audycją pięć razy, a potrzeba to mówię.
2: Ja przed chwilą, jak krawiec tak swoim aksamitnym głosem mówił. Wyciszyłem sobie mikrofon.
0: Ja w trakcie audycji to robię, przyznam wam się.
2: Słuchajcie, wystarczy wysłać krawcowi donata.
0: A ty, etam kiedy? Ty, jak cię znam, to powiesz zaraz, że nigdy albo, nie wiem, 10 lat temu.
5: Musiałbym teraz zrobić, wiesz, bo taka spowiedź wymaga prawidłowo, żeby była uznana rachunku sumienia i żalu za grzechy to jest po to właśnie, żeby sobie dokładne treści przypomnieć, te, które tam się, te przewiny, które się miało. Także nie za bardzo pamiętam, kiedy dokładnie. Tylko właśnie też nie wiem, czy to jest związane w jakiś sposób, czy to jest, no, jak to się nazywa, no, czy to jest grzech jakiś, nie? To, czy to podpada w ogóle pod jakąś konkretną...
0: Spytaj księdza, oni są ekspertami od masturbacji, myślę, i pewnie chętnie, bardzo chętnie z tobą porozmawiają na te tematy i powiedzą, żebyś im ze szczegółami opowiedział właśnie, jak to robiłeś.
5: No to... W zasadzie to nie jest aż takie trudne, nie? Po prostu chwytasz w rękę i suwasz. Tak jak lokomotywa tłoki w spalowozie.
0: No dobra, to powiedz lepiej, czy jesteś za blokowaniem stron z pornografią?
5: Za blokowaniem stron. Znaczy, wiesz, czy ja jestem za blokowaniem? Oczywiście, że nie, bo z jakiej racji, jak ktoś stronę sobie ulokuje, to ją ktoś blokuje, nie? To znaczy... Powiem tak, będą blokowane te takie małe, nie, bo te takie duże strony, bo tu w ogóle nie chodzi o tą pornografię, nie, to chodzi w ogóle o wszystkie strony. Pierwszym osobnikiem naszej czci i chwały był wielce szanowny pan Donald Tusk, który powiedział, że jeszcze nie. Jemu wtedy chodziło o wszelkie media internetowe, bo był projekt taki, znaczy tak, takich swędziało, żeby każdy, kto tam coś nadaje w tym internecie, nie tylko radio, ale również chyba to chodziło o youtuberów, takich stałych nadających, takie handlujący na Allegro stali, oni mieli po prostu się zgłosić do radiofonii i telewizji i dostać odpowiedni papierek. Chodziło pewnie nie o jakieś tam wielkie zezwolenie, ale po prostu o rejestrację, tak? Mhm. Tak jak z rejestracją broni, po prostu mieliby ich wszystkich na liście. Sprzeniewierzyliście, ale jesteście na liście, jak mówił Szyszkownik, Kujadek.
0: No, Tusk to po kaszubsku pies i myślę, że to nie jest przypadek.
5: A po angielsku kieł. Bo był taki film Tusk i to był kieł po polsku. Tak.
0: O podcasterze, no. Co szalony rybak go zamienił w morsa.
5: No to coś w tym rodzaju. Znaczy wiesz, ja myślę, że te urządzenia, które mają, to nie jest pomysł taki wyłącznie u nas. My będziemy może, bo u nas jest taka moda mówienia, że Polska jest czegoś tym, jak to się nazywa, taka pierwsza, no, prekursorem czegoś. Nie? I się chwalą i wszyscy się cieszą wtedy. Jesteśmy prekursorem, będziemy prekursorem 5G nadawanego natomiast po przewodach, to w światłowodach, to w powietrzu wszędzie. Będziemy prekursorem na przykład dostępu do internetu po zeskanowaniu palucha przy podetknięciu do czytnika. Bo teraz już te nowe laptopy mają i komórki to już chyba wszystkie to mają. Także będziesz przykładał palucha i on po prostu rozpozna po tym paluchu, czy ty jesteś pełnoletni, czy nie. Cholera, może im teraz podpowiadam, jak słuchają. I wtedy ci, wiesz, dostęp, nie? No, to już jest tylko kwestia 5 lat, kura, gdzie będzie miał ten dowód warstwę elektroniczną, czyli właśnie odcisk palca. Paszport już wprowadzili. Przecież nie można dostać paszportu bez odcisku. Znaczy można, ale trzeba go sobie zdrapać, nie? To wtedy muszą wystawić półroczny paszport. No, ale już to się zaczęło, nie? Także, wiesz, wcale bym się nie zdziwił, gdyby taka ustawka była wprowadzona, natomiast właśnie jest kwestia tego, jak będzie rozpoznawalny ten człowiek, który w ogóle będzie miał do tego internetu dostęp. Był kiedyś projekt takiego dowodu osobistego w internecie, czyli mielibyśmy takie ID, podejrzewam, w formie plastikowej karty wielkości kredytówki i tam jakiś numerek swój dostępowy, nie? Wiecie co? Coś mi się przypomniało teraz. Ja dzisiaj byłem w aptece. Od 8 stycznia przyszłego roku wchodzi e-recepta. I zapytałem się tej pani, która stała przed monitorkiem, która zeskanowała moją receptę, jakie dane ona posiada po zeskanowaniu tej recepty. Otóż co się okazuje? W recepcie w prawym górnym rogu jest taki numerek. Jak ona ten numerek wpisze do komputera i PESEL, to uzyskuje dostęp do wszystkich waszych danych. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, jeżeli podaliście, to również numer telefonu, zapisane leki, przebyte tam jakieś te i w ogóle, nie? I ja mówię, kurde, ja na to zgody nie wydałem. Trzeba będzie dzwonić i się pytać, z jakiej racji oni to wszystko udostępniają aptekarkom. Mówię zupełnie poważnie, ja to dzisiaj pytałem. I to było parę godzin temu, nie? Także to, jeżeli to już jest możliwe, no to dlaczego nie do internetu? Przecież mamy kamerki w internecie, a skanowanie siatkówki kamerką internetową. Dlaczego by nie? Rozpoznawanie twarzy. No przecież są programy, które rozpoznają twarz zamiast logowania, nie? Oj.
0: No, już technologia na to pozwala, taka domowa nawet. Są przecież te wszystkie programiki, co rozpoznają, gdzie masz łeb i nakładają ci tam jakąś czapeczkę śmieszną, okulary, no albo... No i rozpoznają, gdzie są oczy i tak dalej, ale no skanowanie siatkówki kamerką, no to raczej słabo to widzę. A powiedz, Etam, czy w rezultacie nagrasz jakieś rozmowy właśnie z urzędnikami, czy coś w tym stylu? No bo tak się odgrażasz, a tu nie ma żadnych nagranek nadal. Coś będzie, czy powiesz na końcu, że jednak nie, bo jednak się boję?
5: Będzie na pewno, nie, ja się nie boję, tylko po prostu... Brzydzę się tym, co tam słyszę po drugiej stronie, natomiast, bo to są ludzie no, niskich lotów. Natomiast nie. Takie zwykłe, znaczy powiem ci tak, jeśli chodzi o kwestię tych recept, to nic nie zrobimy, bo jest wątpliwe dla mnie, ja bym chciał to sprawdzić, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, pod co to zahaczyć, bo w tej chwili sprawa wygląda troszeczkę podobnie jak w przypadku banku, że jest to instytucja zaufania publicznego, tylko nie wiadomo dlaczego. Teraz apteki stały się taką instytucją zaufania publicznego, no bo jeżeli ma wszystkie twoje dane teleadresowe, to niby dlaczego? Z powodu tego, że chcesz wziąć lek? No to jest trochę głupie moim zdaniem. Natomiast jak oni to uzasadnili, te recepty? Czekaj. No uzasadnili, że tak będzie wygodnie.
0: Dla naszego dobra, jak zawsze. Wszystko jest dla naszego dobra. No. Każdy zamordyzm i wszystkie zmiany na naszą niekorzyść.
5: Docelowo, ponieważ emeryci mają już w tej chwili takie ID elektroniczne, taką kartę seniora, to jakoś to się nazywa ZUS-owską, gdzie idą z tym do lekarza. Ja nie wiem, na ile to jest już w tej chwili zintegrowane z systemem, ale wiem, że coś takiego jest, bo widziałem. Nie? I bardzo możliwe, że docelowo, bo już coś też o tym słyszałem, będziemy mieć również nie tylko ten internet, ale właśnie takie ID, być może to będzie właśnie ten dowód z tą warstwą elektroniczną, gdzie będziemy po prostu się identyfikować i w aptece, no po prostu taki wielki projekt epicki, ePoland to się nazywa, czy jakoś tak. Polska bezpapierowa. No.
2: Polska cyfrowa.
0: A ja się chyba tobą, Etam, zainspirowałem, bo mówiłem wcześniej o rinomastii, jak mastka trochę, a to jest rinoplastia, no to źle powiedziałem, a nie rinomastka.
5: No, to wiesz, to dobrze, mną się można inspirować, a dzisiaj to już wiesz, inni słuchacze też wiedzą, bo się wygadałem, przecież dzisiaj żeśmy tam pisali na temat, ja przeglądałem dzisiaj ku swojemu przerażeniu serwisy praca, no praca tak na przyszły rok, nie, bo takie mocne postanowienie, że sobie zadzwonię i się pośmieję trochę, bo dawno nie rozmawiałem z żadnymi pracodawcami. No i kurczę, rzeczywiście przerażenie moje jest straszne. Tutaj po prostu chcą 5 etatów zrobić z jednego człowieka, żeby on umiał to, tamto, siamto, po prostu naprawdę to jest jakiś wielki światowy problem, znaczy polski problem, nie, bo światowy to nie, ale Coś to gdzieś by trzeba było to zgłosić. Tutaj widzę pole do popisu, bo trzeba by pogadać z tymi pracodawcami. Może oni nie wiedzą, że tak się nie robi. Nie wiem.
0: Weź, kurde, byś zadzwonił i porobił sobie z nich jaja. Zapytał się, jak ci powiedzą, że musisz być animatorem, rysownikiem, montażystą, ilustratorem, tak dalej, to się spytaj, czy jeszcze, to powiedz, że wszystko to umiem, jeszcze wam ściany wytapetuję i na tapicerce się trochę znam. I bardzo chętnie będę pracował za 1500 netto. Bo to są kosmiczne pieniądze. I wiesz, możemy się pośmiać potem z tych telefonów, nie?
5: Wiesz, już w przyszłym roku to już tacy, jak to mówią, Pana Boga za nogi złapią, bo to już będzie prawie chyba 1800 netto, nie ta najmniejsza pensja. Nie pamiętam już tego przelicznika. Bo ostatnio było około 1600, to pewnie teraz około 1800. Także wiesz, a to nie jest żadne AI, nie? Ja tutaj ten serwis raz na jakiś czas odwiedzam regularnie. To jest lokalny serwis, dosyć wiarygodny. No i rzeczywiście, jak człowiek zacznie zagłębiać się w to rzeczywiście te płace zaczynają mniej się opłaca być tym informatykiem ogólnym. To już w ogóle śmiech na sali, ale takim jakimś informatykiem z jeszcze czyimiś jakimiś dodatkowymi zdolnościami plus jeszcze prawo jazdy kategorii B. Niż mniej się opłaca niż być kasjerem na Lidlu, nie?
0: Najbardziej to się opłaca być bezrobotnym i nie mieć w ogóle chęci do pracy, bo okazuje się, teraz wychodzą takie różne statystyki dzięki temu, że Banaś się trochę tak mści na PiSie i dowiedzieliśmy się na przykład, że niektórym się udaje wyrwać od państwa 8 tysiaczków miesięcznie za nic nie robienie, za to, że żyją i wyglądają pięknie. A ci, którzy im przynoszą te pieniądze z opieki, to zarabiają takie grosze, że za to się wyżyć nie da w ogóle, więc to trochę zabawna sytuacja. I jeszcze ich taki lump z Beszta powie, co tak późno, kurwa, dawaj tu, kurwa, pieniądze. I kopa mu tam, już ty pójdziesz, szmaciugo.
5: No wiesz, z takiego, co nie ma za bardzo nic, to przynajmniej nic nie można ściągać, więc ja jeszcze się chcę zakręcić wokół tej wielkiej tajemnicy u nas, dlaczego państwo nie zapewnia minimum socjalnego, bo jeśli takowe jest wyznaczane, powinno być zapewnione każdemu. To nie jest wielka kwota, tam chyba 582 zł w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam. Znaczy minimum egzystencjalne, nie socjalne, tylko egzystencjalne, no ale jeżeli takie coś jest ustalane, to ten muszę podyskutować na ten temat. Może po prostu rzeczywiście nie ma ani jednej osoby w Polsce, która by zwróciła na to uwagę i skierowała sprawę do Sądu Najwyższego do rozpatrzenia, bo jeśli tak jest, to powinno być oczywiście dawane każdemu z nas bidoków.
0: Dej pieniądz, bo mnie się należy. No. Dobra, Etam, to co? To kończymy, bo będziemy lecieli z innymi jeszcze może tematami jeszcze tutaj mamy, a sporo nam czasu zeszło na tego wieśka.
5: No smutno mi, ale dobra, idę sobie w takim razie.
0: No nie, to możemy się po audycji może spotkać jeszcze na antenie. Ja może posiedzę trochę dłużej, to pogadamy sobie. Bo no to zobaczymy. Wiesz, no to wiesz, słuchaj, nocny Marek, z całym szacunkiem tutaj dla ciebie, to jest taka audycja, gdzie są trochę krótsze telefony. To nie są luźne gadki, gdzie sobie tak siedzimy i wiesz, no i co byśmy, o czym byśmy tu jeszcze pogadali, sam nie wiem, no kurde, no tyle tam się rzeczy dzieje ciekawych, no sam nie wiem. Se pójdę po herbatę, czekajcie. No
5: dobrze, no rozumiem. To drugie dno tego, co mówiłeś. Dobra, idę sobie, papa.
0: Nie ma tu drugiego dna w ogóle, żadnego.
5: Ale się nie obrażam się, bo wiesz, że ja się nigdy nie obrażam. No chyba, że mnie ktoś bardzo mocno obrazi, to wtedy się obrażam. No, także wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom, którzy obchodzą święta w sposób, że tak powiem, normalny i tak tam siedzą samotnie, tylko ci, co siedzą samotnie, mogą się udać na publiczną wigilię, gdzieś tam w miastach są organizowane. No, mamy jutro rocznicę 2019, nie? Czy 20. Jak to się liczy? Był rok zero, czy nie był rok zero? Ja zawsze się nad tym zastanawiam, czy było od razu jeden i minus jeden, czy było zero rok. Chyba trwał tak jak godzina zero. Dobra, bo zaplątałem się w zeznaniach. No to trzymajcie się, pa, pa.
6: Na razie.
0: No cześć.
6: Dobra, to... O czym my tu?
0: Nie śpi.
6: Stonoga. Stonoga wyszedł.
0: Co tam u pana Zbysia?
2: Pan Zbysio wyszedł. Wyszedł za kaucją, którą ma wpłacić w ciągu 7 dni, więc zrobił zbiórkę na Facebooku na kaucję. Jednocześnie publikując informacje, jakieś tam rozliczenia, faktury, potwierdzenia przelewów. No i tutaj, ponieważ pana Zbigniewa zacząłem bardzo bacznie obserwować w ostatnich czasach, no to między innymi pojawiło się kilka faktur za samochód, gdzie właśnie napisał, że to nie jest możliwe, żeby Fundacja Stonogi kupiła, i to było kilka samochodów, że tam jakiegoś Mercedesa, jakiegoś tam Passata i tak dalej. Kilka tych samochodów było o takim numerze VIN, ponieważ taki numer VIN, identyfikacyjny pojazdu, nie istnieje. Problem w tym, że bazy VIN są zasadniczo publiczne, tak? I na podstawie numeru VIN można sobie przejrzeć, gdzie ten pojazd został wyprodukowany, gdzie i kiedy został sprzedany, w jakim kraju, czy tutaj były, jeżeli to było serwisowane w autoryzowanej stacji obsługi, no to jaka jest historia tego pojazdu. No i bardzo szybko się okazało, że te samochody, które według pana Zbigniewa Stonogi nie istnieją, więc nie mogły sprawić, że zostało zdefraudowane prawie 1 000 000 złotych, jednak istnieją i jednak w pewnym momencie trafi

0: trzeba ruchać i na was zarabiać. I to było, to był jedyny moment, kiedy pan Stonoga ze swoimi wyznawcami był szczery.
1: Oj tam. Ja myślę, że zbyt surowo troszkę oceniasz pana Zbyszka. Ja nawet jestem w stanie zrozumieć, że on się nie rozlicza z tym antyludzkim państwem. I dla Karakana nie chce pieniędzy dawać, tam wiesz, na ochronę, na limuzyny i tak dalej, że ma żal po prostu i że to jest taka... On się broni w pewien sposób. Jemu państwo zabrało już tyle hajsu, że mogliby pewnie za to wybudować sobie, wiesz, 10 kościółków, nie?
0: Pewnie tak, ale jeżeli sobie, wiesz, robisz odpowiedni fame, w ogóle Stonoga kupił 5 ton węgla Kononowiczowi, czym sobie dołożył jeszcze trochę swoich wyznawców. Jeżeli wrzucasz informację, że słuchajcie, jest taka loteria, organizuje, oddaje samochód, wpłaccie tylko po 50 zł, to fajnie, żeby ten samochód istniał. Na przykład, żeby, to znaczy nie tyle istniał, co był w jego rękach, a nie był zdjęciem z Google'a albo nagranym filmikiem w aucie z wypożyczalni. Więc wiesz, to jest człowiek, który oszukuje ludzi, który zebrał pod pozorem dobroczynności i rozdawnictwa prawie 1 000 000 złotych i większość z tych pieniędzy wypłacił gdzieś tam sobie i tym swoim kumplom.
1: Ale myślisz, że on faktycznie tyle zebrał? To mi się wydaje niewiarygodne, żeby mu ludzie tyle wpłacili.
0: No czemu nie? Słuchaj, jeżeli nie wiem ile to on ma tam, nie wiem, z 700 tysięcy fanów na Facebooku, jeżeli dobrze, tak mniej więcej strzelam, nie? I wrzucasz informację, że słuchajcie, jest taka sprawa, jest samochód warty 200 tysięcy, bo to nie były tanie auta, no i proszę wpłacić po 50 zł. No to niech nawet tam, nie wiem, 10, 20, 50 tysięcy frajerów się znajdzie. Tam też w zeszłotygodniowym Nocnym Marku mówiłem o sytuacji, w której nie zebrał ustalonej kwoty i już miał zaraz oddawać, no ale niestety nie wyszło, bo coś tutaj się pieniążki rozeszły po jakichś spółkach i zanim on je namierzy, to chwilkę potrwa. Niech się znajdzie jedna faktyczna osoba, na którą ten samochód zostanie przepisany, gdzie nie będzie powiązań jego żadnych wcześniejszych ze Stonogiem, no to będzie wszystko okej. Wtedy wejdę pod stół i odczekam, ale jak mówiłem tydzień temu, on w ten sposób wystawiał samochody, które miał wypożyczone z wypożyczalni. Więc no sorry, to już jest oszustwo na samym początku, tak?
1: No to kryminał trochę, nie?
0: No, więc zarzuty, które mu postawiono, no to tam, że z 900 bodajże 60 tysięcy złotych, 927 wyprowadził właśnie gdzieś do jakichś tam swoich spółek, a teraz w ogóle twierdzi, że te samochody w ogóle nie istnieją, co jest jakimś kompletnym absurdem, także smutny koniec, no ale jak mówię, no niestety, no dobroczynność, no i w ogóle fundacje, tak, fundacje, stowarzyszenia jednak się okazują, że to za każdym niemalże razem idzie w tym kierunku, żeby was jebać, żeby was ruchać i żeby na was zarabiać. Ja będę żył tak. O.
1: A mimo wszystko nadal cenię pana Zbyszka na pewno jako wokalistę świetnego. Bardzo tak. Lubię jego piosenki. Ale właściwie to wszyscy robią wały. Czytam tutaj, że posłanka Kępa jakiś czas temu zbierała na tornistry dla dzieci z Syrii. Okazało się, że te tornistry potem się porozchodziły po parafii. To w ogóle jest smutne, nie? Że ludzie właśnie, którym tak się ufa, jacyś tam księża, parafianie, to tak się zachowują. To nie wiem, w innych kościołach chyba mniej tego jest, chociaż jak czytam z kolei też, że Mormoni zgromadzili wielki majątek, 100 miliardów dolarów i się z fiskusem nie rozliczyli, gdzieś tam to pochowali. Czyli no, nie tylko kościół katolicki robi wały, no bądźmy tutaj uczciwi, no nie każdy ksiądz to pedofil, są wyjątki. Tak samo też w innych kościołach też się zdarzają przekręciarze.
0: No. Nawet powiem więcej, nie każdy pedofil to ksiądz, ale jeżeli chodzi o przekręty finansowe, no to jednak wiara jest pewną formą władzy, tak? Samo zawierzenie, samo przyjęcie czegoś na wiarę jest wmawianiem ci, że bycie naiwnym jest dobre. Jest to bardzo jest koncept w ogóle niesamowicie szkodliwy społecznie. I wiesz, i bez względu naprawdę na, no dobra, no może, być może są uczciwe parafie, być może są uczciwe instytucje religijne, ale większość tych, o których słyszeliśmy, no to jednak właśnie się rozbijało jakieś, a to właśnie afery seksualne albo afery finansowe, ponieważ jeżeli opuścisz gardę i zaufasz, tak, weźmiesz to na wiarę, no to w pewnym momencie się zwyczajnie obudzisz w nocniku, ponieważ te wszystkie czerwone flagi, które nam się pokazują, wiesz, każdego dnia, że wiesz, że tutaj ktoś, nie wiem, ktoś się do ciebie za bardzo przysuwa w sklepie, no to tak pilnujesz, gdzie masz portfel, nie? I klucze od domu i czy przypadkiem tutaj

0: nie jest kieszonkowiec, że tutaj, nie wiem, ktoś cię zaprasza do fantastycznego interesu i dasz mu, wiesz, dasz mu swoje pieniądze, a on za dwa lata ci odda 10 razy tyle, no to też masz podniesioną czerwoną flagę, bo to może być coś nie tak, bo wiemy, że istnieją nieuczciwi ludzie, no i w końcu są ludzie aż tak bardzo nieuczciwi, że zwyczajnie pasożytują na naszej potrzebie jakiegoś, nie wiem, naszym strachu przed śmiercią, naszej potrzebie jakiegoś wyjaśnienia prostych spraw w stylu skąd się wzięliśmy, po co istniejemy, jaki jest sens życia i potrzebujemy tego z zewnątrz. Jeżeli będą dokładnie, dostatecznie wiarygodni, to oni nie różnią się absolutnie niczym od oszustów, którzy oszukują, nie wiem, starszych ludzi metodą na wnuczka, albo sprzedają koce za 4000 zł, albo wiesz, albo robią Amber Gold. No tylko, że w pewnym momencie jest to na tyle duże, że zostaje to zinstytucjonalizowane. Jeżeli chodzi o samych mormonów, to też jakiś czas temu mówiłem o tym w Nocnym Marku, że pewnego dnia właśnie temu twórcy mormonizmu Pan Bóg powiedział, że on powinien zbudować bank, że on powinien zrobić bank i zacząć przyjmować pieniądze przez ten bank. No i oczywiście się skończyło to jedną wielką defraudacją. Więc wiesz, więc to jest niesamowicie łatwy sposób, bo u samych założeń wiary jest to, żeby nauczyć cię naiwności, żebyś opuścił te wszystkie swoje bariery ochronne, które też sobie wyrabiasz z wiekiem, tak? Dużo łatwiej jest oszukać, mi się wydaje, takiego 15-latka niż osobę, która ma lat 40, jeszcze nie cierpi na tę demencję starczą i ma już swoje doświadczenie życiowe, parę razy dała się wydymać, no to już nie będzie tak naiwna. No ale jeżeli to będzie, wiesz, pod płaszczykiem, że dam ci tutaj coś w zamian, życie wieczne albo 72 dziewice, no to niestety potrafi otworzyć i serca, i portfele. A intencje ludzi bardzo często są bardzo proste i jak żyjemy, no to sorry, no żyjemy w świecie, w którym są ludzie nikczemni, w którym są ludzie podli, ludzie, którzy powiedzą nam absolutnie wszystko i nawet im powieka nie zamruga, nie zadrży, kiedy będą nam wmawiać, że to, co będą nas przekonywać, żebyśmy podjęli decyzję niekorzystną dla nas, korzystną dla nich. I tyle. I dlatego samą koncepcję wiary uważam jako coś złego, jako wadę człowieka.
1: Wiara jeszcze może być, ale kościoły to jest zwykle źródło zła, jak dla mnie. Czyli taka wiara zinstytucjonalizowana, trudne słowo. A z filmowych newsów jest moda na powroty i powrócą też dwie kultowe postacie. Nie wiem, czy znasz Billa i Teda. Be excellent for yourself, dude! No i powracają. Keanu Reeves i Alex Winter powracają już jako tacy starsi trochę, Bill i
0: Boże,
1: Ted.
0: Kiedy to było? No, chwilę mi zajęło skąsanie, wiesz?
1: No, to dawno temu. To jest o dwóch gostkach, którzy przenoszą się w czasie i ściągają do teraźniejszości różne znane z przeszłości charaktery filozofów, z kowbojskich czasów kogoś tam, jakiegoś Billego the Kida i tak dalej, i tak dalej. Genghis Khana. No, taka wesoła komedia, no, dla wielu kultowa, dla mnie trochę tak. Poza tym lubię Keanu Reevesa, więc wspominam o tym.
0: Aż sobie muszę to zrewatchować, bo nie, za mało, nie kojarzę. No, coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, serio. Mm-hmm.
1: Wnuczek Wałęsy dźgnął nożem jakąś kobietę i to powraca ciągle ta sama historia. Co to jest za ten klan Wałęsów? Kto to pisał w książce o klanie Wałęsów, których się wszyscy bali w okolicy, bo z nożami chodzili i widać, no wiesz, a to jakiś wypadek, a to chlał w pracy, a to nożem dźga. Kurczę, no co to za...
0: Pomroczność jasna, no.
1: Pomroczność jasna znowu, no.
0: Tanka! Kupiłem telewizor! A ile wydałeś? 2 stoczniowców!
1: Co my tu jeszcze mamy? Jest ciekawy projekt ustawy. Być może w 2020 doczekamy się legalizacji trawki w Polsce. No ale coś tutaj jestem jednak pesymistą, bo polskie społeczeństwo jeszcze długo nie będzie gotowe. Jeszcze z 50 lat trzeba czekać.
0: Nie sądzę.
1: A wiesz, te wszystkie mohery, te janusze, te kołnierze z dzika, to po prostu oni będą walczyć o to, żeby nie było narkomaństwa. No, tutaj mi zarzucacie, że ja Polaków uważam za głupków. No, Tak, uważam, że no, bardzo duża część Polaków, więc często powtarzam też, że duża część, to jak chcecie, możecie mnie też za głupka uważać, ja czasami też o sobie tak mówię, ale myślę, że takich kononowiczów jest w Polsce z kilka milionów spokojnie, którzy nie mają pojęcia o niczym, nawet o swojej religii własnej. Wszystko im się tam kiełbasi, w dupie byli gówno, widzieli, na niczym się nie znają i nie rozumieją połowy tego, co do nich mówicie i tacy ludzie zadecydują, że jednak nie będzie tej legalizacji. Projekt jest oczywiście lewicy, lewica jako ta bardziej otwarta, światła, pomimo całej niechęci do lewicy. Ja mam niechęć i do lewicy, i do prawicy. Dla mnie to jeden syf. Nie lubię
0: tylko,
1: polityki
0: wiesz, w ogóle. Tylko, że w sytuacji, kiedy PiS-owi zacznie, nie wiem, zauważy w jakichś tam tajnych sondażach, że wśród młodych ludzi, młodych wykształconych ludzi, gdzie mają paradoksalnie niesamowicie silny elektorat, jednak im zaczyna spadać i jest tutaj coś do ugrania, no to taką ustawę sobie po prostu przepchną, bo stwierdzą, że to jest tak, że to jest wejście do nowego etapu Polski, ponieważ my tu już od dawna korzystamy z alkoholu i papierosów i może to jest czas najwyższy, żeby to pokazać. I wiesz, i ludzie za to, że wiesz, że zamiast kupić za 30 u siwego jakąś tam, wiesz, domestosem podlewaną trawkę, kupią sobie ją za 50 zł, ale będzie faktycznie jakościowa. Dadzą się, wiesz, potem zagłosują na ten PiS, bo ktoś im powie, że potem wejdzie Platforma i to zdelegalizuje i to będzie tak jak z 500 plusami, że to będzie, wiesz, po prostu karta przetargowa, bo jednak, wiesz, no, jeżeli spojrzymy sobie na statystyki, no, nie wiem, z pamięci powiem, no, ale tam, może nieregularnymi, ale takimi od czasu do czasu użytkownikami marihuany, którzy byliby za tym, no, to podejrzewam, że spokojnie będzie 30% społeczeństwa. Co najmniej, a takim, którzy by popierali depenalizację przynajmniej, a żeby, wiesz, żeby za posiadanie 0,0060 grama suszu zielonego koloru nie trafić na 2 lata do więzienia, no to powinno być, będzie mnóstwo, tak? Więc myślę, że to może być taka dość niebezpieczna karta przetargowa, tym bardziej, że już pan Jarosław wie, że marihuana jest z konopi, więc pewne podstawy, wiesz, takie, pewną wiedzę już posiada w całym folklorze marihuanistów.
1: No i imię tutaj też zobowiązuje trochę, no bo Jarosław, nie? Czyli znany z tego, że jara. No to może coś z tego wyjść. No ja myślę, że jedyną nadzieją jest to, że PiS-owi się zacznie kończyć szmal i zobaczy w tym świetne źródło hajsu do rozdawania, do przekupywania wyborców i tutaj może się udać, bo ten elektorat pisowski, on jest taki, że jak powie im coś ksiądz albo czy polityk, to oni bardzo są tacy karni i wiesz, i zaraz zmienią zdanie i te babcie będą, no jak medyczna, ta medyczna to inna, taka lekarska jakaś, no to może to faktycznie trzeba by, żeby to ludziów leczyć, no.
0: Ale to będzie, nie wiem, marihuanę medyczną już mamy, czyli to będzie po prostu albo legalizacja, albo depenalizacja. No to okej, no myślę, że pod tym względem PiS jeszcze może nas zaskoczyć. No wszystko zależy od nastrojów społecznych i od tego, jak bardzo durny jest ten naród, że będzie się dawał przekupiać własnymi pieniędzmi.
1: No właśnie nie mamy, przepraszam cię bardzo, tej medycznej, bo okazuje się, że to... Wiesz, to tylko poszła informacja w zasadzie, że mamy. Sprowadzono kilka tam kilogramów. Kilka kilogramów to ja przed południem mogę zjarać, jak się uprę. Żartuję, tyle to aż nie. Ale okazuje się, że bardzo małe ilości sprowadzono, że nigdzie tego nie ma, że dalej jest niedostępna i że się dodatkowo blokuje jeszcze ten, wiesz, ten przemysł cały, import tego, bo u nas nie wolno i to wszystko no tak. Nie działa po prostu. Czyli, a to już półtorej... roku, półtora roku już, nie? No to
0: słabo. Uber Ziemba się pojawi i będzie dostarczał zioło do domu.
1: O, to bym chciał. No słyszałem od paru ziomeczków, że za granicą tak bywa, że dealer, wiesz, musi być konkurencyjny i przywozi ci do domu, nie?
0: No nie to... tylko za granicą. No właśnie, słuchaj, jak mamy podsumowanie roku w zasadzie, no w sumie za tydzień można zrobić takiego nocnego marka podsumowującego rok, natomiast rok się już powoli podsumowuje, budżety na przyszły rok się dopinają i tak patrzę w pustą sakwę budżetu nocnego radia i z zazdrością spoglądam na telewizję polską i polskie radio, które w 2020 roku ma otrzymać 1 miliard 950 milionów złotych. W ciągu jednego roku. Tak, w latach 2018-2019 łącznie, a media publiczne dostały 1,26 miliarda złotych. W roku 2018, wróć, to było w roku 2019, 1,26, w roku 2018 700 milionów, wcześniej 300 milionów, więc no zapierdala naprawdę nieźle.
1: I za te pieniądze nakręcą nam wspaniałe, ambitne filmy typu S jak sraczka
0: I film dokumentalny o życiu Martyniuka.
1: No, żebyś wiedział, tak, no, my się tak się śmiejemy, ale nasze żarty przestają być powoli śmieszne coraz bardziej, bo my sobie tu żartujemy, a to się potem okazuje, że to naprawdę się dzieje.
0: Wiesz co, ja kiedyś sobie muszę, nie wiem, odsłuchać jakiegoś Nocnego Marka sprzed 2 lat, gdzie tak sobie po prostu gnijemy, a to teraz jest codzienność i rzeczywistość.
1: No, no, żebyś wiedział, się. Myśmy się nie spodziewali tego, w jakim stanie się Polska znajdzie raczej. No jeszcze jak prowadziłem super after party, to w ogóle mi się nie śniło, że coś takiego będzie jak teraz jest. No ale cóż, no o tempora, o moryc, jak mawiali starożytni Rosjanie. Z filmowych newsów jest już trailer serialu Superman Red Son. Już kiedyś o tym wspominałem. To jest taka alternatywna wizja. Superman rozbija się jako dzieciak w swojej rakiecie nie w USA, tylko w Rosji. Polecam. O. Zapowiada się naprawdę fajnie.
0: No tutaj liczę, że będzie to zrealizowane w całości po rosyjsku.
1: Nie bardzo.
0: Szkoda.
1: A propos jeszcze zmian tutaj w prawie, czytam, że upadłość konsumencka się tutaj też coś się zmieni, że długi są przenoszone na małżonka. Takie zmiany robią. I ciekawe, co ludzie sobie myślą. Czy to też dla naszego dobra? Czy można przekonać człowieka, że to dla naszego dobra też? Albo dla dobra dzieci maluczkich, malusieńkich naszych?
0: No tak, no 500 plusy tak dostajesz na dzieci, więc z czegoś muszą wziąć się te pieniążki, tak samo jak z czegoś muszą się wziąć dzieci. Więc wiesz, więc jeżeli ogłaszasz sobie upadłość konsumencką, to będziesz, kurwa, Polska spłacać ten dług do 4. pokolenia w dal.
1: Ja się cieszę, że ja nie mam żony albo męża. Ja się coraz bardziej tego boję. Im dłużej nie posiadam tej żony, tym bardziej się utwierdzam w tym, że to jest bardzo niebezpieczne, bo albo cię żona wycycka i alimenty płać, zwiąże się z tobą tylko po to, żeby się rozwieść potem i alimenty i utrzymuj ją do końca życia swego, albo będziesz chciał upadłość sobie, to ci długi żony przejdą na ciebie. Znaczy, jak żona ogłosi upadłość. To jest w ogóle ciekawy mechanizm. Wtedy urzędnicy sprawdzają, co można ci zabrać jeszcze. Ja bym w sumie mógł ogłosić taką upadłość. Się zastanawiam trochę, wiesz? Bo właściwie tak, nie mają zupełnie mi co zabrać. Nie mam ani tam samochodu, nawet wiesz, laptopa nie mam, nie mam mieszkania, nic, no to przejdą, zobaczą, że nic nie mam, dadzą mi tą upadłość i może się długi, może się kredyt w banku da na przykład wykasować.
0: No, wykasować to nie, no bo przeterminowane płatności jednak siłą rzeczy muszą zostać, coś takiego jak czyszczenie BIK formalnie nie istnieje. A to znaczy, wiesz, to są jakieś kancelarie, które bardzo chętnie ci pomogą, wiesz, przystąpić do tego, a potem się okaże, że to nie będzie za bardzo możliwe, bo nie ma takich, wiesz, takiej opcji w prawie. Prawo jest bardzo jasno skonstruowane. No i jeżeli miałeś tam w swoim, nie wiem, w ciągu ostatniego jakiegoś czasu faktycznie jakieś potężne zaległości, no to będzie się może nawet nie tyle długo za tobą ciągnęło, no ale to nie będzie tak, że wiesz, że tutaj jednego dnia ogłaszasz sobie upadłość konsumencką, a drugiego dnia dostajesz kredyt hipoteczny na 1 000 000 złotych. No nie, no tutaj można sobie ten BIK w jakiś sposób posprzątać, w jakiś racjonalny, tak? No i jednak to wiesz, jednak trzeba sobie te parę lat poczekać, żeby grzechy zostały puszczone w niepamięć. Na pewno nie ma takiej sytuacji, że no nie wiem, że nawet jeżeli się spłaciłeś, tak? Bo miałeś komornika, spłaciłeś tego komornika, no i zaczynasz świeży start. Nie, jeszcze nie zaczynasz świeżego startu, bo twój score jest niski i jeżeli będziesz się grzecznie zachowywał, jeżeli będziesz, wiesz, jeżeli nie wpadniesz raz jeszcze w jakąś spiralę zadłużenia, no to faktycznie po tam roku, dwóch, trzech masz szansę na to, że ktoś ci coś tam da. No nie będzie to na pewno natychmiastowe, więc Nie wiem, nie znam tej instytucji upadłości konsumenckiej za bardzo, ale No, może jest to jakaś taka droga, tak? No ale jeżeli jesteś, wiesz, zdolny do pracy i tyle, no to tak, taka upadłość konsumencka by była trochę, nie wiem, no nieuczciwa tak.
1: To znaczy jest tak, że po prostu jak jesteś niezdolna do pracy, to masz dużo większe szanse, że dostaniesz to, że przyznają ci.
0: No to właśnie wracając do mojego pomysłu, zapitalaj dostać tego raka języka.
1: Albo sobie łapy upitole, a przyjdzie urzędas, powie, a są tacy, co stopami malują, tacy malarze.
0: A krawiec, stopami to ja mogę panu najwyżej zwalić. I wtedy jak krawiec będzie miał taki, nie będzie miał języka, będzie kadłubkiem, to wtedy otworzymy kanał na YouTube. Znaczy się zrobimy wideo z krawcem.
1: No i to trzeba jeszcze na rozprawę przyjść. Jest taki urzędnik lub urzędniczka, jak to się nazywa, nie kurator. Zapomniałem, jak to się nazywa, takie. No, że przychodzi, wszystko ci sprawdza, co masz i faktycznie trwa to, powiedzmy, 2 lata to wszystko, więc no nie jest to takie hop-siup, ale trzeba PiS-owi przyznać tutaj, trzeba, PiS troszkę u mnie tu zapunktował, bo w tym przypadku, bo wcześniej okazuje się, że w ogóle nie przyznawano tej upadłości nikomu, że to tylko tak było na papierze, a okazywało się, że nikt tego w praktyce nie dostawał, a dopiero za PiS-u to drgnęło i zaczęto nieśmiało przyznawać tą upadłość konsumencką i potem się to rozpędziło. Trochę teraz już myślę, że, no, że realnie ktoś, kto faktycznie spełnia pewne warunki, może liczyć na taką upadłość.
0: No właśnie tutaj tak sobie na szybko czytam, że między innymi taką przesłanką powodującą oddalenie wniosku jest niewypłacalność na skutek rażącego niedbalstwa. Że wiesz, że zadłużyłeś się jak głupi, że brałeś tam jakieś chwilówki i kiedy już wiedziałeś, że jesteś w kompletnej dupie, unikałeś tam kontaktu z komornikiem i tak dalej, i więc nie wiem, czy tutaj trochę nie będzie, wiesz, nie będzie z tym problemu, bo wiesz, bo mimo wszystko wyobrażam sobie sytuację, no od tego są na przykład ubezpieczenia kredytów, tak? Że jeżeli bierzesz kredyt, możesz sobie wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które cię chroni na wypadek, jeżeli stracisz pracę. Jeżeli wiesz, jeżeli, nie wiem, nie jesteś na takim rynku, który chłonie wszystko i jesteś jakimś tam specjalistą, ale w jakiejś wiosce, tak? I dojeżdżasz te 10 kilometrów i jesteś tam, nie wiem, super wielkim, fantastycznym, nie wiem, specem od obrabiarek czy czegoś tam, tak? I puf, nie ma nagle tego zakładu pracy, bo wyparował, przenieśli produkcję do Chin. I jesteś w dupie, bo nic nie umiesz, nie masz pieniędzy na to, żeby się przekwalifikować, płacisz tam 1500 kredytu miesięcznie, straciłeś pracę, no i co zrobisz? No nic nie zrobisz, bo nie możesz tak od razu się przekwalifikować. To jest możliwe, ale to nie jest łatwe i to też bardzo często wymaga doedukowania się i dodatkowych pieniędzy, więc w takich sytuacjach jak najbardziej upadłość konsumencka ma sens, żeby zwyczajnie chronić obywatela, tak? Ale w sytuacji, która podejrzewam jest taka najczęstsza, że ludzie zwyczajnie brali, bo dawali, no i sobie to skonsumowali nie do końca myśląc, czy ich na to stać, no to niestety nie widzę powodów, dla którego nasi szanowni pejsaci, dyrektorzy banków powinni cierpieć tylko dlatego, że ich kredytobiorcy no przegięli pałę.
1: Z tym ubezpieczeniem to dobry pomysł. Może ja się zatrudnię, popracuję chwilę u kolegi na ćwierć etatu, poproszę, żeby mnie zwolnił, on mnie kopnie w dupę, ja polecę od razu do banku wykorzystać to ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Może by się udało.
0: No to musiałbyś dokładnie przejrzeć warunki ubezpieczenia, ale to też jest, jeżeli będziesz miał, nie wiem, trwałą albo czasową niezdolność do pracy, to też ubezpieczenie wówczas to pokrywa. Nie znam szczegółów, wiem tylko i wyłącznie, że taka instytucja istnieje, no i że warto z niej skorzystać, bo tak naprawdę nie wiemy, czy idąc teraz po audycji zrobić siku, nie zaklinujemy się za sedesem, a ściana nie będzie za silna, żeby ją siekierami zdjąć.
1: Mm-hmm. Też zaszokował mnie nieco news o dzieciaku, ktoś nowy dzwoni, który się zabił, popełnił samobójstwo, bo dostał w szkole 5, a nie 6. I ja tutaj bym wziął pod lupę rodziców, którzy
0: zdecydowanie.
1: Którzy tak wychowali dziecko, że ono tak się przejmuje, to co tam się musiało w tym domu dziać. Stary, wiesz, furia, rzucam młotkami, siekierami, kurwa, 5, tak cię wychowałem, ty nie łuku, gdzie 6? Etam jest na antenie. No tutaj były prośby na czacie, żeby Etam zadzwonił i spełniło się wasze marzenie. Jest wasz ukochany Etamik.
2: Widziałem, że tak bardzo mnie kochają. Wro tutaj na mnie tylko wreszczy. Natomiast poruszyliście aż trzy tematy, które mi się zapamiętały. Pierwsze to jeszcze chwilkę wrócę do niego. Otóż taka informacja, ile państwo traci na tym, że marihuana jest nielegalna, była jakieś 2 albo 3 lata temu na którymś z głównych portali, Interia Onet WP, czyli prawdopodobnie na wszystkich trzech. I oni to dokładnie wyliczyli i opublikowali. To była taka wrzutka próbna i ponieważ na komentarzach było dużo dezaprobaty na tą wrzutkę, to myślę, że do tej pory się nie zdecydowali na ten krok. Natomiast faktem jest, że przy głównej ulicy w Szczecinie jest sklep nasienniczy, który ma ogromny liść marihuany narysowany. Można sobie tam wejść, te feminizowane nasionka kupić. One nie są tanie, to jest około 100 za jedno nasionko w takich fajnych, jakby to powiedzieć, puderniczkach to sprzedają, w takim metalowym pudełeczku, nie, jak krem Nivea. Ale można sobie kupić, a jak można kupić, to chyba po to, żeby zasadzić, tak, a nie żeby trzymać nasionko i się na nie patrzeć, to jest bardzo oczywiste. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to było o biku, tak, nie biku, tylko biku, to mówiłeś potrzeba, bo ja już teraz się sam pomieszałem, chyba o BIK-u, czyli o Biurze Informacji Kredytowej. Otóż Biuro Informacji Kredytowej, tutaj trzeba uświadomić słuchaczom jedną rzecz, że wpisanie się na tą listę, że tak powiem, ludzi, którzy chcieliby zabezpieczyć się przed wzięciem przez kogoś kredytu na tą osobę, po pierwsze jest kosztowne dosyć, około 100 zł rocznie z tego, co pamiętam, natomiast nie zabezpiecza przed pewną inną rzeczą, mianowicie to dotyczy tylko banków, tylko banki tak naprawdę są zobowiązane do tego i chyba kasy tak zwane, do tego, żeby sprawdzać obecność PESEL-a w BIK-u. Ja kiedyś na ten temat rozmawiałem z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, tak przez ciekawość, ponieważ wpadłem na pomysł obywatelskiego projektu, który zmieniłby ten stan rzeczy. Otóż każda instytucja udzielająca pożyczek musiałaby sprawdzić, czy dany PESEL nie ma zaznaczonej flagi pod tytułem nie zapożyczam się. I to by wystarczyło, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnością taką. Natomiast ponieważ tego do tej pory nie wprowadzili, my nie mamy, jest to komuś na rękę, żeby po prostu takie coś w ogóle nie istniało, bo to jest bardzo proste. Tak? Każdy jest ogólnopolski informator o numerze PESEL, wystarczyłoby do niego dodać flagę i tyle, po prostu nie zapożyczam się i wtedy ani ta osoba osobiście już nie będzie mogła wziąć pożyczki, dopóki tej flagi nie usunie, ani nikt z żadnej instytucji, również tam przez te firmy kredytowe, które się chwilówkami zajmują, czy na przykład przez pożyczanie przez internet, no bo oni, jak mi powiedziano, do BIK-u zaglądać nie muszą. Tak? Tutaj przed tym takie osoby nie zabezpiecza. A trzecia sprawa to jest ta ocena. Właśnie, ja dzisiaj tak się składa, sobie akurat przypomniałem, bo jestem świadkiem historii, to znaczy kiedy ja chodziłem do szkoły, to zmieniono tą skalę ocen i powiem wam, że skala ocen tak naprawdę w założeniu tej reformy miała być od 2 do 5 nadal. Natomiast jedynka miała być wyjątkiem od reguły, czyli taka osoba, która już jest kompletnym tumanem, teraz to się mówi ładnie, że ma ADHD, czy tam jakąś dyskalkulię, tak, może taką ocenę otrzymać, natomiast, czyli krótko mówiąc, żeby nie uwalać tak dużo osób z jednego przedmiotu. Natomiast 6 miała być zarezerwowana dla tych, którzy umią perfekt na 5 i na przykład chodzą na kółko z danego przedmiotu.
0: Wiesz co, ja miałbym do ciebie taką małą prośbę. Jak dzwonisz do nocnego Marka, to nie mów tego, co mówiłeś 15 minut przed nocnym Markiem, bo to wszyscy już prawie słyszeli. No.
2: No ale ich nie było, wiesz o co chodzi. No,
1: 6 jest, przepraszam bardzo, dla kogoś, kto posiada nadprogramową wiedzę, po prostu. Ja myślę, że to dobrze, że poszerzyli tą skalę ocen, bo wcześniej ta granica między 2, która nas nie promowała do zdania danego przedmiotu, a 3 to była taka kłopotliwa troszeczkę jak dla mnie, więc mi to odpowiada ta skala 1-6, jest myślę lepsza.
2: Nie no, tylko mówię jak nam tłumaczono, bo my mieliśmy spotkanie wtedy i normalnie było to wytłumaczone uczniom w roku 91, kiedy to wprowadzano, jak to będzie wyglądać. Nie? Także tak to miało wyglądać i miało być to naprawdę precedensowe przypadki, że 1 była lub 6. A przede wszystkim chciano w te 1 właśnie dać mierne zamiast tego, żeby przepychać jak najwięcej ludzi. I to była główna przyczyna jak gdyby wprowadzenia tej dodatkowej oceny na dole i na górze, jak gdyby, nie? Czyli tych takich skrajności totalnych. Nie? Żeby nie jechać po bandzie tak często, jak to było na przykład za moich czasów, że na przykład pół klasy miało zagrożenie z jednego przedmiotu. No. Czy to jest dobrze, czy źle, to już jest inna sprawa, natomiast no, niewątpliwie w tej chwili jest przegięcie, bo obserwuję to zjawisko już od kilkudziesięciu lat i widzę, że jedynki są wykorzystywane jako po prostu pały, czyli jako dwójki poprzednio, tak? Natomiast szóstki są rzeczywiście rzadkością. Dobra, w takim razie powiedziałem, co miałem powiedzieć, bo to chciałem właśnie tylko wtrącić, a jest chyba jeszcze ktoś się tam próbował połączyć. Także.
0: Ale już chyba uciekł.
1: Nie, no, chyba uciekł. Nie wiem, czy próbował, chyba nie. No ale dobra, my i tak powoli kończymy audycję, więc okay. Dziękujemy za telefonik, trzymaj się. Okay. Coś się dziwne tu rzeczy dzieją z moim internetem. Mam znowu tu, chcę wejść na różne strony i forbidden, you have no permission. Nie, you don't have permission to access.
0: You shall not pass.
1: You shall not pass. To z tej neti pieprzonej, ja poblokowali mi. Tu jest napisane port 80. To wszystkie strony www jest na porcie 80? Czy to o co chodzi?
0: No na 80 albo 4.3, ale możliwe, że właśnie za niedopłacony rachunek masz bardzo niski teraz quality of service, czyli jeżeli twój sąsiad w tej chwili sobie ogląda Wiedźmina w 4K, to ty sobie krawcylku po sieci ten. Natomiast jest o tyle dobrze, że już nawiązanego połączenia zasadniczo przerwać się bardzo trudno, co dzisiaj słyszeliśmy o 21.00, więc nie będzie problemów ze Skype'em i nie będzie problemów z radiem.
1: Muszę zadzwonić i powiedzieć, że już im zapłaciłem, no to, a oni pewnie po świętach dopiero to zaksięgują.
0: Nie, jutro na pewno ktoś pracuje, także spokojnie.
1: Tak myślisz?
0: No, ja pracuję. Ktoś musi być.
1: Ktoś musi pracować, żeby 500 plusy mógł brać ktoś.
0: Znaczy wiesz, no takie powiedzmy uczciwe, jak sobie spędzam sam święta z kotem, tak, no a ktoś ma, nie wiem, rodzinę, dzieci i tak dalej, no to wiadomo, że ja sobie wezmę teraz, tak, ja teraz będę pracował, teraz będę dyżurował, a w przyszłym tygodniu sobie po prostu mam tydzień wolnego i zrobię trzydniową balangę sylwestrową i będzie fantastycznie, bo Sylwestra zawsze spędzam niezwykle hucznie.
1: No, miejmy nadzieję, że pojawisz się w swoim własnym radio.
0: No ja nie będę w Fight Clubie, ale nie rozmawiamy o Fight Club poza Fight Club.
1: No. Znaczy, mówiąc w swoje własne, miałem na myśli nocne radio, to oczywiście. A ty sam sobie myślałeś, że co? Masz jeszcze jakieś inne radia?
0: Znaczy, wiesz co, będę występował na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem, będę chórkiem Zenka Martyniuka, mam taki, wiecie, operowy głos. A i będę rzucał cytatami z Wiedźmina. Majteczki w kropeczki, zaraza.
1: Kurde, ja tak chciałem poczytać o czterech elektrycznych radiowozach, które kupiono w Kielcach i ksiądz je tam święcił, ale to taka zabawna scena, bo kupili coś, co kojarzy się z nowoczesnością i postępem i wiesz, a tu taki z jednej strony klimat troszeczkę jak z PRL-u, bo stoją ci gliniarze na baczność, wiesz, patrzą się w te radiowozy odświętnie ubrani, ksiądz kropi, dziękują Matce Boskiej za prąd i w ogóle, wiesz, no po prostu taki kontrast, nie, troszeczkę. No.
0: Wiesz, to mi się przypomina scena z mojej szkoły średniej, gdzie kiedy dostałem się do szkoły średniej, okazało się, że w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego doszło do włamania do szkoły i zabrali wszystkie komputery, tam serwerownie rozwalili w ogóle wszystko i to widać, że było profesjonalnie, bo jeden z tych serwerów mogłem sobie zobaczyć i analizować, no to była dość duża klofta, to nie cartolili się, tylko po prostu poprzecinali kable i z wewnątrz powyciągali co bardziej wartościowe elementy, zamiast całego raka po prostu sobie nosić. No i szkoła oczywiście, jak to w takich sytuacjach bywa, zaczęła się zgłaszać o pomoc tu i ówdzie, no i dostaliśmy pracownie komputerowe aż dwie, jedną od prezydenta Kwaśniewskiego, drugą od premiera Leszka Millera. No i mieliśmy dwie pracownie, no i tak utworzył i miał przyjechać biskup poświęcić te pracownie, wiesz, tam monitory CRT, nie? Utworzyliśmy szpaler, ja tak, wiesz, ja tak byłem mniej więcej w połowie drogi między najbliższą gaśnicą a każdą z tych pracowni i on tak, wiesz, wchodzi i tam kropi te komputery, ja tak patrzę, czy przypadkiem żadna kropelka nie wpadnie tam do tego monitora CRT, nie spadnie na to, na ten kineskop. Ja pierdolę, kto to wymyślił i to, wiesz, bo teraz mają takie fajne, takie, wiesz, takie małe metalowe kropidełka, nie? Takie, które wyglądają trochę jak dildo. I to jest, wiesz, malutkie kropelki i tak dalej, a nie, on taką, wiesz, taką rózgę przyniósł i tam chlapał na lewo i kurwa prawo.
1: Może...
0: Wszystkie komputery oczywiście włączone, żeby pokazać, że działają.
1: No, a te kropidełka to może są jednocześnie kropidełkiem i dildem. To tego nie wiemy, to jest wielka tajemnica papieska, a której już nie ma, bo została zniesiona, więc może się dowiemy czegoś ciekawego o dildosach i o ministrantach i takie tam. No, a to zostawmy, bo się niedobrze robi. No. Ale jeszcze tylko wspomnę, że kurczę, Netflix to tutaj zaskakuje, bo słuchaj, jest jakaś nowa produkcja o Jezusie geju.
0: Tak, coś ma być, no.
1: No to wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest przesada już troszkę, bo ja tam, wiesz, że nie jestem specjalnie obrażalski, ani delikutaśny, ale tak się zastanawiam, czy to w pewnym momencie, czy to już nie jest trochę niesmaczne. No już zostawcie tego Jezusa tym chrześcijanom i go może nie wyśmiewajmy, nie róbmy jakiejś szydery, no Jezus gej, no to już przesada trochę.
0: No wiesz co, no, zobaczymy co z tego wyniknie, bo tyle co widziałem to newsa, trailerów nie oglądam, zapowiedzi nie oglądam, bo nie lubię sobie, wiesz, tak... ani budować oczekiwań, ani jakoś tam tracić, tak? Przez co, na czym mi się wydaje, bardzo dobrze wychodzę. Wiedźmina żadnego trailera. W ogóle nie wiem, kiedy ostatnio trailer oglądałem, bo jak chodzę do kina, no to nie ma siły ten trailer sobie zobaczysz. Więc zobaczymy o co tak naprawdę chodzi, kiedy ta produkcja wyjdzie, jak to będzie faktycznie wyglądało i czy faktycznie będzie aż taka skandaliczna, jak wiesz. A jak się wydaje, widziałem, że w Netflixie się pojawiły jakieś takie... młodzieżowe komedie w stylu American Pie, właśnie osadzone w klimacie Ostatniej Wieczerzy. To chyba właśnie dotyczyło, że właśnie Jezus zrobił Ostatnią Wieczerzę, no i wyszła z tego jakaś taka turbo-biba, jak wiesz, jak w komedii o amerykańskich nastolatkach. Nie jest to zupełnie mój klimat, więc nie obejrzałem tego, ale coś takiego już jest dostępne. No więc być może będzie to trochę przesadzone, tak? No ale z drugiej strony też pytanie, gdzie postawić taką granicę, no bo jeżeli byśmy dzisiaj zobaczyli zapowiedź żywota Briana, no to też mogłoby być współcześnie odebrane jako ostra przesada, tak? I pytanie, gdzie jest granica tego, z czego wolno nam się śmiać, a z czego nam się śmiać nie wolno.
1: No nie wiem, czy z tym żywotem Briana masz rację, bo to jest jednak pewna klasa, nie? To jest taki humor, z którego często sami chrześcijanie się śmieją, jeśli mają trochę więcej dystansu i nie traktują tego jako jakąś herezję, obrazę, szyderę. Ja myślę, że żartować trzeba umieć też, nie? Mi to nie zawsze wychodzi, sam często się z tych chrześcijańskich, biblijnych rzeczy śmieję, być może tak, że urażam wiele osób, no ale... Cóż, łatwiej się komuś wytyka błędy, może i czasami może trzeba coś zobaczyć z perspektywy, żeby zauważyć coś. I tutaj mi się już to trochę nie podoba, bo wiesz co, to sprowadzenie Jezusa do geja, co dalej?
0: No właśnie, wiesz, pytanie, w jaki sposób zostanie to zrealizowane, bo ja sam, kiedy byłem bardzo głęboko wierzącym katolikiem, to był pierwszy raz, kiedy obejrzałem żywot Briana, gdzie miałem takie głosy, wiesz, różne, że to jest obrazoburcze, że to jest podśmiewanie się z historii Jezusa i tak dalej, ale wiesz, ale tam się Jezus pojawia tylko raz, przez chwilkę, kiedy wygłasza kazanie na górze. I tyle. I to jest tam odrobinkę sparodiowane, ale nie tak, żeby mnie jakoś zapiekło, tylko była to raczej parodia na kulturę wówczas panującą, na kulturę właśnie, na łatwość tworzenia religii. Więc... nie wiem, być może trochę racjonalizuję, ale nie wykluczam, że z tego Jezusa geja tak naprawdę będzie, że nie wiem, miał tam jedną sytuację, gdzie uśmiechnął się w momencie, kiedy pocałował Judasza i wiesz, i na tym się w ogóle skończy ten wątek gejowski i zostało to zwyczajnie rozbuchane, rozdmuchane, tak jak nie wiem, czarnoskórzy w Wiedźminie. Natomiast dzisiaj miałem właśnie taką sytuację, jak grałem sobie w Spidermana przed audycją, że na jednym z nowojorskich budynków przed jakąś restauracją wisiała tęczowa flaga LGBT. I tak, wiesz, i tak, kurde, no jest sobie, nie? I tak sobie myślę, ale ludzie musieli o to łapać ból dupy.
1: No, ale tak jak zauważyłeś, żywot Briana to była szydera bardziej z ludzkich zachowań, z różnych mechanizmów właśnie powstawania religii i tak dalej, a nie z samego Jezusa. I to jest bardzo duża różnica, nie? A tutaj jak wezmą na warsztat samego Jezusa i z niego zaczną... Znaczy, ja pomijam fakt, że w sumie mogło tak być, że Jezus był gejem, no ale przyjęło się uważać, że nie, bo mamy pewien taki obraz może wyidealizowany, wymyślony, ale to mógł być w sumie gej. Może dzięki temu był taki, wiesz, wrażliwy bardziej, ale coś. Chociaż to trudno stwierdzić, bo to była taka kultura właśnie, w której mężczyźni z mężczyznami przebywali, tak? No żydowska, no wiesz, dalej tak jest u Żydów chyba, nie? Że mężczyźni z mężczyznami, a kobiety z kobietami. U muzułmanów też.
0: No u ortodoksyjnych tak. I wiesz, no i u nas wśród ortodoksyjnych katolików jest dokładnie tak samo, tak? Że kobieta musi znać swoje miejsce, musi mieć małe stopy, żeby móc stanąć blisko zlewu, kiedy zmywa naczynia. No, niestety,
1: no. Śmieję, ale u Japończyków to tym właśnie gejszą wiązano stopy i deformowano, żeby były takie malutkie. Ja myślę po to, żeby nie były w stanie zwiać na przykład od męża.
0: Na przykład, tak. Na przykład, więc wiesz, więc no mimo wszystko nawet w naszej zachodniej kulturze pozycja kobiety jest kiepska. No i fajnie by było, żebyśmy my jako mężczyźni trochę to poprawili, ale nie uruchamiajmy tutaj całego nowego wątku. Jeszcze jednego newsa, jeszcze jedną rzecz chciałbym na samo zakończenie poruszyć, ponieważ na GitHub.com, popularnym narzędziu do współpracy, współtworzenia kodu open source'owego, pojawiła się drama, ponieważ jeden użytkownik, Christian Schiffer z Norwegii, napisał post, w którym skarżył się na produkt Microsoftu, Visual Studio Code, produkt, z którego sam korzystam i bardzo polecam wszystkim programistom, że pojawiła się czapka Świętego Mikołaja, jako taka maleńka ikonka w lewym dolnym rogu, tak wiesz, to dosłownie 16x16 pikseli, tłumacząc to, że przez Boże Narodzenie życie straciło miliony Żydów, a czapka Mikołaja jest dla niego równie obraźliwa, co swastyka. Wobec czego jeden z przedstawicieli Microsoftu stwierdził, że jest nam bardzo przykro, że skrzywdziliśmy twoje uczucia i inne uczucia i usuniemy czapkę Świętego Mikołaja. Ja pierdolę, w pierwszym momencie, kiedy zauważyłem to, że wiesz, że taki post powstał, no to myślę sobie, jakiś kreatywny troll, chcę sobie po prostu zrobić jaja, no bo on potem wkleił linka do jakiegoś opracowania, że podczas II wojny światowej, podczas jednych świąt Bożego Narodzenia, właśnie w jakiejś propagandowej prasie niemieckiej pojawiła się informacja, że tak, że tutaj ten piękny świąteczny czas jest świetną okazją do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, żeby to raz na zawsze wyplenić z naszej białej kultury europejskiej. No i wiesz, i to podciągnął pod cały Holokaust, i to podciągnął w ogóle pod czapkę Mikołaja, gdzie ten Mikołaj jest w ogóle innym Mikołajem i się wziął zupełnie gdzie indziej i ja pierdzielę w ogóle, jaki longshot, ale uraziliśmy twoje uczucia religijne, my przepraszamy. Więc nie wiem, ja sobie zaraz muszę chyba otworzyć Visual Studio Code z jakąś taką ikonkę. Czekaj, jeszcze sobie otworzę.
1: Dzisiaj to myślę, że protestowanie przeciwko różnym rzeczom, różnym zjawiskom jest po prostu dla wielu ludzi metodą na wypromowanie siebie samych, bo zaraz jest o nas głośno i możemy zaistnieć w przestrzeni publicznej, ktoś wejdzie na naszego Instagrama i ludzie tego używają jako narzędzia, wcale się nie czują często obrażeni. No tutaj też do oczywiście nasz furiat, któremu tutaj wtóruje sraka dla lewaka, się obrazili już o tego Jezusa geja, ale co was tak denerwuje i zniesmacza i obraża? No ludzie, a jakby faktycznie ten Jezus był gejem, no hipotetycznie załóżmy, to co, to byście go skreślili od razu, tak? Nieważne co mówił, czego nauczał, tylko pedał był i byście go skopali, tak? No to źle świadczy o was i chyba nie zrozumieliście jego nauk w ogóle w takim przypadku, bo skreślanie człowieka tylko dlatego, że się urodził powiedzmy homoseksualny, to tak nie bardzo takie chrześcijańskie mi się wydaje, mimo że Bóg zabrania czynnego homoseksualizmu, no to jednak tam się pozmieniało potem w Nowym Przymierzu i tak dalej, tam mówiąc waszą retoryką. Dobra.
0: Znaczy wiesz, no pierwsze i najważniejsze pytanie, no to czy Jezus był żywym człowiekiem, czy był jedynie symbolem? No ale to też jest osobna, całkowicie osobna historia. No wiesz, tylko że w tym konkretnym przypadku, ponieważ pochodzi to z mojego zawodowego poletka, jest bardzo, bardzo często na rozmowach o pracę, po prostu proszę o udostępnienie swojego GitHuba, bo chcę zobaczyć, nad czym pracuję. zajmujesz, jakimi projektami się zajmowałeś, jak wygląda twój kod, który robisz na co dzień, bo to no wiadomo, że inaczej się pisze dla kogoś, inaczej się pisze dla samego siebie, no ale na GitHubie jest tak, że wiesz, wszyscy widzą ten twój kod, to jest w ogóle wszystko od góry do dołu open source, to jest piękna inicjatywa i wiesz, i pokazuje, mówi mi to trochę o stylu programowania. To jest trochę jak, nie wiem, jak ze stylem graficznym, nie? Że możesz mieć pewien swój charakterystyczny styl robienia tych wszystkich kresek, cieni i innych główien, których nawet nazwać nie powiem. I one mogą być poprawne, ale mogą nie odpowiadać temu, czego ja oczekuję, nie? Rozumiesz? I wiesz, i w tym momencie, kiedy poproszę takiego kolesia o jego ksywkę na GitHubie, a z tego co widzę, to jest chyba nawet imię i nazwisko, więc to zostanie z nim do końca życia. Ja mówię, czy możesz mi dać swój link do GitHub? A, ty jesteś tym gościem od czepki od Mikołaja. Tam są drzwi. Koleś tak sobie spierdolił popisowo karierę. Jeszcze widzę pięknie, mordeczka jest na tym, na awatarze, na GitHubie, więc no, sorry, ale to się nie uda. No wiesz, no niestety prędzej czy później się okaże, że nie wiem, że poprosisz takiego człowieka o to, żeby zrobił wizualizację świąteczną do strony internetowej, on stwierdzi, że powiedziałeś mu, że należy zagazować wszystkich Żydów.
1: No tak, z takimi ludźmi faktycznie też bym nic raczej nie chciał robić. Z takimi upierdliwcami, którym ciągle coś ich uwiera w pupkę.
0: Ale z drugiej strony zapamiętam sobie login tego ziomeczka, który też z mordy się przedstawił, tego z Microsoftu, który stwierdził, że no niestety, no bardzo mi przykro, że cię uraziliśmy, bo to też jest jakaś taka miękka dupa i w ogóle
1: tym bardziej, że ta strona, która właśnie się czuje ciągle urażona, to jak oni zobaczą, że ktoś się przed nimi kaja, to tylko wzmogą ataki i roszczenia różne i sprzeciwy, no i wykorzystają to. Tak zwierzę reaguje. Jak widzi, że ty się odwracasz, to cię haps w dupę, nie? Więc trzeba troszeczkę się sprzeciwić takiemu terrorowi. Tu pytanie, a co by było, gdybym ja okazał się pedofilem? A może jestem?
0: Znaczy, wiesz, no, co by było, jeżeli miałbyś rude włosy, a jeżeli byłbyś mordercą, no to tak, nie wiem, jechały dwa tramwaje, jeden był zielony, drugi też skręcił w prawo, no, nie rozumiem logiki stojącej za tym pytaniem.
1: Jestem pedofilem, ale pozytywnym. Nie no, słuchajcie, tak mówiąc serio,
0: jestem
1: to ja
0: bym... Jestem pedofilem, ale zrobiłem dziecko rozmary. Wróć.
1: Słuchajcie, ale to... Nie wrzucajmy chyba do jednego worka pedofila i homoseksualisty, bo jeden z nich krzywdzi małe dzieci i bardzo je nawet krzywdzi, a drugi za zgodą i przyzwoleniem się wiąże z drugim facetem i są szczęśliwi ze sobą, więc to chyba taka subtelna różnica, nie? Trochę.
0: No taka nie, to nawet mało subtelna, coś między, wiesz, między sprzedażą przedmiotu, a kradzieżą przedmiotu, no.
1: Poza tym, co ja mam myśleć o tych wszystkich apostolcach, że oni sobie ciągle nogi myli, smarowali się olejkiem, całowali, żon nie mieli, chodzili ze sobą, spali ze sobą i mówili, miłuję cię, a czy ty miłujesz mnie? Tak, to umyję ci nóżki i olejkiem nas. No co ja mam myśleć o nich, no?
0: Ty, ale zaczynam widzieć ten, tak sobie wyobrażać właśnie pomysł tego filmu Netflixowego, że idzie właśnie sobie Jezus, sześciu apostołów po jednej stronie, tak za rączki się trzymają i tak w formie musicalu śpiewają sobie jakąś radosną piosenkę, a tam nad nimi tęcza przelatuje.
1: Tęcza, i to ma... ale sam Pan Bóg w ramach uczczenia przymierza z człowiekiem stworzył ten symbol gender po raz pierwszy, bo no, z tego co od chrześcijan wiem, to tęcza się pojawiła wtedy pierwszy raz. Wcześniej to zjawisko w przyrodzie nie występowało i kropelki wody i światło tam inaczej się zachowywały. Były inne prawa fizyki. Zmienił je Pan Bóg. A co ciekawe, właśnie, może mi ktoś wytłumaczy, bo po potopie Pan Bóg stwierdził, że to chyba nie był w sumie taki najlepszy pomysł i nieomylny Pan Bóg stwierdził, że pomylił się trochę i że już nigdy czegoś takiego nie zrobi. Obiecał ludziom, że już nigdy ich nie zgładzi. A Jezus na krzyżu to jest ten moment, gdzie Bóg, z tego co ja rozumiem, miał zamiar ludzkość zniszczyć znowu za jej grzechy, a Jezus wziął te grzechy na siebie. Czyli Pan Bóg trochę tutaj nakłamał chyba i jedno mówi, a drugie robi. Obiecał, że już nie zgładzi ludzkości, a miał wtedy znowu zgładzić. Może ty potrzeba, wiesz, co chodzi tutaj.
0: No ale nie zgładził. Tutaj, wiesz, tutaj jeżeli chodzi, jeżeli no, użył pewnego środka, tak, no to jest, wiesz, to można sprowadzić do bardzo podstawowego zakładu, czy Pan Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego nie będzie w stanie podnieść. Jako takie, wiesz, jako takie gimbo ateistyczne podejście, żeby zhaknąć księdza na religii. Bardzo prosta jest na to odpowiedź. Tak, Bóg jest w stanie taki kamień stworzyć, którego nie będzie w stanie podnieść, ponieważ jest wszechmogący, więc w jego mocy jest również pozbawienie się tej mocy. Więc krótko mówiąc, pod pojęciem wszechmogący, wszechmocny, tak, mamy duże kwantyfikatory, mamy zawsze, mamy wszystko i tak dalej, więc zawiera się w tym dosłownie wszystko i to jest taka, wiesz, to jest gra na cheatach, nie bez powodu to się nazywa God Mode, tak? Więc no i tyle, jest po prostu stworzony pewien konspekt, do którego można wszystko podpiąć, bo ten konspekt jest wszystkim i każde jego zachowanie w jakiś sposób wytłumaczyć. Sam pamiętam, jak też z czystej ciekawości zapytałem moją katechetkę w szkole podstawowej. Była taka historia, że Abraham miał zabić swojego syna Izaaka, poświęcić go, nie? No i tam w ostatniej chwili wpadł anioł, tam mu wytrącił nóż, strzelił w pysk i mówi, okej, dobra, zdałeś egzamin. No i że ten, że tutaj według Biblii, no to Bóg powiedział, że no jejku, no to dowiodłeś swojej wiary. No i zapytałem, o chuj tu chodzi, czy Bóg nie wiedział, że wiara Abrahama jest aż tak duża? No Bóg wiedział, ale Abraham nie. Więc to była lekcja dla niego. Więc jeżeli masz taki koncept postaci nieskończonej, o nieskończonych możliwościach, możesz podpiąć do niej dosłownie wszystko i wszystko się do niej będzie przylepiało i wszystko będzie zgodne, ponieważ samo założenie tego istnienia Boga, sama jego wszechmocność sprawia, że możesz tam podpiąć absolutnie wszystko i to będzie w dalszym ciągu logiczne. I tutaj tego nie przeskoczysz, to jest wiara.
1: No właśnie, nie będzie to logiczne w pewnym momencie, jak za daleko zabrniesz, ale możesz zawsze wtedy powiedzieć, że Pan Bóg stworzył logikę i jest ponad nią na przykład, więc ze wszystkiego można tutaj wybrnąć. No.
0: Do tego zmierzam. No właśnie. Do tego zmierzam. No. Że wiesz, że masz tutaj Game Mastera, który w każdym momencie może sobie przestawić pionki na planszy tak, jak mu się tylko podoba. I wiesz co, a teraz zmieniłem zdanie, gramy według zupełnie nowych zasad i w dalszym ciągu jestem wszechmogący. Fuck you!
1: Dla Pana Boga 2 plus 2 równa się, może się równać 5, jak tylko zechce, bo jest wszechmogący.
0: I, no tak.
1: No. Do tego się to sprowadza w sumie i dlatego w sumie chyba nie można być ponad logiką.
0: No, logika jest językiem natury. Natury nie w sensie przyrody, tylko natury w sensie tego wszystkiego, co nas otacza. Logika ma dwie podstawowe wartości, prawda i fałsz, i ma pewne podstawowe operatory, z których wyprowadzamy absolutnie wszystko. Więc tak, więc to jest najbardziej fundamentalne coś, co istnieje w naszym rozumieniu. No tylko chyba, że masz koncepcję, że ktoś sobie może taką logikę, wiesz, zwyczajnie wydymać. No. Logika też jest, czym innym jest logika w sensie matematycznym, czym innym jest logika w sensie filozoficznym, czym innym jest logika w sensie potocznym, bo bardzo często jest tak, że ktoś ci mówi, że weź to na logikę, że to jest logiczne, a tak naprawdę to jest intuicyjne, a nie logiczne, bo jest zwyczajnie głupie i osoba, która to powiedziała, jest zwyczajnym kretynem niedouczonym. I nadużywamy pojęcia logiki. Logiki jako pięknej, bardzo prostej nauki, która, wiesz, która reguluje nam wszystkie te najmniejsze kawałki świata, która reguluje to, jak wygląda nasz język, jak wygląda nasze codzienne życie, jak wygląda to, czy w danym miejscu się znajdujemy, czy nie. To są podstawowe, wiesz, rzeczy, czy jesteś, czy nie. Więc...
1: Coś nie może być jednocześnie prawdą i fałszem. Bóg nie może jednocześnie istnieć i nie istnieć. No to są... Wkraczamy już w świat farmazonów. Moim zdaniem jednak po prostu nawet jeśli Bóg istnieje, to jest w pewien sposób ograniczony tą logiką. Możemy stworzyć sobie symulację, wirtualny świat, w którym możemy sobie pozwolić na naprawdę dużo. Na praktycznie możemy tam wszystko, możemy zatrzymać czas, możemy cofnąć czas, możemy cholernie dużo zrobić, ale logiki nie przeskoczymy. Nie zrobimy, że ten świat jest jednocześnie malutki i przeogromny, że jest zielony i czerwony jednocześnie, bo to jest już farmazon po prostu, nie?
0: Ewentualnie dobry trip po kwasie.
1: Po kwasie nieźle pcha się.
0: To co, tym optymistycznym akcentem trochę przedłużyliśmy, bo trochę się spóźniliśmy. Ale jak wspominałem, niektórzy jutro pracują, żeby inni mogli ubierać choinki. Także ja się z wami żegnam. Do usłyszenia, misiaczki. Cześć.
1: Cześć. To co, kończymy audycję? Wiecie, że ja czasami zostaję, ale trochę dłużej, ale to też zależy od was, od pewnego daru serca. Uruchamiam tutaj Tip and Donation. No, nic nie widzę, więc chyba sobie pójdę jednak. Mimo, że bardzo was miłuję. A czy wy miłujecie mnie? A co wy tak tęsknicie za tym YouTube'em, tak jakby to było coś dużo lepszego niż tutaj stream radiowy, że co, że jest jeszcze plansza, obrazek? Bo już tak któraś osoba się tu wypytuje o tego YouTube'a, wiedząc, że na radiu jest stream. No, widzę, że trochę osób przyszło odwiedzić naszą stronę, bo 70 osób słucha na radio, to mniej więcej dwa razy więcej niż zwykle, czyli jakaś spora część youtuberów przyszła jednak, skusiła się, ale co, czujecie jakieś takie obrzydzenie przed włączeniem sobie radyjka na streamie? Ten YouTube lepszy dużo? To ja się chętnie dowiem czemu. Co takiego wspaniałego jest w tym YouTubie? No, ja bym powiedział, że czat na pewno to jest duża wartość, bo ludzie często tam piszą świetne komentarze. Ale tak to jest też ze słuchaczami, że spora część pewnie nie wpadła na to, żeby wejść na nocneradio.pl, bo tak to by było koło stówy. No może trochę mniej, może przesadzam. Chyba sobie pójdę po energy drinka. No tak... Może podziękuję na przykład wszystkim tym, którzy nam pomagają, którzy nas wspomagają, którzy mnie wspomagają. Są też tacy, którzy tylko mnie na przykład. Wam jeszcze bardziej dziękuję. No, ale też są wśród was takie osoby, które mi ratują tyłek mocno. Ale od nowego roku się biorę się ostro za siebie. Chcę się stać obrzydliwie bogatym, szczęśliwym, dobrze prosperującym człowiekiem, który sobie spełnia różne swoje fanaberie, szasta hajsem. Po prostu takim bogaczem chcę się nagle stać. Diamentowe skarpety sobie, to mi się marzy. Skarpety wyszywane takimi małymi diamencikami. Na to choruję teraz. Chcę być jak Michael Jackson. Hi-hi! I tak sobie specjalnie na tą okazję takie spodnie z podwiniętymi nogawkami sprawię, żeby było widać te skarpety. I wyjdę tu na dzielnicę i wszyscy będą w szoku. Będą cmokać. Tylko się trochę boję, że mi ukradną te skarpety. No chcę być burżujem, Taki jest plan. W sumie, gdybym trochę inaczej pokierował swoją karierą zawodową, to bym był chyba. Gdybym nie marnował tyle czasu na to radio. Nie no, żartuję. Radio jest najważniejsze. Potem długo, długo nic, a potem... Nie no, przesadzam trochę. Ale jest ważne. No, na radio zawsze znajdę czas, ale chcę... Tak myślę, żeby z jakimiś większymi agencjami interaktywnymi, reklamowymi zawiązać współpracę. Ktoś dzwoni jako konferencja. Tam, ty gapiszonie, nasz dyżurny gapiszonie, jako konferencja zadzwoniłeś.
2: Tam. A, no widzisz, pierwsza pozycja druchowo paluszkiem. O, ale popatrz, jest jeszcze ktoś z nami.
1: No proszę bardzo, po raz pierwszy widzę oblicze szlachetne słuchacza tutaj.
3: Nieuczytany taki, nie?
1: No taki, nie wiem, czy taki obiektyw, czy taki okrąglutki jesteś na twarzy.
3: No taki. Dobra, nie ważne. A po chuj do mnie dzwonisz teraz?
1: To podziękuj Etamowi, który dzwoni jako konferencja i...
3: A, no dobrze, niech tak będzie.
1: No, ale też miło cię zobaczyć na żywo w końcu.
2: Kurde, nie wiedziałem, że jesteś do mnie taki podobny. Bo to ty jesteś do mnie podobny, a nie ja do ciebie. No, jestem
1: trochę
2: starszy.
1: Podobny. A sobie inaczej wyobrażałem, psycho.
3: Inaczej podobny, jak ty się mówi.
1: Wyobrażałem dobrze, sobie inaczej.
3: Ja chciałem wcześniej, że... Cicho. Chciałem wcześniej się połączyć, ale coś nie dało rady, tak?
1: Dzwoniłeś wcześniej do audycji?

0: Nie, wideo nie, ale audio tak. Już ci tłumaczę, wszedłeś równo ze mną, kiedy ja drugi raz zadzwoniłem do chłopaków, byłeś przez chwilę, ale tak samo jak ty zadzwoniłeś na konferencję i stąd też, wiesz, ja mam sprzęt z demobilu CIA, który blokuje wszystkich innych rozmówców, to po prostu się nie przebiłeś.
1: No nieważne, no, co tam się...
2: No nieważne, to tam takie... Chciałem was pozdrowić, jakieś tam święta teraz będą, tak?
1: No jakieś tam są, też nie wiem dokładnie o co chodzi, jakieś tam święta, no.
2: Jakieś tam Wigilie, albo coś tam, pierwszy święty, jeszcze pana, drugi, trzeci.
1: Jeżu malusieńki się chyba nam narodził, czy coś takiego.
2: Będziemy śpiewać te...
1: Luli Luli.
2: No, dobra, to dla wszystkich pozdro od Psycho Umo i tyle.
1: No, Psycho, pseudonim Umo. Albo jak, albo vice versa, jak kto woli.
2: Albo i tak, może być tak i tak. Dla wszystkich słuchających nas w tej chwili, która to jest godzina?
0: Za 5 minut pół.
2: Tak, widzę. Za 5:12, tak. Jeszcze trzeba po zakupy pójść, kupić coś tam do Biedronki, czy gdzie tam?
0: No to pierwsze jutro czynna w całym kraju.
1: Tak? No proszę. No. To fajnie sobie jeszcze zrobię jakieś zakupki. Kupiłem sobie mięsko na gulasz, a sprawdzałem dzisiaj, czy nie mam przypadkiem tych jajek, co je wycofali z Biedronki i Lidla z salmonellą. No to strach kupować teraz, czego się dowiadujesz? Tu salmonella, tu coś, kurźwa. To...
0: Ale wiesz, kiedy się zarazisz, nie? Kiedy zjesz kogiel mogiel, bo no tak, tu 70 stopni salmonella ginie.
2: Dobra, chłopaczyny, ja się rozłączam w tej chwili, bo chciałem zadać potrzebie wcześniej pytanie, ale...
0: No trudno, zadaj mi, ja ci odpowiem, ja wiem, co potrzeba. Dobrze.
2: O, to do ciebie na pewno zadzwonię.
0: Nie, mów etam, teraz, ja ci odpowiem.
1: Etam wie wszystko, on ci na każde pytanie odpowie, to jest mędrzec szczeciński, jak go tu nazywają na czacie.
2: Nie, chciałem w ogóle na temat innych tych tematów wejść. Tak powiedziałem? Dobrze? Nie, źle. Na temat tematów innych.
1: Na temat tematów, bardzo ładnie powiedziałeś, no. Na temat tematów.
0: No dawaj, co tam miał?
2: Jak była audycja, to chciałem się dowiedzieć coś od was, ekspertów, ale nie jestem pewien, czy... Teraz to już
0: no
2: chyba nie...
0: Wal,
1: my się na wszystkim znamy, no mówimy ci, kurwa, że się na wszystkim znamy, nie?
0: Nie dał mi upoważnienia, ale odpowiem, no.
2: Nie, ale to już nie jest o całkiem czym innym audycja. Dobra. No to co robimy?
0: No, czekamy na twoje pytanie. Znaczy ja czekam, bo Krawiec nie będzie wiedział, ale ja będę wiedział. Ja myślę podobnie jak potrzeba, tylko się nie zdradzam z tym.
1: Puszkowe piwo piję, jaki lamus. Tylko butelkowe, chłopie, a nie to jakieś aluminium.
0: Ja w ogóle.
2: I marihuanę.
1: Mnie łeb napierdziela, jak piję z puchy aluminium, a ze szklanego nie, dziwnym trafem. A może to autosugestia jakaś?
2: Pewnie tak, a jak palę, to te setki, a nie palę tych rodmanców krótkich, bo są
1: za krótkie. Droższe.
2: Nie, droższe są.
1: Za krótkie i się nie najaram.
2: A setki to sobie biorę na dwa razy czasami.
1: A ja dzisiaj jestem sobie w sklepie, patrzę, a tu sobie dziecko wyciąga bułę i sobie je. I tak się zastanawiałem, czy nie powiedzieć ochroniarzowi, ale sobie myślę, a nie jestem konfidentem, jedz sobie dziecko, jedz.
0: Ja z kolei miałem podobną wizję, to znaczy taką w myślę. Otóż stanąłem w sklepie, patrzę, są smartwatche i wpadłem na pomysł, jak je wynieść bez piśnięcia na bramce. Ale tego nie zrobiłem.
1: Złodziejaszku ty.
0: Nie, no wiesz, okradać kapitalistów, to ich osłabiać, jak to powiedzieli.
1: Komuchu, przepraszam, cofam, nie złodziejaszku, komuchu. A jakbyś, no. Jakby cię to Umo interesowało, to potrzeba dał tu cynę, że dalej słucha, więc jak masz do niego jakieś pytanie i się kwalifikuje jako pytanie publiczne, to śmiało, nie? To ci odpowiem może, jak to potrzeba.
2: Nie, bo to się nagrywa, to ja nie chcę.
0: No widzisz, to się kurde usłyszał i teraz...
2: Dobra.
0: Myślałem, że jakaś drama z tego wyjdzie, fajna taka, wiesz, no. Ja mu odpowiem za niego, on się na mnie ze złości...

0: dramę zaraz? Zaraz ci zrobię dramę, no co to?
1: Jeszcze masz dwie minuty, żeby to piwo
0: wypić. Ale nie widać na tym?
1: Co? Wiesz co, ja ciebie nie widzę, bo ja wyłączyłem obraz, bo mnie stresuje, tak? Że jesteś podobny.
2: No widać cię, widać.
0: No i zajebiście.
2: Widać.
0: Ładnie.
2: Umo nasz malutki, piękny, duży, okrąglutki. I z czupurem na głowie.
1: Umo puchnie, że aż strach przebrał miarę, no i...
2: I jakieś garki ma w tle i jak...
0: O dobra, tam... o, na sufit, przełączę na sufit.
2: A ma popękany sufit, jaki biedak. Na remont go nie stać, jaki biedak.
1: Mam świetny pomysł.
0: Ja tym przecałość mieszkam, tak że z nim przejmę.
1: Umo, mam świetny pomysł, jak już wejdę z audycjami na wideo, to zrobimy sobie razem takiego, tylko byś musiał się zgodzić na pokazanie face'a wszystkim, nie? I znajdź trzy różnice, nie? Ja się tak ogolę trochę bardziej, bo mam brodę mam większą od ciebie. I zrobimy znajdź trzy różnice. Nagroda będzie po pierwsze Umo, albo po pierwsze Etama do wyboru.
0: A ja tu mam okulary słoneczne.
2: No proszę, jaki boss.
0: Aha, to tylko ty krawy widzisz, nie?
2: No. Jak zrobimy kiedyś film... Nie, no i Etam widzi, nie?
1: Nie, no ja sobie ekran włączyłem.
2: Czyli ty nie widzisz, jak wygląda Umo, tak? Czy widzisz?
1: Już teraz nie, ale no dobra, zobaczę. Zaraz się kiedyś... O,
0: no. Tam kiedyś...
2: Nie, no ja tam cię nie zmuszam.
0: Będziemy
2: no.
0: mieli... Krawiec, kiedy będzie to spotkanie tych wszystkich nocników u ciebie?
2: Nigdy.
0: To nigdy.
2: Jak świnie zaczną latać, na przykład, mogę odpowiedzieć tak.
0: Ja sponsoruję wszystko.
2: Jak świnie zaczną, jak świnie zaczną latać, albo jak Etam pójdzie do pracy. Wtedy zrobię spotkanie.
1: O, to może wiesz, może tak się zdarzyć kiedyś w życiu jeszcze, że będę kimś ważnym. Może ciecie babkę klozetową.
0: Fryzurę? Czupurek jak chuj. Dobra. Ej, kończymy to, bo to jest farsa jakaś.
1: Nie no, nie jest tak źle jeszcze, wiesz, to jeszcze nie doszło do tego. Wiesz, no, ja myślę, tego. Że... Myślę,
0: a że... pamiętacie jak było kiedyś? Raz...
2: No, kiedyś to było, kurwa.
0: Kiedyś to było. Pamiętamy, nie to kurwa.
1: Mnie brakuje najbardziej w Nocnym Radiu kogo? Jacka Welblachy. Konrada.
0: No nie.
1: Konrada. Ja bym nie... Jaśka Dynamika. To są te postaci, które
0: uwiały.
1: No i co tutaj dużo mówić? Kloda mi też brakuje, no.
0: Dobra, spoko. Dzięki, że się do mnie zadzwonili.
2: To my dziękujemy, to ja że odebrałeś. No.
1: Widzisz? No, widzisz, tak to jest, jak się dzwoni na konferencjach, ktoś wcześniej zadzwonił, to wszyscy, którzy byli na tej konferencji, się porozłączali, od razu zostają przyłączeni. To jest dobry tips, bo można niechcący wszystkich przyłączyć i wtedy jest weselej, nie? Nie takich dwóch tam siedzi i nudzi. A powiedz tak, krawiec, szczerze, jak teraz, tak na spowiedzi, bo to już 24, już Dzień Święty.
0: No mów, ja nie słucham.
1: Aha, ty jeszcze jesteś, dobra. Dałem ci to dzisiaj, nie, tylko do Nate'a w czasie audycji, bo ja tak poszedłem trochę do toalety w międzyczasie, a czy mówię, jest to Nate jakiś, czy nie?
2: O, coś przyszło. Od Przemka na diamentowe skarpety i majty dla krawca. To jeszcze będę miał majty diamentowe, jak w Minecrafcie. Ja sobie całą zbroję zrobię diamentową z tego. Skarpety na początek, diamentowe majtki, diamentowa koszulka, diamentowy hełm. Kurde, ale wypas. Dzięki, Przemku.
1: No, wczoraj chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, krawiec, jak wczoraj, przedwczoraj, żeśmy ze sobą gadali.
0: Diamentowy nocnik.
1: To bardziej po dziadosku żyje, nie? I jak krawiec zobaczył moje spodnie, to stwierdził, że już właściwie nie ma nic do powiedzenia, więc...
2: Tego się nie da odzobaczyć, kochani, tego się nie da odzobaczyć. Spodnie Etama. Ja
1: zapomniałem pokazać grzebienia z tych spodni, jeszcze wyjąć. Tam to jest dopiero temat. Otwierałem dzisiaj pierogi, paczkę, tym grzebieniem.
2: A na czacie pojawiła się Edyta, to tak takie zaskoczenie troszeczkę.
1: Nie, dla mnie żadne.
2: I pisze, dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Edyto. Dzięki za życzenia noworoczne, czy te sylwestrowe, Boże, bożonarodzeniowe w ogóle. No. Bardzo się cieszę. I Edyta, okay, pytała się, to, co u ciebie słychać.
0: Krawcze, jedna prośba do ciebie, jeśli byś mógł, no, że zrealizować.
2: No zobaczymy, Wal.
0: Czy możesz mnie rozłączyć z tego czata? Znaczy w ogóle z rozmowy?
2: A możesz się sam rozłączyć, bo tak trochę ciężko jedną osobę rozłączyć.
0: No w telefonie ja też nie wiem.
2: No to takie czerwone kółeczko ze słuchaweczką, takie jak w telefonie masz, jak chcesz się rozłączyć. Umiesz obsługiwać telefon?
0: Okej. Okay. Czerwone.
1: Mu nie ma telefonu.
2: Daltonista nie rozpoznaje. On nie wie, czy to czerwone. No. I tak.
0: A nie będzie wam przykro, jak skończę już tą rozmowę?
2: No ja się chyba zapłaczę.
0: Dobra, szczęśliwego tam nowego tego.
2: Zesrać się ze zgryzoty chyba, jak pójdziesz sobie, naprawdę.
1: Ja bardzo lubię Uma sposób mówienia. On ma taki fajny, taki charakterystyczny bardzo głos.
0: Ja taki flegmatyczny.
1: No ale przywykłem, widzisz, przywykłem.
2: Dla mnie to ty zawsze miałeś głos, Umo, taki, kojarzyłeś mi się z takim ziomeczkiem z podbloku troszeczkę.
1: No nie, ja po głosie. Tak daleko pójdę, ale mnie się kojarzy z człowiekiem, który regularnie bierze 1 mg Xanaxu, ale super, wie,
0: odpowiem. To bierze?
2: Mikrodosing
1: Xanaxu. 1 mg, nie 2, tylko 1, nie? Bo po 2 to by było trochę gorzej, ale tak super jest. Jest po prostu tak akuratnie.
2: A mi się kojarzy z człowiekiem, fajnie, który regularnie bierze bieluń.
1: No, ale to... Czy bieluń, a co on daje właściwie ten bieluń?
0: No, wełbie ryje trochę ten mózg, tak? O ten bieluń chodzi.
2: Tak, to taka ostra jazda, że diaboły czasami.
0: No, niektórzy... nie brałem nigdy takiego nie? czegoś.
2: A co brałeś?
1: Nie, zielsko.
2: Wszystko inne.
0: Ja wiem. Nic nie brałem, to Wigilia jest, to będziemy brać. Opłatek jakiś tam chyba dzieli, nie? Na czworo, czy na pięcioro.
1: O, właśnie.
2: Jeden z królów, przepraszam, przyniósł panu Jezusowi zioło, tak? Ja nawet grałem kiedyś tego króla w teatrzyku kościelnym, bo mnie nauczyciel szantażował, no nieważne, ksiądz mnie szantażował, tak, bo narysowałem faceta z fujarą wielką, zabrał mi obrazek i powiedział, że mi odda, jak wystąpię w teatrzyku, szantażysta, pierdolony klecha. Dlatego ich tak nienawidzę.
1: No, byłeś trudnym dzieckiem do szkoły.
0: Ale poczekaj. Ale to nie musiałeś przecież występować w tej postaci, jak nie chciałeś.
2: No musiałem, bo inaczej by mojej wychowawczyni dał obrazek z facetem z wielką fujarą, a i tak go dał, słuchajcie. Ja wystąpiłem, a on i tak go dał w rezultacie, sukinsyn. Jak ja tych po prostu katabasów nienawidzę, jak? Kłamliwe świnie.
0: Ale nie, to poczekaj, masz do tej pory jeszcze ten obrazek, czy nie?
2: Nie, no on został u wychowawczyni mojej, ale mi nie zrobiła awantury, bo to była taka świętojebliwa trochę, to były takie czasy, że w ogóle tam patron święty, szopka, wszystko tam do kościółka, nauczyciele moherowe, wszystkie, no to tam, no to mi, to mnie nie skrzyczała, bo wystąpiłem w tym teatrzyku w jakimś ręczniku na głowie i tam mówiłem, pamiętam to do dziś, ja ci przyniosłem kadzidło pachnące, by cię uczcić, Dziecię Boże, na sianku leżące. Dziękuję. Mogę już iść do domu?
0: Dobra. Dajcie mi 4 lajki. Jezusowi 5, a mi 4.
2: Daj lajka Jezusowi. Dobre hasło na koszulkę. Daj lajka Jezusowi.
0: Nie, czy już ktoś tego nie wymyślił. Pewnie tak. Lajk dla Jezusa albo coś takiego. Pewnie jest to gdzieś wymyślone, nie?
2: Wro, czemu ty tak do tego Etama się uczepiłeś? Ciągle tak co komentarz, to wywal go, co on wnosi. No niech znowu ten Etam. Wyłączam, nie słucham, rezygnuję, nic nie wpłacę, znowu Etam. Co on wnocha? No tak, coś się tak uwziął na tego biednego Etama. Co on ci zrobił? Bo to debil, odpisał Wro. Wcale nie jest debilem, Etam jest całkiem...
1: Ja... Może ma rację. Widzisz, krawiec, musisz patrzeć bardziej tak szeroko, kątnie, może Wro ma rację.
0: Dobra, stop talking, jak to się mówi. Ja się rozłączam i na mnie możecie hejty wysyłać, bo jestem popierdolony. No niestety, no. Psycho, Umo, pojebaniec. Tyle dobrego było.
2: No cóż, jak słodko być wariatem w tym popieprzonym kraju, jak śpiewał Big Cyc, nie? zimą biegać na golasa i być głupim w każdym calu. No, tak, coś takiego.
0: Tak było. No. I tak będzie.
2: No to co? Wszędzie. Alleluja, alleluja, alleluja. Żegnamy cię.
0: I Motor Lublin zawsze zwycięża. No tak? Nie.
2: Motor Lublin. To już wiemy, gdzie
1: motor
2: mieszka.
1: Motor już dawno nie gra w lidze.
2: Zapisujemy do teczki. Kibicuję czas. Motor Lublin. Dobra. Jest teczuszka. No.
0: Ale Motor Lublin zawsze jest ze Śląskiem Wrocław, także trzymaj się. Jak przyjedziesz do Lublina i powiesz, że jesteś ze Wrocławia, to nie będziesz miał awantury.
2: No, to trzymaj się, Umo. Tak się trzymaj staram się. Trochę słuchaj, twój głos naśladować. Trzymaj się, słuchaj, mordo. I no,
0: ja gadam czasami jak kop, ale bo dlatego ja się muszę długo zastanawiać nad jakimś słowem, co któryś tam powiem. Bo nie. Tak, nie wiem, gdzie to się mówi.
2: Bardzo medialny, bo... bardzo medialny jesteś.
0: No, tak. Mam kilka tych. No, jak to się mówi? Aha.
2: Tych, jak to się mówi, tych szarych komórek.
0: Już nie słychać, a jeszcze, no to zaraz wam rzucę coś tutaj kiedyś indziej, ale będzie tak. Dobrze, że tak będzie.
2: No to trzymaj się, mordo.
0: No, mordeczko, elo, elo, etam, wszyscy moi
1: lepszego z okazji świąt, żebyś tam sobie kończył.
0: Nie tam, nie przydać mi się jak jaga tam, dobra? Okay. Chcę tu się włączyć, ja nie wiem jak w tym telefonie.
1: Ja ciebie nie mogę rozłączyć.
2: Rzuć telefonem o ścianę, to się rozłączy na pewno.
1: Wyłącz go po prostu.
0: O, rozpierdolam o ścianę. Już wiem, czerwoną słuchawkę. Nara.
2: Nara, no. Fujara.
0: No i chuj, nie rozłączyło się.
1: Czekaj, zaraz spróbuję go rozłączyć.
2: Dobra, to ja też spróbuję.
0: Weźcie mnie do rozłączenia.
1: Ja mogę rozłączyć, bo nie mogę.
2: Wiem, jak to zrobię. Rozłączę. O, dobrze, już się rozłączył.
1: Udało się. No, przyszedł też, kurde, fajnie gadam. Przyszedł też, bo dla mnie założenie każdy jest... zadowolony w jakiś film, ciekawy jaki. Ja oglądałem wczoraj, nie, przedwczoraj oglądałem drugą część nowego wydania, jak to się nazywa, IT, czyli to, czy coś, jakby, nie wiem jak to się tłumaczy po polsku.
2: To.
1: O Klaunie, słynny film. Powiem szczerze, chętnie bym zrobił o tym spoiler, bo to jest tyle niedociągnięć w tym filmie w porównaniu z tą starą wersją, że aż strach. No ale film całkiem może być, jeśli chodzi o efekty specjalne, przynajmniej to. Im bardzo dobrze wyszło.
2: Słyszałem, że Johnny Depp ma klaunofobię. Naprawdę, niektórzy boją się panicznie klaunów. To jest ciekawa fobia, nie? No jest coś takiego przerażającego w klaunach, na pewno.
1: No u nas nie było nigdy tej mody, ale kto wie, przyszła moda na zamawianie Mikołaja, a potem na zamawianie tego. Co to było? Czekaj. W przedszkolu, kurde, coś zamawiali, jakieś takie postacie z bajek, to może i klauny będą zamawiać. To w Stanach jest popularne na urodziny, nie?
2: No jakoś nigdy nie czułem tej fazy na klauna, nie wiem co w tym takiego fajnego, że przychodzi do ciebie jakiś alkoholik wymalowany białą farbką i się śmieje.
1: Wiesz, ja myślę, że tutaj cała doza zabawy to jest rozdawanie tych baloników. To chyba o to tutaj głównie chodzi. Że dzieci lubią balony, no i jak się balony już tak się kojarzą. Zresztą w ogóle całym motywem tego filmu, kiedy ma się klaun pojawić, to jest jakiś latający balonik. No. Także no, myślę, że o to tutaj biega głównie. I chyba dlatego też przed bankami stoją często z balonikami. Rozdają. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak jakiś oddział otwierają, albo jest jakaś promocja konta za złotówkę, czy tam za darmo prowadzenie, to właśnie stoją z balonikami. Oczywiście nie klauny, tylko bankowcy, no czyli klauny.
2: No bo to jest taki message ukryty, że zrobimy cię w balona, tak?
1: No tak podejrzewam. Ja kiedyś wszedłem do takiego banku i ten tak zaczęli narzekać, że nie mają klientów. Ciekawe dlaczego. Na 60 metrach było 7 oddziałów różnych banków. No i tak mówię, wiecie co, ja mam pomysł w sumie. Mówię, zależy wam na każdym kliencie, tak, na każdym, na każdym. I pokazałem im naprzeciwko vis-a-vis taki murek, gdzie siedziało takich żurków chyba z 12 zaczepiających. Mówię, weźcie ich, oni też mają pieniądze, co z tego, że mało. Ale mają, nie? Niech sobie osobiste założą, to im będą z mopsu przelewać przecież, no. No to no, takich oni nie chcą, to mówię, no to kurde, no, pomysł wam tutaj podsuwam za darmo całkowicie. I tego wiadomo, bo musiała być dezynfekcja siedzenia i tak dalej za każdym razem, ale to jest w sumie bardzo dobra myśl, żeby zahaczyć każdego. No to przecież tak było nawet w tym filmie o Kasie Branickiego, nie? Gdzie zbierali pieniądze właśnie od wszystkich, nie? Czyli ten słynny, jak to się nazywało, BKO, Bezpieczna Kasa Oszczędności. Historyczna sprawa, że oni właśnie zbierali od małych ludzi pieniądze po to, żeby się ta górka zebrała, żeby kontrolować kantory, cenę walut.
2: No widzisz, pan, jak to jest na tym świecie.
1: No wiesz, kusiły mnie takie święta, skoro się już zaczęły oficjalnie, to kusiły mnie raz takie święta, jak to było u Bandiego. Tam dziękczynienia zamiast indyka była pizza dziękczynienia. I zrobić właśnie takie nietypowe, żeby zamówić wszystko, nie? Bo wiesz, no, kupując przed świętami te wszystkie elementy składowe, że tak powiem, tych wszystkich dań tradycyjnych, napotykamy na pewną barierę, która jest, no, oszukujmy się, tym dla nas bolesna, że to jest bariera cen. Nie? Ja na przykład zacząłem zakupy 3 dni temu, to miałem w portfelu 2400, a dzisiaj skończyłem, to mam 1800. Nie? No, także tak to wygląda, mniej więcej się kupuje składniki. A gdyby tak wziąć pizzę zamówić świąteczną, na przykład tą tradycyjną?
2: Na 12 części podzielona, 12 dań. No i pizza, jak się zastanowić, to jest taka bardziej w zgodzie ze starożytnymi różnymi klimatami, no bo kiedyś pieczono krew. Jezu, jak ja się przejęzyczam. Piekono krew. Pieczono chleb bezdrożny, nie? I były takie płaskie placki były, no to tak pizza też tak wygląda i bezmięsna, wigilijna, jest bardzo wigilijna potrawa, ja sobie zamówię właśnie pizzę na Wigilię, a Edyta do nas dołączy, słuchaj.
1: No to ja się bardzo cieszę, aż merda mogonkiem już od razu.
2: Ja się bardziej cieszę niż z technologii cache normalnie. Witamy Edytę.
3: Dobry wieczór.
1: Wieczór.
3: Cześć wszystkim.
2: Hej, hej.
1: Normalnie aż mi ciary przeszły, dziewczęcy głos wreszcie wraca.
2: Ładny ma głos, nie? Ja też tak uważam.
1: Ja od razu wszystko wiem. Grupa krwi, wzrost, waga, wszystko od razu.
3: Tak.
2: Co tam, Edyto, u ciebie słychać? Dawno się nie słyszeliśmy. Myślałem, że się na amen obraziłaś tu, nomen omen, na amen, ale jednak nie.
3: Wpadłam tutaj tylko z takiej okazji w zasadzie, bo napisał do mnie, odezwał się do mnie Etam. I gdyby on się nie odezwał, to naprawdę by mnie dzisiaj tutaj nie było, tak?
2: A jest coś między wami? Przepraszam, że tak pytam na antenie, ale ludzie mają prawo wiedzieć, myślę.
3: Tak.
1: To mogę wyjaśnić? Jestem po prostu tak masywny, że wszyscy krążą po mojej orbicie. Ja przyciągam jak magnet, albo jak
3: No, niestety było tak, że Etam do mnie napisał z jakimiś życzeniami świątecznymi i z czymś tam jeszcze. Ja w ogóle otwieram tego Skype'a, patrzę, to niemożliwe, że ktoś do mnie napisał i w ogóle, bo raczej to się nie zdarza zbyt często. Patrzę, a tam Etam, nie? No, pomyślałam, że zerknę wieczorem, jak będę siedzieć, co tam słychać u was. A tutaj propos właśnie chleba. Ostatnio się uczę, jak zrobić chleb na swoim zakwasie. I słuchajcie, już drugi dzień trzymam zakwas w słoiczku i go dokarmiam. Bo jakieś 4-5 dni trzeba ten zakwas przygotowywać, dodając, słuchajcie, 3 łyżki mąki i odrobinę wody, nie? No i zostawiamy to normalnie pod serwetką w słoiczku. żeby sobie po prostu zaczął żyć swoim życiem.
2: To jest jakieś takie tajemnicze zjawisko z tym zakwasem, bo słyszałem też, że niektórzy piekarze mają jakiś strasznie stary zakwas tam przekazywany z kuźwa z pokolenia na pokolenie, coś takiego.
3: Tak, bo zakwas to są takie, tak jak normalnie, znaczy normalnie, no można też piec chleb z użyciem drożdży. Drożdże to takie małe żyjątka, prawda, które powodują rośnięcie chleba. I to samo dzieje się w przypadku zakwasu, ponieważ na powierzchni ziaren, nawet po zmieleniu, czyli tej mąki, też są takie jakby uśpione małe żyjątka. I jeżeli zaczniemy je w ciepełku trzymać i karmić wodą i mąką, to one zaczną fermentować nam. I stworzy się właśnie taka baza jak drożdże. Tylko to jest naturalne, tak? Czyli nie dodajemy żadnych tam drożdży, tylko to robimy z tego zakwasu. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć, że ja też czytałam, że można ten zakwas na przykład ususzyć, tak? Czyli na jakąś gazetkę cieniutko rozłożyć ten zakwas łyżką, on się zeschnie, zrobi się bardzo taki suchy, wystarczy go pokruszyć i ten kruszony zakwas sobie tam trzymać w słoiczku czy w jakiejś puszeczce. I kiedy będziemy chcieli zrobić chlebek, to trochę tego suszonego zakwasu sobie zalewamy wodą wcześniej. Dodajemy jeszcze tam łyżeczkę mąki, prawda? I możemy przyspieszyć i odnowić tą produkcję. Ale zakwas możemy też bardzo długo przechowywać, to prawda. Sami w słoiku go trzymać możemy, w lodówce później, tak? Z nim się nic nie dzieje, on może tak stać 3, 4, 5, 10 lat i naprawdę nadaje się do ponownego użycia.
2: No świetna sprawa, pieczenie chlebka. No muszę się w końcu zabrać za to. A masz maszynkę czy w piekarniku?
3: W piekarniku, tak. No też tak wyczytałam, że w piekarniku, słuchajcie, 200 stopni, godzina, ale to też zależy od wielkości chleba, tak? Ile ciasta dajesz. Jeżeli pieczysz chleb większy, w dużej jakiejś tam formie, no to wiadomo, że ten czas musi być większy, żeby to się przepiekło. Ale taki... Ojej, coś mi się rozłączyło.
2: Nie, jesteśmy.
3: Aha, dobrze. Ale jeżeli jest taki mały, zwykły w takiej foremce keksówce, to godzina, 200 stopni, godzinka.
2: No mi niestety piekarnik wywala korki, muszę w końcu z właścicielem załatwić sprawę, bo bym sobie też coś może popiekł, a tak to pizza z patelni, no umówmy się, no ciężko jest zrobić. Niepowtarzalny orgazm pisze, Wigilia u Etama, pierwsza potrawa jajka z musztardą, druga potrawa pizza mrożona, trzecia potrawa sushi z Biedronki, czwarta potrawa owsianka, mamy też chleb, potrawa bułka z flakami, potrawa parówki 7,99 za kilogram, ósma potrawa barszcz, gorący kubek knor. I jeszcze są tutaj jest pytanie o następne potrawy. I tu Grzesiek podpowiada jaja w mastce.
1: Nie, właśnie. Tutaj się byście zawiedli. Właśnie siedzę i próbuję wywietrzyć kompot śliwkowy, bo kobieta siedziała i gotowała tutaj. Muszę przewietrzyć.
2: A ty, Edyto, jak spędzasz święta jakoś tak po Bożemu, czy niekoniecznie?
3: A co to znaczy po Bożemu dla ciebie, Krawcze?
2: Zgodnie z instrukcją.
3: Zgodnie z instrukcją czyją?
2: Od Bozi, Pana, Boga, przepraszam. No, od kościółkową instrukcją może bardziej. No te potrawy wszystkie, choinka, aleluja, śpiewamy.
3: Ale tego... To nie jest kościelne. Ależ to jest pomyłka jakaś.
1: To jest obyczaj.
3: Żaden kościół nigdzie nie ma zapisane, że masz mieć choinkę. Nigdzie nie jest napisane, że masz mieć 12 potraw, tak? Mhm. Nigdzie tego nie ma napisane, mój drogi.
2: Ale że bezmięsnie, to chyba jest coś takiego,
3: nie? To jest element w doktrynie kościoła.
2: A post, a bezmięsność?
3: A post zawsze zachowuję, aha, tak? Tak zawsze było w moim domu i tak jest. Poza tym powiem wam szczerze, że ja za mięsem nie przepadam, bardzo rzadko jem mięso w ogóle, więc to dla mnie nie jest jakiś problem. A kolejna rzecz jest taka, jeśli jest dużo innych potraw, prawda, i rybka, i barszczyk,
2: i
3: pierożki, to wszystko, i jeszcze jakieś ciasto, to naprawdę... obecność mięsa, jakby czy jego brak, nie jest zauważalny dla mnie. Tak. No i dodatkowo jeszcze też chcę powiedzieć, że święta, jak zawsze u mnie w rodzinie, też były bez alkoholu. To też wam chcę powiedzieć, bo nie wiem, jak jest u innych zwyczaju, bo kiedy na przykład idę na pasterkę, to panowie głośno śpiewają, jest tłok, bardzo dużo ludzi jest wtedy w kościele. No i czuć, tak? Czuć bardzo z lewej strony, z prawej, wódka, tu coś. Także naprawdę policja miałaby chyba co do roboty, gdyby tam zaczęli kontrolować, kto wsiada po wyjściu z kościoła.
2: No kurczę, tutaj się jakiś, przepraszam, zmieniam temat. Nagranie się opublikowało, kawałeczek na YouTubie i mam jeden komentarz, krawiec gamoniem jest. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra.
3: A czego to dotyczy? Bo nie rozumiem teraz.
2: Niczego, mnie, że gamoniem jestem, taki komentarz mam. Ale słucham cię uważnie, no bez alkoholu, rewelacja. Więcej Polaków właśnie zrezygnowało z alkoholu, myślę, że ten kraj byłby zupełnie inny.
3: Tak, też popieram.
4: No ja nie mam akurat tego problemu, bo mięsa prawie nie jem. Już 2 tygodnie nie jadłem. Właściwie to raz w niedzielę jem jakiś tam kawałeczek kucza, czy z ziemniaczkami. To jest wszystko, co jem.
3: Ja jestem przeciwna jestem wegetarianizmowi, tak? Jak to się odmienia?
2: No jest...
3: Weganizmowi i wegetarianizmowi.
2: No dobrze, odmieniasz. Wegetarianizmowi.
3: Tak. Tak, i temu drugiemu weganizmowi też jestem przeciwna.
2: Czemuż?
3: To czy mimo tego, że ja sama jem mało mięsa, jakby nie jest to dla mnie problem. Uważam, że tak naprawdę w zdrowej, zbilansowanej diecie, tym bardziej dorastających dzieci, mięso jest potrzebne. Jest potrzebne z naukowego punktu widzenia, także naprawdę.
2: No z tego, co wiem, te białka można zastąpić białkami roślinnymi i co tam jeszcze masz w mięsie oprócz tego białka.
3: Ale to nie jest białko identyczne, o identycznej strukturze.
2: Czyli żryjmy jednak mięcho, bo mamy kły i natura nas tak stworzyła, żryjmy mięcho. Nawet, ale wiesz co, ale posłuchaj sobie może tych wegan i wegetarian, jak oni się czują, albo jak ich dzieci się czują. Ja mam kolegę, którego córeczka też jest weganką, tak samo jak kolega, i się od lat dobrze rozwija, wszystko, wiesz, w ogóle brzydzi ją mięso i nie choruje, nic, no to po co to mięcho jeść, jak, wiesz, jak nie trzeba. Jak ktoś lubi, to proszę bardzo, ale jak ktoś się dobrze czuje bez tego i jest zdrowy.
3: Znaczy to jest tak, że tak jak u każdego zwierzęcia jest dieta dopasowana też do wieku. Inna jest w okresie wzrostu, czy kotka, czy pieska, tak, czy konia, czy świnki, czy człowieka też, a inna dieta jest później, tak? I pewne rzeczy należy dołożyć do tej diety dorosłego człowieka, pewne rzeczy należy zabrać. Tak, w porównaniu z tym, co jadło dziecko. Tak.
2: Tutaj słuchacze piszą, że witamina B12 jest ważna, że bez tego to anemia, że masz rację. No ja nie wiem, a nie można sobie suplementować tej witaminy B12? Tak po prostu? Trzeba tu żreć, rozrywać to mięcho, krew, mięso, mit!
3: Tak, i tutaj jest też ważne, że mięso jest zdrowe. Może proces tutaj ten, bardziej trzeba by się przyjrzeć procesowi technologicznej obróbki mięsa. Tu jest problem z tym bardzo duży w Polsce i nie tylko w Polsce. I to powinno być pod większym nadzorem i kontrolą, zdecydowanie.
2: No cóż, no trochę cwany gapa jestem, bo sam żre mięcho. Nawet sobie na te święta to jak nigdy mięcha nakupiłem. Jestem taki anty trochę. Jak wszyscy bez mięsa, to ja będę właśnie żar mięcho. To sobie gulasz zrobię z indyczych ud. Zresztą. Ale mi pyszny gulasz wychodzi. Słuchajcie, aż jestem zadziwiony, że taki mi dobry wychodzi. Jak chyba mam dobry przepis jakiś swój. A to dziwne, bo daję tak, co mi wpadnie pod rękę. Pokroję cebulę, papryka, tam powrzucam i pycha taka, że normalnie aż się uszy trzęsą.
3: Tutaj ktoś napisał, człowiek pochodzi ze świata zwierząt, tak? Człowieka klasyfikujemy w świecie zwierząt.
2: Mówisz to jako osoba wierząca? Takie coś?
3: Do ssaków, do kręgowców, prawda? Tak, mówię to jako osoba wierząca. Ojej, ktoś pali?
2: Tak, ja.
4: Ja nie palę, nie piję.
2: Bo kto pije i pali, ten nie ma robali. Mówi stare przysłowie. Ale nie, no to nie, no przepraszam, że tak powiedziałem, tutaj... tu zahaczam, wierząca, niewierząca, no ale tak się przyjęło, że osoby wierzące, no mówię tu o chrześcijanach, uważają człowieka za coś odrębnego właśnie od zwierzęcia. Zwierzęcia są czym innym, dały nam dane przez Boga jako taki surowiec troszeczkę. I my jesteśmy czymś innym jednak niż zwierzęta, zupełnie.
3: Znaczy, chodzi o to, że nie należy mylić, tak? Człowiek w postaci cielesnej, materialnej jest zwierzęciem, tak? To, co mamy tu na ziemi, formę taką materialną, ciało nasze, kości, serce, wszystkie tkanki, to jesteśmy ze świata materii jak najbardziej. Zostaliśmy stworzeni w procesie ewolucji. Tak, ewolucji. Tutaj jak najbardziej z teorią darwinizmu się zgadzam.
2: Ale jak to się ta ewolucja odbyła, jak 6000 lat ma świat? Ziemia.
3: Nie rozumiem pytania twojego.
2: No, jak wielokrotnie z Biblii wnioskowano, że świat ma około 6000 lat. No więc ta ewolucja nie mogła tak szybko zadziałać w tym czasie. I dlatego chrześcijanie, myślałem, że właśnie negują tak często tą ewolucję i stawiają na mikromutacje jakieś i no, inteligentny projekt i teoria młodej Ziemi wyklucza raczej ewolucję, która jest procesem bardzo długofalowym, nie? Chyba.
3: Z tego, co wiem, w Biblii nie ma określonej daty powstania człowieka.
2: Ale wnioskujemy to po drzewie genealogicznym różnych postaci biblijnych. No i wyliczano to. Pierwszy to zrobił jakiś tam rabin, wiesz, wyliczył. No i tak, i dlatego no ja znałem takich chrześcijan, taki ruch, którzy wszyscy byli właśnie trwali przy tym, że Ziemia ma około 6000 lat, bo tak wychodzi z Biblii.
4: Bo się
2: to bierze od czasów Adama, znaczy cofamy się w tył i tam, wiesz, i potomek Adama, i potomek, dochodzimy do Adama i wychodzi, że 6000 lat około. Nawet ktoś, słuchajcie, to wyliczył, że to było tam w sobotę o 19:20 w porze kolacji. Tak ktoś to wyliczył.
4: Zaskoczę dokładnie. Zaskoczę cię, krawiec. No? Potem co? Również wyliczono do przodu. Koniec świata nastąpi w 2060 roku.
3: Wiecie, to nie ma co tak wierzyć takim różnym niepewnościom. Zresztą, czy nam taka wiedza jest potrzebna tutaj do życia? Czy odpowiedź na to pytanie zmieni coś, coś w twoim czy moim życiu, Krawcze? Zobaczcie, no. Taka kolęda jest stara. Nie, kolęda, teraz czas świąt się zbliża. I tam w tej kolędzie, w starej wersji, pada takie określenie. 4000 lat oczekiwany. Znasz tą kolędę?
2: Nie znam tej kulendy.
1: Ja znam, tak. Oczywiście by było 4. Czemu myślałem, że 7000?
3: 4000 lat wyczekiwany był Jezus, Mesjasz.
1: Zadajesz.
3: Wyczekiwany przez ludzi, nie? No, 4000 minęło przed, tak? Ale musimy zwrócić uwagę, że od kiedy te 4000 według, jakby tak się ściśle trzymać według tej pieśni? No, od chwili obiecania przez Boga Abrahamowi. Chwili przymierza z Bogiem.
2: Bo ja tu czytam, po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930, umarł, gdy... no i tu jest wszystko dokładnie opisane, no i możemy tutaj wyliczyć. Mamy dokładnie napisane, kto ile żył. No, Enosz 905, kurczę, Jared 390, to wszystko, można całe drzewo genealogiczne ułożyć, no i jak się cofniemy, można by ewentualnie zakładać, że Bóg stworzył tą ziemię, zwierzęta sobie tu żyły, a on po milionach lat stworzył, kurczę, po miliardach wręcz lat stworzył dopiero tego Adama. Czemu tak długo czekał? To ja nie wiem. Ale to zostawmy, to faktycznie tutaj to nie dojdziemy. Ale,
3: ta wiedza nie jest potrzebna nam do szczęścia.
2: A mi jest właśnie, bo chciałbym wierzyć w coś, co ma sens. I badam informacje tutaj, sprawdzam.
3: Ale wam chciałbym powiedzieć też, że może to jest nadciągane, ale jakby Kościół nie zaprzecza ewolucji Darwina, tak? Ewolucji Darwina. To jest wszystko zgodne, tak? To jest zgodne z
2: był czas, przepraszam,
3: Kościoła.
2: Był czas, że zaprzeczał, no. Był czas, że zaprzeczał i walczył z tym i wyśmiewano, był jakiś taki konwent był i tam się śmiano, człowiek od małpy, i tam się śmiali.
3: Nie pamiętam, w którym to było roku, kiedy się nie zgadzano, do kiedy, bo ja już żyję w tych czasach, co się zgadzano. Tak, i to jest inna rzecz. A druga rzecz jest taka, że też zwróćmy uwagę, że właśnie etapy darwinizmu można też prześledzić u człowieka, jak się człowiek w rozwoju prenatalnym człowieka. To też są badania prowadzone. Ale co do rozwoju organów u małego człowieka. A jeszcze chcę wam powiedzieć, że też przy stwarzaniu świata, to zwróćcie uwagę, że najpierw były stwarzane, co najpierw Bóg stworzył? Jakie zwierzęta najpierw Bóg stworzył? No najpierw stworzył zwierzęta w tych morzach i oceanach, czyli wodne, czyli te takie, te tam, jak to tam, rybki, nie? A w hierarchii rozwoju co są? Najpierw ryby, potem płazy, gady, ptaki i ssaki, tak? I dopiero i człowiek. Czyli to by się zgadzało też z ewolucją trochę tam, co jest opisane, te etapy stwarzania.
2: No być może, no. Jeśli traktować Biblię bardziej symbolicznie, co według mnie jest wskazane. A Grzesiek tutaj jako
3: oczywiście,
2: nasz taki bezmięsny słuchacz, tylko komentarze, kiedy przeczytam, Grzesiek jakby popiera twoje stanowisko jako wegetarianin i taki tutaj bezmięsny nasz słuchacz, że dla niego też problemem jest proces powstawania tego mięsa, a nie samo mięso, i to wegetarianin mówi, nie? Więc no ja też tak uważam, no te antybiotyki, ten hormon stresu i to dodawanie różnych wypełniaczy, żeby tego było więcej, no to wszystko sprawia, że jest to podłej jakości po prostu to mięso, no to fakt.
3: Tak, procesy właśnie tego i tego solenia, tego jakby szczepienia mięsa, gdzie to było gdzieś na jakimś filmie pokazane, że można zrobić, nie wiem, 4 kilo z 2 kilo szynki, te obróbka termiczna, peklowanie, te smażenie w sposób taki no, niedopuszczalny, wręcz niedopuszczalny. I to sprawia, słuchajcie, właśnie ten problem z tym mięsem. Dlatego ja tutaj mogę wam się wypowiedzieć taką rzecz, że ja jem mięso, ale unikam jedzenia różnych tam kiełbas, różnych szyneczek. Tego w ogóle nie jem. Jeżeli chodzi o mięso, to zawsze kupuję surowe, czyli na przykład jakieś tam, powiedzmy, surowe żeberka kupię, czy surową pierś tam z kurczaka, co zdarza się rzadziej, czy surowe ten, jak to się nazywa, schab sobie kupię, no i wtedy ja to przyrządzam, tak? Albo gotuję, albo sama robię schab, słuchajcie, normalnie w piekarniku, tak? I on się też nadaje na chlebek, spokojnie można pokroić. Także raczej polecam surowe kupować.
2: Potwierdzam, taka samodzielnie przyrządzona wędlinka na chlebek, to jest coś niesamowitego. Bardzo się to różni od tego kupnego. A z takich właśnie ciekawostek, jak jesteśmy przy tym temacie, to Pizza Hut jest od niedawna możliwość w Pizza Hut zamiany mięsa na roślinne mięso tak zwane i ludzie się tutaj oburzają, że to co jak albo mięso, albo roślinne, no. Ale to nie czepiajmy się słówek, no ludzie, no kurczę, no tak to nazwano, żeby oddać czym to jest, no a ludzie tacy są upierdliwi, ciągle się czepiają. Według mnie bardzo dobry trend. Myślę, że no chętnie bym się dowiedział czy, od kogoś, kto próbował tych roślinnych substytutów, znaczy tego, co ma udawać mięso, a jest z roślinnych produktów. Jak to smakuje? Próbował ktoś? Dajcie znaka. Jak ktoś próbował, to chętnie się dowiem.
1: Ja próbowałem kiedyś.
2: A to jakieś to biedronkowe to... gówno, jakieś tofu pewnie tam zjadłeś.
1: No wiesz, nie wymagają ode mnie, żebym szedł do restauracji. No, ale...
3: tak. Ja wam powiem jeszcze taką rzecz, że... co do tych dodatków, co mówisz do tej pizzy sztuczne, jakieś roślinne rzeczy, to też jest tak, że na przykład gdzieś kupujemy w opakowaniach coś i jest na przykład zalecana porcja dzienna spożycia tego czegoś, co tam jest w opakowaniu, to na przykład, nie wiem, 20 gram, 30 gram, tak, jakieś, nie wiem, kabanosy, tudzież jakieś inne tam cuda. Dlaczego? Dlatego, że też nie tylko chodzi o przeliczenie na jakieś tam kalorie czy inne rzeczy, no bo równie dobrze, nie wiem, cała paczka kabanosów mogłaby wystarczyć za jeden posiłek, jeżeli byśmy tak przeliczyli te kalorie. Ale tu kwestia jest tego typu, że no, dużo rzeczy nie wiemy, jaki wpływ ma przy większych ilościach na organizm. Jeżeli byśmy wprowadzili taką ubogą dietę, kilka produktów tylko, to no to nie byłoby dobre dla organizmu. I te sztuczne białka to też gdzieś tam się wbudowuje, może mieć wpływ na nawet na rozpoczęcie procesów nowotworowych w organizmie.
2: No, się zakwasza się organizm od mięsa chyba, nie? A to sprzyja właśnie nowotworom, zakwaszeniu organizmu, tak słyszałem.
3: A propos mięsa wam podam taki przypadek nie tak dawny z kliniki alergologii. Trafił pacjent, jeszcze nie miał wstrząsu anafilaktycznego, bo to by był stan, prawda, zagrożenia życia. Ale z obrzękiem Quinckiego, czyli z obrzękiem twarzy, krtani, z utrudnionym oddechem, po spożyciu kebaba, tutaj nie wiem, czy mogę powiedzieć, taka firma...
2: Pewnie, wszystko wolno.
3: Balbek? Belbek? Jakoś tak, nie?
2: Ale nie to wiem. Mówisz o firmie, która dostarcza te takie walce kebabowe, tak?
3: Nie, to jest tam... Czy
2: cała
3: nie,
2: marka... Aha, to jest taka sieć jakaś taka, Balbek, tak? Kebabowa.
3: Tak. Balbek, czy
2: Belek jakoś... Kebab, pisze Grzesiek. Ja w ogóle słyszałem, nie wiem, czy to prawda, że większość tych różnych kebabowych bloków to dostarcza jeden dostarczyciel. Właśnie jest w Polsce jakiś Arab, który produkuje wszystkie te kebabowe walce i je rozwozi po całym kraju.
3: I ten i kwestia była tego typu, że ten pacjent 3 lata wcześniej również po zjedzeniu kebaba, też z tej samej jakby sieci kebabów, również miał taką silną reakcję alergiczną. Natomiast w wywiadzie, kiedy jadł z innych jakichś tam źródeł, wszystko było w porządku, nie? I wiesz, i myślał, że to się nie powtórzy mu. Niestety to mu się powtórzyło. I tutaj, wiesz, pytanie, co go uczulało? No, na pewno uczulały go jakieś przyprawy dodawane do tego.
2: Może
3: tak?
2: sos?
3: Też możliwe. Czyli trzeba by było tak naprawdę, bo jest coś takiego, że można zrobić próbę kontrolowaną na terenie oddziału. Czyli, że na przykład bierzemy jakieś tam produkty i sprawdzamy, żeby jakby kiedy dostanie wstrząsu pacjent na oddziale, to jesteśmy mu od razu w stanie pomóc, nie? Czyli wyzwalamy. Natomiast to się stosuje bardzo rzadko, tą metodę. Raczej się mu mówi to, po co żeś dziadzie jadł, jak wiesz, że masz taką reakcję, tak? No bo to jest naprawdę, jeśli by nie trafił na oddział, a mógłby nie trafić gdzieś, jakby był, to naprawdę może się przekręcić chłop.
2: No, straszne są te reakcje alergiczne, nie? No właśnie jak powiedziałaś, przełyk ci spuchnie, udusisz się. Ja się zraziłem ostatnio do kebabów, bo się nimi troszkę tak zajadałem w ostatnim czasie, ale raz trafiłem na... W mięsie coś było, jakiś taki, nie wiem, szczur im wpadł, czy coś, tak żuje to mięso, żuje i czuję, że mi się chce, się zwymiotuje zaraz. I od tamtego czasu nie jem w ogóle kebabów, tylko grosy od czasu do czasu, bo to jest z kurczaków. Kurczak wydaje mi się jakiś zdrowszy, kurczę, od tego kebaba w ogóle. I w ogóle lubię nawet tą sieć, kurcze pieczone. Mam tutaj blisko, pod domem zaraz i sobie tam często zamawiam kurczaczka. No, bardzo smakowity jest i nie nudzi mi się, o dziwo, ten kurczak. Raz sobie kupię burgera kurczakowego, raz gyros, raz kurczaka po prostu. No, też fajne ceny, no bo jak już tu wspominałem, cały kurczak kosztuje upieczony, a on się przez 2 godziny piecze. I z fajnymi przyprawami i tak dalej, i już zapakowany, biorę sobie, kosztuje tyle samo, co surowy w Lidlu, no to ja wolę gotowego za te same pieniądze, nie?
3: Tak, tylko trzeba też, ja nie chcę tutaj siać jakiejś pańki czy czegoś, bo akurat ci, co pieką tam masowo dzień w dzień, no to prawdopodobnie mają świeże kurczaki. Ale też chciałam zwrócić taką uwagę, że w sklepach mięsnych pojawiają się czasami takie oferty też jakby upieczone udka, upieczone, nie wiem, żeberka i tak dalej. I tutaj byłabym bardzo ostrożna w kupowaniu z tych miejsc. Bo wiecie, jeżeli coś zaczyna się nam psuć, a to upieczemy, no to tak szybko tego nie poznamy, prawda? Pod wpływem pieczenia to jakby możemy zlikwidować, nie?
2: Tak, jak tak coś samo... się z mięsem dzieje, to często na przykład pierogi tracą już zdatność, to oni robią jakieś tam, nawalą przypraw zabijających już ten taki smaczek.
3: Robią jakąś garmażerkę, tak,
2: i zbójnickie, nie? I nagle mamy pierogi zbójnickie, które już były nadpsute i obsypano je przyprawami zabijającymi ten fetor i zbójnickie.
3: Też w mięsnym zauważyłam taką praktykę. Ja nie wiem, co oni zrobili z tą kiełbasą, ale była taka tam, prawda, kiełbasa, no 27 zł za kilogram, 32 zł za kilogram, no to chyba nie najgorsza, nie? No i później tak wracam z tą kiełbasą do domu, nagle ją obracam, okręcam, patrzę, a tu jakiś taki brak ma, nie? Jakby była, nie wiem, obskubana, tu coś tam.
2: Zdrapkę zdrapali z tej kiełbasy, już była zdrapka. I co tak, możesz, i co możesz wygrać taką zdrapką? Roztrój żołądka i sraczkę możesz wygrać pod tą zdrapką. A też ja chciałbym zaznaczyć, że chyba prawdziwy kebab, to z tego co wiem, to jest z baraniną, tak? Z baraniny, a nie z kurczaka, czy wołowiny, czy baraninka.
3: Chcę powiedzieć, że taki kebab prawdziwy z baraniny, mój drogi, to nie kosztowałby 10, 15 zł czy 18 zł.
2: No tak. No i w ogóle i baraninkę przyrządzić odpowiednio podobno nie jest tak łatwo. No ale masz rację, ale jak do Irlandii pojechałem, to zaraz się natknęliśmy na kebabownię, gdzie była dobra z baraninką, wcale nie była jakaś droga. Ja myślę, że po prostu jest trochę problem taki, że na Polakach się często oszczędza i daje się Polakowi byle co, tak, no bo niech i tak zje. No, nie jesteśmy może jeszcze zbyt wybredni. Gdybyśmy kupowali więcej tego kebaba z baraniną, to na pewno byłby tańszy. Chociaż jak byłem w jakiejś sieci kebabowej, zamówiłem sobie baraninkę, ona była minimalnie droższa w sumie, więc nie było jakiegoś dramatu. Słuchajcie, jak mnie na coś stać, to nie może być drogie.
3: A bo to jak
1: była
3: to jest
1: baranina z kurczaka.
3: Jak to jest na przykład, że sprzedawane jest w sklepach taka kiełbasa, czy nie wiem jak to nazwać, salami, tak? Gdzie prawdziwe salami powinno być z czego? Z osła, tak?
1: Nie, albo z osła.
2: Tak.
3: Z osła. I to jest tak naprawdę też oszustwo, no bo to nie jest salami, tak? No. Tylko to jest coś, co nazwiemy salami. I to nawet. No więc to jest.
1: Jadłem łososia a la śledź, nie? Czy śledzia a la łososio. Smakował jak łososio.
2: Śledź. No tak. Dużo, ale to Unia Europejska się za to wzięła i ja się dziwię, że niektórzy sprzedają jeszcze to salami, jako salami, bo już nie wolno na przykład oscypkiem nazywać towarów, w którym nie ma 60% mleka owczego, nie wolno czego, no, nie wolno takich trików robić, bo Unia zabroniła, bardzo dobrze, że zabroniła, no bądźmy uczciwi, jak ktoś sprzedaje fromaż, który nie jest fromaż, no to niech se to nazwie właśnie jakiś Fromax albo Fromager i wtedy wszystko jest jasne, no ja i tak to gówno kupię, tego Fromagera i tak, bo lubię. Smakuje to podobnie, tylko że jest pewnie tańsze, jak to zwykle bywa i okej, no dla biedaka
3: tak.
2: Może być. No.
3: I tak samo też właśnie, tak jak mówisz z oscypkiem, ale ogólnie z serami, tak, gdzie trzeba zwrócić też uwagę, że to są produkty seropodobne. Czyli to wygląda jak ser, to ma taki żółty kolor, ma plasterki, prawda? A to serem nie jest.
2: Jeszcze maszynę taką mają, która robi dziurki, żeby wyglądało jak ser.
1: Właśnie kupiłem taki bardziej luksusowy ser w markecie, tam gdzie jest takie lodówki z serami. Prosiłem, żeby miał jak największe dziury, żeby właśnie były chemii sera.
3: Mój kolega pracuje w Polsce, jest produkcja serów pleśniowych i on pracuje przy tej produkcji, jest takim chemikiem, który się zajmuje doborem tych bakterii, tych tam różnych pleśni i on mówi, że to zależy od tego, jaki szczep się tam gdzieś tam włoży, to jest inny kolor tego sera, inaczej się to robi, inaczej smakuje. I ogólnie powiedział, że na przykład mówi, że w Polsce są produkowane sery, które potem są wywożone do Niemiec, do tego, jak to, do Niemiec, do Austrii, czy tudzież nawet gdzieś tam pod granicę ze Szwajcarią i one tam dostają nalepki, certyfikat i po prostu wracają z powrotem w cenie 5-6 razy droższej jako ser niemiecki, tak. I na przykład on mi mówi, chcesz wiedzieć, jaki ser ja wyprodukowałem? Mówi, idź i kup ten i ten w Lidlu, czy tam w Aldiku. Mówi, ja mówię, to tam jest ser z Niemiec, ale to jest od nas ser.
2: Masakra, masakra. No po prostu żywnościowy Matrix. Już właściwie nic nie jest tym, czym ma być. No bo tak, zamiast kawy jakiś napój kawowy w granulkach. Mleko też niektórzy twierdzą, że to już nie jest mleko. Ser nie jest serem. Oscypek nie jest oscypkiem. Fromaż nie fromaż. No, salami z kurczaka, z przyprawami. No, właściwie nic nie jest tym, za co się podaje. Więc to takie trochę jest upiorne.

0: ziemniaków z robakami, ale tam tęskni, widzicie, ten robak.
1: Wiesz, czy psuszą ziemniaki, czy suszą, dołują roundupem właśnie.
2: No. Albo te rzeczy takie, że nie wiem, no, że na jabłonce wyrastają ci gruszki, tak, prawda, na połowie drzewa, no. Że kupujesz ryż, który ma tam zaszczepioną już, powiedzmy, ma zmienione jedno tam ogniwo w tym ryżu, w kodzie ryżu, które ułatwia przyswajanie tej witaminy A, tak, przez tych, którzy ten ryż jedzą. Tak, no i to też jest tak, zresztą, bo ten ryż, nie wiem, czy słyszeliście o tym ryżu, on miał być zmodyfikowany i miał być dany tylko na kraje Afryki, gdzie chodziło o to, żeby jakby tą witaminę A tam u tych ludzi zwiększyć podaż. No, a coś się rozrosło i wszystko jest u nas. Albo na przykład tak, kto słyszał o tym, słyszeliście o aferze na pewno kaszy gryczanej ostatnimi czasy.
0: O, coś było,
2: Kasza gryczana, tak, z Lidla i ten zatruta. Ale czy słyszeliście o ryżu, o badaniach nad ryżem?
1: Nie, no, gdzie się zastanawiałem, czy też tego nie dotyczy.
2: Nie, właśnie chodzi o to, że ryż jest w Polsce nieprzebadany, tego się nie bada, nie robi, no bo się tego nie opłaca robić. A ryż w jakich warunkach jest hodowany tam, co przyjeżdża do Polski? Na byłych terenach pokopalnianych, które zostały te kopalnie zalane przez wodę. Tam są tereny, gdzie ryż jest siany i ta woda jest przysiąknięta arsenem, kadmem, tak? Takimi właśnie tym wszystkim, co jest z tych kopalń. Jest to dostępne, ja wam mogę wysłać artykuł o tej aferze ryżowej, natomiast to jakby zostało zbagatelizowane i wiecie, zaraz wam, o tutaj może wyślę ci na Skype'a, tak?
0: No może być tu na czacie Skype'owym. Tutaj coś było, jakiś komentarz ciekawy. Aha, no że ja jestem pseudokrawcem, bo nie szyję. No też widzicie, też taki pseudokrawiec, który się podaje za krawca, a uszyć gaci nawet nie potrafi.
2: A słyszałam o takim przestępcy, który też miał pseudonim Krawiec, ostatnio został znowu schwytany, tak, i idzie dalej w odsiadkę.
1: A, to dlatego mnie się Edyta spytała, co u krawca.
0: Siedzi. A jest taka metoda kradzieży na krawca, że żyletką przecinasz kieszeń i wyjmujesz portfelik. To właśnie się mówi, że na krawca.
2: Aha.
1: To trochę skomplikowane.
2: Czyli ty już wszystko wiesz.
0: Nie zawsze byłem radiowcem. Nie no, żartuję. Nie jestem żadnym bandytą raczej. Chyba no, dzisiaj takie czasy, że właściwie każdy kradnie na dobrą sprawę, jakby się zastanowić. Nawet jak sobie obejrzycie coś na piracie, jakieś oprogramowanie macie, no kradniecie. To jest, no jak Pan Bóg istnieje, to się chyba denerwuje, że wszyscy na ziemi kradną, kurczę. No nie, są tacy, ale to naprawdę się raz na ruski rok trafi na jakiegoś odmieńca, co mówi, ja mam wszystko legalne, tu kupiłem sobie używany programik za $20 i mam zainstalowany, który jest substytutem czegoś tam i pilnuję, że nic nie mam pirackiego, nie oglądam piratów, ale to może tak tylko w deklaracjach. Każdy dzisiaj coś tam kradnie, piraci. To jest
1: ja wykupiłem sobie abonament na tym, jak to się nazywa, na tym serwisie filmowym Chomik, także spokojnie.
0: Płacisz, kupujesz tam sobie kredyty, płacisz, nie? Ale nie, no są takie osoby w sumie, ja myślę, że potrzeba nawet chyba ma wszystko tam legalne, bo to jest takie ciekawe, jak ktoś ma Maca, jest fanem Apple'a, to on jest skazany na legalne oprogramowanie, bo tam jest jakoś z tymi piratami ciężej.
2: A ja akurat nie lubię tego systemu, nie lubię w ogóle tej marki.

0: ani telefonów, ani... nie, uważam, że to jest przereklamowane.
1: Że snobizm to, zwykły.
0: Snobizm też, tak.
2: No bez
0: tak,
2: przesady, tak. Tam wszystko jest jakby uszyte na miarę, są świetne interfejsy, to nie jest takie zawodne, wydaje mi się, jak PC, Windows. Jest jeden standard, a nie wiele różnych. No i tak, i to wszystko wpływa jakoś tam na komfort, na wygodę, a prestiż też swoją drogą, nie? Ale ja bym jednak tutaj nie hejtował. Myślę, że to jest bardzo dobry sprzęt, dobre oprogramowanie, tylko no, że drogie strasznie. No mnie chyba w życiu nie będzie stać.
1: No, ja nie hejtuję, ale ostatnio jak wszedłem do sklepu, patrzę, taki, ja wiem jaki to był kolor, taki jakiś pastelowy iPhone nowy, 5800. To kto przy zdrowych zmysłach kupuje telefon za 5800 zł?
0: Znaczy, nie wiem, czy wiecie, tu można o tym przeczytać, że tak naprawdę ryż powinno się przed sypaniem do zupy, czy przed w ogóle przed gotowaniem, w specjalny sposób przygotować, tak? Aby
2: przepłukać,
0: jakby,
2: tak?
0: Jakoś tam aby pozbyć się tego arsenu, ale poczekajcie, gdzie ja jestem. Aha, tu jest Skype, dobrze. Ostatnio, bo teraz jestem z wami na komputerze, a wcześniej byłam na telefonie. I o tym się nie mówi, tak? O wielu rzeczach się nie mówi, o profilaktyce się nie mówi. Także, a ja bym chciała jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Taką troszeczkę z innej bajki. Wysłałam ci, tak? Między innymi
2: tak,
0: tam.
2: Właśnie sobie czytam tutaj.
0: Ale to gdzieś tam później sobie, po prostu wpisz sobie ryż, arsen tam, Chiny czy coś tam i wyskoczą ci inne artykuły, w których będziesz miał o tym zatruciu, tak? No wiesz, co innego jak na przykład ty jesz ryż raz na tydzień czy raz na miesiąc, tak? A co innego, jeśli na przykład ktoś by faktycznie miał taką ryżową dietę, prawda, dwa razy dziennie ryż przez ileś lat, no to jest, bo to się, arsen się odkłada w wątrobie, powoduje uszkodzenia i powoduje uszkodzenia nerwów, tak, otoczek mielinowych. A co jeszcze chciałam powiedzieć właśnie a propos tej profilaktyki, bo tak rozmawiałam ze znajomymi odnośnie edukacji seksualnej w szkole. No i tam jedni byli, że no, że tak, ale to musi być jakoś tam lepszy ten program, że to tak lepiej by to musiało być pomyślane i tak dalej. No. A ja z kolei wyraziłam coś takiego, że czekajcie, co ja powiedziałam, że są rzeczy ważniejsze, o których powinno się uczyć i że w szkole powinien powstać taki przedmiot jak profilaktyka. Ogólny przedmiot profilaktyka, który miałby różne tematy do omówienia. I czekajcie, ja wam przeczytam. Poszukam ten dokument, bo ja pozwoliłam sobie napisać, co między innymi powinno być nauczane w takim przedmiocie jak profilaktyka w szkole dzieci.
2: Wstrzemięźliwość seksualna?
0: Poczekajcie.
2: Powinno się nauczać wstrzemięźliwości. Powinien być taki przedmiot wstrzemięźliwość.
1: Ale my jesteśmy przykładami wstrzemięźliwości, a więc o co chodzi?
0: Krawiec.
2: No, niby tak.
1: No.
2: Ale nie ciekawe. Czuję w sobie misji, żeby przekonywać do tego innych.
1: Ciekawe, tak przy edycie nie wypada, ale ciekawy jestem, który z nas dłużej nie teges.
2: No, ciekawe.
0: Nie teges.
1: Ale jestem prawie pewien, że ja nie teges dłużej.
2: Albo kiedy Edyta ostatnio teges, no, jak już tak się tutaj pytamy.
1: Jak to Edyta? Jak za mąż wyjdzie, to wtedy będzie teges. Pierwszy z nią. Prześcieradło, zobaczymy, czy będzie plamka i tak dalej. Nie.
2: Idź ty z tymi swoimi zwyczajami.
1: Co? No Boże,
2: starożytnymi, pustynnymi.
1: A nie chciałbyś tak? Słuchaj.
2: Wyobrażam takiego Etama z zakrwawionym prześcieradłem na balkon wychodzi i...
0: A co to było?
2: No muzułmanie tak robią, nie?
1: Kobiety muzułmańskie.
3: Dobra.
2: Jak są podniecone.
0: Mam już ten dokument, słuchajcie. Przeczytam wam. Chyba macie trochę czasu, nie macie innych tematów. No jest tak, zamiast edukacji seksualnej proponowany przedmiot to profilaktyka i tematy. Punkt pierwszy, profilaktyka żywienia i sportu, czyli omówienie dobrych nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, jaka, dlaczego i dla kogo, oraz omówienie środków odurzających używek, kawa, alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, sterydy, suplementy, diety. No i tam mam taką rozpiskę, na przykład jakie umiejętności praktyczne. Tak, że taki uczeń miałby na przykład umiejętność praktycznego ułożenia tygodniowego planu żywienia, tak, przeliczania kalorii, aktywności fizycznej, tak, dodatkowo jakieś zajęcia z gotowania, jakiś dobór składników w sklepie podczas zakupów. No i tam wyszły różne takie fajne rzeczy. Kolejny temat, na przykład profilaktyka chorób, tak. I na przykład w temacie profilaktyka chorób powinien na przykład taki uczeń podstawówki, czy tudzież nawet liceum mieć takie podstawy, na przykład objawy alarmowe chorób, tak? Udzielanie pierwszej pomocy, temat molestowania seksualnego, temat uzależnień behawioralnych, czyli social media, gry komputerowe, hazard, tak? Temat chorób zakaźnych i przenoszonych drogą płciową, zasady higieny, szczepienia, objawy, tak? Choroby cywilizacyjne, tak? Czyli nowotwory, otyłość, anoreksja, zawał serca, cukrzyca. Podstawy takich właśnie rzeczy powinien człowiek w wykształceniu średnim uzyskać, nie? Kolejny temat, który byłby poruszany, to profilaktyka przestępczości, w tym przestępczości internetowej, czyli przestępczość finansowa, stalking, przestępczość seksualna w internecie, wyłudzenia danych osobowych i kradzieże, tak? Mediacja, rozwiązywanie konfliktów i dialog, tak? Podstawy kodeksu karnego i kodeksu ruchu drogowego, pozyskiwanie prawdziwych informacji, sprawdzanie i wybór źródła rzetelnej informacji, tak? To jest kolejny temat, który powinien być przerobiony u uczniów na programie profilaktyki. Dalej, profilaktyka antystresowa, profilaktyka snu i odpoczynku, podstawy psychoterapii, sposoby radzenia sobie ze stresem, tak? Kolejna rzecz, profilaktyka zagrożeń duchowych, sekty, manipulacje, grupy przestępcze. Kolejny temat, profilaktyka przechodzenia przez trudne sytuacje życiowe, swoje i innych, śmierć kogoś bliskiego, ciężka choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, tak? Dalej, profilaktyka finansów i ekonomii, oszczędzanie, pomoc charytatywna, praca, wybór wykształcenia, wykorzystanie talentów i realizacja marzeń, zagrożenia kredytowe, rozsądne inwestowanie. Także w rozwój osobisty, tak? Tutaj takie tematy i to powinno być fachowo zrobione. Kolejna rzecz, profilaktyka zagrożeń społecznych. I w tym temacie na przykład powinno być omówione opieka nad osobami starszymi, ochrona ojczyzny i reakcje w sytuacjach zagrożenia.
2: Ochrona
0: ojczyzny. Omówienie systemów politycznych i przykłady destrukcyjnego wpływu na społeczeństwa. Przeciwdziałanie znieczulicy społecznej w czasie pokoju, tak? To te wszystkie rzeczy powinny być omawiane.
2: No świetne, dalej, słuchaj, to jest doskonałe. Słuchaj, 90% z tego, co przeczytałaś, ja obiema rękami jestem za, tylko paru rzeczy nie rozumiem. Dlaczego to ma być zamiast, tak bo to tak, wiesz, a nie można i tego, i tego. A druga sprawa, no parę rzeczy, jakieś takie zagrożenia duchowe, no to już wiem, co masz na myśli, że będzie ksiądz i będzie opowiadał, że wszystko, co niekatolickie, to jest zagrożenie duchowe, bo księża tak opowiadają, więc to mi się bardzo nie podoba, nie chcę, żeby...
0: Nie, tu chodzi o...
2: żeby to było wychowanie po katolicku, bo nie widzę powodu, dla którego jedna religia ma być mega uprzywilejowana i dominująca.
0: To nie chodzi o to.
2: A jakieś takie bronienie ojczyzny, to też to tak brzmi troszeczkę tak, wiesz, narodowo bronienie ojczyzny. No można by to jakoś inaczej nazwać, to by niekoniecznie tutaj bronienie... Znaczy, ale to akurat się czepiam może, ale to te zagrożenia duchowe mi się nie podobają i nie rozumiem, czemu zamiast...
0: A jeszcze nie skończyłam.
2: No dobra, to czytaj dalej.
0: Profilaktyka zagrożeń środowiska i tutaj w tym omówienie zagrożeń, takich jak pożary, powodzie, zanieczyszczenia, zagrażające działania ludzkie, tak? Czyli działania ludzkie zagrażające tej przyrodzie, dobre wzorce zachowania, sposoby segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania, oszczędzania energii, ochrona zwierząt i roślin, tak? Super. Kolejny punkt, profilaktyka racjonalnego, rozumnego konsumpcjonizmu.
2: Super.
0: Czy to jest ważne, czy to jest mi potrzebne, mechanizm działania reklam, negatywny wpływ opinii, trendów mody i celebrytów na nasz rozwój życiowy.
2: Tak?
0: Dalej, profilaktyka braku czasu, tak? To jest profilaktyka braku czasu, czyli czas jako jedno z największych dóbr, umiejętność planowania i zarządzania czasem, rewelacja. Wyznaczanie priorytetów, pożeracze czasu, jak mądrze go zamieniać, sprzedawać i kupować czas.
2: No rewelacja. Słuchajcie, ja nie wiem, czemu wy się tu na czacie tak tutaj troszkę wyzłośliwiacie i szydzicie
0: sobie.
2: Kolejna
0: rzecz.
2: Moim zdaniem to jest właśnie wiedza na współczesne czasy dla bardziej przydatna niż wiele głupot, które tłuką, wtykają do głowy. To jest właśnie wiedza mega przydatna. Większość z tego, co Edyta przeczytała. Ja nie wiem, co w tym jest zabawnego.
0: Kolejna rzecz jest taka, że profilaktyka zaniku polskości i kultury. To znaczy tutaj bardziej jakby zaznajomienie z naszą kulturą, czyli z polskim malarstwem, sztuką, muzyką, książką, tak? To jest o to by chodziło, plus ewentualnie święta narodowe, podtrzymywanie tradycji i promocja kraju.
2: A to strasznie dużo tego, to jak na jeden przedmiot, to trochę się zgodzę, że to się robi grok z kapustą, bo to 100 tysięcy różnych wątków i kiedy
0: tak,
2: tego wszystkiego nauczyć, to będzie strasznie
0: ale po łebkach. To musi być rozbijane na lata, tak? To nie jest tak, że w ciągu roku to się przerabia. To się zaczyna małymi kroczkami przez na przykład w ciągu 3 lat się prowadzi ten przedmiot, tak? Rozbity na różne części i tematy. Kolejna rzecz, i zajęcia praktyczne oczywiście zawsze. Po teorii zawsze praktyka. Kolejna to jest profilaktyka zaniku, profilaktyka przeciwdziałania zanikowi rodzin, czyli dlaczego warto zakładać rodzinę, wartość rodziny, problemy rodzin i sposoby radzenia z nimi, jak przeciwdziałać konfliktom i rozpadowi rodzin, konsekwencje i braki w rodzinach niepełnych. Tak?
2: No to już trochę ciągniesz tak omawiane. Ideologię, można powiedzieć, no bo
0: dalej.
2: Przedstawianie młodemu człowiekowi jako jedynej dobrej drogi to, że musi rodzinę założyć, to tak trochę już jest, wiesz, zideologizowane, nie?
0: Nie
2: to
0: jak,
2: to ja już czuję, ja już widzę księdza, który mi to opowiada, no.
0: Chodzi mi bardziej o to, że tutaj kto ma pomóc takim młodym ludziom jakby w zrozumieniu tego, że kiedy się pojawiają problemy w tej sferze właśnie, stricte tylko w tej sferze, nie mówimy o sferze zawodu, tylko o sferze rodzinnej, czyli jest konflikt między osobami w tej małej takiej grupie, jaką jest rodzina, czyli gdzie są dzieci, gdzie są też teściowie, gdzie ten...
2: A to akurat spoko, to spoko.
0: Tak.
2: Czyli już jak ktoś chce, znaczy nie przekonywać na siłę, że to jedyna droga, ale jak ktoś już tą rodzinę chce zakładać, to faktycznie przyda mu się wiedza, jak jak przeprowadzać dialog, jak problemy rozwiązywać w tej rodzinie, takie właśnie typowe dla rodziny już, nie? Że właśnie, a co zrobić, jak dziecko ma problemy z tym, z tamtym, to akurat jestem za, jak najbardziej. Myślę, że właśnie wielu ludzi ma z tym problem.
0: A ilu, i w ogóle uświadomić ile to, że tragedii te problemy można by są. Uniknąć?
2: No właśnie, bo ludzie sobie w ogóle nie znają często sprawy, bo każdemu się wydaje, że seks, że rodzina to są takie rzeczy, które się intuicyjnie wszystko wie.
0: Że
2: nie?
0: Te problemy są, ale też na przykład dla dzieci, które wychodzą z takich rodzin trochę patologicznych, trzeba ich nauczyć, że wcale tak nie musi być, tak? Że to było złe, że wcale nie powinno tak być. I co teraz zrobić, żeby było dobrze, tak? I trzeba pewne ścieżki pokazać, prawidłowe wzorce gdzieś. Jeżeli to dziecko wychodzi i w domu nie miało prawidłowego wzorca, to kto ma mu powiedzieć, jak powinno to wyglądać, tak? Dalej, kolejna rzecz, profilaktyka wyboru. Może to nie jest zbyt dobre określenie, nie widziałam, jak to nazwać. Chodzi o to, żeby nauczyć jakby może nie tyle schematów, ale radzenia sobie z problemami, z decyzjami, tak? Czyli jak podejmować decyzje, jak dobierać kryteria wyboru w danych decyzjach, które mamy, tak? Okoliczności podejmowania decyzji. Zwracamy uwagę na to właśnie, że uczymy, tak? Że pewne decyzje nie podejmujemy dziś, tu i teraz, tylko na przykład w odpowiedniej atmosferze, w odpowiednim miejscu i jakby i tak dalej, tak? Czyli tak, szybkie decyzje lub ich odłożenie w czasie, tak? Czyli to też jest ważne. Kiedy i z jakich doradców warto korzystać, a jakich unikać? No? Czyli to też jest ważne, że na przykład nie zawsze dobrym doradcą dla tego młodego człowieka będzie nawet rodzic, tak? Rodzic, który jest niby jego autorytetem, ale jeżeli on jest gdzieś tam w jakiejś rodzinie rozbitej czy ten, że tak naprawdę powinien szukać profesjonalnych doradców, jeżeli chodzi o podejmowanie na przykład co do wyboru zawodu, tak? Mhm. Czyli nie kierujemy się tym, że na przykład mamusia mówi, że najlepiej będzie, jak będę, nie wiem, adwokatem, tak? I że tutaj
2: nie
0: dziecko
2: musisz
0: ma
2: być
0: autorytet,
2: swoich rodziców,
0: tak? Tylko na przykład kierujemy, że mamusia ci nie jest w stanie dobrze powiedzieć, chociaż ci dobrze życzy, tak?
2: W niektórych sprawach,
0: ale
2: bo w niektórych jest,
0: ale
2: no.
0: Ty musisz udać się do specjalisty, który jest od tego, który ci jakby spojrzy na to inaczej, z zewnątrz, na twój problem.
2: No, bardzo decyzyjny. Fajna, praktyczna wiedza.
0: Kolejna
2: praktyczna
0: rzecz
2: wiedza.
0: Jest taka, ostatni punkt, który dałam, który tak też powinien się znaleźć w tym przedmiocie, ale powinien być prowadzony z kolei tak może troszeczkę oddzielnie dla mężczyzn, dla kobiet, to punkt, który nazwałam być kobietą, być mężczyzną. Czyli cykl odrębnych zajęć o różnicach emocjonalnych, potrzebach, zachowaniach, postrzeganiu i ocenie rzeczywistości, czynniki zwiększonego ryzyka prowadzące do trudności w relacjach. Czyli jakie są czynniki zwiększonego ryzyka u kobiet, a jakie u mężczyzn, jeżeli chodzi o relacje. Czyli na przykład u kobiet czynnikiem zwiększonego takiego ryzyka prowadzącego do trudnych relacji może być na przykład faza, w której jest obecnie w fazie cyklu, tak? To jest jeden z czynników i że to też będzie miało wpływ. I ten mężczyzna powinien się tego nauczyć też, tak? Tego, jak on działa i tego, jak działa ta kobieta, tak?
2: No,
0: pod kątem też psychologii i emocji. Dalej, na co zwracać uwagę, wybierając żonę, męża, tak? I to też powinno być tutaj włączone w to.
2: Bardzo fajne. Kurczę, mi się to podoba, słuchajcie. Ja jestem jak najbardziej na tak. Może wyślesz to nawet Edyta gdzieś do jakiegoś, nie wiem, do ministra edukacji, może coś. Znaczy, jakby takie rzeczy, jakby takich się rzeczy młodzi ludzie uczyli, świat byłby dużo lepszy. To jest praktyczna, przydatna wiedza, tylko bałbym się, żeby to się za bardzo nie zideologizowało, ponieważ takie tematy często ludzie lubią sobie podczepić pod swoje przekonania, dodać na przykład do tego ojczyznę, Polskę, religię swoją własną i tak dalej, bo to są takie tematy, które się nadają do tego, tak? Bo rodzina, bo właśnie. No i to są praktyczne, fajne rzeczy. Ja jestem za. A ty, Etamie, co myślisz o takim programie? Żeby takie coś w szkole było.
1: Strasznie dużo zauważyli na czacie, nawet, bo tak zamilkłem całkiem. Rzeczywiście bardzo duża ilość materiału, właściwie to całą szkołę można byłoby na ten temat zrobić. Trochę szczerze mówiąc, jestem przytłoczony tym wszystkim. Wiecie co? Ponieważ muszę niestety zrobić ten krok, przykryj was zostawić, bo zapomniałem tutaj o jednej rzeczy. To dzielę się z wami opłatkiem, tak, Krawiec z tobą też i z Edytką tutaj. Mam nadzieję, że przyjdzie do nas jeszcze, a ja uciekam, bo muszę wstawić komp na balkon jeszcze parę innych rzeczy.
2: No dobra.
1: Także zastanowię się nad tym, może coś skomentuję później, bo to już pół do drugiej, a ja tego nie zrobiłem, zapomniałem w ogóle. Dobra. Ale super, że jesteś tym.
2: No, trzymaj się, trzymaj się. Etamie, dzięki za towarzystwo. Zaraz może będziemy mieli telefon i skomentuje tutaj pewna właśnie osoba, to... którą znacie też z anteny.
0: Właśnie
2: ja myślę, że ktoś... twój program, bo tu wiesz, bo główny zarzut ludzi jest taki, że tego jest zbyt dużo, że tego się nie da zmieścić.
0: Nie, bo ja to...
2: Ale czekaj,
0: bo
2: czekaj, ja to... nie przerywajmy sobie, okej? Okay? Ja myślę, że to by się spokojnie dało skompresować do... bo przecież to nie trzeba wszystkiego, kurczę, rozkładać na czynniki pierwsze i na jeden temat piać przez rok. To się spokojnie jeden taki temat da rozłożyć na kilka... lekcji. Przepraszam, bo tutaj chyba mam problem z dołączeniem. O, jest Kuba chyba na antenie.
3: Hej, hej, słychać mnie?
2: Cześć Kuba, witam cię. Hej. Cześć, cześć.
3: Wszystkiego najlepszego życzę wszystkim słuchaczom i nadającym. Nie wiem. Fajnie, że jesteście i ostatnią godzinkę miałem okazję posłuchać, jadąc z pracy do domu. Fajnie, fajnie się słuchało.
2: A chciałbyś jakoś skomentować właśnie program Edyty? Czy byłbyś zadowolony, gdyby bardzo... takich rzeczy uczono w szkole, czy raczej nie?
3: Znaczy wiesz, no, powiem tak, no, trochę to strygalowało mnie, nie chcę, bo to święta negatywnie brzmieć, nie, no, ale trochę się wypowiedź, jasne. Trochę Etamem poleciało, bo Etam jest fajny gość, każdy wie, że go lubię, a często na niego krzyczę, bo Etam mówi 30% prawdy, a 70% nieprawdy i to wszystko się tak fajnie sklei i później człowiek taki zamotany trochę, to ten program też mi troszeczkę tak zaleciał takim Etamem. Dużo teorii, mało bardzo praktyki, a przede wszystkim jedna błędna koncepcja tego, że tak mało w tym... tak dużo nauczenia, a tak mało myślenia o sobie. Wszystkie, moim zdaniem, działające programy i to, co, nie wiem, w moim życiu zadziałało, to jest to, że ja, czy nie wiem, nie oczekiwałem tego, że będę zmieniał tego, jak ma myśleć mężczyzna, czy jak ma myśleć kobieta, tylko wszystko, co mi pomogło w moim życiu, to koncentrowało się na tym, że ja myślałem, jak ja mam się zmienić, nie? I ty często dotykasz tego tematu, tego indywidualizmu, że może rodzina nie dla wszystkich, Edytko, może tak i tak delikatnie tam skrobisz ten selfies, a właśnie o to chodzi, że to musi być bardzo zindywidualizowane, nie? I to, jak my mamy proponować zmianę świata na lepsze, musi zaczynać się i kończyć na sobie samej i na tym, jakie ty masz dzisiaj rezultaty w swoim życiu i poprzez to budować właśnie tą zmianę środowiska wokół siebie, nie?
0: Czy...
3: No, ja tak widzę to gwiazdeczko, bo ja nie mogę, może zbyt personalnie to zabrzmi, ale po tym, jak usłyszałem, jak wypowiadałeś się, ile byś chciała, żeby twój mąż zarabiał, to mało się nie wyżygałem, gwiazdko.
2: A czemu to zostało tak skrytykowane, Kuba, wtedy?
3: Ja nie widzę
2: w tym czegoś aż tak strasznie złego, że dziewczyna ma jakieś oczekiwania, że chciałaby mieć męża zamożnego. No.
3: Widzisz, bo to trzeba zacząć od siebie, wiesz? Ja nie oczekiwałem od tego, żeby moja żona zarabiała kiedykolwiek więcej niż ja. A później się okazało, że gwiazdeczka, nie wiem, zarabia 2000 czy tam coś, a chce, żeby jej mąż co najmniej 7. No mało się nie zażygałem, nie można tak zmieniać świata, krawiec. Ja naprawdę, no nie wiem, no to jest kwestia temu, komu ufasz i w co wierzysz, nie? Ja dlatego się szanuję i mam sukces, dlatego że, nie dlatego, że oczekiwałem, że moja żona kiedykolwiek będzie zarabiała więcej ode mnie, czy robiła, tylko po prostu, jeżeli robimy takie kategorie i już eliminujemy ludzi na starcie ze względu na to, ile dzisiaj zarabiają. Ja w swojej pierwszej pracy, nie wiem, zarabiałem 600 zł, trudno mi przypomnieć. I byłem tym samym wartościowym człowiekiem, którym jestem dzisiaj. I po prostu jakbym... Widzisz, mi czasami mądrych słów po polsku brakuje. Spotkał się z osobą, która miałaby takie mniemanie o sobie, a była... tym, kim jest, to no, rozczarowałbym się, delikatnie mówiąc. Ale to wszystko znowu odwracam do tej całej ideologii, którą przed chwilą przedstawiliście. Zbyt mało właśnie spojrzenia w siebie i w ten indywidualizm, jaki każdy człowiek ma, a dużo jakichś tam oczekiwań, że ktoś tam coś będzie uczył. Trzeba zrobić, czy jakieś dzieci, czy jakieś środowisko. Mówię, więcej koncentracji na sobie. Przyniesie dużo więcej, moim zdaniem, rezultatów niż jakieś takie, wiesz, no, inne myślenie.
2: No słuchacze tu raczej za Kubą i kibicują Kubie, a ja się nie do końca zgodzę, bo ja myślę, że Edyta powiedziała po prostu to, o czym myśli bardzo wiele kobiet, tylko tego nie mówią wprost, a ona powiedziała wprost, że ma pewne oczekiwania i ja myślę, że lepiej, żeby sobie znalazła takiego mężczyznę, który spełnia jej oczekiwania, także i finansowe, niż by się miała męczyć na siłę z kimś, kto nie spełnia i tutaj ja bym docenił szczerość też, nie?
0: Tutaj rozmawiamy, jakby znowu ktoś wraca do tematu sprzed iluś miesięcy i nie skupia się na tym temacie, który jest na bieżąco. To, co ja wyliczyłam i powiedziałam, to jest jakby z mojej oceny, tak? Ja widziałam po sobie, że w tej edukacji, gdzie są takie, prawda, gdzie uczysz się chemii, biologii, jakichś tam przedmiotów, rysunku, czegokolwiek innego, brakowało właśnie takiego przedmiotu dobrze zrealizowanego, który może po części tak zwane godziny wychowawcze miały to za zadanie zrobić, natomiast brakowało, tak, brakowało i ja widziałam to u siebie też w klasie, gdzie naprawdę dzieci były na różnym poziomie i z bardzo ciężkich środowisk tak jak się mówi, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tak? Halo?
3: Jestem, słucham.
2: Ja też.
0: Więc to jest tak, że jakby za młodu powinniśmy zaszczepić te dobre rzeczy i pokazać dobre rzeczy tym dzieciom, nie tylko jeżeli chodzi o matematykę czy język polski, zwłaszcza z tych środowisk gdzieś tam wiejskich, czy nawet w miastach patologicznych, gdzie te dzieci wracają do domu, w którym naprawdę nie mają przykładu.
3: Ja rozumiem, ale teraz spróbuj moją analogię. Ja nie odwlekałem się, tylko zrobiłem cały taki kółko i powróciłem do tego, że moim zdaniem to, co ty mówisz, to mówisz o nauczaniu kogoś czegoś, a nie uczysz kogoś uczyć się czegoś. Widzisz tą różnicę między tymi dwoma stwierdzeniami? Po prostu ludzie nie byli nauczeni. Oni mają takich, wiesz, pieprzenie z ambony co niedziela, mają rodziców, którzy mówią jedno, a robią co innego. Ja się zgadzam, że przykład jest super ważny, ale to, gdzie ty widzisz, ja bym powiedział, że ty teoretycznie całą tą teorię masz ekstra rozbaniowaną, ale jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Czyli z jakimś takim, nie wiem, swoim, i tutaj już pojadę, no, judgmental, nie wiem, jakie jest słowo po polsku, osądzającym podejściem, że gość musi mieć 7000. słuchaj, naprawdę nie musi mieć, może mieć 2000 i może być wspaniałym partnerem dla ciebie, jeśli stawiasz tą poprzeczkę, jeśli chodzi o finanse, to po prostu, no, widać, że czegoś nie nauczyłaś się jeszcze uczyć, moim zdaniem. Jeszcze trochę drogi masz.
0: Czy ktoś na przykład, bo tutaj teraz zmieniasz sens tych wypowiedzi, które miały miejsce kilka miesięcy temu, czy kilka tygodni temu, w sprawach tych finansowych. Ja zostałam zapytana o to, ile bym chciała, tak? Czy ile uważam, że powinien zarabiać mężczyzna,
2: no
0: tak?
2: Właśnie, to trochę
0: takie było pytanie wtedy, no. Tak? Ile uważam, że powinien zarabiać mój mąż, mój mężczyzna, tak? I dlaczego ty, skoro załóżmy, miałbyś być moim mężem, tak? Załóżmy, czy jesteś moim mężem. I jeżeli ja powiem, że no, uważam, że powinien mój mąż zarabiać 8 tysięcy czy 12 tysięcy, tak? Przecież to jest dobre stwierdzenie, które powiedziałam. Dobre również dla ciebie.
2: No,
0: zaczną wymagać, bo jest system. System jest stworzony przez grupę elitarnych mężczyzn, którzy okradają te masy mężczyzn, które zarabiają gdzieś tam 2-3 tysiące złotych, tak? I tak naprawdę tutaj rzecz jest po stronie kobiet, tak? Po dużym proteście kobiet, żeby to się zmieniło na lepsze. Dzisiaj, tak jak mówiłam wcześniej, że dzisiaj mężczyzna nie jest w stanie, mężczyzna, który zarabia średnią krajową w kraju, nie jest w stanie wyżywić siebie, żony i trójki dzieci, tak? Takiej standardowej rodziny.
2: Dokładnie.
3: Znaczy, wszystko zależy, na jakim etapie życia jesteśmy. Wytłumaczmy sobie jedną rzecz, Gwiazdko. Ty nie jesteś na 7000 czy 10000, które oczekujesz, ale mogę teraz ja czy nie?
0: Ej, powinna być
3: me,
0: taka,
3: Gwiazdko.
0: Tak?
2: Nie przerywajmy.
3: Ja ci dałem
2: sobie
3: do końca, okej? Okay? To troszeczkę mi daj, okej? Okay? Wszystko zależy, na jakim etapie życia jesteśmy. I się 100% zgadzam, że oczekiwania trzeba mieć. Ale ty nie jesteś na tym etapie, jeszcze długo nie będziesz. Tak więc swoje jakieś takie dopasowywania na tym etapie, ja może nazbyt zinterpretowałem, że ty myślisz, nie wiem, 5 lat czy za 10 lat, jak będę miała tego męża i oboje będziemy mieli. Ty jesteś na jakimś etapie. Dopasowujmy ludzi do swojego etapu życia. Tak jak ja, nie wiem, spotkałem swoją żonę na swoim etapie, to jest wtedy fair. A mienie, posiadanie takich bardzo wysokich oczekiwań, to jest po prostu greed, u nas się mówi w Stanach. Chciwość, moim zdaniem, która wielokrotnie niszczy właśnie jakąś takie poczucie z realnością. I wtedy naprawdę nie jesteś w stanie nic zbudować, bo wtedy będziesz chodziła i nauczała, a nie żyła tym, co, czego oszukujesz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Okej, to teraz ja. To teraz ja proszę o głos. No. Edyta powiedziała, wyraźnie to wytłumaczyła. Ona została zapytana trochę na zasadzie, ile byś chciała, co ci się marzy, jak ci się marzy, żeby facet zarabiał. No to odpowiedziała. Co miała odpowiedzieć? 800 zł, żeby miał, no to strzeliła kwotę taką, która by ją rajcowała, co nie znaczy, że Edyta gardzi, czy by się nawet nie związała z kimś, kto zarabia mniej. Tak samo jak mnie by ktoś zapytał, Krawiec, czy chciałbyś mieć bogatą żonę? Też bym odpowiedział, że chciałbym, ale co nie znaczy, żebym się nie związał z bardzo biedną dziewczyną i też nie byłbym szczęśliwy, ale jak ktoś by mi się spytał, czy bym chciał, no pewnie, żebym chciał, no każdy by chciał. Ja tak to rozumiem, dobrze ci rozumiem, Edyta, czy...
0: No tak.
2: Się zapytali, to powiedziałaś, co ci się marzy,
0: chcę
2: tak?
0: Chcę powiedzieć, że jakby tutaj bogactwo i pieniądze nie wykluczają się z wartościami religii chrześcijańskiej czy katolickiej, tak? Tylko to, czy umiemy gospodarować tymi pieniędzmi i czy umiemy w sposób uczciwy na nie pracować.
2: Ale tutaj na czacie...
3: Ja
2: szybciutko, tylko jedna rzecz, bo tutaj na czacie zarzucają, że ty wtedy powiedziałaś, że absolutnie nie związałabyś się z kimś, kto zarabia tam mniej. Jeśli faktycznie tak było, no to faktycznie, no troszeczkę może to nie smakuje u niektórych.
3: Mogę teraz czy nie?
2: Proszę,
3: dwie wymiany.
2: Idę po energy drinka.
3: Słowo marzenie ani razu nie padło podczas tej audycji, Krawcze. to, że absolutnie się nie zwiąże, absolutnie padło kilkakrotnie i nie wiem, ja nie mówię o żadnym chrześcijaństwie, nie wrzucajmy tego do nocnika, bo naprawdę się zrobi szambo. Chodzi o to, że są jakieś takie oczekiwania, które ty możesz mieć względem kogoś, a dzisiaj ich sama nie spełniasz. To jest najgorsze, moja droga. Bo ja też, gdybyś posłuchała tej swojej audycji i pomyślała o jakimś facecie, który był na twoim miejscu i powiedział to, co ty powiedziałaś, naprawdę wyeliminowałby ciebie dzisiaj i prawdopodobnie za kilka następnych lat w ogóle z konwersacji, w ogóle z zastanowienia się, czy ty mogłabyś być kimś dla niego. I to było takie smutne dla mnie, bo jednak większość ludzi nie zarabia tyle, ile te twoje oczekiwania były przedstawione. Tym bardziej one byłyby dla mnie justified, usprawiedliwione, gdybyś ty miała jakiś poziom taki naprawdę, no konkretniejszy i wtedy rozumie, ale dzisiaj go nie masz. I to jest, wiesz, taki double standard, który bardzo jest smutny dla mnie, nie? Hello.
0: Tak, ja chciałam też jeszcze poruszyć temat, tutaj ktoś wspomniał równouprawnienie, nie wiem, czy w wypowiedzi, czy w opisie na czacie. Chciałbym powiedzieć, że równouprawnienie to trzeba też dobrze rozumieć. To nie jest tak, że równouprawnienie to na przykład, no jakże, jak 50 chłopów idzie pracować do kopalni, to i 50 kobiet ma iść pracować do kopalni. Jak chłop jest traktorzystą i pracuje w polu, to i kobieta musi iść na traktor, tak? Tu by było równouprawnienie. Nie, absolutnie nie. Równouprawnienie to jest też jakby spostrzeżenie tej różnorodności człowieka, która występuje w płci męskiej i żeńskiej i nadanie równouprawnienia w ich kategoriach, tak? Czyli, że nie odbie...
3: Rozumiem, okej. Okay. Ale posłuchaj, ja ani o chrześcijaństwie nie mówię, ani nie mówię o równouprawnieniu, ani nie mówię o babach, ani o chłopach, tylko mówię o tym, żebyś zastanowiła się i tą zmianę, którą chcesz zrobić, prawdopodobnie dobrą wokół siebie i w swoim życiu, zaczęła od samej siebie i postawiła ten wysoki standard samej sobie, a nie była w tym miejscu, w którym jesteś, rozumiesz? I dopiero chwilę później zaczęła nauczać, niż po prostu, a bardziej praktykować jakieś takie, wiesz, wyobrażenia czy marzenia, już nawet jakiś kompromis zrobię o tym swoim idealnym świecie.
0: Wiecie, mój drogi, ja jestem taką osobą, że raczej szukam osoby podobnej do siebie, o podobnych wartościach, tak? I o podobnych wszystkich rzeczach, tak? Można powiedzieć. I wiesz, no i to jest, to nie jest takie łatwe w tym wszystkim, tak?
3: Okej. To tylko tyle, kilka słów, komentarze, trzymajcie się, uściski, bardzo miło się was słucha. Miłej nocy wam życzę. Uściski, hej, hej, hej.
2: Dzięki, Kubuś, za komentarz. Polecam tym, którzy lubią Kubę, polecam Rozmowy w nocy sobie znajdźcie, bo tutaj było takie zapytanie, ktoś napisał, doktor, że dobrze gada i że dać mu własną audycję. No Kuba przez wiele lat nadawał Rozmowy w nocy właśnie. A ja sobie właśnie pałaszuję, makrelkę sobie przyniosłem, jak Ryta z Kubą sobie tutaj dyskutowali i kurwa, jaka dobra rybka, kurwa!
0: Chcę cię ostrzec, że też jakby, jeżeli są to te makrele takie, prawda, pakowane jakieś biedronki czy coś, to też uważaj, bo to nie jest ogólnie zdrowe. Nie,
2: nie lubię tych zapakowanych. Zawsze kupuję sobie na garmażerce świeżą, normalną makrelkę taką, niezapakowaną.
0: Dobre. I tam.
2: Płakać chcę, takie dobre.
0: Tylko uważaj na ości.
2: Nic mi się nie staje.
0: No i nam odjechał. Świeć, Panie, nad jego duszą. Więc tak, no niestety ja przynoszę wam złe wieści. Po pierwsze, teraz zostaliście podłączeni i na antenie będę już tylko ja. Tak. Co chciałam powiedzieć, a równouprawnienie równouprawnieniem? Że to... Aha. Tak. Wiecie, ja, tak jak powiedziałam, ja oczekuję od ewentualnego przyszłego partnera, bo też jakby nie mam takiego parcia, że muszę coś mieć, tak? To jest właśnie złe określenie, tak? Mieć męża, mieć dzieci, mieć rodzinę. To nie jest takie, że ty masz te osoby, tak? Że to są twoje jacyś tam poddani, nie? To jest złe pojmowanie. To jest złe pojmowanie tego wszystkiego. Ale wiecie, no, pewne wymogi i pewne jakieś rzeczy każdy ma. I tak samo ja oczekuję pewne rzeczy, tak? Jeżeli jestem katoliczką, oczekuję, żeby ewentualny mój mąż też był katolikiem, tak? Jeżeli ja jestem osobą, która nie toleruje żadnych nałogów, tak? I również ich nie posiada, to samo stawiam kryterium swojej drugiej stronie, tak? Wiecie, no, to są takie zasady. Jeżeli ja jestem osobą oszczędną i gospodarną, też spodziewam się tego, żeby ten człowiek miał zdrową ekonomię, tak? Przyuczenie do zdrowej ekonomii, żeby nie był człowiekiem żyjącym na kredyt i z kredytu w kredyt. I także, bo nie popieram tego, tak? Bo uważam, że to jest niewłaściwe.
2: A tam bardzo dobre. Ja dzwonię do banku i pieniążki mi dają.
0: I to jest taka rzecz, no, tak jak, wiecie, no, jeżeli ja aspiruję do tego, że lubię się uczyć, czytać i lubię się rozwijać, tak, to też tego samego oczekiwałabym od drugiej strony, tak, żeby po prostu to nasze wspólne życie było w jakiś sposób, no, tętniące, tak. Żeby była wspólna jakaś więź, porozumienie. I to nie jest to, że na przykład, no, jeżeli on się interesuje lotnictwem, to ja też muszę albo medycyną, ja to on też musi. Wcale nie.
2: Dobrze, że tak, pokrewnej duszy sobie szukasz, no to myślę, że to jest zdrowe chyba. Bo to jest chyba tak przesadzone, że przeciwieństwa się przyciągają. Czasem tak bywa trochę, że na zasadzie właśnie przeciwieństw to zaiskrzy, ale częściej chyba pokrewieństwo duszy, charakteru sprzyja utrzymaniu związku, prawda? Tak mnie się wydaje przynajmniej, jak Kuba zagadam trochę, tak mi się przynajmniej
0: tak, wydaje. Tak jak ci powiem, Krawiec, ja nie czuję się osobą nieszczęśliwą, bo może niektóre kobiety tak mają, przynajmniej ja tak słyszałam, że czują się nieszczęśliwe z powodu tego, że nie mają, nie wiem, męża, narzeczonego, tudzież kochanka, dzieci i tak dalej. Ja czegoś takiego absolutnie nie czuję, tak? Wiecie, no, kobieta też jest osobą właśnie, która powinna mieć czas na to, żeby angażować się w działalność charytatywną, żeby po prostu emanować tymi swoimi uczuciami, tym wszystkim, co ma kobiecem, tym matkowaniem, tak? Matkowaniem też innym, potrzebującym. I to jest też ważne, żeby się tak realizować. To przynosi dobre owoce i na polu zawodowym, i na polu też rodzinnym.
2: Być kobietą marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Taka piosenka była, właśnie sobie tu czytam tekst. Są występne i zdradzieckie, ja się zgadzam. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdy komuś miałoby to przeszkadzać. No właśnie. mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy róże. Czemu nie? Słuchajcie, dajcie Edycie też mieć swoje poglądy, swoje upodobania. Nie wszyscy musimy być od jednej sztancy ulani, nie? Wycięci raczej. Więc.
0: Ale też Etam, czy ty czujesz się nieszczęśliwy z powodu tego, że nie masz żony, dzieci?
2: A Etam ma żonę i dzieci.
0: Ale ja pytam się ciebie.
2: Ja?
0: Tak.
2: Nie, nie, nie czuję się.
0: No widzicie.
2: Zupełnie.
0: No widzicie.
2: Ja się, ja się nie nadaję ani do macierzyństwa, sam jestem dzieckiem. Gaga, gugu.
0: Nie czujesz, żebyś coś stracił, tak? Żebyś był stratny.
2: Czasem troszkę szkoda, no wiesz, zawsze nam brakuje to, czego nie mamy, ale się powinno brać pod uwagę takie ogólne nastawienie, a nie tam chwilowe jakieś kaprysy i kryzysy, że no każdemu czasami, wiesz, ten, kto ma żonę i dzieci, czasami mi zazdrości, tak, że mam wolność, tak, że mogę sobie robić, co chcę, że mogę sobie pójść, gdzie chcę, z kim chcę i kiedy chcę i sobie nic nie robić i tak dalej, i tak dalej. No każdemu, no, coś brakuje.
3: Halo.
2: Kto tu się włączył bez pozwolenia mojego pana naszego radiowego? Halo?
3: To inny Agnia.
2: A, to ten psychol znowu.
3: Tak, do Edyty miałem pytanie takie jedno, chciałem zadać.
2: Wal.
3: Dziewczyno, a chciałeś mnie poznać tak bardziej niż
2: bliżej?
3: Ja za 1800. Na rękę.
2: Ile?
3: Miesięcznie.
2: Ile?
3: 1850 nawet.
2: Nie, to ja nie chcę.
3: Ale ja nie do ciebie kieruję to pytanie.
0: Aha, a ile masz lat?
3: To trochę więcej niż ty.
0: Czyli ile?
3: No nie dużo, ale może być, że więcej niż ty. Mogę cię zaprosić na kolację jutro.
0: To ile masz lat?
3: Jejku, a jeśli ciebie pytam, ile ty masz lat?
2: Kobiety widzisz, się nie pytają.
0: Chodzi o to, że ja wolę starszych mężczyzn, tak?
3: No to ja jestem stary bardzo. Mam.
2: Ja też.
3: Może być.
2: Ja to dopiero stary jestem.
0: No.
3: Może być 60 czy nie bardzo?
0: Może być. No to bardzo chętnie, jak najbardziej jestem za, możemy się umówić na obiad, tak, nie ma problemu.
2: Tylko umyj się, Umo.
3: Ty się nie wpierdalaj tutaj, krawiec, bo my idziemy...
2: Umyj dupę. Przed randką.
0: A to tak proponuję po nowym roku.
3: Aha. A kiedy to będzie?
0: Może być po nowym roku?
3: A kiedy ten nowy rok ma być?
2: Za chwilę. Kurde, ale cię zaskoczyła, Umolie. Ty tutaj świrujesz pawiana, a dziewczyna naprawdę przyjdzie i może się z nią spotkać, a ty się nie zjawisz. Będzie wstyd.
3: Nie, no dobrze. Pani Edyto.
0: Tak?
3: Chcę pani powiedzieć, że pani ma zajebisty głos.
0: Zajebisty. Dziękuję. Nawet...
3: Figurę ma fajną pani.
2: Skąd wiesz?
3: No widać to przecież, nie wyłączyła kamery.
2: A tutaj pawiana świrujesz coś.
3: No pewnie. No, panie Edyko. Ale pani by się ze mną umówiła, jakbym miał zarobku 1850 na rękę?
0: To oczywiście.
3: No to fajnie.
2: Bo może nadrabiasz czymś innym.
3: Ty nie bądź taki krawy zazdrosny. Jak ja dzwonię, to ty się nie wpierdalaj.
2: A to moje radio. Weź wpierdalaj tu.
3: Tak, twoje.
0: Nie spokojnie, panowie, spokojnie. Spokojnie. Nowy rok niedługo, słuchajcie. Także zdążycie się obaj panowie zabukować. Nawet na dwa obiady, słuchajcie, w przyszłym roku. Jeszcze mam wolne terminy, także nie ma problemu.
3: Będzie lecieć na dwa baty.
0: Tak jest. Tak jest. Życzę ci spokojnej nocy, mój drogi. Nie wiem, jak masz na imię. Ale pozdrawiam cię serdecznie.
4: A do mnie mówisz zaraz?
0: Tak, do ciebie.
4: A to kochaniutka. Ja jeszcze z tobą nie skończyłem. A dobra, jak mam na imię? No, nieważne. Psycho na przykład może być. Albo umu. No, spokojniutko.
2: Ty to umiesz rozmawiać z kobietami?
4: Tak, ja to normalnie tak jestem w tym całym świecie pojebanym normalnie. Dobra, zorganizowany jestem. Będziemy jechać na Sylwestra, nie?
0: Tak, tak. Oczywiście.
4: Dobra, bo tu się śmieją za mnie, widzę na czasie.
0: Oczywiście,
2: jak
0: że
2: tu
0: tak.
2: Się nie
0: tylko,
2: śmiać.
0: Tylko narty wypastuj.
4: No, już sobie wypasowałem jedną.
0: Dobrze.
2: Helmuta sobie.
0: Jutro drugi mi będzie dobrze. Tak.
2: Dobra, no. To Umo, chciałbyś jeszcze coś wnieść mądrego?
4: Tak, chciałem pozdrowić wszystkich tych słuchających jeszcze i tych, co nie słuchają. In offline i online.
2: A ojca prowadzącego nie, tak?
4: A to ty? A to ciebie to już pozdrawiałem wcześniej chyba.
2: Aha, dobra, to już mi wystarczy na cały rok, dobra.
4: Pogoniutko.
2: No,
4: będę
2: tak
4: dzwonił.
2: Więc, no.
4: Będę dzwonił jeszcze kiedyś tam.
2: Aż mi łydki drżą z niecierpliwości.
4: Tak, mógłbyś mi oddać te donaty, co ci wpłaciłem?
2: Nie. Krótko i na temat, nie.
4: No to nie.
2: Przepadło. Przeminęło z wiatrem.
4: To sam sobie wypłacę, bo mam... No, dobra.
2: Krzywy nogi
4: to ci wpłacę, wiesz co? 100 tysięcy ci wpłacę, jak będę miał.
2: Trzymam za słowo.
4: Jak będę miał.
2: Dobra. Deklaracje też się liczą. Dobre chęci też się liczą.
4: Dajemy radę. Przepraszam, że zrobiłem w ogóle tak ogólnie.
2: Proszę, proszę. No tu tak, jak widzicie... Smalą cholewki do Edyty różni tacy.
0: To już dzisiaj, kochani, mamy już dzisiaj dzień wigilijny.
4: Nie rozmawiajcie, bo przez telefon to nie bardzo umiem.
2: No, nie umiesz przez telefon właśnie rozmawiać. To weź tam poćwicz, gdzieś tam se zadzwoń. No.
0: Tak, także już mamy dzisiaj wigilię.
2: No właśnie, już dzisiaj Wigilia.
0: Wigilia Bożego Narodzenia.
2: Ten wyjątkowy dzień, w którym dzieciątko Jezus. A czemu wszyscy tak się tego małego Jezuska czepili? To chyba ten stary jest ważny i to, co on mówił, a nie ten malusieńki, który jeszcze nic nie mówił, tylko gugu gaga, nie? To taka infantylizacja religii, jak dla mnie.
0: A ty jesteś ważny, słuchaj, teraz, czy jak...
2: Jestem bardzo ważny.
0: Czy jak srałeś w Majtusie?
2: Gdybym miał jakichś wyznawców, krawczystów, mam, to przypuszczam, że ich guzik interesuje, czy ja robiłem kubkę brązową, czy czerwoną, i czy mówiłem gugu, czy gaga, tylko bardziej co dorosły krawiec miał do przekazania. Chociaż mogę się mylić, bo krawczyści to mogą być, wiesz, trochę dziwni, ale tak raczej dorosły krawiec chyba was interesuje.
0: A wiecie, słuchajcie, bo to jest taka... taka książka Mistyczne Miasto Boże i to są objawienia Matki Bożej, które miała tam pewna zakonnica i to ma imprimatur Kościoła Katolickiego i tam jest jakby omówiony w tych objawieniach Matka Boża mówi o całym swoim życiu. O całym swoim, jakby wyjaśnia swoje życie, bo w Piśmie Świętym nie wiemy za dużo o Matce Bożej, tak? Tylko znamy imiona rodziców jej, A tam jest opisane wyraźnie, tak? Kiedy jak była małym dzieckiem, zmarł jej ojciec i matka, jak została oddana do świątyni na nauki jako mała dziewczynka, właśnie do prorokini Anny i Symeona, i w tej świątyni została wychowywana. I później, jak grupa starszych wpadła na pomysł, w jaki sposób wybrać męża dla sieroty, którą została Matka Boża, tak? Była sierotką i tam właśnie...
2: Sierotka Maryja, sierotka Marysia, tak, można powiedzieć.
0: I tam właśnie...
2: Siedmiu apostołów.
0: Tak, tam właśnie starszyzna szukała dla niej odpowiedniego męża. Tak, i było takie objawienie, to

0: Maryi.
1: Że tenże jest oblubieńcem, no. A on
0: był
1: stary, nie? Ten Józef.
0: Tak.
1: Józef, nawet mówili na niego, Józef stary.
0: Józef dziadu, stary.
1: Jak
0: i
1: chciał
0: Józef
1: gdzieś stary, to
0: mówił
1: pieprzaj dziadu.
0: Słyszycie, że to zostało zmienione w tej kolędzie, bo było tak, i Józef stary, ono pielęgnuje. I w nowej wersji zostało to zmienione. W nowej wersji kolędy, ale pewnie nie znacie kolęd.
1: Ja wolę te angielskie, takie weselsze są.
0: No trudno.
1: Jingle bells, jingle bells.
0: I chciałam tutaj...
1: Dżunglowe misie. Jungle bears, jungle bears. Mhm. And one horse on the slave, czyli tak. jeden koń niewolnik.
0: Miałam takiego kolegę, który zawsze jak się nachylał, to miał Jingle Bells, nie? Taki śnieżek mu padał, nie?
1: Może miał łupież i mu śnieżek.
0: Dokładnie. Wszyscy śpiewali Jingle Bells. Że tak to było.
1: No tak, to widzicie, jest. Czy Maryja była obrzezana? Miała wyciętą łechtaczkę? Chyba tak, jako Żydówka, nie? Czy nie?
0: Nie, Żydówki nie były obrzezane.
1: Aha, to tylko...
0: Tylko chłopcy.
1: Ale islamskim kobietom się wycina łechtaczki, nie?
0: I to właśnie było tak, że... nie jestem tego pewna, czy wszyscy mężczyźni, czy na początku... ten nakaz dotyczył tylko pierworodnego z rodu, czyli pierwszego urodzonego męskiego potomka. Dotyczył nakaz obrzezania, tak?
1: Kurczę, a mi się dzisiaj śniło, że mi się okulary zepsuły i myślę, że to proroczy sen i mi się okulary zepsują.
0: A ja właśnie planuję, słuchajcie, w nowym roku sobie jakieś nowe opraweczki kupić, nowe okulary. Tylko jak zawsze, zanim się zdecyduję, to będę musiała oblecieć tyle salonów. No. Akurat tak, czy wy macie jakieś dziedziny, takie dziedziny, w których jesteście wyjątkowo niezdecydowani? Bo ja na przykład w takich rzeczach jak właśnie jak zakup okularów jestem bardzo niezdecydowana, ale już na przykład jeżeli chodzi o zakup na przykład butów czy ubrań, to od razu jestem zdecydowana, to biorę albo nie biorę i wychodzę, tak?
1: To kobiety wszystkie tak mają. Nie przejmuj się. Tak, iść z kobietą na zakupy to jest horror. Ja to wchodzę, biorę pierwsze buty z brzegu, pasują, biorę, do widzenia. A kobieta potrafi 2 godziny oglądać.
0: A nie, to ja tak też mam, że wiesz, że albo biorę, albo nie. Ale na przykład jeżeli chodzi o wybór oprawek, o wybór zegarka, to po prostu potrafię tygodniami chodzić i szukać i wiesz, że nie, a może coś innego znajdę lepszego, a nie, a może to... Także tak samo to dotyczy też torebek, ale jeżeli chodzi o ubrania i buty, to nie.
1: Ja jestem bardzo niezdecydowany w temacie praca. Jak mam się do pracy zabrać, to się nie mogę zdecydować, czy się zabrać, czy się nie zabrać. Bardzo długo myślę nad tym.
0: Rzuć monetą.
1: No, w sumie.
0: I to jest, ale to musisz zrobić w taki sposób, że rzucasz monetą i na przykład ustalasz sobie przed rzuceniem, że jak będzie orzeł, to zabierasz się do pracy, nie? Ale jak będzie reszka, to nie zabierasz się do pracy przez 20 minut. Po 20 minutach znowu rzucasz. Jeżeli znowu wypadnie ci reszka, to znowu 20 minut, ale podejrzewam, że tam za drugim czy trzecim razem w końcu wypadnie orzeł, więc wtedy od razu w związku ze swoją obietnicą będziesz musiał zabrać się za pracę.
1: No, może to i dobre. No, dobra, Edytka, kończymy. Ja już jestem trochę padnięty, przedłużyliśmy, długi afterek bonusowy dla was. Dostałem tylko 10 zł na diamentowe skarpety i co? Diamentowe od Przemka.

0: Diamentowe skarpety i majty diamentowe dla krawca. A gdzie koszulka? A gdzie tapeczka diamentowa? Ja się was pytam.
1: Wiesz, ja bym powiedziała, że diamentowe to co innego są, ale nie wypada.
0: Co jest? Co jest diamentowe? No, ja nie wiem, o co chodzi.
1: Tak. A widzieliście tą najdroższą na świecie tą choinkę, nie?
0: Ale co jest diamentowe jeszcze, bo ja nie wiem. Tak się wstydzisz powiedzieć, to co, jaja diamentowe? Że mam se niby jaja kamieniami szlachetnymi powykładać? Może to i dobry pomysł, by to fajnie wyglądało. Jaja me kamieniami szlachetnymi powykładane, no. Wyglądał jak jakiś ten, jak to się mówi, jak to jest, jak jakiś sułtan. Cholera, jasna. No. No, a kobiety lubią diamenty, nie? Może puszczę tutaj Material Girl Madonny.
1: Nie, dziękuję.
0: Nie lubisz Madonny?
1: Nie lubię Madonny.
0: Ja też nie lubię Madonny.
1: Chyba, że czarna.
0: Czarna Madonna.
1: No, to możesz puścić. Ale wam powiem też tutaj, że ja jestem gościem u krawca i chyba mnie tutaj nie lubicie, bo zawsze jak wchodziłam, to były te takie śmieszne, fajne donejciki, takie fajne uwagi czytane. No.
0: No.
1: A teraz to też tak.
0: Zamykamy radio. Zamykamy. Koniec. Ja kopnę zaraz mikser. Skończyło się. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Wiedziałem, że nic z tego nie będzie.
1: No krawiec, no toż to więcej na 500 plus niż tutaj, nie?
0: No myślałem, żeby zaadoptować dwie 16-letnie Azjatki z domu dziecka. Bym miał 1000 plus. Nie, 500, bo na drugie jest, tak? To 3.
1: Ty, a jeszcze 16 jakbyś puścił do zawodowej czy tam jakiejś i one też by już mogły w sumie dorabiać i pracować. Nie?
0: No.
1: A potem byś wiesz, byś im załatwił pracę gdzieś tam, mieszkałyby nadal u ciebie, sprzątałyby tego, płaciłyby ci. No, to jest jakiś sposób.
0: Trzeba coś zakombinować, już mam dość biedy. Muszę coś wymyślić. No dobra. To co, dzięki, że wpadłaś do radyjka, mimo wszystko.
1: A to co, już idziemy spać?
0: No, daj spokój, ja już tu siedzę ile? Prawie 5 godzin, no to co to ma być?
1: Czy to idź spać, a ja zostanę?
0: Nie znam cię aż tak dobrze, żeby cię zostawić samą na antenie. Cholera wie, co tam nagadasz słuchaczom. Potem przyjdę, a już nie będą chcieli mnie słuchać i powiedzą, wypadł dziadus. Już jesteś tu nikim, wynocha. Teraz Edyty słuchamy.
1: Tak się boisz? Taki jesteś zazdrosny?
0: No, trochę się boję.
1: I słusznie.
0: No to co? To dzięki jeszcze raz za wizytę.
1: A ja się tak ożywiłam, że teraz nie zasnę przez was. Będę musiała wyczaić jakiś nowy film. No.
0: Wiedźmina
1: chyba, że chcesz, chce ktoś pogadulić za mną jeszcze na czym?
0: Nie wiem na czym.
1: Na Skype'ie? No, na Skype'ie, tak. No. To krawiec wam poda mojego Skype'a.
0: No to sama co? Podaj.
1: Tak, a to jak się ktoś zgłosi. Dobra,
0: no to jak się ma zgłosić, jak nie wiedzą, jakiego masz Skype'a?
1: A to gdzie ja mam go podać?
0: No, musisz po prostu podać Skype'a, wtedy ktoś się do ciebie może odezwie na priwa.
1: Tak? No ale nie wiem, gdzie ja mam go wpisać teraz, no bo tu jesteśmy tu.
0: No możesz
1: tak?
0: go przeczytać na przykład na antenie, a potem jeszcze dodatkowo wkleić na czacie radiowym, no nie wiem.
1: A, no to wkleję, dobra, to wkleję, to na razie. Do usłyszenia.
0: Trzymaj się, pozdrówka, hej. To był After po nocnym Marku. Kurde, Potrzeba chyba nie jest zbyt zadowolony, że po głównej audycji jeszcze jakieś takie tutaj posiadówy. To powinna być jednak, ja też nie jestem do końca zadowolony, to powinna być osobna audycja, luźne gadki, ale nigdy jakoś tak nie wpadnę, żeby rozłączyć, połączyć i tak jakoś ciurkiem to leci. No ale cóż, dla was to dobrze. Macie dodatkowe kilka godzin nadawania jeszcze i pogaduszek, różni ludzie dzwonią. Jakoś tak śmielej, nie? Na te aftery ludzie dzwonią, bo wiedzą, że tutaj nikt nikogo nie pogania za bardzo. Można o wszystkim już zupełnie gadać i może się czuje ktoś mniej przytłoczony, no bo tutaj po prostu jest o wiele tak luźniejsza atmosfera. No i chyba tyle, no. Spotkamy się, kurczę, nie wiem, no na pewno... Na pewno w nowy rok, to na 100%, robimy sylwka, tutaj bez ochyby, mówiąc taką sapkowszczyzną trochę, bez ochyby, mości kumie, bez ochyby, bydzie taki sylwek, że hej. No, muszę te problemy tutaj, jutro już podłączam nowy komputer, no źle zrobiłem, dostałem tu fantastyczny dysk, dziękuję bardzo za SSD, mam komputer świeży, tylko weź to teraz człowieku, wszystko poinstaluj, pokonfiguruj. Dobrze, że mam taką samą kartę dźwiękową, czyli zintegrowaną, na której zawsze dobrze działa mix stereo, sobie wszystko ustawię, pięknie, ładnie, nie będę miał tu problemów jak niektórzy, jednak lubię te Realteki zakichane. Może nie jest rewelacyjna jakość dźwięku, ale i tak zazwyczaj jak gdzieś dzwonię, czy coś... No, Grzesiek, no, ja wiem, że 60 osób i że żal kończyć, ja wiem, ale co ja mam zrobić, jak dostałem tylko na diamentowe skarpety i majty, a gdzie czapeczka? Także ja też jestem, widzicie, wyrachowany na maksa, jestem mega wyrachowany i... Poniżej 10 zł to nie prowadzę. No. Nie, po co ja to mówię? Zaraz ktoś wpłaci 10 zł na czapeczkę diamentową dla krawca i siedzi znowu 5 godzin. Tak? A dziękuję bardzo za takie wczasy. Kurczę, się podjerałem, że egzorcysta od Git Produkcji, od Bartosza Walaszka jest na Netflixie. To jak on się dostał, to może mi by się też udało. Może zrobię jakiś serial animowany w końcu i może mi się w końcu uda. Jakiś taki byle jaki, skoro coś tak byle jakiego... link do wsparcia, no... Mogę dać link do zaparcia, jak chcecie. Nie, no jest na stronie głównej różowy banerek, proszę bardzo. No, dzisiaj, no, zwykle jest na YouTubie. No, proszę bardzo, tutaj jest, no. Wklejam na czata. Ale to nie jest tak, że jak dostanę 10 zł, to będę dalej siedział i prowadził, bo już się zmęczony czuję. I musiałoby być co najmniej... Nie wiem, dużo, dużo więcej, żeby mi się chciało, a więc nie wysyłajcie mi nic. Bardzo was proszę, nie wysyłajcie. Ja nie chcę, ja nie zasłużyłem. Mnie się nie należy, mnie się nic nie należy. Ja to roztrwonię, ja to wydam na głupoty same i jeszcze mi woda sodowa do głowy uderzy. Się taki bogaty się poczuje nagle i po prostu, no, więc nie wysyłajcie mi nic. Nie chcę, nie, dziękuję, do widzenia.

Mówiłem już, żebyście nic nie wysyłali przypadkiem? Może ktoś nie dosłyszał.

Ej, no nie piszcie takich rzeczy, że ktoś tu zaniża poziom. Przecież to nie jest jakiś konkurs. Kurczę, no zawsze ktoś będzie jednym odpowiadał, a innym mniej. Więc ktoś inny powie, że Umo na przykład, który dzwonił, to jakiś kurczę tutaj bełkoczący patafian, coś tak może bardzo niegrzecznie powiedzieć na przykład, nie? Albo potrzeba, też potrzeby niektórzy nie lubią i piszą, a się wymądrza, ale bym mu plaskuna sprzedał, ale to jest buc, słuchać się go nie da. Ale niektórzy powiedzą, Krawiec to jest debil, on na niczym się nie zna, a o wszystkim gada po prostu i wszędzie go pełno, już mi się żygać chce, jak go słucham. Włączam i znowu ten nieroztropny człowiek. A ja też, ja jestem taki material man od dzisiaj, material boy. I szukam sobie kobiety, która by mi diamenty dawała, a ja będę sobie leżał, pachniał, pięknie wyglądał, na solarium pójdę.

Ludzie za dużo oceniają. Ja już to wielokrotnie mówiłem, że troszkę mnie drażni, że każdy ocenia wszystkich dookoła cały czas. I to nie jest dobre. Co, jakieś jesteście belfry? Belfry się odmienia. Belfry. Takie belfry same, to oceniają. Mnie też taki, mam takiego słuchacza, który ciągle mi daje łapkę w dół, bo to jest taka pała. Krawiec, się pomyliłeś tutaj, wykazałeś się ignorancją i dyletanctwem. Pała, siadaj,

No to co? No to co? A że sobie piwa dzisiaj nie kupiłem? Jutro kupię. Do 13, tak? To muszę wcześniej pójść spać. Ja będę pracował chyba dzisiaj po nocy. Coś muszę w końcu zarobić. Czemu nie mam nie pić? Człowiek nie wielbłąd, pić musi, nie? No proszę. Nie, bank nie puszcza autoryzacji? A to sukinsyny, bankstery, a więc dlatego ja ich tak nie lubię. A co, na Wigilię nie wolno się napić? Pan Jezus się pogniewa, że pijemy, że okna nie umyte i tak dalej. Ja jestem ateistą, ja mogę. Jednak dobrze mi robi, jak sobie coś chlupnę podczas audycji. Nabieram wtedy takiej głupawej wesołości troszeczkę i takiej pijackiej elokwencji delikudaśnej i takiej szajby troszeczkę nadawczej i takiej radiowej głupawki i tak dalej. Jutro sobie chyba kupię znowu małą wiśnióweczkę, taką 200 ml, to mi dobrze zrobi, to może coś ponadaje, ale jak dalej będą takie donaty słabe i będzie tylko 10 zł na audycję, to się pogniewamy.

Jakby ktoś chciał jednak coś wpłacić, to polecam najlepiej PayPalem albo DotPayem. Wtedy są najmniejsze marże. Najgorzej to SMS wypada. SMS-em to zżerają połowę prawie, czy jakoś tak. SMS-y są bardzo nieekonomiczne dla mnie. PayPal, DotPay, a jeszcze tu Blikiem coś, a tu zaraz zobaczę, jak to jest. Słuchajcie, ja muszę w nowym roku potrzebie w końcu pieniądze oddać. O, Blikiem też. Że on jeszcze się nie wkurwił. Blikiem też, tak, Blikiem bardzo dobrze. Blik, PayPal, DotPay. A SMS-y to karmicie banksterów, kurczę. Ja przypuszczam, że to wynika z tego, że operator tak zżera. To operator chyba większość tego zżera, bo skoro tip and donation nie pobiera tak dużej prowizji przy innych opłatach, bo może, chociaż może, to znaczy... Edyta, przecież radio nie dla kasy, a dla siebie. Chciałem beknąć tak trochę po wieśniacku i żeby wyrazić dezaprobatę. Nie pisz takich herezji, że to nie dla kasy. Ja to wszystko robię od początku dla kasy. Wszystkie te radia, co ja zakładałem, to ja dla kasy robię tylko. Ja... Tylko się okazało, że to może niekoniecznie jakaś wielka kasa, ale jednak jest. Ale jednak jest. Ja sobie bardzo cenię. Bardzo sobie cenię. Jestem wyrachowaną świnią. No co was będę okłamywał, no? Dlatego się tak w życiu ustawiłem pięknie. Bo jestem wyrachowaną świnią. Nie, no dobra, zdradzę wam tajemnicę. Tak naprawdę nie chcę, po prostu nie chcę być gorszy od Kononowicza. Z poczucia samotności, przecie wiem. Nie, Edyta, niekoniecznie. Znaczy, też trochę, może trochę tak, trochę tak. To jest dla mnie dobry substytut. Gadam z ludźmi, jest komunikacja, może bez tego bym zwariował, albo już się utopił w alkoholu, albo w używkach innych. Zagrzebał na przykład w krzakach marihuanowych, na przykład się zagrzebał, albo wąchałbym rozpuszczalnik. A czasem mnie korci, żeby żeby powąchać rozpuszczalnik na przykład i zobaczyć, jakie to są halucynacje. Myślicie, że to dobry pomysł, żebym zaczął wąchać rozpuch? Napiszcie, jak myślicie, że to dobrze by zrobiło na jakość, dobrze wpłynęło na jakość mojego nadawania i komunikacji międzyludzkiej, wąchanie rozpuszczalnika to jedyneczka na czacie. A jak odradzacie mi tą używkę w postaci rozpuszczalnika Nitro, żebym wąchał z reklamówki tutaj w krzakach sobie za śmietnikiem, to wpisujcie zero. Bardzo jestem ciekaw waszego zdania.

Doktor Zero. A Edyta proponuje Budapryn. Może tak dla zmyły, że niby sobie samolociki sklejam, a będę ciągle wąchał ten klej i nigdy nie skleję tego samolociku. Ale odlot i tak będzie.

0: No dobra, tak teraz serio zapytam. Nikt się nie znajdzie tutaj, żaden sponsor, żeby wydłużyć jeszcze trochę audycję, bo tak, no dobra, mogę jeszcze chwilę posiedzieć i poodbierać telefony. Może ktoś zadzwoni. Wiecie, że tu ostatnio nowi ludzie dzwonią, tak was trochę tutaj podkuszę. Będę was kusił, ale będzie audycja. Ale słuchajcie, tak ja coś czuję, że zadzwoni taki gość i takie mądre rzeczy powie, że wam laczki pospadają w ogóle. Ale to zależy od was, kochani. Może powinienem bardziej jak ojciec Rydzyk nadepnąć tutaj na wasze współczucie i na waszą empatię. No, cześć. Dawno się nie słyszeliśmy. Kto się do nas dodzwonił? Nie no, żartuję, to Edyta, słuchajcie. Dzwoni i sapie mi do słuchawki, nic nie mówi.
1: No dobra, no to w końcu ten, może inna argumentacja.
0: Nie myśl, że słodkim głosikiem wydłużysz audycję. To się nie da, tylko donaty. Aż ją zatkało, że taki wyrachowany.
1: Dokładnie.
0: Jestem nieczuły zupełnie na kobiece wdzięki. Tylko pieniądze mnie rajcują. Jestem jak Rockefeller i Rothschild w jednym.
1: Ale ja już podałam Skype'a. Ktoś tu pyta się o Skype'a. No przecież podałam wam wyżej.
0: No, był wyżej. Przewinąć się tam wyżej troszkę.
1: Tak. A teraz to nie dzwońcie, bo ja teraz z tym, z Krawcem także. Jak chcecie pogadać, to dzwońcie na radio.
0: No, nie ma donatów, to ja serio za chwilę sobie idę.
1: Albo wiesz co, Krawie, zróbmy tak. Zobaczmy, tak. Kto bardzo, bardzo chce, żebym nie występowała i nie udzielała się głosowo w tym radio, wysyła w ciągu 5 minut donata.
0: O
1: wartości minimum 15 zł.
0: A jak ktoś chce, żeby Edyta występowała, to niech wyśle donata 15 zł.
1: Tak.
0: Tak się robi biznesy. Nie, to musimy, słuchaj, są, ale faktycznie trzeba tak słuchaczy podjudzić troszeczkę i dać takie pytanie, że zaraz ktoś tu z pianą na ustach, ale co ja mu zaraz napiszę i tam i wyślę, co by tu zapytać.
1: Tak, bo tak ci mówią, że jakość twojego radia spada, bo w audycji bierze udział taka Edyta, prawda? No to niech płacą więcej, jeżeli chcą większą jakość, prawda? Niech cię do tego przekonają.
0: Obiecuję wam, że jak wpłacicie 15 zł, to wyrzucę Edytę z anteny od razu. Już mam tutaj myszkę na czerwonej słuchaweczce. A jak wyślecie 30 zł, to jeszcze jej napiszę tu na czacie, na priwa, żeby już nie wracała.
1: Tak jest.
0: A jak wyślecie 50, to jest zagrożę jej, że jak się pojawi, to... za stówę będę jej wysyłał pogróżki i będę ją stalkował. A za 200 napiszę do jej pracodawcy o niej niepochlebną opinię, że ją zwolnią jeszcze z pracy. A za 500 będę jej w nocy walił w okno i straszył.
1: No. I przyniesiesz mi rózgę?
0: A chciałabyś, żebym cię rózgą po pupie?
1: No.
0: Lubisz?
1: Lubię.
0: No to możemy się zgadać po audycji.
1: Okej.
0: Ja mam taką specjalną rózgę, kupiłem w takim sklepie specjalnym. Taką z ćwiekami.
1: Taka wielorazowa, tak?
0: taką rózgę komuś dać pod choinkę z jakiegoś sex shopu. Taki pejczyk.
1: Dobry pejczyk nie jest zły. No. Można fajnie się pobawić.
0: No.
1: Obie strony.
0: No.
1: Tak w wyczuwam, że krawiec, to lubisz takie zabawy trochę z adrenaliną.
0: Grzesiek pyta, czy mam donaty włączone. O, no teraz tak, mam włączone cały czas, tylko ich nie słychać dzisiaj, bo nie ma YouTube'a. I tutaj mam, Grzesiek właśnie się sprawił. Widzicie, znalazł się jeden tutaj hojny słuchacz i napisał wspaniały, wiele wnoszący komentarz, dzień dobry. I wysłał dwie dyszki. No to co, to wypadałoby, żebym jeszcze z pół godzinki posiedział, bo tak, chociaż tak, 30 zł za godzinę, to kalkulator, muszę kalkulator sobie włączyć,
1: czekaj,
0: żeby zobaczyć,
1: wiesz co, bo tak minimalna w tej, w Bydgoszczy za mszę to jest 30 zł za mszę taką. 40 minut, nie?
0: No nie gadaj, że tak księża poustalali, że minimum jest 3 dychy.
1: No 3 dychy, no to minimum, tak.
0: To są miodasy. Ci to wiedzą,
1: jeszcze,
0: jak no.
1: A to jest jeszcze msza taka, wiesz, taka zbiorowa, czyli wychodzi 4 i 4 msze w ciągu 40 minut są w zasadzie odprawiane.
0: Tylko, że Grzesiek chyba chce, żeby było bez Edyty. No i co ja mam zrobić? I pieniążki kocham, i Edytę lubię, no.
1: Grzesiek, to mnie nie kochasz? Przepraszam, bez... No.
0: Ciebie szanuję, a donate
1: to
0: kocham.
1: To ja ciebie kocham, Krawcze, tak?
0: Ja cię szanuję.
1: Po chrześcijańsku, po katolicku, po chrześcijańsku. Jako brata. Zagubionego, ale jednak brata. A tyż mnie tylko lubisz? Zdegradowałeś mnie do nie wiem, do lodów waniliowych albo makreli?
0: Z całym szacunkiem dla ciebie, ale to była bardzo dobra makrelka. Ale przypuszczam, że ty ładniej pachniesz niż ta makrelka trochę.
1: Tak.
0: No to Grzesiek, słuchaj, jak wkleisz jedynkę na czacie, no to będę tutaj, no słowo się rzekło, będę musiał się pożegnać z Edytą, niestety, przykro mi Edyta, ale sponsor zawsze ma rację. I jak znalazł się tylko jeden, który tutaj zażyczył sobie, ale to trzeba potwierdzić, tak jak na komputerze się potwierdza. Retry cancel, czy mam skancelować Edytę. Jak potwierdzisz, to będzie wina Grześka, w razie czego. Od razu mówię.
1: O, patrzcie, jaki piłat się
0: znalazł. Umył ręce, no. Właśnie muszę sobie po tej makrelki umyć, idę sobie umyć ręce po tej makreli. Będzie potem mikrofon śmierdział makrelą, myszka makrelą.
1: No, a ja ten... No i co z tym Grzesiem?
0: No, czekamy. Czekamy, Grzesiek się zastanawia.
1: Nie no, Grzesiu poszedł dwójkę robić. To trochę potrwać może. No właśnie, a teraz zapytam tak, jak mnie nie było, to tęskniłeś za mną? Obgadywałeś mnie?
0: Tęskniłem za donatami, to na pewno. No dobra, niech będzie. No, tęskniłem. Już mi łza spod pachy skapnęła. Mam ogrzewanie włączone. Ja to się powinienem ustawić tak jak major Suchodolski. Po prostu znaleźć tę dziewczynę, która mnie zamelduje w mieszkaniu swoim, ugości, pokupuje mi wszystko, a ja będę sen nagrywał. Tak jak on, cały dzień.
1: Ale słuchaj, propos Grzesia, to nie możemy spełnić Grzesia warunku, bo Grzesiu nie wpłacił 15 zł, nie?
0: 20 wpłacił.
1: No tak, no ale była mowa o 15, więc może coś innego kupował. Także wiesz, trzymajmy się ściśle ustalonych zasad, tak? Więc teraz jeżeli wpłaci 15, no to faktycznie, tak? No.
0: Wiesz co, Edyta, no niestety Grzesiek chyba potwierdził, że chce słuchać mnie, a nie Edyty. No cóż, ja muszę się słuchać sponsorów, także się pożegnamy chyba. No, ale to mówię z bólem, bo ja bym cię nie rozłączał, ale niestety nasz sponsor, nasz pan, tym bardziej, że Grzesiek to jest, słuchaj, diamentowy sponsor, więc jego tutaj upodobania, wiesz, się liczą niestety.
1: No wiesz, jak to mówią, no. No tam w polityce też tak szczekają tam, gdzie dają, nie? No. Ilu jest takich, co jak chorągiewki. Także
0: ja wyznaję Bożka Mamona.
1: Ja wcale się nie dziwię, Krawcze, że nie odbiegasz od tej grupy.
0: Słuchaj, jak ja bym obraził Grześka, to by było samobójstwo. Wiesz, tutaj serwery, wszystko, całe radio finansuje od 5 lat, to nie ma żartów, naprawdę. To nie są żarty, no.
1: A może Grzesiu by tutaj wszedł porozmawiać? Ja Grzesia nie znam, szczerze mówiąc.
0: Wspaniały człowiek ogółem. To jest.
1: Tak. A Grzesiu się wypowiada tutaj na antenie?
0: Czasami, z rzadka, ale czasem tak wpada. No, kiedyś więcej go było, a teraz jest, a jakoby go nie było. Niczym ta Orszula z trenów Kochanowskiego, czy jak mu tam było.
1: Tak jest, Urszulka.
0: No, no to dobra, Edyta. Ja tutaj spełniam zachcianki słuchaczy. Dzięki za telefonik, dzięki za obecność, dzięki za wizytę, dzięki, że jesteś, jaka jesteś i że jesteś. I co? I do następnego razu.
1: No, pa, pa.
0: Trzymaj się. No niestety, ja muszę się słuchać sponsorów. I widzicie, ja też jestem materialistą. Naprawdę, Grzesiek był jedyną osobą, która tutaj wpłaciła i jego zdanie się liczy. Tylko w sumie nie wiem, o czym mam teraz mówić. Może o wyrachowanych świniach, to ja. Więc jak to jest być wyrachowaną świnią? No więc to jest tak, że siedzę sobie i sobie marzę o pieniążkach. Tak sobie myślę, tak zamykam oczy i sobie wyobrażam siebie w takich złotych łańcuchach, w Lamborghini i w tych diamentowych skarpetach. Jak tak otwieram od góry te drzwi i tak się wyłania diamentowa skarpeta. Ja wychodzę w ciemnych okularach, Ray-Bany oczywiście. Yerbany, marynarka od Versace'ego, buty od Bossa, majtki od Vivaldiego, koszulka z Biedronki, no. I no i tak, Grzesiek napisał, że żartował, niech siedzi, ale no cóż, najpierw napisał, że nie chce i to teraz tak pisze, żeby nie wyjść na kogoś, kto tutaj coś tak sobie tego kogoś wygania, nie? Więc pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. O.

0: muzyka trochę jak u Dżaby, nie? Na arce.
1: Aga uga ga higa uma. Ho ho ho.
0: Jak wam się podoba serial z tą mendą Star Warsową zamaskowaną, co hełmu nie ściąga? No, dla mnie całkiem oka. No. Grzesiek pisze, że żartował cały czas, tu podkreśla. I prosi Edytę, żeby zadzwoniła, bo żartował. Ale obawiam się, że ona już może nie zadzwonić.

0: Zastanawiam się, czy sobie nie zrobić takiej mini kolacji wigilijnej na jedną osobę, czyli taki malutki kawałek śledzika, dwa uszka i barszczyk w takiej malutkiej filiżaneczce, jeden pierożek z grzybkiem. Ile ja to będę przygotowywał? I co, pójdę do sklepu i powiem, poproszę pół garści kapustki, dwie łyżki mąki, jeden malutki śledzik. Ciekawe, co Pan Jezus jadł. Chyba chleb tylko jadł. Cały czas te chleby i chleb i wino, nie? Jadł. Nawet jak jakaś uczta była, to on chyba ten chleb cały czas wpieprzał. Płaski taki naleśniczek. Witamy na antenie, Edytę. Halio?
1: Tak, jestem.
0: O, to dotarł do ciebie message, że Grzesiek żartował?
1: Tak.
0: No i tym sposobem Grzesiek wyszedł na równego gościa, a Krawiec na chuja. No trudno, no co począć. Ja nie
1: no
0: zawsze
1: i tak,
0: muszę być
1: tak
0: wspaniały.
1: Trochę będziesz miał ze mną, prawda?
0: Cóż, nie zawsze muszę być wspaniały, tak w 100% Mr. Perfect. Ja też mam swoje wady. Wiem, że ciężko wam w to uwierzyć, ale ja też jestem tylko człowiekiem. Wspaniałym, ale jednak tylko człowiekiem.
1: Korzystałeś kiedyś z takiej aplikacji Story.pl? Storytel. Storytel?
0: Coś mi to mówi ta nazwa, ale
1: są,
0: nie kojarzę.
1: Książki, są dużo książek tych nowych w formie audiobooków i w formie takiej do czytania. Ale głównie audiobooki. Bardzo fajna aplikacja, polecam ci na telefon albo na komputerze też można mieć.
0: No, a ile to kosztuje? To mnie nie stać.
1: Dwa tygodnie pierwsze masz za darmo, a później 30 zł.
0: A można skorzystać za darmo i potem się wycofać?
1: Tak.
0: O!
1: Tak.
0: To coś dla mnie.
1: No, przez dwa tygodnie sobie zobaczysz, czy ci odpowiada, czy nie. Coś tam przysłuchasz sobie.
0: A potem się zapiszę znowu na inne nazwisko i już.
1: No, to byś musiał mieć drugą wtedy kartę kredytową.
0: No, coś się zakombinuje. Założę sobie 10 kont PayPal czy coś.
1: A ja na przykład z kolei korzystam z tego, z Legimi, nie? To pewnie słyszałeś o tym.
0: Jak?
1: Legimi.
0: Nie znam.
1: Legimi to jest z kolei baza e-booków do czytania na czytnikach, no i na komputerze też. I to można kody dostać w każdej bibliotece miejskiej w Polsce.
0: No.
1: Taki kod działa 30 dni, nie? No, ale możesz na przykład sobie uzbierać, nie wiem, 5 kodów do jednej biblioteki, do drugiej, do trzeciej, do czwartej, masz potem 5 i kiedy go aktywujesz, to wtedy masz te 30 dni i sobie możesz potem przedłużać.
0: Czyli jakby powoli może będą powstawały takie biblioteki audiobookowe, że za darmo audiobooki, nie?
1: No, to też.
0: Fajna sprawa, no skoro można wypożyczać za darmo książki na papierze, to czemu nie miałyby powstać? Kurczę, to jest pomysł fajny, tylko że nie na biznes, to ja nie chcę, bo nic nie zarobię. Będą tacy nędzarze sami, jak ja, przychodzili. Day audiobooka, day. Mam chorą
1: córkę. Powiem ci szczerze, że ja tak sobie wziąłem na próbę. Na miesiąc tą aplikację. No teraz święta, to sobie posłucham. Cisza, spokój. Parę fajnych rzeczy znalazłam. Ale generalnie raczej nie preferuję audiobooków. Wolę zwykłe takie e-booki do czytania.
0: No coś takiego jest, że przy audiobooku się zasypia często, nie? On tak usypia i tak przestajesz tą treść analizować i takie są właśnie, to jest problematyczne potem sobie odtworzyć od momentu, kiedy się zasnęło.
1: No też, ale czasami jest taki lektor, że irytujący, albo za szybko czyta, albo jakaś taka kobieta, która czyta to tak emocjonalnie, że trudno się skupić na treści. No, także czasami mi nie odpowiada. Jakby ktoś czytał inny, to może by mi odpowiadało, a tak to rezygnuję z jakiegoś audiobooka.
0: Ciekawe, jak nam by szło czytanie audiobooków, czy byśmy dali
1: nie,
0: radę.
1: No, ty masz bardzo fajny głos.
0: Ale chyba to, nie do czytania audiobooków, nie?
1: Nie, no ja bym naprawdę słuchała twojego audiobooka. Naprawdę. Tak.
0: Słuchałaś może czytajniaka, co potrzeba nagrywa?
1: Nie.
0: Jest na Nocnym Radio taka seria, jakbyście nie wiedzieli, Czytajniak, i tam potrzeba kilka opowiadań przeczytał. No, także niektórzy nie wiedzą. Ja też bym chętnie spróbował. Może faktycznie spróbuję. Tak będę czytał z czkawką.
1: A na przykład teraz taka książka, gdzie taka nowa Pawła Kapusty, która jaki tam tytuł? Spowiedź klawisza, tak? Opowiada o tym, o te służby więzienne, tak? Pracownicy służb więziennych opowiadają o różnych tam przypadkach ciekawych. Bardzo ciekawa książka. I akurat tego audiobooka w tej aplikacji czytał Habior. Ten aktor łysy, wiesz, który ten co gra w tym filmie Alex, w tym serialu między innymi teraz.
0: On u Wegi chyba grał, nie? Ten łysy jakiegoś ubeka, znaczy tego człowieka służb, grał w służbach specjalnych,
1: tak,
0: na przykład.
1: Tak, i bardzo fajnie mu wychodzi to czytanie tej książki, zwłaszcza, że tam są też takie przekleństwa różne te, i on to naprawdę genialnie czyta.
0: Są tacy aktorzy, którzy mają w sobie coś takiego z zakapiora, nie? Jakby żywcem wyjęci, kurczę, z jakiegoś więzienia. Jacyś recydywiści. Możemy spróbować przeczytać kawałeczek. Mam tutaj fragment opowiadania Mniejsze zło. Chcesz spróbować, jak ci wyjdzie?
1: Co to jest za opowiadanie? Może ja coś innego bym musiała przeczytać.
0: No to sobie możesz sama coś wyszukać, wybrać. Ja sobie tu oczywiście Wiedźmina mojego ukochanego znalazłem. Fragment opowiadania Mniejsze zło. Ciekawe, jakby to wyszło. No to spróbuję przeczytać. Tylko jakiś może podkładzik włączę spokojniejszy.
1: Nie, bez podkładu, zdecydowanie bez.
0: Tak zupełnie bez podkładu, myślisz?
1: Tak, tak.
0: Dobra. Civril, przysłaniając oczy dłonią, popatrzył na słońce wychodzące zza drzew. Na rynku zaczęło się ożywiać. Turkotały wozy i wózki. Pierwsi przekupnie już zapełniali stragany towarem. Stukał młotek, piał kogut, głośno wrzeszczały mewy. Piękny dzień się zapowiada, rzekł Piętnastka w zadumie. Civril popatrzył na niego koso, ale nic nie powiedział. Konie. Co? Kurwa? Konie jak? Nie rozumiem tego w ogóle, co tu jest. Dobra, nie będę się tu wygłupiał, pajacował.
1: Ale na pewno nadawałbyś się na audiobooka jakiegoś, tak.
0: No, ty masz bardzo też taki spokojny, fajny głos. Myślę, że też by się nadawał do czytania.
1: Chyba romansów i harlekin.
0: A co to, jak kobieta, to tylko romanse i harlekiny? Właśnie nie. Chociaż jest takie przekonanie, że czasami niektórzy tak uważają, że faceci się lepiej nadają do czytania.
1: O, mam to. To ty mi to wysłałeś?
0: No tu wkleiłem na czacie.
1: Civril, przysłaniając oczy dłonią, popatrzył na słońce wschodzące zza drzew. Na rynku zaczynało się ożywiać, turkotały wozy i wózki. Pierwsi przekupnie już zapełniali stragany towarem. Stukał młotek, piał kogut, głośno wrzeszczały mewy. Piękny dzień się zapowiada, rzekł Piętnastka w zadumie. Civrit popatrzył na niego koso, ale nic nie powiedział. Konie? Jak Tawik? Spytał Choron, naciągając rękawice. Co to jest za opowiadanie? To jest masakra jakaś.
0: Mniejsze zło, ale wiesz co, bo ja wiem czemu się pogubiłem, bo tutaj jest źle przecinek wstawiony. No powinno być konie jak Tawik, a nie konie jak przecinek Tawik. To są błędy po prostu, no to nie, tak. nie dziwota, że się za... Ty dobrze przeczytałaś, bo tutaj sobie przesunęłaś przecinek, cwaniaro.
1: Ja lubię sama operować wszystkim, nie tylko przecinkami.
0: Ani kroku dalej, Wiedźminie. Geralt zatrzymał się. Około 40 kroków dzieliło go od grupy. Gdzie jest Renfri? Mieszaniec wykrzywił swą ładną twarz. Pod wieżą składa czarownikowi pewną propozycję. Wiedziała, że tu przyjdziesz. Poleciła mi przekazać ci dwie rzeczy. Mów. Muszę głos Geralta sobie dopracować, takich zachrypły, lekko jak u Żebrowskiego.
2: Mów. Mów.
0: Wiedźmin kiwnął głową. Potem uniósł rękę, chwytając rękojeść miecza sterczącą pod prawym barkiem. Klinga błysnęła, opisując łuk nad jego głową. Wolnym krokiem ruszył w kierunku grupy. Civril zaśmiał się paskudnie, złowrogo. Więc jednak, ona i to przewidziała, Wiedźminie. A zatem zaraz otrzymasz drugą rzecz, którą poleciła ci przekazać. Prosto między oczy. Wiedźmin wszystkich zabił. Koniec. Może coś przeczytam. Na pierwszy raz wezmę coś mało wymagającego. Kubuś Puchatek na przykład. Chcielibyście? Kto by się na kłapołucha nadawał i dlaczego akurat Etam, waszym zdaniem? A kto powinien być misiem o małym rozumku? I dlaczego uważacie, że akurat ja? A królik to kto? Ja myślę, że Zenon by się dobrze na królika nadawał.
1: A ja myślę, że ty byś się nadawał na przykład na tygryska.
0: Na tygryska. Mrał. Mhm. No to tobie tylko kangurzyca w sumie zostaje, bo jedyna przedstawicielka płci pięknej.
1: A nie, jeszcze była sowa.
0: A sowa. Ale sowa to był pan sowa.
1: A zając?
0: Ale zróbmy taką nowoczesną wersję Kubusia Puchatka, że będzie, że sowa będzie transpłciowy.
1: No dobra. Jeszcze był zając i ten, i prusiaczek. Prusiaczek.
0: Prosiaczek. Kto by się na prosiaczka nadawał? Ja bym leniucha dał na prosiaczka. Też taki okrąglutki prosiaczek.
1: A potrzeba to kto?
0: Krzyś.
1: Nie.
0: Nie, myślę, że potrzeba to pan Sowa. Przemądrzały jest podobno, to pan Sowa byłby.
1: To by się nadawał też na tego, na Gutka. Znaczy na Gucia.
0: Na Gucia myślisz?
1: Albo nie, czekaj, nie na Gucia, tylko na tego...
0: Ale to mówisz już o pszczółce Mai teraz, tak?
1: No tak.
0: Gucio. A wiesz
1: nie,
0: w ogóle, że Gucio jak poznał
1: Maję... Nie, na tego zielonego Maję... skrzypka tego.
0: Filip.
1: No.
0: On nie grał na skrzypcach, to na skrzypcach grała Tekla.
1: On też grał, mi się wydawało,
0: że... Tak ci się kojarzy, no bo to pasikonik, to tak, że pasikoniki tak niby grają, nie? Na tych nogach swoich czy coś. To ci się pewnie skojarzyło. Hopla! Hopla! Ja mogę na Filipa. Hopla! A Gucio to jest miodas. On w ogóle poznał Maję tak, że jej lepę sprzedał na początku samym, bo on se spał, ona otworzyła kwiatek, a on tak się wystraszył i ją w bach ją w łeb.
1: A słyszałeś tą piosenkę w nowej wersji, tą o pszczółce Maji? Taką. To tekst tej piosenki napisał do Disco Polo mój znajomy i tą piosenkę właśnie tam jakiś zespół kupił. Taka niegrzeczna piosenka o pszczółce Maji.
0: A było coś, czekaj jak to szło.
2: Pszczółka Maja sobie lata,
1: zbiera nektar gdzieś na kwiatach, a pan Gucio w tulipanie czeka sobie na śniadanie. I on to ułożył, tak? I za ten tekst dostał parę stówek.
0: No, to właśnie takie piosenki były teraz w operze na beneficie Zenona Martyniuka, jak śpiewał w operze, tak śpiewał właśnie.
2: Pszczółka Maja sobie lata,
0: A pisiory zachwycone i to jest sztuka, panie, to jest sztuka, kurde. No.
1: Czekaj, jaki to był ten tekst? Bo on był taki coś, czekaj. Pszczółka Maja. To chyba akcent.
0: I tam potem coś było tak bardziej sprośne się robiło, nie? Tak, że coś tam wsadził żądło swoje Mai. Żądło Boże. To jest tragedia w ogóle, co z tym narodem się dzieje. Ja nie wiem, gdzieś na świecie, gdzieś indziej też tak ludzie takimi debilami są, że takich piosenek słuchają? Tak z ciekawości pytam.
1: Tak. Na przykład na Filipinach bardzo, bardzo lubią i bardzo mają hopla na punkcie karaoke. W Japonii też na punkcie karaoke, już teraz trochę mniej, ale bardzo mieli hopla na punkcie karaoke. W Japonii do tego stopnia, że u nas ja nie widziałam w Polsce, żeby powstawały takie całe takie jakby piętra były zrobione z takich pokoików i w każdym był zestaw do karaoke, jakieś takie sofy, tam grupa powiedzmy, nie wiem, 10-15 czy do 20 osób w takim pokoiku, czy tam ileś i oni się bawili, tak, wynajmowali sobie taki pokój do karaoke stricte i no coś fajnego, mieli jeszcze, wiesz, jakiś ekran, jakiś telewizorek, mikrofony, no i sobie śpiewali. U nas tego tak nie było, aż takie modne to karaoke.
0: No fakt, u nas nie ma chyba tak za bardzo zwyczaju w ten sposób się integrować, ale chyba od czasu do czasu też ludzie się bawią, nie? Przy karaoke, gdzieś w jakichś knajpkach.
1: A pamiętasz, te takie dziwne zabawy są w tej Japonii, wymyślają, że na przykład, wiesz, nie wiem, no takie dziwne teleturnieje. Kojarzysz? Na YouTubie czasem można gdzieś zobaczyć.
0: No są takie zwariowane, nie?
1: Że tu się tam coś macają, coś wyciągają, nie? I to dorośli ludzie, nie? I tak się bawią. I faktycznie to jest bardzo dobra rzecz na odstresowanie, tak? I takiego typu zabawy. Takie niby dziecięce, niby trochę takie dla dorosłych.

0: O, tutaj było, czekaj.
1: Atakuje ją od tyłu, aż zabrakło kwiatów pyłu.
0: Tekla patrząc ze swej sieci, o ho ho, co robicie, drogie dzieci? Opuściła się ciut niżej, a tam Gucio maje liże.
1: O, tak? Maje liże, taka piosenka?
0: Tak, no.
1: To piękne, jakie to romantyczne. Wspaniała, no, wspaniały, w ogóle sztuka przez duże S. Gratulacje w ogóle. Co jeszcze tam? Która to zwrotka? Jeszcze dalej może poszli?
0: Tak, tak. Idziemy dalej, słuchaj, czekaj, co to? A wiesz, że jeszcze są trzy zwrotki, których on nie sprzedał do tej piosenki?
1: Można się domyślić, co tam było, że nie przeszło. Jak dalej. Jak w trzeciej zwrotce ją już lizał, to co robił w dwunastej?
0: Aleksander, patrząc na to, wyrwał się ze swą armatą na Biedronki trzy kropeczki, by pobawić się troszeczki.
1: Można by zrobić taką pszczółkę Maję dla dorosłych. Pszczółka Maja w wersji porno.
0: Albo ty, dalej, czekaj. Konik Filip już nie może, myśli, kiedy się położę. Patrzy obok, leci mucha. Idę właśnie ją zobaczyć.
1: Idę właśnie ją wyruchać. O.
0: Tak. Zmieniona. Oddział mrówek tańcząc w koło. Och, jak kurczę, jak wesoło. Chodźcie się, zabierzmy w kupę i zerżnijmy Mai pupę.
1: Naprawdę? Co zmyślasz już teraz?
0: No przecież wysłałam ci link do tej piosenki, do tekstu.
1: Faktycznie jest i zerżnijmy Mai pupę. To jakaś orgia.
0: A on tam zmieniał na, wiesz, na te, bo to jest pozmieniane na łagodniejszą wersję, a tam było, wiesz, tam dupę zamiast pupę i tam jeszcze inne takie rzeczy, nie? Albo było tak, to akcent śpiewał, czekaj, co tu jest jeszcze jakaś taka zwrotka? No widzisz, nie ma, to jest niepełny tekst, No i gdzie? No i gdzie? No i gdzie? No nie ma.
1: Masakra. Ciekawe, czy już u nas się w szkołach dzieci bawią przy tym. Pewnie tak. No bo swego czasu była afera, że nagle na jakichś tam dziecięcych zabawach w szkole leciał popek, tak? Popuś to ty. I było właśnie, przepraszam, ja może nie będę cytował. No ale dzieci się tak może bawią dzisiaj właśnie przy takich piosenkach.
0: Nie, to popek to ten, co śpiewał tą piosenkę o tym ślubie z tym. To ten? Ten, co się przebrał za tego, za Araba?
1: No to możliwe, bo gang Albanii, tak, oni mają takie fazy.
0: To był ten, co śpiewał, czekaj, ślub w tym? Czekaj. No ten taki, jak to leciało? No wiesz, o czym mówię, nie?
1: No tak średnio, to z tym ślubem to nie kojarzę za bardzo. Ja kojarzę tylko z... Rapapapam! Z jego piosenek.
0: Były takie nieprzyzwoite piosenki. Oj, dużo tego było nawet.
1: Marihuana leczy, żywi nas i ubiera. Takie piosenki śpiewa na pewno. I ma rację. Marihuana leczy, żywi nas i ubiera. W albańskim gangu łatwo natknąć się na dealera.
0: To jest jego tekst?
1: Tak.
0: Jest. Mam. A to 4 lata temu to śpiewał. Pakistańskie disco.
1: Dobre Maroko zamyka oko.
0: Znasz to?
1: No tutaj czytam sobie tekst.
0: Czekaj. Nie, to jest z tego. Czekaj.
1: Siedzimy w studio dobrze zbombieni.

0: Ziomek skręca kolejnego splifa. To nie boisko, nie próbuj mnie wkiwać. Siadaj, bracie, i siedź wygodnie. THC ze śliną do gardła spływa. Kiedy kolejny skręt dociera do mnie. A, coś nie idzie mi.
1: O, tu masz. To jest najlepsze.
0: Leci.
1: Włącz!
2: No to ty nie słyszysz, ale już sobie leci.
1: Ha.
2: Niestety nie mogę tak zrobić, żebyś usłyszała.
1: Znasz to? Słyszałeś to?
2: Chyba nie.

0: Ulrich Ach.
1: Zakochałabyś się w Arabie? Jakby miał fajnego konia? Arabskiego?
2: On chyba był naprawdę zazdrosny o jakąś, jak pisał ten tekst.

0: No, takie brzydkie słowo, ciapaty. No, ale cóż. No zaraz, przecież ja też jestem rasistą, to czemu ja się oburzam? Ciapaty, ty...
1: Zaprosiła go do siebie i zrobiła mu całą... Ciapaty, proszę, nie łam mi serca. Za miesiąc będzie ślub.
0: Ja słyszałem dzisiaj propozycję, że niektórym się Wiedźmin nie podoba, bo w ramach poprawności politycznej nie wrzucono tam transpłciowego cygana. Coś takiego. Dobra, żegnamy Popusia. Trzymaj się, Popek. Trzymaj się, Popuś. Brudna Diana. O.
1: Ale trochę w tej piosence też jest prawdy. Zresztą chyba w każdej jest trochę prawdy.
0: A co konkretnie?
1: No, że przecież tak niektóre Polki kończą faktycznie, tak? Wyjeżdżają gdzieś tam do Anglii, czy gdzieś jakieś niepowodzenia je spotykają, nie mają pracy i tak dalej. Tym dają dupy, no.
0: No niestety.
1: Do kraju wrócić nie masz czym, gdzie i dokąd. I lądują, słuchaj.
0: Otóż to też o tym śpiewał Keltus. Znasz Keltuza?
1: Mm-mm.
0: A to była taka piosenka, za którą wylądował w sądzie i skazali go na prace społeczne. Aż.
1: A podaj tytuł, może znajdę to jeszcze gdzieś?
0: Jak to było? Biała kurwo, czarnucha, zdychaj. Takie teksty, no to wiesz.
1: Nie, bo tego nie ma. Ale też taką piosenkę słyszałam, taką okropną, że... A nie pamiętam.
0: To było, czekaj, jak to szło. Nie mam słów i nie mam pytań, nie mam słów i nie mam pytań, nie mam słów i nie mam pytań, biała kurwo, czarnucha, zdychaj. Śpiewał. Nie, mi się to nie podoba, za bardzo rasistowskie, jak dla mnie. A to jest o seksturystyce, nie? Generalnie. Nie,
1: ja... Była taka piosenka kurwo, dziwko, coś tam, szmato. Znasz to? To jest,
0: nie wiem.
1: To jest, czekaj. To jest, bo to jest na YouTubie dostępne, zaraz ci to wyślę. Tego nie znieśli. Jest, ale to czekaj, bo to było w kilku wersjach. Tu jest tekstem nawet. Są dwie takie. Czekaj, moment. Gdzie to jest? O, tu masz. O.
0: Jeszcze miał jakąś przeróbkę Sabatona, nie? O katastrofie smoleńskiej. Two pilots surrounded by fog. Jak to szło? Nie mogę znaleźć tekstu. Ocenzurowany internet. Ja bym wolał jakieś ładne piosenki śpiewać. Znasz jakąś ładną piosenkę? Nie, jakieś zboczone, rasistowskie same.
1: To jest dobre, to.
0: Która?
1: Dobra, to jest patologia, no, ale to...
0: Nocne radio to też patologia.
1: To prawda. No z czego się nie robi dla pieniędzy, albo cóż robić, jak się nic innego nie umie.
0: No, dziękuję bardzo.
1: Zawsze można się przekwalifikować.
0: No.
1: Odnieść, popracować nad tym, nad tamtym. Podniesie się tu i tam.
0: Akurat tu i tam nie narzekam. Się nie musi nic podnosić. Się kawki napił chyba gorącej, ale to za chwilę może.
1: Tak, tak, tak. Zrób kawkę.
0: Dobra by była kawka, nie? A jaką lubisz? Z cukrem? Z mleczkiem?
1: Bez cukru. Czarną albo z mlekiem, ale bez cukru.
0: Też muszę ograniczyć cukier. Jest bardzo, bardzo niezdrowy. Od jutra ograniczam mięso, cukier, chleb, ziemniaki, jajka. Będę wpieprzał marchewkę tylko. Jak królik Bugs.
1: Nie. Po prostu...
0: Watch up, tak?
1: Ja nie lubię cukru, wiesz, do kawy. Oj, tak, tak, tak, tak, tak. Oj, biedny kręgosłup. Znasz ten piosenki rosyjskie?
0: Nie.
1: Mi się podoba ta stara takiej Ały Pugaczowej. Milion, milion ałych róż.
0: Wszystko o różach, te ruskie piosenki, jakieś białe roz... Zaraz znajdę jakąś piosenkę, którą żebyś ty zaśpiewała. Co by tu ci podrzucić?
1: Ja nie umiem śpiewać. Naprawdę, nie.
0: Wszystkie kobiety potrafią śpiewać.
1: Jo, to ja nie jestem kobieta. O, wyślę ci tą piosenkę, poczekaj, masz tutaj to. Ała Pugaczowa. Ona była bardzo ładną kobietą, jak była młoda. Bardzo ładnie wyglądała w ogóle.
0: Mówisz? Zaraz się przyglądniemy, no. Tu ocenimy.
1: No. To może nie za dobrze wypadła, ale jak była młodsza, to wyglądała naprawdę pięknie.

0: Ну, Госма, ладно.
1: И на все деньги купи.
0: О, деньги, то знам то слово, деньги.
2: Пеньонзе.
3: Слышите, для тебя привет, цветы. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблён, кто влюблён, кто влюблён и в себе. Свою жизнь для тебя привяте в квіти.
0: Свою жить?
3: Свою жизнь привяте в квіти. Своє життя приоздобив квітами для тебе.
0: Свою жизнь я то я тебе дала. За деньги. No cóż, troszkę nie moja bajka, Ała Pugaczowa, Pugaczowa, przepraszam, leciała właśnie sobie przed wam tutaj. Ale ty się ładnie wstrzeliłaś, ty masz jakiś odsłuch, że się tu wstrzeliłaś w piosenkę, tak, do rytmu? Czy tak jakoś intuicyjnie?
3: Milion, milion, milion ałych roz. I z okna, i z okna, i z okna widzisz ty. Kto blublon, kto blublon, kto blublony i w siebie os. Swoje żyć prywiat, dla ciebie prywiat w kwiecie.
0: Ja po rusku znam tylko nas nie dogoniat, nas nie dogoniat. No i tylko tyle.
3: Albo ten. Czekaj, jak to było? A Katiuszę znasz?
0: Nie.
3: Rozcwitali jabłony i gruszy, pafoli tumany nad rikaj. Wychadziła na bierek Katiusza, na wysoki bierek nakrytoj. A ty miałeś mi jakąś piosenkę wysłać?
0: O, to ci wkleję takim, w takim wypadku Dumkę na dwa serca. O, to jest ładna
3: piosenka.
0: Ale
3: to w duecie z tobą, tak?
0: To co, to ty jedną zwrotkę, a jedną ja, tak? Kurde, zaraz jakiegoś tutaj jakiś potop zrobimy. Dwa serca karaoke. Ciekawe, czy jest wersja karaoke na YouTubie. Z podziałem na głos jest, ale to się nie synchronizujemy raczej. To puszczę tylko tak, żeby się tak mniej więcej leciało tutaj.
3: Nie, czekaj, to a to... No, to gdzie jest ten link? Aha, to jest? Wysłałaś mi?
0: To
3: żeś mi wysłał.
0: Na czacie jest tutaj. O. Masz?
3: No tak, ale to mi na YouTubie.
0: Aha, wersję YouTube'ową z karaoke ci wysłać. Prącie bardzo.
3: O. Jest. To co?
0: To czekaj, weź sobie. Ustaw na 00 i w tym samym momencie klikniemy
3: play. A czekaj,
0: play.
3: Bo mi ten link nie działa, coś ty mi tu wysłał.
0: YouTube? No jest tu link YouTube'owy i powinien działać.
3: No ale on nie działa, kliknij w niego.
0: A u mnie działa, odpowiem jak rasowy informatyk.
3: A nie, czekaj, dobra, działa.
0: No to co, to sobie zrób stop i przewin na 00 i jak krzyknę start, to klikamy i nam się może synchronizuje wtedy.
3: Tak, czekaj, ale ja nie mam tekstu, muszę mieć tekst.
0: Ale tam się tekst na ekranie chyba wyświetla, nie?
3: Tak, naprawdę? Dobra, to tu jedziemy.
0: No to czekaj, masz na 00?
3: No,
0: i stop?
3: No.
0: No to 3, 4.
3: Thank you. Mój sokole, chmurnooki, pytaj o mnie, gór wysoki, pytaj o mnie, lasów mądrych i uwolnij mnie.
4: Mój sokole, mój przejrzysty, pytaj o mnie, nurtów bystrych, pytaj o mnie, kwiatów polnych i uwolnij mnie. Oh yeah.
3: Jak on pytać gwiazd niebiosa, są zazdrosne o twój posag, o miłości cztery skrzynie i o dobroć twą.
4: Jak mam pytać innych kobiet o donaty, moje drogie, i choć wiedzą, nie powiedzą, nie odnajdę cię, mój miły.
3: Oj ty. Mój sokole, gromowładne, nie, to mi się nie podoba ta piosenka. Wybierzmy coś innego. Wybierzmy coś innego, co?
0: Nie, ja już może nie śpiewam, bo jest trzecia w nocy, a za ścianą mam sąsiada i się trochę boję, że w końcu się wkurwi i z baseballem tu przyjdzie i będę się musiał z nim trachać na baseballe.
3: Zaśpiewasz mu Dunkę.
0: Mój sokole, mój sąsiedzie, jak tam ci się w pracy wiedzie? No, także widzicie, jak to jest. Się rozśpiewaliśmy o trzeciej w nocy. Takie rzeczy tylko w nocnym radio. Następny raz
3: a ty, w... A nie, czekaj. To najlepsze to są te maleńczuka piosenkę jakąś. Te. O, to byś... O, maleńczuka piosenkę byś zaśpiewał jakąś.
0: Danusia pisze, oni już zaczynają się synchronizować.
3: Albo ten, albo wiesz co, zaśpiewam tę budkę suflera.
4: Bo do tanga trzeba dwojga.
3: Którą? Może piąty bieg, co? Piąty bieg czy takie tango? Albo może, wszyscy święci?
0: Może wszyscy święci.
3: Tak? No dobra.
0: Ale co, to znowu dajemy w wersję karaoke?
3: No, czekaj, teraz ci myślę.
0: Bal wszystkich śniętych, to jest piosenka narkomanów. O, jest chyba, tutaj mam.
4: A ja już nadawać nie mogę, więc do łóżka czas już. Ta niedziela jest jak film, tani, klasy B. Facet się pałęta w nim, w nieciekawym tle. Scenarzysta forsę wziął, potem zaczął pić. I z dialogu wyszło dno, zero, czyli nic.
0: I chórek, Edyta.
3: Wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz. A ja włóczę się znów bez ciebie. I do piekła mam tuż.
2: niebie dzisiaj wszyscy, wszyscy, wszyscy święci.

0: Ja po nocy znów nadaję, choć donate'ów brak. Tak bym chciał dziś spotkać raz w ten jedyny dzień.
1: Lub co tydzień cofnąć czas,
0: ale nie da się. Chociaż samotności smak aż do bólu znam.
1: Kiedy innych niedziel brak,
0: trudno, co mi tam. Złoty sypie się kurz, a ja włóczę się znów bez ciebie i do piekła mam tusz.
1: Świat się dzisiaj już ze mną kręci, gwiazdy płoną jak stal. Skasowałaś mnie jak swej pamięci, aż mi siebie jest żal.
0: Prawidłowo. Musisz się jako kobieta, tak jak w tańcu, do mnie dostroić. Chyba, że jesteś bardziej męska ode mnie, to wtedy ty mną miotasz, a ja jak to pióreczko.
1: To może ten... czekaj. To weź jeszcze ten piąty bieg, tam masz obok.
0: Danusia jest zazdrosna chyba.
1: To jest piąty bieg, czekaj. Masz? Kara, okazała piąty bieg. Dam ci linka, masz.
0: Danusiu, wiesz, że tylko ty w moim życiu się liczysz.
1: Oczywiście jestem tylko przechodniem. Dzisiaj takim wigilijnym gościem. Tutaj, przy stole nocnego radia. Danusiu.
0: Piąty co? Bieg, ja tego nie znam w ogóle.
1: No i tak się wyświetla.
0: No ale nie znam nawet... No dobra, spróbujmy.
1: Nasz podchwyci, przecież to jest pana piosenka.
0: Może
1: to jakiś, ja zacznę.
0: Może jakiś perfekt byłby lepszy, ale dobra, lecimy.
1: Za chwilę perfekt, no.
0: Leci już sobie?
1: Mhm.
0: Nie śpiewam. Ja poproszę o taśmę profesjonalną.
1: Czekaj, to może... To ja zaśpiewam teraz inną piosenkę, czekaj. Ja zaśpiewam... Czerwony gitar piosenkę. Ciągle pada.
0: To jest to ciągle pada.
1: Ja to zaśpiewam.
0: A to znam, czekaj. Ciągle jaram. Jak to było? Czekaj. Ciągle jaram. Nie przejmuję się zupełnie zakazami. Jaram często, jaram sam, jaram z kumplami. Kupię sobie jutro 5-10 kilo, będzie taniej. Ciągle jaram. Chyba tak było jakoś, nie? Danusiu, wybacz.
1: O, tutaj. To ja teraz to, a potem coś z perfektu, tak jak chciałeś. Dobra, to ja jadę z tym.
0: To czekaj, powiedz mi, jakby krzyknij start albo już, to ja wtedy tu odtworzę, żeby się w miarę zsynchronizowała twoja piosenka z podkładem.
1: Tak?
0: No bo... Ty nie słyszysz, nie? A tego, co ja puszczam, a słuchacze słyszą, to jak mi powiesz start, to ja wtedy tutaj kliknę na play i ty wtedy też sobie kliknij play i będziemy mieli w tym samym momencie mniej więcej.
1: Dobra. No to start.

0: jeżdżą, ludzie skaczą przez kałuże swojej drodze, a ja chodzę. Nie przejmując się ich ulewą ani śpiesząc, czując jak mi krople deszczu usta pieszczą, ze złożonym parasolem idę pieszo. O tak, ciągle pada, alejkami już strumienie wody płyną, jakaś para się okryła peleryną, przyglądają się jak mokną psy w ogrodzie, a ja chodzę. W strugach wody, ale z czołem podniesionym, żadna siła mnie nie zmusza i nie goni, idę niby zwiastun Boży z kwiatkiem w dłoni. O tak, ciągle pada, nagle ogniem otworzyły się niebiosa, potem zaczął deszcz ulewny się cukosa, liście klonu się zatrzęsły w wielkiej trwodze, a ja chodzę. I nie straszna mi wichura i ulewa, ani piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa.
1: Teraz jest u.

0: I ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się z ukosa. Liście klonu się zatrzęsły w wielkiej trwodze. A ja chodzę. I niestraszna mi wichura i ulewa. Ani piorun, który trafił obok drzewa. Słucham wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. A ja chodzę.
1: Desperatką i na przekór wszystkich mognę. Patrzę w niebo, chwytam usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie.
0: To nic. Zakładamy zespół, jak go nazwiemy?
1: Igła z nitką.
0: Trzeba połączyć krawiec i Edyta, czyli...
1: Igła z nitką.
0: Kredyta. Zespół kredyta. To co, tak. Może jeszcze perfekcik na koniec? Co tam perfektu? To Jolka to była perfekt czy budka suflera? Budka suflera. Perfekt to była nie płaczewka, nie?
1: Kołysanka dla nieznajomej. Czekaj, a perfekt, a narzeczoną kto? Tą narzeczoną? Narzeczoną kto śpiewał narzeczoną?
0: A to nie wiem, ale już leci sobie niepłaczewka. Kiedyś bardzo lubiłem tą piosenkę.
1: Autobiografię też ma. Śpiewasz?
0: Za chwilę. I już. Nie płaczewka, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy. Po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poeci śliczni, dawny sens roztrwonili w grach. W pół litrówka

Sprzęt szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, obrastacie w tłuszcz. Już was w swoje szpony dopadł szmal. Zdrada płynie z ust. Żegnam was, już wiem.

0: mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Idę tam, właśnie tam.
1: Hej, donaty moje, gdzież wy, gdzież? Dobra, no, to fajnie sobie pośpiewać troszeczkę. Każdy śpiewa jak umie. No, jeden lepiej, jak to było, śpiewać każdy może. Jeden lepiej, a drugi gorzej. No i my sobie tutaj śpiewamy. No.
0: A znasz tych Pudelsów Tango Libido?
1: Coś mi się tam obiło, ale chyba bym nie dał. Ja to umiem tylko śpiewać te piosenki, które znam, wiesz? A jak jakaś nowa, to chyba nie dam rady.
0: A co znasz? Co znasz jeszcze?
1: Czy ja wiem? Nic. Już mi się chyba nie chce śpiewać. Za późno trochę. Ja, wiesz, bo żeby śpiewać, to trzeba się trochę wydrzeć, a ja już się nie chcę drzeć po nocy. Tutaj, bo wiesz, kurczę, trochę tak sąsiedzi mogą sobie pomyśleć, że jakiś jestem niespełna rozumu albo pijany. Oni sobie już śpią, wiesz, środek nocy, a ja tu nie płaczewka, bo tu miejsca brak. A to zaraz będzie, wiesz, w ściany. Ty śpiewaku zasrany, ty śpiewak! Chcesz w mordę?
0: O, to mi się podoba.
1: Jak znajdziemy jakiś dobry sposób na synchronizację, tutaj Skype, karaoke, słuchacz, nadający głos, to może kiedyś zrobimy jakiś konkurs. Będziecie dzwonili i śpiewali.
0: O.
1: A cioto. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Jak to szło? Kwiaty we włosach, potargał wiatr, tak? To?
0: Mhm.
1: I wiesz, to jest, nie jest takie proste, słuchajcie, bo Edyta ma na przykład lekkie opóźnienie jeszcze na Skype'ie w stosunku do mnie, przypuszczam, jakieś tam półsekundowe czy tam coś w tym stylu, nie? Więc to naprawdę jest się ciężko tu synchronizować. Ona nie słyszy tego podkładu, który tutaj jest.
0: Potargał wiatr, po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, choć przecież świat przesz i wzdłuż. Kwiaty we włosach
1: potargał wiatr.
0: Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic.
1: Wiecie co, ludzie? Jest taki głupi zwyczaj, że jak grajek na ulicy coś gra, śpiewa, to mu się rzuca tam 2 złote.
0: Ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień łatwiej żyć, nie wraca nic. We włosach potargał wiatr,
1: wyrzuć z pamięci ostatni ślad.
0: To dzisiaj ty, bo dzisiaj ja, to drogi dwie i szczęścia dwa. Fajna piosenka, bardzo mądra.
1: Mówisz? No tutaj trochę ten się źle zsynchronizowało, ale to widzicie, no to nie jest tak prosto. Musielibyśmy mieć tu jakąś, kurczę, karaoke maszynę online podłączoną do chmury i z administratorem i w ogóle wszystko tutaj mieć inaczej. No a my sobie tak tutaj troszeczkę się wygłupiamy, troszeczkę próbujemy tutaj udawać, że potrafimy śpiewać, no i tyle, no. I powoli się będziemy chyba żegnać, już zaraz czwarta godzina, to ile to siedzieć, to wariaty, wariaty.
0: A dziś już można kolędy chyba śpiewać, nie?
1: A wiesz, co to są kulędy? Kulędy, nie kolędy, tylko kulędy.
0: A wiesz, co to są pastorałki?
1: Pastorałki.
0: A wiesz co? A możesz tutaj puścić ten... Ja ci wyślę link do dwóch kolęd takich ładnych.
1: O, to chyba nie zdołasz mnie namówić do śpiewania kolęd.
0: Ale to jest taka dziewczynka to śpiewa, to jest taka to krótka.
1: Tym bardziej.
0: Krótka, słuchaj.
1: Ja to nie lubię tych kolęd za bardzo, to wiesz, te luli, luli, luli. Płaczę przy krojeniu cebuli.
0: To jest fajne. I jeszcze jedno ci wyślę. To jest bardzo ładnie na... O!
1: Nasz tutaj nieobecny nadający Bite Eater miał piękny głos. Wy nie wiecie, on kiedyś dał tutaj próbkę. On śpiewa w jakimś chórze w ogóle, czy coś. Jak zaczął śpiewać, to kurde... Tutaj jakimś sznap z barytonem, czy ja tam się nie znam na tych głosach. No, więc... Nie no, kolędy, ja to nie lubię. Ty możesz śpiewać, jak chcesz.
0: Przybierze... O, ta mi się podoba. Kolędę dla nieobecnych znasz?
1: Żadnych nie znam. Tak się tutaj wyłgam.
0: Ta jest fajna, zobacz. Czekaj, zaraz ci wyślę.
1: Fajna, a czyim zdaniem?
0: No.
1: Już sobie leci. Zobaczymy, co to za cudo. Kolęda dla nieobecnych.
2: Ma nadzieja znów.

0: A czy jak przyłożę jedną słuchawkę do mikrofonu, to będziesz, to będziesz słyszała? Czekaj.
1: Bo zabrakło znów czyjegoś głosu. Przyjdź tu do nas i z nami trwaj.
2: A to co, to bym musiała włączyć radio, tak?
1: Wbrew tak zwanej ironii losu.
0: Wyłączyć radio? To, to
2: co? Znaczy włączyć radio, poczekaj.
0: A nie, nie, nie, bo ja mówiłem, że jak słuchawki zdjąłem teraz i ubrałem mikrofon w słuchawki, to powinnaś słyszeć, co tam gra. Lekko, tak delikutaśnie. Ale to nie ma sensu już.
2: Teraz nie słyszę. No,
0: no, no teraz nie, no dobra, to.

0: bądź w innej.
1: Już nałożyłem znowu na łeb. Jesteś?
2: Tak. Słyszę teraz też.
1: Nie no, teraz już nie powinnaś słyszeć, bo ten... Bo już zdjąłem słuchawki z mikrofonu i nałożyłem na
2: łeb. Ale ja słyszę przez radio.
1: A, przez radio. No ale wiesz, przez radio to zawsze jest opóźnienie, więc się to w żaden sposób nie zgra z tym, co leci u mnie, bo to jest parę sekund opóźnienia sporo. Dobra. Taka ckliwa pioseneczka, ja to nie lubię takich.
2: A tą pierwszą?
1: To nie wiem, która pierwsza, która druga.
2: Tą wyżej, ten wyżej link.
1: Leci sobie. Zaśnij, dziecino. Ciągle ta dziecina. Kto tak mówi dzisiaj? Dziecino.

0: Nie podobuje mi się to. Krawiec malusieńki, nie ma ci on donejcika, bo słuchacze cięcy są i nic nie wpłacają. Dobra, słuchajcie, kończymy. Jak nie ma zrzuty na błazna, to błazen sobie idzie. Więc będziemy się powoli żegnali. No, ale się fajnie pobawiliśmy. Jakiś nowy eksperyment. Śpiewanie na antenie. Dzisiaj w nocnym radio. Dzisiaj było. Tak więc...
1: A co z tą kawą?
0: No, to już... Nie wiem, czy picie kawy o 4 w nocy to jest dobry pomysł?
1: O 4 rano?
0: W nocy. Aha. Rano to jest 12 rano.
1: A wiesz, że fajny dziś jesteś nawet. Nawet znośny.
0: Tak?
1: Mhm. Mm. No. Nawet znośny z ciebie, misiak.
0: No, taki, że pośpiewać się z nim można. I pożarcić.
1: I pogadolić. Tylko szkoda, że przez tego neta to nie można cię nawet przytulić.
0: O.
1: O. No jeszcze trochę brakuje tej technologii.
0: No, niby już wszystko takie cyfrowe, dopracowane, a tu nie możemy sobie nawet włączyć wspólnie karaoke i pośpiewać jak człowiek, jak biały człowiek cywilizowany. Już tak po rasistowsku powiem trochę. Dobra, spalę jeszcze ostatniego sobie szluga i tak już za dużo wyjarałem. Idą te fajki jak woda, kurczę. Jak prowadzę, to mi się chce palić. Bo wiesz co, bo ja palę
1: co
0: przy prowadzeniu palę, bo się wtedy koncentruję po prostu jakoś tak, nie? Przy szlugu.
1: No ale przecież jak teraz nie zapalisz, to co? Nic się nie stanie.
0: No. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że ta fajeczka jest zawsze przy nadawaniu i... No dobra.
1: No. A ty mnie trochę nie lubisz.
0: Tak? Czemu?
1: No tak...
0: Chociaż raz dałem do jakiś znak do zrozumienia, że cię nie lubię?
1: No, bywasz taki wredny.
0: To, że mam inne poglądy, skrajnie inne w niektórych sprawach, to nie znaczy, że kogoś tutaj nie lubię. Ja właściwie to wszystkich lubię, oprócz tych, których nie lubię.
1: No tak, no ale wiesz, no, jak się kogoś lubi, czy ma szacunek, no to wiesz, to się nie pluje na jego jakieś tam tradycje czy rzeczy, nie?
0: Ale ja tu nie, jestem dla ciebie tylko.
1: Ja wchodzę, a słyszę, że tu o, jakiś tam, wiesz, najeżdżasz czy na księdza, czy na papieża, czy na co tam jeszcze.
0: I to się raczej nie zmieni, ponieważ ja tutaj jestem nie tylko dla ciebie, dla różnych innych osób. Są wśród nas także i ateiści, i antyteiści nawet, i antyklerykałowie. Ja jestem jednym z nich i to jest takie raczej bardziej antyklerykalne radio, a o wierze samej też ostatnio podkreślałem, że do samych chrześcijan raczej nic nie mam. Oni są nieszkodliwi, oni nikomu nie wtykają nic, oni nie, wiesz, nie wspierają tej władzy klerykalnej, proklerykalnej i tak dalej, i tak dalej. A Kościół uważam za bardzo złowrogą siłę, jedną z najgorszych rzeczy, jaka się przytrafiła ludzkości i ich nienawidzę. Jak widzę księdza, to mam ochotę go kopnąć w dupę albo piachem obsypać, albo napluć mu, albo obalić na ziemię i oszczać płaszcz, na przykład. Jak krasnoludy w Wiedźminie. Więc nie trawię zupełnie i to się nie zmieni, Edyta, nigdy. Choćbyś nie wiem, jak miła była i choćby nie wiem, jak ci było przykro, to się raczej nie zmieni, bo gdybym się zaczął dostosowywać do różnych ludzi tutaj, to wiesz, to bym musiał tutaj schlebiać temu, schlebiać tamtemu i uważać, żeby... To bym nic nie mówił, bo każdy się zawsze poczuje czymś urażony i tak dalej.
1: Ale wydaje mi się, że no to albo się otoczyłeś garstką ateistów, albo tak naprawdę to im schlebiasz.
0: No, bo to jest... No,
1: bo jest tak ich większość.
0: No, nie wiem. Tak po prostu jest, wiesz, i to raczej się nie zmieni. Nie wiem, czemu miałbym dla jednej osoby, żeby jej nie było przykro, nagle przestać mówić o rzeczach, które są ważne.
1: Znaczy nie, ale wiesz, jak prowadzący radio, tak, czyli jakiś tam w jakimś stopniu dziennikarz, choćby nawet amatorski, tak, to powinieneś być bardziej... obiektywne, a nie wyrażające swoje jakieś...
0: Ja jestem patostreamer, a nie dziennikarz, to mogę gadać, co mi ślina na język przyniesie. Nie no, tak mówiąc serio, to staram się być takim dziennikarzem, wiesz, takim trochę bardziej hardkorowym, nie takim ulizanym, ugrzecznionym, bo tak to bym się ubrał w garniturek i poszedł do radia Wrocław chce pracować, czy gdzieś. Mówiłbym, dobry wieczór Państwu, dziś... ocenimy, no przepraszam, może nie zawsze pochlebnie, więc przepraszam wszystkich wierzących, pontyfikat naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Tak, no to nie moja bajka zupełnie. Ja mówię, co mi leży na wątrobie. Nagrałem audycję, gdzie skrytykowałem totalnie. Dla mnie to był papież bardzo cienki, o mentalności, wiesz, i intelekcie co najwyżej jakiegoś wikarego czy proboszcza, który nadrabiał charyzmą.
1: Ale kogo skrytykowałeś?
0: Jana Pawła II. Oceniłem krytycznie cały jego pontyfikat i wymieniłem, jakie są jego winy.
1: Dobrze, oceniłeś. A ile przeczytałeś jego książek?
0: Książek? No, poczytałem trochę tych jego mądrości. Nie, to są, wiesz, znaczy, słuchaj...
1: Czy przeczytałeś jakąś książkę jego?
0: W sumie nie.
1: Encyklikę? Może?
0: Nie, ale wiem, o czym pisze i jakie poglądy ma.
1: O, przepraszam bardzo.
0: Bardzo konserwatywny, a ja jestem bardzo niekonserwatywny.
1: W ogóle przeczysz sam sobie. Ja się pytam, czy przeczytałeś to, tamto, cokolwiek jego, a ty mówisz, no nie, nie przeczytałem. No, ale gdzieś tam.
0: No i tak przeczytałem więcej Jana Pawła II niż typowy katolik, który nic nie czytał i tylko wie, że ziemi tej ziemi.
1: Wiesz co, nie oceniaj typowego katolika, no bo nie prowadzisz badań ani statystyk, to jest twoje prywatne zdanie.
0: Zostawmy ten temat, nie psujmy sobie wieczoru Janem Pawłem II. Jan Paweł II zajebał mi szlugi.
1: Nie. Ile w ogóle tytułów książek byś był w stanie wymienić w tym momencie z buta, co?
0: Pamięć i tożsamość.
1: Brawo, raz, dwa. Liczymy, no.
0: I pewnie tak zgaduję teraz, że któraś się nazywała Nie lękajcie się.
1: Ty jesteś okropny.
0: Nie jąkajcie się.
1: Taką książkę Przekroczyć próg nadziei, bardzo dobra książka.
0: Wiesz co, te teksty to jest dla mnie taka kościelna nowomowa, wszystko, z której nie zawsze coś wynika. Bo to jest takie, wiesz, tak jakby ktoś...
1: Encyklikę, no? Rozum i wiara, bardzo dobra.
0: Wolałem przeczytać książki mądrzejszych, uważam, ludzi, którzy starali się łączyć naukę z wiarą takie rzeczy. Jan Paweł II nie jest dla mnie autorytetem ani intelektualnym, ani moralnym, ani żadnym. Uważam, że jest totalnie przereklamowany i Polacy go kochają, wielbią, nie znając w 90% nic z jego wybitnych, w cudzysłowie, dzieł, ani tylko go cenią za to, że Polakiem był. No. I to wszystko. A w ogóle też nie potrafią krytycznie spojrzeć na wiele jego błędów, które popełniał. On był całe życie przekonany, że komuniści go atakują Kościół.
1: Byłeś przekonany, że co, że Jan Paweł II będzie bezbłędny? No to wskaż mi człowieka w ogóle bezbłędnego.
0: No nie ma, ale tym bardziej nie powinniśmy go tak wielbić.
1: To jest utopia.
0: Ja się tam brzydzę, cały ten przemysł wokół niego, to sprzedawanie tych obrazków na potęgę. Wchodzisz do sklepu, cały załadowany Janami, Pawłami, drugimi. Wchodzisz na pocztę, a tam Janek Paweł, jak się patrzy na mnie tym wzrokiem swoim.
1: Widzisz, widzisz? Coś jest jednak na rzeczy, słuchaj.
0: Nie, no nie chcę cię obrażać, ani cię urażać, ani coś, ale wiesz, no coś sobie
1: to
0: myślę,
1: po prostu
0: to sobie
1: tego
0: mówię.
1: Nie rób.
0: No, będę
1: to
0: robił.
1: To po prostu tego nie rób.
0: O, zapomnij, nie ma takiej opcji.
1: Jeżeli mówisz, że nie chcesz, tak? Słuchaj, na przykład powiesz...
0: Nie chcę, ale muszę.
1: Wiesz co, nie chcę cię uderzyć i po chwili mnie uderzasz. No to co to za, zachowanie? To człowieku to chyba powinieneś się leczyć, prawda? Jakaś... Może początki schizofrenii.
0: Może.
1: No. Wiesz, trochę więcej myślenia, no. A widzę, że masz zdolności w kierunku myślenia, no. Prawda, masz predyspozycję.
0: Do myślenia.
1: Do myślenia, do bycia mądrym? Oczywiście. Oczywiście, no
0: może,
1: gdybym tego nie wyczuwała, to bym z tobą nie rozmawiała przecież.
0: Tak cały czas teraz się starasz troszkę taki szantażyk lekki, emocjonalny jakiś i takie tutaj ze mną jakieś
1: szantażyk,
0: zabawy
1: ja lubię,
0: i takie różne gierki.
1: Głos i wiesz, naprawdę bardzo bym cię lubiła słuchać, gdybyś nie przeklinał, tak? To jest jedna rzecz na tej antenie. Bo
0: motyla
1: naprawdę
0: noga.
1: Masz sympatyczny głos, taki stały, taki naprawdę. Można odpocząć przy nim.
0: Podobnie jak Jan Paweł II też jestem niedoskonały i będę przeklinał. Ale fakt, że ostatnio to za dużo. Ostatnio taka była audycja, że bluzgi leciały. Rzucałem przekleństwami jak salcesonem z rękawa. Po prostu.
1: Coś cię opętało, widać, nie?
0: A może to wtedy, co

0: funkcję tej mangi, są. Czytałeś mangę?
1: Tak.
0: I ty misiaczku, ty.
1: No, chyba się za słabo znamy trochę na misiaczka, ale spoko, dzięki.
0: Jesteś misiaczek, jesteś. Jesteś misiaczek taki, taki opuszczony, taki niczyj. A jak niczyj, to dlaczego nie mój?
1: Jestem odporny na takie rzeczy.
0: A to jest twój problem, misiaczku. A jakbym tam była, to byś nie był taki odporny.
1: No nie wiem. Nieważne.
0: Co? Co masz?
1: Nic. Krzywe nogi, jak sram mam.
0: No też to znam. Mój ojciec mówił. O, znowu zapalasz. Tak. A mówiłeś, że coś czytasz oprócz tego komiksu? Jakąś książkę? Znaczy nie, słuchasz, tak? Audiobooka jakiegoś.
1: Tak, mam taki jeden i go słucham sobie. Nie no, różne rzeczy. Teraz sobie o Słowianach na przykład słucham. Różne rzeczy, no. Mam ochotę się zapoznać z twórczością Kurta Vonneguta. Na przykład teraz mam w planach. I sobie Lot nad kukułczym gniazdem ostatnio słuchałem. Całkiem mi się spodobało.
0: Kurt chyba napisał tą... Tak, takie mroczne te kawałki. Chyba Rzeźnie numer 5 chyba Kurt napisał też.
1: Pianole.
0: No. Warto poczytać. W sumie to jest taka klasyka.
1: W imię zasad sobie Patryka Wegi ostatnio słuchałem. Bardzo mi się podobało. To są opowieści o policyjnym fachu. Różnych sprawach związanych z pracą w policji. Przeróżne rzeczy. Tutaj jeszcze mam na tapecie Filipa K. Dicka. Historyczne czasami sobie coś słucham rzeczy. Bardzo ostatnio coraz bardziej jakoś tak miło mi się spędza czas przy historycznych właśnie książkach, dokumentach, bo to jest takie oderwanie trochę od tej współczesności, niezbyt ciekawej miejscami, a tak to się cofasz trochę w czasie, trochę jak przy RPG, że można się odrealnić nieco. A poza tym fajnie, no, inny świat, nie? A jak jeszcze jakieś filmy kostiumowe, to można sobie popodziwiać architekturę piękną, stroje. I ten świat, w którym nie ma komputerów, komórek, to jest zupełnie inny świat.
0: Kurczę, jak mi się to podoba, jak oglądasz te filmy takie, gdzie te stroje były takie piękne, z przepychem, takie, że ta arystokracja, jak oni, słuchaj, no w dzisiejszych czasach no nie ma takiego, wiesz, żeby go było na tyle stać, co tamtych ludzi. Bo wiesz, dzisiaj co? Jakiś garniak sobie kupisz, zapłacisz 1000 czy 2 czy 3 tysiące, no i co? No i kilka guzików, jakaś koszula, coś tam. A tam wszystko było, kurczę, wyszywane, ręcznie, hafty, to wszystko. Przecież to jest dopiero przepych, tak? Jak ile osób siedziało i swój czas marnowało, żeby dla ciebie wykonać frak czy coś tam innego, a te suknie balowe, tak? No to już w ogóle.
1: No, ale to mało kogo było chyba stać na takie wystawne stroje i większość to biegała w jakichś portkach śmiesznych.
0: A ty wiesz, te rosyjskie, kurcze bale, to wiesz, u cara drugiego, tam Mikołaja drugiego, tak, u cara Mikołaja drugiego, no to już

0: na rzecz. I wiesz, i te orkiestry, i ta muzyka zamawiana, prawda, Mozart, czasy Mozarta, zresztą. Kto dzisiaj zamawia, słuchaj, specjalnie wykonany jakiś requiem albo coś innego, jakiegoś walca, tak? U mistrza.
1: U mistrza Martyniuka. Pszczółka moja. Mistrzu, czy wystąpisz w operze? Dzwoni pan z PiS. Mistrzu Martyniuku, zapraszamy.
0: Tak, i doda elektroda. Zrobi loda.
1: Ja to lubię, takie opowieści, jak wyruszają w podróż, odkrywają nowe lądy. To mi się zawsze miło ogląda. I o II wojnie światowej też. Ale to tak, no, o druga wojna światowa jakoś i Związek Radziecki, te tematy.
0: Bogusław Wołszański takie miał fajne różne takie teorie, trochę spiskowe, takie, wiesz, tym zamachu na Ferdynanda w Sarajewie, o tych różnych rzeczach, takie bardzo ciekawe wątki takie, no, o tych naszych terenach też, o tych eksperymentach medycznych, o, ja też to lubię właśnie, to też, no, lekarze Hitlera, lekarze z obozu, tam, no.
1: No, to są ciekawe tematy. Ciekawe, bo to słuchasz i wiesz, że to się wszystko zdarzyło naprawdę, nie? No to tym ciekawsze właśnie.
0: Tak, że to było, nie? I to wcale nie tak dawno.
1: No.
0: W sumie, no. Jak pomyślę, że na przykład mój ojciec, wiesz, był obecny już w tamtych czasach i żył, no to... W czasie wojny, no to aż ciężko mi uwierzyć w różne rzeczy, to słyszę, że faktycznie nawet jak gdzieś tam ludzie mieszkali sobie skromnie jako rolnicy, to nawet tam przychodzili ci Niemcy, Ruscy, atakowali, tak, przychodzi, ale wiesz, krzywdy nie zrobili, bo nie zabili jednak Polaków, takich, wiesz, zwykłych tam rolników nie zabijali, a wiesz, a gdyby mój ojciec, załóżmy tam, czy moja rodzina mieszkała w takiej Warszawie, czy gdzieś, no to na pewno by nie przeżyli. To już, wiesz, jakieś obozy albo coś, rozstrzelania, jakaś zsyłka na Syberię, gdzie tam było przecież, że ci Ruscy, podobno tak było, że łapali głównie tą inteligencję, czyli księży, a jakiś tam nauczycieli, tych ludzi takich łapali na wywóz, nie? Którzy mogliby, prawda, zorganizować jakiś bunt i wiesz, tą inteligencję całą mordowali. I sprawdzali także, jak miał ręce, wiesz, takie spracowane przy pracy w polu, przy ziemi czy coś, no to znaczy, że on faktycznie jest pracownik, nie? A jak na przykład ksiądz, co nie pracował nic, miał ręce, wiesz, wychuchane, miękkie i tak dalej, no to nie mógł się ukryć, tak? Oni tak to też sprawdzali.
1: No cóż. Shit happens.
0: No. Już takie rzeczy, na przykład, gdzie czasami było tak, że podobno że dzieci mogły uratować całą rodzinę. To znaczy, że wiesz, wszedł jakiś tam Niemiec i gdzieś tam dorosły odpyskował mu, nie, Polak. Ten powiedział, gdyby nie te dzieci, to bym cię zabrał, tak? Ciebie z tą żoną, nie? A tam były małe dzieci, tam piątka dzieci, nie? I wiesz, i on wtedy tak to powiedział i zostawił, nie?
1: No, straszny okres w historii ludzkości. My powinniśmy się cieszyć, że może czasami ciężko, może się tu złościmy, że PiS, że PO i tak dalej, że podatki, ale tak naprawdę to całkiem nieźle nam się żyje w porównaniu do niektórych, nie? Którzy doświadczyli na przykład okropieństw wojny, II wojny światowej.
0: I że nie, wiesz, że faktycznie tam był jakiś ten głód i jakieś tam niedomagania, wiesz, nie było samochodów, tylko jakieś bryczki, konie, coś tam. Wiesz, też opieka medyczna, straszne warunki. No, to tak było, ale też jest to, że na przykład oni nie mieli za bardzo możliwości się kształcić, a jednak mimo to, jak ja słuchałam tego, że na przykład te dzieci ze szkoły, czy ojciec, czy tam, prawda, też jego rodzeństwo musieli chodzić do szkoły, do podstawowej, 5 czy 7 kilometrów pieszo, gdzieś tam, wiesz, po tych zaspach z tego domu, gdzieś tam pod lasem, do jakiejś tam większej wsi, gdzie była szkoła, i to w zimę, i to też tak, że no, nie każdy miał też takie, wiesz, kompletne ubranie i w ogóle, no to było też smutne, nie?
1: No nic, będziemy kończyli, wiesz, ja już padam na głupi ryj, jeszcze sobie rozwalę.
0: A też było dużo niesprawiedliwości, to też było na przykład, że ksiądz miał dużo pola i na przykład w ramach tam czegoś, nie wiem, czy to chodziło o pokutę, czy jakoś o coś innego, ale że miał przyjść ktoś i pracować na jego polu, tak? To też było niefajne, czy to w ramach jakichś tam sakramentów, czy w ramach jakiejś pokuty, tak? Ale to nie było fajne, bo wiesz, zabierał ojca tych dzieci, gdzie on miał swoje pole i on musiał, wiesz, też to było ręcznie wszystko robione, nie? A ci ludzie jednak musieli przychodzić w tym czasie, gdzie mogli pracować na swoim polu i pracować na polu księdza, tak? No i było różnie było.
1: Tak to jest, widzisz. Też roboty przymusowe u Niemca, zarówno mój dziadek, jak i wujek świętej pamięci pracowali przymusowo, jak niewolnicy u Niemca.
0: No, za parobków.
1: Można się domyśleć, że nie byli tam traktowani jak, kurczę, członek rodziny, tylko jak śmieć bardziej.
0: On to też jedna tam matka jednego człowieka, tam on mówił, że ona pracowała jako tam niańka do dzieci tam Niemca jakiegoś, bogatszego w domu, no i w końcu było tak, że ten Niemiec z nią się tam przespał i ona zaszła w ciążę, tak? Z tym Niemcem, który był tam jakimś urzędnikiem czy nauczycielem i wtedy jak ona zaszła w ciążę, tak? Czyli to byłby bękart, no to on ją wygnał, tak, z tej pracy, bo była w ciąży z nim, nie? I to dziecko, które się urodziło z tej Polki, to on był tym dzieckiem, tak? I on nie znał tego ojca.
1: Straszne rzeczy. Ja, jakby mnie wzięli na jakieś przymusowe roboty u jakiegoś Szwaba, to bym ich wytruł wszystkich albo siekierą w nocy zarąbał i już. I tyle by było z mojej pracy.
0: Tak, a ty wiesz, jak było, że na przykład a propos takich buntów i rzeczy, że faktycznie, bo tam mieli broń Polacy i chodzili na polowania na zwierzynę, tam myśliwi i różni tacy tam z nadleśnictwa i było tak, że któryś z nich zabił Niemca. No i to oczywiście się wyszło i przyszedł nakaz do sołtysa na tą wieś i za tego Niemca, jednego zabitego, miał wyznaczyć listę 50 czy 100 chłopów, tak, którzy mieli zostać wywiezieni na wywóz i zabici.
1: To jest właśnie trochę przeszkoda. No. To jest trochę przeszkoda, że tak się lubili mścić właśnie Niemcy.
0: Przyszła ta lista i faktycznie jakby brat mojego dziadka był rozstrzelany. Był zawieziony tam gdzieś tam na jakąś tam rampę, tam ich władowali i później ich pozabijali. I to było za tego zabitego Niemca. Tyle osób musiało zginąć, nie? No i to też było takie, że wiesz, że ten człowiek, ten sołtys, to co był takim Polakiem, no to wiesz, weź teraz mi obowiązek wyznaczyć tam tych 20 czy iluś, tak? Dlaczego wyznaczasz tego, a nie innego, nie? Żeby był, wiesz, wydany, nie?
1: Ludzie się powinni masowo bardziej buntować, to Niemcy by wtedy cienko piszczeli, ale ludzie mają w sobie coś takiego, tacy cisi, wiesz, spokojni, ludzie mają w sobie coś z owiec, może raczej z antylop, które znaczy ja bym to przyrównał do bawołów, wiesz, jest sobie stado bawołów i goni je lew i wszystkie te bawoły zwiewają, ale czasem bywa tak, że one się nagle odwrócą i zaatakują tego lwa, to rzadko bywa, no i wtedy go masakrują po prostu, lew nie ma żadnych szans, nie? I trochę tak z ludźmi jest, że jakby się wzięli, wiesz, w garść, zjednoczyli nagle i ruszyli na tego Niemca, to by po prostu rozszarpali. No, zabiliby Niemcy kilku tutaj, ale zaraz by wyrwał jeden broń po prostu drugiemu.
0: Tylko właśnie jest sprawa taka, że jakby oni... Znaczy, to psychologia człowieka nie potrafi tego przejść, że faktycznie oni nago jakby stali i się rzucili na tych tam dwóch, a ich było 100 z bronią, to znaczy bez broni 100, a dwóch z bronią, to faktycznie ktoś by tam zginął. I tu jest właśnie taka psychologiczna blokada, że a ja bym nie chciał być tym kimś przecież, kto zginął, bo może bym się inaczej uratował też, tak? Nie rzucając się, tak? I ta nadzieja tego, że a może przeżyję, tak? Jak będę potulny czy jakoś, stanowi tą blokadę też do ataku. No i ci ludzie byli tak oszukiwani, przecież podobno było to tak zatajane, że oni nie wiedzieli, przynajmniej na początku, czy jakoś nie byli świadomi, że oni nie idą się myć, jak dostawali mydło, tylko że idą do gazu, tak? I to było utrzymywane w tajemnicy przez tych, którzy byli ich rodakami. Ci Żydzi, którzy pracowali przy wybieraniu i zagarnianiu do komór gazowych, żeby stworzyć taką atmosferę, że jest wszystko w porządku, wiesz, i orkiestra była i jakieś tam, wiesz, takie to było, taki to był cyrk tam robiony nawet, takie oszukiwanie tych głodnych ludzi, że dostawali kawałek chleba, mydło i coś tam i że będzie im za chwilę lepiej, tak?
1: Tak, jak na początku przyjeżdżano do niektórych obozów, to ludzie jeszcze, wiesz, ładnie ubrani, walizeczki, wszystko i Niemcy ich traktowali jeszcze tak względnie, tutaj proszę, proszę, a to się stopniowo potem wszystko zmieniało, nie? I to było bardzo takie chytre i perfidne, takie...
0: Że ich na wjeździe witała orkiestra, przecież tam było w jakimś filmie z tych Żydów zrobiona, nie? Że oni do tego getta przychodzili, żeby nie było tego buntu, żeby to było takie uciszenie. Tak jak wiesz, głaskasz kurkę, zanim jej siekierę przyłożysz, nie? No. No, to co, idziemy spać?
1: No idziemy, kończymy. No to co, dzięki, fajnie się gadało, pośpiewaliśmy. Cośmy se pośpiewali, to nam nikt nie odbierze. O.
0: No.
1: I tyle. No to co? No to do następnego w takim razie. I tam miłych snów i tak dalej. I całe te.
0: Dobranoc.
1: No pa, pa. Hej. Już to trochę zmęczony jestem.

dzięki dla wszystkich, którzy wytrwali w pierwszej kolejności, to są twardziele. Jeszcze nawet kilkadziesiąt osób z nami jest. No to sukces, nie? Czwarta w nocy, a tu jeszcze ludzie słuchają. No, dzisiaj awaryjnie, tylko na radiowym streamie, już na 100% następnym razem już będę na nowym sprzęcie. Wszystko pięknie, ładnie poinstalowane, świeżutkie, z nowym dyskiem od słuchacza wspaniałego i będzie wszystko szybciej. No i Umo się pyta, czy będzie after. ten to zawsze dorzuci do pieca jakiegoś dowcipasa tutaj. No, także przy długi afterek, po chyba rozdzielę może to nagranie czy coś. Muszę opublikować w miarę szybko, żeby to nie zginęło gdzieś w odmętach twardego dysku. Dziękuję też wszystkim komentującym, czatownikom, dzwoniącym też, i sponsorom, kochanym, wspaniałym, to są wspaniali ludzie ogółem, czyli Przemek i Grzesiek, którzy tutaj mnie dofinansowali, kupię sobie jutro za to jakieś frykasiki. No, Danusię serdecznie pozdrawiam z całego mojego krawcowego serduszka. To jest ogółem wspaniała osoba. I jak po co publikować, Edytko? No, po to, żeby ludzie se posłuchali, nie? No, chyba wiesz, że tu wszystko jest publikowane, nie? No, ewentualnie mogę rozdzielić tutaj do strefy premium czy coś, ale to jest... A co, teraz się wstydzisz, że śpiewaliśmy czy coś? To się nie ma co wstydzić, to jest hermetyczne małe medium, którego słucha garstka wspaniałych. Dobrze wypadasz. A jakieś tam niedociągnięcia ze śpiewem, to ludzie, wiesz, doskonale wiedzą, że tutaj ciężko jest się zsynchronizować, że co innego leci u mnie, co innego u ciebie, to nie jest takie łatwe, nie? Ja mam łatwo, bo ja tu widzę wszystko w czasie rzeczywistym, wyświetla mi się, wiesz. Ty masz nawet na Skype'ie opóźnienie, więc masz podwójnie trudno, więc chyba ludzie to zrozumieją.

0: Witam was bardzo gorąco i serdecznie, moje drogie nocniki. W ten środowy, piękny, chłodny dzisiaj wieczór upał odrobinkę zelżał, można odetchnąć, można otworzyć okno, powietrze pięknie pachnie po deszczu, te wszystkie pyłki, tutaj pozdrawiam wszystkich alergików, te wszystkie pyłki zostały zmiecione przez deszcz, leżą teraz w kałużach, pięknie, pięknie, naprawdę pięknie to wygląda, ten cały syf zgromadzony na krawędziach kałuż, ma to swój naprawdę urok, doceniam to na swój sposób. Kiedyś dawno, dawno, dawno temu byłem alergikiem, ale tylko dzisiaj pozostałem jedynie geekiem. Także myślę, że wielu z was docenia te piękne okoliczności przyrody, w których dzisiaj się znajdujemy. A dzisiaj tak, dzisiaj nocne gadki, bo niby w ramówce jest kuźnia wojowników, natomiast Marcin Tesla Skilder Edison 22 wieku XPL XX... Nie wiem, już chyba piąty, czy chyba piąty tydzień już w ogóle się nie odzywa, nie dzwoni, nie pisze, także powoli możemy uznać, że temat kuźni wojowników mamy, że tak powiem, za sobą, a szkoda. A szkoda, bo przynajmniej też, dobra, nie będę za bardzo, że tak powiem, wrzucał sobie kamyczków do jego ogródka, natomiast fajnie by było po prostu jasno postawić sprawę, powiedzieć, że walcie się i to była moja ostatnia audycja. Zresztą pamiętacie, jak Kundrat miał taką swoją końcową audycję i to było nawet spoko, wiecie? To było nawet spoko, gdzie tam się pożegnał, wytłumaczył, dlaczego odchodzi, pierdu i tak dalej, a tutaj się jakoś rozegrało trochę na afterach, trochę tam, trochę sram i tak wyszło kompletnie od czapy. Kuźnia Wojowników założyła sobie kanał na YouTube, który jest martwy od miesiąca, kiedy to miesiąc temu ten kanał powstał. Natomiast tak, my będziemy, no dzisiaj luźne gadki, także dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, bardzo, bardzo luźni. Wszyscy, mam nadzieję, założyli swoje luźne gadki. Dzisiaj będzie nam towarzyszył Zenon. Czy mogę to zapodać? Nie, bo tutaj mi Zenon jeszcze podrzucił linka, ale nie mam tego w formacie MP3, musiałbym sobie to przekonwertować, a nie mam tej drugiej przeglądarki otwartej, w której... A spróbuję, może się nie wywalim, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale nie obiecuję, że mi się uda. Czołem profesorze, słuchajcie, w ogóle tak teraz mamy niektóre osoby tak brzydko nawet mówią, że dzieją się dziwne rzeczy, że radio umiera, jakoś nie czuję, żeby radio było martwe. Jedno co warto zauważyć jednak, że pewne przetasowania jak najbardziej mają miejsce. Jednakże... no nie wiem, no jakiś tak, jakoś tak znak czasów. Ja staram się właśnie, żeby pojawiać się tutaj, nie wiem, raz na dwa dni, powiedzmy tam poniedziałek, środa, piątek. W piątek, zapraszam was, bo piątek będzie naprawdę fajny. Zapowiadana przeze mnie przerwa techniczna, audycja o nauce i rzeczach wyjaśnionych będzie dotyczyła, moi drodzy, zmian klimatycznych. Także przygotujcie się na gadankę o CO2, o globalnym ociepleniu, o topniejących lodowcach, o spisku, który za tym wszystkim stoi, bo tam za tym stoi spisek. Im głębiej to badałem, naprawdę, tym bardziej byłem święcie przekonany, że za tym stoi bardzo poważny, bardzo głęboki spisek. Jednakże... No zobaczymy, także przygotujcie swoje argumenty jak najbardziej. Zapraszam w piątek o godzinie 21:00, nocne radio, przerwa techniczna, zmiany klimatyczne. Szykujcie swoje pierdzące kozy, spierdzące krowy, które podobno emitują ten metan, z którym tak bardzo mamy problem. Tutaj dzwoni Zenon, który dzisiaj będzie ze mną razem troszkę się dorzucał i kohostował, a ja spróbuję odpalić nagranie, które Zenon mi przysłał. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyniknie.
1: Psalm żony niezłomnej wierzy. Mariusz, wracaj do domu. Ja ci wszystko wybaczam. Wiem, że nie jest ci łatwo. Sprawy zaszły za daleko. Kim będziemy, jeśli odrzucimy naszą wiarę? Bydlętami? Mariusz, wracaj do domu. Zdradziłeś mnie. To prawda bolesna. Ale ja w pokorze, odrzucając wszelką moją ambicję i moje własne poczucie wartości, ja ci to przebaczam. Mariusz, ja ci przebaczam, ale kto wybaczy ci zdradę Boga, jeśli w porę do Boga nie wrócisz i ten czas twego powrotu do Boga, tak, jak czas powrotu syna marnotrawnego do swego ojca. Mariusz, wracaj do domu. Owszem, daleko odszedłeś. Od twej jedynej żony. Ale nigdy nie jest tak, dopóki żyjemy, żeby było za daleko. Więc nie zmarnujmy tej szansy. Mariusz, wracaj do domu. Ja rozumiem, że ty swej żony nie kochasz. Rozumiem, że żyjesz z inną. Rozumiem, że wychowujecie razem dziecko. Ja to wszystko w pokorze przed Bogiem rozumiem. Ja wyruszam, by cię odszukać i przyprowadzić do owczarni Pana. To nie jest mój kaprys, to nie jest zachcianka. To mój obowiązek, jako twej jedynej żony, na całą wieczność przed Bogiem. Mariusz, wracaj do domu. Mówię ci, Mariusz, wracaj do domu razem z tymi, którzy są ci obecnie najbliżsi sercu. To jedyne rozwiązanie, a skoro tak, to uznajmy je za najlepsze. Nie ma sensu zwlekać. Mariusz, wracaj do domu.
0: To była zdradzona przez byłego posła PiS działaczka Anna Kamińska. Nie może zapomnieć zdrady byłemu... Nie może zapomnieć zdrady byłemu mężowi Mariuszowi Antoniemu Kamińskiemu. Najpierw proponowała ustawowe oczyszczenie parlamentu z osób stanu wolnego i grzeszących cudzołóstwem, a tym razem wygłasza psalm żony niezłomnej w wierze, w którym powtarza: Mariusz, wracaj do domu. A z nami na antenie jest tutaj kaszlący nam Zenon Skiton.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Cytrus i Zenon Skiton, a nie Skiton. Skiton jest Skiton.
0: Zenonie Skitionie, niech będzie pochwalony Jarosław Kaczyński i jego kot. Jego kot zawsze dziewica.
2: Oj, to czy taka zawsze. I to jest clue, bo już tutaj pewnie niektórzy dostają ten palpitację, że już tu będę hejcił religię. Ja myślę, że to jest. Wiecie co, moje hejcenie moim hejceniem religii, ale kurde, ja myślę, że to jest dalej, bo no dobra, większość, kurde, znacząca, przytłaczająca większość katolików w tym kraju to są bardzo rozsądni ludzie. A co ta pani ma w głowie, że robi takie coś? No ludzie złoci, po mojemu to jest, wiesz co to jest? To jest łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
0: Nie no, come on, słuchaj, ja tutaj wyczuwam potężny cynizm z jej strony. Słuchaj, nie ma, nie wiem, oglądałeś na pewno jako dziecko mnóstwo filmów, filmów przyrodniczych, gdzie Krystyna Czubówna była lektorem o gepardach, które mordowały antylopy gnu. Na pewno oglądałeś filmy dokumentalne o dinozaurach, jak Tyrannosaurus Rex tam zbierał się ekipą i był w stanie powalić takiego brontozaura, zabić go, mimo że sam ważył 1/100 tego, co on. I powiem ci szczerze, że zdradzona kobieta jest najniebezpieczniejszym stworzeniem, jakie tylko widziała Ziemia.
2: O Jezus Maria, jest zdecydowanie. To, co się dzieje wtedy, to jest sajkon. Ja się cieszę, że nigdy nie miałem takiego głupiego pomysłu w głowie. Ale no, to prawda. I widzisz, a ona już coś tam tworzy, już robi, jak łóżko na niego chapsnie. Nie? To jest taki, man-eater teraz.
0: To znaczy, wiesz co, to jest takie podtrzymywanie pewnej narracji, przypominanie, bo oni, jeżeli dobrze rozumiem, bo tak, że tak powiem, nie przyjrzałem się ich historii, nie znam ich historii, nawet nie wiedziałem do końca, kto to, i tego ziomeczka też nie do końca znam, bo telewizję oglądam tylko, jeżeli telewizja się w mojej pracy zrypie i muszę ją naprawić, i niestety dzisiaj musiałem oglądać przez 2 godziny TVP Parlament.
2: No wiesz, ja też podobnie, kurde, mam styczność tylko ze względu na pracę z takim syfem, no to też.
0: Tak, adwokat pyta, czy prąciozaurach dziś.
2: A będzie trochę o prąciozaurach, żebyś wiedział, że będzie trochę o prąciozaurach.
0: Okej, podoba mi się to słowotwórstwo. Ja w międzyczasie tylko wrzucę troszkę autoreklamy, bo ponieważ na samym początku jeszcze zaznaczyłem, że troszkę będziemy cisnąć, mimo że dwóch mamy nowych nadających, bo już niedługo i ty, Zenonie, będziesz nadawał swoje rzeczy, tylko będziesz jeszcze musiał tak przejść przez pewien kurs. U mnie profesor Leniuk już się rozkręcił, już swoje androny wygłasza, a ja w międzyczasie pozwolę sobie odrobinkę pożebrać i wrzucić link do PayPola na czata.
2: Wstydziłby się, tak dobrze zarabia jeszcze żebra. Ja pierdzielę.
0: To znaczy...
2: Nie,
0: nie, no wiesz, nie kwestionuj. Nie, ale powiem ci szczerze, to nie jest kwestia zarobków. Autentycznie, odkąd dostałem pierwszą dotację, chce mi się nieporównywalnie bardziej. I dosłownie nawet tam 10 zł wrzucone na piwo, to jest zajebisty motywator.
2: Fajnie, ja się tylko dworuję. Także rób. I ja to zawsze też Krawcowi mówię. Chłopie, za mało żebrałeś i żebraj. Aha! Tak, newsy co do ten parafialne, a propos Krawca. No, a co z Krawcem? No to już wam mówię, co z Krawcem. Ja jakiś tam czas temu rozmawiałem z Krawcem i powiedział, dobrze robicie, nadawajcie, Zenon Gnoju nie przeklinaj tyle, a poza tym to nadawajcie i eksperymentujcie. Także spodziewajcie się różnych cudów, wianków na kiju.
0: Oj, tak, mam parę dzikich pomysłów, ale o tym będziemy dalej powoli sobie, dalej będziemy sobie jakoś, nie wiem, zobaczycie, śledźcie stronę Nocnego Radia, tutaj też bardzo chciałbym podziękować Grzegorzowi, któremu wiszę jeszcze pewne obliczenia, których miałem dokonać, natomiast Grzegorz nam zaproponował serwer do nadawania, czyli po prostu będziemy mieli większą, lepszą jakość, więcej slotów i to całkowicie za free. Bardzo, naprawdę, dzięki wielkie Grzegorzu, teraz cię chyba nie widzę na czacie, ale słuchajcie, no to jest taka, wiesz, to jest taki mały dżihad, nie? To jest taki mały dżihad, o którym kiedyś mówiłem przy okazji islamistów, że wiesz, że dżihadem oczywiście możemy nazywać tam wysadzanie się w powietrze i tak dalej, ale dżihadem jest również budowa szkół, budowa wodociągów, no i Grzegorz właśnie robi taki mały dżihad, budując nam serwery. Dzięki ci wielkie, Grzesiek.
2: Pracę u podstaw. Przedsiębiorca, widzisz, no, swoją ciężką pracą kilkukrotnie bankrutując, zbudował tą firmę, dorobił się, a teraz ma te zasoby, żeby je dać na jakiś szczytny cel i jakąś, wiesz, kulturę tutaj pchać
0: ale wiesz,
2: do narodu, nie?
0: Tutaj szczerze powiedziawszy, powiem ci, że jeżeli chodzi o moje, że tak powiem, kontakty z różnymi wami na privie często, nie będę tutaj wyciągał ników, ale osoby, o których mówię, zdecydowanie będą wiedziały, o kogo chodzi. Ludzie, którzy zasmakowali tej porażki, którzy byli na dnie, po prostu odbili się od tego dna, wiedzą, gdzie to dno jest, w dniu dzisiejszym faktycznie są w stanie docenić i pracę, i włożyć coś, i dać coś od siebie. I ja sam też kiedyś byłem takim, wiesz, takim młodym chłopkiem, roztropkiem, który myśli, że tutaj nagle, kurde, cały świat stoi przed nim otworem, ale się nie spodziewał, że ten otwór jest między pośladkami, nie? Wiesz, ja byłem dokładnie taki sam i kiedy sam zaliczyłem dno, bo zaliczyłem dno, zaliczyłem dno już, to będzie 6 lat temu, 7 lat temu, 8, Jezus Maria, dobra, nieważne, w każdym razie, nie wiem, jakoś to na mnie podziałało i zmieniło moje nastawienie, też jakiś taki wzajemny szacunek, wiesz, do rzeczy, które robią inni ludzie, a jeszcze tylko zaznaczę, że dzisiaj mamy luźne gadki, więc jak najbardziej możecie wbijać na konferencję Skype Nocne Radio, zapraszam was, a tymczasem Zenonie, bo dzisiaj tak z godzinę temu jakiś cytat ruszyłeś na czacie i, że tak powiem, tak troszkę teorią Bigosu zalecę, zacznijmy audycję cytatem.
2: Nie pamiętam. Ale czekaj, kim będziemy, jeśli urzucimy naszą wiarę? Bydlętami, o to ci chodzi?
0: Tak.
2: No a to jest, widzisz, to z tej pani jest cytat i co tu dużo mówić, no. Chcesz jakoś to ruszyć? Masz jakiś pomysł, żeby to ruszyć? No nie wiem, no. Właśnie nie chciałem nikogo tak jakoś strasznie dzisiaj religijnie triggerować, wyjątkowo.
0: No znaczy, wiesz, ale to nawet nie jest religijne, wiesz co, bo ja pamiętam jako młody ateista, który był taki bardzo anty, który...
2: Wojujący,
0: że wiesz, teraz takich ateistów nazywam ateuszami, takimi mujahedinami ateizmu, którzy, wiesz, którzy za cel w życiu starają się, żeby przekonać drugą stronę innych ludzi do tego, żeby, wiesz, żeby odrzucić ich, odciągnąć ich od Boga i tak dalej, gdzie jednak, wiesz, patrząc, ja jako po prostu zatwardziały, twardo stąpający po ziemi ateista, wiesz co, miałem kiedyś taką rozmowę ze znajomą, która jest w kościele ewangelickim i naprawdę do rany przy łóż kobieta, która właśnie opowiadała raz historię, tam przyjechała do mnie po tym, jak, to znaczy tak, zaprosiła mnie na grilla i się okazało, że mieli jakąś mszę robić, to był czerwiec 2 lata temu bodajże, przyszli wszyscy do kościoła, a księżur stwierdził, dobra, słuchajcie, jest tak pięknie, że jedziemy na grilla na działki, nie?
2: Gdzie?
0: I kurde, no ale to dalej jest wspólnota.
2: No i fajne, wiesz... Nie, ja nie będę gadał, no słuchajcie, ja tak hejcę tutaj etatowo na ten, w radiu na ten, na tą religię, ale weź się pod uwagę, że każdy z nas tutaj jakąś rolę gra, tak? To tak jak to powiedział Energik. Ten człowiek, którego on gra na YouTubie, to nie jest 100% ten sam człowiek, który jest tutaj, tak? I tak samo... No ja nie jestem... Nie jest tak, że całe 100% mojego życia jest poświęcone temu, żeby udupić religię na każdym jebanym kroku. Mało tego, no nawet nie. No mam w zwyczaju coś takiego, że pomagam w jakiś sposób protestantom, jako że teraz od paru lat nie mogłem pomóc protestantom, to pomogłem w paru sprawach pewnym katolikom, ale takim zaangażowanym. Ja nie lubię takich, wiesz, bezobjawowych za bardzo. Ale też nie wiem, jak to powiedzieć, jak tą kategorię nie potrafię.
0: Wiesz co, tutaj może zacytuję Pismo Święte, coś z Nowego Testamentu, nie pamiętam gdzie, ale to jest jakiś psalm, obyś był zimny albo gorący, ale nie letni.
2: No właśnie, coś w tym deseń, tak.
0: Zaraz tutaj znajdę pełen cytat. Bo to pamiętam, była taka kapela, taka Christian metalowa, Tymoteusz 2TM23. O, z Apokalipsy Świętego Jana to nawet jest, albo znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Czyli krótko mówiąc, nawet święty Jan, natchniony przez Boga, stwierdził, że leszcze wypierdalać. Musicie być konkretni, musicie coś sobą reprezentować, a nie być taką miękką amebą, która się będzie... Tak, Enzio, to było z Apokalipsy, dokładnie. I tutaj jeszcze moje wielkie podziękowania dla Aldony. Aldona, pogłaszcz swojego kota ode mnie. Mariusz, wracaj do domu nawet z kalafiorem.
2: Boskie, nawet z kalafiorem. No, tak. Z Mariuszami to ja mam w życiu same problemy, nie? Nawet jak jest dobrze, to zawsze coś się musi pocichać.
0: A nie wiem, ale... nie wiem, nie znam.
2: Tak się układam.
0: Szczerze mówiąc, nie znam żadnego Mariusza. Chyba, że jakieś tam Mariusze medialne, ale tak to jest czasami, że ludzie, którzy noszą pewne imię, noszą z tym imieniem pewne brzemię. Bo na przykład spotkałem się z taką sytuacją, jeżeli już po moim rozwodzie, ilekroć opowiadałem komuś o moim rozwodzie, ilekroć komuś zdradziłem imię mojej małżonki, to się okazało, tak, też znałem taką, która była skończoną suką, czy to w szkole, czy to na studiach, czy to w pracy.
2: Jezus Maria, ja już nawet wiem, jakie imię mówisz. Jestem, to kiedyś na Priwie muszę sprawdzić, jestem przekonany, że trafię. No, to przekonany
0: weź mi napisz na czacie skype'owym.
2: Ale Nocnego Radia to wtedy wszyscy, kto mają
0: wszyscy nadający, no kurde, myślę, że tutaj nie będziemy, wiesz, nie będziemy sobie, nie.
2: So close, no to widzisz, jednak to jest jakieś uda, no. Kurde, to jest trochę jak z horoskopami, dużo ludzi tak, wiesz, twierdzi, ale to jest, nie wiem jak to jest, czekaj, nie jest zimny odczyt, filtry, kurde, zapomniałem tego pojęcia, jest coś takiego, że sobie fakty dopasowujesz do tego, co masz, co otrzymujesz, tak?
0: Confirmation bias.
2: No właśnie.
0: O tym mówiłem na przerwie technicznej, na pewno. Natomiast ten zimny... To znaczy tak, wiesz, są horoskopy i są horoskopy, moim zdaniem, tak? Bo, że tak powiem, mimo że jestem... Właśnie, muszę kiedyś do Aldony zadzwonić, bo się zgadaliśmy kiedyś na audycji odnośnie ezoteryki, ale potem parę tysięcy różnych rzeczy mi wypadło i... Zasadniczo zajmuję się ezoteryką, tak? I to jest język dla mnie kompletnie obcy, to jest język dla mnie kompletnie nieznany, a jednocześnie jest to język, który jest bardzo często nadużywany przez wieżę. No, wróżką może być absolutnie każdy. Ja sam kiedyś robiłem system do pewnego topowego portalu, który na pewno znacie, żeby napisać do nich system takich tygodniowych, spersonalizowanych horoskopów dla każdego znaku zodiaku. I co, zamówiliśmy sobie, słuchaj, u wróżki, żeby napisała tygodniowe horoskopy dla wszystkich znaków zodiaku i żeby je napisała na 4 lata. Żeby był zasób na 4 lata. I kiedy te 4 lata się skończyły, a nam się nie bardzo chciało wydawać pieniądze na kolejną wróżkę, to wtedy napisaliśmy taki skrypt, który losował, wiesz, z dowolnego innego znaku zodiaku. I jednocześnie z założeniem, że jeden horoskop się nie może wyświetlić częściej niż 3 lata. I słuchaj, nie, ludzie są dalej zachwyceni, kurde, tak sobie chwalą te horoskopy, że ja pierdzielę, nie?
2: Mógłbyś krócej mówić. I teraz jest po prostu taki natłok informacji w cyberprzestrzeni, że no... Facebook nawet nie wyrabia, tak? No,
0: to znaczy, wiesz co, tutaj...
2: Jest teoria spiskowa, że Facebook tak strasznie nie zasięgi po to, żeby płacić, ale jak przyjrzycie, to proporcjonalnie one nie będą takie jakoś większe czy coś, to Facebook wyjdzie tak samo z kasą na tym wszystkim.
0: Był kiedyś przypadek, że jakiś haker się włamał do redakcji jakiegoś amerykańskiego brukowca, bodajże to było Sunday Times, ale głowy nie dam za to. Godzinę przed wypuszczeniem gazety do druku podmienił horoskopy i na przykład tam było baran, coś tam, nie, uważaj na pieniądze i we wtorek zostaniesz zasztyletowany, nie, byk, coś tam, pierdół, zostaniesz zgwałcony przez dwóch mężczyzn, bez względu na płeć, nie ma ucieczki przed tym, nie, i to poszło do druku, nikt tego nie zweryfikował, poszło, ajda.
2: No i co? I ktoś miał pretensje? Jakoś fala gwałtu wzrosła? Coś, nie?
0: Fala gwałtu, ale to jest też troszkę, wiesz, taka samospełniająca się przepowiednia. To często widzę w ludziach, że jeżeli mają nawet w jakiś sposób urojony pewną świadomość, że im się nie uda, to oni będą się starali, żeby to się nie udało, a potem powiedzą, ha, od początku wiedziałem, że mi się nie uda.
2: Tak, jest coś takiego, oczywiście, że tak. No. Samo spełniające się przepowiednia, klątwa ma w tym wypadku. No, także wiesz, no. Przepraszam, ezoteryka jest... nie wiem, ludzie chyba nie prędko od tego uciekniemy, ale powiem ci tak, jak już wchodzimy w te tematy ezoteryczne, to przed chwilą teorię Bigosu powoli kończyłem słuchać, czekaj, zobaczę, na czym jestem. Zostało mi jeszcze 10 minut do końca i rzucił się temat transhumanizmu. Ten słuchacz taki zaspany mówił, Paweł z Krakowa, czy skądś tam był?
0: Jehowy, no.
2: Mówił, że transhumanizm jest zły i niedobry i że to jest tak łohoho najgorsze i że to daje ludziom tą nieśmiertelność, to jest samo, co Bóg chce dać. Ja sobie tak myślę, w którym miejscu transhumanizm obiecuje nieśmiertelność? Nie wiem, taki realny, mówię tutaj o, wiesz, Raymondzie Kurzweilu, a nie o jakichś tam wyobrażeniach teistycznych, chrześcijańskich, czyli satanistycznych, bo to też chrześcijaństwo. Nie wiem, w którym miejscu on obiecuje nieśmiertelność. Mało tego, transhumanizm jasno zaznacza, że wszystko się kiedyś skończy. Więc nie mam pojęcia. Nie widzę tutaj tej analogii. I to mnie zastanawia. I wiesz, ezoteryka się w to wszystko wpinkana. Ezoteryka się wbija w naukę i ja myślę, że w ogóle wszystkie teraz jakieś systemy religijne będą się powoli jakoś trochę z nauką zazębiały i myślę, że to trochę wynika, to takie ogłupienie, fake news i to wszystko zaczyna się brać z tego, że to wszystko się miesza. Nauka, wierzenia, to co byśmy chcieli, wpływy polityczne, to kiedyś szło przez jakiś czas odosobnione, te teksty kultury, ta działalność ludzka, cała szła odosobniona, odcięta od siebie, bo trochę się ze sobą te, wiesz, ruchy nie znały, nie dogadywały, ale teraz już powoli wracają na tą jedną agorę i zaczyna się z tego ten cały wielki syf wynikać, o którym żeśmy ostatnio gadali.
0: To znaczy, wiesz, tutaj też na dwoje babka wróżyła, bo jednak jeżeli chodzi o ezoterykę, to ta ezoteryka powraca w różnych formach i pewnymi falami, tak? Wiele lat temu na przykład Maria Skłodowska-Curie była wielką miłośniczką okultyzmu. Parała się tym.
2: To był wtedy mody, spirytyzm, okultyzm.
0: Dokładnie. Później mieliśmy ruchy hipisowskie, mieliśmy ruchy New Age. O, czołem Grześku, okay. Jeszcze skoro się pojawiłeś, to raz jeszcze podziękuję za te serwery i obiecuję w najbliższym czasie podliczyć to, co mówiłem, że podliczę, jeżeli chodzi o transfery, bo niestety mi się troszkę weekend wziął, urwał, musiałem pomóc znajomemu w przeprowadzce i malowaniu, ale tak, erotyka, dobrze słyszałeś, Grześku. I kurde, jeszcze tylko zaznaczę, uwielbiam awatar Grześka, Cyanide and Happiness, to jest mój poziom poczucia humoru.
2: Tak. Człowiek, który na wszystkim mógł siedzieć, pamiętam. To tak jakoś mi zapadło w pamięć, nie wiem czemu.
0: Tak, dokładnie. Wiesz, to Cyanide and Happiness, czyli komiks, do którego pije awatar Grześka, jest czymś właśnie takim obrazoburczym, takim South Parkiem do kwadratu, który śmieje się z absolutnie wszystkiego, gdzie bierze sobie żarty pozornie kompletnie nieśmieszne. A jeszcze tutaj sobie zaznaczę, bo sobie znalazłem, bo mi tutaj się podrzuciło na Facebooku w międzyczasie. Tak tutaj troszkę... O, słuchaj, na przykład. Może by tak w drugą stronę chwytliwymi nagłówkami. Hańba. Ruch antyszczepionkowy tworzą osoby, które zostały w dzieciństwie zaszczepione.
2: To jest, kurde, godne Oniona, nie? To nie, to chyba Dynamin pisał.
0: Nie. To jest z jak najbardziej płytkich warstw internetu. Skandal. Przeciwnicy GMO spożywają bezglutenowy chleb. Znachorzy go nienawidzą. Louis Pasteur odkrył jeden prosty trik, jak na większość chorób zakaźnych. Internauci odkryli prawdę. Fanpage altmedowe celowo zatajają wyniki badań, aby wyłudzić nasze pieniądze. Horror maturzysty. Mimo szczepień nie ma autyzmu. Komisja zdecydowała, że musi podejść do egzaminu.
2: Ja wam po raz kolejny zaznaczę. Miejcie świadomość tego, że altmed, ogólnie en masse, czyli tam wszyscy z osobna, tak? To jest taka, nie wiem, do czego to porównać. Do federacji, kurde, celtyckiej przeciwko Macedonii, tak? Macedonia było jedno zunifikowane państwo, silne, w jedno miejsce ładowało swoje zasoby i tam każdemu sklepało mordę. I po prostu wszystkich tam na wschód było w stanie załatwić. No ale jak poszli na Celtów, którzy byli, kurde, taką, wiesz, luźną zbieraniną, to dostali soczyste w pierdol, nie? Mało tam się o tym wie, ale dostali w pierdol od tych zdezorganizowanych Celtów. Czemu? Bo oni tak naprawdę, en masse, ci Celtowie, byli ogromną siłą. I na tej samej zasadzie Altmed daje tak potężne pieniądze w reklamę, że to jest niepojęte. Ja nawet bym się wcale nie zdziwił, gdyby za niedługo te pieniądze były większe niż cała ta, mainstreamowa medycyna. Naprawdę.
0: To znaczy, wiesz co, bo tutaj akurat...
2: Nie, przy czym nie mówię o lobbingu, mówię o samym marketingu.
0: Jeżeli chodzi o Altmed, te wszystkie środowiska alternatywne, to tutaj mamy takie gadanie, takie klepanie po pleckach, tutaj pomożemy, ale tutaj z jednej, z drugiej strony nagle się pojawi jakiś znachor, który będzie miał oczywiście, co? Sklepik z suplementami.
2: Ale właśnie,
0: nowości, moi drodzy, Jan Taratajcio zakłada ruch społeczny WON. Jest to wolność, ojczyzna, naród albo narodowość. Nie wiem, nie widzę dokładnie. Jan Taratajcio zakłada ruch społeczny WON.
2: Super, po prostu, kurwa. Jeszcze został, tak jak jest naukowcem takim z dupy, to jeszcze politologiem też został z dupy. No po prostu coś pięknego, nie? WON. Nie no, pięknie, kto się zapisze. Mogę się do was zapisać? WON!
0: Wiesz co, tutaj mi się... akurat beka z polityki jest jak najbardziej słuszna, szczególnie po tym, jak dzisiaj przez jakieś 2-3 godziny musiałem odsłuchiwać TVP Parlament i tego pitolenia, naprawdę pitolenia odnośnie tam, jak Szydło broniła Macierewicza i tak dalej. No, nie, mnie to naprawdę nie obchodzi, jak długo nie widzę wpływu polityki na swoje życie. A szczerze mówiąc, jeszcze nie zostałem jakoś tam dotknięty pałą dobrej zmiany, ale obawiam się, że niedługo w jakiś sposób będę. To mam to tak naprawdę w dupie, tak? Mi się tutaj przypomina kazus ministra Giertycha, który był ministrem edukacji narodowej. I tak jak już kiedyś przy naszej rozmowie o edukacji na czacie wspomniałem, że pochodzę z rodziny nauczycielskiej i kwestia oświaty jest mi bliska. I wiesz, i mieliśmy tam Handkego, mieliśmy tam jakichś tam innych ministrów. W momencie, kiedy wszedł Giertych, no to wtedy stało się coś dziwnego, ponieważ uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie szkół średnich wiedzieli, jak się nazywa minister edukacji. I to już jest złe. To już jest złe samo w sobie, bo władza przede wszystkim ma, jak dla mnie, nie przeszkadzać. I jeżeli ludzie zaczynają to dostrzegać, tak, zaczynają zauważać, zaczynają się tym interesować, kto nimi rządzi, jeżeli jesteś, nie wiem, zajmujesz się transportem, jeżeli wiesz, jak nazywa się minister transportu, jeżeli się zajmujesz nawet, nie wiem, tam, jeżeli masz swoją firmę, wiesz, jak się nazywa minister gospodarki i wiesz mniej więcej, co się dzieje, to znaczy, że ktoś ci się zaczął wpierdalać w twoje życie.
2: Tak, tak, to jest, wiesz, to jest cecha charakterystyczna tych zachodnich demokracji, w których ludzie się de facto nie interesują i nie interesowali jeszcze do niedawna polityką i nie wiedzieli właśnie dokładnie takich rzeczy, jakich ty mówisz. I mało kogo naprawdę interesowało, poza prezesami takich, tam nazwijmy, lokalnych, Czeboli, Zajbatsu, czy jak to się tam po polsku i niemiecku nazywa, typu Ford. To już inna sprawa, to bardziej faszystowski gra, ale wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o jakieś tam te wielkie firmy państwowe, tak? To poza takimi prezesami i firmami bezpośrednio z nimi związanymi, ludzie raczej nie wiedzieli nawet, jak prowadzili średni biznes. Nie interesowali się taką polityką. No teraz już się niestety interesują. Więc i to jest faktycznie znak tego, że coś jest niedobrego się dzieje. Bo po co ci to, tak? Jeżeli się dobrze dzieje, to na to... No po kiego chrzeba ci to wiedzieć, jak to.
0: No i tutaj mamy piękny przypadek. Grzesiek, który jest przedsiębiorcą, który jak wielokrotnie z nim rozmawialiśmy, ma swoją firmę, zajmuje się właśnie produkcją oprogramowania do relacji biznesowych, relacjami z klientem systemów CRM. Wszystkich przebił Morawiecki z pomysłem, żeby firmy musiały do Urzędu Skarbowego przesyłać wyciągi skąd codziennie. Czyli dobra, ujrze klapnął, pieprzyć to, ale wie, jak się nazywa minister i wie, co ten minister robi. No to o, i tutaj mamy profesora Leniucha, do którego za chwilę chciałem przejść, bo szczerze mówiąc, to znaczy to się będzie pojawiało z tego, co wiem, w Andronach odnośnie tej kwestii urzędniczej w Irlandii, ale profesor nie ma pojęcia, jak się nazywają politycy w Irlandii i co? I o to właśnie chodzi.
2: Dokładnie, znaczy się, że robią swoją robotę i że wiesz, nie boi się, że za chwilę ktoś się wdupi z jakimś irracjonalnym pomysłem. Masz tą pewność prowadzenia biznesu i oni kurwa nie rozumieją ci w Polsce, ty banda idiotów skretyniałych albo nie wiem, z faszystów czy cokolwiek, nazwij ich jak chcesz. Znaczy nawet faszyści są w stanie tak prowadzić państwo, że ludzie nie będą się tym interesować, bo to jest bardzo złe do biznesu. Kluczem, dlaczego Irlandia jest małym krajem, prawie chyba nie wiem, 10 razy od Polski ludnościowo, a ma dużo lepszy biznes i wszystko, nie są jakieś tam wybitne turbospiski. Kluczem jest to, że ludzie mają zaufanie społeczne wobec siebie, czyli to, że zostawisz auto otwarte i nikt ci go nie ukradnie, tak jak Lenik tam na drogach kiedyś mówił. To była też cecha kiedyś Kanady czy Norwegii. I kluczem drugim jest właśnie to, co teraz mówimy, że nie wiesz, nie musisz się interesować polityką, żeby prowadzić biznes, bo wszystko jest na tyle stabilne, że spokojnie możesz sobie zaplanować swój biznes na 3, 4, 5 lat do przodu.
0: No dokładnie, i wiesz, i działasz, wiesz co, to jest tak trochę, przetłumaczę to sobie na rzeczy, które znam, czyli, uwaga, behawioryzm kotów. Kot musi mieć jasne zasady, przejrzyste zasady. Jeżeli coś zrobi, tutaj mi się tak przypomina taki cytat z mojego znajomego, który ma dwie piękne dorosłe kotki, które właśnie, jak to mówi, są bardzo posłuszne, ponieważ on im nie pozwala, jedna z naprawdę niewielu zasad, bo też nie możesz kotu wprowadzić zasad, których nie będziesz w stanie egzekwować. Ale to do tego za chwilkę dojdę. I mówi właśnie, słuchaj, moje kotki mają jedną prostą zasadę. Nie wolno wchodzić na stół w kuchni, bo ja na tym stole przygotowuję jedzenie i tak dalej i nie chcę, żeby tam była sierść. I ilekroć widzę, że moje kotki wlazły na stół w kuchni, to wtedy mówię, złazicie albo nie. I one posłusznie złażą albo nie. Także jadąc tym tematem dalej, właśnie kot musi mieć jasne zasady, musi mieć określoną listę rzeczy, których musi przestrzegać oraz musi mieć pewność, że jeżeli nagnie reguły, wówczas zostanie ukarany za każdym razem w ten sam sposób i tak dalej. A tutaj wiesz, a tutaj z roku na rok ci się zmienia i tak dalej. Tutaj jeszcze nawiążę raz jeszcze do systemu edukacji, ponieważ w momencie, kiedy dobra zmiana postanowiła zlikwidować gimnazję i wprowadzić stary model 8 klas szkół podstawowych plus 4 klasy szkoły licealnej czy tam 5 klas technikum, wszyscy nagle podnieśli larum, że o kurde, jak wprowadzali gimnazja, to wtedy nauczyciele protestowali, bo był burdel, a teraz jak gimnazja likwidują, to znowu nauczyciele protestują, ale to nie chodzi o to, że oni są za gimnazjami czy przeciw gimnazjom, oni chcą mieć prosty, kurde, wiesz, prosty rachunek, muszą wiedzieć, jakich zasad mają przestrzegać, jakie programy nauczania wdrażać. Ja sam jestem ofiarą, bo poszedłem o rok wcześniej do szkoły i byłem tym pierwszym rocznikiem, który poszedł do gimnazjum. W efekcie, na przykład, nigdy na lekcji historii nie miałem nic po zaborach. Nigdy, ponieważ programy nauczania nie były zrealizowane, bo nie były przygotowane, ponieważ nie miał ich kto napisać w tak krótkim czasie. I teraz po raz kolejny, idąc, powiedzmy, miałem dobrych matematyków i tutaj bardzo sobie to chwalę, że sobie ogarnęli. Pozdrawiam Jana Lemana, mojego najwspanialszego matematyka, który nie tylko nauczył mnie matematyki, ale nauczył mnie myśleć. Nauczył mnie kojarzyć fakty przede wszystkim. I jeszcze jedna taka ciekawostka, ilekroć był nowy rok szkolny, lista podręczników i tak dalej, na pierwszej lekcji dał jakiś taki podręcznik, którego nie mogliśmy nigdzie dostać. No i pierwsza lekcja mówi, ale słuchajcie, wy tego podręcznika nie kupujcie, bo wasz zeszyt będzie podręcznikiem. I faktycznie moja siostra, moja 11 lat młodsza siostra się uczy z moich zeszytów matematyki, uczyła się tej matematyki. No ale właśnie, ale ten cały sprzeciw, który się wywiązał wśród nauczycieli, nie polegał na tym, czy oni są za gimnazjami, czy są przeciw gimnazjom. Oni są przeciw temu, żeby ktoś im się wpierdalał w taki codzienny rytm pracy, bo musisz sobie taki rytm pracy, wyrobić, tak? Wyobraźmy sobie nawet, że nie wiem, jesteś górnikiem, tak? I wydobywasz ten węgiel, wchodzisz, kurde, do kopalni, żresz ten węgiel, sztolnia i tak dalej. I nagle cię przenoszą do, kurde, kopalni soli, nie? Po 2 latach, nie? No i tutaj są zupełnie inne zasady, zupełnie inne reguły, tak? No dobra, nie, dobra, to my cię teraz przeniesiemy do kopalni uranu. Dobra, kopiesz sobie przez rok i tak dalej, uważasz, żeby nie brać tych ciepłych kamyczków w ręce. Nie, dobra, chuj, to przeniesiemy cię do kopalni rudy miedzi, nie? I kurde, no i gdzie tu logika, gdzie tu sens?
2: Nie ma, no, ale wiesz, słuchaj, wszystko, ja dalej będę twierdził, że największym problemem systemu edukacji obecnego są właśnie te zmiany, B, sami nauczyciele. Niestety jest za dużo jakichś dziadów z nadania, z synekury i należy ich po prostu bezwzględnie za mordę wypierdolić i wysłać na cudzkawki do Walandii.
0: Wiesz co, jeżeli patrzymy sobie, bo podejrzewam, że sroga część słuchaczy Nocnego Radia jest w wieku, w którym ma swoje dzieci w wieku szkolnym. I nauczyciele bywają parówami. Oczywiście, że bywają parówami. Warto spojrzeć na ich rocznik. Ponieważ, słuchajcie, ponieważ osoby, które kończyły

0: To jest realny problem, to jest naprawdę realny problem. Ludzie, którzy nie mieli powołania, którzy nie mieli jakiegoś tam pomysłu na swoje życie, postanowili nagle, że wiesz, że zostaną nauczycieli, because fuck you, that's why.
1: Ale nie, tak, tylko że ten problem... Okej, nie, masz rację, po prostu powiem tak, on jest jeszcze większy niż... Nie, w ogóle masz rację, nic nie trzeba dodać. Nie, teraz policzyłem sobie, pomyślałem, tylko że pragnę jeszcze nadmienić, że to też się tyczy kobiet, i tylko że z innych przyczyn, tak? Właśnie bez problemu, bez pomysłu na życie. Tylko tak chcę to uzmysłowić, żeby ludzie pamiętali, że nie tylko chłopy są parówy, ale też nauczycielki są parówy, i to nie wiem, nawet nie częściej. Chociaż nie, jak facet jest parówą nauczycielem, to już jest taką parówą, że ja cię kręcę, nie?
0: No, to jest prawda, jeżeli chodzi o, jak tak sobie wspominam właśnie swoje czasy szkolne. I to jest, kurde, ta dyskusja, którą chciałem rozpocząć w poniedziałek, ale przeszliśmy na ewolucję, ale w sumie dobrze, że przeszliśmy na ewolucję. Tutaj dziękuję słuchaczowi, który podrzucił linka do filmu dokumentalnego, o którym mówiłem. Nawet jeżeli nie wątpicie w ewolucję, polecam się zapoznać z tym filmem, ponieważ opowiada właśnie w taki ufabularyzowany sposób, mniejsza o to, jak Darwin właśnie zaciągnął się na ten statek, jak on sobie tam spisywał te wszystkie gatunki i w jaki sposób po prostu odnaleziono, jak wpadł na ten pomysł, że ta ewolucja, te zależności między rozwojem gatunków, rozwojem może raczej organizmów bardziej niż gatunków podchodzą, to jest dostępne w ostatnim nocnym Marku pod tytułem To tylko teoria, dostęp w linku jest podany, w komentarzu jest podany link do tego filmu. Natomiast faceci jako nauczyciele, jeżeli facet jako nauczyciel trafi do szkoły i on jest bez powołania, no to po prostu wali...
1: Faceci są bardziej po prostu, tak jak
0: wali rybą na kilometr, nie?
1: Tragedia.
0: W ogóle tutaj można jeszcze poruszyć, skoro tak na samym początku pojechaliśmy troszkę religijnie. Opowiem historię z mojego ojca szkoły. Porozmawiajmy sobie o katechetach, moi drodzy, ponieważ katecheci nie muszą mieć tego całego przygotowania pedagogicznego, oni nie muszą mieć wykształcenia pedagogicznego, księża katecheci oczywiście, bo jako katecheta nie ksiądz, musisz mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby nauczać. Natomiast jesteś z nadania kurii biskupiej. I wyobraź sobie, naprawdę jeżeli chodzi o szkołę mojego ojca, jest to coś, z czego ludzie wychodzą naprawdę dumni, że tam byli. Doceniają to, mimo że jest to szkoła, że tak powiem, troszkę zamordystyczna, ale koniec końców ludzie, kończąc tę szkołę, to doceniają. Oczywiście tam w pierwszej klasie niechętnie i tak dalej, bo tutaj zamordyzm i tak dalej, gnojenie, pierdu, ale koniec końców to jednak doceniają. I jednakże była taka sytuacja, że przez 2 lata był pewien ksiądz katecheta, który swoją lekcję zaczynał od tego, że otwierał swój plecak i wykładał komplet noży myśliwskich. Tak po prostu...
1: Jakiś komentarz do tego wszystkiego?
0: Tak, po prostu kładł i słuchaj, przez 2 lata nikt, żaden uczeń nawet nie mruknął, że taka sytuacja ma miejsce, zanim po prostu ojcze nasz na start zmówili, nie? Że taka sytuacja ma miejsce, no i w końcu jakiś tam uczniak właśnie pierwszej klasy, który się pojawił, nie? Po prostu poleciał, powiedział to wychowawczyni, nie? Że tutaj jakiś pojeb jest, nie? No i oczywiście, wiesz, to zweryfikowano, sprawdzono, koleś od razu, wiesz, wyleciał natychmiast na kopach, no tam ktoś inny go zastąpił z nadania kurii. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że ci młodzi ludzie przez 2 lata kompletnie nawet bali się powiedzieć, że ej, tutaj jest jakiś pieprzony psychol.
1: No ale to wiesz, to nawet nie trzeba być księdzem. Fakt faktem, ksiądz ma lepiej, nie, w tym wszystkim, ale to nie jest jakiś wielki obowiązek, no i to jest dość powszechna sprawa, chociaż teraz to się powoli zmienia, nie, jest jakaś, nie wiem, a jest teraz w ogóle, że rodzice kablują, tak, kiedyś tego nie było w ogóle, a teraz już jest coraz to swobodniejsze kablowanie przez dzieci, przez rodziców. Teraz są nauczyciele autorytet w dalszym ciągu, niestety. I to też jest problem jakiś, nie? Bo to też jest powiązane właśnie z tym, że są kiepscy nauczyciele, nie? Więc...
0: To znaczy, wiesz, tutaj warto też nadmienić, że jednak dochody nauczycieli, przede wszystkim tak jak mówi Claude, i tutaj się z nim zgodzę,

0: Ktoś pewien mądry kiedyś powiedział, że państwo policyjne jest to takie państwo, w którym policjant zarabia więcej niż nauczyciel.
1: I... No.
0: Zarobki nauczycieli są, to są naprawdę psie pieniądze. Moi rodzice, oj, podkład nam się skończył, kurde, jaki flow, mama, aż miło. Zarobki nauczycieli to naprawdę psie pieniądze, szczególnie jeżeli zaczynasz, jeżeli jesteś stażystą, to zarabiasz tam około 2000 na rękę, nawet mniej, i musisz tam musisz przejść przez stopnie awansu zawodowego, dopiero jak trafisz na ten trzeci stopień, czyli nauczyciel kontraktowy, to wtedy z kolei się zaczyna inne raczysko, bo wtedy rozwiązanie z tobą umowy o pracę jest tak kurewsko trudne i nieopłacalne, że nikt tego nie klepnie. Natomiast tutaj ten system opłacania nauczycieli ma co najmniej kilka wad. Po pierwsze, nauczyciele zarabiają mało. Po drugie, to, co mi się wydaje chore i to, co mi się wydaje chore w stosunku do wszystkich pracowników budżetówki, to jest to, że oni są opłacani z budżetu państwa, tak? Zgodzimy się z tym, że prace takie jak żołnierz, takie jak policjant, takie jak sędzia, prokurator, nauczyciel właśnie są opłacane z budżetu, ponieważ jest to pewna wartość, którą musi wnieść państwo, no i nie ma zmiłuj, musimy za to zapłacić, ale słuchaj, ci ludzie płacą PIT. Ci ludzie płacą PIT-a, czyli te pieniądze z powrotem wracają do budżetu, żeby potem z powrotem ich opłacać, nie? Co jest absolutnie kretyńskie, tak? I nawet byłbym tak dla samego zachowania, wiesz, racjonalności przepływu gotówki, nawet obniżyć pensje wszystkim pracownikom sfery budżetowej, ale zwolnić ich z podatku PIT, ponieważ to jest zwyczajnie bezsensowne krążenie pieniądza.
1: A to pierwsze jakieś? Będzie bezsensowne... Wiesz, krążenie pieniądza, a emeryci też jakieś tam chyba mają pity, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Znaczy, więc to jest, no tak, to jest kompletnie
0: durne. Dokładnie to samo. O, Furiat zmienił twarz i mówi, że Floki go podnieca awatarkiem. Mrugam tutaj do was. Co tu się dzieje? Roraty Google i nie ma krat. Tak, moi drodzy.
1: Ach, jo, nie, wiesz, no, on się musi zadowolić awatarkiem, ja mam trochę lepiej.
0: Zaorane. Dobra, to ja rzucę krótką przerwę, ale jeszcze z mojego katalogu przerw muzycznych. Na koniec będzie przerwa muzyczna od Zenona, a ja w międzyczasie przygotowałem wam dzisiaj Electro Swing, którym dzisiaj zaczęliśmy Parlow Stellar na sam początek, a teraz coś zupełnie innego i wrócimy sobie za 3 minutki, Zenonie.
1: Z dedykacją właśnie dla Furiata, klimacik, taki.
0: Nie, twoje poleci na koniec.
1: Na koniec moje, niech cię piekło pochłonie.
0: A, już pochłonęło, i co teraz?
1: Dobra.
0: A ja w międzyczasie jeszcze tylko przypomnę mój link do PayPala i będę żydził. I wracamy za 3 minuty.

0: A my wracamy po krótkiej przerwie. Zenon jest na antenie. Wrzuciłem linka do PayPala, jeżeli mielibyście się ochotę dorzucić na piwo, chociażby piją takiem, to zapraszam, bo jak mówię, to motywuje tylko i wyłącznie i że tak powiem, aż chce się robić, a że tak powiem, jak to nawet ktoś w komentarzach zaznaczył, tęskni za krawcem, bo mam nie dość i jestem wszędzie. No i niestety, moi drodzy, przez pewien czas na pewno będę wszędzie. Będę nadawał dużo, będę dużo gadał, jesteście skazani na mój głos. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to przeżyć. Tutaj Eldona jeszcze na czacie zaznacza, że wiele samobójstw z obowiązku bywa w wojsku. Tutaj warto też nawiązać do filmu Kubricka, Full Metal Jacket, gdzie jest takie gnojenie. Tutaj przy okazji spoilera, rozmawialiśmy dość dużo o filmach Kubricka, być może właśnie Full Metal Jacket poświęciliśmy odrobinkę za mało, natomiast jeżeli chodzi o mówienie o Kubricku, jeżeli chodzi o samo mówienie o Full Metal Jacket, to jest też troszkę jak Matrix, że powiedziano już na ten temat wszystko, ale jest to tak pełny inspiracji twór, dzieło sztuki. Naprawdę, to jest dzieło sztuki?
1: No ale wiesz, no jest, tak, jasne, że tak. To jest bardzo fajny film. To, nie wiem czemu, ale trochę mi Stone'em pachnie. Ale powiem tak, co mnie w tym filmie uderzyło, postać tego Lee Emery, tego sierżanta całego, nie? Który ich tam tak szkolił strasznie. I spoiler alert, tak ich szkolił. Faktycznie ten koleś był takim sierżantem. Dorabia się później w Discovery, w programach o broni. Kompletne androny z tyłka opowiadając. Ja nie wiem, czy mu za to płacą, czy on się nie zna, bo z tego, co ja gadałem z ludźmi z biznesu, to często tacy właśnie ci szkoleniowcy z wojska, to oni nie wiedzą na temat tego, co faktycznie się dzieje, ale za to krzyczą i w ogóle robią ci papkę z mózgu. No, to tam była taka sytuacja, że był koleś, który był gnojony za to, że co, miał szczękę krzywą i dziwnie gadał, nie? Gomer Pyle go nazywał. Tak. Gomer Pyle to był taki serial, Gomer Pyle USMC chyba to się nazywało, czyli Marine. To był taki jakby protoplasta Masza, z tym, że on nie był taki antywojenny, raczej był prowojenny i taki śmieszny, że wojsko jest fajne i ohoho. No i tam była taka postać, on go nazwał Gomer Pyle. Każdemu dał w ogóle jakiegoś nika. I ten Gomer Pyle był gnojony przez niego i tam była zastosowana zbiorowa odpowiedzialność. Z racji tego, że on to spieprzył, a miał tam problemy jakieś z fizycznym, z myśleniem, w ogóle był taki słaby, no to dostał wpierdol od kolegów. Tam w ręcznik mydło zawinęli szare i go tam zlali perfidnie, nie? To było skurwysyństwo po prostu straszne. No ale tego skurwysyństwa było przez tą chorą instytucję, która się nazywa państwo i jeszcze bardziej chorą jej wersję, czyli armię, ci ludzie byli posunięci. No i finalnie tak się ta akcja toczyła i w pewnym momencie nagle się okazało, że Gomer Pyle ma talent. Ma niesamowity talent do zabijania ludzi, czyli do strzelania z broni palnej. Trafiał we wszystko, był najlepszy, aż po prostu sam ten sierżant powiedział, Jezusie Nazarejski, to jest niemożliwe, nie? Jak pan dobrze strzelasz, nie? No i co? I Gomer Pyle już był szczęśliwy, że strzela najlepiej. Ale to już było za daleko, niestety. Mózg już był złamany i co się później stanęło, no nie wiem. Spoiluję. Zastrzelił tego sierżanta, mimo że mógł praktycznie to wojsko skończyć z niesamowitymi notami.
0: Dokładnie, tutaj głębiej spoilując, była to sytuacja, kiedy w nocy, kiedy wszyscy spali, on był w toalecie, tak, ze swoją bronią. I tam...
1: To mieli garanta, czy nie? 14,
0: a nie, do, tak? Nie, dobra. Dobra, to... dobra, nie, żeby nie mylić, to nie będę w to wchodził, ale odrobinkę jednak będę bronił tego podejścia, które Marinesów, czyli typowo mięso armatnie, będzie gnoiło, ponieważ w sytuacji konfliktu wojennego, kiedy naprawdę, wiesz, trafisz między wroga, to nikt cię po pupci nie będzie głaskał i to jest na zasadzie, wiesz, tego sięgnięcia dna, że zostałeś zgnojony, zostałeś zniszczony, ale ty się na to zapisałeś, bo też pamiętaj, że to nie byli ludzie z poboru, tylko to byli ludzie z ochotnika, tak? Mimo, że...
1: Tak.
0: Natomiast tutaj nie jestem, mimo że jestem jako tako pacyfistą, chociaż preferuję pacyfikację, Chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że słuchajcie, moi drodzy, to, że w wojsku jest to całe gnojenie, no to chodzi o to, żeby dać im taki przedsmak, bo jeżeli ktoś cię nazwie kupą gówna, która nie jest warta, a twoja matka czyściła rury, czyściła kible i dawała dupy wszystkim na lewo i prawo, mój drogi żołnierzu, zgadzasz się z tym? Tak, sir, yes, sir! Chodzi o to, że w momencie, kiedy trafisz między pociski, a nie daj Boże trafisz do niewoli, to co się z tobą działo wtedy, to jest jedynie przedsmak, tak? Czyli to też jest taki
1: poziom... Przygotowanie do piekła wojny. No,
0: dokładnie. Także rozumiem oczywiście, że nie każdy na to piekło wojny jest gotowy, ale jednocześnie przeszkolenie, które ma ci uświadomić, no zauważcie, że no tutaj jako były, że tak powiem, robiłem kiedyś pewien projekt dla wojska informatycznie i no jak najbardziej, tak, dzień dobry, co prawda bażantem mnie nazywali, ojciec mi potem wytłumaczył, co to są bażanty, natomiast...
1: Co są bażanty?
0: Bażanty, no to są takie białe kołnierzyki, właśnie cywilni współpracownicy w wojsku, którym każdy wchodzi w dupę i tak dalej, natomiast wiesz, moje wykształcenie, moje umiejętności, no ja tam nawet robiąc rzeczy dla wojska nie byłem kimś, kto kiedykolwiek trafi na front, to przede wszystkim, tak? Nie byłem kimś, kto kiedykolwiek się z tym spotka, kto kiedykolwiek właśnie będzie siedział w okopie i będzie się bał o własne życie. Natomiast jeżeli jesteś mięsem armatnim, a Marines są mięsem armatnim, no to jeżeli ktoś ci to po drodze uświadomi, no to jest, kurde, okej, to jest zgodne,
1: przydatne.
0: To jest spójne.
1: Coś powiem teraz a propos ciekawostek. Prawdopodobnie akcja tego filmu się dzieje gdzieś w 69 roku, Pira ze drzwi, nie? I faktycznie Gomer Pyle strzelał tam z M14, który bardzo szybko został wycofany z wojny w Wietnamie. Tam z różnych przyczyn, głównie z tego względu, że tam powiedzmy był ogień automatyczny potrzebny, a to tak średnio się sprawdzał. I do dzisiaj oddziały Marines mają go na wyposażeniu. I to nie takim last resort. Do dzisiaj, idąc do Marines, zaciągając się, możesz dostać tą broń, która ma już ile lat? 50? Marines to jest najgorszy szrot, najgorsza ściepa, najbardziej przesrane, co może być w wojsku amerykańskim. Bo tam jest tak, że jest armia amerykańska, flota, lotnictwo i Marines. Marines to jest, mówię, totalna ściepa. I jako cudzoziemiec możesz się tam najłatwiej dostać. Właśnie stricte do Marines, nie? Tam nie zadają zbyt wielu pytań. Idziesz i cię biorą, nie? No, a tak poza tym to strzelałem z tego M14 i muszę powiedzieć, że no kopię jak świnia, nie? Może nie jakoś mega wybitnie potwornie, ale no nie fajnie z czymś takim strzelać, powiedzmy, przez cały dzień.
0: Znaczy, wiesz co, ja ostatnio jak byłem na strzelnicy 3 tygodnie temu, to akurat jakoś tak właśnie rozmowa zeszła na teorie spiskowe, nie wiem czemu, nie mam pojęcia, i rozmawialiśmy o zamachu na Kennedy'ego. W zamachu na Kennedy'ego była użyta, nazwy nie pomnę, być może ty pamiętasz, ewentualnie teraz szybko wpisz w Google, kiedy będę to mówił. Była użyta broń bardzo przestarzała, wykorzystywana właśnie podczas wojny, która teoretycznie kompletnie się nie nadawała jako nowoczesny karabin snajperski, bo to trzeba było tam przeładować. Przy przeładowaniu bardzo często było tak, że ta łuska nie wypadała odpowiednio szybko z komory i broń się zwyczajnie zacinała. Natomiast pocisk tej broni miał bardzo charakterystyczną cechę. Jeżeli weźmiemy sobie taki jakikolwiek współczesny typowy pocisk, to jest taki stożek. Bardzo, bardzo, bardzo tak, jedynie tylko fragment przy spłonce, przy samym końcu, najszerszym...
1: Macie na czacie.
0: Przy tym najszerszym fragmencie pocisku mamy to, co nadaje pęd, czyli najszerszy element, który tam później w gwintowanej lufie się zakręca i leci w pizdu prosto i tak dalej. Amunicja, która jest użyta właśnie w Karano, ma to do siebie, że to jest bardziej cylinder. Tylko i wyłącznie głowica tego pocisku jest zaokrąglona, wobec czego, jeżeli ją wystrzeliwujemy, ona osiąga ponad prawie że trzykrotnie wyższą prędkość wylotową, przy użyciu tej samej ilości prochu, co przy strzale snajpera przy dużej odległości ma ogromne znaczenie, bo pocisk szybko lecący oznacza, że ten pocisk będzie leciał stabilniej na dłuższych odległościach.
1: No,
0: I to, że Oswald użył tej broni, oczywiście zakładając, że Oswald jej użył, to była naprawdę wyśmienita broń snajperska, ale to była wyśmienita broń snajperska na jeden strzał, zakładając właśnie, że wiesz, że przy przeładowaniu ta łuska ci wyskoczy i nie zablokuje, bo tam sobie wkładałeś taki magazynek, który się składał bodajże, nie wiem, z 5 pocisków, jeżeli dobrze pamiętam, coś tam wzorowane na M1, nie? Szału nie robiło, natomiast właśnie...
1: 6 pocisków boksowe, no to bliżej mu do M14, ale to dotar, no zawodna broń są to właśnie, bo pierwszą wojnę światową.
0: Tak, jednakże właśnie konstrukcja pocisku, która zakładała to, że na całej długości pocisku to wszystko jest wprawiane w ruch obrotowy, czyli po prostu leci sprawniej, leci szybciej. Ten pocisk się bardzo szybko kręci wokół własnej osi, dawało ci niesamowitą prędkość, niesamowitą stabilność lotu do trafienia pierwszego celu.
1: Tylko, że tam było trochę więcej tego. No, ale to nie ma co w spiski, wiesz, potrzeba, to nie jest przypadek, że do spiski idziesz, tak ci powiem, wiesz co, chyba za dużo czasu spędzasz, nie?
0: Wiesz, no, też nie jest tajemnicą, tak? Nie bez powodu siedzę w teoriach spiskowych, widziałem kiedyś UFO, haha. Ale to kiedyś o tym rozmawialiśmy, jeżeli dobrze pamiętam, to widziałeś właśnie jakieś deltoidalne latajki, także moi drodzy, odsyłam was do archiwum nocnego radia, jakby co. Tak, także tutaj właśnie no na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony była to broń przestarzała, ale z drugiej z kolei posiadała tak niesamowicie fajną cechę, która była w tym momencie potrzebna.
1: Przede wszystkim najważniejszy zawsze jest strzelec. I jego ostrzelanie się z tym. Pytanie, wiesz, trzeba zobaczyć, na ile dostępna była ta amunicja, czy on miał się kiedy przeszkolić. Tam chodzi to, że on niby słabo strzelał, no ale wiesz...
0: A to też tego nie wiadomo.
1: Kartoteki się
0: tutaj
1: ludziom zmienia, tak? Zmienia się ludziom kartoteki.
0: Oczywiście,
1: to nawet nie po to, żeby był spisek. Bardzo możliwe, że on faktycznie zajebiście mega wybitnie dobrze strzelał i z jakiejś przyczyny mu tą kartotekę zniszczono, zrobiono jako chujową, że gdyby właśnie przyszło do czegoś takiego, tak? Gdzieś tam może go wysłać na zagranicę czy coś i po prostu, żeby miał czystą kartotekę, tak? Bo weźcie pod uwagę, że do kartoteki wojskowej takiej wywiad obcego państwa raczej ma dostęp, nie? I wtedy taki człowiek miałby łatwiej uciec, nie? I być poza podejrzeniem, gdyby w kartotece się okazało, no, ciulowo strzelanie. Zawsze jest takie alibi dla niego, nie? Także, to nic nie mówi, to nic nie mówi.
0: Tutaj historia, wiesz, tutaj historia jest bardzo szeroka, ponieważ on miał jakąś tam historię, że sobie wystrzelił na troszkę do Związku Radzieckiego, też tam bez problemu dostał, wiesz... Udało mu się dostać i powrócić bezpiecznie do Stanów Zjednoczonych po tej wizycie w Związku Radzieckim. Natomiast też współcześnie, wiesz, zwycięzcy piszą historię. Także jeżeli w tym momencie mamy dane, że on faktycznie w tej Rosji był, ale nie ma, wiesz, nie ma śladu na zeznaniach, to też równie dobrze ta jego wizyta w Rosji mogła być w pełni sfabrykowana. Tutaj mi się przypomina jeszcze mała taka drama, którą wczoraj mi się na czacie udało rozkręcić bardzo skutecznie, po czym poszedłem po bułki i piwo, odnośnie ostatnich zamachów w Manchesterze.
1: A właśnie, no chciałem o tym powiedzieć, ale o historii też chciałem namówić, ale okej, nie, idźmy do tego Manchesteru, tak. No i tak. To tam nasz pądzik na nie oglądałem.
0: No zasadniczo zdarzył się zamach terrorystyczny podczas koncertu jakiejś tam młodej gwiazdki, która występowała tam, która miała swoje tournée po Europie. Tuż po zakończeniu koncertu nagle doszło do eksplozji po lewej stronie sceny. Początkowo głosy były bardzo mocno podzielone, ponieważ pierwsi świadkowie nie widzieli ognia, tylko słyszeli jakieś bum, bum, bum, bum, nie? i podejrzewano, bo tam podczas tej finalnej piosenki zrzucono jakieś tam balony i pojawiła się na samym początku teoria spiskowa, że tam właśnie wybuchły te balony, ludzie zaczęli spierdalać i to spowodowało to, że ci ludzie, którzy stracili życie w wyniku tego, co się stało w Manchesterze, tak naprawdę zostali stratowani, co też jest istotną częścią całej historii. Ja w tej nocy, jak tylko usłyszałem o tym, że do takiego zamachu doszło, podpiąłem się do radia BBC Five Live, czyli takiego Talk FM-u brytyjskiego, tylko nie aż tak bardzo politycznie nastawionego.
1: Nie, no, czwórka jest bardziej Talk FM-em, czwórka bardziej.
0: Nie wiem, no właśnie taki, wiesz, taki Five Live, czyli gadanie na rzeczy bieżące. I był po prostu koleś, który stał przy tym, przy wyjściu z tego czy to, nie wiem, stadion, czy jak to się nazywa, no nieważne, miejsca tego koncertu i wyłapywał po prostu ludzi, z którymi rozmawiał. I dopiero tam po godzinie, w ogóle było coś takiego, że ludzie, którzy się stamtąd wydostali, wyjście spod sceny poza budynek zajmowało około 50 minut, tak? Czyli jeżeli ktoś by się tam, nie daj Boże, potknął w momencie, kiedy cała panika się rozprzestrzeniła, bo to wyglądało mniej więcej tak jak katowicki Spodek, jeżeli byliście kiedyś w Spodku, wyjścia ewakuacyjne nie były dookoła schodami, tylko schodziłeś do głównej płyty i dopiero wtedy ze wszystkimi wychodziłeś wyjściami ewakuacyjnymi, więc na pewno tam doszło do jakiegoś tratowania. Obecny bilans to jest około, z tego co pamiętam, 22 ofiary śmiertelne, 69 osób.
1: Dwie osoby z Polski.
0: Tak. Dwie osoby z Polski, rodzice, którzy przyjechali po swoje dzieciaki. Z
1: tego, wiesz, co mnie zastanowiło? Czy Klot powie, że to jest false flag?
0: Już wczoraj na czacie mówił, że to jest false flag.
1: Aha, tak. Ja myślę, to w takim razie nie wiem, jak tam z jego angielskim kiedyś miał średnio, ale to już zostawmy. Niech tam pogada z tymi ludźmi. Zobaczymy. Ciekawe, ja niech im to powie w twarz tej dziewczynce i tej jej siostrze, że to jest wszystko ściema. Chciałbym widzieć reakcję. Prosty sposób, żeby to sprawdzić.
0: No wiesz, ale też będąc uczestnikiem pewnych zdarzeń, jesteś odrobinkę nieobiektywny, chociaż tutaj mi się przypomina taki śmieszny obrazek. Proszę pana, ponieważ pan się na tym zna, jest pan nieobiektywny. Zaufam tylko ludziom, którzy nie mają bladego pojęcia o danym temacie.
1: A druga sprawa jest taka, że wiesz, ci temacie, ci wszyscy, no tutaj w naszym środowisku jest dużo ludzi, kurde, z emigracji i myślę, że można by było dość prosto zweryfikować tych ludzi, na ile są false, a na ile nie są false. Nie wydaje mi się, wiesz, pamiętasz ta teoria, że tam każdy się zna do 6 osób na świecie, nie?
0: No.
1: W sensie, że ja tam znam Obamę, bo znam tego i tego, no to tak na upartego to nawet 3 osoby bym do Obamy policzył. No to wiesz, to jaki problem jest, żeby to kto teraz sprawdził? Ja myślę, że 2 osoby to jest max, żeby doszło do tych ludzi i zweryfikował, czy to jest ściema, czy nie.
0: Teoretycznie tak, natomiast wiesz co, sam badając pewne tematy, też zauważam coś takiego, że zaczynam rozumieć, że pewne środowiska, które znają się na danym temacie, i tutaj akurat piję do Altmedu, zwyczajnie nie mają ochoty dyskutować z takim Altmedem, bo wiesz, bo wymyślenie sobie teorii spiskowej, że pestki Morelli leczą raka, zajmuje ci to 5 minut. Po prostu pierdolnie, a pestki Morelli leczą raka, haha, oho, haha. Natomiast potrzebujesz potem 50 godzin, żeby uświadomić temu człowiekowi, że jest skończonym debilem i że kłamie, tak?
1: No, tak, no, ale to wiesz, no, ktoś kiedyś walnął taki ogromny komentarz na temat tego, jak funkcjonują sekty, głównie te apokaliptyczne, że tam ci ludzie się zabijają, znaczy mówią, że o, tam koniec świata będzie i wiesz, jak jest ten, dochodzą dowody na to, że to jest wszystko pierdolenie głupie, to ich wiara się tylko umacnia. I to się tyczy nie tylko religii, tak, i sekt, wielu rzeczy. I Altmed jest tego kolejnym przykładem, tak, że im więcej osób będzie krzyczało, że tam to jest pieprzenie, oszopanie, tym więcej będzie, bardziej oni będą utwierdzeni, przekonani, że to jest okej i w ogóle.
0: Tak, dokładnie. Wiesz, mają rację. Wiesz co, to jest coś takiego, że jeżeli zapytasz na przykład, nie wiem, przeciwnika szczepionek, czy przeciwnika GMO, czy denialisty rządu światowego, wiesz co, to jest taki prosty test. Zapytaj, co cię przekona? Nic mnie nie przekona.
1: No to do już
0: mnie,
1: dwa pytania.
0: Mnie, jako osoby, która tam, nie wiem, która ma swoje mocno ugruntowane poglądy, które bardzo często nie są zgodne z tym, co słuchacze Nocnego Radia mówią, mnie przekonają dowody. Mnie naprawdę przekonają dowody, tak jak, nie wiem, czy pamiętasz moją rozmowę z adwokatem podczas, w poniedziałek, kiedy rozmawialiśmy odnośnie kulistości Ziemi, kiedy udowadniałem mu, że ta koncepcja kulistej Ziemi tak naprawdę może się nie trzymać kupy i jest cały czas pole, które pozwoli na jej zaprzeczenie. Które pozwoli...
1: To jest falsyfikowalność, jedno z podstaw metody naukowej.
0: Tak, dokładnie. I jeżeli nagle ktoś wystrzeli, ktoś poleci, tak, i zrobi, powiedzmy, filmik, który pokaże, że wiesz, że leci, jest ta kulista Ziemia i nagle, oj, ta Ziemia się kończy, no to wtedy uwierzę, że Ziemia jest płaska. Dowody mnie przekonają. A jeżeli było coś takiego właśnie, nie wiem, czy to był Claude, czy to już pal diabli Claude'a, nie chcę tutaj na niego wierzyć, czy to był jakiś tam losowy foliarz z YouTube'a, który właśnie stwierdził, że żadne dowody mnie nie przekonają, że jest inaczej.
1: To jest to,
0: co często ludzie, właśnie tacy alternatywni, zarzucają naukowcom: wiara.
1: No, dokładnie, ale wiesz, słuchaj, pamiętam, no, ostatnio żeśmy się na ten temat starli. Jest, bo wiesz, nie mamy chyba aparatu pojęciowego, żeby jak gdyby te dwie rzeczy odróżnić. Jest nauka jako metoda naukowa i ty często to mówisz, że tak bronisz twardo, nie, że o, tak, jest super, świetnie. Ja też się zgodzę, jest. Ale jest nauka jako zjawisko społeczne. Każde zjawisko społeczne podlega jakimś wykrzywieniom, nadużyciom. I nauka tutaj nie jest inna. Jednak jeżeli tą naukę jako zjawisko społeczne porównamy z religią jako zjawiskiem społecznym i użyjemy ich do opisu rzeczywistości, to w dalszym ciągu nawet ta już teraz przez różne zjawiska, przez jakieś tam, powiedzmy, strefy wpływów, lobbingi i inne rzeczy, ta nauka jest w dalszym ciągu wielokrotnie dużo lepsze, daje nam pole do opisywania rzeczywistości i faktów wszystkiego dookoła nas, z grubsza i w ogóle tak, wiesz, procentowo, niż religia. I to ja myślę, że to nawet rzędy wielkości wchodzą w grę, tak? Procentowo. W sensie,
0: znaczy, wiesz, tutaj nawet bym tego nie porównywał, ponieważ religię pozostawiam w sferze spirytualnej,
1: Bijemy znowu w coś innego, słuchaj, nauka też, jakoś tam, powiedzmy, aspekt pewien naukowy też ci może dać jakieś spirytualne odczucia, nie wiem, kurde, ja tam lubię czasami, znaczy już tego nie robiłem lata, ale czasami jest fajnie sobie walnąć, jak to powiedział, że jest ten taki żarcik, mem internetowy, że science is not about mathematics and coś tam, kurde, but about smoking joints and looking in the stars, nie? To też ci daje jakieś tam, jak się tam skopcisz i popatrzysz w gwiazdy, jakieś tam przeżycia spirytualne, tak? I jednocześnie nie ma w tym żadnego Boga.
0: Znaczy, wiesz co, jako osoba lubiąca sobie poużywać, a jednocześnie osoba twardo stąpająca po ziemi, nigdy nie pozwoliłbym sobie na to, żeby jakieś doznania właśnie narkotyczne były inspiracją do kwestii naukowych, które rozważam. Nigdy.
1: Ale to też nie powiedziałem tego, też nie powiedziałem tego. Przy czym, słuchaj, ja muszę to znaleźć. Oglądałem kiedyś, jak się Andrujan, czyli ostatnia żona Carla Sagana, tutaj akurat Sagan nie był zbytnio doskonałą osobą, bo on tam miał chyba 3 czy 4 małżeństwa ze sobą. Andrujan, która teraz kupowała jego sławę, cały czas jakoś próbuje odcinać swoją drogą, opowiadała, że na jakichś tam wspominkach o Carlu Saganie, że on na którąś z misji kosmicznych wpadł, jak był zjarany jak dzika świnia pod prysznicem. Bo Carl Sagan był znany też jako Mr. X, tak? I lubił sobie zajerać zioło i palił potężnie marihuaninę. Swoją drogą, dziwne, jak można tyle marihuany palić i mieć jeszcze mózg zdolny do takich obliczeń i tego wszystkiego. No ale widocznie jemu to było dane. I chłopina, tak, pod wpływem, mój drogi, substancji psychoaktywnych jakiś tam poczynił bezsprzecznie naukowych rzeczy.
0: Tak, ale to wiesz, ale tutaj akurat z własnych doświadczeń, tutaj przede wszystkim mam jakieś doznania właśnie z krawędzi ezoteryki, z krawędzi właśnie takiej duchowości. Oczywiście może to teoretycznie zainspirować do jakiegoś wielkiego odkrycia, Jak najbardziej, bo pozwala nam, a wiesz co, to jest taka troszkę metoda gumowej kaczuszki, tak, o której wczoraj profesorowi opowiadałem, przygotowując go do kolejnych audycji. W programowaniu jest coś takiego jak metoda gumowej kaczuszki, czyli koło swojego komputera kładziesz pewien artefakt. Załóżmy, że to jest taka gumowa kaczuszka do kąpieli, taka mała gumowa kaczuszka, że jeżeli masz jakiś bardzo trudny problem, to wtedy zaczynasz tłumaczyć gumowej kaczuszce, na czym polega twój problem, dlaczego masz ten problem, i całą swoją wiedzę jej wykładasz, w jaki sposób doszedłeś do tego problemu.
1: Może być, tak. I później kluczem... powiesz, że to dzięki gumowej kaczuszce ten problem rozkminiłeś, a tu chodzi o samą metodę, że to w ogóle rozkminiać inaczej.
0: Natomiast do czego zmierzam, że tłumacząc gumowej kaczuszce, czyli bytowi całkowicie nietechnicznemu, któremu musisz od początku do końca wyjaśnić, o co ci chodzi, zauważasz i poruszasz w swoim mózgu pewne neurony, których normalnie nie używasz, które na początku po prostu odrzuciłeś. Nie, to na pewno nie będzie rozwiązanie, podświadomości to odrzuciła i tak dalej. Nie, właśnie. I narkotyki zwyczajnie pozwalają bardzo często ci spojrzeć na pewien problem dużo szerzej.
1: No, thinking właśnie, outside of the box, nie?
0: Tak, tylko tutaj bardzo często, bardzo ciężko jest znaleźć to wypośrodkowanie, w którym jeszcze patrzysz na problem, ale czy nie patrzysz na niego za szeroko?
1: Tak, no wiesz, i to też jak się mówi, nie, że możesz mieć mózg, tak otwarty umysł, że ci ten mózg wypadnie z niego.
0: No, dokładnie.
1: I to już też ludzie o czym zapomniałem. Ja chciałem tutaj do jednej rzeczy w tych właśnie jeszcze rzeczach naukowych podbić, ale mam taką prośbę, żebyś rzucił teraz szybką przerwę muzyczną. Ja tam się ogarnę, później wstąpię jeszcze na jakieś, nie wiem, 15 minut, 20 minut.
0: No, okej, jasne.
1: Chciałbym może z Danielem pogadać po przerwie czy coś, bo chciałbym do tych rzeczy, które właśnie w poniedziałek powiedział, trochę uderzyć, a to,
0: dobra,
1: wiesz,
0: to
1: lepiej z nim niż bez niego.
0: To zrobimy sobie 6,5 minuty przerwy muzycznej. Tym razem to będzie przerwa muzyczna dostarczona przez Zenona Skitiona. Zenona Skition. Także furiacie z dedykacją do ciebie, jeżeli dobrze pamiętam. Adwokacie, jeżeli chcesz dołączyć, to zadzwoń. Skype, Nocne Radio. Wszystkich was innych też również zapraszam do tego, żeby zadzwonić na Skype, Nocne Radio. A ja raz jeszcze pospamuję linkiem do PayPola. Jeżeli ktoś ma ochotę postawić mi piwo, no to zapraszam i usłyszymy się za 6,5 minuty.

0: A my wracamy po krótkiej przerwie. Był hymn demonologów i nekromantów, chociaż do tych demonologów akurat nie jestem szczególnie przekonany, bo demonologia teoretycznie jest to gałąź, część angelologii. Miałem znajomą w liceum, która właśnie była zafascynowana, demonologią i bardzo chciała demonologię studiować. Okazało się, że jedynym miejscem w Polsce, gdzie można studiować demonologię, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.
1: No, a ile tam jest diabłów na szpilce? Słuchaj, no, jo, nie?
0: Takie
1: uproszczenie zrobiłem uproszczenie dla furiata. I wiesz, co jest najgorsze, że na taki pierdol i te pieniądze państwowe, ale spoko, nie przejmujcie się, one idą też na marketing.
0: Zenonie?
1: Dobra. Także tak jest. To był kawałek autorstwa pana Pierre'a Estef z gry Kroniki Czarnego Księżyca. Bardzo starej strategii czasu rzeczywistego, gorąco polecam, jak ktoś lubi retro, albo nawet po prostu lubi strategię. Ma fajny klimacik, jest podobno na jakimś francuskim komiksie zrobiona. Ogólnie jest spoko. A teraz tak, miałem się do adwokata ustosunkować, zanim tam polecę w kosmos.
0: To ja jeszcze może zanim nawiążesz, tylko zaznaczę, że jeżeli chcecie dołączyć, bo Zenon niedługo będzie uciekał, to zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio i kontynuuj, Zenonie.
1: No, to pan adwokat w poniedziałek powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, cały czas sobie wypowiedzi trzymał się tego, że nikt nie jest tam w stanie ogarnąć prawdy i zrobił z tego taki swój aksjomat, który może i tam jakoś coś w sobie ma, jednakowoż powiem ci, do czego zmierza. Z drugiej strony powiedział, że samo istnienie Boga zakłada to, że nie może być niewoli. Co, jak pokazuje zasada funkcjonowania wszechświata tego, no albo dowodzi tego, że Boga nie ma, albo tego, że to założenie jest błędne. No bo niewolnictwo ma się bardzo dobrze, a wiele religii znaczną część swojego przekazu opiera na tym, jak sankcjonować to niewolnictwo. Weźmy na przykład takie prymitywne religie jak katolicyzm albo judaizm, tak? Które w znacznej mierze się opierają na tym, jak traktować niewolnika, kto niewolnikiem może być, etc., etc., etc. I to ruchy sekularne, humanistyczne, których założyciele właśnie odrzucali raczej bogów albo byli w najlepszym wypadku deistami. Religie wykosiły niewolnictwo tam, wiadomo, do pewnego stopnia i na pewnych płaszczyznach pojęciowych, tak? Przynajmniej to tradycyjne i to najgorsze, że tak się wyrażę, niewolnictwo zostało wykuszone. Nie jest ważne, czy ty założysz Boga, czy on jest, czy nie ma. To wszechświata to nie interesuje zupełnie, tak? No chyba, że to jest jakiś Bóg interweniujący, nie? I to tak mocno interweniujący i często, no a struktura tego wszechświata, którym na przyszłość żyć, chyba jasno pokazuje, że tak nie jest. I twierdzę, że po prostu ten argument pana szanownego Daniela jest zwyczajnie inwalidą, tak? Bo to, wiesz, równie dobrze można powiedzieć, że jak sobie założysz istnienie Boga, to wtedy twój komputer będzie miał 2 GHz więcej na pamięci i 4 GHz więcej na rdzeniu. I się nie
0: a jak go podłączysz do Magrava?
1: O nie, no to słuchaj, to już za dużo jedziesz, to już jest, wiesz, za mocno, chłopie, to chcesz się przebić do innego multiversum.
0: Ja chcę być we wszystkich gęstościach na raz, a jednocześnie chciałbym podziękować moim drogim darczyńcom za datki. Naprawdę, chłopaki, dzięki wam się chce. Naprawdę, dzięki wam się chce. Autentycznie. To jest naprawdę bardzo miłe. I tak samo jakbyście chcieli wesprzeć piwem profesora, który nadaje, czy podcastologa, czy kogokolwiek, który się pojawia. To jest naprawdę fajna motywacja. Zwykły piątek naprawdę pokazuje, że ktoś docenia to, co robisz. Wiesz co, ja jeszcze tutaj w międzyczasie, ale na razie sobie przerzucam ten utwór do MP3-ki pewien. Ja grałem kiedyś z nimi w ogóle jako gitarzysta, dawno, dawno temu. Zespół się rozleciał już chyba z 15 lat temu. Ale jak będziesz uciekał, mój drogi, to wrzucę to... wrzucę to w przerwie muzycznej i chciałbym, żebyś to sobie odsłuchał, ponieważ jest to właśnie coś traktujące bardzo mocno, bardzo silnie o religiach.
1: No, religie są różne i tak nie można zawsze powiedzieć, że z gruntu są złe. Powiem wam taką ciekawostkę. W Japonii była tradycja strzelania do psów z łuku, z konia, reguły, tam to jest tak, jak ono się Kyoba no Mishi chyba nazywa, sztuka strzelania tam z konia, z tego ich dziwnego łuku. I bardzo często ci szlachcice, i nie tylko, wybierali sobie za cel właśnie psy, no bo ładny, mały, ruchomy cel i w ogóle nie. Najpierw go spłoszysz, on spierdala, a ty tam chlas, nie? I takiego psa zabijesz po prostu jak psa. No. I to była bardzo fajna tradycja, w cudzysłowie, u Japończyków, ale gdzieś tam później przyszli ten mnisi Tendai, buddyjscy z Chin i powiedzieli, nie, stary, to tak nie jest, tu jest karma, tutaj śmigasz, masz darmę, przychodzisz, tych wcieleń, to jest niefajne, ty byś chciał, żeby ktoś tak w tyłek strzelił z łuku, po prostu, bo ma taką jazdę, nie rób tego. I tradycja się załamała, no i po prostu przestano się znęcać nad zwierzętami dzięki temu, tak? Buddyzm w ogóle dużo dał w Japonii, pozwolił temu krajowi zachować swoją odrębność kulturową, uratował go przed chrześcijaństwem i innymi rzeczami, które z nim idą, więc może też mieć dobry wpływ w religia. Wiadomo, nie zawsze do końca nawet i buddyzm jest święty, bo też tak ma koło buddyzmu zbudowano jakąś taką, nie wiem, czegoś niesamowitego, po prostu czegoś najlepszego, jakieś takie odium, nie wiem jak to powiedzieć, famę. Nie jest prawda, nie? Ja na przykład się nie zgadzam z tym, co się dzieje w Tybecie. Co się działo w Tybecie, zanim Chińczycy tam przyszli. Moim zdaniem to ci buddyści akurat to była katastrofa. No ale to już tam mniejsza z tym, nie wchodzimy w historię buddyzmu, bo to jest po prostu temat na zupełnie osobną audycję. Religia też może coś dobrego, może dobrego i złego, jak dużo rzeczy na tym świecie, większość to jest miecz obosieczny.
0: Tak, ale... miecz przeznaczenia ma dwa ostrza, cytując klasyka Sapkowskiego, który robi fantastyczne książki na przykładzie gier. Ostatnio był na uczelni mojego znajomego, który właśnie powiedział, że idzie na to spotkanie tylko po to, żeby Sapkowskiemu powiedzieć, że robi zajebiste książki na podstawie gier.
1: A wiesz, że chciałem ten temat teraz poruszyć? To jest tak strasznie go dupa tego człowieka boli o to wszystko, że to
2: ale
1: jest niepojęte.
2: Ale to chodzi o to, że on przekazał wszelkie możliwe prawa CD Projektowi przy pierwszym Wiedźminie, bo
1: tak,
2: miał dwa warianty umowy. Albo oddajesz wszystko za jakiś tam konkret i to naprawdę był konkret, nie wiem, ale to była suma sześciocyfrowa, tyle wiem. Albo dostajesz procent od sprzedaży.
1: Tak, to było
2: przy pierwszym Wiedźminie. No i potem się okazało, że prawdopodobnie za coś pomiędzy 100 a 200 tysięcy złotych Sapkowski sprzedał prawa do Wiedźmina, gdzie w tym momencie mówimy naprawdę o wielomilionowym dochodzie CD Projekt Red.
1: Ja wam powiem tak, jako ciekawostkę ostatnio tak czytałem o Wiedźminie, czytam i zupełnie sztapy patrzę na nazwiska. I nagle się okazało, że jedną z głównych postaci, która tam jest zrobiona, to jest koleś, no ja nigdy go nie miałem przyjemności osobiście poznać, ale żeśmy się na tym samym RPG-owym podwórku wychowali. Ja z tymi samymi ludźmi grałem w RPG co on, pan Ganszyniec, autor Volsunga systemu. No kurczę, zdziwiłem się po prostu, że ten świat jest taki mały, że głównym scenarzystą Wiedźmina, przynajmniej pierwszego, nie wiem jak tam w tych następnych, był facet, kurde, który tymi samymi kośćmi, co ja rzucał i z tych samych podręczników toczył bekę, nie?
2: Wiesz co, czasami świat się wydaje naprawdę mniejszy, niż nam się wydaje. Miałem parę lat temu wątpliwą przyjemność porozmawiać osobiście z Sapkowskim, ale...
1: O, to jest kawał buca, tak?
2: No... Nie będę ciągnął tego tematu, bo na Wiedźminie się wychowałem, tak? Tutaj oczywiście występuję przed wami jako potrzeba, 19, natomiast moja taka, że tak powiem, główna ksywka internetowa, która mi towarzyszy już od niemal 20 lat, jest mocno powiązana z Wiedźminem, chociaż nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Wychowałem się na Wiedźminie, autentycznie wychowałem się na tym. Siorbałem to, po prostu spijałem te głoski z tych papierów, po prostu te książki jeszcze super nowe i te pierwsze wydania w tej chwili mi się kompletnie rozlatują, wiesz, muszę po prostu pilnować, żeby strony mi nie uciekły, żeby wiesz, żeby to się jakoś kupy trzymało.
1: Aha, to ja mam ogłoszenie dla was tak a propos, możecie mieć darmowego Wiedźmina 1 na Gogu, jak sobie wejdziecie teraz akurat na Good Old Games, musicie sobie po prostu zainstalować Gog Galaxy, ściągnąć betę Gwinta, czyli tamtego Gwenta i dostaniecie Wiedźmina 1, być może nawet 2, jeśli mnie pamięć nie myli. No, mówić coś potrzeba takie Mahakam, ja nie mówię o samym świecie Wiedźmina, poza światem Wiedźmina, Mahakam,
2: Poza światem Wiedźmina nic mi nie mówi.
1: Aha, okej, okay. No to mniejsza. No to widocznie w innym kurniku się chowałeś niż ten.
2: No, prawdopodobnie, bo ja jestem człowiek światowy, jednocześnie pochodzę z Podlasia, Radomia, Pomorza i Litwy. Dobrze, Zenonie, to myślę, że będziemy powoli tutaj kończyć ten wątek. Ja za chwilkę wrzucę obiecaną z dedykacją dla ciebie przerwę muzyczną, a jeszcze czekamy na Grześka, który miał ochotę się dodzwonić.
1: Poczekajmy
2: ale...
1: może na Grześka i ten, chyba że chcesz teraz już przerwę robić.
2: Nie, zrobimy sobie krótką przerwę, bo to jest taki dobry moment, żeby sobie po prostu postawić kropkę nad i. Bo tutaj jesteśmy w takim fajnym momencie i naprawdę polecam ci przejść na włączyć sobie gdzieś radyjkę,
1: tak,
2: żeby sobie posłuchać, a tymczasem rocznik bieżący religię.
1: No hej.

Spisana wam jest walka, Bóg jest potężny, włada zemstą. Zaprawdę tym, którzy nie uwierzyli, nie pomoże nic wobec Boga, ani ich majątki, ani ich dzieci. Oni będą paliwem dla ognia. Zaprawdę Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący. Będą tam przebywać na wieki i nie znajdą ani opiekuna, ani pomocnika.

proponuję w poniedziałek w ramach Nocnego Marka zrobić taką audycję terrorystyczną. Ja sobie kupię kebab na tę okoliczność. Kebab w cienkim cieście z sosem ostrym niczym w Ełku. I tam sobie ten wątek pociągniemy. Bo jest to coś, no to jest taki temat, o którym warto rozmawiać, który jest, że tak powiem, który nigdy się nie skończy i co tylko wróci nam dyskusja, będzie o czym rozmawiać, a tymczasem na antenie witamy Grzegorza. Czołem, Grześku. Jak na luźne gadki, do których przyszedłem bez żadnego przygotowania, kurczę, to jest naprawdę niesamowite, że nawet jeżeli, wiesz, tak kompletnie, żeby wypełnić ciszę, żeby zrobić jakiś content, żeby zrobić coś nowego, co potem ludzie, w ogóle się pochwalę, moi drodzy, odrobinkę statystyk, odpaliłem w lutym statystyki odsłuchań z offline'u. Moi drodzy, ściągnęliście i odsłuchaliście ponad 60 tysięcy razy różne audycje nocnego radia, co w sumie daje 2500 dni ciągłego słuchania, jakby to miał słuchać jeden człowiek i to tylko i wyłącznie od lutego do dnia dzisiejszego. Także dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że słuchacie. No dobrze, tyle autoreklamy. Wiesz co, tutaj jest dość nieporównywalne, jeżeli chodzi właśnie o ludzi, którzy słuchają ZOF-u, bo to, że tak powiem, no najbardziej popularne audycje, które tam dosłownie, wiesz, w czterech cyfrach się liczą nawet, ale prawie że każda audycja jest potem odsłuchiwana te minimum 300 razy, się okazuje.

0: i o znajomym, który mi ostatnio opowiedział, że w rodzinie się zaczynają leczyć generatorem plazmy, ale to chyba nie warto mówić, bo to jeszcze ktoś usłyszy i mnie zidentyfikuje, bo ja tutaj pod faktycznym imieniem występuję.
1: Spokojnie, Marcin, nikt nie wie, że tutaj jesteś. A także Krzysiek, mów, kontynuuj spokojnie, Tomek, nie bój się niczego, Kuba.
0: No to już zamyślać, tym się nie zorientuję. Ale chciałem nawiązać do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że zauważyłem, że w ostatnich tygodniach Zenon z Danielem mają tutaj ostre dysputy i się spierają na różne tematy i mam wrażenie, że to się troszeczkę zaczęło, że to się zaczęło od tego, że Daniel przyznał, że lubi polskie kabarety i to Zenona sprowokowało i chyba od tego się jakiś spór zaczął. Nie wiem, czy Zenon to potwierdzi,
1: ale była jakaś taka drama o to, zaczęli się, wiesz co, nie, mi się tutaj wydaje, że to bardziej ma swoje źródło w tym, że adwokat jest taki antyszczepionkowy, antygmo, antysystemowy, troszkę właśnie taki czasami nawet z pazurem, ale też jak ostatnio rozmawialiśmy, tutaj nie będę wyciągał nic z naszych prywatnych rozmów, ale wiem, że ma swoje powody, by podejmować to wręcz nieco nawet agresywnie. Ja tutaj w międzyczasie, bo tutaj nam się Furiat próbuje dobić, jeszcze go dodam, a Zbigniew, kontynuuj.
0: Okej, okay, a drugi temat to właśnie o Sapkowskim, jak wspomnieliście, że on nie zgodził, raczej zdecydował się na to, żeby wziąć jakąś stałą, w miarę bezpieczną kwotę i teraz bardzo tego żałuje. No i sobie mu się nie dziwię, że tego żałuje, natomiast to jest takie dosyć powszechne u wielu ludzi, że właśnie wolą tego wróbla w garści i niestety najczęściej to się kończy...
2: Okej, okay, jestem.
1: Czołem, Furiacie. No, kontynuuj, Grzech. Jak ty miałeś na imię? Tak, jasne, to jest taki, wiesz, taki bezpieczny, wiesz, nawet jeżeli podchodzimy do inwestycji na zasadzie, że wiesz, że możesz sobie zainwestować w obligacje, gdzie będziesz miał absolutnie pewny dochód, a równie dobrze możesz zainwestować w złoto, które teoretycznie jest w stałym trendzie wzrostowym, ale coś może się stać dziwnego, nie?
0: No tak, zdecydowanie. A czy tutaj jest

0: Trochę się dziwię, że Sapkowskiemu nikt tego nie doradził, on tego nie zrobił, no ale może miał jakieś powody, może nie zaufał za bardzo twórcom gry, bo to też
1: Wiesz
0: czasami
1: co,
0: tak.
1: bo Sapkowski lubi, jak jest jego na wierzchu, on nie uznaje, wiesz, doradców i tak dalej, on wie najlepiej, to jest jego główny problem, także nawet jeżeli ktoś mu mówił, to on nie do końca, wiesz, wierzył w gry komputerowe i tak dalej. I to jest jego fundamentalny problem, tak?
0: I tutaj złotym środkiem w takich sytuacjach jest to, żeby znaleźć się pośrodku drogi z drugą stroną i wziąć 1/3 tej kwoty i zgodzić się na mniejszy procent, bo najczęściej właśnie w ten sposób się ludzie dogadują, że jeżeli oni mu proponowali albo 200 tysięcy, albo udziały, że mógł się zgodzić na 50 tysięcy i na przykład 3 razy mniejsze udziały i mógł się zabezpieczyć w chyba najlepszy możliwy sposób i dla obu stron byłoby to dobre. No ale tak nie zrobił i pewnie wiele osób tak by nie zrobiło na jego miejscu. Ale tutaj myślę, że Furiatowi można oddać głos, bo pewnie
2: ciężko. No tak, świetnie, świetnie. Można mi oddać głos, ale ja w tych tematach kompletnie jestem noga, nie jestem lejkiem.
1: A to może wracając, bo dość rzadko dzwonisz do radia, bardziej udzielasz się na czacie.
2: Na czasie,
1: i chciałbym cię zapytać, co cię sprowokowało, żeby dzisiaj do mnie zadzwonić?
2: Dlaczego? Dlaczego? Bo mikrofon mi się zrobił po prostu. Mam mikrofon działający i czemu nie?
1: Okej, tutaj jeszcze...
2: Why not, man?
1: No to jak najbardziej i prawidłowo. Zenon jeszcze na czacie wspomina, Wiedźmina mogę sprzedawać nawet do reklamy szamponu. I wyobraziłem sobie, słuchajcie, pamiętacie Lovecrafta ze Cthulhu, nie? I sobie wyobraźcie taki jogurt dla dzieci Oxotot. Poczujesz się naprawdę mroczny, jedząc otręby w tym jogurcie.
2: Co tam było? Otręby?
1: Otręby, no bo wiesz, bo taki jogurt dla mężczyzn ma otręby, ma ziarna, ma takie, wiesz, pełne ziarna jeszcze ze skorupkami, żebyś po prostu poczuł, jak bardzo jesteś, wiesz, takim pewnym siebie, poważnym, wiesz, takim, wie, o, takim krasnoludem
2: dobrym,
1: z Wiedźmina.
2: Dobrym, poważnym mężczyzną, tak.
1: Profesor właśnie zaznacza na czacie, Furiat, że jesteś wielbiony przez profesora Leniucha. Jak się z tym czujesz?
2: Oj tam.
1: Oj tam, nie, jesteś tutaj, że tak powiem, dość naprawdę charakterystyczną personą na naszym nocnym radiu, ale tutaj właśnie chciałem cię, zastanawiam się jakby do tego nawiązać. Wiem, że Furiat jesteś osobą dość religijną i dzisiaj właśnie poruszaliśmy, może tak od samego początku, bo byłeś z nami na samym początku, pamiętasz to nagranie, które puściłem na samym początku, kiedy ta zdradzona żona opowiadała, czytała właśnie, wiesz, i Marku wróć do Mariuszu wróć do domu? Byłeś dzisiaj? Od początku? Tak, dzisiaj?
2: Wybacz mi, człowieku, ale akurat nie byłem od początku.
1: Oj. Co za peszek. No już tutaj Zenon wymyślił bardzo proste do wymówienia hasło reklamowe. Kiedyś umiałem to wymówić. Ptulftagn.
2: Ale skle.
1: Dokładnie. Dokładnie, także dobra chłopaki, także może będziemy powoli zwijać kurnik na dzisiaj.
2: Ja nic jeszcze nie powiedziałem i się będziemy zwijać.
1: A nie, jeżeli masz ochotę, bo wiesz co, bo jak cię słuchałeś od początku, bo właśnie chciałem pić do tego psalmu zdradzonej
2: to
1: żony,
2: to jest problem,
1: ale...
2: Że, no wiesz, właśnie, i tutaj... Godzinę później przyszedłem.
1: Ale spokojnie, jak chcesz, to spokojnie nawiązuj, jesteś tutaj jak najbardziej gościem na mojej antenie, tylko nie mam pomysłu za bardzo, żeby ci znaleźć punkt zaczepienia, ale jak najbardziej antena jest do twojej dyspozycji.
2: Okidoki, dobra, miły człowieku, całe potrzeby i wszyscy słuchacze, którzy tutaj są, którzy mnie słuchają, jest oka, ale skla, gitara gra. Ja jestem człowiekiem, który, jak powiedział kiedyś Potrzeba, religijnym, takim dosadnym człowiekiem, czyli
1: Jesteś mujahedinem Chrystusa.
2: Nie, ale wiesz, ale zobacz, zrób sobie z człowieku porównanie między religią, załóżmy, między ideami chrześcijańskiej religii, a załóżmy islamistycznej. No. Myślę, że widzisz wielką różnicę, nieprawda?
1: Nie, oczywiście. No, oczywiście, co prawda. Jednej i drugiej religii trzeba oddać pewną dojrzałość i charakterystyka tego, że jest to religia księgi, czyli jest bardzo, ma bardzo silne ugruntowanie w źródłach pisanych, w odróżnieniu na przykład od jehowców, od mormonów.
2: To prawda, racja, racja, ale wyobraź sobie, człowieku, jeśli chodzi o Nowy Testament, być
1: fundamentalnym. Fundamentalistą, tak.
2: Całkowitym, rozumiesz? I kroczyć za Chrystusem, Jezusem. Pytam się, czy coś złego w tym jest? Czy coś jest nie tak? A propos, nie wiem, wykształcenia nowych ludzi, nowej ery. Przecież halo, ja mówię w ten sposób zawsze, że my jako ludzie mamy... dojść oczywiście do doskonałości poprzez co? Poprzez naszą duszę, poprzez nasze sumienie i przede wszystkim, wiem, że tego nie rozumiesz, chcesz z tego się jak najszybciej odtikować, czy jak tam można to zwać. Uczucia są generalizacją po prostu ludzkiego bytu, no.
1: Furiacie, wbrew pozorom akurat byłem bardzo bliski wstąpienia do seminarium duchownego, bo jako młody chłopak właśnie kończący liceum ogólnokształcące byłem osobą głęboko wierzącą, byłem lektorem przez większość lat mojego...
2: Co nagle cię jakiś... Ktoś się walnął pałą, że co?
1: Nie, doktryna. Doktryna, nie podobał mi się celibat, za bardzo lubiłem dziewczyny. Autentycznie.
2: W ten sposób.
1: Tak, a potem się rozluźniło. Natomiast to, co mówisz o fundamentalizmie, nie ma nic złego w tym, że kierujesz się Chrystusem, nie ma nic złego w tym, że nawet ewangelizujesz, bo Pismo Święte jednak mówi, żebyś głosił Słowo Boże, że to jest...
2: Tak.
1: Natomiast problemem, wiesz, problem się zaczyna wtedy, kiedy próbujesz za wszelką cenę i to ciebie odróżnia od takiego mujahedina islamu, tak, który jeżeli się spotka z drugą osobą, która nie chce przyjąć jego praw, to w tym momencie jest w stanie tę drugą osobę zabić, tak?
2: Siłą ją przekonać.
1: Dokładnie. My dzisiaj rozmawiamy, mimo że wiesz, że ty nie jesteś w stanie mnie przekonać, ale będziesz mówił swoje, ja będę mówił swoje i jest w porządku.
2: Ale ty
1: tak?
2: wiesz, że potrzeba, że ty też nie jesteś w stanie mnie przekonać. Wiesz o tym?
1: Ale oczywiście, że wiem. Tylko mówiąc tutaj, no, nawet kiedy rozmawiamy tutaj we dwóch, tak naprawdę rozmawiamy też, mówimy, tę naszą dyskusję odsłuchują osoby, które są na audycji, także wiesz, także my rozmawiamy ze sobą, ale też mówimy do tych ludzi i dobrze, że się wspieramy, ponieważ zidentyfikują albo z tobą, albo ze mną, albo z własnym podejściem. Tutaj może jeszcze Grześka
2: rybka
1: pociągnę
2: tym,
1: odrobinkę.
2: Z tym. Wiesz co, chodzi mi, nie wiem, czy do ciebie kiedykolwiek dotarło takie słowo jak łaska. Dla ciebie czym jest łaska?
1: Litością.
2: Czy zawsze myślałeś przez całe życie, że ty i ty możesz zmienić świat w swój sposób i w swoim myśleniem możesz wszystko zmienić? No powiedz mi, wiesz, sam dobrze dokładnie wiesz, że nie ogarniasz wielu rzeczy.
1: No oczywiście.
2: No i pytam się, czym jest dla ciebie wiara i łaska? Łaska, wiarę, załóżmy. Ta łaska, która ci dana była.
1: A wiesz co,
2: może,
1: łaska...
2: Halo, być
1: łaska.
2: Może ci nie dała, dana była. No, halo, wiem, no nie wiem.
1: Łaska wiary jest dla mnie pewnym przywilejem, którego mi poskąpiono, którego nie czuję, którego nie zauważam. Widzę ludzi obdarzonych właśnie łaską wiary, co często powtarzam, że widzę ludzi, którym ta religia daje naprawdę, wiesz, daje po prostu power do życia, że nawet jeżeli są zglebieni, zgnojeni i tak dalej, oni mają cały czas ten fundament w postaci wiary, o który się oprą wygodnie I wiesz, i mięciutko na tym upadną, jak na taki materac, który leży na kamiennym
2: jasne,
1: podłożu. Jasne, i mi tego brakuje.
2: Jasne, świetne. Jesteś naprawdę człowiekiem jest bardzo inteligentnym, który może powiedzieć na wiele tematów dobrych, coś pewne, wiele rzeczy i naprawdę elokwentnie i robisz to. Czasami bywa to, jakbyś był erudytą, załóżmy na jakąś sprawę rzeczy, ale jednak, kurczę blade, brakuje ci tej łaski wiary. I to jest, kurwa, i właśnie tu jest u ciebie ułomność. A ja mam ułomność taką, inną, właśnie taką, którą ty masz. Tego mi brakuje, rozumiesz? Tego, wiesz, wyzwolenia się, gadania, babla, być złotym człowiekiem, złotoustym, być oratorem. Nie no, ja tego nie umiem, nigdy nie umiałem. Ja mam to w sobie, jestem introwertykiem przede wszystkim. Oj Boże Święty, jest
1: a powiem ci szczerze, że również jestem introwertykiem i mam problemy do rozmawiania z ludźmi nawet w 2013...
2: Mówisz dużo i mówisz sensem.
1: No, tak, to prawda, ale wiesz, ale kiedy w 2012-2013 roku zacząłem się zajmować radiem internetowym, to było dlatego, i tutaj autentycznie, to było dlatego, że byłem tak zwyczajnie cholernie samotny w swoim życiu, że potrzebowałem kogoś, z kim mogę porozmawiać.
2: Ale masz kota. Masz kota.
1: Mam kota.
2: A ja nawet kota nie ma, rozumiesz?
1: No to
2: nawet,
1: przygarnij kota, no.
2: Nawet kota nie mam.
1: No to przygarnij nie. kota.
2: Nie, to sobie pieska kupię. Nie wiem, kurczę, blady. No. Wolę psy ogólnie, wiesz?
1: No dobra, no to przygarnij psiaka i go wychowaj na kota.
2: No,
1: tak. także tutaj się tak powiem, świat się w ten sposób balansuje, tak? Mi czegoś brakuje, tobie czegoś brakuje, Grześkowi czegoś brakuje, profesorowi czegoś brakuje, Aldonie srace wszystkiego brakuje. Także wiesz, to, że my, że tak powiem, współdzielimy pewne doświadczenia, tak, że czasami ty mnie wkurwisz, czasami ja cię wkurwię, to jest normalne, tak, ale dyskutujemy i to, że tak powiem, wiesz, pozwala nam, kiedy do mnie mówisz, wtedy, wiesz, wtedy opowiadając świat, opisując świat ze swojej perspektywy,
2: tak, ale
1: opowiadasz,
2: ale
1: dajesz mi ten
2: teraz,
1: brak, który ma...
2: W tym momencie, no. Nie poprzez czat, teraz, w tym momencie, dopiero teraz czujesz moje jakiekolwiek emocje, prawda?
1: Oj, mój drogi furiacie, na czasie jesteś też bardzo emocjonalny, ale...
2: jestem wrażliwy, emocjonalny, tak byłem zawsze.
1: No ale to fakt, bo jednak rozmowa bezpośrednia to jest, wiesz, i dykcja, i dobór słów, i pauzy, i inne pierdafiksy, tak?
2: Racja. Więc ja nie jestem tym naprawdę wymądrzony i w ogóle... Nie. Ja tego nie potrafię, więc dlatego bardzo rzadko dzwonię, no. Wolę napisać, trochę bardziej pomyśleć i swoje, prawda, myśli przełożyć na papier. Wielu było pisarzy takich, którzy nie mogli po prostu się dogadać, wiesz, normalnie wyartykułować swoich słów do ludzi, a pisali genialne książki, rozumiesz?
1: No oczywiście, tutaj akurat, wiesz, większość artystów ma taką dziwną cechę, że to, w jaki sposób oni świat postrzegają, oni zwyczajnie potrzebują pewnego czasu, żeby odpowiednio sformułować zdanie, żeby to zdanie było zrozumiałe przez innych ludzi. Tutaj mi się kojarzy akurat Kochanowski, który napisał chyba najdłuższe zdanie w historii literatury polskiej, gdzie legenda głosi, że to jedno zdanie zawarte, Jezu, nie pamiętam, pamiętam ze szkoły to zdanie, ale go nie zacytuję. Nie, to była część jakiegoś głębszego utworu. Natomiast legenda głosi, że koleś pisał jedno zdanie przez 24 godziny, po czym poszedł spać i spał przez 24 godziny również.
2: No i świetnie.
1: Tak, i tylko wiesz, tylko potrzebował tego czasu.
2: Być może parę słów w tym zdaniu było, było dla niego tak bardzo nudzących, tak nieprzyjemnych, więc musiał po prostu pójść spać, obudził się i coś mu, jakaś nowa wiza weszła i dopiero wtedy skonfrontował swoje sprzeczności, że myślenie z późniejszym i napisał coś pięknego.
1: No, tutaj mój znajomy matematyk akurat ma taką metodę, że ilekroć stoi przed pewnym matematycznym problemem, jakimś dowodem, którego... Matematyk naukowy, doktor matematyki, który ilekroć trafia na jakiś problem, którego nie jest w stanie wyjaśnić, nie jest w stanie dowieść pewnej tezy, mimo że jest przekonany, że to jest prawdziwe, je solidną kolację, idzie spać, po czym wstaje tak około 10-11, jest solidne śniadanie i dopiero z powrotem wraca do tablicy i wtedy samo idzie, tak? Czyli ta podświadomość jakoś sama po prostu to rozwiązała i naprawiła.
2: No to naprawdę ciekawa istota. Z tego, co wiem, jeśli chodzi o geniuszy, no to bardzo chodzą wcześniej spać i bardzo wcześniej wstają. Z tego, co wiem, ale i ten się
1: nasz. A to też różnie bywa tak naprawdę, bo geniusze
2: czyli,
1: to są...
2: Czyli pan nasz kochany Etam jest też geniuszem.
1: No, dobra panowie, ponieważ ja miałem w planach kończyć o 23:00, przepraszam, że tak kończę gwałtownie, ale może
2: dobra,
1: sobie
2: potrzeba,
1: się jeszcze będziemy przerzucać na czata, no. Ale mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia, także będziemy się powoli żegnać.
2: Wreszcie zadzwoniłem i kurczę, blade, troszkę tak się z tą tremą, trochę się, polubiłem teraz, z tą tremą i później, wiesz, będzie lepiej.
1: Słuchaj, dzwoń częściej, znamy się nie od dzisiaj, towarzyszysz ale, nocnemu radiu.
2: Ale wiesz, ale sam dobrze widzisz, że lepiej piszę niż mówię.
1: Aj tam, słuchaj, kiedy piszesz, no to jednak nawiązanie tego takiego flow, nie? Tego takiego strumienia myśli jest zupełnie inne, zupełnie trudniejsze niż teraz, kiedy rozmawiamy, także nie przejmuj się tym, że ci nie idzie, nie stresuj się tym, po prostu my rozmawiamy między sobą, a ludzie, którzy normalnie cię czytali na czacie, też cię odsłuchują i to...
2: Ale też, wiesz, naturliś, nie?
1: Ja wol, Frau Commander.
2: Jest, ale co ci jeszcze mogę powiedzieć, kochany Potrzebo. Podesłałem ci ten film, czwarta coś tam.
1: Tak, wiem, ja go nawet włączyłem, ale zaczął po prostu...
2: Obejrzyj dokładnie do końca, ale bardzo cię proszę.
1: Ale słuchaj, bo to on trwa koło godziny, wytrzymałem 5 minut, autentycznie, wytrzymałem 5 minut, bo po pięciu minutach koleś zaczął pierdolić farmazony, no.
2: Dlatego, że najpierw jakiś tam wiesz, mówi gościu, protestant, tak mówi, tak, ale później, weź, ej, no. No kurczę, blade.
1: Dobra, słuchaj, nie, potrzebuję osobnego, naprawdę, słuchaj, zrobię to kiedyś, naprawdę to kiedyś obejrzę do końca, ale zwyczajnie muszę mieć po prostu absolutnie nic na głowie, tak nie, żebym sobie wiesz, po prostu z kotem, piwkiem tak, sobie usiadł.
2: Tak samo jak ja jestem przekonany do swojej racji po prostu.
1: A to też swoją drogą, tak? Zresztą to też dobrze wiesz, że te nasze dyskusje o transhumanizmie to też w dużej mierze się opierają na żartach, tak? I mamy swoje podejście, natomiast większość z tych rzeczy, o których mówimy, najprawdopodobniej nie zdarzy się za naszego życia i nie dożyje tych wszczepów bionicznych i nie dożyje
2: ja
1: sytuacji,
2: myślę,
1: w której
2: ja
1: uda
2: myślę,
1: mi się skopiować
2: rzeczy,
1: mój mózg do
2: internetu.
1: O których mówimy
2: właśnie a propos transhumanizmu, one się dzieją właśnie teraz. Tak myślę.
1: Nie wiem, zobaczymy. Dobra, panowie, będziemy powoli kończyli, może jeszcze Grześku
2: no,
1: coś...
2: No dobra, trzymaj się, jak ty masz, ty, potrzeba, tak?
1: Tak jest. Trzymaj się, furiacie, miło cię było słyszeć, na razie.
2: No najbardziej dobry.
1: No, Grześku, to coś na koniec może?
0: Znaczy nie będę przedłużał, bo skoro już mówisz, że miałeś planowane do 23:00, to nie będę też przedłużał, natomiast chciałbym na pewno powiedzieć, że Furiatowi może się wydaje, że mówi nieskładnie, natomiast ja tak was słuchałem, tak sobie usiadłem po prostu z boku i słuchałem tej waszej rozmowy, no to mówi całkiem sensownie i myślę, że naprawdę warto, żeby częściej dzwonił i jednak wchodził w tę interakcję taką bezpośrednio z innymi ludźmi, a nie tylko na czacie. Z tego względu, że w tych jego wypowiedziach naprawdę jest całkiem sporo sensu. Ja myślę, że tutaj rzecz taka, którą powiedział o tym, co sam chciałem powiedzieć, to jest ta łaska wiary, którą niewiele osób otrzymuje i tak jak również ty powiedziałeś, ja mam bardzo podobnie, że czasami z pewną zazdrością patrzę na osoby, które taką łaskę wiary otrzymały. Ja tego nie mam, mimo tego, że w moim życiu było bardzo dużo wydarzeń, które powinny mi dosyć wyraźnie wskazywać to, że powinienem być osobą wierzącą i na moim miejscu wiele osób by takimi osobami było. Natomiast ja tej łaski wiary również nie mam i patrzę z pewną dozą zazdrości na osoby, które to otrzymały.
1: Wiesz co, ja nawet nie użyłbym słowa zazdrość, ponieważ jestem też, wydaje mi się, że jestem też troszkę obok. Ja mam, że tak powiem, swoje talenty, zdecydowanie ich nie zakopałem, tylko je inwestuję i podejrzewam, że to, że tej łaski wiary nie dostąpiłem, jednak było kupione pewną ceną talentów, które otrzymałem zamiast niej, bo też... No trudno mi powiedzieć, bo tę łaskę wiary kiedyś czułem, kiedyś odczuwałem, tak jak mówiłem, planowałem seminarium i tutaj nie ma absolutnie żadnego trola w tym wszystkim. Natomiast w pewnym momencie to się po prostu pojawiły się w moim życiu pewne koncepcje, które stały w takiej opozycji do wiary, że nie mogłem ich pogodzić i zwyczajnie nie byłem w stanie, wiesz, służyć dwóm bogom, tak? Wobec czego nie patrzę z zazdrością, myślę, że spełniam swoją rolę w społeczeństwie, myślę, że spełniam swoją rolę tutaj jako człowiek, myślę, że robię tę rolę dobrą i myślę nawet, że nawet zatwardziali chrześcijanie koniec końców gdzieś tam na moim pogrzebie powiedzą, że no dobra, no może niewierząco, ale spoko. To też było tak przy okazji śmierci Stanisława Lema, właśnie mówiło się o tym, że to był jeden taki z najbardziej poczciwych ateistów, tak? Taki rdzenny dowód na to, że można być dobrym człowiekiem, naprawdę kreatywnym, który niesamowicie wiele wniósł do kultury, który niesamowicie wiele wniósł do sztuki, któremu jak najbardziej w niebie miejsce się należy, mimo że Boga odrzucał.
0: Znaczy, ja troszeczkę właśnie wśród osób wierzących właśnie nie podoba mi się, znaczy to, co mnie zawsze raziło w Kościele katolickim, to mówienie o tym, że kluczowa jest wiara i kluczowe jest zawierzenie Bogu, a cała reszta jest tak troszeczkę na drugim miejscu. I to mnie troszeczkę zraziło. I też znaczy dosyć podobną sytuację miałem, może tak jak ty, gdzie tak naprawdę no, było dużo innych rzeczy gdzieś, ty to nazwałeś talentami, tak? I też może dlatego ja nie otrzymałem pewnej łaski wiary, tego daru, który ja jednak no, troszeczkę z zazdrością patrzę na osoby, które to otrzymały. Ponieważ no, jest to jednak, patrząc na osoby głęboko wierzące, bo mam wśród znajomych bardzo dużo osób, bardzo, znaczy rozróżnijmy osoby takie, które taki, no nie chciałbym tego brzydko kogoś obrazić, ale taki ciemnogród, a rozróżnimy osoby, które są głęboko wierzące, są bardzo racjonalne, inteligentne i tak dalej, bo jest bardzo dużo takich osób, właśnie też w tym świecie radiowo-internetowym. Na przykład przykładem jest Bajtiter, tak, który jest osobą wierzącą, a jest jednocześnie osobą o takim nastawieniu bardzo naukowym i jest też bardzo dużo takich osób. I ja właśnie takim osobom, na takie osoby patrzę z taką pewną dozą zazdrości, że potrafią to pogodzić i otrzymały właśnie tą łaskę wiary, mając przy okazji bardzo dużo tych innych talentów.
1: No dobra, myślę, że tutaj możemy sobie postawić kropkę i zakończyć dzisiejszą dyskusję. Także dzięki ci, Grzegorzu, za telefon. Fajnie, fajnie, naprawdę, naprawdę fajne podsumowanie. Dzięki ci wielkie, trzymaj się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, cześć.
1: A ja tak na koniec właśnie jeszcze tylko pragnę przypomnieć, jutro na pewno mnie nie będzie. Słyszymy się w piątek, porozmawiamy sobie o zmianach klimatycznych, o globalnym ociepleniu w przerwie technicznej, także jeżeli macie jakąkolwiek opinię, tutaj troszkę mrugam lewym moim okiem, które mam zmrużone przez przejście programu Monarch, ponieważ jestem sterowany przez grupę Bilderberg. Jeżeli macie jakąś opinię, przygotujcie swoje argumenty, przygotujcie swoje dane i, że tak powiem, jak najbardziej postaram się je skonfrontować i wytłumaczyć wam, na czym całe zjawisko polega, jednocześnie gdzie tkwi cały spisek, ponieważ spisek w kwestii zmian klimatycznych jak najbardziej istnieje, jednak właśnie jestem nie do końca przekonany, czy dokładnie tam, gdzie wszyscy go widzą, także tak. Także o sprawie metanu będę mówił bardzo szeroko. To jest jeden, że tak powiem, z głównych dań. Natomiast tak, natomiast jak to mówią, wierzyć, bo tutaj można sobie rzucać, możesz wierzyć w globalne ocieplenie, możesz nie wierzyć w globalne ocieplenie, wierzyć to można w Boga. Wszyscy inni, przynieście dowody. Do usłyszenia w piątek, moje drogie nocniki. Trzymajcie się. Ladies and gentlemen.

0: Nocne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam was wszystkich bardzo serdecznie na antenie Nocnego Radia. Przerwa techniczna, piątek, 21 w Nocnym Radiu. Dzisiaj mamy wyjątkową audycję, wyjątkową głównie dlatego, że moi drodzy, wy sami poprosiliście o temat dzisiejszej audycji, a dzisiaj w temacie audycji będzie nanotechnologia. Zapraszam, mamy otwarty stream na Nocnym Radiu, mamy otwarty stream na YouTubie, także jakby co to śmiało udostępniajcie, dajcie znać znajomym. A dzisiaj w temacie właśnie, jeden ze słuchaczy jakiś czas temu poprosił mnie o to, żebyśmy zrobili temat nanotechnologii. Słuchajcie, jest to coś, na czym się kompletnie nie znam. Ja prywatnie przyznam, że byłem straszną nogą, jeżeli chodzi o chemię, bo głównie będziemy dzisiaj mówić o chemii, wbrew pozorom, bo nanotechnologia tutaj, jeszcze wracając do czata, na samym początku dzisiaj, kiedy

0: zapowiedziałem dzisiejszą przerwę techniczną, pojawiło się, że o, będziemy mówili o nanotechnologii, więc o nanorobotach. Troszkę sobie to odkłamiemy, troszkę sobie wyjaśnimy, na czym polega ta nanotechnologia, na czym się tak naprawdę opiera, bo jednak okazuje się, że te nanity, które znacie z seriali science fiction, jest to tak naprawdę no tylko i wyłącznie science fiction, jednakże nanotechnologia jest czymś... technologią nowoczesną, technologią wyjątkową, technologią, na za którą dość niedawno, w latach 90. parę Nobli poleciało, a dzisiaj specjalnie, ponieważ, tak jak mówiłem, kompletnie się nie znam na tym temacie, zaprosiłem do radia gościa. Naszym gościem jest Szymon Breś, student z Politechniki Łódzkiej, członek studenckiego koła naukowego NANO, który się zajmuje nanotechnologią. Witaj, Szymonie.
1: Witam wszystkich, witam Ciebie, Potrzebę, dziękuję Ci za zaproszenie mnie do radia dzisiaj.
0: Także przygotowaliśmy sobie pewną listę pytań, pewną listę rzeczy, żeby opowiedzieć o nanotechnologii, żeby w jakiś sposób dać wam pojęcie, na czym ta nanotechnologia polega. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć się do audycji, to pamiętacie Skype, Nocne Radio, czat na Nocnym Radiu, a także nadajemy na YouTube. Jeżeli macie ochotę, to wrzućcie również pytania na czata na YouTubie, Nocne Radio Live, wtedy zadam dane pytanie naszemu gościowi, a my tymczasem będziemy powoli zaczynać. I tak na samym wstępie, co to właściwie jest nanotechnologia? Ponieważ mamy ten zlepek słów nano, czyli coś bardzo małego, czyli coś zasadniczo nano, coś na poziomie o tak odrobinkę większe od atomu, bo możemy sobie wziąć, prawda, z fizyki i przyjąć, że rozmiar atomu wodoru to jest kilkanaście pikometrów, rozmiar plutonu, czyli atomu dość dużego, to jest bodajże 147 pikometrów, no i wchodzimy w tę część nano i z drugiej strony mamy technologię, czyli mamy pewne zdobycze technologiczne. Także pytanie, jakbyśmy mogli w krótkich trzech, czterech zdaniach powiedzieć, na czym ta cała nanotechnologia polega, gdzie nanotechnologia się zaczyna?
1: No tak, nanotechnologia jest nauką, która zajmuje się właśnie zjawiskami, które dzieją się w skali nano. I jak mała ta skala nano jest? Może na początek wyobraźmy sobie takie porównanie. Dajmy na to, że Polska ma metr szerokości. Wtedy jeden nanometr będzie miał wielkość ziarenka piasku. Także możemy sobie wyobrazić, jak ile ziarenek piasku potrzeba ułożyć w rzędzie, aby utworzyć średnicę Polski. To jest nano.
0: Tutaj jeszcze się spotkałem z dość ciekawym porównaniem, mianowicie, że z porównaniem do wielkości włosa. Czyli jeżeli sobie weźmiemy naszego włosa i pomnożymy jego wielkość razy 100 tysięcy, wychodzi nam takiej średniej klasy dom. Natomiast jeżeli ten włos byśmy 100 tysięcy razy zmniejszyli, to wtedy będziemy mieli nanorurkę, czyli jedną taką strukturę nanotechnologii, prawda?
1: Prawda, zgadza się. Działając jeszcze na innych porównaniach, tym razem do atomów, jako że nanotechnologia to jest działanie już prawie że na atomach, jeden nanometr odpowiada długości średnicy 10 atomów wodoru albo 5 atomów krzemu. Czyli widać, że już jest bardzo bliskie skali atomowej.
0: Dobrze, tutaj przede wszystkim pierwsze pytanie, które się nasuwa w kwestii nanotechnologii, jest to, że nanotechnologia powoduje układanie tych atomów tak, jak nam się żywnie podoba. Przypomina mi się tutaj taka scena z lekcji fizyki, z lekcji ze szkoły podstawowej, gdzie fizyczka narysowała nam na tablicy różne stany skupienia. Mianowicie narysowała najpierw gaz, że tutaj cząsteczki czy atomy są bardzo, bardzo rzadko i one biegają bardzo szybko, kompletnie losowo, w kompletnie szaleńczy sposób. Później pokazała ciecz, gdzie te cząsteczki były już nieco gęściej, gdzie one ruszały się dużo wolniej, dużo spokojniej. No i na samym końcu pokazała ciało stałe, ale okazuje się, że jednak w tym ciele stałym, mimo że te cząsteczki lub atomy są dość gęsto upakowane, to one cały czas się ruszają. No i tutaj moje pierwsze pytanie, takie prywatne pytanie ode mnie. W jaki sposób udało się zapanować nad tymi atomami tak, żeby wam one nie uciekały?
1: Nie uciekały, to znaczy, żeby z danych na przykład nanocząstek one nie rozpadały się, czy coś w tym rodzaju?
0: Z lekcji fizyki wiemy, że ruch cząsteczek jest zjawiskiem naturalnym. I musicie tutaj wykorzystać z takiego mojego małego researchu, który poczyniłem przed audycją, jakieś studnie kwantowe, czy tego typu technologie, żeby zatrzymać je w miejscu. Tutaj przychodzi mi do głowy przede wszystkim doświadczenie firmy IBM, gdzie zaprojektowano przy użyciu właśnie atomów logo IBM właśnie w nanoskali i utrzymano to w jednej konstrukcji, tak, że to się zwyczajnie ze względu na energetykę tych cząstek nie rozpadło.
1: Znaczy to jest tak, materiały, które są w skali nano, wszystko w przyrodzie dąży do zmniejszania swojej energii, dlatego takie przedmioty w skali nano, one bardzo chcą się połączyć z innymi, żeby stać się większe, żeby zmniejszyć swoją energię, ponieważ cząstki w skali nano mają bardzo wysoką energię ze względu na swoje rozmiary, o czym powiem później. A co do ich stabilizowania, to używane są w zależności od materiału, czy to różne chemiczne zapobieganie ich łączeniu się, czy to różne właściwości praktycznie już kwantowe tutaj mają miejsce. Mhm.
0: Tutaj jeszcze warto wspomnieć o samych fundamentach nanotechnologii, która sięga lat 50. XX wieku, gdzie Richard Feynman wygłosił wykład There's plenty of room at the bottom, czyli tam na dole jest mnóstwo miejsca. Rozpoczynając od wyobrażenia, co trzeba zrobić, żeby zmieścić 24-tomową encyklopedię Britannicę na łebku od szpilki, przedstawił koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej operować na poziomie nanometrowym, na poziomie właśnie tych ułożenia cząsteczek, i jednocześnie też ustalił dwie nagrody zwane nagrodami Feynmana. Kolejno za wykonanie silnika mieszczącego się na sześcianie oboku nie większym niż 1,64 cala. Ta nagroda została zdobyta dość szybko, ponieważ Feynman, z tego co mi wiadomo, odrobinkę nie docenił ówczesnych możliwości miniaturyzacji, ale też z drugiej strony za zmniejszenie strony książki do rozmiaru w skali 1 do 25 tysięcy, czyli po prostu sobie bierzecie kartkę, pomniejszacie ją 25 tysięcy razy, także ta kartka jest widoczna tylko i wyłącznie pod mikroskopem elektronowym. Natomiast jeszcze o metodach oglądania tej skali nanometrowej sobie szerzej za chwilkę powiemy. Później w latach 80. i 90. XX wieku doszło do gwałtownego rozwoju tychże technologii. Czyli wykonanie tego napisu IBM, o którym przed chwilą mówiłem, odkrycie pewnych właściwości, ale o tym do tego będziemy powoli podchodzili. Jakbyś mógł tak w kilku słowach powoli opowiedzieć historię, w jaki sposób dochodziliśmy do tego, że jesteśmy w stanie zapanować nad tymi strukturami?
1: To nie do końca nawet można powiedzieć, że było rozpoczęcie panowania tymi strukturami, raczej odkrycie, że my już czasem nawet nad nimi panujemy. Są z historii nawet już różne pokazane rzeczy, że już kiedyś ludzie nie wiedząc nawet o tym, używali już nanotechnologii typu w mieczach z Damaszku odkryto, które były w roku 1100 robione. Odkryto w nich nanorurki na przykład, które nie wiadomo nawet do końca, jak były wytwarzane. albo też jest taki zwany słynny puchar Lakir Gusta z IV wieku, który jest pokryty cząstkami złota i srebra i on odbija światło w różny sposób. Jeśli świecimy na niego z zewnątrz, świeci na zielono, jeśli od wewnątrz, na czerwono. Natomiast współcześnie no to jest na pewno kwestia tej miniaturyzacji postępującej, która już w obecnych czasach dochodzi już siłą rzeczy do skali nanometrycznej. Cóż to mogę powiedzieć?
0: No może przejdźmy do tych konkretnych odkryć nanocząstek, w jaki sposób one działają, w jaki sposób odkryto ich właściwości, w jaki sposób, że tak powiem, to wszystko się zaczynało, bo tutaj mówisz o, no tutaj też do grafenu jeszcze przejdziemy, bo grafen jest tutaj oczywiście osobną całą historią, wielu ludzi wręcz kojarzy nanotechnologię z grafenem, natomiast tutaj też warto zaznaczyć, że taka pierwotna metoda uzyskiwania grafenu odbywała się w ten sposób, że przyklejaliśmy taśmę klejącą do węgla i po oderwaniu otrzymywaliśmy struktury grafenowe. Ale do grafenu powoli będziemy dochodzili, natomiast nanocząstki to nie jest tylko grafen, prawda?
1: Zgadza się jak najbardziej. Schodząc do nanoskali, pierwszą taką jakby podstawową rzeczą są nanocząstki. Tylko żeby wyjaśnić ich działanie, najpierw opowiem o tym, co się dzieje w skali nano. Mhm. Otóż, jak się okazuje, materiały, które mają które są w tak małej skali, prawie że atomowej, one mają zupełnie odmienne właściwości zazwyczaj niż normalne w skali makroskopowej. Na przykład złoto, które jest normalnie obojętne i z niczym nie reaguje, w skali nano bardzo aktywnie reaguje chociażby z dwutlenkiem węgla czy z innymi materiałami. Jest to spowodowane głównie tym, że ma tutaj znaczenie energia powierzchniowa. Cząstki w skali nano są złożone powiedzmy z kilku atomów i prawie że wszystkie te atomy są na powierzchni tej cząstki. Przez to jest ona bardzo reaktywna. Natomiast kiedy mamy na przykład powiedzmy sztabkę złota, to tam atomy, które są na powierzchni tej sztabki, to jest maleńki ułamek procenta tylko. Dlatego to dlatego jest chemicznie obojętna, natomiast w nanoskali to ma ogromny wpływ na to i właściwości takich nanocząstek mogą być kompletnie inne, typu temperatura topnienia jest kilkaset stopni mniejsza niż normalnego materiału.
0: A dlaczego tak się dzieje? Wynika to z fizyki kwantowej, prawda?
1: Tak, to już właśnie zazwyczaj wynika z fizyki kwantowej. To już zależy dla konkretnego materiału i wszędzie będzie inaczej, ale kiedy działamy w tak małej skali, to już mają znaczenie głównie efekty kwantowe i dlatego też to jest tak ciekawe rolować właściwości takich nanocząstek ze względu na to, że one będą już bardzo konkretnie działały. Ich rozmiar powoduje już bardzo dokładne oddziaływania.
0: Mhm. Bo tutaj mając do czynienia ze sztabką złota, która jest położona w jakimś układzie, typu, no nie wiem, nawet jeżeli taką sztabkę złota trzymamy w dłoni, to wtedy ona ma z jednej strony właśnie dostęp do powietrza, ale kiedy przyjrzymy się tej skali nano, tej skali na poziomie odrobinkę większej niż atom, tak, czy kilka atomów, to wtedy możemy rozpatrywać każdą cząstkę, każdy ten atom złota jako osobny byt, tak?
1: No nie, jako tak. Tak, każdy atom będzie reagować tak jakby osobno, a w normalnej makroskali to tak jakby rozłoży się na całość i to nie będzie miało w ogóle wpływu.
0: Czyli de facto tutaj mówimy nawet tak sobie wyobrażam, powiedzmy taki dywan złożony z atomów srebra, rozłożony natomiast w postaci, nie wiem, jakiegoś polimeru, jeszcze do omówienia polimerów sobie przejdziemy, natomiast jakaś taka struktura, która jest również o nanoskopowej grubości, także te atomy złota między sobą nie będą reagowały, wobec czego będą przejawiały w tej skali zupełnie inne właściwości, jak rozumiem, tak?
1: To znaczy, kiedy będą rozłożone na powierzchni czy na polimerze?
0: Na powierzchni. Do polimerów jeszcze przejdziemy.
1: To będzie bardzo podobne do nanocząstek. Znaczy, nanocząstki generalnie z definicji mają przynajmniej jeden wymiar mniejszy od 100 nanometrów, więc taka powierzchnia, która będzie pokryta tak nanowarstwą złota, będzie tak samo działała.
0: Mhm. Dobrze, czyli może szerzej o nanocząstkach, już nie skupiając się wyłącznie na złocie, w jaki sposób działają, jakie ich jest takie pierwotne zastosowanie, takie pierwsze zastosowanie, które zauważono w tychże cząstkach.
1: Takie najpopularniejsze chyba zastosowanie, które widzimy już na co dzień prawie, że to są nanocząstki srebra, które są stosowane w dezodorantach albo w ubraniach, które są też pokrywane nanocząstkami złota, które są bakteriobójcze. No. Tak samo też nanocząstki złota. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na ich mały rozmiar one przenikają przez ściany komórkowe i mogą bezpośrednio w komórkach, na komórki oddziaływać. Z założenia miało to oddziaływać tylko na komórki bakteryjne, ale nie do końca tak jest i to ta bezpieczeństwo tych nanocząstek srebra w tych dezodorantach jeszcze nie jest do końca wyjaśnione.
0: No, rodzi to pewną kontrowersję, nawet od czasu do czasu pojawiają się opinie, że używanie tych typowych dezodorantów wpływa na przykładowo powszechność raka piersi, natomiast to nie jest ani udowodnione, ani nieudowodnione, jak rozumiem.
1: Dokładnie się nie zagłębiałem już, w jakim to jest teraz stanie, ale czy ja wiem, czy na raka. Musiałby to... Wszystko zależy od stopnia użycia oczywiście. Używając dezodorantu powiedzmy na co dzień, to nie powinno nam w niczym zaszkodzić.
0: Mhm. Dobrze, a oprócz atomów, czy nanotechnologia też ma zastosowanie w cząsteczkach, w jakichś bardziej złożonych strukturach?
1: Jak najbardziej. No tak jak już były wcześniej wspomniany grafen. Mamy też podobne do grafenu, ale jest to jednak inna rzecz, nanorurki i fullereny, czyli tak jakby piłki z węgla. No i mamy też różne struktury polimerowe, czyli złożone z wielu powtarzających się powiedzmy cząsteczek, które też mają swoje szczególne właściwości, ale to myślę, że później o tym jeszcze powiemy.
0: Mhm. Dobrze, czyli zasadniczo możemy tutaj postawić pewną kropkę przy tym, że nanocząstki to zarówno skupienie się na pewnych strukturach atomów i ich odpowiednim ułożeniu. Tutaj jeszcze, ale to później będę miał dość, można powiedzieć, dość ciekawe pytanie, ale nie wiem.
1: Jeszcze... Mhm. Jeszcze co do nanocząstek, to są różne też ciekawe efekty jeszcze związane z nimi. Kiedy mamy na przykład nanocząstki złota, takie powiedzmy kuliste, tak złożone z tych kilkunastu atomów, czy nawet też innych materiałów, one mają taką właściwość, że są krótsze od fali świetlnej. Przez co, kiedy one odbijają światło, to zmieniają kolor tego światła. Teraz ten kolor, który odbijają, to zależy od padającej fali świetlnej, ale też od ich wielkości. I na przykład świecąc światłem widzialnym na takie nanocząstki widzimy na przykład kolor pomarańczowy, a świecąc światłem ultrafioletowym widzimy już kolor, powiedzmy, zielony, czy
0: Czyli to w pewien sposób, nie wiem, tutaj to ma zastosowanie w konstrukcji, nie wiem, ekranów, telefonu, naszych telefonów komórkowych na przykład?
1: Znaczy nie, to nie jest akurat to zastosowanie raczej. Nie jestem pewien, czy to ma jakieś dodatkowe zastosowanie, wiem. To jest takie ciekawa właściwość do pokazania właściwie naocznie, że widać, że te naocząstki tak jakby są tam. Właściwie tyle.
0: Dobrze, to może przejdźmy do grafenu, który... Znaczy tak, grafen, który jest bardzo kojarzony przede wszystkim z odkryciem polskich naukowców i który bardzo często w nanotechnologii jest uznawany za niejako kwintesencję nanotechnologii, czy też jedyną znajomą przez ludzi, nie wiem, zastosowaniem nanotechnologii. O grafenie bardzo dużo się mówiło, bardzo dużo mówiło się w mediach mainstreamowych. Mógłbyś może to szerzej opisać, czym jest grafen?
1: Więc tak, grafen jest praktycznie samym węglem. Tylko to jest, jego wygląd jest taki, że to jest tak jakby, można go porównać do ściany ula. Są to takie sześciokąty połączone ze sobą, które tworzą tak jakby siatkę. Taka warstwa grafenu jest przez to grubości jednego atomu, więc ma dość silne oddziaływania różnego rodzaju. Przede wszystkim w takim grafenie jest mnóstwo latających elektronów, czyli można powiedzieć przewodników prądu, i nie jest wrażliwy na najmniejsze zmiany, czy to prądu, czy różnych innych oddziaływań.
0: To jeżeli jest tak wrażliwy, to w jaki sposób udało się go okiełznać?
1: Co do produkcji grafenu, to dość długie były badania i przez jakiś czas grafen był najdroższym materiałem na Ziemi. Nawet mam wypisane, że kosztował kiedyś 100 milionów dolarów za centymetr kwadratowy. No ale w końcu udało się go okiełznać. Kiedyś, tak jak mówiłeś, wytwarzano go za pomocą tak jakby odklejania go taśmą od warstwy grafitu, ponieważ grafit zawiera w sobie właśnie grafen, tylko że połączony tak jakby w wiele warstw. Ale była to metoda wytwarzania bardzo trudna, czasochłonna i bardzo droga. Mhm. Natomiast powstają nowe metody, nawet ostatnio w 2015 roku, co ciekawe, właśnie Politechnika Łódzka odkryła nowatorski sposób produkcji tego grafenu. Dokładnie za bardzo nie powiem, jaki to jest sposób, ponieważ to już jest skomplikowana chemia, ale powoli ten grafen zaczyna być produkowany na coraz większą skalę i myślę, że za parę lat już mógłby może zacząć wchodzić do powszechnego użytku.
0: A zastosowanie takiego grafenu, ponieważ wiemy, że jest to oparte na węglowych strukturach, natomiast sam, tak nawet potocznie, wiem, że mówiłeś, że w skali mikroskopowej, w skali nano są to zupełnie inne właściwości, jednakże jeżeli sobie weźmiemy taki zwykły śląski węgiel, to jest to stosunkowo krucha struktura. I taka, że tak powiem, no mało ciekawa, taka wrzucić do pieca, no i co z tym więcej zrobić, tak? Także co ciekawego jest w grafenie właśnie na tej nanoatomowej skali?
1: Czy to jest, jakby to powiedzieć, w chemii generalnie węgiel jest używany, tak jak wiadomo, do prawie że wszystkiego, tak w całej chemii organicznej podstawą jest węgiel. I taki właśnie pierścień sześciokątny z węgla ma mnóstwo już możliwości. To jest zupełnie co innego już niż, prawda, zwykły węgiel z kopalni. To jest węgiel połączony odpowiednimi wiązaniami ze sobą. a cała taka sieć właśnie z tych sześciokątów, no to jest już, to są zupełnie inne już oddziaływania i działa on na przykład jako jako warstwa przewodząca chociażby do telefonów dodatkowych.

0: mieliśmy tak mniej więcej co pół centymetra czujnik i w zależności od tego, który czujnik bardziej złapał, na tej podstawie określaliśmy punkt, w którym został ekran dotknięty. Później pojawiły się ekrany, jeżeli dobrze pamiętam, pojemnościowe, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, które pozwalały nam na dotyk, na przedstawienie w sposób cyfrowy dotyku naszych palców, jak również siły nacisku w formie cyfrowej, ale wielopunktowej, także to już się odrobinkę bardziej broniło. Co tutaj Grafen wprowadza nam nowego?
1: Przede wszystkim Grafen jest elastyczny. Można z niego zrobić właśnie elastyczne ekrany. Jeśli zastosujemy go w telefonie komórkowym, to taki ekran już się nie stłucze. On będzie właśnie elastyczny, giętki. Może być nawet taki grafen, po prostu cały taki arkusz, powiedzmy, który będzie podstawą do telewizora. Możemy go po prostu zwinąć, na przykład zabrać do parku, gdzie rozwiniemy sobie telewizor. Z drugiego zwoju na przykład rozwiniemy baterię słoneczną, też bazującą na grafenie. I w ten sposób będziemy mogli sobie oglądać przenośne radio, przenośne telewizję.
0: Czyli
1: z takich rulonów.
0: Czyli struktura grafenowa pozwala, ma też zastosowanie w fotowoltaice, tak?
1: No tak, tak. Co do tych ekranów dotykowych, znaczy czy tych właśnie telewizorów, inną jeszcze właśnie obecnie nowatorską metodą, powiedzmy, wyświetlaczy są też OLEDy, już w niektórych komórkach stosowane, prawda? To są organiczne LEDy. Normalnie jak kojarzymy żarówkę LEDową, tak jak są na przykład w komputerach czy gdzieś, one są takie jakby kopułki, prawda?
0: Mhm.
1: Tam w środku są wypełnione gazem. Natomiast organiczne LEDy, one nie potrzebują żadnych specjalnych warunków. One mogą być na przykład nadrukowane na folię albo właśnie na grafen. I w ten sposób będzie utworzony na przykład taki telewizor czy wyświetlacz.
0: Mhm, i to chyba odpowiada na pytanie, które pojawiło się na czacie, czyli co ta przezroczystość nam daje, czyli de facto daje nam pewną materię, na którą możemy użyć jako strukturę, która będzie w jakiś sposób spójna, która będzie w jakiś sposób stabilna. Właśnie dała się nałożyć na ten rulon. Tutaj jeszcze technologicznie zauważę, że nowy, ostatnio pojawił się Samsung Galaxy S8, podobno killer wśród Androidów. Jeszcze nie miałem okazji go przetestować, jeszcze nie miałem go w swoich rękach, ale pierwsze recenzje, z którymi się spotkałem, były bardzo pozytywne. To, co warto na nim zauważyć, to jest pewne takie zagięcie ekranu, ponieważ w Samsungu Galaxy S7 też mieliśmy na krawędzi takie lekkie zagięcie ekranu, ale można było zauważyć, że jeżeli dojechaliśmy palcem do krawędzi tego ekranu, to w momencie, kiedy ten ekran stracił tą swoją płaskość, to wtedy te bodźce dotykowe przestały być odczytywane w tej uprzedniej technologii. Nie wiem do końca, jaka ona była, natomiast były liczne testy i pokazy, że ten ekran troszkę się świecił właśnie po tych krawędziach, natomiast on nie był responsywny. I jak rozumiem, jest całkiem możliwe, że w tym nowym Samsungu właśnie zastosowano tę technologię tylko po to, żeby zakrzywić nasz ekran, żebyśmy nie byli uwiązani do tego, żeby ten nasz ekran był jak najbardziej idealnie płaski, tylko żeby właśnie spowodować, dać sobie pewną swobodę w zarówno z jednej strony jakości tego wyświetlania, czyli po prostu nałożenia tego, nie wiem, czy na sferę nawet, tak? Wyobraźmy sobie jakąś interaktywną mapę Ziemi, interaktywną mapę pogodową, czyli nakładamy nasz ekran na kulę i mamy informacje, nie wiem, nawet z Google Maps czy z czegokolwiek, po prostu na jakąś strukturę sferyczną. A z drugiej strony właśnie przy użyciu telefonów komórkowych, że już nie jesteśmy skazani na to, że krawędzie naszego ekranu nagle stają się kompletnie nieresponsywne.
1: Mhm. Jak najbardziej. A z takich jeszcze zupełnie innych zastosowań grafenu, Mam jeszcze taką właśnie

0: właściwość, że nie przepuszcza gazów i większości innych związków, ale całkowicie przepuszcza wodę. Można go użyć na przykład do oczyszczania wody morskiej z soli i przetwarzania jej na wodę pitną.
1: O, no to, to jest coś, o czym nawet powiem szczerze, nie słyszałem. Natomiast to by wymagało stworzenia odpowiednio dużego arkusza. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, no ale potocznie sobie przyjmijmy arkusza tego grafenu, tak żeby położyć to jako filtr takiej wody. I nie wiem, czy tutaj nie dokonam pewnego nadużycia, ale taka woda morska, jeżeli sobie położymy rurę z wody morskiej, jakąś pompę położymy z drugiej strony, żeby zasysała tę wodę, ta woda to przepuści tylko i wyłącznie czyste H2O?
0: Dokładnie już informacji nie mam, ale prawdopodobnie tak. No, ewentualnie jeszcze inne związki, które też przepuszcza, o których już nie wiem. Ale prawdopodobnie nie ma rzeczy z tą wodą.
1: Czyli zasadniczo miałoby to też zastosowanie do takich typowych bardziej w oczyszczalniach filtrów, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju mikroorganizmami i tak dalej. No mikroorganizmy oczywiście są w dużo większej skali, tak? Gdzie taka bakteria jest tysiące razy większa niż ta struktura grafenu. Tutaj przypomnę strukturę grafenu. Tutaj to, co mówiłeś, ten heksagonalny, ten sześcienny kształt, można troszkę przyrównać do struktury plastra miodu.
0: No tak, jak najbardziej. Taki to ma kształt właśnie.
1: Tutaj Atomusiak na czacie zaznacza, może chloru z kranu by nie przepuszczało. Czy cząsteczka chloru jest większa niż ta struktura grafenu?
0: Znaczy, to nie jest do końca związane z wielkością cząsteczki, bo na przykład cząsteczka helu, znaczy właściwie atom helu, tak, który jest jednoatomowym gazem, też nie przejdzie przez grafen. A woda jest o wiele większą cząsteczką i przechodzi. Dokładnie nie wiem właśnie, od czego to zależy. No ale ma właśnie ze swoich źródeł, że ma grafen taką właściwość.
1: No okej, okay. Natomiast co tutaj takim głównym hamulcowym do niedawna były koszty otrzymywania grafenu, co zostało mniej więcej z rok, półtora roku temu, również przez Polaków, że tak powiem, ogarnięte i została wynaleziona metoda otrzymywania grafenu w naprawdę tani sposób.
0: Tak, no może jeszcze nie jest bardzo tani, ale na pewno już do wykorzystania na masową skalę.
1: Okej, okay. Czy znasz jakieś zastosowania komercyjne grafenu już w tym momencie? Czy to jest na razie tylko i wyłącznie w chemicznych laboratoriach dużych korporacji?
0: Znaczy na pewno jest to powoli wprowadzane do tych właśnie różnych ekranów, do telefonów komórkowych. Dokładnie jeszcze nie wiem w jakiej skali. Ale myślę, że to jest już kwestia paru lat, jak większość ekranów już będzie wprowadzanych właśnie z tej technologii.
1: Okej, czyli zasadniczo jest ta technologia bardzo, bardzo rozwojowa, która, że tak powiem, jest mimo wszystko jeszcze ciągle w laboratoriach, tylko i wyłącznie dlatego, że w sumie grafen to jest ile ostatnich lat? 2, 3, 4? Kiedy był Nobel za grafen? Nie wiem, nie jestem pewien.
0: To już akurat też nie wiem. Na pewno był odkryty wcześniej, ale jego badania są, to jest właśnie ostatnich parę lat.
1: Okej, okay, dobra. To zrobimy sobie może chwilkę przerwy muzycznej w międzyczasie i za chwilkę przejdziemy do dalszego ciągu rozmowy na temat nanotechnologii. Ja tylko przypomnę, audycja jest w pełni interaktywna. Jesteśmy na żywo, Skype, Nocne Radio. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania do naszego gościa, zapraszam. Skype, Nocne Radio, czat Nocnego Radia lub czat na YouTube. A tymczasem w ramach przerwy muzycznej może coś z wokaloidów dzisiaj. A tymczasem wracamy na antenę. Przerwa techniczna. Dzisiaj w temacie nanotechnologia. Temat, o który prosiliście, temat, którego oczekiwaliście. Także zapraszam do zadawania pytań. Skype, Nocne Radio. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do naszego dzisiejszego gościa, którym jest Szymon Breś z Politechniki Łódzkiej, zapraszam do kontaktu. Również możecie zadawać pytania na czacie Nocnego Radia oraz na czacie skype'owym dzisiejszej audycji. A my powoli posuwamy się dalej w dzisiejszym scenariusze audycji, mianowicie ponieważ zanim wynaleziono grafen, pojawiło się coś takiego jak fullereny. Jak również nanorurki, o których opowiadałem na samym początku naszej audycji, gdzie mówiłem o pewnej skali porównania, że ta nanorurka jest 100 tysięcy razy, moi drodzy, 100 tysięcy razy mniejsza niż nasz włos, który teoretycznie powiększony 100 tysięcy razy byłby wielkości średniego domu. I ci ludzie, ci współcześni chemicy są w stanie utrzymać materię o tak małej skali w ryzach, a dzisiaj się dowiemy, co mają, co im się udaje uzyskać dzięki temu. Grafen mamy już omówiony, jeżeli jeszcze jakieś pytanie się pojawi, naprawdę zapraszam do dzwonienia. Natomiast przechodzimy do fullerenów i nanorurek.
0: Mm-hmm. No to tak, fullereny to są, można powiedzieć, takie piłki z węgla. Najpopularniejszy jest tak zwany fulleren C60, czyli złożony z 60 atomów węgla. On ma wielkość tam chyba z około 2 nanometrów. Fullereny można zastosować na przykład ze względu na ich właśnie pustą przestrzeń w środku, na jakieś nośniki, czy to leków, czy różnych innych substancji. Generalnie one zazwyczaj nie są dość mocno reaktywne.
1: Jest to, można powiedzieć, nie wiem, jakaś tylko forma, w której wrzucamy coś innego, tak jak mówiłeś, nawiązałeś do transmisji, do przekazywania leków.
0: Znaczy nie tylko do tego, no, można w pewnym procesie syntezy zamknąć coś w środku, ale służy też czasem do różnych innych związków chemicznych, jako podłączenie go do jakiegoś związku, czy takich różnych działań.
1: Czyli tutaj może bym szerzej chciał rozwinąć kwestię tego, w jaki sposób fullereny pomagają nam w medycynie?
0: Znaczy, w jaki sposób one działają?
1: Tak? No tak, tak, tak, tak.
0: Czyli jeśli zamkniemy w takim fullerenie związek, który normalnie może się wydostać na zewnątrz poprzez między wiązaniami węgla, to projektujemy taki fulleren, zazwyczaj z różnymi jeszcze podstawnikami gdzieś na powierzchni tej piłki, które będą odpowiednio reagować w danych warunkach. Na przykład będą reagować na konkretną temperaturę, typu wprowadzamy taki lek do organizmu i w pobliżu, powiedzmy, komórek rakowych czy innych zarażonych jakichś komórek, powiedzmy, jest temperatura o kilkadziesiąt stopnia większa. I on wtedy zaczyna wypuszczać ten lek, ten związek, który ma zawarty w sobie.
1: No to jest aż tak dokładne?
0: To może być aż tak dokładne. Bardziej tu może jeszcze w kwestii późniejszych struktur, nie wiem, czy grafen jest aż tak, znaczy, czy fulleren jest też na tyle, można go modyfikować, ale prawdopodobnie tak. Tak samo można go modyfikować pod względem pH, czyli kwasowości, poziomu kwasowości, gdzie na przykład też będzie pH większe o jakieś 0,1 czy podobnie, i też wtedy będzie wypuszczać lek w danym konkretnym miejscu.
1: Czyli przykładowo, jeżeli byśmy mieli zastosowanie takie, że wykrylibyśmy, że pewne organy w naszym organizmie mają, bo się odrobinkę będą różniły temperaturą w zależności od pracy, którą wykonują, od ich zastosowania, skonstruowanie, właśnie, czy jest możliwe skonstruowanie takiego fullerenu, który, czy może inaczej, czy można tę taką piłkę, o której mówiłeś, ten taki... no nie wiem, taką strukturę, która by wprowadziła, która właśnie się uaktywni i czy fullereny, tak? Bo to jest pewna grupa, jak rozumiem. Czy możemy te fullereny sobie w pewien sposób dowolnie konstruować, tak żeby jeden fulleren zadziałał, nie wiem, na przykład na trzustkę, a drugi na wątrobę, w domyśle oczywiście w jednej temperaturze, w drugiej temperaturze?
0: Czy... Prawdopodobnie tak, chociaż to byłyby już po prostu dwa oddzielne, prawda, związki już z innymi tymi grupami podstawionymi, które będą osobno reagować. Prawdopodobnie mogłoby to się udać.
1: Mhm. No dobrze, czyli fullereny, czyli struktury, czyli po prostu taka piłeczka, która jest złożona z tych, no sobie wyobraźmy właśnie, fullereny również są oparte na węglu?
0: Tak, w całości jest to węgiel.
1: Tak, czyli taka węglowa kuleczka, w której coś siedzi i w zależności od tego, od tego, w jaki sposób ten fulleren skonstruujemy, wtedy on się uaktywni w danych warunkach. A nanorurki?
0: Nanorurki. One tak samo są tylko i wyłącznie z węgla. Można powiedzieć, że to jest ten grafen, ten plaster miodu, zwinięty w rurkę. Ma to też szereg różnych właściwości. Może być używany praktycznie jako takie na przykład przewodzące kable ze względu na ich kształt. Na rurki też mają właściwości wzmacniające różne materiały. Tak jak właśnie wspominałem, te produkowane kiedyś ostrza, które miały w sobie nanorurki, one były właśnie bardzo mocne, o wiele mocniejsze od reszty, od normalnie produkowanych ostrzy. Jeszcze, no one też wprowadzone do materiału, bo zwykle właśnie się je używa właśnie w różnych, czy to stopach, czy w różnych materiałach się wprowadza. Zmieniają właściwości typu giętkość, typu różne właściwości chemiczne i fizyczne, jak przyjmowanie wody czy nieprzyjmowanie.
1: No okej, czyli co zyskujemy na takiej strukturze nanorurki, ponieważ wiemy, że jeżeli chodzi o fullereny, jeżeli chodzi o te piłeczki, no to wtedy intuicyjnie możemy sobie wyjaśnić, że w tej kulistej strukturze możemy coś zamknąć i coś będzie się w niej trzymało, dopóki ta kulista struktura fullerenu się nie rozpadnie. A jeżeli weźmiemy sobie taki cylinder, taki walec, można powiedzieć, tudzież nanorurkę, co dzięki niej możemy osiągnąć?
0: Co możemy osiągnąć? One praktycznie też mogą być stosowane jako nośniki różnych substancji. Tak samo można w nich zamykać czy to lek, czy coś innego. Tak to z innych właściwości nanorurek to do końca już się nie orientuję.
1: Mhm. To może będziemy powoli przechodzili do tego, w jaki sposób otrzymywać takie struktury, bo to mi troszkę tak... Dobra, zabrzmi to naprawdę dziwnie, ale to mi troszkę przypomina takie wypasanie owiec, dosłownie, że masz pewną gromadę atomów, tak, i musisz je zapędzić w taką strukturę albo nanorurki, albo musisz je połączyć w taką kulkę, albo je nałożyć na grafen. Słuchaj, jakbyś mógł rozwinąć tę kwestię, w jaki sposób współczesna technologia pozwala na to, żeby zwyczajnie stworzyć te struktury, które, no słuchajcie, to jest, no weźmy nawet taką nanorurkę, to jest coś, co ma grubość jednego atomu i zawijamy jeszcze to w walec, słuchaj, to Nie wiem, nie wiem. Ja tu się otwieram na ciebie, słuchajcie.
0: Czy w kwestii samych nanorurek jedną z metod ich otrzymywania jest wytworzenie łuku elektrycznego, czyli takiej powiedzmy iskry, która cały czas działa i działamy nią na grafit. To powoduje takie efekty, że właśnie z tego grafitu budują się nanorurki. Dokładnie nie znam tego mechanizmu, ale jest to jedna z metod otrzymywania właśnie. Co do fullerenów, to w sumie nie wiem. Jak tak teraz się zastanowiłem, to rzeczywiście ciekawe by to było. Musiałem się przyjrzeć, bo tego akurat nie wiem. W ogóle nanostruktur. Jeśli mamy na przykład do syntezowania nanocząstki w formie po prostu kuleczek, to się odbywa w taki sposób, że dla przykładu nanocząstki złota mamy związek, który zawiera w sobie złoto. To nie jest tak jakby pływające w wodzie złoto rozdrobnione, tylko to jest powiedzmy sól zrobiona z tego złota. Dodajemy do niej drugiej substancji, która powoduje wytrącenie się tego złota, tylko że w normalnych warunkach to złoto zaczęłoby się gromadzić w takie duże, coraz większe kuleczki, prawda? Zaczęłoby aglomerować. Mhm. Natomiast robi się to w taki sposób, że ogranicza się ich rozrost. Zatrzymuje się je w danym momencie, na przykład jak ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nanometrów i one już dalej ze sobą nie oddziałują, nie łączą się dalej, nie przyjmują więcej cząsteczek złota do siebie.
1: Czyli wracając do tej analogii sztabki złota, jeżeli mamy taką sztabkę złota, no to ona będzie, że tak powiem, trzymać się w kupie, tak? Nanotechnologia pozwala nam na powstrzymanie tego procesu, tak żeby, jak właśnie z tą taśmą klejącą i grafenem, żeby i węglem, żeby oderwać bardzo, bardzo wąską strukturę grafenu, to tutaj mamy też do czynienia z oderwaniem, zapobiegnięciem tego, żeby to złoto trzymało się w kupie, tak? Żeby ono zachowało tę cieniutką warstwę w skali nano, tak?
0: Znaczy tak, to są generalnie dwie główne sposoby, jakby metody generowania nanocząstek. Jest metoda top-down i bottom-up, czyli bottom-up to jest to, co mówiłem, czyli z poziomu tak jakby zerowego budujemy nanocząstkę. Natomiast top-down z dużego, powiedzmy, no właśnie z tej sztabki, czy tam z jakiejś ilości tego złota, ją rozdrabniamy, czy działamy na nią chemicznie i ona staje się coraz mniejsza. Są jakby dwie drogi do uzyskiwania nanostruktur.
1: Mhm. Czyli rozszerzając to, czyli mając taką sztabkę, no dobra, no nie wiem, kostkę węgla, dosłownie, ukradłem ojcu kostkę węgla z piwnicy. Rozumiem, że z tego mogę uzyskać takie nanotechnologiczne struktury, tak?
0: Nie.
1: Już miałem nadzieję.
0: Nie. Sam węgiel właśnie w postaci, jak to się mówi, w chemii nieutlenionej, czyli węgiel niepowiązany ze sobą, on potrzebuje bardzo długiego szeregu reakcji, żeby doprowadzić go do innych związków, czy bardziej skomplikowanych struktur. Chociażby biorąc, powiedzmy, alkohol etylowy, bardzo dobrze znany, już z niego prędzej będzie można, powiedzmy, uzyskać jakieś nanostruktury.
1: A to z wódki da się zrobić?
0: Znaczy nie. To też jest nadal bardzo długi ciąg reakcji, ale to już jest prościej niż samego węgla, który trzeba by prażyć, są bodajże w 1000 stopni i tak dalej.
1: A właśnie, tak swoją drogą, dlaczego tak bardzo się skupiamy w nanotechnologii na węglu? Co jest w nim takiego fajnego?
0: Nie tylko na węglu. Jeśli mówimy o grafenie, o tych nanorurkach, o fullerenie, to rzeczywiście jest to węgiel, ale nanotechnologia opiera się też na wielu innych aspektach. No, chociażby te nanocząstki złota, srebra, prawda, to jest co innego już. Generalnie różne, najróżniejsze metale też w nanoskali można stosować, albo jeśli mamy jakiś, powiedzmy, metal, on jest zazwyczaj zrobiony z, w tej skali mikroskopowej, on jest stworzony z ziaren. Im mniejsze są te ziarna, tym różniejsze ma on właściwości. Zazwyczaj jest bardziej, im mniejsze te ziarna są, tym on jest mocniejszy, bardziej wytrzymały, mają różne właściwości inne, temperaturowe. Jeśli właśnie mamy tam nanoziarna, to można w ten sposób tworzyć bardzo silne materiały.
1: Okej, okay, czyli nie tylko węgiel, chociaż nie wiem, czy może w węglu jest coś, co ułatwia konstrukcję tych struktur?
0: Znaczy, no przede wszystkim węgiel jest całą podstawą chemii organicznej i węgiel ma, powiedzmy, zwykłe właściwości, można powiedzieć, na tle innych pierwiastków. I akurat węgiel, ze względu na swoją budowę, tak jakby już atomową, jest w stanie tworzyć właśnie takie struktury, typu ten grafen, które będą miały właśnie takie właściwości. I to już jest praktycznie no, chemiczne właściwości bezpośrednie już. Mhm.
1: Ale przechodząc jeszcze do tych struktur niezwiązanych z węglem, może wprowadźmy i wytłumacz proszę, czym są polimery. Bo polimery jest to coś, co znamy. Jest to właśnie, kurczę, to jest słowo, które lubię, bo to jest słowo, które wszyscy znają, które mają jakieś wyobrażenie, co to jest polimer, a tak naprawdę mało kto wie, czym tak naprawdę polimer jest, tak? Także wiemy, że polimerem jest teflon, wiemy, że te polimery mają zastosowanie, nie wiem, w farbach polimerowych i tak dalej. Co to jest tak właściwie polimer?
0: No i tak, polimery no w większości właśnie bazują też na węglu. Jest to w głównej mierze są to łańcuchy węglowe, czyli połączone ze sobą po kolei atomy węgla, które mają różne podstawniki, czy to podstawowy wodór, który jest tak jakby
1: podstawniki węgla, związku. Czyli?
0: Węgiel zazwyczaj tworzy cztery wiązania. Te cztery wiązania zawsze muszą być czymś uzupełnione. Kiedy mam taki łańcuch węglowy, to dwa wiązania są uzupełnione przez sąsiednie węgle. Natomiast dwa pozostałe to właśnie najróżniejsze, które możemy dodawać w zależności od polimeru. Podstawowe jest to, powiedzmy, wodór dla takich podstawowych związków organicznych. A to może być wszystko, nawet praktycznie fulleren. No i polimery to są określoną długość, zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy tych cząstek węglowych. No i są praktycznie tak podstawą współczesnego świata. Te łańcuchy węglowe są ze względu na swoją długość, one dość mocno się plączą, przez co tak zapętlają się razem z pozostałymi tymi łańcuchami i tworzą zazwyczaj dość silne materiały, tak jak choćby zwykła folia. Ona jest dość podatna na rozciąganie, prawda? Mhm. Dopóki właśnie te splątane łańcuchy się nie rozerwą.
1: Może tak. przy audycji, przy audycji z Jackiem Kuchmistrzem rozmawialiśmy sobie szerzej o teflonie, o tym, że jeżeli ta struktura teflonowa na tej naszej biednej patelni zostanie rozerwana, no to wtedy już jest, że tak powiem, po ptokach. No i wtedy jest pozamiatane i wtedy praktycznie te związki, które są w tym teflonie, no nie wiem, będą nam wnikać do żarcia i tak dalej. Na bok to na chwilę odrobinkę, ale tak. Czyli mamy te struktury, ale wyjaśnij troszkę szerzej, na czym polega to splątanie.
0: Splątanie? No to jest po prostu... Jak weźmiemy, powiedzmy, kilka nitek i zaczniemy je ze sobą mieszać, to one się, prawda, poplątają. Będzie ciężko je już tak jakby prosto rozplątać. No. To są głównie oddziaływania właśnie fizyczne i chemiczne między poszczególnymi łańcuchami.
1: Czyli mając tę strukturę, która ma, powiedzmy, tam kilkanaście tych atomów węgla, i zaczniemy w jakiś sposób z nią oddziaływać, czy to temperaturą, czy to oddziaływaniami mechanicznymi, które też swoją energię w ten układ włożą, ta struktura zostaje rozerwana i wtedy dzieje się coś...
0: Nie.
1: Nie to?
0: Same łańcuchy polimerowe raczej nie ulegają rozerwaniu. Ze względu na to, że to są bardzo silne wiązania i do ich rozerwania potrzeba dużego nakładu energii. Znaczy, mając na myśli rozerwanie się tych łańcuchów, mam na myśli, że one się tak jakby rozplączą wtedy, prawda? Mhm.
1: Czyli te struktury, które pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami danego polimeru, dajmy na to teflonu, są rozerwane między sobą, ponieważ żeby to złożyć w jedną całość, tak jak powiedzmy układamy sobie puzzle z różnych kawałków, no to ciężko jest nam złamać puzzla na pół, ale bardzo łatwo nam wyjąć kawałek puzzla.
0: No tak, to działa na takiej zasadzie. Dodatkowo polimery jeszcze są też, zazwyczaj reagują ze sobą, mogą być w jakiś sposób usieciowane, czyli będą, nie dość, że te łańcuchy są długie i splątane ze sobą, to one będą jeszcze ze sobą właściwie połączone. Wtedy są to jeszcze mocniejsze polimery i tak dalej. Polimer to jest ogromna gałąź chemii i tutaj można o wszystkim mówić.
1: Okej, ale przechodząc dalej do naszych tematów. Gwiazdy, szczotki polimerowe.
0: Tak, to jest też rodzaj nanostruktur. One są bardzo podobne do siebie. Generalnie gwiazda polimerowa to tak, jak można sobie wyobrazić właśnie gwiazdę. Jest to pewne centrum, do którego jest przyłączana dana ilość łańcuchów polimerowych. Z kolei szczotki mogą być też w różnym wymiarze, w sensie jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Jednowymiarowe to jest jakiś łańcuch polimerowy, do którego są przyłączone po bokach kolejne łańcuchy polimerowe, więc to jest tak jakby taka pojedyncza szczoteczka, pojedyncza jakby włókna szczoteczki.
1: Jakbyś mógł to porównać do jakiejś makroskali.
0: Właśnie. Ciężko mi porównać. Bardziej strukturę 2D byłoby łatwiej porównać, a taką jednowymiarową, czy ja wiem. Jest po prostu tak jakby nitka z przywiązanymi do niej kolejnymi nitkami, można powiedzieć.
1: Kojarzy mi się tutaj taka struktura, nie wiem, czy kiedyś widzieliście, takiego czołgu do rozbrajania min. Jest to coś takiego, że do czołgu przytraczamy coś na zasadzie kombajnu i na tym kombajnie zamiast normalnych kos są założone łańcuchy, które uderzają w ziemię i tak dalej. Czyli mamy jednowymiarową nić, tak? I do niej są przyczepione jakieś łańcuchy, które uderzają i ten czołg jadąc po prostu wzbudza wszystkie miny po drodze, ale tutaj pytanie, jakie jest zastosowanie takich szczotek?
0: takich szczotkach, tak jak już wcześniej mówiłem, tych polimerach, te łańcuchy się plątają ze sobą. One tworzą właśnie taki kłębek. I w tym kłębku możemy umieścić znowu jakieś substancje. Podobnie do właśnie tych fullerenów. Możemy to umieścić czy to jakiś lek, czy podobną substancję. I ono będzie spoczywało w tych splątanych łańcuchach polimerowych. I znowu będzie mogło reagować właśnie na konkretną temperaturę, czy kwasowość, czy odpowiednie związki. I wtedy będą te łańcuchy się rozplątywać i uwalniać lek.
1: Czyli to siedzi związane tak. Z tymi strukturami zawiązanymi na tej szczotce, czy kiedy ta szczotka się rozpadnie, ten lek zostanie uwolniony, czy w jaki sposób się to odbywa?
0: Znaczy zachodzą odpowiednie reakcje z tymi łańcuchami polimerowymi. Znaczy może się zmienić jakby lekko ich właściwość, przez co staną się czy to bardziej elastyczne, czy to będą inaczej reagować na przykład w wodzie i zmieni się przez to ich struktura.
1: No okej. Czyli tak, gwiazdy, szczotki polimerowe, czy mamy jeszcze jakieś struktury, które występują w zasięgu w spektrum, nie wiem, w spektrum polimerów, ponieważ w takim spektrum się teraz obracamy.
0: Co do polimerów jeszcze? Znaczy jeszcze jest zastosowanie w żelach.
1: Aerożele, słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych tematów, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z takim aerożelem, czyli czymś, czyli blokiem, który jest materialny, który jest widzialny, który de facto jest lżejszy od powietrza, bo jest, można powiedzieć, rzadszy, ale to dalej pozostaje ciałem stałym.
0: No, w aerożelach to się za bardzo nie orientuję, jak to działa.
1: Okej, okay, ale w samych żelach, bo żele jest to można powiedzieć specyficzny stan skupienia, może nawet nie stan skupienia, trochę nadużycie z mojej strony, ale żele są czymś, z czym mamy do czynienia na co dzień, powiedzmy, nie wiem, w takiej codziennej chemii domowej, tak?
0: No pewnie, no. Znaczy normalne żele, one mają po prostu konkretne, jak to powiedzieć, właściwości. Czasem to są to ze względu na polimery zawarte w środku, czasem jakieś konkretne właściwości danego materiału, ale może tak, dając na przykładzie tak zwanego hydrożelu, jest to taki żel, który może absorbować w siebie wodę. Jest to też polimer, znaczy sieć polimerowa, która działa w ten sposób, że ona jest hydrofilowa, czyli przyjmuje wodę. I w miarę jak ona tej wody nabiera, te sieci polimerowe zaczynają się coraz bardziej rozciągać, rozplątywać, aż do konkretnej postaci. I mogą zazwyczaj co najmniej 20-krotność twojej masy wchłonąć w siebie i będzie to nadal tak jakby trwała struktura.
1: Okej, okay, a jakie jest zastosowanie tych hydrożeli, bo kojarzę je z, wiesz co, nawet nie wiem, science fiction, czy coś takiego, nie wiem. Ale zasadniczo chciałbym cię zapytać o zastosowanie hydrożeli.
0: Hydrożele można na przykład użyć, co już zresztą robiłem w ramach swojego tam projektu naukowego, jako podstawę pod rośliny. Tak jakby. Jest to już nawet też do kupienia w sklepach, takie kuleczki, które zalewamy wodą, one nabierają tej wody właśnie i w to można posadzić rośliny, ona jest cały czas nawadniona. Oprócz tego też hydrożele mogą być stosowane na, jako opatrunki. Można takie hydrożele wprowadzić nie tylko wodę, ale też na przykład wody z jakimiś konkretnymi związkami leczącymi czy łagodzącymi. I taki plaster żelu można po prostu nakleić na ranę, na przykład czy na oparzenie, i on sobie będzie wszczepiony i będzie nam leczyć rany.
1: Czyli zasadniczo produkcja leków i kosmetyków, wykorzystywanie tego, że dana substancja, która będzie utrzymywana w hydrożelu, nie będzie dostępna od ręki dla organizmu, tylko przez jakiś czas tam się będzie wchłaniać i tak dalej, tak?
0: No tak, tak. Takie jest założenie, że to będzie po prostu cały czas przekazywać te związki, tak, tę wodę. Będzie działać, prawda, lepiej niż plaster nawet. Mhm.
1: No dobra, to w międzyczasie uciekniemy jeszcze na czacie. Zaznaczają to jakaś hydrozagadka, krzemionka koloidalna. Okej. Okay. Jeszcze pojawiło się pytanie, jaki jest wzór chemiczny na szczotkę polimerową. Tutaj nie mówimy o konkretnym wzorze chemicznym, ponieważ jest to pewna struktura cząsteczek. Tak? Nie ma czegoś takiego jak wzór chemiczny na szczotkę polimerową.
0: Można podać wzory na polimery, z których ona jest zrobiona, prawda? Bo polimery to jest powtarzająca się pewna cząstka i jeśli zapisuję, że jest po prostu ta cząstka razy jakaś ilość, zazwyczaj N. W przypadku takiej szczotki można po prostu rozpisać, co jest z niej złożone.
1: No tak, ale to jest ileś tych cząstek, tak, które są odpowiednio między sobą w pewnych strukturach ułożone.
0: No tak.
1: Okej, to w międzyczasie jeszcze sobie uciekniemy na jedną przerwę, moi drodzy. I za chwilkę dowiemy się, w jaki sposób zajrzeć do tych struktur, o których dzisiaj mówimy w temacie nanotechnologia. Moi drodzy, prosiliście o ten temat. Zapraszam was do zadawania pytań, zapraszam was do dzwonienia, Skype, Nocne Radio. A my się za chwilkę usłyszymy. A w międzyczasie wracamy do wokaloidów.

0: A my tymczasem wracamy na antenę. Przerwa techniczna, nocne radio. Dzisiaj rozmawiamy o nanotechnologii z gościem. I powoli przechodzimy do kolejnych wątków, które mieliśmy dzisiaj poruszyć, mianowicie w jaki sposób, bo mówimy tutaj o naprawdę mikroskopowej skali, w jaki sposób możemy je zobaczyć?
1: No właśnie, oprócz tego, co możemy zobaczyć, tych efektów jakby nanocząstek, typu te zmiany koloru, tak jak mówiłem wcześniej, są takie urządzenia, które pozwalają nam zobaczyć nawet prawie, że już pojedyncze atomy. I nawet nie są to tylko mikroskopy typu elektronowe, typu tunelowa mikroskopia i tak dalej. Jest dość popularny taki mikroskop AFM, czyli mikroskop sił atomowych. I on działa w ten sposób, że kładziemy jakąś płaską próbkę do niego, a on jeździ po tej próbce taką blaszką ze szpikulcem, który jest ostry prawie że do jednego atomu, czy tam do kilku atomów. I na podstawie tego, jak on jeździ, tak jak się, czy to odbija od tej powierzchni, czy jaka jest siła tarcia między tym ostrzem a powierzchnią, on nam daje obraz tej nanostruktury.
0: No tak, generalnie takie, wiesz, takie zmacanie nanostruktury pozwoli nam na odtworzenie właśnie, czy to jest bardziej taka optyczna forma pokazania, czy to jest bardziej cyfrowe przybliżenie?
1: Znaczy, to jest obraz wygenerowany przez komputer. Na podstawie tego właśnie, jak to ostrze się zachowuje po tej powierzchni, on generuje obraz, więc to nie jest zupełnie metoda optyczna. To jest właśnie takie zmacanie tej powierzchni.
0: Okej, ale tutaj następuje bezpośrednia reakcja między wierzchołkiem tej, nie wiem, głowicy tego AFM-u, tego mikroskopu, czy tu to jest bardziej na, nie wiem, na jakichś oddziaływaniach na odległość?
1: No właśnie, tutaj są różne sposoby pomiaru przez ten mikroskop. Może być albo tak jak mówiłem, że on jeździ tym tipem po powierzchni i bada, jak silne jest tarcie w danym miejscu. On się odpowiednio odchyla przez to i tak dalej. Może też działać w taki sposób, że on tak jakby delikatnie uderza cały czas w powierzchnię. To powoduje właśnie w zależności od tego, co on bada, różne odbicia, czy to mocniejsze, czy to słabsze. Na podstawie tego też może analizować powierzchnię. No i może też jeździć nad próbką i badać oddziaływania właśnie między jakby tak zwane atomowe długie, znaczy międzyatomowe długie. I też jest to przyciąganie tego typu bardziej, czy odpychanie. Na podstawie tego jest generowany też nasz obraz.
0: No okej, okay. A taki typowy mikroskop elektronowy?
1: No, jak najbardziej też może służyć do badania tych nanostruktur. Przy czym to już nie jest też właśnie w skali atomowej, to jest powiedzmy prawie, że atomowa. Żeby uzyskać też taki właśnie obraz, tym razem optyczny, tych nanostruktur, stosowane są jeszcze inne mikroskopy, typu tam tunelowy mikroskop, tylko nie pamiętam nazwy. Tunelowy mikroskop elektronowy chyba. Który ma też skomplikowane działanie. Dokładnie już go nawet nie znam. Ale daje takie jakby niewyraźne obrazy tych właśnie atomów w strukturze.
0: No okej, okay, to może przejdźmy do takiego szerszego podsumowania, bo Wiesz, w pierwszym momencie, kiedy zapowiedziałem audycję na temat nanotechnologii, to pierwsze, o czym mi powiedziano, o, będziemy mówili o nanorobotach. Także jakbyśmy mogli teraz sobie popuścić odrobinkę wodze wyobraźni i zadać sobie pytanie, co jest możliwe, co jest niemożliwe w kwestii nanotechnologii, a też co jest możliwe w kwestii najbliższych 20-30 lat badań rozwoju, ale mamy telefon gościa, tylko sobie go pozwolę dodać.

0: Także zanim przejdziemy do science fiction, pojawił się nam na Skype'ie Byte Eater, znany z audycji kontestacji i enklawy. Witam cię, Bajcie. Halo, halo? Czy jesteśmy obaj na... Bajcie, odbierz rozmowę Skype, którą do ciebie wysłałem. No dobrze, to może w międzyczasie kontynuując to science fiction. Co jest w naszym zasięgu?
1: O czym właśnie mówiłem, bo są, prawda, różne tematy science fiction mogą odnosić się do czegokolwiek. A tak jak wspomniałeś, te nanoroboty, tak? Te czasem zwane nanity. Takie struktury na pewno nie zostały jeszcze za bardzo wynalezione. Wiem, że nad jakimiś podobnymi są jakieś badania, ale na pewno nie będą to takie robociki, które sobie może wyobrażamy, że będą to malutkie robociki, które będą miały rączki, nóżki i będą mogły czy to budować różne rzeczy, czy to działać gdzieś w organizmie z jakimiś chorobami. Aż w nanoskali nie jest już możliwe raczej uzyskanie takich no dość zaawansowanych struktur. Zwyczaj to jest właśnie dosyć pośrednio, tak jak to już było z tymi fullerenami, z tymi innymi strukturami, które nie mają, prawda, kształtu robocików, można powiedzieć, a działają, powiedzmy, wybiórczo właśnie w dany sposób, który potrzebujemy. A co do właściwie robocików, to jest też jeden taki ciekawy przykład właściwie, że zbudowano samochodzik stworzony w całości z jednej cząsteczki. Miał on koła z fullerenu właśnie, które się kręciły na wiązaniu i można było nim sterować poprzez bodajże różne zmiany elektromagnetyczne albo no nie pamiętam dokładnie. A jakoś nawet udawało się nie jeździć do przodu i do tyłu. Więc w jakimś stopniu jest to możliwe, ale na pewno nie.
0: No jest to pewna pieśń przyszłości, tak tutaj science fiction dużo nam mówiło na ten temat, tak, mówiło o nanitach. Przypomina mi się Stargate, gdzie była wręcz pewna cywilizacja małych nanitów, które miały wgrany jeden program, namnażać się i jednocześnie potrafiło tworzyć struktury na podstawie tych mikrostruktur, ale właśnie to były mikrostruktury, a nie nanostruktury, tak, bo pamiętajmy, jeżeli mówimy o skali nano, mówimy tutaj o czymś, co zawiera atom lub kilka małych atomów, tak?
1: No, nie do końca też. Nanotechnologia tak jakby zajmuje się rozmiarami do 100 nanometrów. No. To będzie już powiedzmy kilkaset atomów spokojnie, ale to jest nadal mało.
0: Na czacie pytałem, co z Byte Eaterem. Byte Eater jeszcze próbuje tutaj, z jakichś dziwnych powodów nie udało się go dołączyć do konferencji, ale za chwilkę się spróbuję podłączyć z telefonu. Jeszcze w międzyczasie jedno takie pytanie dotyczące takich bardziej science fiction zastosowań nanotechnologii, mianowicie pancerz. To jest coś, co jest po prostu topową teorią spiskową w kategorii nanotechnologii, ponieważ bardzo się mówi o tym, że nanotechnologia pozwala nam na zbudowanie taki grafen, na zbudowanie struktury niesamowicie odpornej na jakieś uszkodzenia, na jakieś, nie wiem, zniszczenia i tak dalej. Pytanie, czy możemy stworzyć taki... Nie wiem, wiesz co tutaj mi się kojarzy? Jeszcze taki jeden przypadek dla pływaków, strój dla pływaka, który jest zbudowany na podstawie łusek rekina, dzięki czemu ta woda ma mniejszy, dużo mniejszy opór.
1: To znaczy, co do tego pancerza z grafenu, no to tak, istotnie grafen jest bardzo, bardzo wytrzymałym materiałem. Praktycznie jeśli mamy jednolitą strukturę tego grafenu, tak, ten dany arkusz, to rozrywając go będziemy rozrywać wiązania międzyatomowe, więc to jest potrzebna bardzo duża siła do rozrywania takiego powiedzmy no, pancerza. Ale czy uda się aż tak właśnie w takim stopniu, żeby to był pancerz powiedzmy służący jako obrona, ochrona przed kulami, to nie jestem tego pewien. Ale w sumie robiąc kilka warstw grafenu, całkiem możliwe.
0: Okej, okay, a w międzyczasie do nas dozwonił się Byte Eater.
2: Witam Cię Potrzebo, witam też gościa i słuchaczy. Czy mnie słychać tym razem?
0: Słychać doskonale, wszystko jest w porządku.
2: To ja chciałbym takie pytanie zadać, bo ta nanotechnologia to generalnie są rzeczy drogie, wymagające drogiej aparatury, no drogich też różnych substancji, tak, i technologii, które no nie wszędzie, nie w każdej firmie, czy nie na każdej uczelni, nie w każdej placówce badawczej są dostępne. No i w związku z tym mam pytanie, jak to jest z tym w Polsce? Czy Polska jest... No, ma szansę być jakimś pionierem tutaj światowym ze względu na jakieś światłe umysły, które w Polsce właśnie pracują, pomimo tego, że no nie jest takim krajem z czołówki, gdzie się ładuje mnóstwo pieniędzy na właśnie nowoczesne laboratoria jak Stany Zjednoczone, czy Japonia, czy choćby zachodnia Europa.
1: No, jak najbardziej Polska może mieć bardzo duży wpływ na właśnie to, co było wspominane, że na Politechnice Łódzkiej odkryto ten łatwy sposób wytwarzania grafenu. To na tym właśnie grafenie Polska może zyskać bardzo duże znaczenie w skali światowej. Politechnika od razu oczywiście wykupiła te patenty na ten sposób wytwarzania grafenu i to przyniesie bardzo duży wkład w technologię na pewno.
0: Ja tutaj się może wtrącę, bo mówiło się głośno o tym, że te patenty zostały gdzieś sprzedane, że te inwestycje zostały przekazane gdzieś za granicę i że tak naprawdę Polska na tym nie do końca skorzysta, ponieważ zostało to zwyczajnie wykorzystane gdzieś poza krajem. Możesz temu jakoś potwierdzić albo zaprzeczyć?
1: A to rzeczywiście, to o tym nie słyszałem, że to było gdzieś oddane. To nie jestem pewien, ale na pewno w Polsce jest sporo ośrodków badawczych nad nanotechnologią, głównie nad grafenem właśnie i są do tego możliwości, więc tutaj rozwój jest jak najbardziej prawdopodobny.

0: właśnie z nanotechnologią, z grafenem, czy z jakąś inną działką właśnie w ramach nanotechnologii, to czy ma w Polsce czego szukać, czy powinien się raczej nastawiać na to, żeby wyjechać właśnie do innego kraju i czy to w IBM-ie, czy w jakiejś innej firmie, czy w placówce badawczej, czy może w jakimś startupie mniejszym się zahaczyć?
1: Czy w Polsce jest, są całkiem możliwości ku temu, ku nanotechnologii? No choćby na mojej Politechnice Łódzkiej można robić całkiem dużo i może nie tyle trzeba wyjeżdżać do innych krajów, co można chociażby będąc w Polsce i tak współpracować z innymi firmami właśnie ogólnoświatowymi. Jest możliwy jak najbardziej rozwój będąc w Polsce.
0: Okej, okay, to zanim zejdę z anteny, to cię poproszę, jakby ci do końca audycji jeszcze wpadły do głowy jeszcze jakieś właśnie możliwe wskazówki, gdy chodzi o to, jakie są perspektywy właśnie tutaj w Polsce dla Polaków, czy też dla jakichś ludzi być może z zagranicy, bo tak naprawdę to się dopiero wtedy pokazuje potencjał, kiedy to z innych krajów przyjeżdżają do ciebie robić tutaj coś, bo jest taki dynamiczny rozwój. Jakbyś takie rzeczy, no rozumiem, że tak wywołany w tym momencie niekoniecznie je wymienisz tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale jakby ci jeszcze coś przyszło do głowy, no to cię zostawiam z tym pytaniem i dzięki i pozdrawiam.
2: Okej, okay, dzięki ci, Bajtiterze. Dobrze, słuchaj, także może troszkę rozwiniemy ten temat. Jeżeli nie wiem, przede wszystkim dla kogo jest nanotechnologia, kto nawet wiesz, nawet będąc ze swoim wykształceniem i tak dalej, kto mógłby pójść w tym kierunku? Po pierwsze kto, a po drugie gdzie?
1: Tak, nanotechnologia to jest właśnie głównie chemia w połączeniu z fizyką. Więc to jest bardzo ścisły kierunek. Co by tu powiedzieć? No.
2: Może tak, może z drugiej strony, czy będąc takim fizykiem, który zdał magisterkę 10 lat temu, czy będąc chemikiem, który zdał magisterkę 10 lat temu, czy jest on w stanie się w jakiś sposób zaangażować w nanotechnologię, żeby kontynuować swój rozwój zawodowy w tymże kierunku i czy on powinien bardziej szukać swojego dalszego rozwoju zawodowego na uniwersytetach i politechnikach, czy bardziej powinien pójść w stronę prywatnych inwestycji?
1: Czy ja wiem?
2: Może tak po sobie, bo wiem, że masz w swoim portfolio, w swojej karierze pewne wręcz panele, które wygłaszałeś, pewne można powiedzieć konferencje, w których brałeś udział. Czy one były bardziej finansowane, czy one były bardziej organizowane przez uczelnie, czy były z kolei organizowane przez prywatne jakieś ośrodki badawcze?
1: Znaczy są różnego rodzaju konferencje. Te konferencje, w których brałem udział, to są typowo uczelniane konferencje. Typowo tak dla studentów, doktorantów. Są też jak najbardziej organizowane konferencje przez różne firmy. Czy ja wiem?
2: Nie, na spokojnie, może inaczej, może, bo będąc w tym kole akademickim, masz do czynienia jako student, masz do czynienia również z doktorantami, tak? I czy widzisz, bo będąc w swoim kole naukowym, masz do czynienia zarówno z doktorantami, tak? I czy widzisz, że oni są w jakiś sposób, nie wiem, bardziej dotowani, czy oni mają jakieś granty z, nie wiem, z jakichś korporacji?
1: Znaczy to jest tak, że firmy różne często współpracują z Politechniką i to działa na zasadzie, że wysyłają daną próbkę, czy to do zbadania, czy do zbadania, jakie mają właściwości, czy też zlecają właśnie

0: tworzenie jakiegoś materiału, jakiegoś konkretnego badania. No i to jest oczywiście jak najbardziej przez nich opłacane. Sami doktoranci też oczywiście są opłacani przez Politechnikę. Tak.
1: Czyli te granty de facto nie ma takiego rozgraniczenia, że tutaj jest to albo wyłącznie sponsorowane przez Politechnikę, czy to jest wyłącznie sponsorowane przez zewnętrzne firmy, natomiast na pewno zewnętrzne firmy w jakiś sposób próbują zaangażować studentów, którzy biorą, którzy są bardziej, można powiedzieć, zaangażowani w rozwój technologii. Chcą je wyciągać, że tak powiem, zrobić taki pas startowy do wystrzelenia w karierę.
0: Tak, najbardziej jest to też praktykowane. Są coraz to nowsze wymyślane różne badania, różne systemy, które są opracowywane w Politechnice. Służą one między innymi do, prawda, napisania pracy dyplomowej, ale też w przypadku na przykład właśnie znalezienia tego sposobu wytwarzania grafenu, to może być okazać się bardzo prawda mocnym startem w świat.
1: Rozumiem, dobra. To myślę, że będziemy powoli się chylili ku końcowi w dzisiejszej audycji. Także jakbyś zechciał, tak nie wiem, jakąś taką klamrą spiąć całą historię, o której dzisiaj mówiliśmy. I opowiedzieć, nie wiem, tak w dwóch, trzech słowach, nanotechnologia. Czym jest dzisiaj, już to wiemy. Dzisiaj to sobie wyjaśniliśmy w dzisiejszej audycji. Ale czym będzie jutro?
0: Nanotechnologia jest przede wszystkim tym postępem miniaturyzacji, który cały czas postępuje na świecie. Przede wszystkim myślę, że będzie to właśnie zastosowanie w elektronice, w coraz mniejszych układach i coraz bardziej wydajnych, bo niektóre struktury też wykazują nadprzewodnictwo, czyli brak oporu przewodzenia prądu. Myślę, że coraz więcej różnych sfer, czy to nauki, czy właśnie różnych codziennych rzeczy będzie tak jakby współpracować z nanotechnologią, tak jak z tymi telewizorami, które będą możliwe do zwijania, czy z tą medycyną, z różnymi inteligentnymi lekami. Tak więc nanotechnologia jeszcze się dopiero rozwija, ale już myślę, że wkrótce będzie mieć bardzo ogromne znaczenie dla całego świata.
1: No dobra, i myślę, że w tym miejscu postawimy pewną kropkę. Przypomnijmy, że to była audycja, która była przede wszystkim oczekiwana przez społeczność Nocnego Radia. Dzięki Ci wielkie za to, że zechciałeś do nas dołączyć i trzymaj się, do usłyszenia, cześć.
0: Dziękuję, cześć.

0: Nadajemy. Nocne radio, radio nocne. Krawiec przy mikrofonie krawiec. Hej, hej, hej, kupse klej. Piękne przywitanie. No, postanowiłem wejść sobie też na antenę, też coś pogadać. Trochę z nudów, trochę dla odprężenia, trochę z chęci spotkania się z ludźmi. Co prawda wirtualnie, ale w tych naszych wirtualnych spotkaniach jest zawsze tyle emocji, tyle różnych ciekawych wypowiedzi, tyle opowieści różnych, życiowych, że to często w kontaktach międzyludzkich takich na żywo, nie przez internet, jest mniej tego wszystkiego, nie? No bo ludzie się tam mają pewien taki dystans, a w internecie, tutaj na antenie potrafią się czasami zdobyć na jakąś otwartość. No, zapomniałem się zalogować. A ja sobie dzisiaj kupiłem trochę ciuchów. Poszedłem sobie do różnych tam ciuchlandów, poprzebierałem, pooglądałem. Trzeba się nauczyć z tego czerpać jakąś przyjemność, nie? I z zakupów. Zakupy też mogą być przyjemne. No i jednak warto sobie, to jest taka inwestycja w siebie trochę, kupić sobie jakiegoś ciucha. No bo lepiej się czujemy od razu w jakimś fajnym ciuszku. No, sorry za zamieszanie. Dzisiaj to, że zadzwonił Tomasz do Zenona, to trochę moja sprawka, bo zagadałem do Tomasza i próbowaliśmy się połączyć. Ja byłem przekonany, że nic się nie dzieje aktualnie na antenie i po prostu z profilu Nocne Radio zagadałem do Tomasza, a on jakby oddzwonił i dodzwonił się do Zenona, bo Zenon był akurat też zalogowany na naszym Skype'ie. Po prostu totalny chaos dzisiaj się zrobił. Adrianna, powiedz coś o teorii chaosu. Ostatnio był psycho z nocników i pozdrawiał mocno Michała. Psycho tam nie pierwszy raz się pojawia. On od pewnego czasu już tam dzwoni. Do złych mediów, których nie wspomagajcie, broń Boże. To złą robotę robicie. Jak macie i mi dać i jemu dać, a jak nie, jemu nie dać i mi nie dać, to lepiej nikomu nie dawajcie, jak jemu macie dać. Mać. to zostawmy taki temat. Chyba wartego komentowania. Tak więc, a jeszcze tak, to co mogę skomentować z audycji Zenona, to ja bym jednak nie kupował pierogów z Bujnickich. Dowiedziałem się kiedyś, o co chodzi z tymi pierogami z Bujnickimi. Po prostu jak już pieróg zaczyna lekko być nieświeży, to się go przyprawia, żeby nie było czuć, że on już taki lekko się robi nie teges, no to się go obtacza w jakichś tam przyprawach pikantnych, no i się sprzedaje, no. W ogóle tak to jest z promocjami różnymi, że chcą pchnąć to, co jest ryzyko, że się zmarnuje, albo jakieś jest nie do końca pełnowartościowe. No, Zenon jest, chyba chciał te pierogi skomentować. Cześć, Zenon.
1: Nie, krawiec, nie kupować, zrobić. Ja mówiłem, żeby zrobić.
0: Aha.
1: No.
0: A no, to zmienia postać rzeczy faktycznie.
1: Tak, tak, czekaj, pierogi z Bujnickie farsz. Chudy boczek wędzony, słonina, kasza pęcza, kiszone kapusty, zupełnie jakaś inna rzecz, wiesz. Pierogi z Bujnickie z grilla. Z grilla. Ciasto wałkujemy, wykrawamy, nie, ale powiedz mi, kiedy to ostatni raz jadłeś grilla w tym swoim takim nietypowym trybie życia?
0: Oj, dawno. W ogóle teraz, wiesz, często na różnych serwisach się pisze takie, są takie ostrzeżenia, nie rób tego, nie jedz tamtego, no i spotkałem sporo takich właśnie artykułów, wpisów, które miałyby sugerować, że jedzenie z grilla jest niezdrowe, rakotwórcze,
1: jest,
0: no bo ten dym,
1: no.
0: No to tak się trochę boję, wiesz, a mam, od kiedy sobie tak zdałem bardziej sprawę z tego, że w rodzinie mam rakowskich, no to wiesz, w genach trochę jest, trzeba uważać trochę z takimi rzeczami.
1: No to wiesz, zależy rakowski czego, nie?
0: Bo jak no różne rakowski.
1: Innego, to faktycznie słabo, nie?
0: No.
1: No, ale ten, słuchaj, ja cel osiągnąłem, wydębiłem różne pomysły na grilla od nocników i muszę ci powiedzieć, że jest super. Chciałem poruszyć też ten temat, jak można na partyzanta grillować, ale no nie zebrałem dobrego researchu, więc nie chciałem właśnie wejść, jak ktoś taki jak ty, wiesz, single w bloku ma sobie trzepnąć grilla, nie? Jakie on ma ku temu możliwości, gdyby chciał.
0: To jak ze wszystkim chyba, jak się z tym nie przesadza i raz na jakiś czas sobie tego grilla zrobisz, to dużo jest dookoła nas rzeczy, które nam zwiększają ryzyko różnych chorób, w tym i różnych nowotworowych, więc to nie ma co w szaleństwo jakieś popadać. Grunt, żeby nie robić tego grilla codziennie sobie, nie? No bo wtedy to może nam jakoś podnieść to ryzyko. No, czyli się wyjaśniło z pierogami z bujnickimi. Może sobie kiedyś zrobię. W ogóle lubię bardzo pierogi. Lubię pierogi w różnych formach. Lubię sobie na patelni podsmażyć i z kefirem zjeść. Lubię ugotować te pierogi i z jakimś tam boczusiem i cebulką. Wiesz, na różne sposoby można. Z mięsem, ruskie, z kapustą nawet. Chociaż te z kapustą to tak myślę, że przereklamowane trochę.
1: Tak, tak. No, też tak myślę. Na słodko i nie na słodko przereklamowane. Czekaj, powiem ci tak, pierogi są czasochłonne mimo wszystko. Nie wiem, ja może coś źle robię, może źle wycinam, ale mi dużo czasu zajmuje zrobienie tych pierogów. Dobrze mieć tą maszynkę, przynajmniej jak się jest takim amatorem jak ja, albo wycinarkę, duży kufel o, z piwa, i wtedy zawijać. Teraz się obiecałem sobie, że tak zrobię, tym dużym kuflem z piwa powycinam i będę to robił. Ciasto na pierogi nie jest trudne, to jest chyba najprostsze ciasto i spoko, nie? Tylko musisz pozawijać, a później techniki co do tego mrożenia pierogów są różne. Też sobie poczytasz, wybierzesz swoją. Adrianna nostalgiczna, liryczna pisze, nagrasz coś z Klodem? Masz dobry radiowy głos? I taka polemika krawiec i ludzie stąd kontra Klod, polemika na różne tematy. Obaj się nie lubicie i będziecie sobie docinać, to połączy kanały i to podniesie wam obu oglądalność, a założę się, że przygotowanie do jakiegoś tematu z waszych stron będzie najwyższych lotów, bo każdy każdemu będzie chciał udowodnić swoją rację. Przemyślcie do nocniki.
0: Yeah.
1: To... Adriano, to tak powstało Nocne Rady właśnie z tego, nie?
0: Tak, to można właśnie poznać kogoś, kto nie do końca jeszcze zna te uniwersa, no i no tak jak Zenon mówi, tu też napisał, że w sumie z Klodem zakładaliśmy dwa radia, no bo i radio na fali i Nocne Radio, na początku to Klod był drugim kapitanem, no i nagraliśmy sporo audycji razem. No ale potem nasze drogi się rozeszły, pokłóciliśmy się, no i Klod mnie raczej nie chciałby już ze mną nic zrobić, to jest niemożliwe, żebyśmy coś razem jeszcze zrobili kiedykolwiek, więc pomysł no taki średni.
1: No nie, Klod, jak myślisz, że jestem zagryziakiem, to jestem małe Miki przy Klodzie, bo no. Nie, on czarno czasu nie wybacza, ani trochę, nie ma takiej opcji. Wejdziesz na krótką listę Kloda, to koniec, gorzej jak 100-krotka u Kaczyńskiego.
0: Ale a jak jesteśmy przy takich radiowych sprawach, to gratuluję tylu łapek w górę i to jakiś cud, to naprawdę niesamowita sprawa.
1: Słuchaj, ja do tego paluchów nie przyłożyłem, wiem kto przyłożył, dam sobie. Ja mam dobre domysły, wiesz, ale ten...
0: Tak, wiem, tak.
1: No.
0: Ty masz świetne domysły, Zenon, to wiem, no, tak.
1: Też się czasami zrobić, nie mylę, przyznam. Tutaj
0: nie,
1: przyznam skromnie.
0: Nie.
1: No, niemniej jednak, nie, pierogi kuflowe będą z tego. Niemniej jednak zabawne to jest, że taka tyle plusików. Pewnie się nie dało mniej kupić.
0: Ale zawsze jakieś wydarzenie ciekawe. Ja to lubię, jak coś się dzieje, cokolwiek by się nie działo. A sorry dzisiaj za zamieszanie, bo wiem, że zadzwonił do ciebie filozof Tomasz.
1: A słuchałeś telefonu?
0: Słuchaj, bo to jest moja wina trochę, że on do ciebie
1: zadzwonił. Nie ma problemu,
0: zadzwonił.
1: Ale słuchasz telefonu?
0: Tylko przez chwilkę, bo byłem zdezorientowany mocno całą sytuacją, bo byłem przekonany, że to ty zadzwoniłeś do jego, na jego streama. Aha. Po prostu tak, włączyłem dzisiaj sobie przypadkowo trochę streama Tomasza. Słuchały go 3 osoby, to niezłe ma zasięgi. No. I tak sobie chwilę tam pogawędziliśmy i postanowiłem do niego zadzwonić. Co mu napisałem na czacie, tam, czy można drętnąć. No, a on, wiesz, odbił piłeczkę i sam zadzwonił na profil Nocne Radio, bo myślał, że do mnie się dodzwania, że to ja jestem Nocne Radio, nie? A dodzwonił się do ciebie, bo ty nadawałeś akurat. Ja włączyłem jego streama, gdzie on retransmitował rozmowę z tobą i byłem przekonany, że to Zenon zadzwonił do Tomasza Filozofa i że mnie ubiegłeś. Myślę, kurwa, Matrix się zaczyna psuć. Zenon filozofa Tomasza rozmawia o ziemniaczkach, a potem jeszcze bardziej Matrix się zepsuł, bo on, jak próbowałem się potem po tobie niby dodzwonić, to on już się rozłączył i ja włączam z powrotem jego streama, a on już, widzę, inaczej ubrany, w innym miejscu, ale niby nadal na żywo, tylko że on coś tam się rozłączył. I w ogóle już myślę, what the fuck, co się dzieje? Tu Zenon, tu się coś na streamie zmienia w czasie rzeczywistym. Matrix się psuje, nie? No więc jakaś w ogóle dziwna sytuacja.
1: Psuje. Nie, ale wiesz, kulturalnie tam poszło, nie wytrzymałem cię z wyzywania, nie powiedziałem, że pierniczę Antronę. Jest okej, okay. Myślę, że jest okej. Okay.
0: Żeby było, słuchaj, jeszcze śmieszniej, ja do niego chciałem zadzwonić z profilu właśnie Nocne Radio Skype i zaczęli do mnie nocnicy dzwonić na Nocne Radio i ja zacząłem podczas twojej audycji z Nocnego Radia im odpisywać, że nie dzwońcie, bo nie nadaję teraz. Więc oni też musieli mieć zagwozdkę.
1: Dzięki, że mi telefonistów zajechałeś.
0: Z dwóch. Na pewno ciosany z kartofla.
1: Pozwolił się później.
0: A, to dobrze. Jeszcze ktoś próbował. No oni się próbowali do ciebie dodzwonić, a ja im tam, nie, tu nic nie ma, do widzenia. sorry.
1: Dlatego widzisz, jest ramówka w Nocnym Radiu. Słyszałeś o tym?
0: Słyszałem, tak.
1: No to tam można popatrzeć, co się dzieje i tak dalej. Wszyscy są w ogóle zdziwieni, że Nocne Radio nadaje non-stop. Ja tu skończyłem, następna audycja o 21:00, ciur, kolejna, nie? No, to muszę powiedzieć, że jest masakra. Tutaj Black Zone 1878 pisze, walić was. Dziękuję, ciebie też. Także ruch jest spory, nie? Ruch jest spory. Myślę, że ze względu na płodność Nocnego Radia to jest dobry moment, żeby zapukać do pewnych szczodrych nocników, którzy chcą zasponsorować kampanię reklamową i powiedzieć, dobra, okej, to jest ten moment, kiedy reklamujemy na YouTubie.
0: Blackzone, uspokój się i ogarnij dupę tutaj i nie pyskuj, bo wylecisz. Grzeczny bądź i kulturalny. Tu kulturalni ludzie przychodzą, a nie jakieś tutaj wariaty. No, tak więc jak chcesz się tutaj wkręcić w radyjko i zostać z nami, to grzecznie proszę, a nie, że tam walić was i wąchaj buty. No dzisiaj prawie można powiedzieć, że wąchałem buty, bo sobie kupowałem. W rezultacie kupiłem takie sportowe jakieś adidaski. Zastanawiałem się, czy kupić takie bardziej eleganckie. Jedne mi się spodobały, takie zupełnie bez sznurówek, takie, co się po prostu nakłada, wiesz, but, nie?
1: Dobra rzecz,
0: a jakie wygodne. Tylko wiesz, no potrzebowałem jakichś sportowych butów w końcu, bo jakieś tam eleganckie to mam. No i kupiłbym takie fajne, nakładasz sobie po prostu pach na buta, takie wiesz, jak ma Chińczyk trochę, nie? Bez żadnych sznurówek, coś, tylko taki, wiesz, taki łapeć.
1: Ja mam ten komfort, że mam Aleksandrę, która zawsze gdzieś tam śmiga po tych stronach z rzeczami i coś wynajdzie, jakąś fajną okazję. I złota kobieta, naprawdę, bo z rozpinaniem po prostu buty mi znajduje. Tak, ta sznurówka jest, ale jest też zamek z boku i możesz sobie rozpiąć tego buta, żeby go szybciej założyć, nie? Rewelacja, nie? A jak dobrze popatrzysz i tam po sezonie kupisz coś takiego, nie jesteś modnisiem, to skórzane buty poniżej 200 pochytasz, nie? Skórzane takie, które ci posłużą więcej niż jeden sezon, nie?
0: No. Też zdziwko trochę, że myślałem, że Adidasy czy Pumy to są takie jakieś sporo droższe buty, nie? A tu się okazuje, że cała masa innych marek to są droższe, wcale nie są takie drogie te Adidasy i Pumy na tle innych.
1: Nie, jak chcesz takie turbo premium rzeczy wiedzieć o butach, to E. Martins jest człowiekiem, który się na tym zna, ale to już to na markach premium takich Total się zna. No. Taki poziom, powiedzmy, powyżej Lasockiego, o, tak to mówimy.
0: Tak, tak. Z myślą o rowerze trochę też sobie kupiłem sportowe buty, dresy. W ogóle zamierzam chodzić tak na dresowo, na sportowo bardziej. Ale też zawód. Okazało się, że dla takich starych koni nie ma takich... Chciałem kupić takie tenisówki. Prosty, wiesz, bardzo prosty but. Taki trochę jak dla skate'a, nie? Bez żadnych pasków, bez udziwnień. I okazuje się, że to są... małe rozmiary, tak, dla dzieciaki w tym chyba chodzą, a dla starego konia rozmiar 41 nie ma. Swoją drogą, tak... ciekawe, czy Kunrad ma rozmiar buta 44. Jak nie. Podolski złodziej się mówiło kiedyś, nie? Masz stopę jak podolski złodziej, nie wiem czemu.
1: Masz taką nogę jak ja, ja mam chyba nawet ciutek większą, no to już dziwne, bo wyższy jesteś. No, już co, znajdziesz te takie zwykłe chamskie trampkostrzały, ale nie bój się z internetu kupować. Z tej prostej przyczyny, że w większości sklepów z obuwie możesz odesłać. Po prostu, nie? Oni tam później to traktują tym antygrzebatorem i jadą dalej z tym faktem, nie? Więc spróbuj w ten sposób może.
0: Miałem nawet rozmowę z ekspedientką na ten temat, bo poleciła aplikację. No. I ja mówię, o to nawet fajne, można sobie zamówić buta, a potem jak coś, jak nie będzie pasował, to przyjdę i oddam. A za mną się odezwał taki jakiś, nie wiem, kibol czy coś, oczywiście wiesz, nie maseczka, tylko taki, jak to się mówi, taki komin z trupią czachą, jakaś tam czapeczka.
1: Bohater przez cecha.
0: No i mówi... Kufa, ja to jak nie nałożę buta na girę, to kurwa, nie kupuję, nie? Nie, to kurwa, ja tam mówię, no to tak, to tak, ma pan rację.
1: Fajne memy były ten, nie wiem, czy kojarzysz sobie serię memów, jak masz te pieseły takie, jeden jest taki wypakowany wielki pies, a drugi to jest ten pies w wersji Chimps, nie? Taki z opuszczoną głową, uszkami i w ogóle taki smutny, nie? No to z tym wypakowany piesem pod lewej jest podpisany patrioci, którzy myślą, że co zrobią, jak będzie wojna, a po prawej jest ten taki piesek zblazowany, smętny, patrioci, co robią, kiedy państwo prosi ich o zasłanie twarzy, nie? No, kurwa, fuck you, tam umrę, Polska, kurwa, ty synie, pedała i kurwy, nie? Wszystko tego, nie? Ale kurwa, ma na mordę? Nie, nic nie założę, nie. Cóż.
0: Swoją drogą...
1: Już nie wchodzą szczegóły tego wszystkiego, nie?
0: Swoją drogą od 15 już bezmaseczkowa rzeczywistość nas czeka.
1: A to też coś, co zauważyłem, że to już pan Lichow po prostu kurwica ludzi strzela i to... Chciałem to dzisiaj u ludzi, którzy byli tak promaseczkowi, że potrzeba, promaseczkowi, proszczepionkowi, pro wszystko, że potrzeba przy nich to jest kurwa klodem, nie? Już mają dosyć. No zwyczajnie kurwa po prostu po ludzku mają dosyć.
0: Ja sobie jak taki ten, jak Polak małpa, to trochę dzisiaj w tej maseczce idę i tak sobie myślę, kurwa, komu tak z gęby śmierdzi, kurwa? Trzeba w końcu wyprać tą maseczkę.
1: A ja znowu inaczej, ja lubię tą maseczkę, jak gdzieś mi przychodzi iść do jakiegoś zbiorczego szaletu czy czegoś takiego, albo porozmawiać z jakimiś bardziej aromatycznymi ludźmi, to maseczka jest dla mnie zbawieniem wtedy. Ja mam nos psi wręcz i bardzo dobry mech, więc no maseczka super, pomaga strasznie. No ale myję zęby.
0: Tam zęby myśl. Człowiek.
1: Etama w to nie mieszaj.
0: Etam zaraz zadzwoni i powie: ja wam wszystko wytłumaczę. Mycie zębów to jest mit, że to się powinno. Normalny człowiek powinien myć zęby raz na miesiąc.
1: No i umrzeć przed 30.
0: A po pewnym czasie to przestaje przeszkadzać ten zwrot.
1: Nie ma boomerskich tenisówek, pyta Argel.
0: No nie
1: ma. Są, kurde, tylko może nie tam w tej śledzie.
0: No w CCC, w CCC nie ma akurat.
1: A to może tam pigmeje tylko jakoś byli. A 40? No kurwa, dziwne, nie? Powinny być, ale to scenie polecam. Że tak powiem, nie polecam.
0: Tylko dla dzieci były właściwie takie tenisówki. Ale też sporo tańsze są w ogóle buty dla dzieci, się okazuje. Nie wiedziałem, że taki wpływ ma wielkość buta na cenę, bo właściwie za 60 zł można było kupić takie, wiesz, mniejsze, a już większe, no to masz tam 150, no to kurwa, co to, to wielkość buta ma takie znaczenie, że tam, że materiału trochę więcej. I tak cena wyprodukowania takiego buta to pewnie tam 5 dolarów.
1: Nie ma, nie, to jest ściema, oczywiście, że tak. To ten materiał to de facto nie jest dla takiego segmentu, tak jak ci powiedziałem, około kurde lasowskiego, to jest minimalny ten procent, tak? Nic specjalnego, naprawdę. Nie materiał jest ceną. Narzut jest gigantyczny, większy niż na kokainie.
0: A ty zdradź, Zenon, może ktoś jest ciekawy, jak się ubiera jeden z redaktorów Nocnego Radia, znany jako Koza, bo tak niektórzy mówią, to pseudonim Koza. To, słuchajcie, no to pseudonim Zenon raczej, a nie Koza.
1: Może być Koza. Koza. Nie ma problemu. Ja? Normalnie. Znaczy, byłem kiedyś metalem. Nie kryję się z tym, faktycznie byłem. Także miałem glany i tak dalej. Ale ja jestem pojebany i muszę być inny. Znaczy, nosiłem krótkie glany. Nie długie, tylko krótkie. Czasami miałem też te długie, ale z reguły, żeby wkurwić innych metali, to nosiłem krótkie. I były dużo lepsze latem. Też takoż. Teraz na przykład już bym nie wytrzymał. Już w zwykłych, normalnych takich butach skórzanych nie jest źle. Taki but, jak widzisz, coś podobnego, tylko że takie stonowane barwy i tak jak mówię jeszcze raz, skórzane. Tego typu obuwie, jeansy, jakaś ten t-shirt i na to bluza po prostu zwykła. Tyle, nie? Nie, casualowo, bardzo casualowo. Słuchaj, to nie ode mnie zależy, bo się tym kompletnie nie znam. Nie Ola ubiera, w sensie to ubierz, to i to. Ewentualnie spytał, to nie podoba ci się, no może być, nie? I chlast, nie? Już. A tu jak, o, Martin się uruchomił tutaj. No. To ja nawet nie jestem w stanie tego przeczytać, nie? Nie wiem. A, bo tak pewnie niektórzy sobie wyobrażali, tam kiedyś mówiłeś, że jakieś bojówki, takie rzeczy czy coś. Nie chcę mi się. Nie te czasy. Ja już jestem dziadersem.
0: No ja sobie tak ciebie trochę wyobrażałem w takich bojówkach Moro, bo to wiesz, to wyobraźnia działa i sobie tak składasz te klocki, interesuje się militariami, taki trochę bojowy bardziej, no to bojówki Moro, nie? I już masz jakiś tam obraz, jakieś wyobrażenie.
1: No dobrze, ale w środowisku miejskim lepiej wygląda jak cywil. Zawsze mi dziadek powtarzał, że najlepszy kamuflaż to był dla żołnierza, to cywilne ciuchy. No, bo niby się masz nie spodziewać, a dostaniesz kuku. No,
0: but to w ogóle jest cholernie ważna sprawa, myślę. I też... No i to jest taki też troszkę, można powiedzieć, no jakby to powiedzieć, towar troszkę luksusowy, no bo ktoś, kto ma dużo par butów, no to tak się uważa go za zamożnego, bo but nie jest tani na dobrą sprawę. No jakąś tam czapeczkę, bluzę, coś kupisz często za grosze, nie? A czy spodnie, a taki but, no to jest trochę wydatek, no bo dobry but to jak 150-200, a no to tak to ze średniej zupełnie półki, no a takie lepsze to pewnie kosztują tam 500,
1: czy nie? Czy to średnia półka, naprawdę spytaj Marcinsa, nie? Bo tak mówię, no ja gdzieś w tych okolicach tanich polskich firm, tanich tak naprawdę polskich firm orbituje i czy tego właśnie Lasowskiego, który jest takim znanym punktem odniesienia, większość butów z tej firmy mam. I co? I tak w powszechnej świadomości to funkcjonuje jako taka wow, firma fajna i w ogóle, nie? Ale na tle tego, co naprawdę jest na rynku dostępne, szału nie ma, nie? Nie ma górnej granicy ceny buta, mi się wydaje, nie? To but może być dziełem sztuki.
0: No. Ciekawe, przypominam sobie, że w Terminatorze pierwszym ten Reese, Kyle Reese, który przybywa z przyszłości razem z Terminatorem, żeby chronić tą Sarę Connor, no to on tam się włamuje, bo oczywiście jest nagi, bo nie można się przenieść w ciuchach, no i sobie włamuje się do hipermarketu, żeby jakieś ciuchy tam zdobyć i znajduje buty. To były chyba podobne trochę buty do tych, które były reklamowane w Powrocie do przyszłości, które nosił McFly, z takim rzepem, wysokie, za kostkę, z takim rzepem charakterystycznym, że sobie tego buta tak zamykasz tak jakby na nodze. I wydaje mi się, że to podobny styl buta trochę był i w Terminatorze 1, i w Back to the Future, i że to były Nike chyba, nie?
1: Nie mam pojęcia, jakie były, ale faktycznie buty to jest zawsze big deal dla wielu ludzi. Ja tego nigdy nie pojmowałem. Jakaś była taka dziwna tradycja chrzczenia butów, na przykład w podstawówce, że się ktoś miał nowe buty, to mu deptali. To jakby to było jakoś... Ja tak zawsze na to patrzyłem, sobie myślę, kurwa, czemu, nie? Jakie to ma znaczenie? I może to było jakieś takie stadne udupienie kogoś do końca, nie? Że ty masz fajne, nowe, czyste, to my ci go zniszczymy, te buty, żeby miał tak samo zniszczone jak my.
0: No, coś w tym jest.
1: No. Nie wiem, czy u ciebie to było, ale za moich czasów była taka tradycja, niestety, i była jakaś głupia. A czy ten... Wiesz co, wydaje mi się, że to były czasy takiego nowatorstwa obuwniczego i wtedy próbowano faktycznie jakoś koło na nowo wymyślać, na siłę. Dużo było butów na rzepach i nie trudno było to załatwić. Później te Vansy wlazły, takie różne dziwne rzeczy. Pamiętam, fachszewski nie jest mi obcy, że tak powiem, że właśnie to się skończyło tym, że szewcy zdechli jako zawód, bo wiele z tych butów się albo nie nadawało do naprawy, albo się nie opłacało ich naprawić, tak? Były takie przypadki, że ktoś do zakładu szewskiego przynosił takie trampko strzały, jak ty miałeś na myśli. Te typowe chamskie trampki z taką gumową kapą z przodu i je naprawiał, bo po prostu miał sentyment, ale to nie było wystarczające, żeby te liczne zakłady szewskie utrzymać, które były nawykłe do tego, że miały dużo towaru. Buty lądowały na śmietniku, szewcy nie mieli co robić. Przeżyli to wszystko tylko ci, którzy się na segment premium zorientowali. No,
0: no
1: ale
0: tak,
1: to wiesz,
0: takie czasy.
1: Detalu bym opowiedział i powiem wam tak. Dobrze jest być szewcem w dzisiejszych czasach. Jak jesteś jeszcze w ogóle dobrym szewcem, dobra kasa, nie? To był zawód, który umarł, ale gdzie niegdzie się w najwyższej klasie odrodził. Premium. Ja znikam, także pamiętajcie, róbcie pierogi, nie kupujcie. Ja odkąd zacząłem robić pierogi, no to w mojej rodzinie już nikt nie kupił. Polecam. Dużo roboty, owszem, ale nie traktujcie tej roboty jako karę, to jest opcja, żeby się wychillować. Wyłączcie sobie wszystko i poróbcie pierogi, najlepiej, albo nadróbcie stracone audycje, bo jak widzicie jest tego w cholerę, dzisiaj jedną ja zrobiłem, teraz robi krawiec, później będzie potrzeba i wcale bym się nie zdziwił, jakby jeszcze raz szedł krawiec, no, więc o.
0: No.
1: Albo Gumball, albo ktoś tam.
0: No.
1: No, docencie to, cholera, jak etam teraz będę pimpował za donatami, docencie to, dajcie po kolei każdemu nawiedzcemu chociażby te 3 złote symboliczne. Trzymaj się, cześć.
0: No, cześć, cześć, hej, dzięki. Alright. No, różne buty w sumie nosiłem w przeszłości i glany przez długi czas. No, jak tak sięgnę pamięcią bardzo daleko w tył, no to jeszcze są czasy, kiedy ciężko było dostać jakiekolwiek ciekawe buty w Polsce, bo był taki deficyt. I nosiło się właściwie takie jakieś polskie Sofixy, jakieś Wałbrzychy, wiecie, no taki marny but. No, ale też właśnie były glany. Glany to jest fajny but w sumie. Mocny, ma tą blachę, nie? Można kopnąć, zabić. Ale pamiętam, że był też szał na tak zwane undergroundy. Undergroundy to był też taki trochę jak taki krój jak te Martensy, tylko to był cholernie ciężki but. On to w ogóle to był taki but dla zakapiora trochę, nie? Którym można było tym butem naprawdę już zabić. Jeszcze bardziej niebezpieczny but, cięższy myślę i taki od środka opancerzony niż glany. Ja nie wiem, czy te buty w ogóle nie były z jakiegoś twardego tworzywa zrobione, z jakiejś utwardzanej takiej skóry chamskiej. No pamiętam, że też niektórzy mieli zajawkę na takie obuwie. Glany Rumuny, pisze C. ciosany z kartofla. No coś, były takie jakieś właśnie Rumuny, no. Też coś było. Albo nosiło się glany z demobilu polskiego wojska, takie brązowe z klapką, tragedia. Znaczy, wojskowy but to chyba raczej inny but jest, nie? To też jest ciężki but, ale on chyba nie ma nic wspólnego z glanami. Mi się wydaje, że glany to jest taki krój, który wymyślił właśnie dr Martens, tylko no długi but, tak? Ale myślę, że to się... Gdzieś tam kiedyś czytałem historię właśnie wynalezienia tych butów charakterystycznych, martensów, glanów i to było... To były buty takie... Ta blacha to, była, to jest zabezpieczenie, to są buty robocze. Żeby jak coś wam spadnie na stopę, to żeby nie zgniotło tej stopy. Tak coś słyszałem. I to jest takie zabezpieczenie, nie? No a potem to się... To przeszło jakoś do... Normalnie to zaczęło funkcjonować w tej strefie cywilnej, nie roboczej, nie jakiejś tam, tylko no, zwyczajni ludzie sobie zaczęli to nosić, nie? I subkultury różne. Te z blachą to na budowie właśnie są wymagane, pisze Tomu. Ale kiedyś nie było w Polsce martensów. No, no tak, pojawiły się w pewnym czasie. Wiele rzeczy się pojawiało w Polsce tak nagle, nie? Napoje energetyczne, różne właśnie martensy. Tak, pach i nagle są, nie? A kiedyś to zupełnie było nieznane. Na pewno z dużym opóźnieniem u nas się pojawiło. To nie jest tak, że gdzieś tam na świecie się pojawiło i u nas, tylko po prostu z dużym opóźnieniem, myślę. No, ale też miło wspominam trampki, konwersy. To jest też ciekawy bucik. No. Jeszcze myślę, żeby sobie jakąś bluzę fajną kupić, ale z dobrego materiału takiego. No, teraz są czasami takie materiały, które się nadają tam i na zimę, i na ciepło, i na wiatr. No po prostu są fajnie pomyślane. Jakieś takie nowoczesne materiały, nie? Więc chętnie bym sobie kupił bluzę z jakiegoś takiego dobrego materiału, żeby chroniła i przed zimnem, ale żeby się w niej nie zgrzać, na wiatr i tak dalej. No, żeby to było takie uniwersalne. Na razie sobie kupiłem jakieś tam dresiki, buty, jakoś tam jakieś koszulki, żeby jakoś zacząć w końcu wyglądać, bo to trochę się zaniedbałem, jeśli chodzi właśnie o ciuchy. A to jest dobra inwestycja. Od razu się lepiej czujemy w jakichś tam fajnych ciuszkach. Ciosany z kartofla dał zdjęcie na Discorda. Wojskowe buty zamiast martensów. No. Też ciężko widzę teraz szerokie spodnie kupić. Znaczy to w takich... No ja tutaj nie mam za dużo... Środa Śląska to w ogóle jest takie nietypowe miejsce, bo tu jest lumpeks przy lumpeksie. No teraz się mówi bardziej Ciuchland, lumpeks to tak... Źle się kojarzy, nie? Więc chyba walczą z tym, aby się bardziej mówiło, no, to te sklepy z używaną odzieżą nazywało się ciuchlandami albo jakoś nawet już nie lumpeks w każdym razie. No, ale tak byłem sobie dzisiaj w takim sklepie z ciuchami i same takie opinające spodnie nogę. No i takie sobie też kupiłem. W sumie nogę mam w miarę dobrze zbudowaną, to co się będę tam jakoś wstydził swojej nogi. No, także dziader z Rurkowiec, można powiedzieć. Chociaż nie, no, raczej nie są takie bardzo opięte, ale no, to takie przylegające dosyć do nogi, elastyczne. Zobaczymy, jak to się będzie nosiło. Jeszcze szmateks, tak, jeszcze szmateks. Ale chcę się jeszcze przejść po sklepach z odzieżą używaną właśnie. Tam można naprawdę fajne ciuchy znaleźć, bo często o wiele, wiele ciekawsze niż w takich sklepach zwyczajnych z ciuchami. No, byłem dzisiaj w takim, gdzie mało do wyboru było i wszystko takie jakieś nijakie. A w takim lumpeksie można znaleźć fajne rzeczy. Raz byłem, to aż się śmiałem, bo znalazłem kurtkę skórzaną, która miała dziurę na plecach, jakby ktoś komuś nóż wbił w plecy. Może zdarte z jakiegoś trupa, ktoś kogoś nożem w plecy, i zabrał mu kurtkę. I wylądowało w szmateksie. No, śmiesznie to wyglądało trochę. No, kurtka skórzana to jest trochę wydatek, nie? A jeszcze skórzany płaszcz. Zła energia, no tak. Nie no, butów używanych to chyba nikt nie kupuje, nie? To niebezpieczna sprawa, kupować buty. Bardzo łatwo się zarazić jakąś grzybicą. Uważajcie na basenach w ogóle, bo bardzo łatwo można. I potem ciężko to wyleczyć. Ja co prawda nigdy nie miałem, jakoś mi się upiekło, ale słyszałem, że ciężko to potem sobie z tym dać radę. W ogóle grzyb to jest taki, czy ze ściany, czy pewnie też z nóg, no właśnie ciężko się pozbyć tego, nie? No, ale płaszcz, kupiłbym sobie płaszczyk jakiś skórzany. Może gdzieś dorwę jakiś używany. Ciekawe, po ile są. No to z parę stów trzeba dać, nie? Teraz jakbym sobie kupował kurtkę skórzaną, to zamszową. No, zamsz to jest odwrócona skóra, tak? Kurtka skórzana, Allegro. Nie, płaszcz. Zobaczymy, czy są jakieś płaszcze. No tu 230, o tu nawet za 2000, płaszcz skórzany Dorian. No nice. No trochę się jak SS-man wygląda. SS-mani mieli pierdolca, nie? Tu 2700, słuchajcie, za płaszcz skórzany. No to już dla bogaczy. Ale to nie jest Allegro, to jest jakaś strona, przekierowało na stronę. Więc jeśli już to tylko używka, no w życiu nie byłoby mnie stać na takie ciuchy. To jest używany czy nowy? Chociaż może bym się skusił na coś, co udaje skórę w sumie, tak żeby trochę ekologicznie bardziej. Płaszcz i do parku. No, a na ekranie fajny bucik, nie? Zacny. W sumie, jakbym gdzieś dorwał takie buty, jak miał Marty McFly, takie właśnie jakieś retro Nike, to bym chętnie kupił. Takie za kostkę, z takim rzepem. No, fajny bucik. Stylowy, ciekawy. I taki retro. Można od razu poznać fana retro, że ma ciuchy retro. Już jestem trochę chyba za stary właśnie, żeby się ubierać w jakimś sklepie dla skate'ów. No to taki stary malutki, nie? Jeszcze trochę i będę wyglądał jak taki zwariowany dziadunio, kurczę. Wujcio zwariowany, który se chodzi w trampkach. No to trzeba dopasować jednak trochę ciuchy do wieku. No i dzisiaj to już tak nie wypada się jakoś ubierać w jakieś spodnie z krokiem w kolanach i w tenisówki i jakąś bluzę śmieszną z jakąś strupią czachą. To... Trzeba się jakoś odpowiednio uczesać. Się ogoliłem ładnie. Muszę sobie jakoś włosy przystrzyc. Chyba fryzjerkę zamówię, samemu się strzyc, to trzeba mieć naprawdę już wprawę. Czuję, że jak się opitolę, to już to jak żul wyglądał całkiem. To nasz wujcio wariatuncia. No. Będą dzieciaki krzyczały. Albo stary malutki. Jaka stylowa? Żadnej stylowy właśnie. Przestało jakoś zależeć na stylowie. Im jesteśmy młodsi, tym bardziej nam zależy, żeby jakiś mieć fajny styl, fajnie wyglądać, nie? Żeby też się dopasować czasami do subkultury, żeby no, w gronie swoich ziomeczków odpowiednio wyglądać, nie? I myślę, że to ludzi bardzo młodych jakoś dopinguje do tego, żeby sobie odpowiednie ciuchy skołować. A tacy ludzie jak ja to już mają to trochę w dupie, żeby też na pewno warto sobie kolorystycznie jakoś dopasować. Ja tutaj idę na łatwiznę, bo jak się powiedzmy kupuje czarne buty, czarne spodnie czy czarną bluzę, to można potem, czy białe, czarne lub białe, to można dopasować do dowolnego koloru później. Czyli można do czarnej bluzy i czarnych butów można założyć sobie spodnie w dowolnym kolorze, nie? Albo do czarnej bluzy i białych butów też, jak tak, też w dowolnym kolorze spodnie, czy tam, no wiecie, takie kombinacje, w których jest czerń i biel, to myślę, że to można sobie założyć cokolwiek czerwonego, niebieskiego, ale to kobiety mają taki zmysł, nie? Że znaczy zwracają uwagę na takie rzeczy, żeby ta kompozycja buty, spodnie, góra, dół, góra, buty, czapka, żeby to tworzyło jakąś harmonię kolorystyczną, a nie, że granatowe buty, zielone spodnie, czerwona koszula i szara czapeczka. No to jesteś wtedy taki nijaki. Nie ma w tym żadnego... To jest trochę jak z brandami, jak z projektowaniem identyfikacji wizualnej. No też się komponuje odpowiednio, wybiera paletę kolorów, żeby te dwie, trzy, cztery barwy, które są w logo, w identyfikacji wizualnej ogólnie, żeby one tworzyły jakiś fajny zestaw kolorów. I tak samo jest z ciuchami. Też dobrze sobie po prostu zadbać o to, żeby to tworzyło jakiś fajny zestaw, nie? Więc, no, a ja teraz tak na sportowo, na dresowo, raczej koszulka, dresy, adidaski, tak sobie będę chodził teraz. I już. Bo to też ważne, żeby wygodnie było, nie? Może nawet to jest najważniejsze, żeby się dobrze czuć, nie? Zwiewnie, tak, żeby nie krępowało ruchów, nie? Więc jak najbardziej myślę, że to powinno być głównym kryterium, a potem na drugim miejscu, żeby to jakoś wyglądało. No, i kupujemy sobie jakiś fajny ciuszek i się od razu lepiej czujemy i to ma wpływ na różne inne rzeczy potem pewnie. Spodnie Nike, koszulka Pumy. Pisze Staszek. Czy co, Staszek się tak ubiera. Paweł Krawcze, jakby ci dobrze posmarowali gotówką, zawalczyłbyś na Fame MMA, nieważne z kim. Teraz już raczej nie, trzeba by za dużo nadrobić, nie? Gdybym był młodszy, to owszem, to nawet chętnie. No trzeba by trochę potrenować, poćwiczyć, siłka, treningi, ale to trzeba mieć jednak dużo samozaparcia i siły woli. Nie można być takim rozleniwionym, bo to są treningi powiedzmy kilka razy w tygodniu, odpowiednia dieta. Bez tego no to raczej skazany na porażkę jesteś. Wyjdziesz, dostaniesz strzała, padniesz, no i to wstyd, nie? To trzeba by się naprawdę wziąć za siebie. Kurt ma 10 sztuk takich samych koszulek szarych i się nie zastanawia, co założyć. Tak, to ponoć jest cecha ludzi wielkich, to znaczy no, naukowców różnych, geniuszy. Często się takiego, to pokazuje taką scenę właśnie, gdzie taki ktoś otwiera szafę i tam ma zestawy takich samych ubrań. Tak, kilka par takich samych butów, takie same spodnie i takie same jakieś koszule, żeby się nie zastanawiać, co wybrać, bo jego głowę zaprzątają ważniejsze sprawy, nie? Niż tam dobieranie sobie ciuchów, więc dla ułatwienia kupuje sobie takie zestawy i tylko zmienia te zestawy. No, kogoś tam pytała się właśnie dziewczyna nowo poznana. A, to był Brandl, tak się chyba nazywał, ten naukowiec z filmu Mucha. Mucha, zaraz zobaczymy. Bardzo fajny horror zresztą. Seth Brandl, tak. Grał go Jeff Goldblum. Fajna rola. No i on poznał dziewczynę, ona zaglądnęła mu do szafy Nie, przepraszam, ona się go pyta, ty nigdy nie zmieniasz ubrań, ciągle chodzisz w tym samym. On właśnie wtedy otworzył szafę i tam były takie zestawy przygotowane. No, to taki minus, nie, że nas biorą za takiego niechluja, że chodzi w tych samych ciuchach cały czas, a tak naprawdę to są zmieniane, tylko to są takie przygotowane zestawy. O, Kurt się tu cieszy, że jest geniuszem. Ordynator też. Zaraz się okaże, że tu w nocnym radio, kurczę, to połowa ludzi, to tacy właśnie ekscentrycy trochę, jacyś, którzy nie zaprzątają sobie głowy ciuchami i mają takie zestawy takich samych butów, spodni i koszul w szafie. No, czarna koszulka jest bezpieczna, myślę. Czarna koszulka, czarne buty, czarne spodnie, czy białe, czy czarne, to są właśnie bezpieczne bardzo rzeczy, bo no, nie trzeba tu kombinować z kolorami. Plastycy, graficy, artyści uważają w ogóle, że czarny i biały to nie są kolory. No, nie traktuje się tego jako barwę. Bardziej jako, no, dla grafika komputerowego czerń to jest właśnie brak koloru, 000 w systemie RGB, nie? No, biały już trochę inaczej, no bo to są wszystkie kolory, wszystkie składowe kolorów na maksa, tam 255. No, ale dla artysty też, jak malujesz akwarelą na przykład, to w ogóle nie używasz żadnej bieli i czerni, nie używasz tego. Bielą jest kartka, jest prześwit, a czerni się po prostu nie używa, bo nie. Tak po prostu jest w akwareli. Często przy malarstwie olejnym, czy olej, czy tempera, czy akryl, cokolwiek, jakakolwiek farba, no to nauczyciel malarstwa zabiera w ogóle białą tubkę i czarną, to bardzo pomaga, powiem wam, bo pozwala artyście używać o wiele ciekawszych zestawów kolorów, znaczy barw ciekawszych. Mieszanie kolorów właśnie z czernią, z bielą, to już jest takie jakby, no jest to źle widziane, nie, w tym fachu. Co nie znaczy, że tubek z taką farbą nie znajdziecie w zestawach, ale jeśli ktoś chce się wziąć poważniej za malarstwo, to radziłbym wyrzucić po prostu czarny i biały i spróbujcie w inny sposób mieszać kolory. To może wynika trochę z tego, że w naturze właściwie bardzo mało jest takiej czystej czerni. No teraz może więcej dookoła nas, nie tyle w naturze, co dookoła nas, no bo mamy syntetyczne różne tworzywa, plastiki, no to jest ta czerń, ale tak naprawdę jak spojrzycie na las, na góry, nawet na cienie, to tam nie zobaczycie czerni, bieli. Śnieg nie jest biały. W śniegu się odbija niebo. Śnieg jest lekko błękitnawy, nie? Czy lekko pomarańczowy, jak jest pomarańczowe niebo. No i to jest właśnie łatwo wpaść w pułapkę, bo my sobie tak upraszczamy. Ktoś, kto nie ma wprawy w rysunku, w malarstwie, to myśli sobie, no śnieg to biały, nie? I maluje biały śnieg. A i właśnie źle. Tak się nie robi. Nawet jeśli robicie jakieś strony internetowe, czy tam wizytówki, spróbujcie zawsze złamać trochę ten kolor, żeby to był jakiś taki ciemny grafitowy, albo jakiś bardzo ciemny brąz, żeby to nigdy nie była czysta czerń, czy czysta biel. Zamiast strony z takim śnieżno-białym, ze śnieżno-białym tłem, była taka, bo te kolory się różnie tam nazywają, te farby, i zapomniałem, jak się nazywała taka najczystsza, najbardziej biała biel, biel cynkowa. No to też polecam nie dawać takiego czysto białego tła tam, tylko po prostu dać jakiś bardzo jasny beż czy błękicik, ale wtedy trzeba dopasować resztę kolorów do tego, bo też jest tak, że ta biel i czerń jako tło strony są bardzo bezpieczne i do tego pasuje wszystko. A jak już troszkę złamiecie, to no, to wtedy już niektóre kolory zaczną się gryźć z tym lekko takim beżowawym, żółtawym, pomarańczowym, zielonkawym tłem, nie? Do zieleni może pasować błękit, żółć, pomarańcz. Właściwie dużo, dużo pasuje do zieleni. Lubię taki zestaw, na przykład zieleń, fiolet. Takie jokerowe kolory, nie? No ale to musi być odpowiednia sytuacja do użycia takiego zestawu. No i też już to takie jasno, jasno zielonkawe tło będzie się prosiło o to, żeby jakoś fajnie to połączyć z innym kolorem. A do bieli, do czerni pasuje wszystko. I tak samo jest z ciuchami, myślę. No. Ktoś, kto kupuje sobie, tak jak ja dzisiaj, czarne buty, to chce mieć tak, żeby mu do wszystkiego to pasowało. I już. A propos tutaj, no bo było pytanie o Fame MMA. W sumie muszę tutaj zwrócić honor, bo co prawda po czasie, po długim czasie i niezgodnie trochę z umową, ale jednak zwrócili te pieniądze po złożeniu reklamacji. Więc no tutaj kciuk w górę, że jednak rozpatrzyli pozytywnie, przelali na PayPala. Więc może się skuszę znowu i obejrzę teraz. 15 ma być właśnie Fame MMA 10. Ciekawy jestem trochę...

MMA, więc Norman jest trochę ograniczony. Tutaj do boksu i nie wiadomo, czy poradzi sobie. Cassius jest niezłym bokserem, ma bardzo dobrą defensywę. Ciężko go trafić i coś mu zrobić, bo się dobrze się osłania. Dosyć wytrzymały jest, ma to pierdolnięcie. No jest głupi jak but, ale jest, swego czasu był całkiem obiecującym bokserem. Teraz też jest niezły. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam nie wiedziałbym, na kogo postawić. Czy na Don Cassio, czy na Parkę Normana. No zobaczymy. Ta walka mnie właściwie interesuje. Więc nie wiem, czy się jednak skuszę. Może sobie gdzieś tam na YouTubie znajdę. Wełnisty, odpuść, nie warto. Ale to co? Co odpuścić? Kto ma odpuścić? Komu i co? I do kogo to w ogóle? Mam odpuścić takie tematy, czy co? Kononowicz ma dobrą stylówę.

Norman Parr. No to jest chyba Irlandczyk. Też potem się okazało, że nie Irlandczyk. No zobaczymy. Widziałem parę jego walk, no nawet całkiem sprawny, całkiem sprawny. Jego walki komentował nawet sam ten, no, McGregor, Conor McGregor. Też chciał go na sparring partnera, żeby sobie tam poćwiczyć, ale Norman był akurat kontuzjowany. Więc musnęła go, musnął go zaszczyt. Co sądzisz o Karolinie Korwin-Piotrowskiej? No tak, nic nie sądzę w sumie. Nie wiem, nie wiem. Dobra, o, tutaj, czekajcie, mam jakieś... Mam tu jakieś... Przegapiłem na Skype'ie, coś tu pisaliście. Zenon się tu odzywał. Nie wiem, czy Zenon wysyłał tutaj wiadomość przed tym, jak zadzwonił, czy potem. Jeśli masz ochotę, to oczywiście zapraszam na antenę. No. Dobra, nie wiem, czy nie będę kończył, żeby zachować trochę może sił na aftera dzisiaj. Może będzie afterek po audycji Potrzeby o 21. Dzisiaj luźne gadki z Potrzebą jakieś mają być. Muszę trochę popracować. No tu się Zenon dzisiaj sobie podśmiechujki robił, że o, czas kończyć, nie ma donate'ów. Telefonów, muszę popracować. No taka jest prawda, no. Poza tym do kibelka mi się chce, tak jak mam być szczery z wami zupełnie. Co jeszcze można o ciuchach powiedzieć? Taka piosenka Maleńczuka mi się przypomina właśnie. Noś, noś, noś dobre ciuchy. Coś takiego było. Można w sumie poznać człowieka po ciuchach łatwo, nie? To jest takie opakowanie, a opakowanie jednak dużo mówi. Ktoś, kto jest dobrym obserwatorem, zaraz wyciągnie różne informacje. Nawet po nadruku na koszulce, no to raz, kolory, to czy są luźne. Ktoś, kto nosi na przykład jakieś opięte ubrania, no to widać, że troszkę taki narcyzik, nie? Chce pokazać, że ja tu mam biceps, tu mam triceps, tu mam motyle i chcę pokazać siebie z jak najlepszej strony. Ktoś, kto nosi luźne ciuchy, to trochę luzak, nie? Luzak. Pudelsi, no. Kate Richards ma w dupie wiek, ubiera się zajebiście, tak?

No. Don Casio teraz też na tą, na te spotkania różne, na konferencje przyszedł w takiej marynarce w kwiaty, ale to też ciekawy pomysł, taki materiał jakby w róże, w jakieś kwiaty kremowy, taki jak obrus babci, nie? Ale marynarka. No, ci, co się tam, co aspirują do miana celebryty, gwiazdy, no to lubią takie ciuchy, które zaskakują, nie? Lubią zaskoczyć ciuchem w ogóle. No i to widać w tym taki narcyz. Patrzcie się na mnie, podziwiajcie mnie. Koszula z konopi. Koszula z konopi to nie jest wcale zła rzecz. To różni Słowianie lubią takie ciuchy, nie? Właśnie jakieś konopne giezło, czyli koszula, czy albo jakieś gacie. Tak się mówiło na spodnie, gacie. To stąd się wzięło. Tak dzisiaj, no gacie to raczej ciochy. No, to bardzo dobry jest materiał konopny. Ekologiczny, ma dobre właściwości. No. O, jest Furiat, który chyba jest takim modnisiem trochę, bo kiedyś pokazywał na kamerce swoją kolekcję butów całkiem sporą. To tak zapamiętałem, że miał tych bucików tam poustawiane równiutko, chyba z 10 par, czy więcej. No, więc widać, że dba o swój wizerunek nawet. Ciekawym strojem jest też garnitur, czy marynarka. Można to nazwać takim ubiorem domyślnym, defaultowym, nie? Coś, co ma pokazywać, że nie chcesz się z jednej strony wyróżniać, że wtapiasz się w pewien świat, przyjmujesz pewne zasady, ale zostawiamy ci jakieś pole do popisu dla twojej kreatywności, taki element, który może oddać trochę twój charakter, i to jest krawat, nie? Krawat może być bardzo różny. No i też tak się domyślam, bo akurat się nie znam za bardzo na modzie, na jakichś tam dress code'ach i tak dalej, ale domyślam się, że są jakieś zasady doboru tego krawatu, że w takim i takim krawacie możesz pójść na spotkanie takie bardziej, a jak jest spotkanie bardziej niezobowiązujące, to możesz sobie założyć krawat w kwiatki, ale zawsze do tego swojego stonowanego, w zasadzie granatowego, grafitowego garnituru, czy marynarki, czy tam jakieś brązy, nie? No, jak masz kolorową marynarkę, to bardziej no, jakiś jesteś showman, czy sprzedawca samochodów. No, są pewne takie zasady, które tu obowiązują pewnie. Nigdy nie lubiłem takich ciuchów jak marynarka, czy garnitur. Raz w życiu się w takie coś ubrałem i dziękuję. Ciuchy z lnu też są dobre, twierdzi to Misiu. Jakiś senny jestem dzisiaj. Taka pogoda trochę. Już tak cieplutko było, nie? Fajnie. Tak w sam raz. Nie za ciepło, nie za gorąco. Ale już tak przygrzało trochę. Przygrzało ostatnio. Aura ostatnimi laty potrafi też zaskoczyć, więc może nas jeszcze spotkać jakieś mega gorące, duszne lato, takie, że już będziemy mieli dosyć po tym wszystkiego. Będziemy z utęsknieniem czekali, aż to lato się skończy. No ale póki co chętnie bym przywitał słoneczko i wchłonął trochę słońca. Słońce ma jednak zdolności jakieś leczące i w ogóle dobrze wpływa na wszystko. To jest nasz coś, co nas zasila. No i pobiegać sobie w jakiejś krótkiej koszulce. Niektórzy to w ogóle bez koszulki sobie. Kiedyś do mnie kumpel przyjechał i na rowerze w ogóle bez koszulki sobie chodzi po mieście. Też można. Ja bym się tak krępował trochę, tak całkiem. No to trzeba też jakoś wyglądać, nie? Kumpel tam przypakowany jak kulturysta wygląda, no to w to mu graj, no to
może sobie tak chodzić. No, a ja tutaj z moją sylwetką taką średnią, to co, co? Raczej bym się krępował. Muszę jakieś pompki zacząć robić i brzuszki. Znowu mi brzuszek zaczyna lekko rosnąć, to niedobrze, niedobrze. Przemiana materii już siada i... Luźne giezło, pisze John Locke. Luźne giezło. To jak zmienimy radio na turbosłowiańskie, to będzie luźne giezło. No. Tak. Myślę, że konopie są nielegalne właśnie dokładnie z tego powodu. Zaczęło się od tego, że producenci tworzyw sztucznych bardzo się starali o to, aby zdelegalizować konopie, bo widzieli potencjał, jaki to ma. No właśnie w przemyśle tekstylnym na przykład, nie? I bardzo duża konkurencja by była. Więc... Ale coś... Tutaj mi nie gra, no bo konopie się dzielą na te różne tam z zawartością tego psychoaktywnego czegoś, nie? I włókniste i siewne, tak? No to z tych siewnych można przecież robić też materiały spokojnie, no to co to, a one nie są nielegalne, więc to coś mi

Witam serdecznie. Tak se siedzę se, rozumiesz, siedzę se. Tak se myślę se, człowieku. Wchodzisz na antenę, co się czaisz, człowieku? Weź przestań się, wiesz, tutaj bedować, człowieku. Wchodzisz na antenę i mówisz, człowieku. No, nie no, przepraszam, tak się wygłupiam. Wzięło mnie na wygłupianie dzisiaj. W ogóle wpadłem na pomysł, żebym dzisiaj poudawał innych nadających na przykład, jakichś, których znacie. Taka zabawa. I ja jako kaowiec naczelny przychodzę tutaj, zjawiam się jako organizator zabaw. Właśnie, to niedługo z zapisu tak będzie. Będzie taki ten organizator zabaw przydzielony z instytucji organizowania zabaw. No tak. To tak trochę a propos. Jak to było? No właśnie, nie można zmusić kogoś, żeby był szczęśliwy. Albo żeby kochał. Albo nawet, żeby wierzył, też nie można zmusić nikogo. Człowieku. Nie, no dobra, wzięło mnie dzisiaj na wygłupianie, powiem wam, bo mam bardzo dobry humorek, powiem. Także mam dzisiaj doskonały humorek i to po prostu wtedy się miło nadaje. Także posiedzę trochę z wami, pogadam o różnych sprawach, jak zwykle. Luźno-gadkowo. Na razie odcinek się nazywa Bez tematu. Taki jest temat, że nie ma tematu dzisiaj. No właśnie, na planszy, to jest plansza z Odzysku, tak trochę etamowo jadę, bo jak się ma jedną, już tu gotową, to po co na przykład druga? Nie, właśnie nie, etam by zrobił 10, 10 różnych i wszystkie takie piękne. Na czacie zjawił się już Tomu, a ja, słuchajcie, dostałem dzisiaj takie upominki, że chyba byłem, kurwa, tak grzeczny przez cały rok. Ja po prostu jestem, od razu się zachwyciłem sam sobą i wzruszyłem sam sobą. Jak ja musiałem być grzeczny, słuchajcie, żeby dostać takie prezenty, jak dzisiaj dostałem. Tutaj na paczkomacie i pozdrowienia różne, i życzenia, i donaty takie, wiecie, świąteczne. Wiecie, co to jest donate świąteczny? Nie, już nie chcę mówić, bo będzie, że że krawiec tu pazerny, na donaty pazerny. A słuchajcie, w ogóle przygoda z tym związana, i to mówię serio, nie wymyślam. Zaciął mi się, zepsuł praktycznie całkowicie system do wyświetlania donate'ów na ekranie. I normalnie nie mogłem tego wyłączyć, bo leciały w kółko. Po drugim odczytaniu się skapnąłem, że chyba się powtarzają. Potem słyszę 10. raz. I wiecie co? To jest taki, może to jest jakiś znak wigilijny. Może to jest jakiś tak. Zawsze jak jest taka pora jakaś wyjątkowa, jakieś wielkie święto, to w sumie co to by nie było za święto, to się różne dziwne rzeczy mogą dziać. I może jakieś takie przesłanie, że na przykład, że pieniądze nie powinny mi przysłaniać nadawania. Wszak ważne są jeszcze kryptowaluty, sztabki złota, nieruchomości, inwestowanie, rozbudowywanie nocnego radia w korporację, która wchłonie wszystkie innych streamerów. Zbierze w ogóle do kupy. To będzie ta rewolucja właśnie, słuchajcie. To nocne... Kurde, ja jakimś wodzem jestem normalnie. Ja muszę tu kierować. Gdzie moja czapka Napoleona? Gdzie moja czapka Napoleona? No i tak sobie siedzę tutaj w czapce Napoleona i będę dyrygował. Co, łączymy, wchłaniamy innych, wykupujemy, przejmujemy? Kogo przejmujemy? Czekam na wasze propozycje. Kogo przejmujemy? Mogę też poczekać na wasze propozycje, kogo wykupujemy. Kogo inwigilujemy może też? Gdzie wysyłamy szpiegów? Do jakich mediów? Kogo nagrywamy pokryjomu?

0: domu. Kogo nagrywamy po kryjomu, kogo szpiegujemy, kogo inwigilujemy, kogo przekupujemy, też jeszcze może być, kogo przekupujemy pieniędzmi, potężnym kapitałem, przekupujemy. Wybieramy takiego nocnika mega bogacza albo bogaczkę i on funduje $1,000,000, walizkę z pieniędzmi, jak na przykład Gabrielowi Tarasiukowi za przejęcie. Nie wiem, co byście powiedzieli na takie coś. Albo nie wiem, co jeszcze tu można by zrobić. Albo wchłaniamy NPTV razem z Januszem Zagórskim. Tak za nogi go. Razem wchłaniamy po prostu razem z Januszem Zagórskim. Wsysamy. Kogo jeszcze tam chcielibyście? A może po prostu jakieś popularne, fajne kanały YouTube'owe? Jakieś, nie wiem, tam Gastrofaza. Astrofaza, Gastrofaza. Gastrofaza, właśnie. Gdzie moje pierniczki? Gdzie moje pierniczki, które dostałem od słuchaczki? I od słuchaczka, słuchajcie, dostałem pierniczki. Słuchajcie, mówię teraz serio, dostałem pierniczki od słuchaczki i słuchaczka. Pozdrawiam was serdecznie, słuchaczku i słuchaczko. I powiem tak. Po namyśle dochodzę do wniosku, teraz się z kolei wczuwam trochę w typowego polskiego posła. Dochodzę do wniosku, musi być taki lekko podpity, taki odrobinę menel, taki menel w garniturze trochę. Dochodzę do wniosku, że na dzień dzisiejszy, z wiedzy jaką posiadam, mogę z całą stanowczością stwierdzić, kurde, Roman Giertych mi wychodzi. Mogę z całą stanowczością stwierdzić, że został dokonany atak na nocne radio, a bo wszystkie te prezenty Krawcowi się po prostu należały. Dziękuję bardzo. Mojemu klientowi Krawcowi te prezenty się wszystkie należały. Nie, naprawdę dochodzę do wniosku, że mi się to po prostu wszystko, to wspaniałe, co w życiu mnie spotyka, to mnie się to kurde należy. Kurde, no przecież ja kurde wspaniały jestem, kurde, no. No kurde, nie to co ten paździoch. Kurde. Słuchajcie, a czy nie wydaje wam się na przykład, że takim paździochem na przykład to może być jakiś inny? Dla mnie, ja jestem Ferdek, a dla mnie, kto może być moim paździochem? O, to jest to pytanie na antenie, kochani, właśnie do was. No, kto może być takim paździochem dla nas, czyli takim sąsiadem, który mieszka gdzieś obok? Radio to jest dom Ferdka. Tu wiadomo, można by jakąś Halinę i jakąś Halincie kurde mieć. A ja dyrektor, kurde, no bo kto, kurde, no właśnie, no. Ja powiem, kurde, że jak tak się cię słucha, tatuś, to ty normalnie, kurde, taki filozof jesteś trochę, ja ci powiem, tatuś.
1: Synek, ogóraska za konszy. Czekaj, syn, czekaj. Czekaj, Walduś. Walduś. Ja żem saturatora miał, kurde, to ja wiem, co to praca, kurde. I te kurde, donaty, to, wiesz, Waldusiu. Ludzie dają, bo ja jestem normalnie, kurde, radiowiec, Walduś, kurde, Walduś, słuchaj, tu nocne, kurde, radio. No, Halincia, weź, ty powiedz coś, kurde, bo to normalnie, wiesz, to różne redaktory, kurde, są, no to ty dawaj, ty, Halincia, no co ty, kurde, ty powiesz, no. Wziąłbyś się jełopie w końcu do roboty? W pośredniaku byłeś? No, przepraszam, Halinci nie umiem za bardzo naśladować. Przepraszam bardzo. Ale może jakieś macie inne propozycje, kogo mógłbym tu ponaśladować? O, Enki.
2: Crisimi auditores. Musztarda. I majonez. O, jest tutaj już jeden, który, no, powinienem powiedzieć, już go nie ma, wypierdalaj, a wszystkich pozostałych witam. Crisimi auditores, dawno temu, a może nie tak dawno, To zależy, kto ma jakie poczucie czasu. O, tu. Dołączam. Kogo dołączam? No właśnie, to nie wiem, czy wychodzi mi trochę Enki słaby chyba. Enki, nie? Taki... No nie umiem, w Enkim jeszcze słabo. Może macie jakieś inne propozycje, inny jakiś nadający. Może Gabriel Tarasiuk na przykład.
3: Kurde, to jest... Nie, no bo to ten reset... On jest taki ferdek trochę. Nie, no bo, że tak powiem... W Rusnecie o tym było... Reset ma być teraz... Już nawet było pięć resetów, tu piszą. Cicho, leci filmik. Leci filmik, gdzie mówią. Okej?
2: No i tam potem też takie, potem kaczink, musi oczywiście donajcik przyjść. Tam na przykład 20 złotych. Ty głupi, no tam, co można by tam wysłać. Weź nie świruj pawiana i kończ już powoli, bo już czwarta w nocy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
3: Dzięki za donajcika. No więc w Rusnecie jest napisane...
2: No, Gabriel Tarasiuk już chyba lepszy trochę. O, ludzie się schodzą, fajnie, fantastycznie. Jak głupio gadać do siebie, nie? Także dzisiaj tym, którzy no, się schodzą, to przypominam, dzisiaj luźne tematy, wyjątkowo taka luźniejsza audycja. Trzeba mówić bardzo powoli... N-kowo? Nie wiem, co chodzi. N-ko. P-19 jest. Bo to nie jest takie proste. On jest bardzo skomplikowanym człowiekiem. Nie wiem. Jego śmiech zapamiętałem jakoś. Taki, że współczuję sąsiadom. Gdzieś tam szósta rano. Kurwa. No, to współczuję sąsiadom trochę, nie? No ale potrzeba, no to oczywiście to musi być trochę zarozumiały, nie? Taki. A taki z humorkiem trochę też. Na przykład sam. O, krawiec, jak ci zaraz jebnę. Ale do rzeczy. Popełniłeś 10 podstawowych błędów. Dasz mi chwilę, żebym wymienił je wszystkie? Chcesz wszystkie naraz? Czy mam ci po kolei powiedzieć, co spierdoliłeś? Sorry. No, ale tak po prostu jest, więc ci wytłumaczę po prostu pewne rzeczy. Z Etamem nie rozmawiam, bo zabiera tylko powietrze, więc no, kiepski interes dla mnie. No więc mówię, no i spierdalam. No. Ktoś... Nie, to zupełnie nie potrzeba. On jest po prostu różny, dlatego słuchajcie, gdybyście mieli mnie sparodiować, to by wam było ciężko, bo by wam bardzo różny. Więc najlepiej wychodzą ci, którzy mają jeden bardzo taki charakterystyczny styl. Wychodzi na to, że w sumie nikt tak może tutaj do końca nie jest jakiś taki sam zawsze. Różnie jesteśmy tutaj. Znaczy w tym sensie, że różnie nadajemy. O to mi chodzi. No. Oczywiście będę zapraszał was też do tutaj na pogaduchy, tylko proponuję dzisiaj taką formułę, że sobie rozmawiamy krótko, dynamicznie, szybko, pożartować sobie. A nie, kurwa, że ktoś zadzwoni i... jaki temacik? Bo chciałem wygłosić elaborat. Krawcze, słuchaj. Po pierwsze, pomyliłeś daty. Mam tutaj spis po prostu, zaraz ci wyjaśnię. Nie, to nie, to takie coś to nie trochę. No, nie wiem, bardziej tak... Witam od redaktora, wspaniałe radio, dziękuję bardzo, że pan jest. Gdyby pana nie było, to by w ogóle niczego nie było. Dziękujemy, że pan jest. Po prostu, i że pan jest, jaki jest. Dziękujemy. To taki typowy jakiś lizus. Lizus polityczny, lizus jakiś taki. Bambi jest propozycja.
4: Nie, wiem w sumie. No wiem. Mam tutaj w tej chwili gości, co powiecie. Mnie to po prostu wszystko, ale dobrze, mów.
2: To chyba Gumball nawet taki w miarę mi wychodzi. Ja nie wiem, jak uważacie. Możecie zawsze na przykład napisać Gumball 1 na 10, czyli to będzie zupełnie do poprawy. Do poprawy.
4: Do poprawy będzie.
2: Trochę chyba przesadzam, ja z niego jakiegoś debila robię, to kurczę, tak chyba. Teraz sobie zdaję sprawę, że chyba jakoś tak przesadzam w parodiowaniu Gumballa. Bo jakoś takiego, tak głupka z niego robię, tak brzydko trochę. A on, świetne audycje, mi się podobało dzisiaj, sobie nawet zadzwoniłem, pogadałem obyczajnie, no. I właśnie dał wam przykład Bonaparte, jak dzwonić macie. Krótko na temat, dowcipnie, mądrze, jakiś morał na koniec i dziękuję bardzo. I się rozłączyć szybko. A nie tam, niektórzy to się żegnają tak charakterystycznie też. Na przykład, no to ja już będę kończył, to jam ci to, o, on tak. O, ho, ho, ho. To ja już będę kończył. Ale słuchaj, ja ci to wytłumaczę. Musisz po prostu zrozumieć jedną rzecz, człowieku. No, że po prostu... Chyba niezły jam ci to, jak uważacie. Ostatnio mnie nazwał galerianką, więc nie będę specjalnie miły tutaj w parodiowaniu jego i tutaj akurat nie będę się przejmował, że robię z niego z kolei idiotę. Może ja jak każdego parodiuję, to robię z niego idiotę. A on się śmieje z tego jeszcze. No. Patrzę, czy są jakieś propozycje. Trochę Senyszyn. O, no tak.
5: Nie tam serdecznie. Nie wiem. Wiem natomiast, że mam głos jak rozjechana żaba. Ale pracuję teraz aktualnie nad tym.
2: Senyszyn, myślę, naprawdę mi nieźle wychodzi. Z Senyszyn jestem dumny. To były chyba ryby, a nie galerianki. Nie rozumiem. Ryby były? Nie galerian. Nie no, nazwał mnie dziwką. Nazwał mnie dziwką. You talking to me? You call me a bitch? Motherfucker? You call me a bitch? Okay. No, kurczę, idę w kierunku... Tonego Montany, robi się niebezpiecznie. Zaraz będę tu siedział z przypudrowanym nosem. Rozpierdolę wszystko dookoła. Don't fuck with me! Wszystko rozpierdolone. Taki wkurwiony streamer, nie? Bo jakiegoś tam dostał na przykład donata. Krawiec, ty głupi chuju. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. A ja taki wkurwiony. You talking to me? You talking to me? Okay. Dobra, umyłem się. Piszę Euryną. Zajebista informacja. Myślę, że warta do przekazania na antenie. To jest takie trochę radio informacyjne też. My tutaj informujemy, co się dzieje. No, ostatnio tutaj gadaliśmy właśnie o tym, że... w takiej wspólnocie Amiszów, to tam jest radyjko i tam rozgłaszane są newsy w obrębie tej społeczności, takie, które ich dotyczą, że ktoś tam jest właśnie chory. To mówił wódz? Chyba. No. Więc my to też tak mamy. I na przykład dlatego ja teraz informuję, że Eurynom się umył. Jak można informować, że ktoś tam jest chory, to można też informować, że się umył właśnie.

0: Krawiec, a żonę szefa ukradniesz jeszcze? Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. O co chodzi? Komu ukradłem żonę? To się do niczego nie przyznaję. Jeszcze szefa? To ja bym się bał. Ja bym się bał ukraść żonę szefa. Ale nie wiem w ogóle, o co chodzi. A to panią Jolę sparodiuj teraz. O Jezu, to jest trudne zadanie, bo ja nie mam tak obsłuchanej. Jak ktoś jest już taki, wiecie, co od lat się pojawia, to się go lepiej jakoś pamięta. Tak, to ja wszystkich jakoś tak cech charakterystycznych wszystkich ludzi, no to na pewno nie spamiętam. Ale taka też zawsze uśmiechnięta chyba jest, nie? Jak mówi. No witam. No właśnie, to jest tak. Powiem ci, w jakich sprawach się mylisz. Dobrze, na początek. Krawcze. No. I tam potem Jola potem o coś tam opowiada, a się żegna. No. No to ja dziękuję. Do widzenia. Trochę, nie? Taka pani Jola, chyba w miarę. Taka pani Jola na czujkę z plusem. No niech będzie. Kogo tam jeszcze macie? Jakie propozycje? Senyszyn to tak jakby konie na blachę lał. Wiecie co? To tak nie szarmancko, nie kamracko strasznie, tak o kobiecie. Kamraci, to wiecie, na przykład oni każdemu, kto się tam nie zgadza, to zapierdolą po prostu. Znaczy Jabłonowski na pewno, nie? Ktoś mu tam coś o nim powie na przykład. Ty głupko jeden, ty się za żołnierzyka przebierasz, zadzwoni jakiś taki głupek, dowcipniś. No to jak Jabłonowski dojdzie do władzy, to on znajdzie tego typa, pojedzie do niego do domu, jeepem wojskowym, ze swoimi ludźmi, z pałami, wejdą mu na chatę, wezmą go, chodź tu kurwa z rolu, teraz cię pierdolnę tak zwyczajnie, po prostu po kamracku cię pierdolę, teraz nagram to, wrzucę i będziesz pedale zażydzony. Nie, przepraszam, bo mi kanał mi zdaje, kurde, nie, to przesadzam. No to już jest strajk, dziękuję bardzo. Takiej kombinacji użyłem, którą już algorytm wykrył, na P i na rzecz. Prezesa Kaczyńskiego. Jeszcze Wudzu. Wudzu zawsze mówi tak, że go bardzo dobrze słychać i dzwoni i chciałby porozmawiać trochę, sprostować parę rzeczy odnośnie wolnego rynku. Taki jakby był lekko podpity, zawsze lekko, ale może nie. No, nie wiem, czy to w ogóle był Wudzu. Nie wiem, czy to w ogóle wyszedł Wudzu. Wiecie, tak nie każdego umiem. Prezesa Kaczyńskiego, to jest ciężko, on ma taki tembr głosu jakiś i takie i tak pierdoli, takie jakieś kocopoły, że to nie jest takie proste zadanie. To trzeba tutaj w manierę uderzyć, jak on ma. To jest takie, strasznie takie nieprzyjemne. Ten naród zasługuje właśnie, żeby mieć to, co ma. Bo Polska to Polska. I my z tą Polską właśnie chcemy... Naskać musi trochę, nie? My tą Polskę... Chcemy tą Polskę... Proszę teraz być cicho. Spieprzaj, dziadu. Tak powiem ci przy Polakach wszystkich. Wina Tuska, bo to Tusk za to odpowiada. Czas Tuska minął. Taki Führer mał, nie? Czas Tuska minął. Tuska należy zgniać twarzą żelazną ręką. Etamówka? Co, taka małą etamówkę mam zrobić? Jan Matejko, musicie zdawać sobie sprawę z jednej podstawowej rzeczy. No tak. No, właśnie, kochani, musicie sobie zdawać sprawę
1: przepraszam, z jednej podstawowej rzeczy. Ja będę mówił krótko, 10 minut, no, góra 30 i potem już dodaję wam głos, tylko po prostu potrzebuję 45 minut. Dasz mi enki?
0: Chyba w miarę, nie? Myślę. O, tu Jan Paweł II. Jan Paweł II też objawił się na czacie. Spłynął z ust Tomu. 4:20. 4:20.
1: O, właśnie.
0: 4:20. Pamiętajcie. 4:20 jest to ta pora. Ta pora właśnie to jest, no. Nie, przesadzam chyba trochę. Wiecie, to takie rzeczy to już jest chodzenie po brzytwie. To już bardzo nie by... Pozdrawiam wszystkich agentów podsłuchujących. Tak, no właśnie, tak, kochani. Czy jesteśmy inwigilowani? Zacznę może cytatem. Czy jesteśmy inwigilowani w XXI wieku? Dziś taka luźniejsza audycja. Na wstępie jeszcze mam tu takie nagrania przygotowane. To jest profesjonalne radio, które założyłem. Prowadzę już 10 lat. Pamiętajcie, tylko nie wpłacajcie na tego złego wilka. Zły wilk. Karma wróci. Karma wróci. Mam nadzieję, że krawcowi nogi upierdoli, ale przepraszam za moje słownictwo. W tym przypadku nie da się użyć innego słowa. To jest jedyna rzecz, której się wstydzę. Ale przejdźmy może do newsów. Dziś, myślę, w newsach zmieszczę się w 4 godziny. A teraz puszczę utworek Karoliny Kostur. Zapomniałem, co tam Karolina Kostur. Jutro. Teraz puszczę wam na chwilę utworek Karoliny Kostur. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za utworek, który mogę opublikować na licencji Creative Commons. Kupujcie płyty Karoliny Kostur, ale nie wpłaćcie na krawca. Zły wilk. Tak, to jest karma. Zły wilk zawsze w końcu zdechnie. Ja wolę być tym dobrym wilkiem. Dobry wilk to ja. Mam nadzieję... Tak, tu mamy przykład trollingu. Pewna osoba napisała, że dobry wilk to nie ja, że jestem zły wilk. Do widzenia. Nie musisz tego słuchać. A wy słuchacie... No właśnie, już wy wiecie, czego słuchacie. Już nie będę mówił. Dobrze wiecie, czego słuchacie. Nie wiem, czy wychodzi mi w miarę...

0: To może Kuba from Washington. O, myślę, że to jest ciekawa propozycja. Hej, hej, wariaty, hej! Tak, no, ja nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale nie było mnie chyba 10 lat. Krawiec się stęsknił, ho, ho, ho, ho, ho. To jest, nie, taki słaby Kuba trochę, nie? Ale mógłby zadzwonić tutaj i powiedzieć swoje słynne hej, hej, hej, hej, wariaty, hej. Cześć, moje wariaty, hej, co tam, wariaty, hej. No u mnie, no, żyje się, jak to się mówi. Ale co tam u was, hej, weźcie, co u was, hej. No, napiszcie, jakieś, macie jakieś propozycje, proposition, proposition, macie jakieś proposition. Hej, witam, hej. No, chyba też słaby. Z Kuby też, nawet Kuba mi to kiedyś wprost powiedział, że z niego to już w ogóle debila robię, jak go naśladuję. Ale to z każdego chyba, tak mi dzisiaj wychodzi. Ja nie umiem być mądry po prostu. Beknąłeś. Beknąłeś. Dobrze, dobrze wiem, że beknąłeś. Mam tu zapisane, beknąłeś. Beknąłeś, mój drogi, dokładnie 4 lata temu. Tak więc dziękuję ci bardzo. Odbierzemy może kogoś innego. Halo, halo, witamy serdecznie.
1: O, dzień dobry, dostał pan linki?
0: No, to chyba coś się zbliżamy tutaj do klimatu. Ale ja mówię, że to nie ja beknąłem. Jadę sobie właśnie hulajnogą. Hej, hej. Właśnie to hej, hulaj po polsku, tak? Hulajnoga, takie śmieszne słowo, hulajnoga. Ja już zapomniałem takich słów, mi to straszną mi to frajdę robi, człowieku. Hej, hej, właśnie ta weszła frajda, właśnie takie słowa. To jest właśnie to. Dobrze mówię? No. Hej.

Ciekawe, co tam się dzieje z Jackiem z Australii. Może jeszcze się pojawi na antenie i powie: witam was serdecznie właśnie w dzisiejszej audycji, w której przygotowałem dla was taki oto temat. To jest, no, myślę, naprawdę ciekawy temat. Słuchajcie, to jest taki temat, że ja po prostu nie wiem. No, dzisiaj chyba będzie audycja. Po prostu nikt nie zadzwoni, bo tak się znowu zasłuchacie. Więc, a ja bym sobie pogadał z kimś, ale właśnie, no, dobrze, chcecie posłuchać. Słuchajcie, mam dla was opowieść dzisiaj. Opowiem wam dzisiaj. No, Jacek może być? Napiszcie, czy Jacek może być. Ale to musicie sobie przypomnieć, może co po niektórzy właśnie audycje z prawej strony mapy na przykład. No, także poszukajcie sobie. Tu macie różne propozycje. Mnie nie naśladujesz? Zapytuje Etam. Etam to tak. No chodź tu. Chodź tu, psina, chodź. Chodź, psino ma. O, psina się tu gramoli, co mnie spycha, gwałcą mnie. Psino, psino. Zaraz wyjdzie psina, tylko wstanie Etamina. No, pośpiewamy i idziemy. O, zrzygało się, wydalił, przepraszam, z siebie tutaj wydzielinę Jagerek, więc na chwilę lecę po szmatę. Ja lecę po szmatę, a z wami może zostanie ten gimbal, z wami zostanie, a ja lecę po szmatę. Czy to jest Etam? Może być? Ja dzisiaj doszedłem do wniosku, że z dwóch wykałaczek, takich zwykłych, co się dubie w zębie, i z blaszki, i z jednej płyty pilśniowej, którą kupię taniej, bo wiem jak kupić, jestem w stanie skonstruować urządzenie, które pozwoli mi zaoszczędzić na wodzie, gazie, prądzie i stanę się, jak to się mówi, samowystarczalny. Jager, rób kubkę, tutaj jest tak na czacie napisane. Jager, rób kubkę. No, możecie sobie posłuchać więcej takich różnych opowieści na kanale Pogadanki Etama. Tam są różne ciekawostki. Krawiec, o której zazwyczaj wstajesz, to jest w ogóle abstrakcyjne pytanie dla mnie, bo ja nigdy nie... Nie ma czegoś takiego u mnie jak zazwyczaj. Nie da się na to odpowiedzieć. Zawsze staję o innej porze.

O, jaka kąśliwa uwaga od borsuka. Etam nigdy by nie powiedział doszedłem, tylko doszłem. Weszłem, otwarłem i, że tak powiem, pierdłem. I jak już wejszłem i otwarłem i wziąłem jeszcze, nie zapominajmy. Wziąłem, to jest też dobre. Wziąłem jabłko i se myślę, że tego, że normalnie, nie wiem. Ponoć Jaś Kapela walczy z kimś, z Ziemowitem chyba to? Chyba prawda to? No, wiecie, jak się nie stosuje interpunkcji, to tak podpowiem wam, to wasz tekst brzmi, tak, może brzmieć głupawo jakoś tak, nie? Bo, słuchajcie. Jeszcze literówka. Pomoc Jaś z małej, Kapela z małej, walczy z kimś z Ziemowitem. Z kimś z Ziemowitem. No. Chyba prawda to? Chyba prawda to? No to jest, słuchajcie, tak pokależony jakiś tekst, tak to dziecko w przedszkolu tam już pisze takie słowa właśnie jakieś, nie? To jest jakoś taki zlepek w ogóle, to jest tak niepoprawne. A ja jestem profesor Mniodek dzisiaj, bo uszu nie umyłem, jestem profesor Mniodek, pouczą. To brzmi okropnie. Tu brakuje przecinka. Przecinka, od razu to się zmienia nawet zdanie już trochę na lepiej brzmiące. To nawet, bo tu jeszcze wszystkiego to nie załatwi. To jest totalnie pokaleczone zdanie. To jest byle jakie zdanie. To jest zdanie z pozoru poprawne, można by powiedzieć, ponieważ jest tak, brzmi tak fatalnie, że jest wręcz, można uznać je za niepoprawne. Kurde, aż mi nozdrza falują z podniecenia, jak mówię o takich rzeczach. Dariusz? Czy Dariusz już był? Nie było Dariusza. Ale może jest tak, że Dariusza się nie rusza. Tak. Teraz z kolei Strasburger mi się jakiś włącza, albo bardziej Drozda. Drozda bardziej mi się włącza. No, Dariusz, no nie wiem. Cześć! Cześć! Mam informację. Tak, mam informację. Od Plejadian, Kasiopejan i Gwiezdnej Federacji, że następują w tym momencie zmiany. Ja te zmiany synchronizuję. Synchronizuję w tej chwili te zmiany. I mam już wszystko przekonwertowane. Przekonwertowaną mam świadomość. Mam wypite gansy. A jak podłączam się swoją gitarą do... Podłączam się swoją gitarką do mojego magrawa, to wtedy słyszę muzykę Plejad, muzykę Sfer, i ta muzyka Sfer nastraja mnie na częstotliwość 422 Hz. Nie wiem, czy to jakoś wyszło. Myślę, że w miarę. Myślę, że taki Dariusz w miarę. Ja bym sobie dał 4 z podwójnym minusem, bo się nazywało, jak to się nazywało? Właściwie to była taka nieregulaminowa ocena. 4, jak to się mówiło fachowo? Już taka, coś gorszego niż 4 z minusem, to jak to się mówi?

0: A co u pani z dreadami z kebaba? Pani z dreadami z kebaba już od dłuższego czasu nie pracuje w budce należącej do sieci Kurcze Pieczone, które produkuje najlepsze kurczaki, które charakteryzują się wyśmienitym smakiem, delikatnością i w ogóle są tu tego de besta, jak to się mówi. I są de besta, jak to się mówi. No, się dzisiaj nasłuchałem sroki też, tak, sroka trochę też tak. Sroka taki podobny jest trochę właśnie. Jak to się mówi de besta, to jest de besta wszystko. Wszystko jest. Śledzik jest. Ogóreczek jest. Zdrowie pijemy. 4 na szynach. O, właśnie, o to chodziło. 4 na szynach. O, dzięki za przypomnienie. Nie lubię czegoś nie pamiętać i się tak męczyć. A co to było? Nie mogę, dłużej nie wytrzymam. Nie mogę już. Czy sroka jara zioło? Słuchajcie, tu z kolei brakuje znaku zapytania. Domyślam się, że jest to pytanie. Łukacjuszu, nie Łuku. Na końcu pytania się daje co? Znak zapytania się daje. Bo domyślam się, że nie jest to stwierdzenie w tym przypadku, tak? Puk mi się w tą głowę i słuchaj. Ma być na końcu znak zapytania, jak jest pytanie. Czy ty to rozumiesz? Proste? Proste? Czego tu nie rozumieć? Tak trudno dać znak zapytania. Głupek ty. Masz. Że cię w łeb palnę, głupko jeden. Znak zapytania, zapamiętaj sobie, wbij sobie do tego głupiego łba. Że na końcu pytania daje się... Proszę, można? Można? Jednak można. Takie trudne. Krawiec, jak spędzasz Wigilię? Wigilię spędzam bardzo różnie, na różne sposoby. W tym też z wami jutro, właściwie już dzisiaj. O 21:00 zwyczajowo się zbieramy. No, a ja dzisiaj właściwie wszedłem. Ja dzisiaj wszedłem tak na krótko. O, ktoś chyba dzwonił. A nie, tu mam wiadomość. W Nowej Zelandii jest pełno takich stacji radiowych jak u Amiszy.
1: U Amiszów!
0: Bo tam każdy może legalnie nadawać do 1 W mocy. Czyli tak z kilometr promienia. Jak na górce, to małe miasteczko pokryje. A Giertych brzmiał bardziej jak Zandberg. Czyli bardziej Zandberg. Nie wiem, a muszą być tylko nadający, znane jakieś postacie z internetu, radiowcy, dzwoniący, no z dzwoniących przecież większość była. Teraz może jacyś, nie wiem, jakieś inne jeszcze postacie, aktorzy, śpiewacy. Ami Wigilia u Etamiszcza na kanale. Teraz jest? Ami Wigilia? Aż sprawdzimy, sam jestem ciekaw. Nie ma nic na żywo. Ale to rozumiem, że taka bardziej propozycja na jakiś taki tytuł. Była audycja Ami Wigilia. I to Etam tam pomógł zorganizować. Miałem dzisiaj okazję podzielić się opłatkiem. Tutaj tak a propos tego, co piszecie. I odmówiłem, bo powiedziałem sobie tak, kurde, czemu ja mam na siłę uczestniczyć w jakimś zwyczaju, jak ja nie jestem katolikiem. Ja się nie czuję katolikiem, zupełnie. Więc nie wiem, mógłbym to znowu zrobić jak zwykle, tak żeby tam kogoś nie urazić, ale w tym przypadku wiedziałem, że drugiej osobie to nie urazi. Tak, taka była bardzo luźna propozycja. No, Sroka wyciągnął opłatek ze Sroką. O, to jest temat na Nocne Radio. Krawiec nie podzielił się opłatkiem ze Sroką, tylko kanapeczką z szyneczką. Bo taka jest prawda. Zamieniliśmy to na kanapeczkę z szyneczką. To tak trochę jest może odwrotność opłatka. Opłatek ma symbolizować coś skromnego, coś takiego chudziutkie ciasteczko tam z mąki. Jakieś takie, nie? Opłatek. To taki papier trochę wręcz. Taki, no, ja już nawet nie pamiętam, bo dawno temu takie rzeczy robiłem. No, nie można kanapeczką z szyneczką? Co, to grzech jakiś? Papież pozwolił jeść mięso. Nawet jakby mnie to interesowało, jakbym był katolikiem, nie? To mógłbym powiedzieć, że papież pozwolił jeść mięso, a jak w ogóle nie jestem, to jestem, mogę jeść kanapeczkę z szyneczką. Kanapeczka z szyneczką symbolizuje coś wykwintnego, coś luksusowego, szyneczka. Bo to jest szynka luksusowa. Więc... Aha, słuchajcie, miałem właśnie wspomnieć, że donate'ów dzisiaj żadnych nie ma. Właściwie, bo po prostu powłaczałem, po co nam tu donate'y. I tak zostałem hojnie obdarowany na różne tu sposoby i co, tak jeszcze i ma coś tu błyskać. No, lepiej zadzwonić na przykład i pogadać ze mną dzisiaj. No, więc już mi się tam, nie wiem, może muszę sobie naprawić ten system, bo się całkowicie jakoś rozregulował. Nie pomagają żadne resety i tak dalej, ale to, jak mówię, znak jakiś, znak Krawcze, pieniądze ci przysłoniły nadawanie, ciągle tego żebrzesz i ciągle tego jak dziad proszalny, tak, daj wujek, o, już sił nie mam, już nadawać, o, pieniążek, o, kaczynk, o, jest, no dobrze, nabrałem znowu sił, więc witam serdecznie, nadajemy dalej, bawimy się, a potem znowu tak, już nie mogę, wrzuć monety, kaczynk, witam serdecznie, znów jesteśmy na antenie, znów wszystko gra, znów mam siły do nadawania i będę dzisiaj do was mówił 13 godzin, tak, pobijam rekord, dzisiaj pobijam rekord. Teraz brzmi jak jakiś naspidowany, cholera jasna. Znowu jakieś niebezpieczne klimaty. A nie wejszłeś, poprawia Randy. No, wejszłem to do altanki na przykład, nie? A do domu wszedłem. A do altanki wejszłem. To można tak używać.

to może po prostu się pośmiejemy z czegoś, z kogoś, z dowolnej rzeczy się pośmiejmy. Może nam to humor poprawi, na przykład. Czy macie jakieś propozycje, z czego się wolno śmiać? Czekam też na propozycje, z czego się nie wolno śmiać. To tych takich smutniejszych słuchaczy. Tych takich wesołych, wyluzowanych. Hej, to polecam, żeby pisali, z czego się można pośmiać. Z czego się można pośmiać? Hurra! No. A tych takich smutnych słuchaczy, to ich... Na pewno znów się nie uda. Po co w ogóle takie rzeczy robić? Co? No nie wiem, no sorry, ale nie wiem, to w ogóle ma jakiś sens takie coś robić. Ile metrów kwadratowych ma altana? Ciężko mi powiedzieć, kurde. Nie potrafię mierzyć za bardzo wzrokiem. Nie mam do tego smykałki. Ale tam są dwa pomieszczenia, a właściwie trzy. Lub nawet cztery. Tylko takie malutkie bardzo. Nie? Tu jakiś taki zakątek kuchenny. Tu łóżko, tu piec. Wszystko takie bardzo nagnieżdżone. No, oczywiście w takiej altance się nie dba za bardzo, wiecie, o jakąś tam czystość. Znaczy, jak ktoś chce, to może. No. Magda została zrugana, że chciała tam posprzątać. Genek se nie życzy.

0: Powsinoga. O, dobrze zapamiętałem. No to taki, to se może mieszkać w takiej altance trochę zaniedbanej, co to przeszkadza. No, a tam cieplutko, piec. Pogadaliśmy, napiliśmy się, pogadaliśmy, pośmialiśmy. Bardzo spoko, nie? No. No. To zapraszam do dzwonienia, kto ma ochotę pogadać i kto pierwszy, ten lepszy i odbieram tylko jedną osobę jednocześnie, przypominam. Chcę się na razie trzymać tej zasady. Jakoś pechowo się robi i są jakieś tego dymy czasami, jak dwie osoby są na antenie. No, i tak. To jak ładują ten akumulator? A widzisz, zapomniałem zapytać. No, zapomniałem zapytać. Ale właściwie to na takiej altance jest problem z wieloma rzeczami. Trzeba sobie wodę przynosić, węgiel. Dzisiaj mnie całe plecy bolą, bo pomagałem węgiel nieść, więc bolą mnie plery, nie? Zwyczajnie, kręgosłup. Więc jest jakby, jak tak się żyje w takiej altance, to trzeba dużo energii włożyć w to, żeby się umyć, coś ugotować. Dużo to kosztuje czasu. To nawiązuje trochę do rozmowy z ostatniej audycji. Z wódzem właśnie też, jeśli dobrze pamiętam, o tym rozmawialiśmy właśnie, nie? To on mówił, że taki opisywał taki świat, gdzie musimy dużo więcej energii, trudu wkładać w zrobienie czegokolwiek, a dzisiaj mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, szybko, łatwo, wygodnie, coraz wygodniej, nie? I coraz mniej czasu zużywamy na robienie różnych rzeczy, więc mamy go więcej na spożytkowanie. Tylko że zwróciliśmy też uwagę na takie błędne koło, że z kolei ludzie i tak coraz więcej pracują i w ogóle są tacy, że jednak nie mają za dużo chyba tego wolnego czasu, nie? Muszą dużo pracować. No chyba, że ktoś dba o takie rzeczy, nie wiem, jeździ sobie na wakacje, na urlop, ma taką możliwość, no to może jakoś ma to wyregulowane fajnie, że jest czas pracy i czas odpoczynku. Jeszcze raz wielkie pozdrówka dla wszystkich prezentowniczów, którzy mnie prezenty przysyłają. I powiem, że powtórzę jeszcze raz, że ja sobie po prostu na to wszystko zasłużyłem. I wiecie, rozumicie? No, tak. Właśnie, no, wiecie, rozumicie? Musi być taki anioł, rozumiecie, w tym radio. I czasami kogoś, że tak powiem, wydupcyć z anteny, no, kogoś obsztorcować, od tego jestem tutaj, nadający wasz opiekun radiowy tutaj, który by nam serwował treści zgodne w tym momencie z linią radia. Proszę o spokój. No i kto tutaj z naszej wspólnoty, że tak to nazwę, wspólnoty radiowej Nocnego Radia, wystąpi jako pierwszy z przemówieniem. Proszę, czekam na głosy. Czekam na głosy. Żadnych telefonów. Dobrze, zapisujemy. Słuchacze nieaktywni. Słuchacze generalnie nieaktywni, nie wykazujący chęci do dzwonienia, zostaną upomnieni w trybie natychmiastowym. Wszyscy. Jak tu jesteśmy? Tak, drodzy państwo.
1: Wyszedł mi trochę cieć anioł. Chyba może być nawet, bym powiedział. No, muszę trochę faktycznie o gardło dbać, więc muszę czasami sobie się napić. Jakieś kawki, soku mam tu przygotowane. Też dobre rzeczy do picia dostałem w tych paczkach, nie? W prezentach, które mi się po prostu należały. Chciałem jeszcze raz to powtórzyć.

0: występują. Etamistrz.
1: No właśnie, gdzie ten etamistrz? Pisze cały czas, że dzwoni, aha, ale że bezskutecznie. No nie wiem, stary, to w takim razie ja dzwonię do ciebie. Ja do ciebie odzwaniam, bo nie mam żadnego połączenia. Dzwonimy do etamistrza. Muszę z kimś pogadać, bo się już nie chcę tak samemu gadać. Gadać. Właśnie ja to mnie nawet denerwują tacy ludzie, co tylko mogliby cały czas gadać i dziób im się nie zamyka. Po prostu tak muszą cały czas gadać, nie wiedzą kiedy skończyć, bo tak tylko gadają. Kurde, no nie odbiera ten Etam. Etam, czy ty musisz używać Skype'a jakiegoś z epoki procesora łupanego? Właśnie. Miałem się zapytać. Halo, przede wszystkim należy wyłączyć radio i się chciałem na wstępie zapytać, czy pan musisz zawsze dzwonić z jakiegoś Skype'a z epoki procesora łupanego, jakiegoś z Amigi uruchamianego z emulatora Macintosha na spektrumie z podłączonym modulatorem? Halo?
2: To jest najnowsza wersja już nie suportowanej wersji Lightwave'a, chciałem powiedzieć. Skype'a, z której dzisiaj skutecznie rozmawiałem z Gumballem podczas jego audycji, więc... Ale ludzie tutaj, niektórzy są tacy, szczególnie jakieś takie leśne borsuki, tutaj nie chcą, żebym był, że jest mi za dużo. No ale prawda też jest taka, że jak nikt nie dzwoni, no to ja jestem niezawodny przynajmniej i zadzwonię.
1: To na początku skomentuj swój film erotyczny z psem nowy, który się ukazał.
2: Nogę to stanął i posuwał.
1: No, to jakiś, to jakiś nowy, to ja tego z nogą to nie widziałem, ja widziałem inny na łóżku, jak leżał na tobie, ale tego, co nogę mówisz, zaatakował?
2: Nie, po prostu tak sobie ścisnął tą nogę i tak leżał, bo czuł, że ja po prostu go chcę odrzucić, no i wiesz, się przytulił do mnie. A potem wcisnął, no nie, teraz możecie się spodziewać takiej serii filmów z psem, bo spodobało mi się filmowanie psa, uznałem, że Maxa za dużo dawałem audio, a za mało wideo, bo jednak pies cieszy wzrok bardziej niż słuch, no bo co ja będziesz czekał, lepiej chyba wideo, na wideo kręcić, no i będę po prostu podczas chodzenia z psem rozmawiał z ludźmi na przypadkowe tematy.
1: Bardzo świetna koncepcja, no.
2: Albo tak jak jutro, bo tutaj już właśnie jestem w trakcie, bo ja strasznie nie lubię na ostatnią chwilę robić, ponieważ dzisiaj mam wolną chatę, bo młoda poszła na imprezę świąteczną do znajomych, to ja zacząłem tutaj przesuwać meble, żeby można było ustawić mieszkanie w konfiguracji do przyjęcia wigilijnego, bo to trzeba przekonfigurować mieszkanie, no bo to taki metraż, nie? Komunistyczny. Także już mam tutaj wszystkie prezenty położone pod telewizorem, czyli pod choinką, bo choinki fizycznej postanowiłem nie wyjmować. Zastanawiam się jeszcze tylko nad światełkami, gdzie je położyłem, bo może bym chociaż firanki przyzdobił światełkami kolorowymi. To tak głupio bez choinki, nie?
1: Na kanale Pogadanki Etama tylko 48 wyświetleń ma ten wspaniały film, o którym teraz mówimy. Co jest z wami, ludzie? Że tak powiem, jak żona Czałszewsku, Helena, jak tłum se nie chciał pójść, milionowy spod pałacu i wrzeszczeli, krzyczeli. Co jest z wami, ludzie? Co jest?
2: Może akurat niespecjalnie nawet mi zależy, żeby tam za dużo ludzi zaglądało na ten akurat konkretnie filmik. Ale z czasem się rozwinie. Jutro będzie coś ciekawego. Mam taką nadzieję, bo wydaje mi się, że udało mi się zrobić telefon, z którego teraz mówię, jako tak zwaną Wi-Fi kamerę dla laptopa i jeśli tak się to się sprawdzi na całej powierzchni mieszkania, gdzie się będę przemieszczał, to jutro całe przyszykowania wigilijne będę transmitował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: O proszę,
2: łącznie,
1: o proszę.
2: No. Uwaga, łącznie z myciem podłogi poetamowemu, bo to jest to dosyć specyficzny sposób, i łącznie z gotowaniem potraw wigilijnych, bo będę w tym osamotniony, ponieważ młoda przyjdzie już na gotową wigilię. Przyniesie tylko chleb i i coś jeszcze, już nie pamiętam.
1: Proszę Państwa, no, jak słyszycie, niesamowite rzeczy się szykują. Zmywanie podłogi. Ja mogę to tylko porównać do moich różnych nagrań, typu strząchanie z obrusa, albo na przykład kiepowanie do łapy, albo na przykład wynoszenie butelek, albo na przykład szukanie światła, albo na przykład siadanie na mokrym krześle, albo na przykład, nie, no dobra, to są, wszystko to są tak niesamowite rzeczy w nocnym radio i w mediach pokrewnych. Mam tu na myśli takie kanały jak Pogadanki Adama.
2: Że mam tutaj wgląd we wszystkie prezenty i głównie alkohol wszędzie. Albo cukierki z alkoholem, albo prawdziwy alkohol. Ballantines. Co tutaj jest? O, tutaj taka dwukolorowa wódka, winko. No jest wszystko, jak widać, już pod telewizorem. Żeby nie było, że kłamie, proszę bardzo. Telewizor, czyli choinka współczesnego Polaka. Ale to jest fajne, słuchaj, taki filmik sobie może znajdę, jak zdążę, bo zakładam, że mogę nie zdążyć, żeby się z tym wszystkim jutro ogarnąć. Taki filmik, że będzie kominek się w nim wyświetlał. Wiesz, zawsze chciałem mieć kominek taki fajny w ścianie. A że tutaj nie ma za bardzo jak, no to chociaż wirtualny, nie?
1: No, dobra rzecz, dobra rzecz. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, naprawdę. W tej chwili nie mamy łączności ze studiem, ale mogę Państwu opisać, że to są po prostu fantastyczne widoki. Tu widzimy taboret, tu widzimy prezenty, tu wszystko
2: to
1: już zapakowane.
2: To nie jest taboret, to jest stół. Patrz, jaki sprytny. Aha. I się rozkłada i tam z drugiej strony też i masz normalny duży stół. Idealny właśnie do mieszkania, które się konfiguruje, nie? Jakie, a teraz zobaczysz prawdziwego, prawie że prawdziwego świętego Mikołaja, zobacz.
1: Mamy Rumcajsa, to bardziej Rumcajs jesteś, a nie święty Mikołaja. Chociaż jesteś taki mikołajowaty, ty jesteś mikołajowaty. Jesteś taki
2: no
1: tęgi,
2: jestem, no.
1: Tęgi, oho, masz tu brodę.
2: Jakbym był troszeczkę bardziej pucułowaty, taki jak przed odchudzaniem, to w sam raz. Dobra. Nie będę się chwalił tutaj tymi swoimi wościami.
1: Może to nawet jest w pewnym sensie ciekawe, że wam tego nie pokazuję w tym momencie, bo jak to się mówi, radio, teatr, wyobraźni. I
2: ale
1: ciepłe medium.
2: Pokażę specjalnie dla ciebie tylko. Mhm. Pokażę jedną część, że będziesz może nawet zdziwiony. Tylko muszę światło większe zapalić. Co, że tak powiem, wygarnąłem z tak zwanej podłogi, kiedy ją zamiotłem tak dokładnie w miarę po mieszkaniu. Nie wiem, czy to widać. O, tutaj jest to, teraz jutro czekamy zbieranie.
1: Jakiś gruz, słuchajcie, gruz odgruzował mieszkanie i kupa gruzu leży, zamiot Etam. Bo Etam mieszka w takim bunkrze, słuchajcie, ma takie żelazne drzwi, sprząta gruz, takie pręty ma zbrojone w oknach, po prostu betonowe ściany. No,
2: nie sprzątałem tylko jednego pokoju, do którego nie mam wstępu, to znaczy z saloniku młodej, ale dla ciebie też mogę zaprezentować, jak się wchodzi, trzeba uważać, żebyś tutaj nie nóg nie połamać, jest taka ścieżka tutaj wydeptana. No i tutaj tapczan i wokół, jak widać, o. Teatr wyobraźni.
1: Właśnie, bo ludzie tu piszą, szkoda, że nie pokazujesz. Znaczy pisze Gosia, nie ludzie, przepraszam, to kobieta pisze, to nie ludzie. Pisze, a szkoda, że nie pokazujesz. No, pokazywałem, jak byłem mały.
2: To jeszcze nie jest szczyt jej możliwości, bo to jest wersja light tego wszystkiego. No, to jest sztangi się zatopiły w tym całym brudzie. A, ale tego tutaj nie będę sprzątał, bo zostawię zamknięty pokój. Jakby ksiądz chciał poświęcić po kolędzie, to wtedy by było trochę wstyd, nie?
1: Ja myślę, że by było wstyd, jakby ksiądz chciał poświęcić po kolędzie. Ja bym się wstydził, gdyby u mnie ksiądz chciał poświęcić po kolędzie. Znaczy, gdyby u mnie święcił, tak, to bym się wstydził, że ksiądz...
2: Wiesz, jaką mam metodę na sprzątanie taką najlepszą, bo mam jeszcze taki jeden pokoik malutki. To tam wszystko się, całe te wszystkie majdany, które tutaj mam, na przykład dwa prania, które zdjąłem i sobie leżą tutaj na środku pokoju, na taborecie, to po prostu przerzucę je tam, nie? Przekonfiguruję na czas Wigilii, żeby wyglądało chociaż w tej przestrzeni otwartej głównej, bo to tak można byłoby podzielić na garderobę, pokój młodej, znaczy barek młodej właściwie, bo to tak trzeba nazwać, i część wspólną.
1: Tutaj, tutaj pisze Arwiel, komnata wojowniczej księżniczki. Ale to, że co, że Karolina ma taką komnatę wojowniczej księżniczki, jakieś tam miecze samurajskie na ścianach, jakieś tam rękawice wiszą do boksu, no i sztangi, oczywiście, sztangi, ćwiczy tam. Etam przychodzi tu, ja ci córciu pokażę, bo wiem jak tu się mięśnie robi, tata ci pokaże. Opla, o Jezu, no. Musi go tam ratować.
2: Nie, no tak, tak, tak to nie było, ale, ale mam filmy z siłowni, jak trenujemy razem, także tylko to było za czasów, kiedy ona była bardzo chuda jeszcze i jak dopiero zaczynała samoobronę, to 7-8 lat temu.
1: A Etam ja już wtedy Etam już podnosił wtedy 5 takich worów z jajami wielkich. Koszyków.
2: Nie, no, 5 worów z jajami to nie jest tak dużo, bo to jest tylko 10 jaj. Znaczy mam na myśli te wory takie, wiesz, no, jak powiem, naturalne. Natomiast generalnie to jaja to na największe opakowania po 30 sztuk, to nie jest tak dużo. Aczkolwiek trzeba też się pochwalić pewnego rodzaju zdolnościami, żeby ich nie potłuc. Ostatnio w Biedronce wyciągałem jaja z nigdy nie lubię brać rzeczy z półki, które są na przedzie, bo mam wrażenie, że ci, którzy to ustawiają, żeby było na przedzie, to ustawiają to datami. Czyli na samym przedzie jest to, co się kończy, ważność, a tam z tyłu jest czasami pełen karton, drugi, szczególnie w tych sklepach masowych, takich większych, nie? Jest pełen karton o dłuższej ważności. I wyciąga się stamtąd właśnie. Tak staram się zawsze. Ludzie się na mnie patrzą, a ja to wszystko wyciągam, jak się tam
1: specjalnie tak poustawiane, specjalnie tak poustawili, żeby człowiek wziął. Specjalnie, to jest wszystko ukartowane. To jest wszystko udowodnione. Ludzie, jak wy nic nie wiecie, jesteście nieprzebudzeni. A Etam to jest, słuchajcie, suweren. On z rana wstał, znaczy przebudził się, wstał z kolan i włączył myślenie. A wy co?
2: No ja dzisiaj tak za bardzo myślenia nie włączyłem, bo ja dzisiaj spałem tylko 4 godziny i nawet się nie zdrzemnąłem po południu, więc jestem trochę dętka, ale czekam na trochę późniejszą porę, żeby tego kundla wyprowadzić. A co gorsza, w Szczecinie zaczął padać świeżutki śnieg, akurat na Wigilię. Takie dziwne zjawisko. Świeżuteńki, a wiesz jak się chodzi po takim nieudeptanym śniegu, szczególnie na jakichś bocznych uliczkach, nie?
1: Też po będę takim brnął. Dzisiaj chodziłem. Też, słuchaj, dzisiaj po takim chodziłem, jak szedłem po paczuchy.
2: Od wiesz, dobrodziejów. Ale samemu, a z psem, który się ciągnie naprzód jak kulik, to można się nieźle załatwić i ja muszę bardzo uważać, że będę stąpał swoją stópką.
1: Kroczył. Będziesz kroczył.
2: No. No także ten, także trzeba uważać u mnie, bo u mnie jest dużo z górki na pazurki, także z tym moim koniem to niestety, ale tak to już jest. Się zastanawiam, czemu napisałeś 20/21. To jest jakaś data? Aha, to jest rok 2021. No tak, on się dopiero zaczął, a już się kończy. Patrz, ja pamiętam jakby to wczoraj było, kiedy się wynosiłem na imprezę sylwestrową, czy zostałem na niej sam. Nie, 2 lata temu się wynosiłem, czyli rok byłem temu sam na imprezie sylwestrowej. Ciekawe jest, jak będzie w tym roku, bo dzisiaj podsłuchiwałem młodzież, jak rozmawia przez jakiś komunikator, nie wiem jaki, pewnie z tych modnych takich ostatnio. I nawet zostałem pokazany, która wreszcie się nie zawstydziła ojca i pokazała, to jest mój ojciec, nie?
1: O proszę, no i tak przełom, tak kochani. Karolina przestaje się wstydzić ojca. Ja próbuję dramat taki nocno-radiowy zrobić. W rolach głównych. Tam tru-tu-tu. Taka telenowela, żeby była. I właśnie będzie Karolina, na przykład tam występowała. Etam, ojciec przychodzi. Córko ma, powiadam ci, nie czyń tego. A ona powiada, zaprawdę powiadam ojcze, wal się na ryj. Ojcze mój.
2: Powiem ci, że między nami taka interakcja słowna jest możliwa jak najbardziej, bo my tam się nie czaimy, do siebie gadamy normalnie, jak ludzie, ale czasami stres jest, wiesz, bo czasami wejdę do łazienki w samych majtkach, a wiesz mi, nie chciałbyś mnie widzieć w samych majtkach, a tutaj przychodzi młoda znienacka, ja tego nie słyszę, bo się woda leje, na przykład sobie tam twarz myje czy coś, a tutaj przychodzi młoda z koleżanką. I to taką koleżanką, że mówię ci, że stanąłbyś na baczność, nie tylko nogami.
1: No proszę. To proszę tu dać koleżankę do mikrofonu.
2: Ale nie, nie.
1: Zapraszamy
2: no teraz
1: koleżankę,
2: nie ma, bo już
1: no, ale
2: poszły.
1: To któregoś dnia proszę ją tu przyprowadzić.
2: Tak, tak.
1: Ja chętnie
2: ja
1: porozmawiam.
2: Z Karoliną, bo tam ta Karolina też jest akurat, o której mówię, 24-latka. Już tutaj rozmawiałem wstępnie, czy by nie przyszły na audycję porozmawiać o z pozycji takich, no już nie nastolatek, ale 20 plus, po prostu problemów ich tak trochę więcej na różne tematy, z kamerką oczywiście, bo dlaczego by nie. Ja się też nie będę wstydził, też się pokażę obok. Przy okazji się przyjrzę, jak wyglądam przy młodzieży, czy jeszcze mnie stać na taką dziewczynę młodą, 20-paroletnią, czy nie.
1: A ja z kolei dam wam teraz przykład tego, że się zupełnie Etama nie wstydzę i zostawię go tu z wami w ogóle. W ogóle się go nie wstydzę, że on tu zostanie, będzie mówił, bo pójdę sobie po pierniczki. Zaraz wracam.
2: Wiesz co, przez chwilę pomyślałem, że pokażesz moje nagie zdjęcie, bo tak się zastanawiam, komu się wysłałem, ale komu teraz cholera jasna. A, już wiem, koleżance z pracy, z ostatniej mojej pracy w tym, Boże, gdzie ja pracowałem ostatnio? To było 12 lat temu, już człowiek nie pamięta. W redakcji w gazecie to była ostatnia moja robota. No tak, wysyłałem, ale to było zdjęcie, kiedy miałem 5 miesięcy i tam na nim wszystko widać, nie? Takie fajne, taki bobasek. Ja myślę, że nie wstydziłbym się wam pokazać, tylko potem, żeby ktoś mnie nie oskarżył na YouTubie o, to wiesz, o pokazywanie dzieci nagich, nie?
1: Jakie dobre to, pierniczki. Pyszne po prostu, pyszne. No i co tam Etam mówił, jak mnie nie było? No właśnie.
2: Że myślałem, no, że pokażesz moje nagie zdjęcie, bo komuś wysłałem.
1: No, nie byłem tym szczęściarzem.
2: No ale jak miałem 5 miesięcy. Takie czarno-białe, jak to się dzieciom, wiesz, za komuny w latach 70. jak dziecko miało około pół roku, to takim było. Była taka moda, że przychodził fotograf i robił dwa zdjęcia. Jedno, jak leżałeś na brzuszku z nóżkami tak z tyłu zagiętymi, nago, a drugie, jak siedziałeś po prostu.
1: Tam, ale ty nie wysyłaj mi swoich nagich zdjęć, bo przyjdzie po mnie ECPU Polska, łowcy pedofilii, powiedzą, stój tutaj, nie ruszaj się, bo zostanie wobec ciebie zastosowany przymus bezpośredni obywatelski. Stoisz i
2: no,
1: jedno podstawowe pytanie, człowieku, twoje, krótka bajera, mówisz, twoje, nie twoje, nie będziemy się
2: no,
1: bawić.
2: Wiesz, to jest zdjęcie zrobione przed tym, jak ty się jeszcze urodziłeś, więc wiesz, to nie podchodzi pod to. To nie, tak kiedyś była taka moda, że właśnie się robiło dzieciaczkom zdjęcia, dwa zdjęcia, jedno jak się leży na brzuszku, a drugie jak się siedzi na pupie. Na Golasa. To był standard. Wszyscy mają takie zdjęcia z lat 70. Urodzeni w latach 70. I ty się... Czekaj, ty w którym się urodziłeś? O 80, nie?
1: 70. Nie, kobiety się nie pyta o wiek, ale niech ci już będzie 79. A tutaj na czacie pisze Arwial, smacznego panie komiku. To bardzo miłe, takie nobilitujące. Awansowałem chyba, skoczyłem właśnie level z błazna. Przepraszam, to był level pajac. To był level pajac, tak. I skoczyłem właśnie na komik. Słuchajcie, wiecie, co to dla mnie... Co to dla mnie znaczy skoczyć? Taki awans społeczny, taka... Już nie będę pajacem. Teraz będę komikiem. Takim komikiem drozdno będę tutaj. O, tutaj Etam przyszedł.
2: Mówi tu do nas. No. Drozda to właściwie trudno... Ja nie wiem, czy on... takim komikiem był. On był raczej influencerem programu Bitelesien, czyli naszej wersji Śmiechu Warte. I tam był, on mniej więcej miał taki dowcip jak te animacje, które były robione w trakcie tego programu. Nie wiem, czy pamiętasz. Były nakładane na ten obraz takie animacje 3D, pseudo 3D, ale takie jakby to
1: robił. I tam Tadzio Drozda sobie szedł właśnie, a tu leży sobie banan. A co tam, taki banan? Myślę sobie, idę.
2: Banan, nie ma banana. A najlepsze jest, że ludzie się z tego śmiali. tam w tym studiu telewizji Szczecin, bo to było przy Niedziałku Polskiego, tutaj w Szczecinie robione. I ciekaw jestem właśnie, bo ja nigdy nie byłem. Kiedyś chciałem się wybrać, ale po prostu to było nieśmieszne, no więc nie miałem ochoty iść na to. Ciekaw jestem, czy tam był taki napis aplauz, nie? Czy musieli ich tam jakiś sposób motywować do śmiechu z tego, co on mówił, czy po prostu było to naturalne. Może rzeczywiście na sali było wesoło.
1: No. Kurczę, teraz takie głupawe te jakieś teleturnieje są, a takie, znaczy teleturnieje, programy, a czy kiedyś były lepsze? Wspomniałeś o Beatlesien. W ogóle dużo jakichś takich polskich teleturniejów to jest na licencji na przykład, nie? Czy koło Fortuny ktoś kojarzy, na jakiej to jest licencji? Bo na przykład takie teleturnieje jak Wielka Gra, nie wiem czy pamiętacie, takie jeszcze z PRL-u, takie bardzo eksperckie, z jakiejś bardzo konkretnej zawężonej jakby wiedzy, czyli na przykład dzieła Sienkiewicza, taki temat, nie? No nie wiem, coś w tym stylu. I są ludzie, którzy się w tym jakby specjalizują. Bardzo ciekawe show. No dzisiaj już właściwie nie ma miejsca chyba na takie rzeczy. Nie wiem, czy ktoś by chciał to dzisiaj oglądać, jakby to wznowili, taką wielką grę. Teleturniej zajebiście wielka kula. To mi się z kolei Eddie 800 przypomniał.
2: No ja myślę, że seniorzy tutaj by na pewno chętnie obejrzeli i to jeszcze w tym samym składzie, żeby było jury i pani prowadząca, jeśli jeszcze jest. A czego brakuje mi w dzisiejszej telewizji, to tych speakerów zapowiadających program. No nie ma tego kompletnie. Pamiętasz, zawsze był taki zegar, on był zawsze taki sam. W 70-tych latach, w 80-tych i tak się tam leciała ta wskazówka, jak doszła do równej godziny, to się pojawiał speaker i zapowiadał film. Czasami opowiedział pół tego filmu, nie? Co tam się będzie działo i było chyba tam pani Edyta, jak ona się nazywa?
1: Jak brzmiał ten, ja już nie pamiętam takich starodawnych speakerów, pamiętam tylko jakichś takich propagandowych speakerów, którzy właśnie wygłosili, iż na antenie znajduje się Etam, ten, który właśnie teraz rozmawia z towarzyszem Krawcem. No, ale to nie, to mówisz o jakichś innych speakerach. A no, jak oni brzmieli?
2: No to była taka, tak to był taki przerywnik dwuminutowy, a teraz zapraszamy państwa. Znaczy najpierw on się tam przedstawiała, tam Edyta, już zapomniałem nazwiska, była taka jedna bardzo znana speakerka. Teraz zapraszamy państwa na film produkcji amerykańskiej z tam na przykład tam...
1: Serii, tam było jeszcze właśnie serii.
2: Z Charlesem Bronsonem i tam, nie wiem, jeszcze tam... taki znany był też aktor w westernach, ojejku, Robertem Mitchumem, w której kowboje będą walczyć z Indianami, Indianie próbują zdobyć miasto, a kowboje się przed tym bronią. W trakcie napaści na bank, coś tam się dzieje i tak wiesz, pół filmu poznałeś, zaczynałeś oglądać i tak leciało. Za komuny w telewizji była jeszcze jedna innowacja. Jeżeli był dziennik, to ostatnio nawet chyba mówiłem chyba to nawet ostatnio, tak mi się wydaje, mam takie déjà vu, czy to nie Matrix, kurde, że to mówiłem, że jak na przykład było jakieś wydarzenie sportowe na żywo, albo coś, co jest na żywo, no to dzisiaj przesuwają wiadomości. A kiedyś było tak, że przerywali wydarzenie na żywo i puszczali o 19:30 dziennik telewizyjny zarówno w pierwszym, jak i w drugim programie. To była świętość. Nie było możliwości, żeby dziennik był przesunięty.
1: No proszę. A jeszcze mi się przypomina... Jeszcze mi się przypomina ten taki głos bardzo charakterystyczny, sposób zapowiadania. A teraz zapraszamy państwa na film z serii Rambo. Część druga. Po prostu taka, wiesz, jakaś pani zapowiadała, że a teraz no zapraszamy na film Predator.
2: Byli ci speakerzy.
1: No, to takie byli... bardzo charakterystyczne, tak. Nie? Dziś już tego nie ma. No, takie zjawisko, no.
2: O 18:50 zawsze było, drogie dzieci, teraz zapraszamy was na dobranockę.
1: A teraz pocałujcie misia w dupę, no.
2: No, potem była dobranocka dla dorosłych, ale właśnie nie pamiętam, czy to było zaraz po bajce dla dzieci, czy po dzienniku telewizyjnym, którą czytał zawsze nie kto inny jak, Jezu, jak on się nazywał. Kto czytał dobranocki dla dorosłych? Może mi ktoś z czata powie.
1: O Jezu, a ty wiesz co, tam ty straszny jesteś, bo ty tak. Tam grał ten, ojej, zapomniałem, z tym takim ten, taki, co ma włosy. I potem była taka część, nie pamiętam jaka, bo to gdzieś widziałem...
2: Kubuszewski, przypomniałem sobie, no. Jak zacząłeś na mnie krzyczeć. No. Widzisz, wystarczy na mnie pokrzyczeć. Przypomnę.
1: Działa widzisz.
2: Mój świętej pamięci wujek to walił w łeb syna, jak nie wiedział z matematyki. Tak, z takiego plaskacza, pych.
1: No widzicie, to jest właśnie przykład na to, że ja muszę na was trochę krzyczeć i muszę być srogim. Taki tata chuj trochę muszę być.
2: No. Od razu sobie przypomniałem, że to był Kubuszewski. No, a to było bardzo fajne, te dobranocki, on tak sobie siedział w fotelu, taka lampka się świeciła i on czytał takie kryminałki różne. Troszeczkę w klimacie tej Kobry. To był taki teatr telewizji kryminalny, nie? Kobra. Chyba w sumie to było całkiem fajne, bo z tego co pamiętam, to miało dużą oglądalność. Prawie taką samą jak 07 Złość, mm-hmm. Ale to wiadomo, polski Bond. Nie?
1: No, dobra, ale tam słuchaj, bo coraz bardziej się robimy retro i coraz bardziej to się robi, wiesz, wehikuł czasu. No tak to z tobą jest i to jest fajne. Tylko może jakaś zmiana będzie, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni. Ale na razie się trzymam tego, że odbieram jakby osoby pojedynczo, więc może dajmy komuś szansę. Tobie już dziękuję za świetne pogaduchy tutaj na antenie. No i co? I trzymaj się wszystkiego tam dobrego w nowym roku i całe te. No.
2: Dobra. Jeszcze tylko jedno zdanie.
1: Proszę.
2: Ja postanowiłem po prostu, jak sobie tak zacząłem ostatnio troszeczkę znowu gadać od czasu do czasu na kanale, zresztą no w sumie jak się zgodzisz, to będzie może retransmitował to Gumball, te moje pogadanki. Ja
1: pewnie, że tak. Słuchaj, to jest bardzo dobra koncepcja, żeby było, nawet sam bym to zaproponował, nawet tak się zastanawiałem, nie, że jakby się dało, to
2: ja
1: super by było.
2: Ja odwróciłem rolę, słuchaj, w tym. Ja nie będę absolutnie tutaj namawiał do dzwonienia, nawet nie chcę, żeby ktokolwiek dzwonił, tylko to ja będę dzwonił do ludzi i wybaczcie, ale będą to głównie kobiety.
1: No proszę.
2: Także tak odwracam, że tak powiem, rolę. Postaram się ściągnąć zresztą tutaj trochę
1: Etam, Etam to jest taki nasz Larry, będzie podrywaczem takim, będzie chodził, ubierze się w białą marynareczkę, taką jak Larry i będzie chodził, taka przygodówka. Etam właśnie, Etam szuka baby, taka polska gra, słuchajcie, to ma wyjść, ja słyszałem, nie wiem, czy to prawda. W ogóle ma wyjść taki polski Larry, Etam szuka baby i będzie tak chodził po domach i tam puk, puk, dzień dobry pani, nie będę owijał w bawełnę, szukam baby pracowitej, szukam baby robotnej, szukam baby takiej, co to jest, tak świnka ma i tu, i tu, i tu, bo ja tak lubię, takiej, co zrobi 10 kotletów i jeden zapasowy, jak ja to mówię, tak więc będę testował panią, jeśli się pani zgodzi. Etam szuka baby.
2: Wiesz, właśnie wygłupiłeś dobry pomysł. Może ja bym rzeczywiście był w kamerze. To przyciągnie płeć piękną z całą pewnością. O, to jest dobry pomysł. Dobra. I z tym zostaniemy. Cześć, trzymaj się. Hej.
1: Trzymaj się, hej, hej. Także widzicie, jest w planach już, nie waham się użyć tego słowa, gra, przygodówka. Etam szuka baby. Jakby mogła wyglądać taka gra? Etam szuka baby. Etam, na początku się pojawia taki Etam i dymek nad jego głową. Tak stoi na ulicy w Szczecinie. Taki Etam, który będzie szukał baby. Już się ładnie wystroił, fajnie. Spodnie już się nie rozchodzą w kroku. Poperfumował się dezodorantem Brutal i mówi, co on może powiedzieć, muszę jeszcze kupić bułki, a potem idę szukać baby. Tam rup, tup, tup, tup, tup, można tam sobie kursorkiem sterować. Potem już tam później różne przygody, potem Etam gdzieś w przód, idziemy już tam, zaawansowana gra, Etam stoi pod oknem baby, a baba w niego rzuca jakimiś tam doniczkami. I pójdziesz ty, cholera jedna, pójdziesz mi stąd, ja go tam rzucam tymi doniczkami, a tam trzeba odskakiwać wtedy. Wit, wit, wit, taka prosta gra, strzałeczki tu, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo, lewo, lewo, hop, tu, bonusik. Jakiś tam bonusik, na przykład Karolinę przywołuje tam, specjal, Karolina tam z obrotówki doniczkę rozwala, biegnie dalej, a tam znowu, siup, siup, siup, siup, siup, siup, a baba rzuca tam doniczkami. Nie wiem, czy to jest bardzo dobra koncepcja. Kto tutaj programista? Może E. Marcin z Studio Federation. Już wyszło kilka gier z uniwersum. Z uniwersum etamowego. Albo etam łapie jajka, nie? I taka jak te ruskie gierki były. Tam z wilkiem, co łapał jajka. Takie ruskie gierki.

Jak to jak? W formie unowocześnionej wersji serialu Zaczarowany Ołówek. Ale to się tyczy kogo? Że Ethan miałby taki ołówek? Narysował babę na przykład i ma. No. Taka prosta kreskówka, nie? Ethan sobie tak duma, a zrobię sobie taki zaczarowany ołówek, żebym mógł sobie wszystko narysować i żeby to było, się pojawiało. Tam muzyczka tam tym. I no, Ethan nam już skonstruował, nie? O, ma tu ołówek. Rysuje sobie babę. Pojawia się baba. I baba mówi... Czego? Baba mówi... Czego? Ethan... Do garów, kobieto. Twój obowiązek. Pełni rolę chrześcijańską, naszą katolicką rolę. I do roboty, babo. A baba... A już ci... Juści. I się tak pod boki bierze. Ale tam. Uważaj, kobieto, bo jak kobiet nie bije, to ściągnę zaraz papcia i skończy się fikanie, że tak powiem. To się nagrywa, jesteśmy w radio. Hej, słuchacze, właśnie baba mi tu mówi, że się stawia. Ja wziąłem kapcia i mówię, strzelę cię, babo. No. Nie, to jakieś takie już w ogóle abstrakcja, nie? Jakieś jeziorany, nie wiem. A był taki jakiś kiedyś w radio, taka audycja, słuchowisko, że tam przychodzi Zbyszek do Agaty, a Janek już wyjechał. Zrobimy takie w nocnym radio też. Nic nie ma, nie.

Jaką muzykę jakoś mroczną wybrałem niechcący. Nie wiem, czemu taka się włączyła. No, dzisiaj taka słaba playlista trochę. Jakieś takie mroczne. Omeno! Omeno! Ameno!

0: Come to me. Come to me, my children. Wzywam was. Przybywajcie. I nadszedł jednak czas, kiedy na antenie pojawiła się Ania. Witam.
1: Hej. Słuchaj, ty powinieneś od Atama wziąć przykład, bo on jest zbyt skromny, żeby to powiedzieć, ale on ostatnio, wiesz, otworzył nowy etap w ogóle w radiach YouTube'owych. I on sam dzwoni do słuchaczy. On już nie czeka na telefony, tylko odpala Skype'a, patrzy, kto jest aktywny i po prostu dzwoni. Co się będzie prosił, słuchaj. Wybiera sobie, do kogo dzwoni.
2: I co? I on tak dzwoni i się pyta, co robisz? Na przykład, tak? Takie są audycje?
1: No tak, on w ogóle ostatnio do mnie zadzwonił i mówi, no cześć Ania, jesteś na antenie, pogadamy i widzisz. I poszło. A nie, wiesz, ja tutaj się stresuję, dobra, dzwonię teraz. Nie, dobra, jeszcze nie teraz, najpierw niech tam zadzwoni. A tak byś zadzwonił, już byłoby po zawodach, no.
0: Przepraszam, mam pełne usta. Oj, dobre. Cholera. Przepraszam, że tak powiedziałem. Cholera, to jest takie dobre jak cholera. To się nie da inaczej powiedzieć. Pierniczki cud.
1: Już wszystko było jedzone na antenie. Pierniczki, u Etama był kisiel jedzony. Co on tam jeszcze jadł? Ciasteczka też jadł, jak ciebie nie było. Bo się zdenerwował, że nocnego Marka nie ma. I właśnie wtedy zaczął atakować ludzi na Skype'ie i przez to teraz sobie muszę ustawiać na Skype'ie status, nie przeszkadzać.
2: A wiesz co, a najgorzej jak Etam do ciebie zadzwoni i na przykład ci 3 godziny opowiada, no ja mam, bo ja wtedy tą rurkę wezmę i biorę rozdzielnik i ja wtedy mam w planach, żeby tam dokręcić. I to spowoduje, że jak ten skraplacz po prostu wymienię na atomizer, to będę miał rachunki mniejsze o połowę.
1: Nie, wcale tak nie było, bo właśnie wręcz odwrotnie. To ja zadawałam mu pytania i trochę to ja prowadziłam tą rozmowę. I doszliśmy do wniosku, że on nie szuka wcale kobiety, on szuka mamy. Tak konkretnie, która się nie po prostu
2: zaopiekuje. No to żeś teraz dowaliła na antenie. Ładnie się pani przedstawiła, tak, na antenie. Dziękujemy już za ten głos niechrześcijański. Dziękujemy.
1: Etam potwierdź. Zresztą ostatnio nawet Dariusz mówił o tym, że tam jak się robi tą regresję, to tam jest tak, że ta kobieta, która jest twoją żoną, potem się okazuje twoją matką i to się tak, wiesz, przemienia, więc może to tak jest, że w sumie tak naprawdę to faceci bardziej szukają, wiesz, takiej mamy żony, a nie żony żony. No nie wiem.
2: To na pewno to różnie bywa. No ale co to, czyli Etam szuka mamy, zmieniamy nazwę, nie? Etam szuka baby, tylko Etam szuka mamy. Ale to co, taka baba, ale i trochę mama, trochę baba. Na przykład, że bierze go za ucho i mówi, chodź tu, sprzątaj! Co to ma być?
1: Nie, absolutnie. On nic nie robi. On jest po prostu... On jest, a ona wszystko robi. Sprząta, gotuje i tam... Ale tutaj widzisz, podejrzewają mnie, że za którymś razem ci wyślę ciasto z arszenikiem.
2: Właśnie też to czytałem.
1: Tylko za którym razem, wiesz.
2: Kobiety są sprytne, słuchajcie, kobiety są sprytne. Tak, to właśnie, żeby moją czujność zmniejszyć.
1: Tak. Musisz sobie po prostu znaleźć kogoś, kto będzie przed tobą te wszystkie ciasteczka próbował. Ale podobno dostałeś 2 partie ciasteczek od różnych osób, tak?
2: No właśnie, dzisiaj jestem zaciasteczkowany.
1: Jeszcze no dobra, ale nie przeprowadziłeś testu, musisz jakiś taki, no wiesz, która ciasteczka lepsza? Wizualnie, zapachowo, kruchość. Najlepiej jakbyś tak po prostu, wiesz, tak jak chipsa, nie, się próbuje, tak byś tak mógł na antenie...
2: Walki, tak, walki pierniczków. Proszę Państwa, tylko teraz walki pierniczków. pierniczki tajemniczego jegomościa ukrywającego się pod pseudonimem Emilius kontra pierniczki Ani.
1: Ale jestem zazdrosna, no Emiliusz ci wysłał pierniczki, no dobra. No ale w sobie to było do przewidzenia, że nie tylko ja wpadnę na ten pomysł. Ale chcę ci powiedzieć, żebyś sobie zdawał sprawę, że te pierniczki to już nawet nie jest tylko zdrowa żywność, a też luksusowa żywność. Bo tam właściwie jest głównie masło i miód, także no wiesz, nic po taniości.
2: Powiem, zdradzę wam tylko tyle, że pierniczki bardzo się różnią od siebie. Niektóre są z miłością, a niektóre są z czymś innym. Na środku, no.
1: Kształtem, jak Emiliusz, jak u niego jako kształty dominują.
2: To ja oczywiście tak sobie tutaj żartuję, tak? To wiadomo, że tutaj nie popieramy zła. Nie popieramy zła, tak? No, no właśnie, słuchaj, w kogo mam się wcielić, może w jakąś rolę się wcielę i może ty się w jakąś rolę wcielisz, może zrobimy tutaj teatrzyk jakiś na antenie, jakąś scenkę.
1: Jestem słaba, jestem w improwizacji, ale coś a propos radia, może tak sobie pomyślałam, że w pierwszym odruchu tak sobie myślałam, że jak tobie podkradają osoby z radyjka, to
2: właśnie.
1: No, może ty to byś co? Kogoś komuś podkradł i pierwsze co pada do głowy, jakbyś Enkiemu tą Mirę sprzątnął.
2: Enkiemu Mirę, ale to żeś znowu pojechała, ty tak z grubej rury walisz cały czas dzisiaj. A ja taka niby spokojna, cicha woda, brzegi rwie. A tutaj tak tego ty, a jak z grubej rury dowali, no Mirę ukraść. Wiesz co on ze mną zrobi teraz, jak to usłyszy? On się wkurwi. Ja już widzę, jakiemu nozdrza falują. Po prostu to ten człowiek wpada w szał, on jest niebezpieczny.
1: On by cię chyba zabił, jakby się na przykład, wiesz, od nowego roku co tydzień na antenie nocnego radia Mira ma swoją audycję.
2: Słuchaj, ja słyszałem raz, jak Enki na antenie wpadł w szał. To było coś takiego, w tym momencie wpadam w szał. W tym momencie wpadam w szał, ponieważ jestem tak zdenerwowany. No, wpadł w szał, nie?
1: Jest jeszcze jeden sposób, jak można, jakbyś chciał Enkiego zniszczyć. On strasznie nie lubi anime, bo jego córka też lubi anime.
2: Czyli nasłać tam Gabola, zgadzam?
1: Dokładnie! O. Zniszczyć jego córkę z Gabolem i on już jest w ogóle... Mirę mu zabierasz córkę, swatasz z Gabolem i on już jest... On po prostu już nie ma go.
2: Ale co ja z tego wszystkiego jakby będę miał, że tu coś ukradnie mi, a ja jemu, się powmieniają wszyscy nadający w końcu w radio.
1: No, wtedy ci jego słuchacze przyjdą wszyscy do ciebie, nie?
2: Słuchaj, ja nie mam teraz żadnych, to muszę szukać na gwałt. Szukam nadających na gwałt i nie chodzi tutaj, wiecie o co.
1: Ania,
2: jesteś chętna? Tutaj szukam na gwałt nadających.
1: Coś możemy sklecić na szybkiego. Coś się wymyśli. Ale inną opcję się dla ciebie znalazłam, bo wiesz, ja lubię swatać ciebie tam i...
2: O Jezu, znowu ktoś mnie chce swatać.
1: No nie wiem, czy może to cię ominęło. Doda ogłosiła casting na swojego chyba trzeciego męża. I są tylko dwa warunki. I myślę, że spoko spełniasz. Pierwszy warunek, musi mieć dobre serce. A drugi warunek, musi lubić zwierzęta i pomagać jej w organizacji jakichś tam akcji charytatywnych dla zwierząt.
2: Dobre serce. Nie no, to, ale co ciekawe, to taki tytuł mieć potem, trzeci mąż Dody coś tam zrobił, będą o mnie pisali, nie że krawiec, tylko trzeci mąż Dody, krawiec, wulgarnie znieważał, no, nie wiem, Ojca Świętego na antenie, no.
1: No ale słuchaj, ty widziałeś tego muzyka, z którym ona ostatnio była, z jakimś amerykańskim muzykiem. No to cały ty, słuchaj, jakiś taki wysoki blondyn z długimi włosami. Kurczę, myślę, że naprawdę zainteresuj się tym castingiem.
2: Tak. Ja to trochę wyglądam jak ten, co gra tego Tora, to tak trochę wyglądam. A zarówno jeśli chodzi o twarz, jak i sylwetkę. Hua!
1: No. No dobrze byś miał z tą Dodą, kurczę. Fajnie by było. No ale dobra, jeszcze chcę się
2: odnieść... słuchaj, a ty może ciebie by z kimś zeswatać? Z kim byś chciała? Z Bradem Pittem jakimś pewnie, albo coś takiego?
1: Nie, Brad Pitt to nie jest mój typ. Nie, nie, nie.
2: Sylwester Stallone może ci się podobają takie mięśnie.
1: Nie. Ja ostatnio wzdychałam do Dominika Coopera. Wiesz kto to?
2: Nie wiem. Chyba nie wiem. Który to?
1: No ten, który Preachera grał. No.
2: A ten.
1: No.
2: Jakiś, nie wiem, znaczy ja nie oceniam, myślałem, że jakiegoś, nie wiem, fajnego aktora, jakiegoś przystojnego, nie jakiegoś takiego z dziwną mordą. Jeszcze mi się nie podoba ten Preacher w ogóle.
1: No ja wiem, że ci się nie podoba. Jeszcze Clive Owen mi się podoba, ale on już jest trochę stary. Nie, chyba taki stary to nie. Ale chciałam jeszcze o tych...
2: Na przykład Jackie Chan albo Steven Seagal. To jest ciekawy temat, to kontynuujmy.
1: Nie.
2: Chuck Norris, to już wiem na pewno teraz, Chuck Norris.
1: No to już prędzej, z tej całej drogi to Chuck Norris prędzej. Jakby już tam była, wiesz, bezludna wyspa ich trzech, to chyba tak, Chuck Norris chyba by wygrał.
2: Z takim Chuckiem Norrisem czułabyś się na pewno bezpieczna. 10 rzeźmieszków się rzuca na was. Chuck Norris bierze za palec któregoś tam. Be nice. A on tam, you motherfucker. A Chuck Norris z powrotu go psz, i tam wszystkich tego za palec bierze. Wszystkich tam wiatrak. Nie chciałaby się czuć bezpieczna z facetem?
1: No nie, patrzę, on ma już 81.
2: Nie, dobra, to cofamy, to był głupi pomysł.
1: Kto tam jest fajny jeszcze? No nie wiem. To w nowym roku coś kogoś wymyślę może.
2: Z Jackie Chanem też byś się czuła bezpiecznie? Podobają ci się Azjaci? Wiesz, ale to taki chyba fajny taki Jackie Chan, nie? Idziecie sobie gdzieś tam 10 rzeźmieszków, a on leave her alone! Leave her alone! What happened? Run! Run! Run! A ty biegniesz tam i łamiesz szpilki. A on wszystkich już i tak zabił, niepotrzebnie uciekasz. A Wściekły Wąż by ci się podobał? Dobra, już nie pytam, nie wiem, czy znasz tak. W ogóle Wściekłego Węża.
1: Starczy, bo tutaj już jest, wiesz, miałby dzisiaj krótkie telefony, także chyba trzeba wietrzyć powoli. No i zabierać się dalej za jakieś gotowanie.
2: Za robotę o drugiej w nocy. Czas do roboty się brać, wigilia, trzeba wstać o czwartej.
1: Nie no, ja jestem zdania, że jak się człowiek nie narobi, to żadne święta są, nie? Także no trzeba trochę pozasuwać, żeby potem docenić magię świąt. No wczoraj właśnie Mrs. Treehouse zadzwoniła i mi przypomniała o krokietach. O matko, uwielbiam krokiety, ale to jest faktycznie tyle roboty. Ostatnio, jak nie wiem, rok temu robiłam krokiety, to sobie obiecałam, że już nigdy więcej. Ale pyszne są. No, ale niestety te wigilijne potrawy to są mega czasochłonne.
2: Kurwa, ja to wszystko lubię. Grzech czegoś nie zjeść. Kurwa, rybka, pierniczki. Kurwa.
1: A słuchaj, a ty to spotkanie na dziadce, to masz jutro dopiero, tak?
2: Nie, było dzisiaj, ale... Jak mówiłem, nie zdążę zmontować już dzisiaj.
1: Aha.
2: W ogóle mam też dużo innych, wiesz, rzeczy na głowie, w sumie no, projektów ważnych, nie? I już nawaliłem z czasem, więc to trochę tak, no, nie, wolałbym teraz jednak trochę przyspieszyć tutaj z pewnymi rzeczami, które robię, ale postaram się jak najszybciej zmontować, nie wiem, może w weekend po prostu jakoś coś takiego. Zobaczymy. Jak najszybciej.
1: A jakiś taki lekki spoilerek, jak to tam przebiegło, ile trwało, ile było ludzi?
2: Kilka osób w sumie, bardzo kameralnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób, nie? Się jakoś tam przewijało. No, fajnie, wszystko zobaczycie, no to. Co będę opowiadał teraz, nie?
1: Dobra, czyli premiera jutro.
2: Tak, postaram się, żeby już było na tą audycję taką.
1: Okej, to fajnie. No dobra, słuchaj, to ja ten. No jutro to pewnie będzie ciężko się dzwonić do was, bo tutaj wiadomo, święta, więc ja już dzisiaj życzę wszystkim przede wszystkim zdrowych i spokojnych, tobie i tutaj wszystkim nocnikom. No, obyśmy do Sylwestra fajnie się tutaj wypoczęli. No i wszystkiego najlepszego dla wszystkich.
2: Dzięki. Tobie też wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, całe te. Ja mam takie życzenia uniwersalne, takiego template'a mam dla każdego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, całe te.
1: No, już. No dobra, to sobie to ja zostawiam. Może akurat jeszcze ktoś się tutaj skusi na dzwonienie. I mówię, i bierz przykład ze Tama, ty dzwoń. No przecież to cię nie odbierze. No pewnie, że cię odbiorą. No.
2: No to ryzykowna propozycja, ryzykowna, ale zastanowię się. No to trzymaj się, Ania, wszystkiego dobrego, pozdróweczka, no i do usłyszonka. Hej, hej.
1: No do usłyszenia, pa, pa, hej.

0: że nudne życzenia. No właśnie, takie nudne, no. Ale to są życzenia korporacyjne. Ja to kupiłem za 5 zł dzisiaj takie życzenia w Biedronce. To są uniwersalne, każdy ma takie same. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i całe te... Tak każdemu daję takie życzenia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i całe te... Zdrowia, szczęścia, pomyślności i całe te... Zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i o, jak to mówią właśnie, no, żeby kuśka stała. O, majorku, sisiorku, ty znów, co się rugasz się? Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. A ty nie zesrałeś się? Może ten, może laluś na nitro, tego jeszcze chyba nie próbowałem.
1: Cholera!
0: Przez żołądek do serca, oczywiście, że tak. Dlatego dzisiaj do mojego serca dużo dobrej energii trafiło.

0: Kochani, kochani, okazało się, że mamy krawiec owsiak z tej strony, okazało się, że mamy zachrypnięty, jestem już, ale mówię jeszcze do was. Okazało się, że mamy awarię, tak, awarię systemu donate'owego, a tu zebrane już jest na Wielką Orkiestrę Krawcowej Pomocy. Kochani, kochani, 100 zł mamy, proszę państwa. I tam.
1: Ja robię Wielką Orkiestrę Krawcowej Pomocy i właśnie na taką orkiestrę dostałem od Gala Anonima do Necika stówka. To ciężko opisać radość mą. Gdy słuchacze do sponsorowania się tak prą i ciężko zarobione swoje dięgi drają w krawca ręki. Dięgi w ręki dają towarzysz mat, 50 kopiejek przekazał na krawca nadającego, którego serce już ledwo bije w radio, lecz nadaje on. Wielki radiowiec Kim Jong-kwak otrzymał właśnie donate, w którym Matt przekazuje krawcowi 50 zł, pisząc ho, ho, ho, w Bielsku gęsty opad. Pozdrawiam wszystkich towarzyszy radiowych. I to nie jest moje ostatnie słowo, tak napisał. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Kurde, Lord Vader, nie Vader, tylko Vader. Lord Vader też się dorzucił. Właśnie odebrałem potężnego donata. Odebrałem potężnego donata, Luke. Uderzenie mocy było silne, poczułem wyraźnie. Lord Vader napisał:
2: donaty działają.
1: Nie umiem po polsku Lorda Vadera. Lord Vader tylko po angielsku może być. To jest polski donate. Jak tak zaczynamy napierdalankę na czarne i białe moce? Ale to jest donate na czarne i białe moce? Na zielone i białe moce, to bym zrozumiał, jakby napisał na zielone i białe moce. Przepraszam, mam ten. No, ja mam zawsze nos zatkany, to nie myślcie sobie. No, już od wielu, wielu lat. Dlatego gdybym ja teraz odetkał nos nagle, to by się okazało, że mam zupełnie inny głos. Tak, kochani. Gdybym sobie tylko odetkał nos w ten wieczór pełen trosk, kiedy donaty spływają. Co tak z tymi donatami? Ja miałem dzisiaj ostrzeżenie wigilijne. Przypominam, zepsuł mi się zupełnie system donatowy, dlatego one się na ekranie nie wyświetlają, tylko muszę... muszę czytać donaty. No, a w ogóle Gal Anonim napisał: napraw ten burdel w sieci. Co to ma niby znaczyć? Napraw ten burdel w sieci. To jest to jakiś Neo? Mam, nie wiem... walczyć z botami teraz, nie, wniknąć do rzeczywistości wirtualnej i naprawić burdel w necie?
0: We know too much. We know too much.
1: Jak mawiał Neo. Ja tak się czuję trochę, że ja za dużo wiem. Ja za dużo wiem. Ja jestem za bardzo przebudzony, cholera jasna. Ja w ogóle się czuję, że jestem tak przebudzony, że wy to przy mnie jesteście po prostu zombiaki.

drzewo Trygława. O, święty krzak Trygława. I Trygław daje nam ten krzak. Trygław daje nam ten krzak, bracia, abyśmy z niego korzystali. Tak, tak, dobrze mówisz, krawiec. A teraz chcą nam zabrać ten krzak. Nie damy, kurwa, napierdalaj. No, i tacy lechici, którzy będą po prostu nie napici właśnie. Lechici napici. No, ale będzie walka, no bo wiecie, u Żydów to tam, nie wiem, święte drzewo Salomona, nie? I dał pan święte drzewo Salomona i rzekł Salomonowi, oto daję ci to drzewo, a z nim wraz liście jego. Ej! No, nie, te żydowskie to tak mi kiepsko wychodzą. Zakon Marii pisze Tomu. Zakon Marii. Do boju. No. Tutaj Neo się objawił na czacie. Nie Neo, tylko Morfeusz. Okazało się, że Skała jeszcze nie jest w objęciach Morfeusza. I stał się Morfeuszem. Pisze, ty jesteś wybrańcem, krawculku. Tylko ty możesz pogadać roboty, które kontrolują reptilian. No, a myślałem, że on tak na serio mnie uznaje za wybrańca. On się śmieje. A już reptiliany, a kontrolujących polityków. No, ale to się można śmiać. Wiem, człowieku, że brzmi jak szaleństwo. Wiem, że brzmi jak bajka. Ale to jest prawda. Wiesz, rozumiesz, po prostu reptiliany. Wiesz, co bym ich nie mówić? Nie, no to właśnie, nie wiem, czy Tomek wierzy w reptilian, więc nie wiem w sumie, nie? Wiem, że wierzy w Magrawa, to wiem, ale w reptilian nie wiem w sumie. Tak długo go słuchałem i kurde, i z nim nadawałem, i z nim radia zakładałem, i kurde, i z nim tam gadałem, i współprowadziłem z nim, i nie pamiętam w sumie, czy on wierzy w reptilian, czy nie. Wiem, no, że Dariusz wierzy w reptilian. Jakby teraz tu był, to pewnie by powiedział, że akurat reptilianie istnieją. Wiesz, są. On tak trochę jak Muppet w sumie, nie? Tylko się czym innym interesuje. Po prostu. Słaba zabawa bez publikacji donate. Zgodzę się z tobą, Matt, ale autentycznie mi się dzisiaj zepsuł całkiem system i nie wyświetla, wiesz? Muszę go po prostu naprawić. Ja to odbieram jako znak, że zaprawdę, krawculku, nie to najważniejsze jest. Powiadam ci. Z echem powinno być. Powiadam ci. Co to było? Słyszałem przekaz. Ja tak to odbieram, jak mi się zepsuje wyświetlacz donate'ów, ale tak kompletnie mi się zepsuł. Przypadek? Nie sądzę. Akurat teraz się zepsuł, tak? Akurat. Takiego. O, ja wszystko przejrzałem. Ja tu mam notatki. Proszę bardzo, są źródła, proszę bardzo, czarymary.pl, hokuspokus.com, proszę bardzo, bim.net, mam tu wszystkie informacje z bardzo konkretnych źródeł. Ale spoczko, żeby się mecenasi sztuki nocno-radiowej nie czuli zawiedzeni, no to przypominam, że to już wiem, czego dotyczył burdel w sieci. Ale ten burdel mi się opłaca, bo dostaję donate'a 100 napraw burdel w sieci. Zaraz spadnie 1000 zł donate. No weź, że napraw w końcu ten burdel z tymi donate'ami. Potem wpadnie 5000 i będzie, słuchaj, to jest ostatni, przedostatni donate. Jak nie naprawisz tego burdelu z tymi donate'ami, żeby się w końcu wyświetlały, to już nic nie wyślę. A potem przychodzi 10000 i tam jest, to jest moje ostatnie słowo. Nie musisz mi tego donate'a zwracać, nawet jak nie posprzątasz tego burdelu z tymi donate'ami w sieci. Ale kolejny już raz i ostatni kategorycznie apeluję, żeby w końcu, żebyś to naprawił. I tak dalej. Ja w końcu milionerem zostanę, więc nie będę naprawiał.

Jeśli jest, znaczy być, to ja, będąc we mnie, nie jestem poza mną, więc mnie nie ma. Jestem i nie jestem, będąc, istniejąc we mnie i nie istniejąc poza mną. I tak, i tak. I tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Jestem, więc mnie nie ma. Myślę, więc jestem i znikłem. W tym momencie znikłem, ale pojawiam się znów i znów jestem, ale jestem dla mnie. Dla ciebie nie jestem. Jestem i nie jestem dla ciebie, będąc we mnie i ze mną, ale nie muszę być w tobie, żeby być sobą we mnie. Nie wiem, czy to ma sens, co ja powiedziałem. Hej, wariaty, ja nie wiem, czy ja dobrze mówię, ale wydaje mi się, że właśnie, że dobrze mówię, wariaty. Hej, hej, słuchacie Nocnego Radia.

0: Dariusz jest już pewnie w drodze na międzygalaktyczną wigilię. Jak taka wigilia międzygalaktyczna by mogła wyglądać? Jakiś taki robot ukrzyżowany. I tam nasz robocie, nasz spójrz nam w twarz. Robocie, tyś któryś zepsun, tyś któryś zbanowan, tyś któryś skasowan. Skasowan za nas, żeś robocie jest zaprawdę i z tobą my skasowan będziem, robocie. Na jakieś, przepraszam, że tak się śmieję, bo może się wydać głupkowate niektórym. Bo jest. No, ale taka na innej planecie właśnie taki jakiś kult. To mi się tak skojarzyło, nie? Połączyłem. To podrób skałę. No kurde, to jest ciężko. To sam chyba skała musiałby zadzwonić w tym momencie. Ja musiałbym go trochę posłuchać. Skała, nie wiem, czy wiecie, ale on i gada, i śpiewa, i recytuje, i deklamuje, i spisuje, rozpisuje, wymyśluje, rymuje. No, więc on tak jakoś dzwoni, jakby gadał z kumplem przez telefon trochę zawsze, nie? Śmieje się nagle. Tak to właśnie jest, no. I się śmieje. Potem sobie tam rozmawiamy, coś, no wiesz, krawcze. Ja chciałem ci powiedzieć, że po prostu mam w tym momencie inne zdanie. Uważam, że w tym momencie PO ma szansę pod warunkiem, że znajdzie się jakiś lepszy lider. Absolutnie nie mówię, że to ja w tym momencie. Ale wiesz, różnie się życie układa. No. Także zobaczymy, niech on nas jakoś wyciągnie. Niech nas wyciągnie na górę. Jak już się nachapie sam, to niech nam się da nachapać. Ja go trzymam za słowo. A tymczasem na antenie Dariusz jest.
1: No tak, nie wytrzymałem, kurde, i musiałem zadzwonić. Chciałem złożyć najgłębsze życzenia dla wszystkich nocników i dla ojca dyktatora prowadzącego, oczywiście.
0: Dla ojca dyktatora, ale to co, jakiego takiego jak z kapitana bomby bardziej, czy taki bardziej Jabba?
1: Takiego jeszcze bardziej z lepszą dykcją.
0: Ja w ogóle będę sobie odbierał teraz po 10 osób, niech sobie same prowadzą audycję, ja będę sobie siedział tak rozwalony jak Jabba, ja tylko obserwował, tylko się śmiał, jak coś śmiesznego powiecie. Ho, ho, ho. Wakabunga, amita halala. Będę sobie tego słuchał was i komentował czasu do czasu po Jabbowemu. A ty słuchaj, Dariusz, były tutaj takie wieści, że na międzygalaktycznej wigilii jesteś.
1: No tak, bo jesteśmy na wigilii w kosmosie.
0: I co, i reptilianki w rajstopach seksowne, czy co?
1: Znaczy, ja się trochę obawiam, bo wszyscy są zaczipowani i boję się, że coś złapie.
0: Zaczipowani, cholera, no poszedł na imprezę dla zaczipowanych. Co ty tam robisz? Ty jesteś zaczipowany też, tak?
1: Znaczy, ja jestem zaczipowany, ale w inny sposób.
0: Dariusz to jest tak zaczipowany, że słuchajcie, on ma wszędzie już różne chipy. Bo on, wiecie, jak się po galaktyce tam śmiga, to tam... znaczy, jak się po świecie śmiga, to na walizce macie nalepki. Tu byłem, tam byłem, a Dariusza tak chipują w każdej, gdzie on tam wyląduje, tego tu zaczipują, tam zaczipują, jak się lata po kosmosie.
1: No, ostatnio rozmawiałem z innym jasnowidzem takim, czyli to jest taki... No nie wiem, taka jakaś dziwna persona, bo 5 minut rozmowy z nim, poznałem go na jakiejś tam grupce UFO na Facebooku i po 5 minutach mi powiedział, że siedzę na składanym tapczanie i przede mną jest drewniany stół i kurde, tak faktycznie było, bo tak siedziałem właśnie na bordowym tapczanie takim składanym przed drewnianym stołem i powiedział mi, że jestem wyjątkowy, bo mam najbardziej zaawansowany implant, jaki widział w moim ciele astralnym ever, nie? Czyli jakiś ten. I dodał mi takie tajnej grupki, gdzie tam właśnie są kosmici porwani przez kosmitów i tak się tam wymieniali różnymi tam wiadomościami, ale w końcu coś tam zacząłem prorokować za bardzo i, i wyrzucił mnie z tej grupki, powiedział, że nie rezonuję z tą grupką. No.
0: Widzę, Dariuszu, że moc w tobie silna. Rozpoznałem w tobie moc midichloriany.
1: No tak, właśnie. Mówię, że mam dużo tych midichlorianów i mam najbardziej zaawansowany implant, jaki widział. No, to czuję tak, się wyróżniony.
0: Tak, mój patafianie. Tak, mój patafianie. Szkul się na nadającego. Udasz się do mistrza Etaniama. Etaniama Etama. Etama. Etaniama Etama. Udasz się do mistrza Etama. Na nauki radiowe. I zostaniesz nadającym.
1: Czy no, już kiedyś miałem swoje radio, to już jestem gotowy. Przygotowany jestem. Mogę się odpalić w każdej chwili.
0: Use fast look. Let no look. Let no Darius. Darius. Let no Darius.
1: Let me go.
0: Let me go. Nie ma let me go. A być let's go.
1: Let's go. Tak.
0: No, a jak ci się, jak ci odpowiada to, jak cię sparodiowałem? Czy trafiłem jakoś, czy nie za bardzo?
1: A kiedy? Bo to już dużo parodii było takich. Przed chwilą, czy jeszcze bardziej wcześniej?
0: A, to tak grubiej wcześniej było, to może cię nie było jeszcze. To sobie potem słuchaj i napisz w komentarzach, że na przykład ten, ale do dupy zostałem sparodiowany, to zupełnie nie ja. Krawiec zrobił ze mnie debila jakiegoś. I w ogóle gadał innym głosem, to bez talencie, tylko Wałęsę umie nadawać, to nie byłem ja. No, a możesz też stwierdzić, że no, całkiem taki Dariusz w sumie, taki no, taki Dariusz, dariuszowaty bardzo, no.
1: No 10 na 10, jak zawsze. No, a jeszcze rola tego, Lalusia na Nitro, to godna Oscara, chciałem powiedzieć.
0: Czyli najbardziej ci przypadł do gustu Laluś na Nitro. No czemu mnie to nie dziwi, że Dariuszowi akurat takie to się spodobało? Bo to jest, to jest jedyna używka, której jeszcze nie próbował Dariusz, właśnie Nitro. Zgadłem?
1: Właśnie skończyły mi się już zapasy Nitro i już no trzeba zrobić nowe. Ale jakoś nie ciągnie mnie.
0: Ja dzisiaj dostałem dopał nitro turbo doładowanie. Po prostu wiesz, i nadaję na 423 megahercach, hercach kosmicznej częstotliwości? No,
1: tak.
0: No.
1: Powiedz. Nadawać na 528 megahercach. Jeszcze bardziej to takie jakby coś takie związane z czakrą serca i czakrą serca ziemi, nie?
0: Słuchaj, a jakby tak sobie podkręcić czakrę serca, przez co trochę czakra wątroby gorzej działa, ale przekładasz moc po prostu z czakry jelita grubego i to ci przez czakram trzustki idzie od razu do głowy. Ja nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię?
1: A to trzeba uważać, żeby nie ominąć czakry pachy.
0: Czakra pachy. Przypomniał mi się komiks Predator kontra Gołota. I Gołota walnął Predatora pod pachę. I się okazało, że Predatorzy mają jaja pod pachą. I Gołota został zdyskwalifikowany. Przypomniałem sobie.
1: Są tacy, co mają jaja pod brodą. Tacy kosmici, nie?
0: Nie chciałbym spotkać chyba takiego kosmitę. Słuchaj, gdzieś byli tacy kosmici, co mieli jakieś takie twarzy dupy czy coś takiego i nie chciał z nimi tam do windy wsiadać. To w facetach w czerni było czy coś?
1: Tak. Faceci w czerni. No, oni tam mają już obcykane, bo ostatnie badania naukowców podają, że za odpowiednim promieniem światła takim odpowiednio spreparowanym można zamazywać pamięć, a w facetach z czerni właśnie był taki myk, że oni mieli taki długopis właśnie wymazywali tym długopisem pamięć, jak tam strzelali fleszem po oczach, nie? No to ostatnie badania naukowców podają, że właśnie były pierwsze badania na myszach i udało im się wymazać myszom pamięć, nie? To działałoby też na ludziach, nie?
0: No. Ale to ciekawa wizja jest dla mnie właśnie kosmici. Jakie jeszcze, są, oprócz tych, co mają dupę zamiast twarzy, to są jeszcze jakieś ciekawe inne przypadki wśród kosmitów? To mnie interesuje. Na przykład kosmitki, które mają 3 cycki, to można by jeszcze tutaj. Kosmitki, które mają 2 pary rąk, takie na przykład Kali. Jakieś takie.
1: No tak, są tacy, co mają po 4 ręce, no ale ostatnio tam jakieś wojny były na ich planecie ostro, tam grubo się dzieje, to tych Goro tam taka jakby trochę podobnie do Goro są.
0: Goro, aha, tacy z Mortal Kombat, no. To taka baba Goro była w którejś części, chyba w 11, czy tam w 12, była taka baba Goro. To różni są kosmici, słuchajcie, różni. Coś chciałem zapytać jeszcze o coś ciekawego. A może ty masz jakiś temacik jeszcze ciekawy? Tak nie można nadawać. To jest byle jakie nadawanie w ogóle.
1: No to jest forma terapii śmiechem taka właśnie. Żeby tak rozśmieszyć trochę się wewnętrznie i przekazać te wibracje wesołe tam przestrzeń i one się odbijają od innych, którzy też się ucieszą i ta energia wibracji wesołej wibracji właśnie tak krąży i się odbija i się magazynuje i akumuluje i to właśnie działa świetnie, leczy wszystkie właśnie całe te.
0: Nie wiem jak wy, ja bym strasznie chętnie usłyszał takie combo Dariusz z Galaktyki X kontra Adam Protestant. I na przykład Adam Protestant by powiedział: i zostało powiedziane w świętej księdze Krawcze, że przyjdzie. Skoro przyjdzie, to znaczy, że przyjdzie. A teraz już tam, a byle mi nie przyjdzie. A coś, nie wiem, taka.
1: A że przyjdzie, czy nie przyjdzie?
0: Tak? Nie wiem właśnie, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Przyjdzie? Proszę o odpowiedź.
1: Czy nie idę? Idę, czy nie idę?
0: Nie wiem, ale właśnie chętnie bym usłyszał odpowiedź jednak na to pytanie właśnie, czy przyjdzie? Jak ty, Dariuszu, uważasz, czy przyjdzie właśnie?
1: No to ostatnio wspominałem, że powiedzieć, że dwóch Budach, jeden był Budą wody, drugi był Budą powietrza i jak oni się urodzą na naszej planecie, to gdzie pójdą do jakiegoś kraju, tam gdzie stawią nogę, czy przelecą się samolotem, to będzie pokój.
0: O, takie coś to mi się podoba właśnie. Budda ognia! Budda wody! Budda! Jak jeszcze Budda? Budda? Budda serca! Burda! Burda! To jak ja mówię brzydko, burda. Budda, Budda. Jak Budda, to będzie.
1: Tak, jak da, to będzie. No a dzisiaj tak się śmiałem bardzo, bo zrealizowałem sobie, że Pikachu to był chomik taki, który był takim Buddą właśnie burzy.
0: Budda burzy, no dobra. Co ja tymczasem dostałem do Nate'a, mnich z klasztoru Shaolin. Pozdrawiam cię, mnichu z Shaolin. Hai!
1: O, to ja też pozdrawiam. Hai li, hai la, hai lo.
0: Haj, mnichu, haj. I mnich napisał: walczymy wiadrami na przedramionach z wodą. Walczymy z wiadrami na przedramionach z wodą.
1: Walczymy wiadrami z rzeczywistością.
0: O, właśnie, zalewamy wodą. Musimy być takimi Chińczykami. Chińczyk to bardziej tak: walczymy wiadrami z przedramionami z wodą. I tam... Szybciutko, nie? Musimy właśnie być jak takie Chińczyki, zalewać tą wodą, żeby iść, nie przejmować, że musimy iść, trudzić się i walczyć, wyrabiać sobie mięśnie nóg, skakać z tymi wiadrami na przedramionach z wodą.
1: No można też walczyć właśnie za pomocą bongo, niekoniecznie tylko wiadra. Wiadra też są ważne.
0: Taki mistrz, przychodzisz do takiego mistrza z zakonu Shaolin. Ja jednak bym założył ten swój taki, tych lechitów czczących święty krzak. I bym po prostu właśnie też szerzył jakąś ideologię krzaka, że najpierw powstał krzak, a potem z tego krzaka wszystko wyrosło.
1: No tak, bo Mojżesz na górze Sinai spotkał się z Bogiem i tym Bogiem był płonący krzak, więc...
0: Ale co, czy pan, przepraszam, czy pan sugeruje, że Mojżesz wszedł z takim wielkim blantem na tą górę? To ma to symbolizować, tak?
1: No ja myślę, że historie piszą zawsze zwycięzcy.
0: To było jego spotkanie z Bogiem, tak sobie w las, uciągnął takiego wielkiego lola... O, człowieku, man. Ja tam.
1: Czy ty też to widzisz?
0: A tam Jezus wychodzi za tego Mojżesza z bongosem takim i wzywałeś mnie, oto bongos mój. Ej, tam stawia.
1: No, to ja myślę, że...
0: I tak to jest ogółem. Dobra, Dariusz, słuchaj, może jeszcze ktoś do mnie drędnie. Dzięki za pogaduchy. Fajnie sobie pożartować. Fajnie sobie pożartować z kimś na antenie. To lubię, więc Dariusz zawsze tutaj przybywa z kosmicznej otchłani z pomocą, z odsieczą. Kapitan Dariusz.
1: I dyktator Krawiec.
0: Kapitan Dariusz. Przygody kapitana Dariusa. Ale takie, wiecie, takie retro. Mamy już Etam szuka baby. No to teraz, no, przygody kapitana Dariusa. Tam, ta-da-dam, mamy stateczki jakieś zrobimy. Etam zrobi z modeliny takie na sznureczku. No,
1: no właśnie, to myślę, żeby to wszystko trzeba byłoby zekranizować, napisać nowe święte księgi. No, po prostu jest potencjał niewyczerpany. Ja tu widzę takie, no, po prostu zalążki, takie nasiona czegoś większego, czegoś wielkiego, czego nie będziemy w stanie ogarnąć ani umysłami, ani naszymi sercami. Po prostu to taka, no, jakby Prometeusz nowy ogień podłożył tutaj. Nowa jakość się pojawiła w każdej dziedzinie.
0: No, takie właśnie jest nocne radio. To z tego się rozpocznie. No, legendy potem. Od tego się zaczęło. Dawno, dawno temu w pewnym radio. I będzie cała, po prostu uniwersum całe będzie. No. Dobra, dzięki Dariusz, trzymaj się. Hej, hej.
1: Zdrowych, pomyślnych świąt i szczęśliwego nagrody.
0: Tobie też wszystkiego najlepszego, stary, i do usłyszonka. Wcześniej chyba ktoś chciał adwokata. Ktoś miał ochotę na adwokata. Ale adwokat jest z Pawełkiem. Nie wiem, czy chcecie. Przyjedzie jeszcze po was ECPU. Jak adwokat nie będzie z Pawełkiem, jak Pawełek będzie bez adwokata, to może po was ECPU przyjechać.
2: Stoisz tu, kufa. Stoisz tu. Co to jest, kufa? Co wypisałeś, kufa? Powiadaj, kufa.
3: A ja to tak pisałem, nie wiem, nie moje.
2: Kufa, a co to jest kufa tutaj?
0: Jak już tak ostatnio oglądałem parę odcinków tych łowców pedofilii. Może to nie jest jakiś śmieszny temat, ale tak sparodiowałem tych, co tam występują. Krawiec dzisiaj w niebo wzięty. A jak? Krawiec w niebo wzięty. Dzwonią do niego różne elementy. Nie ma ci on donejcika. A może coś padło, czekajcie. No, to wpadło. Ten Shaolin mnie interesuje, słuchajcie. musimy założyć różne tutaj stowarzyszenia. Jedni będą ćwiczyli moc Jedi, drodzy będą ćwiczyli jak mnisi Shaolin i musimy po prostu się zjednoczyć i walczyć. Walczyć o Polskę.
2: Walczyć o Polskę, Srolu! Srolu jeden. Dla ciebie Polska to jest nic. A dla nas nie, dlatego będziesz rozpierdolony bagnetem francuskim. Marcin potwierdzi.
3: No tak, Wojtku. Widzisz, on by wolał, żebyś ty mu wsadził ten bagnet gdzie indziej, wiesz. No to wiesz,
2: ja mu wsadzę. Zaraz.
0: Zgadnijcie, kogo teraz starałem się sparodiować. Konkurs.

Może Tadeusz Owsianko. Częstotliwość Ziemi się zmienia i matka Gaja wysyła promieniowanie Wszechojca na wszystkie istoty z 7, z 8, z 9, z 10 i z 11 gęstości. Tak, ja tu mam rysuneczek. Przysłało mi dziecko rysuneczek. Co teraz jest na tym rysuneczku? To jest dziecko indygo, kochani. To jest dziecko indygo. Ono robi rysuneczki. Ja jako przekaźnik międzygalaktyczny, serwer, prastara dusza kosmiczna, przekazuję tylko informacje. Mamy tutaj rysuneczek. Na rysuneczku mamy jakieś kurwa bazgroły. Co to kurwa jest? Co ten stół taki ujebany jest? Rurku, dlaczego ten stół wciąż jest ujebany? Gdybyśmy nie mieli tego przerywnika, wszystko byłoby widać. Ja pierdolę, Rurku. Ile razy można mówić? Prosić. Jak tu nasracie, to też to pokażecie. Głupie Polaczki. Głupie Polaczki wy. Nie, to nie wiem czemu z Polaczkami mi to wyszło. To tak dziwnie jakoś. No, wy rurki może na przykład lepsze by było. Każdy ma swojego rurka. Jakiegoś. Albo może to jest to pytanie, czy być w życiu rurkiem, czy Tomaszem Lisem bardziej? Kamilem Durczokiem, przepraszam, czemu mi się Lis z Durczokiem myli? Nie, donejciki nie będą działać, słuchajcie. No tak jak mówiłem, zepsuły się. Potrzebuję trochę czasu, żeby to naprawić. Się nie wyświetlają. A już i tak zostałem dzisiaj tu hojnie znowu zasponsorowany. Ja nie wiem już, co z tymi pieniędzmi robisz. Mi się przelewa po prostu. Chowam je gdzieś tu, już po prostu wysypują mi się. Już nie powiem, co robię z tymi pieniędzmi. To jest nieeleganckie, żeby o tym mówić, ale już po prostu aż tak, nie? Już nie wiem, co z nimi robić. Po prostu do reklamówek powkładałem, wystawiłem na balkon te pieniądze. Otwieram szafki, tam pieniądze. Kurwa, przyprawy chciałem, to pieniądze. Tam, kurde, pranie, w koszu na pranie pieniądze leżą, nie wiem. Zacząłem je w zamrażarniku chować, żeby gdzieś to poupychać, bo to nie szkodzi, to może leżeć. To po prostu wszędzie te pieniądze, już mnie to denerwuje po prostu. Nie wiem, może zacznę jeść te pieniądze na przykład. Nie wiem. Zrobię sobie zupę pieniężną. Zupę z pieniądza. To jest taka specjalna zupa. Nie wiem, no wiadomo, każdą zupę się robi na wywarze. Trzeba tam kurczaka wygotować, dalej. Warzywka. No i na końcu wrzucamy nie makaron, nie kapustę kiszoną, nie koncentrat pomidorowy. Tylko właśnie pieniądze. Jak zjecie taką zupę, to nabierzecie takich umiejętności do biznesu. Słuchajcie, to wiem, że brzmi jak szaleństwo. Wiem, że brzmi jak szaleństwo. Ale po prostu to działa. To działa, mam na to dowody. Wielu wspaniałych ludzi mądrych, naukowców, doktorów, absolwentów, adiutantów, profesorów zrehabilitowanych potwierdzi moje słowa. Są na to dowody. Ja dzisiaj się przebudziłem. Ja się z rana dzisiaj przebudziłem. Wstałem z kolan. Już mówiłem, no, ale to jest warte podkreślenia. Wstałem z kolan i włączyłem myślenie. A właśnie już niedługo będę musiał wyłączyć. Jezu, jak późno się zasiedziałem, bo późno zacząłem po prostu, a miała być taka krótsza audycja. To dobra, to ostatni telefon, może ktoś się czaił. Tak, nie dzwonić, ojejku. I teraz, kurde, już koniec, to już nie zdążę. To ja właśnie mówię, zdążysz, tak. Możesz zadzwonić jeszcze. Tak. Nie bój się. Do it. Do it. Do it.

Tak, słyszałem, że tak, że pan Durczok nie umarł, tak, słyszałem. No. To taka tragiczna trochę postać w sumie. On, ludzie mówią, że on się trochę pogubił w życiu jakby. Ale dziennikarzem był dobrym chyba. Krawculku, tu włączyłeś, Krawculiu, w końcu myślenie, tak? Zapytuje Gosia. No, właśnie, włączyłem. Ja teraz włączam myślenie. To wszystko, co się dzieje, to jest masakra po prostu. A ludzie tego nie rozumią. Ja tu mam dekret krawca. Proszę bardzo. Oto mój dekret krawca, na którym jest wyraźnie napisane, że mam was w dupie, państwo. Państwo z systemie mam cię w dupie, to jest moja deklaracja krawca. I proszę się ode mnie odczepić. Nie zezwalam na jakiekolwiek przetwarzanie mojej twarzy, mojej nogi, mojej ręki, mojej głowy, mojego brzucha, mojej dupy, moich pleców, moich ramion, moich uszu. Nie zezwalam po prostu. Wszystko jest wykreślone, inaczej będzie spotkanie z prawnikiem, że się ode mnie odpierdolić. Jestem istotą ziemską, ziemianinem, a nie żadnym tutaj obywatelem. No. I tak trzeba zagadać. Jak was gdzieś tam zatrzymają, to tak trzeba się powoływać. I niech każdy sobie tam swój własny dekret wypracuje. Na przykład dekret Grzesia od pizzy. To taki jego własny. Ktoś go zaczepi, to on powie, proszę bardzo, to jest mój dekret Grzesia od pizzy. Mam was w dupie, państwo. To jest moja deklaracja. Deklaracja Grzesia od pizzy. Mam w dupie, ja roznoszę pizzę. No. Ja tu sobie roznoszę pizzę, proszę mi dać święty spokój. To jest mój dekret Grzesia od pizzy. No, to jest mniej więcej to samo, co dekret krawca. Jest tu drobna zmiana wprowadzona przeze mnie, przez Grzesia. No, tak by mógł Grzesiu powiedzieć, nie? I co, nie miałby racji? Oczywiście dekret Dariusza będzie zupełnie inny, tam będzie bardziej zaawansowany tutaj. Deklaruje przyjaźń ze wszystkimi rasami kosmicznymi, zapisuje się do Kosmicznej Federacji, czuje się obywatelem Gwiezdnej Federacji, jestem ziemskim agentem Federacji Kosmicznej na Ziemi, sprawdzam, co tu robią te ziemiany. No, już. Krawiec Durczok był najlepszym dziennikarzem wśród obecnych. A co ty o tym sądzisz? Nie wiem, czy najlepszym. Ciężko to ocenić. Ale wydaje mi się, że zdecydowanie no, dobrym, sprawnym, doświadczonym. Który bardzo się poświęcał swojej pracy. On był w nią bardzo zaangażowany. To był jego trochę taki świat, jego pasja. I tak to jest ogółem całe te

Grzesiu od pizzy napisał: nie będziesz zamawiał pizzy hawajskiej przeciw bliźniemu swemu i siebie samemu. Nie wiem, jak to skomentować. Ja jestem wielkim fanem pizzy hawajskiej. Jestem z zakonu pizzo Hawajów i uważam, że pizza hawajska to jest świętość. To jest wyjątkowe danie. I ty, mój drogi panie, szydząc sobie w tym momencie z pizzy hawajskiej, popełniasz według mojego dekretu krawca, grzech śmiertelny numer jeden. Za który karą... Za który karą może być tylko jedno. Starcie się ze mną na antenie. Wyzywam cię. Nie no, tak naprawdę to wyzywam was wszystkich. Mówiłem dzisiaj, że bardzo bym się ucieszył, gdyby powróciło coś takiego jak teleturniej Zajebiście Wielka Kula, przepraszam bardzo, Wielka Gra, oczywiście. To było fajne show i takie tam były pytania, różne zagadki. I coś takiego właśnie szykuje dla nas właśnie teraz Matt. Muszę tak po perlowskiemu zapowiedzieć. Szanowni Państwo, za chwilę program z serii Zagadki Matta, część druga. Zapraszamy. Życzymy miłego odbioru i czasu spędzonego przy radioodbiornikach. Dobranoc Państwu. Ja potem... Perlowskie jakieś, nie? O, jakiś tam teleturniej, nie? Proszę Państwa, Zagadki Matta. A ja będę takim, ja chcę być takim prowadzącym, takim pijanowskim. Magda, pocałuj pana. Ktoś pamięta. Magda, pocałuj pana. Nagroda. Dla tego, co wygrał. Oprócz oczywiście zapasu kaszanki firmy Zdzichpol na 4 lata, który ufundowała firma Zdzichpol. Tam i w polonezie leży zapas kaszanki na 5 lat. A Gumball ostatnio puścił jakiś taki film, zrobił. Kustosz Rayli takie zrobił. Nie wiem, ale to nie. To raz było Kustosz Rayli GTX 2, a raz było Forza Kustosz i Kustosz Psycho Kustosz. Wiózł pijany kierowca Kustosze. Latały te kustosze, ale one właśnie dlatego są plastikowe, żeby się nie zbiły, jak powlatują. I pędził drzewa rozwalał, po prostu wszystko tam zmiatał, ludzi w ogóle, bo musiał zdążyć dostarczyć kustosze. A ja poproszę dwa kustosze.

I zagadka brzmi, znaczy zakres święta polskie, no to minęło 10 minut i poznaliśmy kategorię, tak? Zakres święta polskie, zagadka. To ja strzelam, Wigilia. Ale Mat trudne zagadki zadaje, cholera. O cholera. To ogółem to właśnie taka zagadka. Dwie kulki i armatka. Zakres święta polskie, to ja odpowiadam, Wigilia. W moich żyłach płynie kustosz malina. No właśnie, i ten utworek i pędzi tym dostawcą kustoszy. No to taki film kryminalny trochę w uniwersum Nocnego Radia. Wielka kradzież kustoszy. Napadli z kałasznikowami i ukradli 3 palety kustoszy. Jakiś taki, no brzmi trochę absurdalnie, ale niekoniecznie. Może to byli wielcy fani kustoszy, którzy zrobili skok. Miało tych kustoszy być więcej. To jest grane. Tu miało być 10 palet kustosza. A jest tylko 7. Gdzie pozostałe 3 palety? Gadaj. No ja nic nie wiem, ja nie wypiłem. Nie, a tam na przykład sroka taki schowany i wypił te 3 palety kustoszy z krawcem. I mówi: szanowny panie, nie ma tu żadnych kustoszy. Nie ma, proszę pana. Nie ma, ja panu to mówię. Nie ma. Pytanie będzie w donejcie. O, no to czekamy. Czekamy w takim razie na zagadkę. Przygotujmy się. Jak ja nie mogę się doczekać. Aż mi łydki drżą z niecierpliwości. Co to będzie? Cholera jasna, chciałbym już wiedzieć, co to będzie za zagadka. Ciekawe czy trudna. Nie mogę się doczekać, po prostu nie mogę. Dobra, ja lecę spać, napisał Gumball. No, druga godzina w sumie, tak. To. Ty pajacu. To do mnie było? To do mnie Waść piszesz? Dobrodzieju? Wypraszam sobie. Przypominam, że awansowałem z pajaca na komika dzisiaj, więc proszę mnie nie nazywać pajacem. Można sobie sprawdzić czata. Awansowałem dzisiaj, skoczyłem level. Był taki komunikat. Krawiec skoczył level. I tam wymazane właśnie zniknęło pajac. I pojawiło się komik. I więc proszę używać właściwego, że tak powiem, tytułu. Nie pajac, tylko komik teraz. Będzie wszystko w porządku, dobrze? No, inaczej zostaną wystosowane do pana, wobec pana pewne działania zostaną wystosowane.

No, a my powoli się tutaj żegnamy. Mi już się z wami żegnamy. No, bo późno po prostu, późno. Trzeba wstać normalnie w miarę. A nie budzić się w środku dnia. No więc do zobaczenia się z wami jutro o godzinie, ale no przepraszam bardzo, a donate? O, no właśnie. Jest zagadka. Dobra, już myślałem, że nie przyjdzie. No to w takim razie zgadujemy. Jeszcze płynę, ale kra nade mną zamarza. No, ocean? Nie wiem, taka zagadka. Jeszcze płynę, ale kra nade mną zamarza. No, to wyzwanie jakieś jest. To kombinujcie, o co to za zagadka. Może jakaś podpowiedź by się tu przydała. jeszcze płynę, ale kra nade mną zamarza. No, jak se płynie woda, to jest... Robi się lód na górze. Nie wiem, co tu chodzi, naprawdę. Może wy wiecie.

Może ktoś ma ochotę zadzwonić i się pozastanawiać ze mną. Matt pisze film. To film jest czymś, co jeszcze płynie, ale kran nad tym zamarza? Ja chyba jestem za głupi dzisiaj na to. Teraz Matt pisze święta polskie. Ja się pogubiłem, nie wiem, słuchajcie. Matt, byś zadzwonił. Zadzwoniłbyś. Ty czatowniczu, czatowniku jeden. Czatowiczu. Ty czatowiczu jeden. Wy wszyscy jesteście tutaj czatowicze, tylko tu na czacie, hi, hi, hi, ha, ha, ha. A zagadkę ktoś rozwiąże? Święta polskie, to ja strzelam, śmingus dyngus. Najwspanialsze polskie święto wywodzące się ze wsi, w którym chodzi o to, żeby oblać babę wodą. O, słuchajcie, może to by był taki sposób na podryw w grze Etam szuka baby. Przepraszam, ale to jest poważny projekt w tym momencie. Więc Etam oblewa babę wodą i baba musi się przebrać. Cały ciąg wydarzeń. Dobra. Matt chyba podrzuca kategorię. Po prostu to, trochę Matt niejasno piszesz, wiesz? Gdybyś na przykład czasem tak prowadzącemu może być trudno skumać, o co chodzi, więc na przykład piszesz, rzucam propozycję kategorii i wtedy wiesz, wszystko jest tu jasne i mamy już dwie, tak? Dobrze rozumiem? Święta polskie i cytat z filmu i możemy sobie wybrać. No to ja zdecydowanie cytat z filmu, bo to lepiej się znam niż na świętach polskich. Tak więc cytat z filmu byłby dobry. Na przykład taki. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Albo. No. You are disease. And I'm the cure. Fuck you! I kobra wtedy wyciąga pistolet. Drop it!

pisałem, że cytat pisze Matt. No, no, no tak, to jest ostatnie, co napisałeś, ale wcześniej pisałeś święta, święta polskie. Więc myślałem, że to są kategorie do wyboru. Ale skoro ma być cytat, no to dla mnie bomba, bo myślę, że jeśli chodzi o cytaty z filmu, tylko żeby to nie były alternatywy 4, bo ty sobie wbierzesz taki jakiś serial, a z serialu to ciężko czasem zapamiętać jeszcze dawnego serialu, nie? Jakieś scenki, to tylko Etam na przykład będzie tu pamiętał. Chociaż ja z Barei jakoś tam się czuję, ale może na przykład jakieś amerykańskie kino albo jakieś europejskie, wiesz, może niekoniecznie polskie filmy, to by było w sumie spoko.

0: albo taki cytat: Get to the chopper! Albo Come with me if you wanna live. Now. Now. Get down. Run. Get down. Drop it. No, to piękne cytaty z filmu, ja uważam. Albo cytaty Rambo. Nothing is over. Nothing.
1: Nothing is over. Nothing is over. Yeah. Nothing. Nothing is over. No. No, nothing is over. No. You know nothing is over.
0: Rambo. Bo tak mi się przypomniało, bo teraz wyszedł Epic Rap Battles of History, gdzie walczą ze sobą, słuchajcie, no, prawdziwe gwiazdy, bo John McClane, tak, czyli Bruce Willis, Rambo, Sylvester Stallone. No kto tam jeszcze był? John Wick, no, Keanu Reeves. W tej roli koleś, którego nazwiska nie pamiętam, on się nazywa Zach. Jakiś tam bardzo fajna postać, która wielokrotnie występowała w Epic Rap Battle w słynnej serii i tak jakby wrócił, nie? I pojawił się znowu jako John Wick. To tak Keanu Reevesa jakoś tam naśladować, to wyzwanie, nie? Bo Willisa może trochę prościej. Tutaj Epic Lloyd się wcielił tym razem w Bruce'a Willisa. Jest taki na bosakach, taki upierniczony cały. Koszulek, podkoszulek nieprany 3 miesiące, taki brudny z prawami krwi, jakieś plastry, zadrapania i na bosaka, nie? Taki śmiesznie wygląda, jak taki łapserdak, no, ale to jest oczywiście chyba pewnie największa rola Bruce'a Willisa, czyli rola w szklanej pułapce, nie?

sprawdzam sobie w tym momencie, no przepraszam, że mlasnąłem. Przepraszam, że mlasnąłem od razu. To ostatnio zarzuty, że krawiec niedługo będzie mlaskał jak Kaczyński. A Samuel pisze, krawiec uwielbiam jak se plenisz. To ciekawe. Czy to, jeśli by to była kobieta, Samuel, to bym się ucieszył. A jeśli facet, to dziękuję za takie tu deklaracje. To, jakby na przykład kobieta powiedziała, uwielbiam jak se plenisz. Uwielbiam jak se plenisz, mój krawcze. A ja bym wtedy seplenił przy niej. I to by ją kręciło. A ja bym seplenił. I mówi, i bym sieplenił, sieplenił bym sobie, sieplenił, tak bym sieplenił, troszeczkę bym sobie sieplenił, tak. A to by kręciło i mówiłaby, sepleń dla mnie, krawcze mój, a ja bym sieplenił. Ale jeśli to jest facet, to nie. Tylko kobiety mogą mi seplenić do ucha. Znaczy, ja im mogę seplenić do ucha. Facetowi nie będę seplenił.

że sepleniących w ramach pewnego takiego wyrównania można by na przykład dawać do trailerów filmowych i żeby dać im szansę. I byłoby na przykład, że już niedługo Spider-Man powróci. I tam Spider-Man, Spider-Man. Już niedługo Spider-Man powróci. Żeby dać szansę tym sepleniącym, też oni też powinni móc być lektorami w różnych filmach, w słuchowiskach. No, ja jestem za równością, za równym dostępem.

Tu się pojawił komentarz: nie uwielbiam, jak se plenisz. Przepraszam, to myliłem się. Myślałem, że lubi, jak se plenie. A ona nie lubi, jak se plenie. To Gosia napisała: nie uwielbiam, jak se plenisz. Serce me krwawi, albowiem se plenienie mym chciałem zdobyć serce kobiety. A teraz nie mam nic. Miałem se plenienie, ale teraz się odmienię i nie będę już se plenił.

Chyba zaczynam rozumieć. Jeszcze płynę, ale kra nade mną zamarza. To jest cytat z jakiegoś filmu. W końcu zrozumiałem po pół godziny, o co chodzi w konkursie. Chyba kiepski ze mnie prowadzący taki teleturniej. Ale też dziad Mielaruos. Dziad Mielaruos. Diadia. Diadia. Diadia Mielaruos. Wplacil. 50 złotych wpłacił Diadia Mielaruos. Ja dziękuję tobie, Diadia. Diadia.

Matt pisze o żółtym szaliku tutaj. Z Januszem Gajosem. Żółty szalik. Słuchacze, żółty szalik, świąteczny obowiązek filmowy dla każdego. Zgadzam się. Bardzo dobry film. Bardzo dobry film. No. Ale dodaję tutaj, Matt, każdego Polaka. Że obowiązkowy dla każdego Polaka, tak? A Mudzina nie może oglądać? Nie może Mudzina oglądać polskiego filma. Mudzina nie może, tylko dla Polaka. Dla Polaka tylko Mudzina nie będzie oglądała. A przystojna Mudzina by sobie przyjechała, pooglądała, ale nie może Mudzina, bo tylko dla Polaka. Mudzina smutna jest. Mudzina nie chce się bawić już. Kurwa, jakoś tak rasistowsko strasznie mi wyszło. Przepraszam, bo wiecie, komik czasami się... Awansowałem na komika, więc no, wiecie, komik jedzie po bandzie czasami. I komik musi być komiczny. Komik... Krawiec chyba zwariował. Pisze Grzegorz. Zwariowałem. Hop, siup, zwariowałem. Pomieszałem duszę z ciałem. Hop, siup, wszyscy święci. Co mi się tak we łbie kręci? To ja mam zagadkę dla Mata. Skąd są słowa tej piosenki? Na zagadki będziemy odpowiadać zagadkami. Zanim odczytam twoją zagadkę, rzucam ci w twarz moją zagadkę. Skąd jest ta piosenka? Właśnie.

zawsze daje trochę czasu na odpowiedź. Jak nie będzie, to w takim razie nie brak mi zagadek, ale i wasze przyjmę. Aby wam pokazać coś, nie wiem co.

Aha, Matt chyba dopiero teraz tłumaczy może takie wcześniejsze już sprawy, może to faktycznie jakieś opóźnienie ma. Może on słucha na przykład od połowy. Właśnie, to jest dobra okazja, żeby ludziom jakby przypomnieć, że ten suwaczek tam na playerze, na YouTubie, możecie mieć na przykład niechcący bardzo w tyle i nie zauważyliście tego. Wtedy efekt jest taki, że słuchacie tego, co było pół godziny temu, nie? Ja nie mówię, że tak jest w tym przypadku, ale tak uczulam, bo jakieś opóźnienie zawsze jest, parę minut nawet, różnie to bywa. No, a ktoś może z kolei słuchać na przykład audycję gdzieś tam w tyle sobie cofnął, zapomniał. Tak to jest. Ale chyba nie, bo Matt już tu odpowiada i zgadł, zgadywał i zgadł. Napisał, nie wiem, Olga? Tak, kabarecik Olgi Lipińskiej. No to brawo, brawo. Nagrodę będzie specjalna nagroda Nocnego Radia. Uśmiech krawca odciśnięty w betonie. To tak może do Smolenia i Laskowika teraz tutaj. Bardziej do Smolenia, bo to był Bogdan Smoleń na wakacjach akurat. Uśmiech kierownika odciśnięty w betonie. Nagroda komunistyczna. Wiecie co? Tak naprawdę to teraz ja powinienem wysłać Matowi donata. Jak gra, to gra. Co to taka gra, że ja tylko dostaję donaty, a jak Matt wygrał, to co?

I tak to właśnie jest na tym świecie. No, niestety dzisiaj właśnie jest awaria donate'ów i to ona właściwie sprawia, że są takie problemy tutaj z synchronizacją czasem, bo tak, bo trzeba tu zerkać, tu sprawdzać, tu odświeżać, a tak to się po prostu wyświetla na ekranie. No, dzisiaj dostałem nauczkę, żeby się wyrzec donate'ów. Słyszałem głos. Krawcze, wyrzeknij się donate'ów. Mówię do ciebie ja. Kto by tak mógł powiedzieć? Claude. On by chciał. Nie wpłacajcie na nocne radio, mówił. Przecież. Matt proponuje kolejną grę. Dobra, to słuchajcie, to przedłużamy audycję. I gramy dalej. Gramy dalej. W takim razie. Kategoria tekst piosenki. Poproszę. Poproszę kopertę. Poproszę kopertę. Ja zbieram koperty, tak jak ksiądz. Jest Wigilia, ja chodzę, zbieram koperty od słuchaczy. Proszę bardzo, tutaj. Ile jest dane? Ile jest ofiarowane? O, tak malutko. 200 zł, wstyd. Wstyd, 200 zł, wstyd, po prostu wstyd. A tu no 500, trochę lepiej. No, tu 1000. Tak. O, jaka wypana koperta. Tak, to jest... Tu widać po prostu, tu czuć wiarę. Jaka wielka koperta. A tu taka malutka. No właśnie. Ojciec Tadeusz mnie się włączył, przepraszam. Wódz Wielki Niepokój się objawił tu i pisze, ale mam dziś kaca. Może on ma takiego kaca, wiecie, jakiegoś rynkowego. Coś tam zainwestowałem, tu włożyłem, przewalutowałem, tutaj wpakowałem i wszystko w ogóle dupa. Dupa, wszystko dupa. No tak wyszło. I mam dzisiaj kaca, właśnie takiego, mam kaca.

ekonomicznego kaca mam. Wolnorynkowego. Grzesiu od pizzy tymczasem. Co on mu tu pisze? A, to, cwany taki napisał mu. O tej porze jeszcze zbyt mało pijesz. Zbyt mało pijesz jeszcze o tej porze. Wódz przyszedł. A ja mam dziś koca, kurwa. A Grzesiu mu tam. O tej porze jeszcze. Zbyt mało pijesz. dawna trójka, powtórka z rozrywki, tak? Powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki to był taki cały blok, nie? I nie wiem, czy w ramach powtórki z tego cyklu, powtórka z rozrywki, leciały tam, z tego co pamiętam, bardzo różne rzeczy, nie tylko dla orłów, to było właśnie tam, w tej powtórce z rozrywki, tak? I Poszeprzeńscy, i Pan Sułek, i z Pamiętnika Młodej Lekarki. Wszystkie te audycje były jakby w tym, jakby paśmie, tak? Powtórka z rozrywki, taki bloczek. No, to świetna sprawa. Świetna sprawa. Jak się tego posłucha, to widać dużą klasę w przygotowaniu, nie? O, tutaj HWDP. HWDP i dychy dwie. Mordo ziom. HWDP. I dyszki dwie. Ma człowieku, bo się nie osplułeś. U naczelnika na makowcu. I pisze tutaj. Walimy wszystko w końcu. Cwej frajer pedał. Kurde, ale no właśnie, ja nie mogę tak czytać takich rzeczy. To jest niepoprawne politycznie i nieuprzejme takie pisanie. Że cweli, chociaż cweli. Właśnie, czy można, nie wiem, nie lubić cweli? Czy trzeba kochać cweli? Ja proponuję kochać cweli. A frajerów przytulić. Kochać cweli. Nie, cweli to nie, no, cweli to się kocha chyba, tak? Że tak powiem brzydko trochę, mało poetycko, ale cweli to się kocha jakby w więzieniu. Że tak powiem, no zejdźmy z takich tematów. Ale to są cwele frajery. To jest jakiś jeszcze gorszy cwel, to jest taki cwel, który awansował tam level. Po prostu nagle jeszcze dopisek mu się pojawia. Frajer. Był już cwelem, a jeszcze tak ma potem podpisane. Frajer. Już w ogóle i inne cwele wtedy do niego podchodzą. Mówią, co? Co, kufa? Co chodzisz po moim spacerniaku, kufa? Tej! Frajerze jeden, celu, kufa? A, i nawet już taki frajer, cwel. Tu jeszcze było na P. To brzydkie słowo takie. Homoseksualista się mówi. Albo gej. Gej jest okej. Okay. Zmieniam to radio na gejowskie. Dobra, bo tu żartuję, nie zmieniam. Nocne radio. Proszę tytuł i autora. Aha, dobra, to ja mam dać zagadkę. Z kategorii powtórka z rozrywki. Dobrze zrozumiałem. Jeśli tak, to proszę bardzo. Co by tu zapytać? Wymień trzy dolegliwości, na jakie cierpieli pacjenci, właściwie pacjent, zawsze ten sam, młodej lekarki. Jak się nazywa ten pan Kaczmarek? Z Pamiętnika Młodej Lekarki. Zaraz to jeszcze sprecyzuję. Poczekaj chwilę, jak możesz, Macie. Bo chcę znaleźć tutaj tego... Jan Kaczmarek, no oczywiście. W rolę pacjentów wcielał się Jan Kaczmarek. A od czasu jego choroby Stanisław Szelc. No.
Będąc młodą lekarką, no to ja poproszę o trzy... aha, czyli pytanie do mnie poszło. Dobra. Ale ty też możesz odpowiedzieć. Wymienić trzy dolegliwości, na które cierpiał pacjent młodej lekarki. Tylko uczciwie, bo może nawet jednej nie pamiętasz, widzisz. Możesz nie pamiętać. A Matt napisał... Ha, ha, ha, ha, ha. Ja już tu widzę, co napisał. No, słuchajcie, jakby to powiedzieć, znam, ale chyba nie podam autora, tytułu, kto to śpiewa, ale oczywiście chyba wszyscy będzie tak, że wszyscy to kojarzycie, ale kto odpowie tutaj, nie? Do serca przytul psa, weź na kolana kota, raj, raj, raj, raj, raj. Bo życie piękne jest, już nie pamiętam dalej, jak to było. Do serca przytul psa, weź na kolana kota. Więc skąd to jest? Skąd to jest? Takie pytanie podesłał Matt. Dziękóweczka. No i kto tu odpowie? No, może zaraz się okaże, że tam wszyscy na Google sprawdzają. Kto szybszy? Ten, kto nam szybko w te klawisze... Już mam tutaj odpowiedź. Wklej, kopy, wklej. No ciekawe, co to było? Na pewno nie był to piątek z Pankracym. Szkoda, że z Etamem... szkoda, że Etama nie ma. Moglibyśmy zrobić Pankracego dla was, odtworzyć na przykład specjalnie dla was Pankracego. Tylko on musiałby być panem Zygmuntem. Ja mogę być Pankracym ewentualnie. Do serca przytul psa, weź na kolana kota. To nie jest jakiś... ale to przecież to Jan Kaczmarek śpiewał. No. Ale wiecie co? Ja dopiero miałem przebłysk, że przecież to śpiewa Kaczmarek. Bo ja mówiłem, że Kaczmarek się w pacjenta wcielał. Nie odpowiedziałem. Bo ja zapomniałem, że to właśnie on śpiewał tą piosenkę. Ha, ale jaja, no. No, ciekawie to się złożyło, że odpowiedziałem i nie odpowiedziałem, bo rzuciłem tym imieniem i nazwiskiem. Wymieniłem je, ale to nie była odpowiedź. Przypadkowo.

Jeszcze chwileczkę siedzę, bo sobie tutaj coś się rozruszało, więc jest gra, sobie tutaj wspominamy, no, ale więc gdyby ktoś chciał na przykład zadzwonić, to ja sobie wtedy skoczę po piwko. Nie mam żadnego przerywnika muzycznego nawet. No więc nie mam was jak zostawić. Więc to taka zachęta, żeby ktoś tu dołączył się na chwilę. To go zostawię. Fajna zachęta. Ktoś się chce połączyć, ja go tu zostawię. No. Tak, Matt tutaj napisał, czytamy sobie w myślach, chociaż nie, to widzisz, tu nie ma nic paranormalnego, bo kategoria powtórka, a widzisz, a to jest dosyć szeroka kategoria, powtórka z rozrywki. Wymieniłem dużo różnych show i zatrzymałem się na pamiętniku młodej lekarki z Janem Kaczmarkiem. I tego dotyczyło pytanie, które ty w tym czasie układałeś, jak ja sobie tam wspominałem. A widzisz, to telepatia faktycznie. No. Telepatia normalnie. Ale jaja.

O, takie jaja, że niedługo już nie będzie jaj. Wykupią wszystkie jaja. I skończą się jaja. Apokalipsa nadchodzi. No, to tak się śmiejcie, ale tutaj widmo blackoutu. Tutaj widmo lockoutu. Lockouty, blockouty. O. Gdyby był z nami Etam, to powiedziałby, a była taka gra na Amigę, Blackout, wyprodukowana przez polskie zresztą studio. Ja mam gdzieś kopię na dyskietce, zachowaną, z oryginalną naklejką od twórcy Blackouta. Coś takiego, nie? A pamiętam, to był taki trójwymiarowy Tetris, Blackout. To teraz ja jakąś zagadkę wymyślę dla Mata. Czekajcie. Już kumam, o co chodzi. Trzeba podać kategorię i to jest taka jakby podpowiedź trochę, coś, co fajnie zawęża troszkę. Tylko to powinno być, co wszyscy znają, jakaś kategoria. Czyli na przykład... Kurde, widzisz. Usiłuję coś fajnego wymyślić. Nie jakieś tam głupie tam ile kości. Podaj liczbę kości, którą Steven Seagal połamał w filmie, nie wiem, tam, Bez przebaczenia. No. You're talking to me, amigo? I kill you now, but I kill you slowly. Do you understand? I said, do you understand? No. I tell you now, you don't understand, amigo. Dlatego właśnie połamie ci kości. Now, you know who I am. Now, you know who I am, amigo. See you next time, amigo. I wychodzi Steven Seagal. A to jest taki młody Steven Seagal. Stary to już taki jakiś... Nie podoba mi się stary Steven Seagal. Podoba mi się tylko młody Steven Seagal. Jaki jestem rocznik? 79. Matt jest chyba 88. Taki młody? Przepraszam cię, chłopcze, Macie, urwi się ty nasz. Nie, to głupio brzmi. Młody człowieku. Młody człowieku. Tak jak Franceski muszę powiedzieć. Młody człowieku. Powiadam ci. I to jakaś mądrość. Na koniec to taki młody? Jaki starszy pan. Proszę bardzo. Dobra, to jakaś... Niko, ale słuchajcie, odgad Niko, bo to faktycznie miałem na myśli Niko. Ja nie wiem, czy w ogóle dobrze tutaj, ja tak sobie cytowałem, to był taki improwizowany bardzo Steven Seagal, ale to właśnie Niko chyba. Tak, on szukał jakiegoś tam Lujego, czy tam jakiegoś innego Filemona, nie pamiętam jak się nazywał ten, co go szukał. Cały film go szukał i na końcu go pobił wszystkimi możliwymi. Znaczy, to jest właściwie śmieszny film, taki trochę Monty Python w tym jest, bo szukał jakiegoś typa, Steven Seagal, przez cały film i w końcu go znalazł i pobił go wszystkim, co było w mieszkaniu. Tłuczkiem do mięsa, otwieraczem do Griffina wbił, otwieracz do konserw, bo ten typ chciał Stevena Seagala tymi wszystkimi przedmiotami, jakimś tam garkiem go uderzyć, a on mu wszystko zabierał, Steven Seagal. Wszystkie te przedmioty mu odbierał i używał nich przeciwko niemu i galkiem mu tam, jeb, potem go z pięści jeszcze, szybka seria, a potem jeszcze otwierasz do konserw mu w oko, no i jeszcze go skopa i przez okno go tam wyrzucił na końcu, nie? No i koniec filmu.
Ja trochę żałuję, że nie ma takich filmów jak Kobra już na przykład, nie? Kobra był fajny, to naprawdę świetnie zrobiony film sensacyjny, bo taki z klimatem, nie? Ci neonaziści na motorach, no, tacy psychole, nie? Oni tam siekiery mieli. To taki mroczny trochę film, bo to taki, to taka, takie zgrupowanie takich neonazistów, morderców, sekta taka. Oni mówili, że nowy świat nadchodzi, nie? Trochę tak się kojarzy z dzisiejszymi czasami. Dużo jest takich ludzi nastawionych bojowo, którzy coraz więcej jakby, nie? Młodych ludzi nastawionych bojowo. Tak, to jest takie czasy. A Steven Seagal faktycznie jest podobny do Etama, ale do Etama sprzed paru lat jakby. Teraz, przepraszam bardzo, zapowietrzyłem się. Teraz to on jest taki bardziej rumcajsowaty, albo mikołajowaty. Ale na grafice jeszcze taka, która kiedyś była na stronie, było tam kilka osób z naszej załogi jakby graficzki, no to Etam zupełnie tam jak Steven Seagal wyglądał. Pistolecik wziął, najlepszą koszulkę nierozdartą założył i tak to jest. Trzymaj się, Arwial, trzymaj się. No, ja też już się powoli zwijam. Naprawdę, kiedyś trzeba skończyć. Tak więc, no, ciężko mi jakąś zagadkę kolejną dla Mata ułożyć. Mam jakąś pustkę w głowie. Musiałbym się przygotować. Uciekinier z Wariatkowa. Raz, dwa, trzy, 100 zł. Aż tyle. To ja mówiłem, że mi się te prezenty wszystkie należą. Ale nie wiem, czy aż takie. Nie wiem, czy ja zasłużyłem. Ja wprawdzie byłem grzeczny cały rok. Byłem wzorowym radiowcem. Mam odznakę wzorowego radiowca. Byłem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo grzeczny. I dostałem 100. No, bardzo dobrze. Jedziemy z tym bagnem świątecznym. Tu brzydkie słowo. Organ męski. Przez CH się pisze chyba, nie? Wrtyc Stewce. O, to już wiemy, dlaczego uciekinier z Wariatkowa. To taki dziwny przekaz. Czemu Stewce akurat? Kim jest Stewka? Stefania jakaś. Ale za pieniążki dziękuję. Nie zgadzam się z tobą, to było głupie, co napisałeś. Bezsensowne, ale za pieniążki

Zapraszam jutro o 21 na takie dłuższe spotkanie. Muszę mieć też trochę sił, żebyśmy sobie jutro posiedzieli, a mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, więc ewakuuję się, katapultuję się. Niczym Jackie Chan na fotelu odrzutowym z samolotu, albo Steven Seagal przez okno, albo Indiana Jones na bacie. Trzymajcie się, cześć.

0: Nocne Radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam was wszystkich bardzo serdecznie na antenie Nocnego Radia. Przerwa techniczna, piątek 21 w Nocnym Radiu. Dzisiaj mamy wyjątkową audycję, wyjątkową głównie dlatego, że moi drodzy, wy sami poprosiliście o temat dzisiejszej audycji, a dzisiaj w temacie audycji będzie nanotechnologia. Zapraszam, mamy otwarty stream na Nocnym Radiu, mamy otwarty stream na YouTubie, także jakby co to śmiało udostępniajcie, dajcie znać znajomym. A dzisiaj w temacie właśnie, jeden ze słuchaczy jakiś czas temu poprosił mnie o to, żebyśmy zrobili temat nanotechnologii. Słuchajcie, jest to coś, na czym się kompletnie nie znam. Ja prywatnie przyznam, że byłem straszną nogą, jeżeli chodzi o chemię, bo głównie będziemy dzisiaj mówić o chemii, wbrew pozorom, bo nanotechnologia tutaj. I jeszcze wracając do czata, na samym początku dzisiaj, kiedy zapowiedziałem dzisiejszą przerwę techniczną, pojawiło się, że będziemy mówili o nanotechnologii, więc o nanorobotach. Troszkę sobie to odkłamiemy, troszkę sobie wyjaśnimy, na czym polega ta nanotechnologia, na czym się tak naprawdę opiera, bo jednak okazuje się, że te nanity, które znacie z seriali science fiction, jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie science fiction, jednakże nanotechnologia jest technologią nowoczesną, technologią wyjątkową, technologią, za którą dość niedawno, w latach 90. parę Nobli poleciało, a dzisiaj specjalnie, ponieważ, tak jak mówiłem, kompletnie się nie znam na tym temacie, zaprosiłem do radia gościa. Naszym gościem jest Szymon Breś, student z Politechniki Łódzkiej, członek studenckiego koła naukowego NANO, który się zajmuje nanotechnologią. Witaj, Szymonie.
2: Witam wszystkich, witam Ciebie, Potrzeby, dziękuję Ci za zaproszenie mnie do radia dzisiaj.
1: Także przygotowaliśmy sobie pewną listę pytań, pewną listę rzeczy, żeby opowiedzieć o nanotechnologii, żeby w jakiś sposób dać wam pojęcie, na czym ta nanotechnologia polega. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć się do audycji, to pamiętacie Skype, Nocne Radio, czat na Nocnym Radiu, a także nadajemy na YouTube. Jeżeli macie ochotę, to wrzućcie również pytania na czata na YouTubie Nocne Radio Live. Wtedy zadam dane pytanie naszemu gościowi, a my tymczasem będziemy powoli zaczynać. I tak na samym wstępie, co to właściwie jest nanotechnologia? Ponieważ mamy ten zlepek słów nano, czyli coś bardzo małego, czyli coś zasadniczo nano, coś na poziomie tak odrobinkę większe od atomu, bo możemy sobie wziąć, prawda, z fizyki i przyjąć, że rozmiar atomu wodoru to jest kilkanaście pikometrów, rozmiar plutonu, czyli atomu dość dużego, to jest bodajże 147 pikometrów, no i wchodzimy w tę część nano i z drugiej strony mamy technologię, czyli mamy pewne zdobycze technologiczne. Także pytanie, jakbyśmy mogli w krótkich trzech, czterech zdaniach powiedzieć, na czym ta cała nanotechnologia polega, gdzie nanotechnologia się zaczyna?
2: No tak, nanotechnologia jest nauką, która zajmuje się właśnie zjawiskami, które dzieją się w skali nano. I jak mała ta skala nano jest? Może na początek wyobraźmy sobie takie porównanie. Dajmy na to, że Polska ma metr szerokości. Wtedy jeden nanometr będzie miał wielkość ziarenka piasku. Także możemy sobie wyobrazić, jak ile ziarenek piasku potrzeba ułożyć w rzędzie, aby utworzyć średnicę Polski. Tyle to jest nano.
1: Tutaj jeszcze się spotkałem z dość ciekawym porównaniem, mianowicie, że z porównaniem do wielkości włosa. Czyli jeżeli sobie weźmiemy naszego włosa i pomnożymy jego wielkość razy 100 tysięcy, wychodzi nam takiej średniej klasy dom. Natomiast jeżeli ten włos byśmy 100 tysięcy razy zmniejszyli, to wtedy będziemy mieli nanorurkę, czyli jedną taką strukturę nanotechnologii, prawda?
2: Prawda, zgadza się. Działając jeszcze na innych porównaniach, tym razem do atomów, jako że nanotechnologia to jest działanie już prawie że na atomach, jeden nanometr odpowiada długości średnicy 10 atomów wodoru albo 5 atomów krzemu. Czyli widać, że już jest bardzo bliskiej skali atomowej.
1: Mhm. Dobrze, tutaj przede wszystkim pierwsze pytanie, które się nasuwa w kwestii nanotechnologii, jest to, że nanotechnologia powoduje układanie tych atomów tak, jak nam się żywnie podoba. Przypomina mi się tutaj taka scena z lekcji fizyki, z lekcji ze szkoły podstawowej, gdzie fizyczka narysowała nam na tablicy różne stany skupienia. Mianowicie narysowała najpierw gaz, że tutaj cząsteczki czy atomy są bardzo, bardzo rzadko i one biegają bardzo szybko, kompletnie losowo, w kompletnie szaleńczy sposób. Później pokazała ciecz, gdzie te cząsteczki były już nieco gęściej, gdzie one ruszały się dużo wolniej, dużo spokojniej. No i na samym końcu pokazała ciało stałe, ale okazuje się, że jednak w tym ciele stałym, mimo że te cząsteczki lub atomy są dość gęsto upakowane, to one cały czas się ruszają. No i tutaj moje pierwsze pytanie, takie prywatne pytanie ode mnie. W jaki sposób udało się zapanować nad tymi atomami tak, żeby wam one nie uciekały?
2: Nie uciekały, to znaczy, żeby z danych na przykład nanocząstek one nie rozpadały się, czy coś w tym rodzaju?
1: To znaczy tak, z lekcji fizyki wiemy, że ruch cząsteczek jest zjawiskiem naturalnym. I musicie tutaj wykorzystać z takiego mojego małego researchu, który poczyniłem przed audycją, jakieś studnie kwantowe, czy tego typu technologie, żeby zatrzymać je w miejscu. Tutaj przychodzi mi do głowy przede wszystkim doświadczenie firmy IBM, gdzie zaprojektowano przy użyciu właśnie atomów logo IBM właśnie w nanoskali i utrzymano to w jednej konstrukcji, tak, że to się zwyczajnie ze względu na energetykę tych cząstek nie rozpadło.
2: Znaczy to jest tak, materiały, które są w skali nano, wszystko w przyrodzie dąży do zmniejszenia swojej energii, dlatego takie przedmioty w skali nano, one bardzo chcą się połączyć z innymi, żeby stać się większe, żeby zmniejszyć swoją energię, ponieważ cząstki w skali nano mają bardzo wysoką energię ze względu na swoje rozmiary, o czym powiem później. A co do ich stabilizowania, to używane są w zależności od materiału, czy to różne chemiczne zapobieganie ich łączeniu się, czy to różne właściwości praktycznie już kwantowe tutaj mają miejsce.
1: Mhm. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o samych fundamentach nanotechnologii, która sięga lat 50. XX wieku, gdzie Richard Feynman wygłosił wykład There's plenty of room at the bottom, czyli tam na dole jest mnóstwo miejsca. Rozpoczynając od wyobrażenia, co trzeba zrobić, żeby zmieścić 24-tomową encyklopedię Britannicę na łebku od szpilki, przedstawił koncepcję miniaturyzacji oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej operować na poziomie nanometrowym, na poziomie właśnie tych ułożenia cząsteczek, i jednocześnie też ustalił dwie nagrody zwane nagrodami Feynmana. Kolejno za wykonanie silnika mieszczącego się na sześcianie oboku nie większym niż 1,64 cala. Ta nagroda została zdobyta dość szybko, ponieważ Feynman, z tego co mi wiadomo, odrobinkę nie docenił ówczesnych możliwości miniaturyzacji, ale też z drugiej strony za zmniejszenie strony książki do rozmiaru w skali 1:25,000, czyli po prostu sobie bierzecie kartkę, pomniejszacie ją 25,000 razy, także ta kartka jest widoczna tylko i wyłącznie pod mikroskopem elektronowym. Natomiast jeszcze o metodach oglądania tej skali nanometrowej sobie szerzej za chwilkę powiemy. Później w latach 80. i 90. XX wieku doszło do gwałtownego rozwoju tychże technologii. czyli wykonanie tego napisu IBM, o którym przed chwilą mówiłem, odkrycie pewnych właściwości, ale o tym do tego będziemy powoli podchodzili. Jakbyś mógł tak w kilku słowach powoli opowiedzieć historię, w jaki sposób dochodziliśmy do tego, że jesteśmy w stanie zapanować nad tymi strukturami?
2: To nie do końca nawet można powiedzieć, że było rozpoczęcie panowania tymi strukturami, raczej odkrycie, że my już czasem nawet nad nimi panujemy. Są z historii nawet już różne pokazane rzeczy, że już kiedyś ludzie nie wiedząc nawet o tym, używali już nanotechnologii typu w mieczach z Damaszku odkryto, które były w roku 1100 robione. Odkryto w nich nanorurki na przykład, które nie wiadomo nawet do końca, jak były wytwarzane. Albo też jest taki zwany słynny puchar Lakirgusa z IV wieku, który jest pokryty cząstkami złota i srebra i on odbija światło w różny sposób. Jeśli świecimy na niego z zewnątrz, świeci na zielono, jeśli od wewnątrz, na czerwono. Natomiast współcześnie no to jest na pewno kwestia tej miniaturyzacji postępującej, która już w obecnych czasach dochodzi już siłą rzeczy do skali nanometrycznej. Cóż to mogę powiedzieć?
1: No może przejdźmy do tych konkretnych odkryć nanocząstek, w jaki sposób one działają, w jaki sposób odkryto ich właściwości, w jaki sposób, że tak powiem, to wszystko się zaczynało, bo tutaj mówisz o, no tutaj też do grafenu jeszcze przejdziemy, bo grafen jest tutaj oczywiście osobną całą historią, wielu ludzi wręcz kojarzy nanotechnologię z grafenem, natomiast tutaj też warto zaznaczyć, że taka pierwotna metoda uzyskiwania grafenu odbywała się w ten sposób, że przyklejaliśmy taśmę klejącą do węgla i po oderwaniu otrzymywaliśmy struktury grafenowe. Ale do grafenu powoli będziemy dochodzili, natomiast nanocząstki to nie jest tylko grafen, prawda?
2: Zgadza się jak najbardziej. Schodząc do nanoskali, pierwszą taką jakby podstawową rzeczą są nanocząstki. Tylko żeby wyjaśnić ich działanie, najpierw opowiem o tym, co się dzieje w skali nano. Mhm. Otóż, jak się okazuje, materiały, które mają które są w tak małej skali, prawie że atomowej, one mają zupełnie odmienne właściwości zazwyczaj niż normalne w skali makroskopowej. Na przykład złoto, które jest normalnie obojętne, z niczym nie reaguje, w skali nano bardzo aktywnie reaguje chociażby z dwutlenkiem węgla czy z innymi materiałami. Jest to spowodowane głównie tym, że ma tutaj znaczenie energia powierzchniowa. Cząstki w skali nano są złożone powiedzmy z kilku atomów i prawie że wszystkie te atomy są na powierzchni tej cząstki. Przez to jest ona bardzo reaktywna. Natomiast kiedy mamy na przykład powiedzmy sztabkę złota, to tam atomy, które są na powierzchni tej sztabki, to jest maleńki ułamek procenta tylko. Dlatego to dlatego jest chemicznie obojętna, natomiast w nanoskali to ma ogromny wpływ na to i właściwości takich nanocząstek mogą być kompletnie inne, typu temperatura topnienia jest kilkaset stopni mniejsza niż normalnego materiału.
1: A dlaczego tak się dzieje? Wynika to z fizyki kwantowej, prawda?
2: Tak, to już właśnie zazwyczaj wynika z fizyki kwantowej. To już zależy dla konkretnego materiału i wszędzie będzie inaczej, ale kiedy działamy w tak małej skali, to już mają znaczenie głównie efekty kwantowe i Dlatego też to jest tak ciekawe rolować właściwości takich nanocząstek ze względu na to, że one będą już bardzo konkretnie działały. Ich rozmiar powoduje już bardzo dokładne oddziaływania.
1: Mhm. Bo tutaj mając do czynienia ze sztabką złota, która jest położona w jakimś układzie, typu, no nie wiem, nawet jeżeli taką sztabkę złota trzymamy w dłoni, to wtedy ona ma z jednej strony właśnie dostęp do powietrza, ale kiedy przyjrzymy się tej skali nano, tej skali na poziomie odrobinkę większej niż atom, tak, czy kilka atomów, to wtedy możemy rozpatrywać każdą cząstkę, każdy ten atom złota jako osobny byt, tak?
2: No niejako tak. Tak, każdy atom będzie reagować tak jakby osobno, a w normalnej makroskali to tak jakby rozłoży się na całość i to nie będzie miało w ogóle wpływu.
1: Czyli de facto tutaj mówimy nawet tak sobie wyobrażam, powiedzmy taki dywan złożony z atomów srebra, rozłożony natomiast w postaci, nie wiem, jakiegoś polimeru, jeszcze do omówienia polimerów sobie przejdziemy, natomiast jakaś taka struktura, która jest również o nanoskopowej grubości, także te atomy złota między sobą nie będą reagowały, wobec czego będą przejawiały w tej skali zupełnie inne właściwości, jak rozumiem, tak?
2: To znaczy, kiedy będą rozłożone na powierzchni, czy na polimerze?
1: Na powierzchni. Do polimerów jeszcze przejdziemy.
2: No tak, no to będzie już bardzo podobne do nanocząstek. Znaczy, nanocząstki generalnie z definicji mają przynajmniej jeden wymiar mniejszy od 100 nanometrów, więc taka powierzchnia, która będzie pokryta tak nanowarstwą złota, będzie tak samo działała.
1: Mhm. Dobrze, czyli może szerzej o nanocząstkach, już nie skupiając się wyłącznie na złocie, w jaki sposób działają, jakie ich jest takie pierwotne zastosowanie, takie pierwsze zastosowanie, które zauważono w tychże cząstkach.
2: No takie najpopularniejsze chyba zastosowanie, które widzimy już na co dzień prawie, że to są nanocząstki z srebra, które są stosowane w dezodorantach albo w ubraniach, które są też pokrywane nanocząstkami złota, które są bakteriobójcze. No. Tak samo też nanocząstki złota. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na ich mały rozmiar one przenikają przez ściany komórkowe i mogą bezpośrednio w komórkach, na komórki oddziaływać. Z założenia miało to oddziaływać tylko na komórki bakteryjne, ale nie do końca tak jest i to ta bezpieczeństwo tych nanocząstek srebra w tych dezodorantach jeszcze nie jest do końca wyjaśnione.
1: No, rodzi to pewną kontrowersję, nawet od czasu do czasu pojawiają się opinie, że używanie tych typowych dezodorantów wpływa na przykładowo powszechność raka piersi, natomiast to nie jest ani udowodnione, ani nieudowodnione, jak rozumiem.
2: Dokładnie się nie zagłębiałem już w jakim to jest teraz stanie, ale czy ja wiem, czy na raka. Musiałby to... Wszystko zależy od stopnia użycia oczywiście. No, używając dezodorantów powiedzmy na co dzień, to nie powinno nam w niczym zaszkodzić.
1: Mhm. Dobrze, a oprócz atomów, czy nanotechnologia też ma zastosowanie w cząsteczkach, w jakichś bardziej złożonych strukturach?
2: No, jak najbardziej. No, tak jak już były wcześniej wspomniany grafen. Mamy też podobne do grafenu, ale jest to jednak inna rzecz, nanorurki i fullereny, czyli tak jakby piłki z węgla. No i mamy też różne struktury polimerowe, czyli złożone z wielu powtarzających się powiedzmy cząsteczek, które też mają swoje szczególne właściwości, ale to myślę, że później o tym jeszcze powiemy.
1: Mhm. Dobrze, czyli zasadniczo możemy tutaj postawić pewną kropkę przy tym, że nanocząstki to zarówno skupienie się na pewnych strukturach atomów i ich odpowiednim ułożeniu. Tutaj jeszcze, ale to później będę miał dość, można powiedzieć, dość ciekawe pytanie, ale nie wiem.
2: Jeszcze co do nanocząstek, to są różne też ciekawe efekty jeszcze związane z nimi. Kiedy mamy na przykład nanocząstki złota, takie powiedzmy kuliste, tak złożone z tych kilkunastu atomów, czy nawet też innych materiałów, one mają taką właściwość, że są krótsze od fali świetlnej. Przez co, kiedy one odbijają światło, to zmieniają kolor tego światła. Teraz ten kolor, który odbijają, to zależy od padającej fali świetlnej, ale też od ich wielkości. I na przykład świecąc światłem widzialnym na takie nanocząstki widzimy na przykład kolor pomarańczowy, a świecąc światłem ultrafioletowym widzimy już kolor, powiedzmy, zielony, czy
1: czyli to żółty, w pewien sposób, nie wiem, tutaj to ma zastosowanie w konstrukcji, nie wiem, ekranów, telefonu, naszych telefonów komórkowych na przykład?
2: Znaczy nie, to nie jest akurat to zastosowanie raczej. Nie jestem pewien, czy to ma jakieś dodatkowe zastosowanie, to jest takie ciekawa właściwość do pokazania właściwie naocznie, że widać, że te nanocząstki tak jakby są tam. Właściwie tyle.
1: Dobrze, to może przejdźmy do grafenu, który, to znaczy tak, grafen, który jest bardzo kojarzony przede wszystkim z odkryciem polskich naukowców i który bardzo często w nanotechnologii jest uznawany za niejako kwintesencję nanotechnologii, czy też jedyną znajomą przez ludzi, nie wiem, zastosowaniem nanotechnologii. O grafenie bardzo dużo się mówiło, bardzo dużo mówiło się w mediach mainstreamowych. Mógłbyś może to szerzej opisać, czym jest grafen?
2: Więc tak, grafen jest praktycznie samym węglem. Tylko to jest, jego wygląd jest taki, że to jest tak jakby, można go porównać do ściany ula. Są to takie sześciokąty połączone ze sobą, które tworzą tak jakby siatkę. Taka warstwa grafenu jest przez to grubości jednego atomu, więc ma dość silne oddziaływania różnego rodzaju. Przede wszystkim w takim grafenie jest mnóstwo latających elektronów, czyli można powiedzieć przewodników prądu, i jest wrażliwy na najmniejsze zmiany, czy to prądu, czy różnych innych oddziaływań.
1: To jeżeli jest tak wrażliwy, to w jaki sposób udało się go okiełznać?
2: Co do produkcji grafenu, to dość długie były badania i przez jakiś czas grafen był najdroższym materiałem na Ziemi. Nawet mam wpisane, że kosztował kiedyś 100 milionów dolarów za centymetr kwadratowy. Ale w końcu udało się go okiełznać. Kiedyś, tak jak mówiłeś, wytwarzano go za pomocą tak jakby odklejanego taśmą od warstwy grafitu, ponieważ grafit zawiera w sobie właśnie grafen, tylko że połączony tak jakby w wiele warstw. Była to metoda wytwarzania bardzo trudna, czasochłonna i bardzo droga. Natomiast powstają nowe metody, nawet ostatnio w 2015 roku, co ciekawe, właśnie Politechnika Łódzka odkryła nowatorski sposób produkcji tego grafenu. Dokładnie za bardzo nie powiem, jaki to jest sposób, ponieważ to już jest skomplikowana chemia. Ale powoli ten grafen zaczyna być produkowany na coraz większą skalę i myślę, że za parę lat już mógłby, może zacząć wchodzić do powszechnego użytku.
1: zastosowanie takiego grafenu, ponieważ wiemy, że jest to oparte na węglowych strukturach. Natomiast sam, tak nawet potocznie, wiem, że mówiłeś, że w skali mikroskopowej, w skali nano jest to, są to zupełnie inne właściwości, jednakże jeżeli sobie weźmiemy taki zwykły śląski węgiel, to jest to stosunkowo krucha struktura i taka, że tak powiem, no mało ciekawa, taka wrzucić do pieca, no i co z tym więcej zrobić, tak? Także co ciekawego jest w grafenie właśnie na tej nanoatomowej skali?
2: Czy to jest, jakby to powiedzieć, w chemii generalnie węgiel jest używany, tak jak wiadomo, do prawie że wszystkiego, tak w całej chemii organicznej podstawą jest węgiel. I taki właśnie pierścień sześciokątny z węgla ma mnóstwo już możliwości. To jest zupełnie co innego już niż prawda, zwykły węgiel z kopalni. To jest węgiel połączony odpowiednimi wiązaniami ze sobą. A cała taka sieć właśnie z tych sześciokątów no to jest już, to są zupełnie inne już oddziaływania i działa on na przykład jako warstwa przewodząca, chociażby do telefonów dotykowych może on działać i będzie reagował właśnie dokładnie na wszelkie zmiany, będzie przewodzić każde najmniejsze bodźce, prawda?
1: Wszelkiego rodzaju oddziaływania. Tutaj kojarzy mi się pewna ewolucja ekranów dotykowych, o których mówisz, czyli na początku mieliśmy ekrany oparte na takiej, można powiedzieć, siateczce, gdzie mieliśmy tak mniej więcej co pół centymetra czujnik i w zależności od tego, który czujnik bardziej złapał, na tej podstawie określaliśmy punkt, w którym został ekran dotknięty. Później pojawiły się ekrany, jeżeli dobrze pamiętam, pojemnościowe, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, które pozwalały nam na dotyk, na przedstawienie w sposób cyfrowy dotyku naszych palców, jak również siły nacisku w formie cyfrowej, ale wielopunktowej, także to już się odrobinkę bardziej broniło. Co tutaj grafen wprowadza nam nowego?
2: Przede wszystkim grafen jest elastyczny. Można z niego zrobić właśnie elastyczne ekrany. Jeśli zastosujemy go w telefonie komórkowym, to taki ekran już się nie stłucze. On będzie właśnie elastyczny, giętki. Może być nawet taki grafen, po prostu cały taki arkusz, powiedzmy, który będzie podstawą do telewizora. Możemy go po prostu zwinąć, na przykład zabrać do parku, gdzie rozwiniemy sobie telewizor. Z drugiego zwoju na przykład rozwiniemy baterię słoneczną, też bazującą na grafenie. I w ten sposób będziemy mogli sobie oglądać przenośne radio, przenośne telewizje.
1: Czyli
2: z takich rulonów.
1: Czyli struktura grafenowa pozwala, ma też zastosowanie w fotowoltaice, tak?
2: No tak, tak. Co do tych ekranów dotykowych, znaczy czy tych właśnie telewizorów, inną jeszcze właśnie obecnie nowatorską metodą, powiedzmy, wyświetlaczy są też OLEDy, już w niektórych komórkach stosowane, prawda? To są organiczne LEDy. Normalnie jak kojarzymy żarówkę LEDową, tak jak są na przykład w komputerach czy gdzieś, one są takie jakby kopułki, prawda? Tam w środku są wypełnione gazem. Natomiast organiczne LEDy, one nie potrzebują żadnych specjalnych warunków. One mogą być na przykład nadrukowane na folię albo właśnie na grafę. I w ten sposób będzie utworzony na przykład taki telewizor czy wyświetlacz.
1: Mhm, i to chyba odpowiada na pytanie, które pojawiło się na czacie, czyli co ta przezroczystość nam daje, czyli de facto daje nam pewną materię, na którą możemy użyć jako strukturę, która będzie w jakiś sposób spójna, która będzie w jakiś sposób stabilna, właśnie dała się nałożyć na ten rulon. Tutaj jeszcze technologicznie zauważę, że nowy, ostatnio pojawił się Samsung Galaxy S8, podobno killer wśród Androidów, jeszcze nie miałem okazji go przetestować, jeszcze nie miałem go w swoich rękach, ale pierwsze recenzje, z którymi się spotkałem, były bardzo pozytywne. To, co warto na nim zauważyć, to jest pewne takie zagięcie ekranu, ponieważ w Samsungu Galaxy S7 też mieliśmy na krawędzi takie lekkie zagięcie ekranu, ale można było zauważyć, że jeżeli dojechaliśmy palcem do krawędzi tego ekranu, to w momencie, kiedy ten ekran stracił tą swoją płaskość, to wtedy te bodźce dotykowe przestały być odczytywane w tej uprzedniej technologii. Nie wiem do końca, jaka ona była, natomiast były liczne testy i pokazy, że ten ekran troszkę się świecił właśnie po tych krawędziach, natomiast on nie był responsywny. I jak rozumiem, jest całkiem możliwe, że w tym nowym Samsungu właśnie zastosowano tę technologię tylko po to, żeby zakrzywić nasz ekran, żebyśmy nie byli uwiązani do tego, żeby ten nasz ekran był jak najbardziej idealnie płaski, tylko żeby właśnie spowodować, dać sobie pewną swobodę w zarówno z jednej strony jakości tego wyświetlania, czyli po prostu nałożenia tego, nie wiem, czy na sferę nawet, tak? Wyobraźmy sobie jakąś interaktywną mapę Ziemi, interaktywną mapę pogodową, czyli nakładamy nasz ekran na kulę i mamy informacje, nie wiem, nawet z Google Maps czy z czegokolwiek, po prostu na jakąś strukturę sferyczną. A z drugiej strony właśnie przy użyciu telefonów komórkowych, że już nie jesteśmy skazani na to, że krawędzie naszego ekranu nagle stają się kompletnie nieresponsywne.
2: Mhm. Jak najbardziej. A z takich jeszcze zupełnie innych zastosowań grafenu, ma on jeszcze taką właściwość, że nie przepuszcza gazów i większości innych związków, ale całkowicie przepuszcza wodę. I można go użyć na przykład do oczyszczania wody morskiej z soli i przetwarzania jej na wodę pitną.
1: O, no to jest coś, o czym nawet, powiem szczerze, nie słyszałem. Natomiast wymagało stworzenia odpowiednio dużego arkusza. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale potocznie sobie przyjmijmy arkusza tego grafenu, tak żeby położyć to jako filtr takiej wody. I nie wiem, czy tutaj nie dokonam pewnego nadużycia, ale taka woda morska, jeżeli sobie położymy rurę z wody morskiej, jakąś pompę położymy z drugiej strony, żeby zasysała tę wodę, ta woda to przepuści tylko i wyłącznie czyste H2O?
2: Dokładnie już informacji nie mam, ale prawdopodobnie tak. No, ewentualnie jeszcze inne związki, które też przepuszcza, o których już nie wiem. Ale prawdopodobnie nie ma rzeczy z tą wodą.
1: Czyli zasadniczo miałoby to też zastosowanie do takich typowych bardziej w oczyszczalniach filtrów, gdzie mamy do czynienia z różnego rodzaju mikroorganizmami i tak dalej. No mikroorganizmy oczywiście są w dużo większej skali, tak? Gdzie taka bakteria jest tysiące razy większa niż ta struktura grafenu. Tutaj przypomnę strukturę grafenu. Tutaj to, co mówiłeś, ten heksagonalny, ten sześcienny kształt, można troszkę przyrównać do struktury plastra miodu.
2: No tak, jak najbardziej. Taki to ma kształt właśnie.
1: Tutaj Atomusiak na czacie zaznacza, może chloru z kranu by nie przepuszczało. Czy cząsteczka chloru jest większa niż ta struktura grafenu?
2: Znaczy, to nie jest do końca związane z wielkością cząsteczki, bo na przykład cząsteczka helu, znaczy właściwie atom helu, tak, który jest jednoatomowym gazem, też nie przejdzie przez grafen. A woda jest o wiele większą cząsteczką i przechodzi. Dokładnie nie wiem właśnie, od czego to zależy. Ale ma właśnie ze swoich źródeł, że ma grafen taką właściwość.
1: No okej, okay, natomiast co tutaj takim głównym hamulcowym do niedawna były koszty otrzymywania grafenu, co zostało mniej więcej z rok, półtora roku temu, również przez Polaków, że tak powiem, ogarnięte i została wynaleziona metoda otrzymywania grafenu w naprawdę tani sposób.
2: Tak, no może jeszcze nie jest bardzo tani, ale na pewno już do wykorzystania na masową skalę.
1: Okej, okay. Czy znasz jakieś zastosowania komercyjne grafenu już w tym momencie? Czy to jest na razie tylko i wyłącznie w chemicznych laboratoriach dużych korporacji?
2: Znaczy na pewno jest to powoli wprowadzane do tych właśnie różnych ekranów, do telefonów komórkowych. Dokładnie jeszcze nie wiem w jakiej skali, ale myślę, że to jest już kwestia paru lat, jak większość ekranów już będzie wprowadzanych właśnie z tej technologii.
1: Okej, okay, czyli zasadniczo jest ta technologia bardzo, bardzo rozwojowa, która, że tak powiem, jest mimo wszystko jeszcze ciągle w laboratoriach, tylko i wyłącznie dlatego, że no w sumie grafen to jest ile ostatnich lat? 2, 3, 4? Kiedy był Nobel za grafen? Nie wiem, nie jestem pewien.
2: To już akurat też nie wiem. Na pewno był odkryty wcześniej, ale jego badania są, to jest właśnie ostatnich parę lat.
1: No okej, okay. Dobra, to zrobimy sobie może chwilkę przerwy muzycznej w międzyczasie i za chwilkę przejdziemy do dalszego ciągu rozmowy na temat nanotechnologii. Ja tylko przypomnę, audycja jest w pełni interaktywna. Jesteśmy na żywo.

0: Szymon Breś z Politechniki Łódzkiej. Zapraszam do kontaktu. Również możecie zadawać pytania na czacie Nocnego Radia oraz na czacie skype'owym dzisiejszej audycji. A my powoli posuwamy się dalej w dzisiejszym scenariuszu audycji. Mianowicie, ponieważ zanim wynaleziono grafen, pojawiło się coś takiego jak fullereny. Pojawiło się coś takiego jak fullereny, jak również nanorurki, o których opowiadałem na samym początku naszej audycji, gdzie mówiłem o pewnej skali porównania, że ta nanorurka jest 100 tysięcy razy, moi drodzy, 100 tysięcy razy mniejsza niż nasz włos, który teoretycznie powiększony 100 tysięcy razy byłby wielkości średniego domu. I tak, i ci ludzie, ci współcześni chemicy są w stanie utrzymać materię o tak małej skali w ryzach, a dzisiaj się dowiemy, co mają, co im się udaje uzyskać dzięki temu. Grafen mamy już omówiony, jeżeli jeszcze jakieś pytanie się pojawi, naprawdę zapraszam do dzwonienia. Natomiast przechodzimy do fullerenów i nanorurek.
1: No to tak, fullereny to są, można powiedzieć, takie piłki z węgla. Najpopularniejszy jest tak zwany fulleren C60, czyli złożony z 60 atomów węgla. On ma wielkość tam chyba z około 2 nanometrów. Fullereny można zastosować na przykład ze względu na ich właśnie pustą przestrzeń w środku, na jakieś nośniki, czy to leków, czy różnych innych substancji. Generalnie one zazwyczaj nie są dość mocno reaktywne.
0: Jest to, można powiedzieć, nie wiem, jakaś tylko forma, w której wrzucamy coś innego, tak jak mówiłeś, nawiązałeś do transmisji, do przekazywania leków.
1: Znaczy nie tylko do tego, no, można w pewnym procesie syntezy zamknąć coś w środku, ale służy też czasem do różnych innych związków chemicznych, jako podłączenie go do jakiegoś związku, czy takich różnych działań.
0: Czyli tutaj może bym szerzej chciał rozwinąć kwestię tego, w jaki sposób fullereny pomagają nam w medycynie?
1: Znaczy, w jaki sposób one działają?
0: Tak? No tak, tak, tak, tak.
1: Czy jeśli zamkniemy w takim fullerenie związek, który normalnie może się wydostać na zewnątrz poprzez między wiązaniami węgla, to projektujemy taki fulleren zazwyczaj z różnymi jeszcze podstawnikami gdzieś na powierzchni tej piłki, które będą odpowiednio reagować w danych warunkach. Na przykład będą reagować na konkretną temperaturę, typu wprowadzamy taki lek do organizmu i w pobliżu, powiedzmy, komórek rakowych czy innych zarażonych jakichś komórek, powiedzmy, jest temperatura o kilka dziesiątych stopnia większa. I on wtedy zaczyna wypuszczać ten lek, ten związek, który ma zawarty w sobie.
0: No to jest aż tak dokładne?
1: To może być aż tak dokładne. Bardziej tu może jeszcze w kwestii późniejszych struktur. Nie wiem, czy grafen jest aż tak... znaczy, czy fulleren jest też na tyle... Można go modyfikować, ale prawdopodobnie tak. Tak samo można go modyfikować pod względem pH, czyli kwasowości, poziomu kwasowości, gdzie na przykład też będzie pH większo jakieś 0,1 czy podobnie, i też wtedy będzie wypuszczać lek w danym konkretnym miejscu.
0: Czyli przykładowo, jeżeli byśmy mieli zastosowanie takie, że wykrylibyśmy, że pewne organy w naszym organizmie mają, bo się odrobinkę będą różniły temperaturą w zależności od pracy,

0: pracy, którą wykonują, od ich zastosowania, skonstruowanie, właśnie, czy jest możliwe skonstruowanie takiego fullerenu, który, czy może inaczej, czy można tę taką piłkę, o której mówiłeś, ten taki, no nie wiem, taką strukturę, która by wprowadziła, która właśnie się uaktywni, i czy fullereny, tak, bo to jest pewna grupa, jak rozumiem, czy możemy te fullereny sobie w pewien sposób dowolnie konstruować, tak żeby jeden fulleren zadziałał, nie wiem, na przykład na trzustkę, a drugi na wątrobę, w domyśle oczywiście w jednej temperaturze, w drugiej temperaturze.
1: Czy prawdopodobnie tak, chociaż to byłyby już po prostu dwa oddzielne, prawda, związki już z innymi tymi grupami podstawionymi, które będą osobno reagować. Prawdopodobnie mogłoby to się udać.
0: Mhm. No dobrze, czyli fullereny, czyli struktury, czyli po prostu taka piłeczka, która jest złożona z tych, no sobie wyobraźmy właśnie, fullereny również są oparte na węglu?
1: Tak, w całości jest to węgiel.
0: Tak, czyli taka węglowa kuleczka, w której coś siedzi, i w zależności od tego, od tego w jaki sposób ten fulleren skonstruujemy, wtedy on się uaktywni w danych warunkach. A nanorurki?
1: Nanorurki. One tak samo są tylko i wyłącznie z węgla. Można powiedzieć, że to jest ten grafen, ten plaster miodu, zwinięty w rurkę. Ma to też szereg różnych właściwości. Może być używany praktycznie jako takie na przykład przewodzące kable ze względu na ich kształt. Rurki też mają właściwości wzmacniające różne materiały. Tak jak właśnie wspominałem, te produkowane kiedyś ostrza, które miały w sobie nanorurki, one były właśnie bardzo mocne, o wiele mocniejsze od reszty, od normalnie produkowanych ostrzy. Jeszcze, no one też wprowadzone do materiału, bo zwykle właśnie się je używa właśnie w różnych, czy to stopach, czy w różnych materiałach się wprowadza. Zmieniają właściwości typu giętkość, typu różne właściwości chemiczne i fizyczne, jak przyjmowanie wody czy nieprzyjmowanie.
0: No okej, czyli co zyskujemy na takiej strukturze nanorurki, ponieważ wiemy, że jeżeli chodzi o fullereny, jeżeli chodzi o te piłeczki, no to wtedy intuicyjnie możemy sobie wyjaśnić, że w tej kulistej strukturze możemy coś zamknąć i coś będzie się w niej trzymało, dopóki ta kulista struktura fullerenu się nie rozpadnie. A jeżeli weźmiemy sobie taki cylinder, taki walec, można powiedzieć, tudzież nanorurkę, co dzięki niej możemy osiągnąć?
1: Co możemy osiągnąć? One praktycznie też mogą być stosowane jako nośniki różnych substancji. Tak samo można w nich zamykać czy to lek, czy coś innego. Tak to z innych właściwości nanorurek to do końca jeszcze nie orientuję.
0: Mhm. To może będziemy powoli przechodzili do tego, w jaki sposób otrzymywać takie struktury, bo to mi troszkę tak... Dobra, zabrzmi to naprawdę dziwnie, ale to mi troszkę przypomina takie wypasanie owiec, dosłownie, że masz pewną gromadę atomów, tak, i musisz je zapędzić w taką strukturę albo nanorurki, albo musisz je połączyć w taką kulkę, albo je nałożyć na grafen. Słuchaj, jakbyś mógł rozwinąć te kwestie, w jaki sposób współczesna technologia pozwala na to, żeby zwyczajnie stworzyć te struktury, które, no słuchajcie, to jest, no weźmy nawet taką nanorurkę, to jest coś, co ma grubość jednego atomu i zawijamy jeszcze to w walec, słuchaj, to nie wiem, ja tu się otwieram na ciebie, słuchajcie.
1: Czy w kwestii samych nanorurek jedną z metod ich otrzymywania jest wytworzenie łuku elektrycznego, czyli takiej, powiedzmy, Iskry, która cały czas działa i działamy nią na grafit. To powoduje takie efekty, że właśnie z tego grafitu budują się nanorurki. Dokładnie nie znam tego mechanizmu, ale jest to jedna z metod otrzymywania właśnie. Co do fullerenów, to w sumie nie wiem. Jak tak teraz się zastanowiłem, to rzeczywiście ciekawe by to było. Musiałem się przyjrzeć, bo tego akurat nie wiem. W ogóle nanostruktur. Jeśli mamy na przykład do syntezowania nanocząstki w formie po prostu kuleczek, to się odbywa w taki sposób, że dla przykładu nanocząstki złota mamy związek, który zawiera w sobie złoto. To nie jest tak jakby pływające w wodzie złoto rozdrobnione, tylko to jest powiedzmy sól zrobiona z tego złota. Dodajemy do niej drugiej substancji, która powoduje wytrącenie się tego złota, tylko że w normalnych warunkach to złoto zaczęłoby się gromadzić w takie duże, coraz większe kuleczki, prawda? Zaczęłoby aglomerować. Mhm. Natomiast robi się to w taki sposób, że ogranicza się ich rozrost. Zatrzymuje się je w danym momencie, na przykład jak ma kilkadziesiąt nanometrów i one już dalej ze sobą nie oddziałują, nie łączą się dalej, nie przyjmują więcej cząsteczek złota do siebie.
0: Czyli wracając do tej analogii sztabki złota, jeżeli mamy taką sztabkę złota, no to ona będzie, że tak powiem, trzymać się w kupie, tak? Nanotechnologia pozwala nam na powstrzymanie tego procesu, tak żeby, jak właśnie z tą taśmą klejącą i grafenem, żeby i węglem, żeby oderwać bardzo, bardzo wąską strukturę grafenu, to tutaj mamy też do czynienia z oderwaniem, zapobiegnięciem tego, żeby to złoto trzymało się w kupie, tak? Żeby ono zachowało tę cieniutką warstwę w skali nano, tak?
1: Znaczy tak, to są generalnie dwie główne sposoby, jakby metody generowania nanocząstek. Jest metoda top-down i bottom-up. Czyli bottom-up to jest to, co mówiłem, czyli z poziomu tak jakby zerowego budujemy nanocząstkę. Natomiast top-down z dużego, powiedzmy, no właśnie z tej sztabki, czy tam z jakiejś ilości tego złota, ją rozdrabniamy, czy działamy na nią chemicznie i ona staje się coraz mniejsza. Są jakby dwie drogi do uzyskiwania nanostruktur.
0: Mhm. Czyli rozszerzając to, czyli mając taką sztabkę, no dobra, no nie wiem, kostkę węgla, dosłownie, ukradłem ojcu kostkę węgla z piwnicy. Rozumiem, że z tego mogę uzyskać takie nanotechnologiczne struktury, tak?
1: Nie.
0: Już miałem nadzieję.
1: Nie. Sam węgiel właśnie w postaci, jak to się mówi, w chemii nieutlenionej, czyli węgiel niepowiązany ze sobą, on potrzebuje bardzo długiego szeregu reakcji, żeby doprowadzić go do innych związków, czy bardziej skomplikowanych struktur. Chociażby biorąc, powiedzmy, alkohol etylowy, bardzo dobrze znany, już z niego prędzej będzie można, powiedzmy, uzyskać jakieś nanostruktury.
0: A to z wódki da się zrobić?
1: Znaczy nie. To też jest nadal bardzo długi ciąg reakcji, ale to już jest prościej niż samego węgla, który trzeba by prażyć tam bodajże w 1000 stopni i tak dalej.
0: A właśnie, tak swoją drogą, dlaczego tak bardzo się skupiamy w nanotechnologii na węglu? Co jest w nim takiego fajnego?
1: Nie tylko na węglu. Jeśli mówimy o grafenie, o tych nanorurkach, o fullerenie, to rzeczywiście jest to węgiel, ale nanotechnologia opiera się też na wielu innych aspektach. No chociażby te nanocząstki złota, srebra, prawda, to jest co innego już. Generalnie różne, najróżniejsze metale też w nanoskali można stosować, albo jeśli mamy jakiś, powiedzmy, metal, on jest zazwyczaj zrobiony z, w tej skali mikroskopowej, on jest stworzony z ziaren. I mniejsze są te ziarna, tym różniejsze ma on właściwości. Zazwyczaj jest bardziej mniejsze te ziarna są, tym on jest mocniejszy, bardziej wytrzymały, mają różne właściwości inne temperaturowe. Jeśli właśnie mamy tam nanoziarna, to można w ten sposób tworzyć bardzo silne materiały.
0: Okej, okay, czyli nie tylko węgiel, chociaż nie wiem, czy może w węglu jest coś, co ułatwia konstrukcję tych struktur?
1: Znaczy, no przede wszystkim węgiel jest całą podstawą chemii organicznej i węgiel ma, powiedzmy, zwykłe właściwości, można powiedzieć, na tle innych pierwiastków. I akurat węgiel, ze względu na swoją budowę, tak jakby już atomową, jest w stanie tworzyć właśnie takie struktury, typu ten grafen, które będą miały właśnie takie właściwości. No to już jest faktycznie no, chemiczne właściwości bezpośrednie już. Mhm.
0: Ale przechodząc jeszcze do tych struktur niezwiązanych z węglem, może wprowadźmy i wytłumacz proszę, czym są polimery. Bo polimery jest to coś, co znamy. Jest to właśnie, kurczę, to jest słowo, które lubię, bo to jest słowo, które wszyscy znają, które mają jakieś wyobrażenie, co to jest polimer, a tak naprawdę mało kto wie, czym tak naprawdę polimer jest, tak? Także wiemy, że polimerem jest teflon, wiemy, że te polimery mają zastosowanie, nie wiem, w farbach polimerowych i tak dalej. Co to jest tak właściwie polimer?
1: No i tak, polimery no w większości właśnie bazują też na węglu. Jest to w głównej mierze są to łańcuchy węglowe, czyli połączone ze sobą po kolei atomy węgla, które mają różne podstawniki, czy to podstawowy wodór, który jest tak jakby
0: podstawniki węgla, związku. Czyli?
1: Węgiel zazwyczaj tworzy cztery wiązania. Te cztery wiązania zawsze muszą być czymś uzupełnione. Kiedy mam taki łańcuch węglowy, to dwa wiązania są uzupełnione przez sąsiednie węgle. Natomiast dwa pozostałe to właśnie najróżniejsze, które możemy dodawać w zależności od polimeru. Podstawowe jest to, powiedzmy, wodór dla takich podstawowych związków organicznych. Ale to może być wszystko, nawet praktycznie fulleren. No i polimery to są określoną długość, zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy tych cząstek węglowych. No i są praktycznie tak podstawą współczesnego świata. Te łańcuchy węglowe są ze względu na swoją długość, one dość mocno się plączą, przez co tak zapętlają się razem z pozostałymi tymi łańcuchami i tworzą zazwyczaj dość silne materiały, tak jak choćby zwykła folia. Ona jest dość podatna na rozciąganie, prawda? Mhm. Dopóki właśnie te splątane łańcuchy się nie rozerwą.
0: Może tak. Przy audycji z Jackiem Kuchmistrzem rozmawialiśmy sobie szerzej o teflonie, o tym, że jeżeli ta struktura teflonowa na tej naszej biednej patelni zostanie rozerwana, no to wtedy już jest, że tak powiem, po ptokach. No i wtedy jest pozamiatane i wtedy praktycznie te związki, które są w tym teflonie, no nie wiem, będą nam wnikać do żarcia i tak dalej. Na bok to na chwilę odrobinkę, ale tak. Czyli mamy te struktury, ale wyjaśnij troszkę szerzej, na czym polega to splątanie.
1: Splątanie? No to jest po prostu... Jak weźmiemy, powiedzmy, kilka nitek i zaczniemy je ze sobą mieszać, to one się, prawda, poplątają. Będzie ciężko je już tak jakby prosto rozplątać. No. To są głównie oddziaływania właśnie fizyczne i chemiczne między poszczególnymi łańcuchami.
0: Czyli mając tę strukturę, która ma, powiedzmy, tam kilkanaście tych atomów węgla, i zaczniemy w jakiś sposób z nią oddziaływać, czy to temperaturą, czy to oddziaływaniami mechanicznymi, które też swoją energię w ten układ włożą, ta struktura zostaje rozerwana i wtedy dzieje się coś...
1: Nie.
0: Nie to?
1: Same łańcuchy polimerowe raczej nie ulegają rozerwaniu. Ze względu na to, że to są bardzo silne wiązania i do ich rozerwania potrzeba dużego nakładu energii. Znaczy, mając na myśli mówiąc rozerwanie się tych łańcuchów, mam na myśli, że one się tak jakby rozplączą wtedy, prawda? Mhm.
0: Czyli te struktury, które pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami danego polimeru, dajmy na to teflonu, są rozerwane między sobą, ponieważ żeby to złożyć w jedną całość, tak jak powiedzmy układamy sobie puzzle z różnych kawałków, no to ciężko jest nam złamać puzzla na pół, ale bardzo łatwo nam wyjąć kawałek puzzla.
1: No tak, tak. To działa na takiej zasadzie. Dodatkowo polimery jeszcze są też, zazwyczaj reagują ze sobą, mogą być w jakiś sposób usieciowane, czyli będą nie dość, że te łańcuchy są długie i splątane ze sobą, to one będą jeszcze ze sobą właściwie połączone. Wtedy są to jeszcze mocniejsze polimery i tak dalej. Polimer to jest ogromna gałąź chemii i tutaj można o wszystkim mówić.
0: Okej, ale przechodząc dalej do naszych tematów. Gwiazdy, szczotki polimerowe.
1: Tak, to jest też rodzaj nanostruktur. One są bardzo podobne do siebie. Generalnie gwiazda polimerowa to tak jak można sobie wyobrazić właśnie gwiazdę. Jest to pewne centrum, do którego jest przyłączana dana ilość łańcuchów polimerowych. Z kolei szczotki mogą być też w różnym wymiarze, w sensie jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Jednowymiarowe to jest jakiś łańcuch polimerowy, do którego są przyłączone po bokach kolejne łańcuchy polimerowe, więc to jest tak jakby taka pojedyncza szczoteczka, pojedyncza jakby włókna szczoteczki.
0: Jakbyś mógł to porównać do jakiejś makroskali.
1: Właśnie. Ciężko mi porównać. Bardziej strukturę 2D byłoby łatwiej porównać, a taką jednowymiarową, czy ja wiem. Jest po prostu tak jakby nitka z przywiązanymi do niej kolejnymi nitkami, można powiedzieć.
0: Kojarzy mi się tutaj taka struktura, nie wiem czy kiedyś widzieliście, takiego czołgu do rozbrajania min. Jest to coś takiego, że do czołgu przytraczamy coś na zasadzie kombajnu i na tym kombajnie zamiast normalnych kos są założone łańcuchy, które uderzają w ziemię i tak dalej. Czyli mamy jednowymiarową nić, tak? I do niej są przyczepione jakieś łańcuchy, które uderzają ten czołg jadąc po prostu wzbudza wszystkie miny po drodze, ale tutaj pytanie, jakie jest zastosowanie takich szczotek?
1: W takich szczotkach, tak jak już wcześniej mówiłem o tych polimerach, te łańcuchy się plątają ze sobą. One tworzą właśnie taki kłębek, I w tym kłębku możemy umieścić znowu jakieś substancje, podobnie do właśnie tych fullerenów. Możemy to umieścić, czy to jakiś lek, czy podobną substancję. I ono będzie spoczywało w tych splątanych łańcuchach polimerowych. I znowu będzie mogło reagować właśnie na konkretną temperaturę, czy kwasowość, czy odpowiednie związki. I wtedy będą te łańcuchy się rozplątywać i uwalniać lek.
0: Czyli to siedzi związane tak. z tymi strukturami zawiązanymi na tej szczotce, czy kiedy ta szczotka się rozpadnie, ten lek zostanie uwolniony, czy w jaki sposób się to odbywa?
1: Znaczy zachodzą odpowiednie reakcje z tymi łańcuchami polimerowymi. Znaczy może się zmienić jakby lekko ich właściwość, przez co staną się, czy to bardziej elastyczne, czy to będą inaczej reagować na przykład w wodzie i zmieni się przez to ich struktura.
0: No okej. Czyli tak, gwiazdy, szczotki polimerowe, czy mamy jeszcze jakieś struktury, które występują w zasięgu w spektrum, nie wiem, w spektrum polimerów, ponieważ w takim spektrum się teraz obracamy.
1: Co do polimerów jeszcze? Znaczy jeszcze jest zastosowanie w żelach.
0: Aerożele, słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych tematów, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z takim aerożelem, czyli czymś, czyli blokiem, który jest materialny, który jest widzialny, który de facto jest lżejszy od powietrza, bo jest, można powiedzieć, rzadszy, ale to dalej pozostaje ciałem stałym.
1: No w aerożelach to się za bardzo nie orientuję, jak to działa.
0: Okej, okay, ale w samych żelach, bo żele jest to można powiedzieć specyficzny stan skupienia, może nawet nie stan skupienia, trochę nadużycie z mojej strony, ale żele są czymś, z czym mamy do czynienia na co dzień, powiedzmy, nie wiem, w takiej codziennej chemii domowej, tak?
1: No pewnie, no. Znaczy normalne żele, one mają po prostu konkretne, jak to powiedzieć, właściwości. Czasem to są to ze względu na polimery zawarte w środku, czasem jakieś konkretne właściwości danego materiału, ale może tak, dając na przykładzie tak zwanego hydrożelu, jest to taki żel, który może absorbować w siebie wodę. Jest to też polimer, znaczy sieć polimerowa, która działa w ten sposób, że ona jest hydrofilowa, czyli przyjmuje wodę. I w miarę jak ona tej wody nabiera, te sieci polimerowe zaczynają się coraz bardziej rozciągać, rozplątywać, aż do konkretnej postaci. I mogą zazwyczaj co najmniej 20-krotność twojej masy wchłonąć w siebie i będzie nadal tak jakby trwała struktura.
0: Okej, a jakie jest zastosowanie tych hydrożeli, bo kojarzę je z, wiesz co, nawet nie wiem, science fiction, czy coś takiego, nie wiem, ale zasadniczo chciałbym cię zapytać o zastosowanie hydrożeli.
1: Hydrożele można na przykład użyć, co już też tam robiłem w ramach swojego tam projektu naukowego, jako podstawę pod rośliny. Tak jakby. Jest to już nawet też do kupienia w sklepach, takie kuleczki, które zalewamy wodą, one nabierają tej wody właśnie i w to można posadzić rośliny, ona jest cały czas nawadniana. Oprócz tego też hydrożele mogą być stosowane jako opatrunki. Można takie hydrożele wprowadzić nie tylko wodę, ale też na przykład wody z jakimiś konkretnymi związkami leczącymi czy łagodzącymi. I taki plaster żelu można po prostu nakleić na ranę, na przykład czy na oparzenie, i on sobie będzie przyczepiony i będzie nam leczyć rany.
0: Czyli zasadniczo produkcja leków i kosmetyków, wykorzystywanie tego, że dana substancja, która będzie utrzymywana w hydrożelu, nie będzie dostępna od ręki dla organizmu, tylko przez jakiś czas tam się będzie wchłaniać i tak dalej, tak?
1: No tak, tak, takie jest założenie, że to będzie po prostu cały czas przekazywać te związki, tak, tę wodę. Będzie działać, prawda, lepiej niż plaster nawet. Mhm.
0: No dobra, to w międzyczasie uciekniemy jeszcze na czacie. Zaznaczają to jakaś hydrozagadka, krzemionka koloidalna. Okej. Okay. Jeszcze pojawiło się pytanie, jaki jest wzór chemiczny na szczotkę polimerową. Tutaj nie mówimy o konkretnym wzorze chemicznym, ponieważ jest to pewna struktura cząsteczek. Tak? Nie ma czegoś takiego jak wzór chemiczny na szczotkę polimerową.
1: Można podać wzory na polimery, z których ona jest zrobiona, prawda? Bo polimery to jest powtarzająca się pewna cząstka i jeśli zapisuję, że jest po prostu ta cząstka razy jakaś ilość, no, zazwyczaj N. W przypadku takiej szczotki można po prostu rozpisać, co jest z niej złożone.
0: No tak, ale to jest ileś tych cząstek, tak, które są odpowiednio między sobą w pewnych strukturach ułożone.
1: No tak.
0: Okej, okay, to w międzyczasie jeszcze sobie uciekniemy na jedną przerwę, moi drodzy. I za chwilkę dowiemy się, w jaki sposób zajrzeć do tych struktur, o których dzisiaj mówimy w temacie nanotechnologia. Moi drodzy, prosiliście o ten temat. Zapraszam was do zadawania pytań, zapraszam was do dzwonienia, Skype, Nocne Radio. A my się za chwilkę usłyszymy. A w międzyczasie wracamy do wokaloidów.

0: A my tymczasem wracamy na antenę. Przerwa techniczna, nocne radio. Dzisiaj rozmawiamy o nanotechnologii z gościem. I powoli przechodzimy do kolejnych wątków, które mieliśmy dzisiaj poruszyć, mianowicie w jaki sposób, bo mówimy tutaj o naprawdę mikroskopowej skali, w jaki sposób możemy je zobaczyć?
1: No właśnie, oprócz tego, co możemy zobaczyć, tych efektów jakby nanocząstek typu te zmiany koloru, tak jak mówiłem wcześniej, są takie urządzenia, które pozwalają nam zobaczyć nawet prawie, że już pojedyncze atomy. I nawet nie są to tylko mikroskopy typu elektronowe, typu tunelowa mikroskopia i tak dalej. Jest dość popularny taki mikroskop AFM, czyli mikroskop sił atomowych. I on działa w ten sposób, że kładziemy jakąś płaską próbkę do niego, a on jeździ po tej próbce taką blaszką ze szpikulcem, który jest ostry prawie że do jednego atomu, czy tam do kilku atomów. I na podstawie tego, jak on jeździ, tak jak się, czy to odbija od tych, od tej powierzchni, czy jaka jest siła tarcia między tym ostrzem a powierzchnią, on nam daje obraz tej nanostruktury.
0: No tak, generalnie takie, wiesz, takie zmacanie nanostruktury pozwoli nam na odtworzenie właśnie, czy to jest bardziej taka optyczna forma pokazania, czy to jest bardziej cyfrowe przybliżenie?
1: Znaczy, to jest obraz wygenerowany przez komputer. Na podstawie tego właśnie, jak to ostrze się zachowuje po tej powierzchni, on generuje obraz, więc to nie jest zupełnie metoda optyczna. To jest właśnie takie zmacanie tej powierzchni.
0: Okej, ale tutaj następuje bezpośrednia reakcja między wierzchołkiem tej, nie wiem, głowicy tego AFM-u, tego mikroskopu. Czy tu to jest bardziej na, nie wiem, na jakichś oddziaływaniach na odległość?
1: No właśnie, tutaj są różne sposoby pomiaru przez ten mikroskop. Może być albo tak jak mówiłem, że on jeździ tym tipem po powierzchni i bada, jak silne jest tarcie w danym miejscu. On się odpowiednio odchyla przez to i tak dalej. Może też działać w taki sposób, że on tak jakby delikatnie uderza cały czas w powierzchnię. To powoduje właśnie w zależności od tego, co on bada, różne odbicia, czy to mocniejsze, czy to słabsze. Na podstawie tego też może analizować powierzchnię. No i może też jeździć nad próbką i badać oddziaływania właśnie między tak jakby tak zwane atomowe długie, znaczy międzyatomowe długie. I też jest ten, czy to przyciąganie tego typu bardziej, czy odpychanie. Na podstawie tego jest generowany też nasz obraz.
0: No okej, okay, a taki typowy mikroskop elektronowy?
1: No jak najbardziej też może służyć do badania tych nanostruktur. Przy czym to już nie jest też właśnie w skali atomowej, to jest powiedzmy prawie, że atomowa. Żeby uzyskać też taki właśnie obraz, tym razem optyczny, tych nanostruktur, stosowane są jeszcze inne mikroskopy, typu tam tunelowy mikroskop, tylko nie pamiętam nazwy. Tunelowy mikroskop elektronowy chyba. Który ma dość skomplikowane działanie, dokładnie już go nawet nie znam, ale daje takie jakby niewyraźne obrazy tych właśnie atomów w strukturze.
0: No okej, okay, to może przejdźmy do takiego szerszego podsumowania, bo Wiesz, w pierwszym momencie, kiedy zapowiedziałem audycję na temat nanotechnologii, to pierwsze, o czym mi powiedziano, o, będziemy mówili o nanorobotach. Także jakbyśmy mogli teraz sobie popuścić odrobinkę wodze wyobraźni i zadać sobie pytanie, co jest możliwe, co jest niemożliwe w kwestii nanotechnologii, a też co jest możliwe w kwestii najbliższych 20-30 lat badań rozwoju. Ale mamy telefon gościa, tylko sobie go pozwolę dodać.

0: Także zanim przejdziemy do science fiction, pojawił się nam na Skype'ie Byte Eater, znany z audycji kontestacji i enklawy. Witam cię, Bajcie. Halo, halo? Czy jesteśmy obaj na... Bajcie, odbierz rozmowę Skype, którą do ciebie wysłałem. No dobrze, to może w międzyczasie kontynuując to science fiction. Co jest w naszym zasięgu?
1: O czym właśnie mówiłem, bo prawda, różne tematy science fiction mogą odnosić się do czegokolwiek. A tak jak wspomniałeś, te nanoroboty, tak? Te czasem zwane nanity. Takie struktury na pewno nie zostały jeszcze za bardzo wynalezione. Wiem, że nad jakimiś podobnymi są jakieś badania, ale na pewno nie będą to takie robociki, które sobie może wyobrażamy, że będą to malutkie robociki, które będą miały rączki, nóżki i będą mogły czy to budować różne rzeczy, czy to działać gdzieś w organizmie z jakimiś chorobami. Aż w nanoskali nie jest już możliwe raczej uzyskanie takich no dość zaawansowanych struktur. Zazwyczaj to jest właśnie dosyć pośrednio, tak jak to już było z tymi fullerenami, z tymi innymi strukturami, które nie mają, prawda, kształtu robocików, można powiedzieć, a działają, powiedzmy, wybiórczo właśnie w dany sposób, który potrzebujemy. A co do właściwie robocików, to jest też jeden taki ciekawy przykład właściwie, że zbudowano samochodzik stworzony w całości z jednej cząsteczki. Miał on koła z fullerenu właśnie, które się kręciły na wiązaniu i można było nim sterować poprzez bodajże różne zmiany elektromagnetyczne albo no nie pamiętam dokładnie. A jakoś nawet udawało się nie jeździć do przodu i do tyłu. Więc w jakimś stopniu jest to możliwe, ale na pewno nie.
0: No jest to pewna pieśń przyszłości, tak tutaj science fiction dużo nam mówiło na ten temat, tak, mówiło o nanitach. Przypomina mi się Stargate, gdzie była wręcz pewna cywilizacja małych nanitów, które miały wgrany jeden program, namnażać się i jednocześnie potrafiło tworzyć struktury na podstawie tych mikrostruktur, ale właśnie to były mikrostruktury, a nie nanostruktury, tak, bo pamiętajmy, jeżeli mówimy o skali nano, mówimy tutaj o czymś, co zawiera atom lub kilka małych atomów, tak?
1: No, nie do końca też. Nanotechnologia tak jakby zajmuje się rozmiarami do 100 nanometrów. No. To będzie już powiedzmy kilkaset atomów spokojnie, ale to jest nadal mało.
0: Na czacie pytałem, co z Byte Eaterem. Byte Eater jeszcze próbuje tutaj, z jakichś dziwnych powodów nie udało się go dołączyć do konferencji, ale za chwilkę się spróbuję podłączyć z telefonu. Jeszcze w międzyczasie jedno takie pytanie dotyczące takich bardziej science fiction zastosowań nanotechnologii, mianowicie pancerz. To jest coś, co jest po prostu topową teorią spiskową w kategorii nanotechnologii, ponieważ bardzo się mówi o tym, że nanotechnologia pozwala nam na zbudowanie taki grafen, na zbudowanie struktury niesamowicie odpornej na jakieś uszkodzenia, na jakieś, nie wiem, zniszczenia i tak dalej. Pytanie, czy możemy stworzyć taki... Nie wiem, wiesz co tutaj mi się kojarzy? Jeszcze taki jeden przypadek dla pływaków, strój dla pływaka, który jest zbudowany na podstawie łusek rekina, dzięki czemu ta woda ma mniejszy, dużo mniejszy opór.
1: To znaczy co do tego pancerza z grafenu, no to tak, istotnie grafen jest bardzo, bardzo wytrzymałym materiałem. Praktycznie jeśli mamy jednolitą strukturę tego grafenu, tak ten dany arkusz, to rozrywając go będziemy rozrywać wiązania międzyatomowe, więc to jest potrzebna bardzo duża siła do rozrywania takiego powiedzmy no, pancerza. Ale czy uda się aż tak właśnie w takim stopniu, żeby to był pancerz powiedzmy służący jako ochrona przed kulami? To nie jestem tego pewien. Ale w sumie robiąc kilka warstw grafenu, całkiem możliwe.
0: Okej, okay, a w międzyczasie do nas dozwonił się Byte Eater.
2: Witam Cię Potrzebo, witam też gościa i słuchaczy. Czy mnie słychać tym razem?
0: Słychać doskonale, wszystko jest w porządku.
2: To ja chciałbym takie pytanie zadać, bo ta nanotechnologia to generalnie są rzeczy drogie, wymagające drogiej aparatury, no drogich też różnych substancji, tak, i technologii, które no nie wszędzie, nie w każdej firmie, czy nie na każdej uczelni, nie w każdej placówce badawczej są dostępne. No i w związku z tym mam pytanie, jak to jest z tym w Polsce? Czy Polska jest... no, ma szansę być jakimś pionierem tutaj światowym ze względu na jakieś światłe umysły, które w Polsce właśnie pracują, pomimo tego, że no nie jest takim krajem z czołówki, gdzie się ładuje mnóstwo pieniędzy na właśnie nowoczesne laboratoria jak Stany Zjednoczone, czy Japonia, czy choćby zachodnia Europa.
1: No, jak najbardziej Polska może mieć bardzo duży wpływ na właśnie to, co było wspominane, że na Politechnice Łódzkiej odkryto ten łatwy sposób wytwarzania grafenu. To na tym właśnie grafenie Polska może zyskać bardzo duże znaczenie w skali światowej. Politechnika od razu oczywiście wykupiła te patenty na ten sposób wytwarzania grafenu i to przyniesie bardzo duży wkład w technologię na pewno.
0: Ja tutaj się może wtrącę, bo mówiło się głośno o tym, że te patenty zostały gdzieś sprzedane, że te inwestycje zostały przekazane gdzieś za granicę i że tak naprawdę Polska na tym nie do końca skorzysta, ponieważ zostało to zwyczajnie wykorzystane gdzieś poza krajem. Możesz temu jakoś potwierdzić albo zaprzeczyć?
1: A to rzeczywiście, to o tym nie słyszałem, że to było gdzieś oddane. To nie jestem pewien, ale na pewno w Polsce jest sporo ośrodków badawczych nad nanotechnologią, głównie nad grafenem właśnie i są do tego możliwości, więc tutaj rozwój jest jak najbardziej prawdopodobny.
2: No właśnie, bo mowa była zarówno już w tym odcinku, jak sobie tak momentami go włączałem, jak też w mojej audycji o tym, że IBM-owi udało się ten napis zrobić. IBM z kolei też Polacy, no w Polsce jest wiele takich rzeczy, że niby się coś odkrywa, światłe umysły coś wymyślają, a potem niewiele z tego jest tak naprawdę tutaj na miejscu i to zarówno w sferze akademickiej, jak i przemysłowej. No podobna była historia skandaliczna wręcz niebieskiego lasera na przykład. No i w związku z tym taki ktoś w Polsce na przykład spośród być może słuchaczy, którzy teraz słuchają, kto się interesuje tego typu rzeczami i chciałby swoją przyszłość związać być może właśnie z nanotechnologią, z grafenem, czy z jakąś inną działką właśnie w ramach nanotechnologii, to czy ma w Polsce czego szukać, czy powinien się raczej nastawiać na to, żeby wyjechać właśnie do innego kraju i czy to w IBM-ie, czy w jakiejś innej firmie, czy w placówce badawczej, czy może w jakimś startupie mniejszym się zahaczyć?
1: Czy w Polsce są całkiem możliwości ku temu, ku nanotechnologii? No choćby na mojej Politechnice Łódzkiej można robić całkiem dużo i może nie tyle trzeba wyjeżdżać do innych krajów, co można chociażby będąc w Polsce i tak współpracować z innymi firmami właśnie ogólnoświatowymi jest możliwy jak najbardziej rozwój będąc w Polsce.
2: Okej, to zanim zejdę z anteny, to cię poproszę, jakby ci do końca audycji jeszcze wpadły do głowy jeszcze jakieś właśnie możliwe wskazówki, gdy chodzi o to, jakie są perspektywy właśnie tutaj w Polsce dla Polaków, czy też dla jakichś ludzi być może z zagranicy, bo tak naprawdę to się dopiero wtedy pokazuje potencjał, kiedy to z innych krajów przyjeżdżają do ciebie robić tutaj coś, bo jest taki dynamiczny rozwój. Jakbyś takie rzeczy, no rozumiem, że tak wywołany w tym momencie niekoniecznie je wymienisz tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale jakby ci jeszcze coś przyszło do głowy, no to cię zostawiam z tym pytaniem i dzięki i pozdrawiam.
0: Okej, dzięki ci, Bajtiterze. Dobrze, słuchaj, także może troszkę rozwiniemy ten temat. Jeżeli nie wiem, przede wszystkim dla kogo jest nanotechnologia, kto nawet, wiesz, nawet będąc ze swoim wykształceniem i tak dalej, kto mógłby pójść w tym kierunku? Po pierwsze kto, a po drugie gdzie?
1: Tak, nanotechnologia to jest właśnie głównie chemia w połączeniu z fizyką. Więc to jest bardzo ścisły kierunek. Co by tu powiedzieć?
0: Może tak, może z drugiej strony, czy będąc takim fizykiem, który zdał magisterkę 10 lat temu, czy będąc chemikiem, który zdał magisterkę 10 lat temu, czy jest on w stanie się w jakiś sposób zaangażować w nanotechnologię, żeby kontynuować swój rozwój zawodowy w tymże kierunku i czy on powinien bardziej szukać swojego dalszego rozwoju zawodowego na uniwersytetach i politechnikach, czy bardziej powinien pójść w stronę prywatnych inwestycji?
1: Czy ja wiem?
0: Może tak po sobie, bo wiem, że masz w swoim portfolio, w swojej karierze pewne wręcz panele, które wygłaszałeś, no można powiedzieć konferencje, w których brałeś udział. Czy one były bardziej finansowane, czy one były bardziej organizowane przez uczelnie, czy były z kolei organizowane przez prywatne jakieś ośrodki badawcze?
1: Znaczy są różnego rodzaju konferencje. Te konferencje, w których brałem udział, to są typowo uczelniane konferencje. No, typowo tak dla studentów, doktorantów. Są też jak najbardziej organizowane konferencje przez różne firmy. Czy ja wiem?
0: Nie, na spokojnie, może inaczej, może, bo będąc w tym kole akademickim, masz do czynienia jako student, masz do czynienia również z doktorantami, tak? I czy widzisz, żeby... Bo będąc w swoim kole naukowym, masz do czynienia zarówno z doktorantami, tak? I czy widzisz, że oni są w jakiś sposób, nie wiem, bardziej dotowani, czy oni mają jakieś granty z, nie wiem, z jakichś korporacji?
1: Znaczy to jest tak, że firmy różne często współpracują z Politechniką i to działa na zasadzie, że wysyłają daną próbkę, czy to do zbadania, czy do zbadania, jakie mają właściwości, czy też zlecają właśnie wytworzenie jakiegoś materiału, jakiegoś konkretnego badania. No i to jest oczywiście jak najbardziej przez nich opłacane. Sami doktoranci też rzeczywiście są opłacani przez Politechnikę. Tak.
0: Czyli te granty de facto nie ma takiego rozgraniczenia, że tutaj jest to albo wyłącznie sponsorowane przez Politechnikę, czy to jest wyłącznie sponsorowane przez zewnętrzne firmy, natomiast na pewno zewnętrzne firmy w jakiś sposób próbują zaangażować studentów, którzy biorą, którzy są bardziej, można powiedzieć, zaangażowani w rozwój technologii. Chcą je wyciągać, że tak powiem, zrobić taki pas startowy do wystrzelenia w karierę.
1: Tak, najbardziej jest to też, też praktykowane. Są coraz to nowsze wymyślane różne badania, różne systemy, które są opracowywane w Politechnice. Służą one no, między innymi do prawda, napisania pracy dyplomowej, ale też no, w przypadku na przykład właśnie znalezienia tego sposobu wytwarzania grafenu, to może być okazać się bardzo prawda, mocnym startem w świat.
0: Rozumiem, dobra. To myślę, że będziemy powoli się chylili ku końcowi w dzisiejszej audycji. Także jakbyś zechciał, tak nie wiem, jakąś taką klamrą spiąć całą historię, o której dzisiaj mówiliśmy. I opowiedzieć, nie wiem, tak w dwóch, trzech słowach nanotechnologia. Czym jest dzisiaj, już to wiemy. Dzisiaj to sobie wyjaśniliśmy w dzisiejszej audycji. Ale czym będzie jutro?
1: Nanotechnologia jest przede wszystkim tym postępem miniaturyzacji, który cały czas postępuje na świecie. Przede wszystkim myślę, że będzie to właśnie zastosowanie w elektronice, w coraz mniejszych układach i coraz bardziej wydajnych, bo niektóre struktury też wykazują nadprzewodnictwo, czyli brak oporu przewodzenia prądu. Myślę, że coraz więcej różnych sfer, czy to nauki, czy właśnie różnych codziennych rzeczy będzie tak jakby współpracować z nanotechnologią. Tak jak z tymi telewizorami, które będą możliwe do zwijania, czy z tą medycyną, z różnymi inteligentnymi lekami. Tak więc nanotechnologia jeszcze się dopiero rozwija, ale już myślę, że wkrótce będzie mieć bardzo ogromne znaczenie dla całego świata.
0: No dobra, i myślę, że w tym miejscu postawimy pewną kropkę. Przypomnijmy, że to była audycja, która była przede wszystkim oczekiwana przez społeczność Nocnego Radia. Dzięki Ci wielkie za to, że zechciałeś do nas dołączyć i trzymaj się, do usłyszenia, cześć.
1: Dziękuję, cześć.

przez Z z kreską, tylko przez samo, znaczy przez Z. To się powinno czytać w globalizmie. Już mi tu ktoś coś wysyła, kurny. Aha, dobra. Proszę mi nie wysyłać wiadomości na priwa, jak nadaję. Bardzo proszę. W ogóle słychać mnie? Słychać chyba, nie? Sprawdzę jeszcze na radyjku. Bo się nikt mnie nie wita. O, to dobra. Nikt nie wita, bo zajęci jesteście sobą. Tutaj się obściskujecie. Z dzióbków sobie spijacie. Ja żartuję. No, właściwie to żyjemy w globalnej wiosce już od dawna, nie? A proces globalizacji postępuje i właściwie nawet ciężko się spierać o to, czy jest to zjawisko naturalne, czy nie, bo jest to z pewnością zjawisko naturalne. Można się ewentualnie kłócić, dyskutować o tym, jak mocno to zjawisko jest pompowane, wspierane przez pewne siły, przez Sorosa na przykład, który kończy dzisiaj 90 lat. Wszystkiego najlepszego, panie Sorosie, panie Sorosu, wszystkiego najlepszego. Sprawdzałem sobie dzisiaj, jakie są, jak to w Polsce wygląda z ruchami alter i antyglobalistycznymi. I tak się często posądza lewactwo. No, pewnie coś w tym jest, ale zdziwiłem się, że tyle organizacji właśnie lewicowych i anarchistycznych zaliczanych jest do anty i alter globalistów. No, anty to oczywiście ci, którym to się w ogóle nie podoba, są za państwem regionalnym, za nacjonalizmem. A się trochę też zdziwiłem, no bo lewak to chce właśnie multikulturowości i chce, żeby był jeden wielki naród lewacki i no takie idee komunistyczne tutaj trochę jakoś się przebijają, nie? Próbowałem sobie posłuchać trochę takich właśnie antyglobalistów na YouTubie na przykład. No i taka mizeria trochę. Włączam sobie niezależną telewizję, która jest bardzo mocno taka anty. No i słyszę o istotach z innego wymiaru na przykład, które są na szczycie tej piramidy tych, którzy rządzą i chcą jeszcze bardziej rządzić światem. Iluminaci, masoni, to oni wszystkim sterują, a nad nimi są już istoty nie z tego świata. No, szatan, demony. Słyszę o nanochipach, które nam wszczepią i znamieniu bestii. Mało takich konkretnych rzeczy. Co prawda jest sporo ciekawostek historycznych, różnych takich retrospekcji, ale to zwykle polega na przypisywaniu, jakby na powiązywaniu ze sobą wszystkiego, co jest uważane za szkodliwe, za niefajne, co się wydarzyło w historii. Tym ludziom, którzy teraz mącą i którzy chcą nam zafundować nowy porządek świata, globalny rząd i zrobić z nas niewolników, sprawić, że korporacje będą więcej zarabiały jeszcze, że, no krótko mówiąc, że bogaci się bardziej wzbogacą, a biedni zbiednieją, bo to jest takie, mówi się, że globalizacja to jest taki szereg zjawisk o charakterze dialektycznym, czyli takim, które się łączą w przeciwstawne jakby do siebie pary. Tu sobie zanotowałem z takiej mądrzejszej trochę publikacji, którą tu mam gdzieś otwartą. Integracja, dezintegracja, globalizacja, regionalizacja, homogenizacja, dyferencjacja, globalność, lokalność. No to chodzi na przykład właśnie o to, że niektórzy się połączą w jeden silny, mocny byt gospodarczy, na przykład finansowy, a inni będą coraz bardziej lokalni, słabi i odpadną, nie będą mieli w ogóle szans. No oczywiście to jest problem, to jest wielki problem. To, że na przykład właśnie globalizacja sprzyja interesom dużych korporacji i przedsiębiorstw, no i wzmacnia

0: ten korporacjonizm i może doprowadzić do czegoś takiego, co znamy z różnych dystopii, z różnych cyberpunków, gdzie to korporacje właściwie rządzą. Albo film Robocop, nie? Gdzie korporacja steruje policją wręcz i tworzy uzbrojenie, zabawki, wszystko, nie? Jedna firma. Łukasz pisze, witam, porozmawiajmy o debilizmie. Powinieneś chyba napisać właśnie debilizmie przez Z, tak jak tutaj globalizmie. Się pisze, a czyta się globalizmie właśnie. Ja też tego nie rozumiem, może ktoś wytłumaczy. Ja oczywiście jestem otwarty, bardzo chętnie bym, nawet chętniej bym posłuchał, co mają do powiedzenia przeciwnicy globalizacji, bo może bym natrafił na jakieś ciekawe właśnie argumenty przeciw. A no, też sobie trafiłem na pastora Chojeckiego, też włączyłem na chwilę, no to właściwie nie wymienił zagrożeń. Coś wspomniał o dekadencji, że dekadencja się szerzy w takim globalnym społeczeństwie i potem śpiewał piosenki, bo on tam ma taką przeplatankę. Gra na gitarze i tam śpiewa Jezus kocha mnie, taran, taran, Jezus z nami jest, oh yeah. I potem znowu coś tam przestrzegał. I ci ludzie, którzy mają właśnie tak mało trochę do powiedzenia, to zauważyłem, że skupiają się na obelgach w stosunku do tych, którzy są po przeciwnej stronie. I jacy to ludzie są głupi. No to już tak zidiociałe społeczeństwo, ale to robią ludziom wodę z mózgu. Proszę pana, pan się zgodzi, że robią wodę? No robią wodę, ale kto za tym stoi, że z ludzi się debila, z człowieka się debila robi, proszę pana? Taka rozmowa, to średnio mnie to interesuje. I no, gdzieś tam coś innego jeszcze włączyłem, to był bardzo, bardzo długi wstęp o historii, że to właściwie się możemy mówić o początkach takiej praglobalizacji, Imperium Rzymskie, czy Aleksander Macedoński, który też takie ciągoty miał. No, długa taka opowieść właśnie historyczna, a potem znów mało konkretów, jakoś tak, nie? I już sam nie wiem, co myśleć, naprawdę, bo czytam z jednej strony, że zagrożenie ekologiczne, że globalizacja to zagrożenie ekologiczne, bo no, nie wiem dokładnie, czym jest spowodowane, ale domyślam się, że duzi truciciele, nie? I porównywane są statystyki, że te kraje takie właśnie bardziej nastawione na globalizm, gdzie rządzą korporacje, no to emitują tego CO2 dużo, dużo więcej niż jakaś tam Nigeria czy inni. To zupełnie nieporównywalne liczby. No oczywiście zaraz ktoś powie, że to sama natura emituje najwięcej CO2 i tak dalej. No jedno nie przeszkadza drugiemu, jak mawiał dziadek Poszyprzyński. Ja w ogóle dzisiaj jestem jakiś skonany, taki jestem zmęczony tym upałem, tą duchotą, że ledwo co się trzymam na nogach. Na dupie ledwo siedzę wręcz. Naprawdę, to jest jakiś dramat. Pastor Chojecki, wspaniałe źródło. Korzystasz z jakichś zagranicznych źródeł nieco lepiej wykształconych ludzi niż Chojecki? Niepotrzebnie tutaj takie jakieś uszczypliwości. Mówię, że tak sobie na chwilkę włączyłem. To była jedna z wielu rzeczy, z którymi się tam zapoznawałem. Trochę na szybko, bo no wiecie, nie mam tak dużo czasu, żeby tam studiować. Mam tu ciekawsze rzeczy zdecydowanie niż pastor Chojecki, to mówię, przecież sam mówię, że to badziew i nic ciekawego nie usłyszałem, prawda? Od pana Zagórskiego i pani Ewy Paweli też nie za bardzo. Jakiegoś profesora sobie słuchałem też, kto to był? Zaraz powiem. Pan Zbigniew Modrzejewski mówił o utopijnych projektach globalistów. No i tu właśnie było dużo, dużo historii. I w co drugim zdaniu przebijała się taka obawa, że muslimy nas zaleją. I tak czuć było, że chyba nie lubi tych sinych, tych ciapatych, bo nawet tak używał takich określeń trochę właśnie pejoratywnych i niegrzecznych. Niepoprawnych politycznie w każdym razie. No i żydostwo, i ciapaten, i lewactwo, i dużo tego było. No więc też nie jestem do końca usatysfakcjonowany. Chętnie bym posłuchał tutaj jakichś mądrych słuchaczy, którzy by mnie przekonali, że globalizacja świata to jest zjawisko, które trzeba zatrzymać, bo no ono tak czy owak będzie sobie postępować. I korzystamy cały czas. Należymy do Unii Europejskiej, mamy ONZ, mamy internet, obcujemy codziennie z kulturą z całego świata. Jest przepływ ludności, lepszy kapitału, wszystko. No też to, że myślę, że bogate kraje przeznaczają jednak dosyć spore fundusze na pomaganie tym biednym. Tu też może być dyskusja, czy to dobrze, że się daje rybę, a nie wędkę i tak dalej. Ale ja myślę, że to problem nie jest w samym fakcie wspomagania i dawania tych
1: No tak, to
0: pieniędzy.
1: zobaczyć w stronę.
0: Chwileczkę, sekundka. Nie jest problem w tym, że się te pieniądze daje, tylko problem, jak się je rozdysponowuje i czy ktoś tego nie podkrada i tak dalej. Cześć, Nocna Zmora, witam.
1: Strzałka.
0: No.
1: Słuchaj, dlaczego mamy cię przekonywać, że globalizacja jest zła?
0: Bo jestem ciekawy, bo na razie to tak, wiesz, jak czytam te różne publikacje, bo mam tu takie trochę mądrzejsze, które sobie cały czas przeglądam, i tu mam argumenty przeciwko, mam za, jest to tak fajnie jakoś rozpisane, jeszcze nie zdążyłem się z tym dobrze zapoznać. A dlaczego? Nie wiem, bo rozmawiamy sobie w radiu o różnych sprawach, nie? Czy coś jest dobre, czy coś jest złe. I co, i dzwonisz tylko po to, żeby się zapytać, i co ja ci mam powiedzieć, krawiec? To już to wszystko. Wszystko?
1: No
0: To
1: i co ja
0: dziękuję.
1: mogę zrobić? To najważniejsze, żeby zdrówko było, tak? Nie, chodziło mi raczej o to, że na globalizacji wszyscy korzystamy. Fakt, że są tacy, którzy korzystają więcej. Faktem jest to, że bogacą się nielicznie, ale ogólnie wszyscy korzystamy z dobrodziejstw globalizacji. Chociażby, nie wiem, elektronika, postęp ogólny, wszystko się rozwija dużo szybciej dzięki temu. Jest wymiana informacji większa. Różne instytuty mogą ze sobą współpracować, wymieniać się jakimiś naukowcami i tak dalej. No, globalizacja napędza rozwój, tak mi się wydaje.
0: No, to jest chyba nawet dość takie oczywiste, mi się też wydaje. No,
1: No właśnie, dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? To co? To iść w kundradową filozofię i znowu zacząć jeździć koniami z bryczkami, tak jak to on sobie wykombinował?
0: No tak, no bo bez transferu technologii, bez tak dużej konkurencyjności, bo te korporacje, jakie by one nie były, to one ostro ze sobą konkurują, nie? I cenowo i tak dalej. Mamy tanie ciuchy, tanie komputery. No, w ogóle mamy te komputery, nie?
1: No
0: Bo
1: właśnie.
0: nie wiem, czy Polska by sama wyprodukowała systemy operacyjne, komputery, wszystko. Coś tak nie bardzo to idzie z produkcją własnych procesorów, komputerów, samochodów, nie? Jakoś tak sprowadzamy wszystko ze świata i się w ramach też tej globalizacji i łatwości. Znaczy, korzystamy jakby z tej konkurencyjności. Wolny rynek jest mocno związany z tą globalizacją, nie? Tutaj chyba większość będzie uważała, że ten wolny rynek to raczej coś dobrego, nie? I korzystamy na tym.
1: Może jest dobry, może jest niedobry. Tak jak wszystko ma swoje plusy i minusy, ważne, aby plusy przeważały minusy, tak? Plusy dodatnie i ujemne. Jednakowoż wydaje mi się, że odcięcie od globalizacji to jest samobójstwo dla każdego z krajów. Zobacz, co się dzieje w przypadku, kiedy na jakiś kraj zostaną nałożone sankcje. No to ten podupada. A w konsekwencji dochodzi do tego, że nawet jakieś epidemie, czy tam, nie epidemie, tylko no głód, nie wiem jak to nazwać. Dochodzi do głodu, tak jak chociażby w Korei Północnej, czy w jakichś tam Syriach, Iranach i tak dalej. I to się kończy najczęściej jakimś przewrotem, przewaleniem władzy i z powrotnym włączeniem się do globalizacji.
0: Nawet takie kraje, które by można uznać za idące w jakąś tam samowystarczalność i tak dalej, no to też jakby takie Chiny odłączyć od innych rynków, no to by były w tarapatach, nie? Chyba. A możemy sobie
1: No,
0: popatrzeć na
1: myślę, że na
0: takie,
1: chwilę obecną tak.
0: no, możemy sobie popatrzeć na państwa narodowe jakieś, no to nie wiem, co, nie wiem, Białoruś? Co, jakie jeszcze tam są takie bardzo narodowe?
1: No i Białoruś według ciebie jest odłączona od globalizacji, tak? Że o to chodzi. Że jest w mniejszym stopniu uczestnikiem. Być może tak, ale zobacz, co się dzieje. Jest uzależniona w pewnym stopniu od Rosji. Jeżeli Rosja coś zrobi, to bezpośrednio wpłynie na Białoruś. Tak jakby, nie wiem, uderzyć młodszego brata. Tak to wygląda.
0: No właśnie Rosja się stara zawsze być taka samodzielna, mieć wszystko swoje, nie? No ale na takie coś to może sobie pozwolić jakieś mocarstwo też wielkie, nie? Bardziej niż mały
1: znaczy,
0: kraj.
1: Rosja chyba też bardzo dużo technologii transportuje, tak jak wszyscy inni, ale oprócz tego robi sobie takie zaplecze strategiczne, tak samo Chiny i wszystkie inne większe państwa. Takie bardziej mocarstwowe państwa mają po prostu zaplecze strategiczne na czas jakichś kryzysów, aby móc przez jakiś czas być samodzielnym. No Polska nie jest takim krajem. My odcięci od globalizacji momentalnie umieramy z głodu. Tak to by wyglądało.
0: Też jak bardzo jest wzbogacona nasza kultura, bo czasami się patrzy na to, jako, że to przenikanie się kultur. Mówimy no, głównie o kulturze masowej w sumie, ale może nie tylko. No ale to, że zachwycamy się dziełami z całego świata, to chyba nas ubogaca bardzo, a nie jakoś degraduje, nie? I co, mielibyśmy tutaj być skazani na naszą lokalną kulturę i się odcinać? I co, mam nie czytać mangi, nie oglądać amerykańskich fajnych filmów, czy innych europejskich? Mam zajebistych europejskich komiksów nie czytać, czy co? Bo ja wiesz, ja jestem bardziej skupiony na kulturze popularnej, nie? Ale no, widzę tu wielką wartość raczej. No, taki globalny wynalazek jak internet bardzo zmienił świat na lepsze. Nie wiem, korzystam dzięki temu, że jest ta globalizacja, mam w sklepach towary z całego świata i nie czuję się i nie przeżywam takiego szoku, jak się nazywał ten Rosjanin, co go grał Robert Williams, co on w Ameryce wylądował i jak wszedł do sklepu i zobaczył, że kawa i tak gały wywrócił i zemdlał po prostu, nie?
1: No to... Nie wiem, jakiś Paweł? No masz rację, oczywiście, że masz rację, ale jest też druga strona tego medalu, tak? To ubogacanie kulturowe, które wynika z tego, że mamy dostęp do kultury z całego świata, ale też inni mają dostęp do naszej kultury i inni próbują też nas ubogacać. Tu mam na myśli trochę emigrantów, do nich piję. No ale z drugiej strony też... przez taką fascynację tego, co jest nam mniej znane, jakimiś tam zachodnimi czy dalekowschodnimi kulturami, trochę zapominamy o swojej. No, przykładem może być na przykład nasza słowiańska kultura, która praktycznie jest kompletnie zapomniana.
0: No ale pytanie, czy byłoby na pewno lepiej, gdybyśmy byli powiedzmy takim państwem narodowym, odciętym murem i patrzyli wrogo na inne kultury, nie wpuszczali tu nikogo, to czy byśmy się wtedy faktycznie bardziej zainteresowali naszą kulturą, którą ciężko jest odtworzyć, no bo Słowianie podobno nie zapisywali za bardzo, nie mieli takiego zwyczaju, nie robili, wiesz, jakiś kronik, wiesz, zapisków historycznych, raczej to nie była ich bajka, no więc ciężko jest to otworzyć, a jeszcze Kościół, to co tam można było, to co się dało, to tam zrównał z ziemią i zasypał piachem, no i tak ciężko trochę, możemy sobie bardziej tak wyobrażać i odtwarzać mozolnie coś. No ale też takie rzeczy jak klimat. Są bogate kraje, które jakby korzystają z dobrodziejstw natury, eksploatują ją, emitują więcej tego CO2 i różnych syfów i na tym tracą wszyscy. I na tym tracą też inne biedne kraje, no to powinniśmy mieć jakieś takie organizacje międzynarodowe, globalistyczne, które będą się starały przynajmniej jakoś to wyregulować, jakoś zrekompensować, nie? Narzucić właśnie jakieś limity, coś. No tak sobie to wyobrażam, że mamy tą ziemię jedną, wszyscy tu jesteśmy. No wiesz, tak jakbyśmy mieszkali w jakimś bloku i jeden by smrodził, psuł wszystko i tak dalej, a drugi by przez to cierpiał, no to trzeba się jakoś zjednoczyć i dogadywać. Musi być jakiś zarządca, który przyjdzie do kamienicy i poustawia, nie? Tych ludzi jak trzeba, nie?
1: No i kto miałby być tym zarządcą? Wujek sam z pistoletem?
0: Nie, może właśnie globalny rząd, może to takie strachy na lachy, może no. To jest... Czy faktycznie świat byłby taki zły, czy nie wystraszyliśmy się tymi różnymi... ciągle się przywołuje ten nowy, wspaniały świat i Orwella, tak. I tak się karmimy tym, jak to strasznie będzie, jak, że nas będą na smyczy trzymać i... Znaczy, wiesz, można się w ogóle spierać, czy to faktycznie taki straszny świat, gdzie ludzie, powiedzmy, bo niektórzy na przykład postulują, żeby już nie było pieniądza właściwie, żeby nie było własności. Są takie szalone wizje, że masz wszystko jakby na abonament.
1: Były nawet takie szalone wizje, żeby nie było własności prywatnej.
0: No, ale to się da na różne sposoby zrobić, nie? To się da na różne sposoby. Możemy sobie wyobrazić taki świat bardziej, wiesz, cyber, świat przyszłości, gdzie masz, powiedzmy, że gdzie dostajesz faktycznie to mieszkanie. Słuchajcie, no, ja was trochę prowokuję teraz, nie? To nie musicie tam od razu we mnie obrzucać gównem i ty chuju, nie słucham radia.
1: Coś się na czacie dzieje, tak? Bo nie widzę w nas telefonu.
0: Chyba nie, ale tak już dmucham na zimne, bo wiemy, jacy ludzie są, że zaraz mnie tu znienawidzą, wiesz. Ale weźcie pod uwagę, że to są pewne takie eksperymenty myślowe, że rozmawiamy, że sobie dyskutujemy, że pewne prowokacje są, które mają tutaj pobudzić dyskusję i tak dalej. Zawsze możecie zadzwonić oczywiście na Nocne Radio. Pozmorze, jak już sobie pogadamy.
1: No dobrze, to jeszcze dwa zdania i zwolnię antenę.
0: Nie, ja cię nie poganiam. Wiesz, mamy dużo czasu, więc tam się, wiesz, nie stresuj. Tylko tak mówię, żeby nie dzwonić może jednocześnie, nie? Tam po trzy osoby, żebyśmy tu nie robili Hyde Parku od razu, przynajmniej teraz jeszcze, na początku audycji. No i co jeszcze można...
1: Właśnie chciałem wrzucić, że w tym, co ty mówisz, w tym ogólnym takim rządzie światowym i tak dalej, no to jest taka pieśń przyszłości, to być może się wydarzy, być może nie, ciężko mi powiedzieć. Na chwilę obecną raczej nie, bo jesteśmy zbyt mocno podzieleni, jeżeli chodzi o świat, o narody. Zbyt bardzo jeszcze istnieje ten podział na narody. No i w tym interes ma każde państwo, każdy rząd. Każdy rząd jest w jakiś sposób narodowy i pilnuje po prostu swojego interesu. No, lepiej mieć małe podwórko niż nie mieć żadnego na własność z jednej strony. No a z drugiej strony państwa też są potrzebne po to, żeby w tej globalizacji, w której w tej chwili jesteśmy, żeby jednak pilnować trochę ładu, żeby... Znaczy tak mi się wydaje, że takie powinny mieć zadanie, żeby pilnować tego, abyśmy nie chłonęli wszystkiego i w jakimś stopniu nas od tego odgrodzić. Na przykład, nie wiem, żeby całkowicie nas chińska kultura nie przejęła, albo żebyśmy w dalszym ciągu mówili po polsku, a nie całkowicie zaczęli mówić po angielsku i tak dalej, nie? Tego typu rzeczy. Żebyśmy tylko brali to, co najlepsze i swoje, co najlepsze, chronili jednocześnie.
0: No właśnie, to na pewno podczas tego procesu globalizacji przenikają się kultury, miesza się krew i wszystko się jakby tak mocno ujednolica i traci się jakąś tam tożsamość, być może. Ale też pytanie, czy to takie złe, czy nam zależy, żeby zachować polskość. Pytanie, czym jest ta polskość, czy to jest jakaś taka wartość, którą na pewno nam zaraz zabiorą i to zniknie, zostanie zapomniane, coś, nie wiem nawet co za bardzo.
1: Myślę, że zostanie zapomniane, skoro by chociażby przyjmijmy taki eksperyment myślowy, że jednak powstaje rząd światowy. Wszystkie kultury mieszamy w jednym kotle. I teraz kto ma największą siłę oddziaływania? No nie 40-milionowa Polska, tylko nie wiem, 5-miliardowa Azja, tak? No to raczej Polak będzie występował, czy coś związane z polską kulturą będzie występowało w 1 na 200 przypadków, tak? Po prostu zostaniemy zdominowani i zapomnieni.
0: No ale ci właśnie, którzy przestrzegają i widzą wielkie zagrożenia, to mówią często o mieszańcach, że będą, wiesz, mieszańce. No to tak mi pachnie trochę takie myślenie jakimś takim nazizmem i rasizmem i wiesz, no co, biali Polacy, blondyni, muskularni mają być, kurwa, a nie jakieś mieszańce, nie? Czy nas tutaj zażydzą? Znaczy, coś takiego jest, że są jakieś więzy krwi jednak i no, ktoś tam twierdzi na przykład, że w komentarzach gdzieś tam sobie czytałem, że jak jesteś gdzieś na obczyźnie, emigrujesz, to nigdy nie czujesz, nigdy nie uważasz się za Szweda, za Irlandczyka, za Anglika, a mi się to wydaje bzdura. Ludzie, którzy długo mieszkają gdzieś tam w Stanach czy coś, czują się raczej Amerykanami niż Polakami.
1: No nie zgodziłbym się do końca. Nie jestem na emigracji, nigdy nie byłem. Mam co prawda jakichś znajomych, ale nie chodzi już mi o emigrację, chodzi mi o mój przypadek. Przeprowadziłem się w zeszłym roku na wioskę 20 km dalej, no i nie czuję się mieszkańcem tej wsi. Pomimo, że mieszkam u siebie w domu i tak dalej, to nie czuję się tu jak u siebie. Mhm.
0: Tak, to chyba różnie jest, nie? Niektórzy, u niektórych się objawia tęsknota za swoim rodzimym krajem,
1: w tym domku niż w moim nowym, wielkim, wspaniałym, wybudowanym na kredyt na całe życie domu, tak?
0: U niektórych ta tęsknota się objawia tym, że się bardzo interesują, co tu w Polsce się dzieje, przestrzegają przed różnymi rzeczami, a tak naprawdę żyją w innym kraju i są bardziej obywatelami tamtego kraju i tylko to jakoś ta nostalgia, tęsknota musi znaleźć swoje ujście i może to wpływa właśnie na to, że tutaj się interesują, co tu się dzieje, widzą trochę sprawy inaczej. Można powiedzieć, że z daleka widać lepiej czasami i coś w tym jest. Dlatego ja nie jestem takim przeciwnikiem, znaczy nie jestem zwolennikiem tej repolonizacji mediów, żeby teraz tutaj zakazywać obcym kapitałom tworzenia wydawnictw i żeby było nasze polskie wydawnictwa, czy to by było na pewno takie lepsze? Ja widzę, że w Polsce prasa dosyć dobrą robotę robi i opisuje wszystkie te krzywe ruchy rządu. Przecież wszystkie portale teraz po prostu nie zostawiają suchej nitki na rządzie. Po tym, jak podnieśli sobie płace o 40%, zagwarantowali sobie bezkarność za korupcję i jakieś takie ruchy typu przyznawanie pierwszemu wieszakowi kraju nagle pensji 18 koła, nie? Za to, że pięknie się prezentuje w nowej kreacji. Co prawda nic gęby nie... Gębę to otwiera raz na rok i nic z tego dobrego nie wychodzi. Ale za to, jakie piękna kreacja pani Wieszakowej.
1: Jeżeli chodzi o te wspaniałe zmiany, to ona jest moim zdaniem przynajmniej osobistym. Najlepszą zmianą ostatnich dni to jest zmiana prezenterki w TVP w tym kraju. I to jak już, to ona powinna dostać 18 koła za to, że jest pięknym wieszakiem na ciuchy.
0: No, albo jak
1: o czym mówię. Tak. Nie wiem, czy na sytuację znasz, tak? Także to jest najlepsza zmiana ostatnich dni. Taka jedyna pozytywna.
0: No, albo taki jakiś kawał był, jakie państwo wyszło najlepiej na pandemii tej covidowej. Państwo Szumowscy. Ciężko, nawet jeśli założymy, że nastanie nam jakaś globalna władza, która nam będzie chciała coś brzydkiego zrobić, jakieś kuku, to ja widzę tutaj, nasza lokalna władza nam robi bardzo kuku i traktuje nas bardzo nieładnie i plaskacze nam sprzedaje co chwilę w gębę i podatki nam podnosi i przypominam stronę, o której wczoraj wspominałem, 100 afer PiS różne, przeróżne afery, machloje i to na grube miliony. No i co, to tak gorzej jeszcze ma być? To, znaczy, kiedyś już o tym dyskutowaliśmy, że takie właśnie państwa lokalne, państwa narodowe, to jeśli nasza cywilizacja jest zbudowana z takich osobnych tworów, to jest mniej podatna na zepsucie. No bo jak mamy jeden rząd, jedno państwo globalne, no to się jedno zepsuje, no to się wszystko psuje, nie? A tak to jeden pilnuje trochę drugiego, jeden obserwuje drugiego, wpływamy na siebie, kontrolujemy jakieś protesty. No nie wiem, czy się z tym zgodzić, a może to tak nie działa, może te takie analogie typu chłopek roztropek, nie? Że ja se tu wrzucam do worka klocki, trzącham i co? I to ewolucja? Może to nie zawsze działają takie analogie na chłopski rozum i takie, wiesz, że ja tu se wezmę z plasteliny, ja tu se wezmę sznurek, kurwa. No, że może to tak jest takie myślenie niekoniecznie dobre. Może właśnie no, taki jeden wielki twór
1: się... Myślenie jest najlepsze, ale zawsze. No. Wydaje mi się jednak, że takim najbliższym tworem o takiej globalizacji, o takiej mega integracji i na podstawie której myślę, że wyglądałaby światowa globalizacja, gdyby nastała, to jest Unia Europejska. Zobacz, mamy jakiś wspólnie wybrany rząd w tej Unii, teoretycznie, gdzie każde tam państwo ma ilość głosów adekwatną do do obywateli czy do budżetu, już tych nie pamiętam. Ale i tak wszystkie kraje mają swoje rządy, tak jak nie wiem, Polska ma rząd PiSu i te rządy w jakimś tam stopniu jak to się mówi? Nie konsolidują. Uciekło mi słowo. Kurde. No, kumają się ze sobą, rozmawiają, dyskutują, debatują na różnych sprawach i na jakichś tam innych działaniach, które powiedzmy dotyczą wszystkich. I chyba tak mogłaby wyglądać światowa globalizacja, gdyby nastała.
0: Ale ile jest wojny o ziemię, o religię, o zasoby? A może by tego wszystkiego nie było, jakby byśmy byli całkiem zglobalizowani już, nie?
1: No wojen być może by nie było, ale dalej byśmy byli w jakimś stopniu podzieleni. No, jednak chyba nigdy nie będziemy do końca zintegrowani. Tak użyję takiego elektronicznego wyrażenia.
0: Ten nowy twór właśnie, nowy wspaniały świat może przechodzić różne fazy. Może być na początku na przykład fajnie, a potem może się zrobić bardzo niewesoło i może się nagle zrobić bardzo autorytarnie, nie? I nie będziesz mógł już za bardzo wyjść na ulicę. Można to tak się posłużyć przykładem tych globalnych serwisów społecznościowych, na których jak mówisz coś niepoprawnego, to jesteś wykasowywany od razu, nie? I może w ten sposób działać nowa cywilizacja taka globalna, że już nie masz możliwości powiedzieć czegoś, co jest nie po myśli władzy, że już nie wychodzisz, nie protestujesz, bo dostajesz pałą. Przepraszam bardzo, donajcik.
2: Rzymianin na rachunki za gaz 10 zł.
0: Donajcik, przepraszam. Rzymianin, dziękuję bardzo za dyszkę na rachunki za gaz. Super, bardzo się dobrze składa, bo akurat mam bardzo dużo gazu mi idzie. No, mam ogrzewanie, ale nie, to teraz nie muszę ogrzewać. W sumie mało, chyba zapłaciłem jakieś grosze teraz za gaz, bo raczej kupuję gotowe potrawy, mało smażę. Dzisiaj to schaboszczaki se utukłem. Takie tłukłem, że się takie cieniutkie zrobiły, jak że
1: z kilograma na miesiąc.
0: Że niewidzialne aż były takie cieniutkie. Nano schabowe po prostu.
1: A ja dzisiaj zjadłem jakiegoś chińskiego hamburgera, takiego instant z Biedronki, z bułką, z kajzerką. A, takie najbardziej śmieciowe żarcie, ale czasami lubię takie gówno opierdzieć, jakąś parówkę czy coś, nie wiem czego.
0: Największe zagrożenie to chyba jest dla małych przedsiębiorców, dla małych graczy różnych, no bo faktycznie zostaną szybko wygryzieni, już teraz to zjawisko jest. Ale pytanie, czy świat się po prostu nie musi zmienić w tym kierunku? I może, tak sobie wyobrażam, nie wiem, czy to ma szansę się spełnić, ale wyobraźmy sobie świat, w którym produkcją żywności, elektroniki się, czy nawet sprzedażą tych dóbr zajmują się właśnie te duże hipermarkety, duże korporacje, duże fabryki, a maluczcy, tacy jak my, mają na przykład tak zorganizowane życie, że więcej mamy czasu na realizowanie swoich pasji, na wypoczynek i jakoś udało się zrobić to tak, że nie musimy tak zapierdalać. Może to jest właśnie zły świat, w którym wstajemy o 6 rano, jedziesz gdzieś 2 godziny, zapierdalasz cały dzień, przychodzisz zmęczony, włączasz telewizor, to co, to jest fajne?
1: No to teraz mój życiorys opowiedziałeś. Z wyjątkiem tego ostatniego, bo nie włączam telewizji, tylko nocne radio. 70 godzin w tygodniu pracuję, więc wiem coś o tym. No, gdyby ktoś znalazł jednak sposób na to, abyśmy zarabiali więcej, mieli więcej wolnego czasu, mieli pracowali jednocześnie, to jestem ręcyma i nogami podpisany pod to.
0: Może to jest coś w rodzaju takiej optymalizacji kosztów wszystkiego funkcjonowania, wiesz, społeczeństwa, bo na pewno dużo hajsu idzie w jakąś próżnię, w jakąś czarną dziurę, jest marnotrawione, jest wydawane nieoptymalnie. Takie globalne zarządzanie mogłoby sprzyjać temu, że dużo by się zaoszczędziło, bo by się, co prawda, to wiązałoby się z pewnym takim rygorem. Ludzie by musieliby działać według jakiegoś tam schematu. No, ale to zauważyłem w ogóle, że ludzie reagują alergicznie, jak powiem coś w stylu, że kiedyś powiedziałem, tak starałem się jak najdelikatniej, że może bym oddał tak 1% swojej wolności jakiejś i swobód za bezpieczeństwo, za wygodę, za dostatek, jak się na mnie rzucili wszyscy, ty kurwa zdrajco.
1: Nie wiem dlaczego, chyba sobie nie zdają sprawy, że już teraz wolność to jest w dużym stopniu fikcja, tak? Wiele rzeczy nas ogranicza, na każdym kroku jesteśmy szpiegowani. Wystarczy, że nie wiem, oglądasz sobie w internecie telefon, który chciałbyś sobie kupić, potem przez miesiąc dostajesz reklamy tego telefonu, pomimo tego, że już go kurwa 3 tygodnie wcześniej kupiłeś, a dalej ci spamują tymi reklamami. No już prywatność i wolność, myślę, już się dawno skończyła, taka stuprocentowa.
0: Czyli co, ty też byś zgodził się
1: na takie
0: życie, na przykład jak czasami się przedstawia w jakichś książkach, filmach czy komiksach, że przychodzisz sobie do mieszkania, które dostałeś od państwa, malutkie takie, niezbyt duże, no taka trochę większa kawalerka, masz tam kuchenkę, komputer, dostałeś to wszystko, ale musisz być taki, wiesz, bardziej posłuszny, nie możesz tam gdzieś łazić na demonstracje, przysługuje ci to i tamto, ale to już nie, masz wszystko takie bardziej poustawiane i za pewien taki rygor, za posłuszeństwo, za oddanie czegoś, dostajesz taki świat, w którym mniej musisz pracować, gdzieś tam masz przez państwo wyznaczony jakiś budżet na wakacje, na urlop, z racji tego, że jest to masowe i państwo się tym zajmuje, to jest to, wiesz, odpowiednio tam tańsze i stać to państwo, żeby ci zafundować. Ja bym się zastanawiał, wiesz, bo
1: same plusy wymieniłeś, ale w tej chwili, co jest w tej chwili? No, w tej chwili większość, dużo osób nie ma swojego mieszkania, nawet jak weźmiesz na kredyt, to no, dopóki nie spłacisz ostatniej raty kredytu, nie jest twoje. Zapierdzielać musisz jak wół od rana do wieczora. Nie masz tam czasu, więc nawet na te manifesty, o których wspominałeś, to też nie bardzo sobie możesz pozwolić pójść. Wielu rzeczy też nie możesz, bo ci ograniczają na przykład środki finansowe. Innych rzeczy nie możesz, bo jesteś z tych mniej równych i jak to zrobisz, to cię skażą, więc nie wiem, chyba odpowiedź jest oczywista.
0: No, czyli tak...
1: Że twoja utopia jest chyba... No, tak. To jest chyba utopia, ale to chyba byłoby lepsze, tak?
0: To w zasadzie nie jest taka jakaś wielka utopia, bo zauważ, faktycznie są już tacy bogacze na tym świecie, którzy raz, że przeznaczają olbrzymie pieniądze na pomoc, no tutaj nie trzeba by przeznaczać może na pomoc, bo jakoś by się wszystko tam wyrównało, powiedzmy. No sięgamy jakoś tam daleko w przyszłość i na Saharze mamy lasy i wszystkim tym zajmują się korporacje. Chodzi mi o to, że dla pewnych ludzi liczy się, wiesz, władza, to, że oni mają może jakąś misję, żeby ten świat zmienić według siebie, według swojej jakiejś tam wizji. I wiesz, oni by się może dobrze czuli, gdyby ich pieniądze poszły na zorganizowanie świata na nowo, grają sobie trochę w taką cywilizację i wiesz, i przeznaczaliby sporo kasy, znaczy te korporacje duże by przeznaczały sporo kasy na to, żeby ludzie żyli w określony sposób. Z jednej strony to się kojarzy bardzo źle, a z drugiej jest w tym coś kuszącego dla mnie.
1: Lub te duże korporacje i te znaczące postacie, o których przed chwilą mówiłeś, zamiast przeznaczać kasę na co tam powiedziałeś, na inwestycje i rozwój, tak?
0: Na pomoc, na wyrównywanie szans, na pomoc głodujących i tak dalej, nie?
1: To mogliby te pieniądze przeznaczać na walkę pomiędzy sobą, ponieważ byłby rząd globalny, czyli stołków, na których można siąść, byłoby znacznie mniej. I na przykład rządziłyby 2 czy 3 osoby, a nie 300 osób. No, też tak mogłoby ci by się powybijali nawzajem na przykład. Albo toczyliby w dalszym ciągu wojny jeszcze gorsze. Może taką wizję wysunajmy.
0: No właśnie,
1: każdy
0: tak.
1: Miałby z nich swoją prywatną armię. Niby wszyscy byśmy byli jednym światowym tam ustnym organizmem, ale każdy miałby na przykład swoją prywatną armię, tak jak szlachcice kiedyś mieli, magnaci, i mogliby toczyć potyczki między sobą, niekończące się.
0: może jakieś takie bardziej cywilizowane właśnie sposoby rywalizacji by się pojawiły, nie? Typu właśnie rywalizacja na to, kto lepszy, kto coś fajniejszego światu pokaże, a nie takie napierdalanie się i bombardowanie się. Ile to pieniędzy idzie na wojny, nie? Między krajami, na zbrojenia i tak dalej, to wszystko mogłoby, te wydatki mogłyby się znacznie, znacznie zmniejszyć. Co prawda pewnie by władza zainwestowała w jakieś... w jakąś milicję, policję, służby, żeby tego pilnować wszystkiego pięknie i na to by więcej z kolei szło. Ale to też, ja tu widzę jakieś plusy, mniejsza przestępczość na przykład, nie? Być może, bo dużo właśnie tych różnych funkcjonariuszy wszędzie, kamery. Ludzie się tak tych kamer boją, a to dzięki tym kamerom wszechobecnym udaje się bardzo wielu przestępców złapać i nawet teraz jest problem, bo jak ludzie zaczęli nosić te maski, no to, to w Stanach jak tam napadają na sklepy czy coś, to nie mogą złapać i zidentyfikować, bo nie można rozpoznać twarzy, nie?
1: Świadkowie też tylko nie widzieli, to znaczy widzieli zamaskowanego typa i nic więcej, prawda?
0: No. Dobra, fajnie, że jakiegoś tutaj sojusznika przynajmniej w pewnych tu kwestiach znalazłem, bo się bałem, że
1: no
0: zaraz
1: tak,
0: będą telefony.
1: No tak, to w początku powiedziałem. No, myślę, że jednak globalizacja ma więcej plusów niż minusów, ale czy taka do końca na maksa posunięta i całkowita integracja jest dobra, to nie wydaje mi się. Chociaż Unia jakoś tam funkcjonuje. Może coś na zasadzie Unii, tak? Taka nie do końca jednak pełna integracja światowa. Takie jest moje tam zdanie ostateczne.
0: No właśnie, jakiś kompromis może, nie? Też.
1: Dobra, dzięki za telefon. Trzymaj się.
0: Dzięki, hej, hej. Czytam sobie też o różnych serwisach takich, o społecznościach internetowych typu na przykład Avaaz, pisane przez 2E, przez 2A i przez V, avaaz.org. I to jest naprawdę wielka społeczność. Tam jest 3,5 miliona osób zarejestrowanych z całego świata i oni w bardzo ważnych różnych sprawach wysyłają maile do rządów. Czytam tu, że na przykład wysłali 30 tysięcy maili do prezydenta Brazylii, żeby go nakłonić do tego, żeby interweniował w sprawie Puszczy Amazońskiej i inwestycji, które tam mają być, wielkich inwestycji. No i udało się. I udało się przyblokować wiele takich rzeczy, które by no, bardzo mocno eksploatowały tą naszą przyrodę. Albo na przykład organizowanie się w takie globalne ruchy, które każą korporacje. Domyślam się, że niekoniecznie musiałyby być zakazane, takie oddolne. No to ludzie by czuli już, że to faktycznie jest dystopia i zamordyzm i wyszliby na ulicę. To tak niekoniecznie się da zakazać ludziom na przykład, żeby nie kupowali butów Nike, bo w Wietnamie są łamane prawa człowieka, bo korporacja łamie, wykorzystuje to, że w danym kraju te prawa człowieka, prawa pracownika są bardzo kiepskie. I korporacja to wykorzystuje i biedni Wietnamczycy szyją za grosze te Nike dla bogaczy. No a tutaj właśnie taka globalna inicjatywa i nie kupujemy. No ciężko, żeby władza nas zmusiła do tego, żebyśmy nie kupowali czegoś, nie? Takie protesty zawsze możemy zrobić. No po prostu, no co, przyjdą nam i nam wcisną te Nike do gardła, no... Tak więc czekam na wasze telefony. Chętnie bym też usłyszał zdanie antyglobalistów czy alterglobalistów, którzy nie do końca się zgadzają. Chociaż widzę, że nawet ci, którzy są przeciwko, to tak słabe są te organizacje. One się nie potrafią jakoś skonsolidować, zjednoczyć w jedną, jakąś większą. Sami nie do końca wiedzą, czego chcą, albo mówią, no dobra, no jest to całkiem dobry pomysł, ale, i mają jakieś ale nie tak, że w czambu potępiają, więc to skąd ten strach przed NWO, który ma być takim jakby finałem tej globalizacji i wprowadzeniem właśnie globalnego rządu. Zwykle to się chyba sprowadza do takich trochę konspiracyjnych, no, trochę mocno konspiracyjnych i czasami ostro szurskich tematów w stylu, że właśnie szatanowi o to chodzi, że byty z innego świata nad tym trzymają łapę, no to to ma mnie przekonać? Takie coś? Jestem ateistą. Nie wierzę w duchy i w istoty jakieś astralne. Nie wierzę w jakieś siły, w jakieś czakramy, w jakieś tego typu rzeczy. No nie bardzo, nie bardzo. Trochę staram się badać temat i czasami może się przekonuję bardziej do czegoś tam, bardziej niezwykłego, ale raczej taki jestem tutaj ostrożny mocno. No więc to ma być to zagrożenie, że tutaj oko, wszystko widzące oko i reptylianie? No bo Zagórski, mówiąc o tych istotach z innego świata, które są na szczycie tej piramidy władzy, która dąży do wprowadzenia nam nowego porządku świata, NWO, totalnego globalizmu, globalnej wioski już totalnej, no to, to on chyba już się ugryzł w język, bo chciał pewnie powiedzieć o reptylianach, ale się ugryzł w język, no i istoty z innego świata. No to nie do końca mnie przekonuje tutaj pan Zagórski i pani Pawela, ale może Kaczuś coś powie ciekawego w tym temacie. Cześć, cześć.
3: Cześć. Ty mówiłeś wcześniej o tym, że taki właśnie globalny rząd całkowicie by zapobiegł bardzo wielu takim jakby rzeczom, które nie są robione do końca sprawnie właśnie przez to, że istnieją różne kraje. I ja właśnie chciałem tutaj przypomnieć, albo nie wiem, może kogoś uświadomić, że na przykład w tym momencie żyjemy w takim, w tak absurdalnym świecie, że nie pamiętam dokładnie o co chodziło dokładnie, ale czy to były pomidory, czy jakieś tam ryby. Taniej jest ze Stanów, tam gdzie to jest tam łowione czy hodowane, wysłać do Tajlandii, żeby to zapakowali i odesłać z powrotem do Stanów. I to jest, w tym momencie to jest tańsze dla producentów, więc jakby skala marnotrawstwa właśnie zasobów przez to, że nie możemy się dogadać, jakoś na takim bardziej globalnym poziomie jest trochę zatrważająca dla mnie. Mhm. I tutaj się zgadzam, że właśnie taki bardziej globalny rząd byłby dużo lepszy dla no takich proszę. Rozwiązań.
0: Czyli kolejna osoba, która tutaj nie miałaby za bardzo nic przeciwko. Akurat w tej kwestii, w dystrybucji tam płodów rolnych być może, nie? Tego typu sprawy.
3: Tak, tak. Akurat w tej kwestii właśnie nie miałbym za bardzo nic przeciwko, ale też chciałem powiedzieć, że o takim potencjalnym zagrożeniu właśnie takiego rozwiązania. Mm-hmm. Nie wiem, czy może grałeś kiedyś w taką grę Medieval Total War?
0: Chyba tak, tak.
3: No to tam jakby jednym z głównych mechanizmów gry było to, żeby sprawić, żeby papież był z twojego kraju. Wtedy miałeś jakby bardziej właśnie ogólnoeuropejski poziom władzy. No i tutaj myślę, że mogłoby być podobnie. Jakby mimo wszystko ludzie, jakby człowiek tam, gdzie się urodzi, to jednak z tym rejonem bardziej sympatyzuje. Myślę, że to jest, że większość ludzi tak ma. I na przykład gdyby właśnie niezależnie od tego, w jaki sposób byśmy skonstruowali ten światowy rząd, czy to byłby jakiś tam monarcha, czy jakiś tam międzynarodowy sejm, czy cokolwiek, no to jednak ludzie, którzy by tam byli, to wydaje mi się, żeby pchali, jakby pchaliby w tę stronę, żeby temu swojemu regionowi, w którym oni się urodzili, z którego pochodzą, żeby trochę więcej zasobów wysłać, albo trochę lepiej zrobić im, a trochę gorzej ludziom z jakiegoś innego końca świata. No i to by był taki właśnie mechanizm samoistny do tego, że to by się w końcu rozpadło. Jakby jedni by się wkurwili na to, że jest im zabierane i by ogłosili niepodległość.
0: No, przypuszczam, że już w takim świecie jakieś ruchy niepodległościowe mogłyby być traktowane jako takie największe zło. Mogłoby się tak to wszystko zmienić, że już by, wiesz, nie było za bardzo możliwości na jakieś ruchy niepodległościowe, nazywano by takich ludzi terrorystami na przykład i wsadzano ich szybko do pierdla, nie?
3: Nie, no tak, jasne, jakby z poziomu jakby tego państwa, czy państwa, no rządu, to jestem pewny, że właśnie to by było w ten sposób rozwiązane, ale jakby z perspektywy ludzi, z perspektywy tego, jak ludzie to postrzegają, no to wydaje mi się, że bardzo ciężko by było tak zmienić mentalność człowieka, żeby właśnie ludzie to uważali za jakiś terroryzm, za coś, co jest złe, niemoralne.
0: A moim zdaniem to akurat wcale by nie było takie trudne do zrealizowania i ludzie są dosyć plastyczni i podatni na propagandę, na wpływy, wiesz, na to, czego ich się uczy w szkole, a taki człowiek już przestawiony na inny rodzaj myślenia, który już w ogóle nie myśli w kategoriach Polska, inne kraje, tylko urodziłem się na ziemi. No wyobraźmy sobie takiego człowieka nowej ery, w cudzysłowie, który już w ogóle nie myśli, że ja jestem Polak, tylko ja jestem ziemianin i mieszkam tu, gdzie mieszkam, okej, okay, tu kiedyś było coś takiego, że się to Polska nazywało i ludzie byli tak dziwnie przywiązani, mówili my tu mieszkamy, byli dumni, że oni tu mieszkają i on nawet już nie rozumie do końca tego, trochę się z tego śmieje. To jest dla niego już jakiś archaizm troszeczkę, nie? I wiesz, jak niewolnictwo kiedyś było, to kiedyś też ludzie tak bardzo byli przywiązani do miejsca i on już uczy swoje dzieci, które bardzo szybko chłoną i już zupełnie nie myślą też w takich kategoriach zaprzeszłych. A jeszcze telewizja, bajki, to wszystko książki, wiesz, cała kultura, edukacja, wszystko ludzi bardzo szybko zmienia, wydaje mi się.
3: Czy z jednej strony tak, a z drugiej strony, jak patrząc na to, co się dzieje teraz na świecie, no to jakby jednak dzieci są od najmłodszych lat zalewane tą propagandą, jakby, no, powiedzmy, patriotyczną, czyli w drugą stronę. A jednak są, jednak większość ludzi nie jest patriotami, nie? Albo ludzie właśnie są zalewani taką, jakby jest im wpajane taki światopogląd, że tutaj jest Polska z jakąś tam jednością, a jednak są ludzie, którzy na przykład są śląskimi separatystami albo kimś tam jeszcze. To samo w innych krajach też są ludzie, na przykład w Niemczech, którzy są, nie no, Niemcy to może nie jest taki dobry przykład, bo oni tam mają dużo bardziej taką regionową świadomość rozwiniętą niż w Polsce. No ale no mi się wydaje, że jakby to, jaki człowiek jest z natury, jakby biologicznie, no to jednak nas warunkuje na to, że zawsze będziemy postrzegali to, co jest blisko nas, jako właśnie swoje, dobre, a to, co jest daleko, jako złe, obce i coś, jakby przed czymś trzeba chronić.
0: No ale tak biologicznie, przepraszam bardzo, to też się szybko wymieszamy. Już teraz w sumie jest tak, że jak popatrzysz na jakieś gwiazdy, celebrytów, aktorów, to połowa z nich to są jacyś potomkowie rzymsko, znaczy, przepraszam, jakich rzymsko, irlandzko-żydowskich emigrantów, jakiś, wiesz, pół krwi Azjata, pół jakiś Anglik, no to takie wymieszane strasznie jest to towarzystwo. I
3: no tak.
0: Tak sobie wyobrażam w przyszłości ludzi. Tak się boimy tego zalewu muzułmanów. W ogóle coraz chyba mniej tak rozpatrujemy człowieka właśnie przez rasę, nie? Jakoś no tak mniej jak patrzymy na człowieka jako reprezentanta danej rasy już.
3: Mhm. No tak, tylko właśnie to też jakby się nie sprowadza tylko i wyłącznie do rasy. Jakby takim przykładem, który tutaj mogę podać, to na przykład jak ja odbierałem na przykład uczniów innego gimnazjum, kiedy byłem w jednym gimnazjum, no to jest jakby trochę ten sam mechanizm, jakby, że jest jakby jakaś świadomość, jakieś poczucie przynależności do tej grupy ludzi. I to nie jest ważne, czy jakby wiadomo, że my tam wszyscy wyglądaliśmy tak samo, nieważne czy to gimnazjum, czy to gimnazjum, a jednak się ludzie jakby nienawidzili, się tam bili i w ogóle, więc i to jakby na bardzo wielu poziomach działa. I właśnie taki poziom państwowy, no to to już jest trochę abstrakcja i no ale taki poziom właśnie jakichś tam dzielnic w miastach, czy właśnie szkół, czy osiedli, no to jakby cały czas to ma miejsce w Polsce, pomimo tego, że wszyscy wyglądają tak samo, wszyscy są tej samej rasy, wszyscy mówią tym samym językiem, a jednak podziały grupowe są.
0: Zastanawiam się, kim się czuje Keanu Reeves na przykład, który jest azjatyckiego pochodzenia, miał ojca pół Chińczyka, pół Hawajczyka i matkę Angielkę i jeździ sobie po całym świecie, nagrywa filmy dla całego świata i mieszka pewnie w różnych miejscach, to kim on się czuje, tak się zastanawiam. I czy on jest jakiś gorszy, czy upośledzony? Chyba częściej się uważa, że to mieszanie genów to tylko na dobre wychodzi, a właśnie takie przeciwieństwo tego to raczej na złe. A już mnożenie się w obrębie własnej rodziny, no to w pewnym momencie nie masz brody. I ktoś się może zapytać z ciebie, gdzie masz chuju brodę? Bo od razu ci głowa w szyję przechodzi. To nie jest to dobre.
3: No, tak, zgadzam się jak najbardziej.
0: Także no, na razie ja w tej multikulturowości widzę same plusy. W ogóle też nie jestem jakoś fascynatem kultury polskiej za bardzo. Od małego wolałem jakieś sobie pooglądać Walta Disneya, czy filmy o kowbojach, czy amerykańskie jakieś filmy z Hollywood, niż polskie bajki, polskie książki, polskie filmy, które mi się wydawały takie szare, trochę smutne i nieciekawe. Chociaż kiedyś było lepiej z tą kinematografią chyba trochę. Było to bardziej właśnie takie różnorodne. A potem nastąpiło to zapatrzenie w zachód, nie? I robienie kalek nieudolnych, zamiast szukanie jakiegoś własnego trademarka, oryginalności, jakieś takie przekazanie czegoś fajnego, takiego naszego. To, kurczę, to paradoksalnie takie filmy, nie wiem, wegi mogą być uznane za całkiem dobre polskie filmy, bo tam się, to jest fajnie zrobione, dużo się tam dzieje i jest jednak ten charakter taki polski, ten świat właśnie tych bandytów, dresiarzy, ta wulgarność, ta surowość taka, no to może to jest jakiś nasz polski styl, filmy wegi. No ale czy potrafiłbyś wymienić jakieś wytwory polskiej kultury, które cię zauroczyły? Jakąś ciekawą książkę polską, polski komiks? Na przykład ja nie potrafiłbym wskazać za bardzo ani jednego polskiego rysownika komiksów, który by potrafił narysować tak wprawnie mangę, jak robią to Japończycy. Brakuje warsztatu, po prostu, no, brakuje umiejętności, tak zwyczajnie. Nie widzę nikogo, kto by potrafił tak rysować, tak technicznie, tak z taką doskonałością, z taką wprawą i też z takim scenariuszem. Po prostu no, polski komiks, można powiedzieć, zdech trochę. No, jest paru tam twórców, którzy już bardziej na zagranicę robią, powyjeżdżali, rysują dla Marvela albo mieszkają gdzieś we Francji, w Belgii. No, Polch nie żyje, przypominam Darko, więc to fajnego, co było, a nie było tego tak dużo, to już raczej nie ma. Rosiński wyjechał, Polch umarł, Christa nie żyje. No, mamy paru młodych tam polskich twórców, nie wiem, Adler Piątkowski, bracia Minkiewicze od Wilka, ale to są często takie triki. Mamy tego Wilka, który jest fajnie narysowany, ale to jest znowu ten sam zabieg, który robi Bartosz Walaszek, czyli robi tak bardzo byle jak i tak bardzo prosto i to jest takie śmieszne, obskurne, no fajnie, no okej. Okay. Czasem to się sprawdza, ale weź narysuj mangę, człowieku. No.
3: Okej, to nie wiem za bardzo, do czego mam się teraz odnieść, ale...
0: Do czego chcesz, no, możesz zupełnie na inny temat.
3: Okej, okay, to...
0: A pytałem się w sumie, czy z polskiej kultury, tak, którą tak powinniśmy tu chronić i żeby ona nie była skażona tym światem całym, wpływami, to czy coś z nowszych, powiedzmy, jakichś dzieł. Nawet czy to kultura popularna, czy coś bardziej ambitnego, czy kultura wysoka, czy coś cię kręci, jakieś, nie wiem, może przedstawienia teatralne polskie, na przykład polskich twórców?
3: Znaczy, po pierwsze to chcę tylko zaznaczyć, że ja wcale nie uważam, że trzeba polską kulturę jakoś bardzo chronić. Mhm. Po drugie, no to jakby, jeżeli miałbym coś takiego polskiego, typowo polskiego wymienić, no to nie wiem, może tutaj pojadę taką sztampą Wiedźmin.
0: Ciągle ten Wiedźmin, nie?
3: Tak, to... właśnie ciągle ten Wiedźmin. No i na przykład, nie wiem, ja na przykład bardzo lubię twórczość Jacka Kaczmarskiego. On w ogóle był Żydem, więc nie Polakiem. Ale jakby to jest coś...
0: A to nie wiedziałem, że Żydem był, proszę bardzo.
3: On też nie wiedział do pewnego momentu w swoim życiu.
0: Przestaję go słuchać od dzisiaj. Bardzo mi się podobał, a od dzisiaj go przestaję słuchać. Nie, Kaczmarski fajne miał te piosenki, fajne, też mi się podobają. No, miał swój styl i fajny miały klimat i były mądre, fajne takie.
3: No dokładnie, no Kaczmarski to jest też coś takiego, co chciałbym może ochronić.
0: Ale pytanie, czy jakoś na

0: są. I już nie byłoby właśnie takich jakichś ciekawostek, gdzie jedziesz w jedno miejsce na świecie, to jakby kultura jest taka, są jakieś tam dzieła kultury, o których ty nigdy w życiu nie słyszałeś, jakieś filmy, jacyś pisarze, a w innym miejscu na świecie są zupełnie inni. I jakby właśnie to, co się dzieje teraz na Zachodzie, w sensie no, w tej cywilizacji Okcydentu, czyli tam Europa i Stany Zjednoczone, no to właśnie trochę do tego dąży, że w sumie wszystkie dzieci, powiedzmy w moim wieku, się wychowały na Harry Potterze, na Władcy Pierścieni, a już nie na swoich rodzimych jakby dziełach, na swoich rodzimych bajkach. I trochę to zostało właśnie zgubione, zapomniane.
1: Mhm. No, a chyba kiedyś było lepiej właśnie, no bo mieliśmy wybitnych polskich malarzy, wybitnych pisarzy, więcej się chyba dobrych polskich filmów robiło, no komiks też fajnie działał i prosperował i były duże nakłady. No i globalizacja właśnie sprawiła, że dzisiaj się nawet nie opłaca zapłacić polskiemu twórcy, żeby zrobił w Polsce komiks i narysował go od zera, tylko się kupuje licencje na rzeczy z Europy, z Ameryki, z Japonii. Ale też można zadać sobie pytanie, czy taki stan rzeczy nie wynika po prostu z tego, że nie ma tak dużo dobrych polskich twórców, którzy mogliby nagle coś nam tu mega fajnego narysować, takiego, że przy okazji by się to sprzedało gdzieś w świat, nie?
0: No ale właśnie nie ma. Nie ma, bo się nie mogą przebić przez tą konkurencję jakby.
1: No właśnie, taka pętla trochę, nie?
0: Tak, to się zapętla.
1: Błędne koło, to się mówi, nie? No, tak to wygląda trochę faktycznie, że to takie błędne koło. Nie ma, bo się nie opłaca i nie opłaca, bo nie ma, no i chuj. No, smutne trochę, ale pytanie, czy to jest tak bardzo smutne dla samych odbiorców? Czy ja jakoś cierpię, że na komiksie, który sobie kupuję, nie mam polskiego nazwiska i kupuję sobie, powiedzmy, jakiegoś Sandmana czy Preachera. Wybitne komiksy, którymi się zachwyca cały świat, są i ambitne, i bardzo mądre, i świetnie narysowane, tylko nie ma tam polskiego nazwiska. Czy ja jakoś cierpię strasznie z tego powodu? No troszeczkę może łezkę uronię, że to nie Polak zrobił, ale to takie, wiesz, jakoś tak nie tracę dużo na tym w sumie.
0: No ja wiem, czy nie tracisz. Jakby trzeba by się było zastanowić nad tym, jaka jest alternatywa. W sensie w tym momencie mamy w wielu dziedzinach taką sytuację, że jakby jest kilku ogromnych graczy, którzy zgarniają wszystko, których komiksy się czyta, których filmy się ogląda, a właśnie moglibyśmy mieć więcej jakościowych dzieł, gdyby tylko dać się przebić ludziom, jakby którzy teraz w ogóle nie mają nawet startu. Bo rynek jest zablokowany, nie mają jak konkurować z tymi gigantami. Może właśnie wtedy byłoby więcej jeszcze, bo więcej ludzi miałoby dostęp do rynku i więcej ludzi mogłoby produkować jakiś ciekawy content.
1: No, tymczasem na czacie pojawił się pierwszy bardzo niegrzeczny komentarz. Jezu, ale pierdolenie, napisany przez Nocne Radio. Dziękuję bardzo. Domyślam się, że to Zenon zalogowany jest, tak po formie wyrażania dezaprobaty wnioskuję, że to Zenon się zalogował i jako jedyny tutaj wykazał się takim troszkę dresiarstwem, ograniczając się do napisania właśnie Jezu, ale pierdolenie.
0: No tutaj mamy właśnie polską kulturę w całej okazałości, mamy katolicyzm, czyli Jezusa i przeklinanie, patologię. Dobrze, to ja się może w takim wypadku rozłączę i tak już sporo siedziałem, to dziękuję bardzo.
1: Dobranoc. No dziękuję też za komentarz, na razie. Zenon, czy to ty byłeś?
2: Nie,
1: był
2: to
1: rzeźby,
2: nie ja.
1: To
2: jestem
1: ty?
2: Jestem na biurku, walczę z wielkim komarem i z pomówieniami, to nie ja. Dopiero wróciłem do domu, to nie ja.
1: To kto to jest? To może być albo Bite Eater, albo Potrzeba, ale Potrzeba to chyba tu jest zalogowany jako Potrzeba.
2: Nie widzisz, kto pisze? Słuchaj.
1: Ja widzę Nocne Radio, tylko widzę, że jest, nie?
2: Aha. Nie. To ktoś z tej listy, który tam jest przed nim. To nie ja, no to prawda. Mało tego, nawet owe zbanowałem.

0: bo jesteśmy w takim średnim stanie, kurde, dziadu, zabiłem komara.
1: Jeszcze to no. Może Błażej być, bo Błażej też ma uprawnienia, więc...
0: No. To... Jacek jeszcze ma.
1: Jacek? No i Jacek raczej jest za kulturalny na takie ale pierdolenie, więc przypuszczam, że to może być albo Błażej, albo podpity lekko Błażej.
0: To albo... może być podpity lekko Błażej, bo mówię, że będzie audycja, więc to może być lekko podpity Błażej. Dobra, to ja ci powiem tylko tyle. Słuchaj, globalizacja widzę jest w temacie. To nie jest pierwsza globalizacja, która ma miejsce. Pierwsza globalizacja miała w epoce brązu, czyli przed starożytnością. To jest większy temat. Kiedyś do niego wrócę, dzisiaj nie jestem w stanie. I to zapewne nie byłem ja. O, widok z
1: zostań, myślałem, że powiesz jeszcze, że pogadasz ze mną chwilę, a już zmykasz?
0: Mam wielkiego komara teraz. No, człowieku, dopiero taksówką wróciłem do domu. Co ci powiem o tym? Co ci powiem o tej globalizacji? Jak gadamy o takich zjawiskach wielkich geopolitycznych i przepływach kapitału i kodach kulturowych, no to mamy do czynienia z uprzedzeniem swoim takim społecznym, że tak powiem. No, więc... No, zawsze patrzymy z europejskiej perspektywy, nie? Jak się żyło Europejczykom i na jaki obszar to się wszystko roznosiło. Obecnie faktycznie to idzie na prawie całą ziemię. Ale kiedyś globalizacja była zjawiskiem, które de facto na cywilizowane regiony się rozchodziło. Więc skąd ono wyszło, to jest grubsza sprawa, bo na przykład mogło wyjść z Indii, nie? To było w epoce żelaza, tak zwane, nie, brązu, więc przed epoką żelaza. I widz cały polegał na tym, że wszystkie cywilizowane rejony w danej mapie świata, wtedy obecnej, były ze sobą połączone handlowo. To była pierwsza globalizacja, więc na przykład stal damasceńska mogła się pojawić w Grecji, powiedzmy, nie? I różne takie cudawianki, które były obecne na subkontynencie indyjskim. To z Chin mogło się pojawić w, powiedzmy, Szwecji, nie? I to jest druga globalizacja, która miała miejsce w średniowieczu. Znajdziemy takie rzeczy ze starożytnych Chin, znaczy średniowiecznych Chin, w kulturze wikingów. Powszechnie mamy w głowie, że wikingowie gdzieś tam po Europie śmigali. Jak ktoś się bardziej tematem interesuje, no to ci wikingowie śmigali gdzieś tam do Grecji i Bizancjum. Ale jednak skutek tej globalizacji możemy znaleźć artefakty chińskie, na przykład w Skandynawii. I znajdziecie w muzeach, jak już tak znowu pojadę Matejką, ale to już jest zamierzone, znajdziecie w muzeach skandynawskich rzeczy, które pochodzą z Chin i jednocześnie ze średniowiecza. Naszego, że tak powiem. Bo to też nie jest jednoznaczne, że średniowiecze na terenie Polski nie jest równoznaczne ze średniowieczem na terenie Włoch, powiedzmy, nie? Bo już był renesans we Włoszech, a w Polsce jeszcze było średniowiecze. Bardzo, bardzo skomplikowany temat, globalizacja. No. A obecnie co jeszcze możemy powiedzieć, że są ruchy globalistyczne, antyglobalistyczne i alterglobalistyczne. Takie trzy, jeżeli politologicznie na to zwrócimy uwagę. No i to też jest temat na kilka godzin, żeby te wszystkie ruchy od siebie odróżnić na dobrą sprawę. Jak je odróżnić? No od podejścia, nie? Czyli nie globalizacja zła i kochamy ten 200-letni wynalazek, który się nazywa państwo i zawsze było państwo. Nieważne, że 200 lat temu dopiero je wymyślono. No i tak Polska wielka, kurde, nie? Zikaj.
1: A wcześniej jak nazywano? Zamiast państwo mówiono jak?
0: Może i mówiono, Haltensee, może i mówiono, ale widz polega na tym, że 200, no może przesadziłem, 300 lat temu większość ludzi, których znałeś, by nie miała nazwiska nawet, nie? Nie miałaby nazwiska.
1: Tylko byłby na przykład krawiec jakiś tam.
0: Tak, dokładnie tak, nie? Większość ludzi, by się nie identyfikował, czy jestem Polak, to by był temat zupełnie istotny dla tych ludzi, nie? Z jakiego oni są kraju, nie? I bardzo mnie zastanawia wśród tych takich twardych konserwatystów, że zawsze tak było. fetyszyzm takiego stosunkowo nowoczesnego wynalazku, który swoją drogą nie jest jakoś szczególnie starszy od bolszewizmu, nie? W skali w ogóle istnienia cywilizacji, nacjonalizm, czy tam bolszewizm, komunizm, one są od siebie w nieistotny sposób przesunięte w czasie. Zupełnie, nie? To jest pstryk, nie? Jeżeli cywilizacja przyjmiemy, że istnieje jakieś 10 tysięcy lat, powiedzmy, no to te 100 lat to jest małe piwo. No, więc... A ktoś tu jednak, a nie brakuje takich ludzi w naszych radiach i zaprzyjaźnionych i tak dalej, którzy się ciężko spuszczają, że o, ktoś chce zniszczyć narody. No, naród to nie jest jakiś super, wiesz, konkretny wynalazek, nie? Stary i w ogóle, nie? To już nowoczesna sprawa. Bardzo nowoczesna sprawa. I o tym się zapomina, nie? Albo się nie wie.
1: Nie? Albo, więc... taka Ameryka założona przez emigrantów z całego świata.
0: Piękne, to Cejrowski ostatnio gadał, że Białoruś to nie jest naród, nie? Białoruś to nie jest naród, bo naród musi mieć język, który jest inny od wszystkich dookoła i w ogóle inny ma być ten język. I poza tym musi mieć naród swoją historię, taką przed, a nie od założenia swojego, nie? No to nie chcę nic mówić, ale to jest koleś, który pół roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, nie? A Stany Zjednoczone mają język, który jest, kurde, najbardziej powszechny i w wielu innych krajach występuje i istniał przed założeniem Stanów Zjednoczonych, a do tego historia Stanów Zjednoczonych przed tam 1600 rokiem to jest lipa, nie? Przed 1776 rokiem 4 lipca, deklaracja niepodległości. No, no to sorry, ale to nie jest naród. Według definicji Cejrowskiego i polskiej prawicy Stany Zjednoczone nie są państwem narodowym. Ale jednocześnie są, no jak już tam pogadasz...
1: I jeszcze jak dumni są ci Amerykanie z tego, że są Amerykanami, to takie zabawne troszeczkę, nie? Że kraj założony przez taki napływ z całego świata, ale tak różnych ludzi, z tak różnych kultur, o tak różnych przekonaniach, w widzeniu świata, nagle wszyscy się łączą i się i uważają się za naród i są tak dumni z tego, że są tym narodem.
0: Nie, to jest ironia losu, no bo tak naprawdę... Trochę już tutaj może szarżuję, ale koncepcja narodu to jest wynalazek masoński, jeżeli założyć, że Stany Zjednoczone są założone przez masonów, a są, i to nie jest teoria spiskowa, bo to jest kraj, który powstał dzięki masońskiemu spiskowi w dużej mierze. Już milion razy to mówiłem, organizacja Synowie Wolności to jest organizacja tajna powiązana z masonerią, która stworzyła Stany Zjednoczone. I ci niby masoni tak mają nie lubić narodów i tak dalej, jednocześnie stworzyli najbardziej wpływowy naród na świecie.
1: No, i to też, przecież to nie jest tak ciężko dojść do takich informacji, że ten kraj założyli masoni, tak po prostu, a dzisiaj ludzie patrzą na banknot i widzą tam masoński symbol i
0: A jaki odkryłem. Ma symbol, jak w drugim mieście jest loża masońska i ten kraj założyli masoni? Dokładnie, tak jak mówisz, nie?
1: Sowa. Oko. No. Odkryłem, tak, przejrzałem, mówię, przejrzałem tak, ich.
0: Zaczepnie pójdę. Jan Matejko mówi, że jest równość, wolność, braterstwo, śmierć. Nie. Jest równość, wolność, braterstwo albo śmierć. Czyli osiągniemy równość, wolność, braterstwo albo zginiemy próbując. A nie jest, że zabijemy was wszystkich. Mhm. To jest ten błąd. Mało tego, ten slogan umort, czyli albo śmierć, wcale nie był jedynym i powszechnym sloganem i tym głównym. Te pierwsze trzy założenia były pierwsze i one były najpowszechniejsze. To umort jak najbardziej występowało i występowało często, ale to nie było nigdy na zasadzie, że albo osiągniemy to i was zabijemy, tylko było albo osiągniemy to, albo zginiemy próbując.
1: Zenon, czy jako doświadczony radiowiec i mój kolega mogę cię prosić o przysługę, żebyś tu przez minutę został sam, a ja sobie pójdę po zimne piwko?
0: Idź sobie po zimne piwko i ten...
1: Biegnę.
0: No, także ciekawym jest też, jeżeli chodzi o powstanie Stanów Zjednoczonych, to jakie osoby były powiązane z Armią Kontynentalną, czyli na przykład Kościuszko, albo Pułaski, czyli też osoby mocno powiązane z masonerią albo członkowie masonerii. Do tego dochodzi jeszcze Simon Bolivar, który działał później, ale też był masonem albo był powiązany z masonerią. To ciężko jest teraz jasno ustalić, bo ja się nie dziwię, że to jest trochę rozmyte i że w miarę potrzeby politycznej się to wyciąga albo się to kryje. Niemniej jednak wszystkie ruchy narodowo-wyzwoleńcze i narodowo-twórcze w XVIII i XIX wieku były mocno w masonerii zakorzenione. A obecnie masonerię przedstawia się jako ruch, który chce narody zniszczyć. Więc bardzo to jest ciekawe, że mamy do czynienia z taką dychotomią, z jakimś takim schizofrenią nawet, można by powiedzieć, nie? Bo w gruncie rzeczy narody to jest wynalazek masoński, a nie jakiś inny, nie? Zawsze było to, że musimy pały opierdzielić jakiemuś kolesiowi, który z dobrej cipy wyskoczył, nie? Że tak pojadę Konradem, nie? Wow. No bo cipa to nie jest żaden obraźliwy termin. Więc koleś, który z dobrej cipy wyskoczył i dobry tylko zrobił, to wtedy jest królem czy tam kimś i jego musimy słuchać właśnie z tej prostej przyczyny, że go odpowiednie organy stworzyły, nie organelle. No.
1: Jak ktoś nie wie o co chodzi, to przypominam słuchaczom, że we wczorajszej audycji Kundrat apelował, żeby używać polskiej mowy, tradycyjnych naszych rodzimych odpowiedników różnych słów i żeby nie było jakiś tam płyn do higieny intymnej, tylko płyn do mycia cipy.
0: Płyn do mycia cipy, dokładnie. No, i ja tylko tak chciałem na koniec... Chciałem tylko kalumnię tutaj znowu zbić. No to komentarz mi nie przyszedł pisemny, więc powiem go głosowo. Kunradzie, błogosławiona cipa, która przyjęła chuja, który cię stworzył. Błogosławione cioty, które klepały cię po dupie, nie? Dziękuję.
1: To ja. No ale to Kunrad się nie powinien obrażać. Dzięki, Zenon. Kunrad się nie powinien obrażać, bo Zenon tutaj właśnie powiedział po słowiańsku, po staropolsku, czy jakoś tak. No i Kunrad się nie obraża. Pisze, tak było. Tak było. No. I na choinkę też byśmy mówili chuj. Żeby było poprawnie. Nie jakaś tam choinka, tylko chuj. Choinka to jest chuj. No i właśnie... byśmy siedzieli sobie pod tym chujem, wielkim chujem. Byłoby fajnie, rodzinnie. No. I chujowe prezenty byłyby pod tym chujem. Cześć, Błażej. To ty mnie obrażałeś wcześniej?
2: Nie. Nie, gdzie ja ciebie...
1: No to kto to
2: nie,
1: był?
2: No dobra.
1: Wychodzi nie na ciebie, to, że to ty.
2: Rozmówcie.
1: Wychodzi na to, że to ty. No ale dobra, niech
2: rozmówcie.
1: Wybaczam
2: nie,
1: ci.
2: Przepraszam, ale nie przelogowałem się i nawet nie zauważyłem.
1: Dobra. No i co powiesz? Domyślam się, że tutaj wystąpisz jako ten, któremu się nie podoba globalizacja i widzi tu jakieś duże zagrożenia. Ale to przecież to takie idee, takie to komunistyczne
2: odwrotnie,
1: idee chyba. Odwrotnie. Nie?
2: Bardzo mi się podoba globalizacja i jestem za.
1: No, tak się domyślamy,
2: a
1: bo to takie.
2: A czemu miałem być przeciw?
1: No właśnie. No bo nie, bo napisałeś, że tam ale pierdolenie, to myślałem, że się nie zgadzasz.
2: Nie, to chyba było w momencie, kiedy się nie zgadzałeś z globalizacją.
1: Aha. A kiedy ja się nie zgadzałem? To ja się zgadzam. I
2: nie,
1: się
2: dobra,
1: podoba.
2: To nie, chyba nie byłeś ty, tylko to był twój rozmówca.
1: No wiesz, może tam głośno myśleliśmy nad jakimiś ewentualnymi zagrożeniami i staraliśmy się wczuć trochę w rolę antyglobalistów i być takim trochę adwokatem tu diabła, nie? Jak to się popularnie mówi.
2: Nie, przepraszam, że tak mam straszny głos, ale dzisiaj to mi naprawdę... Ktoś mi powiedział, że mogę mieć polipy na tych stronach głosowych. I chyba się przejdę do lekarza, do laryngologa i to sprawdzę, bo naprawdę ostatnio głos mi tak siada, wcześniej mi siadał, ale teraz to już mi tak siada, że nawet w pracy to tak, jak rozmawiam z kimś, to mi tak, wiesz, moduluje, jakbym miał mutację.
1: A nie jest to przepity głos po prostu?
2: Ale jakbym miał przepity, to jeszcze bym musiał pić, nie?
1: No tak. No to no, koniecznie idź, bo to coś długo, za długo trwa.
2: No właśnie chyba pójdę, ale to jeszcze nawet nie rangolog, ale jeszcze muszę iść do dentysty, bo mi się jeden ząb łamał. Kuźwa, jak wszystko, to wszystko, nie? Naraz.
1: No, a co z tą globalizacją? Co powiesz w tym temacie?
2: Nie, ale w ogóle co mam tego głosu, to niby mam mieć polipę, ale kurde, mam taką chrypę. I ktoś mi mówił, że kurde, korona albo coś, i tak dalej. A to tak jakby mnie złapało, to w ogóle mam taką chrypę, nie mogę odkaszlnąć i o Jezu, to będzie mi tak parę miesięcy trwało.
1: Błażej, jak ale... taki zadzwonił jak jakiś taki emeryt do radia Maryja.
2: I o chorobach,
1: chorobach tylko. Nie chcę o globalizacji, tylko nie, tu ząb mi się ukruszył, muszę nie, pójść dobra, z tym moim gardłem, dobra, to ja muszę nie? Z tym moim gardłem, to ja muszę coś zrobić, kochani. Przecież jak nie może być.
2: Nie, dobra, o globalizacji, nie? To mamy sobie tam G7, tak?
1: No są różne te i krytykowane często takie właśnie organizacje
2: dobra,
1: tego typu.
2: Sobie wysyłają gdzieś tam rakiety w kosmos, nie, robią satelity i tak dalej. Rosja, Stany, India nawet wysłała, Japonia i tak dalej. Ty, a jakbyśmy, to mi kiedyś zresztą koleżanka właśnie z tego, a ja to już wiele razy mówiłem, jakbyśmy jako ludzkość zjednoczyli właśnie i wydali te pieniądze na jakieś taką misję z tym napędem atomowym, co tam było wcześniej. Sorry naprawdę za mój głos. W latach 50. to już byśmy gdzieś tam dolatywali na Alfa Centauri. Ale nie zrobiliśmy tego, bombardujemy pieniądze na jakieś durne spory międzygraniczne, etniczne. Wydajemy te pieniądze na czołgi, rakiety i nie wiadomo co.
1: No masz rację. A poza tym są takie przedsięwzięcia, które faktycznie wymagają takiego dużego kapitału, że to musiałyby się różne kraje jakby pozrzucać. No bo no, nie wiem, jakaś tam jakieś zalesianie Sahary, czy terraformizacja Marsa, nie? No to już są takie koszty, że to fajnie by było, jakbyśmy właśnie już byli taką globalną wioską, która się zrzuci na to wspólnie i tyle, nie?
2: Jak to jest, są skalę Kardaszewa, nie? Pierwsza, druga, trzecia, a my nawet nie jesteśmy na pierwszej. A pierwsza skala Kardaszewa to jest chyba, jak będziemy w stanie wykorzystywać zasoby ze swojej planety, ale nie wykorzystywać, tylko kontrolować. Ale jak mamy kontrolować zasoby z naszej planety, jeśli jesteśmy podzieleni na 100... Naprawdę, sorry, za mój głos mi siada. Na 150, chyba 6 krajów dzisiaj, nie? To trudno jest się tak dogadać, żeby wykorzystywać zasoby planety.
1: No i są, skoro są one w zasadzie wspólne, bo to tak ciężko, takie dobra, które są, na które jesteśmy skazani tutaj na korzystanie z nich, na odczuwanie efektów pewnych niedostatków wszyscy, no to tak to też sprzyja jakiemuś globalnemu patrzeniu, a nie, że jeden kraj sobie coś nagle wykupi całą ziemię, bo go stać i to będzie jego, nie? A inni będą
2: piszczeć. Ale widzisz, Krawiec, masz jakieś odrodzenie nacjonalizmu w ogóle na świecie. To nie mówię tylko w Polsce, ale to się dzieje też w Niemczech, Francji, no, w Brazylii to już tak bardzo, w Stanach też tak bardzo i tak dalej. Ci wszyscy nacjonaliści się jakoś tak odradzają, żeby zamknąć się w tych swoich granicach i co? Zresztą Xi Jinping też, nie, w Chinach. Oni wszyscy chcą jakoś zgromadzić, żeby był popyt wewnętrzny, będziemy sobie produkowali wszystko na wewnątrz i okej, okay, zamknijmy się do świata. Ale po co?
1: No i no raz, że po co, a dwa, że jak to zrobić, skoro wszyscy jesteśmy takimi naczyniami połączonymi i odczuwamy skutki zawalającej się gospodarki w jednym kraju, to inni to bardzo mocno odczuwają. Ktoś psuje klimat, eksploatuje mocno, tam wycina lasy, emituje duże ilości CO2, to no, inni patrz, też odczuwają, no jeszcze... wszyscy jesteśmy skazani na siebie, no to też musimy się łączyć, a nie dzielić, jakby to powiedział.
2: Nie, ale patrz, czy
1: Gajowy.
2: Gospodarka jak 10 lat temu, nie wiem, czy nie wiem, 2 lata temu, ta globalizacja to było takie przesądzenie, nie? To było coś, co musi się stać, nie? Będziemy wszyscy razem pracować i wiesz to. Ale... No, od czasu tego koronawirusa to jakoś to się wszystko zmienia. To Chiny chcą mi sobie same sobie, Europa sama sobie, Europa sama sobie, Stany same sobie i tak wiesz. To się zupełnie odmieniło i zmierza to w jakąś, no, nie za bardzo dobrym kierunku.
1: Mhm. No właśnie.
2: Bo widzisz, tak, to jest taki, jak mamy ile, to już będzie miesięcy z tym koronawirusem.
1: No nie wiem, już straciłem rachubę.
2: No ale będzie, no, prawie rok, nie? I z tym prawie rok z koronawirusem to wszystkie kraje się starają zamknąć, produkować sobie co mogą, nie? Tylko nie sprowadzać i tak dalej. Czyli ta globalizacja jest praktycznie w odwrocie teraz.
1: Czy ja wiem? No, wydaje mi się, że jest to zjawisko nieuniknione i coraz szybciej przyspieszające, a ci, którzy, tak stają okoniem, to są jakimś, stają się coraz bardziej takim zamkniętymi enklawami właśnie jakichś takich krzykaczy, którzy no nie pokazują się od dobrej strony, bo dużo u nich słychać, o, że nas tu żółtki, czarnuchy, wiesz, murzydy, o, to nie, chcemy tu sinych, a to w ogóle szatan za tym stoi i prawdopodobnie mamy tu do czynienia z balem, global.
2: To nie są takie, wiesz, tam szury jakieś globalne i tak dalej. Ja jak siedzę w tej firmie architektonicznej, która tam w tym szkle, nie, to jest dosyć wąska dziedzina, ale to są ludzie, którzy mają dużo i rozumieją dużo i oni ściągają fabryki do Niemiec, do Francji, do Mołdawii nawet, z Chin i tak dalej, żeby być trochę bliżej rynku zbytu, nie? Także to nie dzieje się na tym poziomie tego takiego szurstwa, że tam, wiesz, globalizator i tak dalej, ale to ci wielcy, właśnie ci wielcy, którzy mają pieniądze, oni teraz, od ostatnich parę miesięcy, starają się sprowadzać tę produkcję gdzieś tam do Europy, do Stanów, do RPA, nie wiem gdzie, tam gdzie jest zbyt. Także to się dzieje. To się nie dzieje gdzieś tam na poziomie tego szurstwa, tylko to się dzieje na poziomie tych takich bardzo bogatych i kumatych ludzi.
1: No może, nie wiem.
2: No my mamy dużo zapytań, czy nie byłoby w stanie sprowadzić fabryk z Chin do Polski właśnie, albo do Polski, albo do Czech, albo na Węgry. Czyli gdzie jest tania siła robocza, ale jest otwarcie na Unię i nie ma problemu tego transportu przez całe kontynenty, nie? Także może Polska na tym wygra trochę.
1: Mhm. A namalujmy może taki czarny scenariusz, tak? Jakby to wszystko mogło wyglądać, gdyby się sprawdziły wszystkie czarne wizje antyglobalistów? To jakby to mogło być?
2: To wrócimy do XVIII wieku. I tyle, nie? Bo wiesz, Krawiec, przed XVIII wiekiem to właściwie była globalizacja, bo granice istniały, o tyle istniały, tam byli królowie, którzy rządzili jakimś terenem, ale nie było takich limes rzymskich, no to byśmy musieli jeszcze wrócić 2000 lat temu. Rzymianie mieli te limes, gdzie były przejścia graniczne i tak dalej, potem się wszystko rozpierdzieliło i do XVIII wieku. A to, co mamy dzisiaj, to nie był naturalny stan na ziemi.
1: No nie wiem, ale mi bardziej może chodzi, wiesz, o dyktat wielkich korporacji, o upadek małych przedsiębiorców, o ciężką dolę samodzielnego rolnika. No właściwie tak, to już się stało, no trochę. Ale czy właśnie świat się nie musi trochę, jakby to powiedzieć, przeobrazić w coś, w inny trochę twór, gdzie już nie ma miejsca na takich rolników samodzielnych, gdzie nie ma miejsca na małe sklepiki. Może to nie byłaby aż taka wielka strata. No, ludzie by się po prostu zajmowali czymś innym. Może by było więcej, nie wiem, artystów, jakichś dziennikarzy, aktorów, takich zawodów uznawanych za, no może nie uznawanych za lepsze, za rzadsze, za wymagające, no takie, wiesz, no bardziej z górnej półki, no już nie biegasz staczką, nie kopiesz rowów, nie nosisz cegieł, nie hodujesz roślinek, tylko, nie wiem, malujesz obrazy albo tworzysz jakieś wynalazki, no. Zajmujesz, wiesz, ludzie no, są, robią się coraz bardziej wyedukowani, coraz łatwiejszy dostęp do informacji, no więc to będzie pewnie sprzyjało temu, że no, w sumie coraz więcej jest takich domorosłych właśnie konstruktorów, naukowców, domorosłych pisarzy, domorosłych informatyków, domorosłych grafików i może to się będzie w tym kierunku szło, że będzie mniej pracy, mniej osób się będzie zajmowało pracą fizyczną czy prowadzeniem małych interesików, a to się pozmienia trochę.
2: Nie, no ale dobra, to wracamy do tego tej idei dochodu gwarantowanego, o, tak?
1: Też, no. Też właśnie to.
2: No.
1: Dochód gwarantowany i być może nawet gwarantowane dobra, typu lodówka, masz lodówkę na abonament. Czy to by się właśnie tak bardzo różniło od dzisiejszych czasów, gdzie wszystko, gdzie wszystko mamy na kredyt? Daj mi skończyć wypowiedź, bo strasznie się wcinasz mi w wypowiedzi, taka mała uwaga. Proszę bardzo, już skończyłem.
2: Dobra, w Holandii czy w Niemczech to takie rzeczy jak lodówka, telewizor, no jeszcze nie telewizor w Niemczech, ale w Holandii tak, to są takie minimalne wyposażenie gospodarstwa domowego, które musisz mieć. Jak nie masz, to możesz tam sobie, no, państwa poprosić i cię kupią.
1: No. No, to, a, no dzisiaj mając tyle rzeczy dookoła nas na kredyt, to właściwie no, one są niby naszą własnością, bo możemy je sprzedać, ale tak są nie do końca nasze, bo musimy cały czas za nie płacić i je spłacać, no więc to nie jest takie, że to wszystko jest
2: nie, to
1: nasze.
2: Nie, to są czasy Thatcher, nie, Reagana, kiedy wymyślili, że jak... Bo wiesz, problem kapitalizmu jest w tym momencie, że kapitalizm traktuje wszystko jako towar i traktuje tak samo pracę jako towar. Z tym, że ta praca jako towar to są też konsumenci, którzy wytwarzają popyt. No i to jest taka problem kapitalizmu, że kapitalizm nigdy nie traktuje pracowników jako konsumentów. Czyli ile więcej zapłacimy pracownikom, tak samo oni będą konsumowali. No i kiedyś wymyślono to, że może ograniczymy sobie koszty produkcji, zapłacimy im mniej, ale będą mogli brać kredyt. I to tak się rozrosło do takich jakichś zajebistych rozmiarów, jak jest dzisiaj, że praktycznie jak chcesz sobie kupić nowy samochód, no ile tam w Polsce jakiś taki najtańszy samochód kosztuje, nie wiem, 40 tysięcy, w Niemczech 10 tysięcy euro. No możesz go kupić, no ale musisz wziąć kredyt. Jak jesteś jakimś tam robotnikiem, nie? No chyba, że jestem takim zajebistym właścicielem firmy, no okej, to sobie kupisz samochód za gotówkę. Ale jak jesteś pracownikiem, zawsze na kredyt. Lodówka na kredyt, samochód na kredyt, dom na kredyt i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie wymyślili, nie? Że popyt będzie na kredyt. I tyle.
1: I wszyscy na abonament dzisiaj są tak jakby. To, masz wszystko na abonament. Popyt. To nawet nowy. Takie modele sprzedażowe się pozmieniały, że dzisiaj już jak kupujesz sobie program, nawet komputerowy, to często musisz co miesiąc za niego płacić, a już nie kupujesz sobie raz.
2: To jest taki, wiesz, to jest takie, jakby to powiedzieć, ewoluowało to, nie? To, że wszystko masz na kredyt, bo jeśli masz na kredyt, okej, ale to jest twoje, nie? Póki jak to spłacisz, to jest twoje. No to ten abonament to jest taka ewolucja kapitalizmu, nie? Że już nie twoja własność i spłacasz, tylko że to nigdy nie będzie twoją własnością, tylko płać za to. Tak gdzieś to tak ewoluowało.
1: A słuchaj, a weźmy na przykład teraz na warsztat sobie taki Związek Radziecki jako taki totalitarny kraj, w którym władza wszystko kontroluje. I tu też są, gdyby się udało to rozwiązać jakoś w bardziej cywilizowany sposób, że nie ma, że jest większy szacunek dla obywatela, nie ma takiego zamordyzmu, troszkę większa wolność słowa, może nie jakaś super, to tu jest, może się jawi taki kraj, w którym nie ma na przykład takiej dużej przestępczości, nie? No bo władza kontroluje, na każdym kroku stoi jakiś tam milicjant. No i chyba w takim Związku Radzieckim nie było dużej przestępczości, jakichś cwaniaków, oszustów, nie?
2: Nie, no byli, oczywiście, że byli.
1: No ale mniej chyba, nie? Jak... Jak system na wszystkim trzyma łapę, no to nawet z samego tego faktu, że prywaciarzy za dużo nie ma, to już wynika, że znaczy to wychodzi już, że tych jakichś tam oszustów, firm krzaków, machlojek finansowych jest trochę mniej. No nie wiem, no ludzie bardziej może rozkradają w zakładach coś, jak pracują. No,
2: wiesz, Związek Radziecki to jest taki problem, że wszyscy traktują PRL i Związek Radziecki jak taki monolit. Od 50 któregoś do 89. A to główna prawda, te kraje ewoluowały, nie? Gdzieś tam. I Związek Radziecki i Polska w latach 70. To jest zupełnie inny kraj, jak to były lata 50. czy 80. Nie wiem. Ja wiem, że Krawiec jest starszy ode mnie trochę. Ale nie wiem, jak ci twoja mama mówiła o latach 70. No, na przykład moja mama w latach 70. Nie wypowiadała się źle. Wiesz, to był taki czas stabilizacji, gdzie wszystko było w sklepach, gdzie dało się żyć i tak dalej, nie? Taka Białoruś.
1: No, ja w późniejszych czasach żyłem i pamiętam, że można było sobie bardzo niedrogo odkupić od spółdzielni mieszkanie na przykład, nie? I tego typu sprawy. Nie zapierdalałeś całe życie na mieszkanie, tylko sobie po całkiem atrakcyjnej cenie było stać nas na wykupienie sobie mieszkania, mimo że nie byliśmy jakimiś bogaczami wielkimi. No to było stać, nie? Potrzeba pisze, że no to... mafia działała w takim Związku Radzieckim jako, no, że działała dosyć prężnie, skutecznie. No nie wiem, nie potrafię zdefiniować.
2: Kolega mi dał to... kolega, nie wiem, to był kto, ale w każdym razie wykupił sobie mieszkanie spółdzielcze. Bardzo nie lubi komuny. Ale w każdym razie w Polsce to jest chyba nawet nie jestem w stanie przytoczyć dzisiaj tych statystyk, ale w porównaniu do Niemiec czy Szwajcarii poziom własności mieszkań jest o wiele, wiele wyższy. Nie, w Niemczech to, o ile pamiętam te statystyki, to jest jakieś, nie wiem, 46-45% ludzi, którzy mają mieszkania, reszta wynajmuje. W Polsce to się opiera około 80-90%.
1: Aż tyle? 80-90% mieszkań własnościowych?
2: Tak, i nawet ale też to się liczy te w kredycie, nie? Które niby są twoje, ale banku, ale nie wynajmowane. Mhm. Także w Polsce to jest gigantyczny odsetek, ale to jak samo Węgry, Czechy i te postkomunistyczne kraje. One mają gigantyczny odsetek mieszkań właśnie własnościowych. A w Niemczech to jest, nie wiem, 30%, 50%, w Szwajcarii nawet 40%, ale nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć dokładnie. Ale właśnie te kraje mają gigantyczny odsetek w porównaniu z Polską mieszkań wynajmowanych, nie własnościowych. Taki bogaty Zachód.
1: Bo tak wiesz, cały czas próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, jakby wyglądał taki nowy, wspaniały świat, nowy porządek świata, globalna już całkiem wioska, jakby się tam żyło po prostu, nie? Jaka by była przestępczość, czy byłby problem głodu, jaka by była zamożność obywateli, jakie swobody
2: głodu
1: obywatelskie.
2: Głodu to by nie było, nie? Bo jesteśmy się w stanie wyżywić, przynajmniej do jakichś 11 miliardów, a teraz mamy ile? 8 prawie.
1: Nie byłoby w ogóle głodu, nie byłoby regionów takich, gdzie na przykład jakaś korporacja wszechwładna wykorzystuje biedę tych lokalnych ludzi, którzy się jakoś tam nie załapali na to, żeby się wzbogacić na tej globalizacji. I...
2: Nie, dobra, ale jak mamy globalny rząd, to domniemamy, że on tak stara się wyrównać ten poziom na świecie.
1: No właśnie, sam nie wiem, czy, bo jedni twierdzą, że jest wyrównanie, a inni, że bogatsi stają się jeszcze bogatsi, a biedni jeszcze biedniejsi. No ale to okay, może mieć związek z tym zjawiskiem w tej dialektyki, wiesz, właśnie, że różne zjawiska są sobie, które są sobie przeciwstawne, występują jednocześnie i z jednej strony, wiesz, jedni się globalizują, a inni się fragmentaryzują. Jedni się stają coraz bogatsi, a inni coraz biedniejsi, ci biedacy i tak dalej, nie?
2: Nie, dobra, ale jaki mamy system, to jest przede wszystkim, nie? Jeśli na całym świecie mamy system taki w miarę szwajcarski, no to ta ziemia jest w stanie przetrwać, wyżywić 15 milionów i tak dalej, ale jeśli mamy demokrację w stylu amerykańskim, no to musimy mieć biedną Afrykę, biedną Azję i tak dalej, nie? To jest pytanie, jaki system jesteśmy w stanie stworzyć na tej ziemi. Bo to nie jest, wiesz, rząd światowy. No. Rząd światowy może to być rząd NSDAP, a może to być rząd jakiejś tam szwajcarskiej partii. I to jest pytanie, nie? Czy globalizacja jest zła, bo ludzie tym rządzą, czy globalizacja jest zła, bo nie wiem.
1: No, wygląda na to, że główne zarzuty co do tej strasznej globalizacji, nowy porządek świata, który ogarnia cały świat, no to są takie rzeczy trochę mistyczne, że to są takie czasy ostateczne przepowiedziane, że nam zrobią tatuaże na rękach i wszczepią chipa i nanoroboty, a za tym wszystkim stoi szatan. I to jest takie strasznie mało konkretne i takie bujanie w obłokach trochę, jeśli ktoś nie wierzy w takie rzeczy. To mało konkretów.
2: Nie wiem. Wiesz, no, globalizacja, ale to jak ktoś wierzy, że jakiś rząd światowy istnieje, ale no, są kraje, które się jakoś tak wyłamują z tego porządku, nie? Są Chiny, jest Rosja, są Indie, takie gigantyczne, potężne imperia. No nie wiem, ile Indie mają. 1,2 miliarda, Chiny ma 500 ludzi na świecie. No Rosja nie ma tak dużo, ale ma kupę międzykontynentalnych głowic jądrowych. I ci się wydaje, że no wiesz, no spiskowcy myślą, że no oni się wszyscy dogadali i tak dalej. A ci wszyscy ludzie mają jakieś inne, kurde, wizje świata. Oni się nie dogadują. Przynajmniej tak myślę, że się nie dogadują. I są bardzo duże potęgi, no to chyba tej globalizacji tak do końca nie ma dzisiaj. No, jeśli będziemy postrzegać swojego europocentryzmu, że nasza cywilizacja europejska to jest ta najlepsza i tak dalej, no okej, w tej europejskiej cywilizacji no to się amerykanizujemy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Brytania, Stany wyglądają tak samo, macie tak same supermarkety, wszędzie w tych marketach kupujecie prawie to samo, bo to się różni, bo na przykład jeżdżę do Belgii kupować jakieś inne rzeczy, tam jest w innych marketach, ale to się prawie nie różni. Mhm. Ale już jak byłem w Etiopii, czy byłem w Chinach, czy byłem whatever, nie? Czy w Kuwejcie, no to troszeczkę bardzo te produkty, które możesz tam kupić, się różnią i markety się różnią i tak dalej, i tak dalej. No ale jak siedzimy tutaj sobie w Polsce, w Warszawie, w Wrocławiu, w Gdańsku, no to może nam się wydawać, że ta globalizacja tak strasznie postępuje i gdzieś tam musi być ten rząd, bo wszyscy pragną tej takiej europejskiej, liberalnej demokracji. I ona już się stała praktycznie, ale się nie stała.
1: No, mamy różne tam dziedziny, gospodarkę, kulturę, przemieszczanie się swobodne i tak dalej i tu może różne te rzeczy w różnym stopniu są, jakby się rozwijają i...
2: Nie, to jest tak, wiesz, Chiny to jest nasz dostawca wszystkiego, nie? Co nie spojrzysz, to jest Made in China. No i powiedziesz, że te Chiny to jest taki, wiesz, wielki, cywilizowany kraj z drapaczami chmur, autostradami, w ogóle, nie wiem, co chcesz zapragnąć, tam wszystko jest. No ale jak już pojedziesz no, do mniejszego miasteczka, to ja miałem największy problem, jak siedziałem 3 tygodnie w Chinach, że na śniadanie nie mogłem zjeść chleba. No, chleb dla nas to jest taka, nie wiem, bułki, chleb, coś takiego, co wiesz, kupujesz na śniadanie, jest zawsze.
1: Dla Polaka ale, ważny chlebek, no.
2: No, ale po 3 tygodniach, jak kurwa, nie mogłem mieć żadnego pieczywa, bo tam nie ma, po prostu nie ma. Inna kultura. Czy ta globalizacja istnieje?
1: No dobra, Błażej, to dzięki ci za twój głos. Ciekawy.
2: Dobra, już nie będę ci marudził. Dobra, wiem, przeczyszczenie anteny.
1: Nie marudzisz, nie marudzisz. Nie. No tylko po prostu wiesz, zmiana banana, zaraz kogoś innego.
2: Dobra, ale teraz. Tylko powiedz mi jedno. No. Ostatnia środa to już był postęp, nie? Techniczny.
1: Tak, no najbardziej to bym się cieszył, gdybyś już całkiem nie trzeba było nic tam, wiesz, zwracać uwagę, coś.
2: A nie, to był Zenon.
1: Na początku troszkę za cicho byłeś, jak zwykle, ale wiesz co, do jednej się rzeczy odniosę, bo powiedziałeś w pewnym momencie coś takiego, a może wy sobie tam po prostu zgłośnicie i to właśnie, a to nie działa tak, wiesz, bo na komputerze mogę sobie podgłośnić poza skalę, jakby i... wiesz, i ciebie podgłośnić, ale na telefonie już nie. Na telefonie słucham ciebie jakby głośność maksymalna na telefonie to jest tak jak na komputerze do połowy, tam ta wypośrodkowana, nie? Więc jeśli jesteś za cicho, to na telefonie nie za bardzo mogę już sobie słuchać, bo słyszę cię tak, że już sobie nie podgłośnię i muszę mieć albo telefon przy uchu cały czas, więc musisz mieć to dobrze ustawione po prostu. Nie da się inaczej.
2: Okej, ale pierwsze, nie wiem, 15 minut to kolega Zenon pierdzielił o technikaliach.
1: Nie, było całkiem... Tak, ale nie, to nie jest... Ja wiesz, to, że ja zwracam uwagę na coś, to bardziej tak jako cieć tu jestem i wiesz, jak rzucisz papierka za siebie, to ja wyskakuję i proszę to podnieść, co to za... Kto mi tu śmieci w moim radio? Po prostu będę się czepiał, bo tu muszę pilnować wszystkich i wszystkiego i zawsze będę marudził.
2: Ale mam nadzieję, że jest lepiej i już mnie nie zdejmiesz.
1: Tak. Myślę, że progres jest zdecydowanie. No. Dzięki za
2: trzymaj
1: twoją
2: się, krawiec,
1: robotę.
2: I... Do środy chyba, nie?
1: No. Trzymaj się. Hej, hej.
2: Cześć.
1: Zaraz odbiorę Jana Matejką. Myślę, że będzie, że na pewno coś powie ciekawego. A Kunrad pisze, nie widzę żadnych szans na sensowną rozmowę o przyszłości ludzkości w Nocne Radio. Już nic, koniec, nie ma. Dobra, to w takim razie odbieramy... Nie, psycho, przepraszam bardzo, ale Jan Matejko jest teraz następny w kolejce. Halo, witam Jana, czy słyszymy się?
3: Witam serdecznie. Ja tylko dosłownie chwilkę chciałem ad vocem w stosunku do Zenona, bo... Ja jestem w stanie zrozumieć to, że każdy z nas ma inną wizję, czy rodową, czy masonerii, czy jedno z drugiego, jak wynika, możemy sobie szukać winnych za to, co się wokół nas dzieje, zgodnie zresztą ze stanem wiedzy, który posiadamy, bo nie wszyscy muszą wszystko przecież wiedzieć, tak? I to nie jest tak, że czy ja, czy Zenon mamy tutaj monopol na wiedzę, ale mam serdeczną prośbę, żeby nie zmieniać po prostu historii, bo ja w takich leksykalnych dyskusjach brałem już udział niejednokrotnie i wiem, że w pewnym momencie zaczyna się rozmowa z czyimiś przekonaniami, a nie z dyskusjami dotyczącymi faktycznego przebiegu zdarzeń. I to mnie czasami troszeczkę nie mam zamiaru ukrywać, irytuje, bo ja doskonale, Zenon, wiem, co ja powiedziałem, dlatego że ja widziałem sztandary, tylko uważaj, nie tak jak na obrazach Delacroix.
1: Troszeczkę głośniej. Przepraszam, że przerwę, czy mógłbyś się trochę podgłośnić, Janie, bo jesteś sporo za cicho, wiesz? Nie wiem, czy tam sobie coś przyciszyłeś, czy za daleko od mikrofonu. Jakby się dało troszeczkę głośniej zrobić?
3: A teraz już jest lepiej?
1: No, bez zmian.
3: No bo ja mam głośność w zasadzie ustawioną na, że tak się wyrażę, na maksimum tutaj, nie?
1: Nie, no w sumie dobra, okej, okay, jest okej, okay, niech będzie tak.
3: Bo ja tylko
1: nadstawcie chciałem... ucha, nadstawcie ucha bardziej, słuchacze.
3: Ja przepraszam i postaram się mówić też głośniej, tak? Bo być może to też jest powodem, że ja mam zazwyczaj taki dosyć krzyczący głos, a dzisiaj mnie troszeczkę sytuacja w sklepie zirytowała i... Ale to może potem na samo zakończenie powiem. Najpierw Zenon, muszę ci przypomnieć jedną podstawową rzecz. Faktycznie były cztery hasła. Pojmowanie rewolucji francuskiej tylko i wyłącznie przez pryzmat tych trzech pierwszych jest oczywiście totalnym nieporozumieniem. W sferze leksykalnej powiem ci tak. Ja widziałem hasła rewolucji z końcówką Ula Mort, tylko że one są grubo spoza okresu samej rewolucji francuskiej, bo jeżeli pofatygowałbyś się na przykład do Muzeum Francuskiej, to zobaczysz na czerwonych sztandarach wypisane Ela Mort, bo pamiętajcie, że sztandarem rewolucji francuskiej był skądinąd czerwona flaga, taką samą, jaką znamy z innej rewolucji za naszą wschodnią granicą. To był sztandar rewolucji francuskiej i na nich wypisane było Ela Mort. I mam zdjęcia, pozwolę sobie potem ci je przesłać na Skype'a, albo tak, żebyśmy mieli jakby jasność, tak? Bo powiem ci szczerze, ja sobie specjalnie zrobiłem zdjęcie przy tym sztandarze, bo to był jeden z wielu elementów, który wskazuje na ideologiczne zakłamanie historii. A gdybyś chciał być w zgodzie z prawdą, to po tym swoim spostrzeżeniu, że nie użyłem sformułowania Ula Mort, czyli albo śmierć, to nawet gdybyś chciał się wtrzymać tej wersji porewolucyjnej tego hasła, to bardzo szybko doszedłbyś do wniosku, że ono się w sposób istotny z praktyką rewolucyjną, mija. Ponieważ już w kodeksie, w nowej konstytucji, tej, którą konstytuanta przygotowała i rozwiązała się, były też adnotacje do nowego kodeksu karnego, w którym w 1791 utrzymano karę śmierci jako karę główną we Francji. Rzecz ciekawa, tak? Ponieważ jednym z przeciwników utrzymania kary śmierci był wtedy Robespierre. A dlaczego śmieszne? To zaraz się pewno okaże, bo patrząc na rewolucję francuską, nie sposób powiedzieć o wielkim terrorze, tak? I o tej koncepcji, która zawsze przy tego typu rewolucjach występuje, czyli to, że rewolucja zjada zawsze, ale co zawsze, swoje dzieci. I wszyscy ci, którzy są na czele albo w sposób nadmierny angażują się w tworzenie nowych norm społecznych, w każdej, ale to dokładnie w każdej rewolucji, sami padali ofiarami tej rewolucji z bardzo prostej przyczyny, że takie osoby nie, z punktu widzenia historycznego, nie mają prawa funkcjonować, bo nie mogą dawać świadectwa czasom i powodom, dla których tego typu rewolucje były wywoływane. To ta oczywista prawda do wielu ludzi po prostu nie dociera. Ale gdybyś chciał się trzymać leksykalnej wersji pod tytułem albo śmierć, to praktyka rewolucyjna, szczególnie rewolucji francuskiej, wskazuje na tym, że to albo śmierć, to nie znaczyło, że ci walczący o wolność, równość i braterstwo, jeżeli nie wywalczą tych ideałów, zginą, tylko praktyka rewolucyjna wskazała, że albo śmierć znaczy śmierć dla przeciwników tego nowego ładu.
1: No tak.
3: Ponieważ i tutaj ci już zacznę, tak jak wiem, tam nie lubicie danych statystycznych, bo one zbyt dużo mówią prawdy o rzeczywistości, która wówczas funkcjonowała, a te zapisy są bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o uśmiercanie podczas rewolucji, bo pobicie rekordu i zabicie 31 osób w 37 minut jest po prostu, to nie jest niemoralne. Robienie rekordów przy zabijaniu ludzi świadczy w pewien bardzo oczywisty sposób o moralności ludzi, którzy zabijają. Bo nawet jeżeli ma się swoich wrogów i się ich zabija, to nie znaczy, że takich ludzi nie można darzyć się jakimś tam szacunkiem. Chociażby jako ludzi, nawet jeżeli walczymy z ich ideą, to wcale nie znaczy, że ich jako ludzi musimy po prostu w ten sposób poniżać, a tworzyć jeszcze w dodatku zawody w prędkości zabijania. Sama gilotyna do 1794, czyli tak naprawdę do unicestwienia największego transportu, czyli do zabicia samego Robespiera w 1794 roku, to sama gilotyna paryska zabiła ponad 2800 osób. Wszystkie spisy, tak, jako że wyroki śmierci, już zresztą tą paranoję doprowadzono do tego, w tym zrywie rewolucyjnym, tą paranoję doprowadzono do tego, że gilotyna nie była w ogóle demontowana. Gilotyna była w codziennym użytku. Była oczywiście przenoszona, bo ona była i na placu rewolucji, Garou również była po prostu przenoszona tylko i wyłącznie z placu na plac, ona była w codziennym użytku, co też jakby świadczy o tym, czym tak naprawdę miała być albo śmierć. I teraz jeszcze Zenon ci przypomnę, bo ta gilotyna to jest tylko pewien epizod w rewolucyjnym zrywie, gdzie rewolucjoniści postanowili zginąć, jeżeli nie wdrożą twoim zdaniem swoich ideałów, to chciałbym ci przypomnieć, że barki, które wywoziły na Morze Białe przeciwników rewolucji październikowej, nie są wcale wymysłem Rosjan, a były kupione i wypróbowane przez Francuzów podczas rewolucji francuskiej. To nimi w Wandei na Atlantyk wywożono przeciwników rewolucji. Barki wywiozły około 30 tysięcy ludzi i utopiło ich w Atlantyku. Tak tłumiono między innymi powstanie w Wandei. Sama gilotyna podczas Wielkiego Terroru do 1794 roku według szacunków, spisów, żebyśmy mieli jasność, spisów, bo to było wszystko ewidencjonowane, jest odpowiedzialna za zabicie 36 tysięcy ludzi. Ofiar rewolucji francuskiej było grubo ponad, mówimy tylko i wyłącznie o aktach barbarzyństwa, nie mówimy o potyczkach, tak, i o całej kampanii, tak, prowadzonej w tym okresie wojennej między obiema stronami tego konfliktu rewolucyjnego, to jest około 190 tysięcy ludzi. Więc jeżeli ty uważasz, że nawet jeżeli nie przykładasz dobrej monety do moich spostrzeżeń dotyczącego sztandaru z napisem Ela Mort i dalej się będziesz upierał, że jest Ula Mort, czyli albo śmierć, to błagam cię, nie przecz historii i przyznaj, że 190 tysięcy ludzi zginęło tylko i wyłącznie po to, żeby jakaś bzdurna następna idea funkcjonowania rzeczywistości z nowym ładem społecznym była warta życia 190 tysięcy ludzi.
1: Bzdurna? A czemu tak uważasz, że bzdurna? Moim zdaniem całkiem sam jakby cel i powody, no to wiesz, no tam ludzie w strasznych warunkach żyli, straszna bieda, a dwór marnotrawił kosmiczne jakieś kwoty na swoje zabawy, na przyjemności i...
3: Wiesz co, nie chcę, bo to nie jest jakby przedmiotem tej naszej dyskusji, tak, bo przyczyny wybuchu tej rewolucji są dużo bardziej skomplikowane, niż by się wydawało. To, o czym mówisz, tak, owszem, bo prawie 20% budżetu kosztowało utrzymanie...
1: Samo rolowanie długów chyba to były jakieś kosmiczne pieniądze, bo ale... i coraz bardziej się zadłużał król, nie?
3: Ale warto by było przypomnieć, bo o tym oczywiście w historii niewiele jest informacji, można sobie to znaleźć, że nie byłoby wolnych Stanów Zjednoczonych, gdyby nie zaangażowanie Francji po stronie wolnych Stanów. To przy budżecie sięgającym około, ja już tam szczegółów mogę pominąć, ale od 500 do 600 milionów liwrów, to udział finansowy Francji w tej walce narodowo-wyzwoleńczej w Stanach Zjednoczonych to było około 2 miliardy, czyli budżet przekraczający 3 czy 4-krotnie wartość rocznego dochodu państwa. Ale to jakby tutaj te szczegóły, ja tylko wskazuję na stronę, dlaczego użyłem sformułowania bzdurne. O, dobrze, że to podkreśliłeś, bo chciałbym podkreślić jakby brak logiki i zrozumienia tego całego zdarzenia, bo jeżeli mówimy o wolności, równości...
1: O równości głównie, nie? No, myślę, że głównie ta równość tutaj, bo strasznie się zrobiło to społeczeństwo takie kastowe, że mieliśmy ten uprzywilejowanych możnych, którzy nawet podatków za bardzo nie płacili. To ci biedni płacili większe podatki, kler zwolniony, dwór sobie żyje ponad stan i zaczyna popadać w jakiś obłęd od takiego życia skupionego na polowaniach, na deserkach i robieniu sobie

0: to nie zdarzyło bez kurateli i nadzoru państwa. To ten obraz, który my mamy, który wynieśliśmy ze szkoły, że wynikiem wybuchu tej rewolucji to był oczywiście nie najlepszy system podatkowy czy sposób organizacji tego państwa, a on odbiega w sposób oczywisty od realiów ekonomicznych ówczesnej Francji. To, że zaangażowanie się po stronie amerykańskiej w wojnę wolnych Stanów, dzięki czemu tak naprawdę powstały Stany Zjednoczone. Poszukajcie, jeżeli chcesz coś, Zenon, mówić o masonerii, to ty nie patrz tylko i wyłącznie na historię ruchów masońskich, ty popatrz na to, co się wówczas w ogóle na świecie działo. Bo jeżeli tak chcesz pojmować rzeczywistość, że narody są wytworem masońskich organizacji, to zobacz, kto poniósł główne koszty stworzenia pierwszego narodowego sensu stricto państwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Bo jeżeli będziesz mi mówił, że masoni to sfinansowali, a nie monarchia francuska, to brachu zastanów się, co ty w ogóle mówisz, to po pierwsze, a po drugie, prośba też jest do ciebie taka, żebyś zanim będziesz gotowy dalej tworzyć swoje teorie spiskowe, to oprzyj je o potężną bazę historyczną, bo materiałów jest multum i możesz sobie to sprawdzić. To Francja monarchistyczna doprowadziła do powstania pierwszego państwa narodowego, w którym tak naprawdę sensu stricto były Stany Zjednoczone. Ten proces zaczął się już dużo, dużo wcześniej. Zaczął się on we Włoszech, w Prusach. Tutaj mamy tak naprawdę kwintesencję tego, ale dlaczego tak się stało, to możemy się już oczywiście spierać, tylko proszę cię w sposób oczywisty nie przecz faktom, bo zaangażowanie w wysokości 2 miliardów librów w tamtych czasach byłoby porównywalne do tego, że Polska, nie wiem, wspomaga nagle Ukrainę kwotą, nie wiem, powiedzmy 2 bilionów dolarów, tak? To żebyś zrozumiał skalę tego przedsięwzięcia, tak? I dlaczego tak się stało. I dopiero wtedy popatrz, dlaczego te ruchy masońskie, gdzie one się pojawiają, to wtedy faktycznie możemy dyskutować. Ja taką dyskusję z tobą bardzo chętnie w sposób publiczny przeprowadzę, bo na razie...
1: Janku, przepraszam bardzo, bo tu chyba nie wiem, czy nie pomyliłeś Zenona i Błażeja. Oni mają podobny głos i to...
0: No to do Błażeja, przepraszam. To do Błażeja,
1: jeśli nie? Masz na myśli naszego lewicowego, komunistycznego słuchacza, no to Błażej dzwonił przed chwilą, nie? Wcześniej troszkę.
0: No przepraszam, nie? Do Błażeja, tak? No, to są oczywiście uwagi skierowane do Błażeja, bo ciężko mi jest się po prostu z tym zgodzić. Ja szanuję, naprawdę szanuję, bo już wykonałeś multum pracy. Jeżeli w ruchu masońskim się orientujesz, to już wykonałeś multum, ale to multum pracy, którą trzeba po prostu docenić. Tylko błagam cię o jedną podstawową rzecz. Umieść to w historii i popatrz, co się stało z kapitałami i jak to wyglądało od strony ekonomii i dlaczego to się w ogóle w Europie wydarzyło. To tylko takie moje jedno spostrzeżenie i nie można mówić o rewolucji francuskiej na przykład tylko i wyłącznie skupiając się na pięknych hasłach, bo dla mnie, jeżeli byśmy zaprzęgli do tego logikę, to jeżeli ktoś chce wprowadzić równość, to niech to będzie równość dla wszystkich, nawet dla tych, którzy wcześniej nami rządzili. A jeżeli nie ma być to równość dla tych, którzy nami rządzili, jak gilotyna pokazała przez pierwsze 2 lata, kto na niej przede wszystkim kładł głowę, więc nie była to równość dla wszystkich, to proszę cię, przynajmniej zinterpretuj to wtedy ula mort według ciebie w sposób odpowiedni, czyli taki, który jest, no, który jest bliższy po prostu wydarzeniom historycznym.
1: Dobrze, przepraszam cię bardzo, Janie, bo ja tak będę trochę skracał, bo ja rozumiem, że cię to zelektryzowało, ale troszkę już za długo na ten jeden temat. Ja bardzo bym chciał, żebyś się jeszcze odniósł do globalizmu, może jeśli masz ochotę, oczywiście, bo mam tu kolejkę też trochę i tak, wiesz, pilnuję z zegarkiem w ręku.
0: To moje tylko spostrzeżenia były natury historycznej i chciałbym się pochwalić dzisiaj pewnym sukcesem, ponieważ w Leclercu, tutaj niedaleko, gdzie mieszkam, ze względu na to, że nie miałem maseczki, odmówiono mi

0: i w dniu dzisiejszym obsłużenia mnie. I powiem wam tak, ja tych zakupów faktycznie tam nie zrobiłem w tym sklepie, ale nie popuściłem tym razem i zostałem w tym sklepie. Poprosiłem pana ochroniarza, żeby wezwał policję, jeżeli odmawiają mi obsłużenia mnie w sklepie. Oczywiście ani kierownik sklepu, ani pan ochroniarz nie chcieli wezwać policji, ja ją sam wezwałem na miejsce. No, czekałem, chyba bardzo szybko przyjechali, byłem bardzo zdziwiony, bo już chyba po 5 minutach przyjechał patrol. I drodzy panowie i panie, zostałem obsłużony w sklepie. Dlaczego o tym mówię, tak? Bo ja mam oczywiście odpowiednie zaświadczenie, tak, lekarskie stwierdzające to, że w moim stanie zdrowia noszenie maseczki jest po prostu niewskazane. Ale jeżeli uważacie, że wolność to jest wywieranie presji na osoby, które z jakichś powodów nie mogą się podporządkować ogólnie przyjętym normom, to ja właśnie skorzystałem z takiego prawa wolności. Zostałem obsłużony w sklepie, po czym te dwa serki, które kupiłem, chociaż jestem przeciwnikiem wyrzucania żywności, po prostu wyrzuciłem przy kierowniku sklepu do kosza na śmieci, bo ja już do tego sklepu nigdy więcej w życiu nie pójdę, bo ja zupełnie inaczej pojmuję kwestię wolności. To taka a propos globalizmu, nie? To takie moje spostrzeżenie, a z panem Błażejem z przyjemnością sobie kiedyś, jeżeli tylko będzie miał ochotę i wolę, to porozmawiamy, ale zaprzęgniemy do tego po prostu wtedy fakty historyczne.
1: Ale wiesz co, bo ja już sam zgłupiałem. Zdaje się, że o tych hasłach na sztandarach to faktycznie mówił Zenon, więc chyba faktycznie to do Zenona. Sorry za zamieszanie, ale wiesz, oni nam też się mylą, bo mają, wiesz, bo podobne głosy i tutaj zamieszanie.
0: To nie ma problemu, bo faktycznie...
1: To nie jest takie ważne w sumie.
0: Mamy do czynienia ulamor. No widzisz, i tu jest właśnie to, bo człowiek, ja sobie zdaję sprawę ze swojej braku jakby rozsądku życiowego, bo dla wielu osób być może nie stanowi to problemu, jak to w warstwie semantycznej i znaczeniowej się ma na przykład do rzeczywistości, tak? Ale jeżeli gdzieś jest zaprzągnięta w to historia, to mnie po prostu, no nie mam zamiaru ukrywać, że mi zaraz tam ciśnienie troszeczkę poskakuje i już oczywiście nie zabieram kolejki, tak żeby się inni też mogli w dniu dzisiejszym wypowiedzieć, nie? Miłego wieczoru życzę i za to emocjonalne wystąpienie z góry przepraszam, nie?
1: Spoko, Janie. Dzięki za twój telefon. Trzymaj się, cześć. To był Jan Matejko. Musiałem tutaj trochę suwakiem podziałać. Następny w kolejności był Psycho. A potem Potrzeba, już tu się szykuje. Ale go zbesztam, bo on pewnie nie na temat zaraz będzie gadał. Zaraz go zbesztam tutaj, że nie na temat i go wyrzucę. O, chyba się wystraszył i nie odbiera w ogóle cwaniaczek. No, panie psycho. Dobra. No to psycho w takim razie traci swoją kolejkę i potrzebę odbiorę. To...

0: Co jest z wami, ludzie? Może to coś u mnie nie tak?
1: Sekundka.
0: No, potrzeba coś tam sobie podłącza. Albo zachciało mu się nagle siku.
1: Albo tak warto, kiedy już wiesz, że jesteś w kolejce, żeby ci nic tutaj nie przeszkadzało. Swoją drogą, na czacie wspominałem, polecam dostępny w Auchan ser Gouda niderlandzki z wasabi. Dzieło sztuki, naprawdę. Bardzo, bardzo robi mi wieczór. Ale wracając do tematu tutaj w trakcie, odniosę się najpierw do jednej historii, którą jeden słuchacz przywołał, mianowicie to, że tak to zabrzmiało, że niby w naturze człowieka jest pewne takie dążenie do konfliktu, że zawsze jest to, nie wiem, jedno gimnazjum kontra drugie, jedno miasto kontra drugie, czy dajmy na to jakieś osiedla i tak dalej, to cały czas widzimy. To widzimy w sporcie, w jakichś tam kibolskich drużynach sportowych, ewentualnie nawet, nie wiem, w wojnach radyjek, bo tak też może być. Tylko bardzo fajnie, że podał przykład właśnie szkoły, że kogoś tam nie lubili. Kiedy sam chodziłem do szkoły, to w pewnym momencie też dało się zauważyć, bo to była szkoła wiejska, że w zależności od tego, z której szkoły pochodziłeś, no to też byłeś różnie, z której wioski pochodziłeś, to też byłeś różnie traktowany. Tylko że problem jest taki, że kiedy powiedzmy trochę dorosłem i porozmawiałem sobie z ludźmi, którzy chodzili do szkół miejskich, gdzie to wyglądało kulturowo trochę inaczej, ich takie wiesz, doświadczenie życiowe, to jest to, że i w ogóle poznałem multum ludzi z różnych zarówno miast, wsi, ale również i krajów, że to się w pewnym momencie dopiero pojawia na twoim jakimś tam etapie rozwoju. Jeżeli nie zostało ci to wpojone przez twoją rodzinę podczas niedzielnego obiadu, tata nie opowiadał o tym, a jak oni ci zbyt goszczy, to są jakieś kundle, a my tutaj z Torunia jesteśmy najlepsi, albo odwrotnie, to człowiek się absolutnie z tym nie rodzi. Człowiek w łatwy sposób sobie jest w stanie odnaleźć to, bo to jest łatwy sposób na podbudowanie własnego ego. Bo jeżeli czujesz się, nie wiem, jeżeli potrzebujesz znaleźć jakąś swoją wartość i znajdziesz kogoś gorszego, którego możesz zgnoić, nieważne czy słusznie, czy nie, niech to będą, nie wiem, Murzyni, Żółci, niech to będą Ukraińcy, ktokolwiek. Tutaj bardzo łatwo w ten sposób sobie podbudować ego, bardzo niskim kosztem, pozornie, bo to twoje ego oczywiście zaprocentuje, tylko właśnie z drugiej strony nie będziesz człowiekiem zbyt lubianym finalnie. Oczywiście będziesz lubiany bardzo w tej swojej bańce związanej wokół danego tematu, czy to będzie naród, czy to będzie drużyna piłkarska, ale z drugiej strony nie będziesz takim Keanu Reevesem, którego to nie da się nie kochać, którego lubią wszyscy od lewa do prawa, od Nowej Zelandii po Alaskę. Więc to jest coś, czego się nauczyliśmy, tak? Coś, czego się uczymy kulturowo i w momencie, gdyby doszło do takiego globalizmu, no to coś takiego zwyczajnie bardzo łatwo będzie można wyplenić. A to jest takie intro do głównego tematu, jaki mam na myśli, mianowicie sama kwestia współczesnego istnienia narodów i postrzegania globalizmu jako, nie wiem, złamanie czegoś, jako narzucenie jakiegoś sztucznego porządku. Narody same w sobie są już takim, i to dużo bardziej sztucznym porządkiem, bo nawet jeżeli sobie spojrzymy na Polskę, to mamy kulturę śląską, mamy piękną gwarę śląską, mamy też pewien odpowiedni sposób życia, mamy język kaszubski, mamy łowickie takie wiesz, wiejskie klimaty, mamy jakieś naleciałości na Pomorzu Zachodnim, jeżeli chodzi o zabory, mamy również naleciałości na wschodniej ścianie, jeżeli chodzi o zabory, i w takich małych kulturach to faktycznie działa. Ta wspólnota, ty nie musisz czuć wspólnoty z kimś tam, a to, że jesteśmy tutaj na takim kółeczku oznaczonym na mapie Polska, no te granice, słuchaj, one tam nawet 100 lat za bardzo, nie, czekaj, mają już chyba, dobra, nieważne. Więc jest to również sztucznie narzucone i w żaden sposób to, że nad tym pojawia się Polska, to w żaden sposób przecież nie wypleniło kulturowo, czy to właśnie Kaszubów, czy Ślązaków, czy jakiejkolwiek innej mikrokultury, która zwyczajnie będzie istniała. Tak samo przynależność do federacji zwanej Unią Europejską nie wypleni z nas polskości i finalnie przynależność do rządu światowego nie odbierze nam tych małych kultur, a myślę, że nawet by to trochę nam na dobre wyszło, bo byśmy no właśnie tak trochę sobie szerzej na to spojrzeli. Granice krajów to jest coś, co się zmienia, a układ kontynentów to też się zmienia, ale nie aż tak szybko. I oto nasz super, turbo, najlepszy wieszcz narodowy swoje opus magnum całego swojego życia zaczyna od słów Litwo, ojczyzno moja. Kiedy pojedziesz na Litwę, zobaczysz i pomniki, i szkoły imienia Słowackiego czy Mickiewicza, potężny park imienia Adama Mickiewicza w Kownie. Tam to widać, tak? To aż tak głupio pojechać jako Polak, tak? I widzieć, że no u nas, no dobra, no jest jeden pomnik, a tak to do, nie wiem ile jest szkół imienia Mickiewicza w Polsce procentowo w stosunku do Litwy, no ale myślę, że tak trochę wstyd jest go nazywać naszym wieszczem narodowym. No dlatego, że to wszystko się zmienia, to wszystko jest w bardzo duży sposób elastyczne. Jeszcze trzecia rzecz, o której tam wspominałem na czacie, że...
0: Ale przepraszam, bo wydaje mi się, że fajną tutaj myśl rzuciłeś, że w dobie tej globalizacji już właśnie w przyszłości takiego zalewu kulturą masową, globalną, te takie narodowe, znaczy te tam... Kurde, dzisiaj jakiś jestem zmęczony, lokalne. Brakuje mi słów. Ta lokalna tożsamość, jakaś kultura byłyby takim rarytasem i czymś, co może by było lepiej właśnie wyeksponowane, bardziej pożądane, stałoby się to takim towarem cennym, nie? O to ci chodzi, tak?
1: Znaczy przede wszystkim chodzi mi o to, że źle robimy, jeżeli patrzymy na siebie jako, dajmy na to, na Polaków, tak? Spójrzmy na miasto, czy wieś, czy region, w którym mieszkamy, to tutaj jest nasza kultura, to stąd się wywodzą nasze jakieś lokalne słówka czy powiedzonka. To po tym, no dosłownie, tak, jeżeli poznasz kogoś z Podlasia, to po tym jak on mówi, jesteś w stanie rozpoznać, że on jest z Podlasia, albo że jest ze Śląska, tak, mimo że nie używa tej gwary, to jednak słychać, że słychać jego pochodzenie i zauważ, że w tej takiej przynależności plemiennej nie ma absolutnie żadnych wojen. Bo oni się na tym terenie urodzili, oni zostali na tym terenie wychowani i nie ma tutaj, wiesz, nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, że Ślązacy będą pisali sprejem na murach jebać Podlasie, tak? Coś takiego się nie zdarza. Ze względu na to, że mamy tę przynależność terytorialną, tylko że ona wyszła organicznie od plemion poprzez osady po współczesne właśnie regiony. Więc oczywiście miałoby to bardzo dużą wartość. Też słusznie zauważasz, że być może ta wartość by się jeszcze bardziej wyeksponowała, no bo tak wiesz, no jak mówię, no granice mogą się zmienić, a kultura miejsca, w którym się urodziłeś, no to ciężko by było.
0: Ludzi czasem ciągnie do egzotyki. Jak coś się staje egzotyczne, to staje się cenne, nie? Wtedy i takie pożądane, bardziej wyrafinowane, bardziej cenione i poszukiwane, bo tego jest mało, to jest jakieś zjawisko, a dzisiaj właściwie no to ten patriotyzm, nasza kultura to tak nas jakoś nie ciągnie, bo jest to łatwo dostępne, no każdy ma to na wyciągnięcie ręki, jesteśmy tym bombardowani, to też działa często w drugą stronę, jak cię czymś bombardują, to w końcu ci się od tego żygać chce, nie? I na przykład ten nasz taki właśnie rząd, który ciągle odmienia przez wszystkie przypadki słowo Polska i Polska, polskość dla nas Polaków, to stało się takie w wielu kręgach niemodne, już takie zohydzone przez to, nie? I takie, jak coś jest powszechne, to też traci na wartości, więc może by to na plus zadziałało, bo często jest tak, że więcej i bardziej powszechnie, to nie znaczy lepiej. Niektórzy myślą, że jak będzie nas więcej tutaj na planecie, tym lepiej dla nas, a to może niekoniecznie tak jest, nie? To może tak a propos jakichś tam ciągot depopulacyjnych, które mogą się pojawić, też ludzie do tego podchodzą tak bardzo jednostronnie, że nas będą mordować, żeby nas zdepopulować, a co z jakąś na przykład z promocją innego stylu życia? Nagle mamy propagandę, która mówi nam skup się bardziej na karierze, na przyjemności, żyje się tylko raz, niekoniecznie musisz mieć dziesiątkę dzieci, jedno dziecko możesz też bardzo kochać, coś w tym stylu i w ten sposób można ludzi zachęcać do tego, żeby przez jakąś, wiesz, no, politykę zapomogową, to no, różne rzeczy i finansowo, i propagandowo, można ludzi po prostu do czegoś zachęcić, i, a nie stawiać przymus, nie? Czy mordować, no.
1: No tak, no tutaj akurat nie jesteśmy, to znaczy może inaczej. W momencie, jeżeli przejdziemy jakąś tam magiczną granicę, a jestem pewien, że ona istnieje, jakąś taką masę krytyczną ludzkiej biomasy na planecie, no to natura zrobi tak, że sama zacznie nas eliminować, nie będziemy do tego potrzebowali ani wojny, ani niczego, bo przykładowo w jakimś regionie, gdzie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, coś się stanie z łańcuchem dostaw. Na przykład wybuchnie w Bejrucie, niedaleko silosów, no całkowicie losowo, magazyn z saletrą. Jeden z trzech głównych magazynów żywności, jakie w tym kraju istnieją. I co zrobisz? No nic nie zrobisz, tak? No w tym momencie, no oczywiście możesz jakieś tam statki wysłać i tak dalej, ale tych setek tysięcy ton żywności, które tam były gromadzone, tych zapasów, no nie dostarczysz dwoma tankowcami. No to się niestety tak nie uda. Więc to znaczy depopulacja prędzej czy później będzie się to musiało zmienić, tak? Prędzej czy później ten trend, który dzisiaj widzimy w tych krajach bardziej cywilizowanych, z jednej strony rzadziej się decydujemy na dzieci, my jako Polska, czy my jako Zachód, dlatego że no, faktycznie trzeba się dorobić, że ten kapitalizm nas trochę w dupę kopnął. Ale z drugiej i bardzo ważnej strony, czego nie zauważamy, jeżeli patrzymy sobie na Indie albo na Afrykę, to jest to, że przeludnienie jest dziełem współczesnej medycyny. Mianowicie nie miałeś tak w te 100-200 lat temu dziesiątki dzieci dlatego, że chciałeś mieć dziesiątkę dzieci, tylko miałeś dziesiątkę dzieci dlatego, że 8 z nich nie dożyło 4 roku życia. I to jest właśnie ten problem, który pozostałe kraje muszą sobie rozwiązać, bo już mają dostęp do w miarę nowoczesnej, zaczynają powiedzmy mieć dostęp do w miarę nowoczesnej medycyny, ale jeszcze ta taka nomadyczna, to takie nomadyczne podejście, żeby sobie zrobić dzieci na zapas, jednak w dalszym ciągu pokutuje i to jest główną przyczyną przeludnienia. To, że dzisiaj mamy przykładowo w Polsce właśnie takie parcie na tę całą politykę socjalną, jest ustawione tylko i wyłącznie politycznie ze względu na to, że w dalszym ciągu jesteśmy przecież bardzo dużym krajem. Przyrost naturalny, no nie wiem, ale kiedy ostatni raz tam 2-3 lata temu sprawdzałem, to co prawda no, był niewielki, ale i tak na tle Europy Zachodniej był całkiem przyzwoity, więc dużo mniejszym krajem się nie staniemy. Problem w tym, że mamy coś takiego jak ZUS i mamy tam obiecanych bardzo dużo pieniądzów i to prędzej czy później się zawali, wobec czego myśląc tak o parę kroków do przodu, no to hodujemy sobie takie kolejne pokolenie, co jest o tyle zabawne, że w żaden sposób polityka socjalna na dzieci nie przełożyła się w absolutnie żaden sposób na przyrost naturalny. Także jak byliśmy w dupie, tak cały czas jesteśmy w dupie, tylko że z części tych młodych ludzi niestety wychowujemy ich w klimacie darmozjadztwa.
0: No nie jest żadnym sekretem, że wzrost zamożności wpływa ujemnie na liczbę dzieci. No i jaki tu jest sens dawać ludziom więcej kasy, żeby więcej dzieci mieli, to w drugą stronę działa. Jak się ludzie wzbogacą, no nie wiem, czy można tu mówić o wzbogaceniu się, no jak ktoś ma dwójkę dzieci, to dostaje chyba tylko 500 zł, bo jest od drugiego dziecka nadal
1: nie,
0: chyba
1: od tak. Pierwszego już jest od jakiegoś czasu.
0: A, od pierwszego. No to dostaje to 1000 zł, ale to nie sprawi raczej, że on się wzbogaci w sposób taki widoczny, odczuwalny. Będzie żył troszkę bezpieczniej, powiedzmy, tak? Starczy mu na jedzenie prędzej i tak dalej, ale to nie wiem, czy to się kwalifikuje jako wzrost zamożności, który się przełoży na spadek, na zmniejszenie liczby potomstwa. A raczej nie chyba. A powiedz mi, też temat jest ci trochę bliski. Słucham sobie różnych spiskowych audycji, na przykład takiej Teorii Chaosu i tam w co drugim odcinku słyszę przestrogi przed największym złem, jakie w ogóle istnieje, przed globalistami. Ja, tworząc dzisiaj tą audycję, spodziewałem się, że tu będzie zażarta po prostu dyskusja i wiesz, i ciskanie we mnie gromami, że w ogóle śmiałem jakoś się dobrze wypowiedzieć o globalizacji. No, a tyle się nasłuchałem przestrug. Co prawda to są takie przestrogi, które się kończą że nas zaczipują. Znak bestii i Bill Gates trujący tymi szczepionkami ludzi, żeby ich zdepopulować. Trochę tak to wygląda. No taki Michał to w co drugim zdaniu też. Jak można być tak głupim? No w ogóle idioci. No co za ciemniaki. Debile.
1: No, nawet prostu... pięcioletnie dziecko to wie.
0: To pięciolatek. To, że globaliści to największe zło. No ale może on coś wie, o czym my nie wiemy. Potrafisz się wczuć może na chwilę w rolę jakiegoś szura i co, dlaczego on uważa globalistów i globalizm za największe ze wszystkich w ogóle zło, które doprowadzi tą cywilizację do klęski, do zniszczenia i to już jest przepowiedziane. Ja tego nie rozumiem do końca. Może ktoś naświetli temat.
1: Mi się wydaje, że to może być jakiś taki ukryty konserwatyzm i brak wyobraźni, w jaki sposób by to się szerzej przedstawiło. Bo jak tak sobie słuchałem od początku dzwoniących, no to też mnie bardzo zdziwiło. To taki poklask, tak? Nocne radio, pierwsze radio globalizacyjne. Ale tak potem się zastanowiłem, przecież już nie jeden raz poruszaliśmy ten temat, oczywiście nie tak szeroko jak dzisiaj, ale rozmawialiśmy o tym nie raz. No i też sama powiedzmy kultura wypowiedzi w nocnym radiu, że ktoś zadzwoni i mówi, że ci globaliści chcą nas zniszczyć, a ty powiesz, a jak? A po co? A co z tego będą mieli? Tutaj już się zaczynają problemy, bo nawet jeżeli zakładając, że... No właśnie, że globaliści by... Nie wiem, no czego chcą globaliści? Chcą, żeby było nas 500 milionów i chcą nas pozabijać. Nawet jeżeli to byłby jakiś, nie wiem, bardzo zły człowiek pokroju Hitlera, ten taki globalista. A właśnie, już wiem, to znaczy wydaje mi się, że wiem. Wydaje mi się, że globalizm jest przez pewne kręgi czy przez pewne osoby postrzegany jako taki substytut państwa, że nagle będzie jeden właśnie rząd światowy, jeden prezydent planety i akumulacja władzy niestety się trochę nam spsi i zepsuje. Tylko, że to tak jak patrzymy, czy po Stanach Zjednoczonych, czy po Unii Europejskiej, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie robimy mniej więcej wszystko w jakimś jednym kierunku, ale jeżeli chodzi o jakieś tam wasze pierdoły lokalne, to zróbcie sobie po swojemu, bo wy lepiej znacie swoich ludzi, wy lepiej znacie swój elektorat. Tylko jeżeli dochodzi do jakichś rażących przykładów, jak choćby naruszania wolności obywatelskich, tak jak jest w Polsce i na Węgrzech w tym momencie, jeżeli chodzi o kraje należące do Unii Europejskiej, no to już jest taki problem, że wówczas ten bardziej wyższy rząd mówi, ej, słuchajcie, ale to jest niezgodne z naszym nurtem i to jest no, obiektywnie złe, to jest obiektywnie szkodliwe. I myślę, że to jest właśnie ten problem, postrzeganie globalizacji jako takiego dużego, dużego, dużego kraju, gdzie będzie województwo polskie, województwo niemieckie i województwo białoruskie. To będzie coś zupełnie innego, coś takiego nie ma za bardzo szans nawet zaistnieć. Dlatego, że im większym terenem próbujesz objąć jednolite, takie w 100% jednolite prawo, które determinuje ci przykładowo, nie wiem, podejście do małżeństwa, podejście właśnie do seksualności, tak? No to nie możesz tego samego prawa dać w Holandii i na Bliskim Wschodzie. To po prostu nie zadziała, tak? Bo ci ludzie zostali wychowani w innych kulturach. No i wtedy nagle się powoła wolne miasto Iran, wolny kraj Iran albo wolne miasto Luksemburg i się skończy kopytkowanie i to wszystko się rozleci. Wobec czego globalizm jest bardziej zebraniem takiej można powiedzieć, karty praw podstawowych, podstawowej wolności zarówno człowieka, jak i wolności gospodarczej. Tak właśnie jak ta trzecia rzecz, którą wspominałem na czacie, że właśnie ze względu na prawo przecież firmy się przenoszą do rajów podatkowych albo budują fabryki w Indiach. Bo w Indiach mamy inne kwestie prawne, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Mamy inne kwestie prawne, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka i pracy 12-letnich dzieci za miskę ryżu, wobec czego taniej jest przenieść nam produkcję. Wobec czego, jeżeli się skupimy na tych podstawowych, fundamentalnych wolnościach, jak tego, że nie możesz zakładać dziecku kieratu i zmuszać go do pracy, nie wolno kamienować ludzi za to, że mieli seks przedmałżeński, przykładowo, tak? No to będzie ciężkie do powiedzenia niektórym, ale warte przepchnięcia. A...
0: no to... Dla niektórych to może być szok. I to tak. Jest ten zły nowy porządek świata, że nie wolno tam dziecka ukamienować, bo było niegrzeczne, ani żonie podciąć gardła, jak była niewierna. To ludzie przeżyją szok kulturowy i wywalą gały do góry i się przewrócą, zemdleją. Ale no tak, bo niektórzy też rozdzielają globalizację od NWO, nowego porządku świata, jak Bajtiter tutaj wspomniał na czacie. Mi się wydaje, że całe to NWO to jest po prostu wymyślone przez ludzi samych bardziej. Tego terminu używano wiele razy jeszcze za czasów zimnej wojny, w różnym kontekście bardzo, przedstawiając po prostu wizję, że chcemy stworzyć nowy świat, albo że nastał nam nowy teraz świat, że oddzielamy kreską, że nowe czasy, tak? A i to tak narastało w głowach ludzi, wokół tego były układane różne opowieści i przypuszczam, że nawet ten słynny monument z Georgii, legendarny, na którym niby napisano 10 takich przykazań NWO, to zrobił po prostu jakiś ekscentryk, tak nie wiem, dla fanu, albo jako taki troll, nie? Jako taki troll trochę. Przypomnijmy sobie, kiedyś się zastanawialiśmy nad tymi postulatami i chyba nam wyszło, że one nie są aż takie straszne, no bo tu jest tak, pierwszy punkt. Utrzymanie ludzkości poniżej 500 milionów w nieustannej równowadze z naturą. No, 500 milionów, no to może to chyba najbardziej ta kontrowersyjna rzecz, chyba wydawałoby się zupełnie już dzisiaj niewykonalna, ale samo takie przeświadczenie, że dobrze, żeby było nas raczej mniej niż żebyśmy się tu kotłowali, bo wtedy więcej wojen, sporów i to trochę taki efekt przepełnionej celi, w której rośnie agresja i tak dalej, no i też pytanie, czy faktycznie tu ktoś napisał o tym, żeby zabijać, czy to może nowa polityka po prostu jakaś tam rodzinna, czy coś takiego, no ale czasami sobie ludzie dopowiadają, mądrze kierujcie reprodukcją, no to drugi punkt trochę wyjaśnia pierwszy.
1: Poczekaj, jeszcze się tutaj do tego pierwszego punktu odniosę, bo tutaj pada bardzo ważne słowo, kluczowe dla zrozumienia. Utrzymanie. Żeby coś utrzymać, musisz najpierw to osiągnąć, tak? Tutaj nie ma nic o osiągnięciu tego pułapu, tylko jeżeli jakimś fartem, a pewnie nam się kiedyś uda, to nie popełnijmy tego błędu, który już kiedyś historycznie popełniliśmy i podejdźmy do tego trochę bardziej racjonalnie. Nie ma tutaj nic o zabijaniu, o dążeniu do tego celu, tylko o utrzymaniu.
0: No to takie bez sensu trochę, no bo ile teraz jest ludzi na Ziemi?
1: No prawie 8 dużych baniek.
0: Dużych baniek?
1: No miliardów.
0: No właśnie. No to jak tu nagle zrobić 500 milionów z tego?
1: Ale nie wiem, wypuścimy COVID-20, to zobaczysz.
0: COVID... Kto był COVID, to nie był tak naprawdę COVID-19, to był COVID-19, taka wersja beta, teraz będzie 2.0, nowa jakość.
1: Ale pamiętajcie, COVID-20 najpierw wypuścimy na rynek chiński, żeby sprawdzić, czy się dobrze przyjmie.
0: Testy. Ale drugi punkt jakby wyjaśnia pierwszy, bo jest mądrze kierujcie reprodukcją. Czy jest coś złego w mądrym kierowaniu reprodukcją? Czy dzieci, które się rodzą w biednych rodzinach i to jeszcze z takim właśnie staroświeckim przekonaniem, że jakimiś takimi naleciałościami z dawnych czasów, kiedy przy porodzie strasznie dużo dzieci ginęło i była taka chęć, żeby ich tam jak najwięcej mieć, bo jedno zginie w polu, jedno przy porodzie, no i tak trzeba dużo. Czy więcej znaczy lepiej? Nie wiem, czy to jest coś złego, że jest chłopiec i dziewczynka i już więcej nie ma, no nie wiem.
1: No. Bardzo dużo na ten temat mówi nam paleontologia, gdzie przykładowo, kiedy jakieś algi czy bakterie się rozprzestrzeniły bardzo w oceanach, dzięki którym zawdzięczamy to, że mamy atmosferę tlenową, no to okej, wszystko ładnie, pięknie, ale to całkowicie zmieniło nasz klimat, skład naszej atmosfery i mieliśmy z tego tytułu wielkie wymieranie, więc brak kontroli nad takiego racjonalnego podejścia podejścia, tak, do reprodukcji, zwyczajnie będzie zmieniało świat aż tak bardzo, że ty ten jeden biedny, tak, czy ten gatunek, który do tego doprowadził, nagle się okaże, że zmienił świat tak bardzo, że ten świat już nie sprzyja życiu, bo świat zmieniamy dużo szybciej i nie potrzebujemy do tego technologii. Wystarczy, że jesteśmy bakteriami i produkujemy tlen. Czy algami, nie pamiętam dokładnie, nie chcę mi się w tej chwili szukać. I nagle co? No i nagle musimy też wyginąć i ustąpić innym, więc przesyt jednak prowadzi do sraczki.
0: Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale były takie czasy, że w Europie sobie było 100 milionów ludzi, tak? Gdzieś tam w starożytności czy w średniowieczu, nie pamiętam, ale no, wiele mniej niż teraz. Jakoś się żyło spokojnie, może.
1: No wiesz, no tutaj to też jest kwestia, powiedzmy, akumulacji, tak, bo mamy potężne tereny niezasiedlone, mamy potężne miasta, gdzie jest po prostu człowiek na człowieku i to wygląda zupełnie inaczej, ale to też, no, niektóre tereny się nadają do zamieszkania, niektóre tereny się do mieszkania nie będą nadawały, a patrząc na to, jak teraz sobie świat zmieniamy, zauważ, że jak bardzo dużo osad ludzkich jest w pobliżu mórz i oceanów. Dlaczego? No dlatego, że to na pewnym poziomie cywilizacyjnym dawało dostęp do sensownego transportu. Jeżeli jest morze, no to pewnie gdzieś jest delta jakiejś rzeki, więc to też bardzo się przyda dla rolnictwa. No i mamy bardzo dużo ludzi zakumulowanych przy granicy z oceanem. Więc wystarczy, że jeszcze trochę lodowców się roztopi, poziom oceanów się podwyższa o 10 metrów i nagle się okaże, że trzeba miliard ludzi przelokować. Bo ich wielkie miasta znajdą się pod wodą.
0: Kierujcie namiętnością, wiarą, tradycją i innymi rzeczami z ważnych powodów. To takie trochę enigmatyczne, bo nie wiem, co by to miało oznaczać konkretnie w praktyce.
1: Nie wiem, ale jest całkowicie zaprzeczeniem idei jakiegoś rządu światowego. Kierujcie się oddolnie tym, co wam na wątrobie leży, a nie jakimiś tam pierdolotami, co zobaczycie na YouTubie.
0: Bo to nie jest kierujcie się namiętnością, wiarą, tradycją, tylko kierujcie namiętnością, tak jakby ktoś miał sterować tym. To może trochę faktycznie niefajnie brzmi. Albo tu jest po prostu błąd. Może w oryginale było inaczej.
1: Czekaj, sobie zobaczę oryginał.
0: Kierujcie namiętnością, myślnik wiarą, myślnik tradycją i innymi rzeczami z ważnych powodów. Ale no, z ważnych powodów też takie dziwne to przykazanie czwarte. Czyli co, ci władcy świata mają kierować wiarą, tradycją, z ważnych powodów, żeby czynić świat może lepszym.
1: Rule passion, faith, tradition and all things with temperate reason. Trochę taki kwikołek gramatyczny tutaj widzę.
0: No, dziwne to jest trochę, nie?
1: Tak jakbyś, to znaczy, kierował w sensie, nie wiem, mam wrażenie, że to sam masz, że to jest dla ciebie, że żeby ta namiętność, czy też pasja, wiara i tradycja, żeby to nie one tobą kierowały, tylko żebyś ty nimi kierował. Tak przynajmniej z oryginału to próbuję. Nie wiem, tak mi to brzmi. Mogę się mylić, bo nie ja to zbudowałem, wbrew pozorom. No tak mi to brzmi właśnie, że bo namiętność czy pasja, tak, wiara, tradycja, no to jest coś, co nami steruje. Jeżeli odwrócimy te proporcje i weźmiemy to, będziemy tym bardziej kontrolować, będzie to jak najbardziej sensowne. No tym bardziej, że choćby tradycja to jest nic innego, jak dawanie się steroryzować przez ludzi, którzy już nie żyją. Jeżeli robimy to bezmyślnie, no to szkodzimy wszystkiemu.
0: Mamy też takich nielicznych tutaj krytykantów, bo nie nazwę tego krytyką, ani dyskusją, ani rozmową, jak Furiat, który przez cały czat tylko, ale głupoty, o, rozumu byś się nauczył, to zło, to co, oni nie wiedzą, że to szatan, ale debile, globalizm to zło, i 5 wykrzykników, no to taka na poziomie takim, no to Byte też tak pisał tylko, że głupoty, no to jest akurat mądry człowiek, który często ma coś do powiedzenia, no ale też jak poprosiłem o telefon, to już się tak wycofuje trochę rakiem, że o, nie ma czasu, musi iść, no to tak słabo chłopaki, słabo. Ale rozumiem, że nie chcecie z lewakami gadać, to rozumiem. Zawsze możecie tak napisać, nie gadam z lewactwem na przykład i po sprawie. Co my tu dalej mamy? Chrońcie ludzi i narody sprawiedliwym prawem i słusznymi sądami. No, zło w czystej postaci. Sprawiedliwe prawo i słuszne sądy i chronienie ludzi. Bluf, aż się otrząchnąłem. Pozwólcie wszystkim narodom rządzić i rozwiązywać problemy na forum światowym. Ale to dalej mamy narody w tym NWO, tak? I pozwalanie im się rządzić i rozwiązywać problemy na forum światowym, co prawda. No, ale mamy tu tam jakąś... No.
1: W oryginale mamy let all nations rule internally, resolving external disputes in our world court. Czyli pozwólmy narodom rządzić wewnętrznie, rozwiązując zewnętrzne problemy przed światem.
0: Odebrałem cię, Bajtiterze, chociaż ci napisałem na czacie, że odbieram pojedynczo, ale dla ciebie zrobiłem wyjątek, bo potem powiesz, że nie dali mi głosu lewaki, czy coś takiego.
2: Ja myślałem, że wy we dwóch prowadzicie, a to trzeba tak po prostu zadzwonił, tak?
0: Tak, tak. Ale spoko, nie ma problemu. Cześć, nie ma problemu.
2: Cześć wam i cześć słuchaczom. No, brzmiało, jak gdyście prowadzili razem, tak sobie na tyle przytakujecie i tego, że no i taki styl. W każdym razie, nie, to ja chciałem zdementować, bo wy dzisiaj tak ostro po wszystkich, tak, że o, jakieś tam tradycji ludzie się tam trzymają i nie myślą sami, albo że ten, że nie, krytykują globalizm i NWO i do jednego worka rzucacie. No to ja też. Ja zadzwoniłem zaprotestować przeciwko manipulacji tutaj. Tak, krawiec takiego słowa ostrego też użyję. Bo ty chyba wyrywkowo czytasz Mieszczata albo celowo pomijasz. Raczej sądzę, że to pierwsze. Mam nadzieję, że to pierwsze. Pisałem bowiem też argumenty. Nie wiem jak Furiat, czyli Karol Werytat na czacie, bo nie jestem, jak mówię, od początku, tylko tak wpadłem kilka minut temu zobaczyć po prostu, co się dzieje na antenie. Ale co do mnie, to podawałem też argumenty, na przykład takie, że kierować tym reprodukcją, no to politykom won od reprodukcji. No wiesz, kierowanie reprodukcją to jest jeden ze standardowych motywów dystopijnych, zarówno w fikcji, jak też i w praktyce. W praktyce też, w historii w sensie ludzkości. No i nie wiem, ty krawiec, no może byś chciał żyć w takim świecie, w którym, bo tobie to ryba, nie? Ale
0: no tobie chyba no, też, chyba tak też nie masz dzieci, chyba nie też.
2: Nie mam.
1: Bajt, ale zauważ, że w tych Georgia Guidestones nie ma słowa o tym, że to mają być politycy, że to rząd ma wprowadzać. To jest Guidestones po prostu, tak? To są wskazówki. I tutaj sam sobie dośpiewałeś, że będzie jakiś super turbo rząd, który będzie ci mówił, ile możesz mieć dzieci, co już przerabialiśmy w Chinach i się za bardzo nie udało i z tego trzeba się było wycofać. Tutaj nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś będzie miał trzecie dziecko, to go trzeba ściąć rękę, mu uciąć albo coś innego, żeby ich więcej nie miał. Nie.
0: Ja tylko szybciutko dodam jeszcze, że może skoro to państwo tak jest powiązane z całym tym mechanizmem rodzenia, odbierania porodów, edukacji, dawania zapomóg, to może ma prawo też coś wskazywać, coś zalecać w tym temacie dzieci. Jednak.
2: Nie, po pierwsze jest niesłusznie powiązane i to jest właśnie wpierdzielanie się ludziom w każdą rzecz. Wiecie, że to teraz zabrzmi jak etam, ale to jest prawda, że po porodzie przychodzi do ciebie dwa razy ta pielęgniarka środowiskowa i ci spisuje wszystko, co masz w domu i robi dokładną dokumentację dla państwa. A jak jej nie wpuścisz, masz prawo jej nie puścić, ale wtedy robi adnotację i jesteś nacenzurowany wtedy u władz. Wtedy łatwo o tak zwaną niebieską kartę, o odbieranie dzieci i o wszystkie takie inne rzeczy. No a edukacja oczywiście przymusowa, przymus szkolny to jest obóz koncentracyjny dla nieletnich i indoktrynacja od małego, żeby uważać polityków za swoich wybawicieli i państwo za najwyższą formę rozwoju cywilizacji. Bo oczywiście skrzętnie pomijając wszelkie alternatywne zarówno pomysły, jak też realizacje, wdrożenia, że tak powiem, które historycznie miały miejsce i były przez wiele czasu popularniejsze nawet niż protopaństwa. Natomiast nie, wracając, bo to tak na marginesie rzuciłem w odniesieniu do tego, co powiedziałeś. Wracając do George'a Gainstowe, polecam sprawdzenie, co autor miał na myśli, to znaczy skąd pochodzą te napisy, skąd się tam wzięły, kto je tam umieścił i kto ułożył tą listę.
0: No nie wiadomo chyba, nie?
2: Polecam sprawdzić głównych luminarzy, którzy no, podobną agendę, jak te właśnie Guidestones propagują.
0: A to może wyjawisz, kto?
2: Także polecam zastanowić się tak na ten zdrowy rozum, kto w ogóle oprócz jednostek, znaczy czy w ogóle jednostki by były w stanie, czy w ogóle się przejmują czymś takim, prawda? Każdy będzie mierzył, o, ja może chciałbym mieć dziecko, ale może zrezygnuję, bo w tej chwili wiem z doniesień, tak z badań, że tak szacuje się, że jest 499,5 miliona, nie? To może jednak nie. A, no nie, no takie, tego typu rzeczy to są typowo wezwania kierowane do tych, którzy mają władzę nad innymi. No, to interpretacja, że nie, to jest takie chowanie, wiecie, takie udawanie, że tęcza, którą tam zamieścili, to jest symbol biblijny Noego. Swoją drogą to tak też na marginesie jeszcze dorzucę, że pod tą tęczą w Warszawie na Placu Zbawiciela, który jest Placem Zbawiciela w końcu przed Kościołem Zbawiciela, powinni postawić Arkę Noego z rzeźbami Noego i jego rodziny i wtedy by było jasne, o co chodzi.
0: A czy widziałeś, bajcie, film Idiokracja? Chodzi mi konkretnie o wstęp, jak doszło do tego stanu, w którym społeczeństwo jest takie zdebilałe i jest tam przedstawione. Zresztą wstęp wzorowany, jakby inspirowany tym filmem, widziałem też w jednym ciekawym nagraniu na YouTube, gdzie jakby były różne dane i statystyki i było to potraktowane bardziej na poważnie, że ci właśnie wykształceni, bardziej zamożni czekają z tym dzieckiem długo i tam, no było to przejaskrawione, no bo taka para to często ma jedno dziecko, właśnie dwójkę. No, a ci te redneki, ten plebs, motłoch się płodzi na potęgę, wszyscy ze wszystkimi i się tworzy takie szybko drzewo całe rozrośnięte, genealogiczne. Nie przekonuje cię to trochę, że coś w tym jest? Że może...
2: Ja ci powiem po pierwsze, jaki jest istotniejszy czynnik, taki, że w tej chwili kobiety przedstawia się to jako wyzwolenie kobiet, że one chodzą do pracy. No one chodzą do pracy i mają mniej dzieci, dlatego że żeby utrzymać rodzinę, a zwłaszcza jak jeszcze nie tylko ich jest dwoje, ale jeszcze mają jedno czy dwójkę tych dzieci, to jest ciężko, gdy tylko jeden zarabia, a kiedyś nie było tak ciężko, przynajmniej względnie, no bo się oddawało dziesięcinę, powiedzmy, czy tam ileś, a nie 70-80% łącznie we wszystkich podatkach pośrednich i bezpośrednich, opłatach, parapodatkach, tak jak teraz. Natomiast, no więc, żeby na to wyrobić, żeby tych darmozjadów polityków utrzymać i biurokrację całą i absurdy wszystkie i marnotrawstwo i przekręty, to trzeba właśnie większość wartości swojej pracy przekazywać, znaczy trzeba, no oni zmuszają tego, żeby przekazywać i zostaje niewiele pieniędzy, a w związku z tym też czasu niewiele i trzeba więcej czasu poświęcać, żeby pracować na to, co no, zostaje też dla siebie, a żeby móc utrzymać rodzinę i dlatego też kobieta idzie do pracy. No i w związku z tym ma mniej dzieci, to niestety działa i jest pewna korelacja, że w krajach właśnie tych w Unii Europejskiej, powiedzmy, czy w Stanach też ten dzień wolności podatkowej wypada tam w połowie roku, czy w drugiej połowie, gdzieś głęboko zależy, które liczyć. Niektóre są trudne do oszacowania. Wiem, że Centrum Adama Smitha ogłasza, tak powiedzmy, w czerwcu, lipcu, powiedzmy, ten dzień wolności podatkowej, ale oni liczą to, co jest łatwo policzyć. Oni nie liczą do tego, powiedzmy, te akcyzy bodajże ZUS-u chyba nawet nie liczą, nie? A nie pamiętam dawno się pozbawiałem z metodologią. Natomiast co do, bo pytanie też padło o O to, czy o idiokrację. No więc gdyby ten mechanizm z idiokracji był taki pewny, no to byśmy powinni się stawać coraz głupsi już od początku historii ludzkości. A tymczasem tak jest niekoniecznie. Myślę, że jest wiele innych czynników, na co widać chociażby. Wiecie, w Stanach na przykład jest teraz ten Black Lives Matter, cała ta histeria i panika moralna. I chodzi... I Murzyni mówią tak, że każdy, kto nie jest Murzynem, nie tylko biały, ale każdy, kto nie jest Murzynem, jest systemowym rasistą, łącznie z Azjatami, mimo że oni są żółci i żółtki, tak, i ten, i też ich tam różnymi określeniami do kolorowych zaliczano i określono i dyskryminowano, to oni przez sam fakt niebycia czarnym powinni też nam tutaj składać hołd i czynić ustępstwa. I bynajmniej nie jest sprawiedliwe, żeby żółtym, tym Chińczykom i tak dalej, bo oni sami z siebie są genialni, inteligentni, pracowici i w ogóle i przyjeżdżają tutaj się dorobić i wiedzą po co i ogarniają swoje życie. I nie byłoby wcale sprawiedliwe przyznawać im, a nam, Murzynom, oczywiście jest sprawiedliwe przyznawać na przykład dodatkowe punkty przy kwalifikacji na uczelnie, czy jakieś tam parytety, czy socjale. A zauważcie, że mowa o Chińczykach i innych żółtych, którzy właśnie są tymi mnożącymi się na potęgę bardziej niż Murzyni.
1: Znaczy tak, przede wszystkim jeżeli chodzi o jakiekolwiek ruchy społeczne, czy nie wiem, no właśnie to Black Lives Matter chociażby, to jest taki pierwszy i fundamentalny problem, że pod to może się podczepić dosłownie każdy, tak? I to, że ktoś, kto się doczepił do tego pociągu, wrzucił jakiś pomysł, to jeszcze nie znaczy, że on reprezentuje jakąś grupę. Jakiś czas temu mieliśmy historię w Europie, gdzie do LGBT dołączyli się pedofile i sobie zrobili pomysł, że LGBTP i że miłość nie zna płci ani wieku. I to nie jest tak, że ci ludzie, którzy, nie wiem, zainicjowali to, którzy mają mniejsze szanse, bo mają mniejsze szanse, mniejsze możliwości, obiektywnie rzecz biorąc, na to, żeby odebrać sensowną naukę, na to, żeby żyć w bezpiecznej dzielnicy, to są bardzo podstawowe fakty, ale oprócz tego znajdą się tam jakieś Tymochowicze, Dorobkiewicze, którzy będą próbowali sobie coś innego przeforsować, nie wiem czy celowo, nie wiem czy sensownie, ale takie twierdzenie i branie każdego, kto wrzuci, nie wiem, na Twitterku informację, że oczekuje tego, żąda tego z hashtagiem BLM, to jeszcze nie znaczy, że on jest reprezentantem tego, bo bardzo łatwo sobie, wiesz, wykręcić absolutnie dowolny pomysł na całym świecie, przyczepiając się do tego.
2: Potrzeba trzy rzeczy. Po pierwsze, ja nie mówię jednostkowej wypowiedzi jakiejś z Twittera, tylko kilka różnych źródeł na to miałem, różnych wypowiedzi z różnych miejsc, nie tylko z Twittera oczywiście. Drugie, kwestia stosunku samych głównych luminarzy. Tak, bo naprawdę, to są wypowiedzi nieraz postaci bardzo znaczących w tym ruchu. A chociażby właśnie w ten z Toronto, jeżeli się nie mylę, tego kogoś, osoby, która stała na czele tam od 2 lat tego Black Lives Matter, bo to oczywiście się zaczęło nie teraz, tylko ileś lat temu, a teraz zwietrzyli okazję do tego, żeby być na fali. Natomiast i czy się odcinają tak ogólnie? No więc ogólnie się nie odcinają, podczas gdy ci z LGBT generalnie od tej partii pedofilii holenderskiej to się odcięli, no. Więc no oczywiście zawsze to jest spektrum, zawsze część się tam odetnie, część nie i można zawsze odrzucać, bo ten zawsze jest podstawa, ale to nie jest ta sytuacja, naprawdę. Oglądam, wgłębiam się w tę sytuację na tyle pracy dziennikarskiej nad tym wykonałem, że mogę powiedzieć, że jest jakościowa różnica między przykładem z pedofilami, a tymi tutaj różnymi absurdami z Black Lives Matter. Polecam swoją drogą, bo nie tylko to, nie tylko te przywileje, punkty i tak dalej dla nich, a nie dla Azjatów na przykład innych kolorowych, ale też na przykład przemoc, taka typowa marksistowska przemoc, jaka się wiąże no, chociażby właśnie z tymi kradzieżami, z tym wandalizmem, podpalaniem, przewracaniem samochodów, wybijaniem witryn sklepowych, wynoszeniem ze sklepów tam, zwłaszcza drogiego sprzętu RTV, AGD i innego, ale też wszelkich innych rzeczy, robienie ogólnie rozpierduchy i looting właśnie, tak to się nazywa, czyli właśnie szabrowanie. O, tak, to chyba jest dobre polskie słowo, więc to jest pochwalane przez przywódców, to jest również pochwalane przez tak zwanych w cudzysłowie intelektualistów od The Atlantic po New York Timesa.
1: No nie powiedziałbym, że szabrowanie jest... Nie powiedziałbym, że szabrowanie jest przez Timesa pochwalane.
0: No ale tam są faktycznie jakieś takie dziwne akcje, że czarna pani burmistrz usprawiedliwia mocno tych czarnych, którzy tam dokonują tych rabunków, że nie wolno do nich strzelić, bo jak jeszcze jeden czarny zginie, to w ogóle wszyscy czarni rozniosą tą Amerykę w perzynę i tak dalej.
2: Defense of Looting w The Atlantic się ukazał i to już ze 3-4 lata temu, gdy to było przy poprzedniej, tym nie pamiętam, kto wtedy umarł, zapomniałem, ale też jakiś murzyn właśnie z rąk policjanta. I to chyba jakiś nawet bardziej niewinny od George'a Floyda, który był niezłym gagatkiem swoją drogą.
0: Szkoda, że Polak jakiś nie zginął, byśmy teraz tam by sobie wychodzili Polacy, by zrabowali, domagali się praw, nie wolno było
2: jego
0: im...
2: pierwowzór, czyli Paula Lafarga, prawo do lenistwa, co też jest w podobnym duchu napisane, to był zięć swoją drogą Karola Marksa. No, a trzecie, co miałem powiedzieć odnośnie tego przykładu, który podałeś z pedofilami, to no, zapomniałem.
0: No dobra, to zgubiłeś myśl, może sobie przypomnisz, ale to może przejedziemy do końca jeszcze, może przynajmniej o jedno z tych przykazań, w cudzysłowie, z Georgia Guidestone bym się zapytał. I jako wiem, co odpowiesz jako katolik. Nie bądźcie rakiem dla ziemi, zostawcie miejsce dla natury. No to oczywiście zło, bo Pan Bóg nam dał naturę, żebyśmy ją eksploatowali i zwierzęta, żebyśmy zjadali. To już wiem, co odpowiesz, to zło.
2: Dał nam oczywiście dał nam we władanie, ale we władanie w sposób moralny, w sposób taki, jaki się Bogu ma podobać. No, ja jak najbardziej weź sobie na przykład takich wielkich świętych ekologów, w sensie takim, no nie, ludzi zajmujących się ekologią jako działem biologii opisującym ekosystemy, tylko właśnie bardziej doceniającym wartość przyrody. To jest swoją drogą wielu ludzi, wielu intelektualistów zastanawia, dlaczego to się stało, dlaczego ekologia stała się jednym z motywów lewactwa, podczas gdy tradycyjnie była po drugiej stronie. No, podaj przykłady. Święty Franciszek z Asyżu, weź sobie, jaki to był, jak wręcz nabożnie traktował immanentną obecność Boga w jego stworzeniu, w tym i w materii nieożywionej, a ożywionej zwłaszcza.
0: Deklaratywnie przynajmniej, bo w sumie, wiesz, ty...
2: Święty Antoni głosili kazania do ptaków, tego typu rzeczy są w kwiatka świętego Franciszka, takie kwiatki.
0: Kazania, to faktycznie, i zostawmy teraz ze sobą jakiś Greenpeace, który robi różne akcje, ludzi, którzy wysyłają 30 tysięcy maili w obronie lasów, w obronie lasów wysyłają, teraz ja mówię,
2: mega
0: musi mnie zagadać.
2: No,
1: Greenpeace to terroryści finansowani przez korporacje paliwowe.
2: Tak, to są terroryści, oczywiście.
0: Taki mały apel do ciebie, Bajtiter, nie przerywaj mnie, jak mówię, daj mi skończyć zdanie. Tak jak ja mam cierpliwość słuchać do końca twojej wypowiedzi, to nie zakrzykuj mnie w połowie zdania, bo tracę myśl, nie mówię do końca tego, co chciałem powiedzieć i świadczy to raczej niekorzystnie o tobie, że masz w dupie to, co ktoś ma do powiedzenia i tylko, wiesz, coś takiego, nie? To tak nieładnie.
2: Sorry, zdarzyło się, że Skype przerwał, więc chyba nie wiedziałem, czy będzie kontynuacja, więc się włączyłem. Ale dobra, jak najbardziej, kontynuuj.
0: Już skończyłem, zgubiłem myśl.
1: Odwołuję się do Księgi Rodzaju, bo spodziewam się, że gdzieś właśnie tam powinienem znaleźć, o co chodziło, więc pozwolę sobie zacytować. Po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i do wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. No to smaczne. Jedyne, co tutaj widzę, to pochwałę wegetarianizmu. Nie widzę tutaj, nie wiem, czyńcie ziemię sobie poddaną. W poddaństwie nie mamy kwestii moralności.
2: W tym miejscu nie mamy, ale w wielu innych miejscach w Biblii mamy. O tym, że Bogu się mogą podobać lub nie podobać określone sposoby gospodarowania człowieka właśnie ziemią. A także mamy o jedzeniu zwierząt, choćby mamy cały kodeks w prawie mojżeszowym, które zwierzęta należy jeść i są czyste, a które są nieczyste, a które wręcz są godne tego, żeby składać z nich ofiary biesiadne, czyli zabijać je w świątyni przed Bogiem i część ofiarować Bogu, no, czyli przekazywać kapłanom na zjedzenie przez nich, a część samemu zjadać.
0: Ale to dla Żydów jest tylko prawo, prawda? Często katolicy czy chrześcijanie mówią, że już nie obowiązują zupełnie ich te prawa, tak, które Bóg dał Żydom. To czemu się na nie powołujesz?
2: Powołuję się jako przykład kolejnych... Znaczy tego, że Bóg jak najbardziej akceptuje to, żeby zwierzęta jeść. A jak chcesz przykład z Nowego Testamentu, proszę bardzo. W Nowym Testamencie Piotr, pierwszy papież, ma taką wizję od Boga, że jest sobie na dachu, bo dachy były płaskie wtedy przeważnie, tam taki taras był, powiedzmy, to, opalać się można było. Więc był sobie na dachu i zobaczył w wizji od Boga zwierzęta różne, także i te, które były nieczyste według prawa mojżeszowego. No i Bóg mu mówi, odzywa się głos Boga i mówi: zabijaj, Piotrze, i jedz. No pewnie jakiś tam grill był, żeby sobie zabił i nie na surowo jadł, ale w tej wizji, ale tego już nie opisano. Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, nie odnotował. W każdym razie: zabijaj, Piotrze, i jedz. A on taki raptus mówi: o nie, nigdy w moich ustach nie powstanie mięso, które jest nieczyste według prawa, nie? A Bóg mówi: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił.

0: jakieś tam cuda czy objawienia prywatne nie są przedmiotem takim, do którego do wierzenia byliby wierni zobowiązani.
1: Ja strasznie jakoś za wile odpowiedziałeś na to pytanie.
0: Nie, myślę, że powiedziałem wprost. Tak. Są takie rzeczy, są odnotowane w Biblii i się zdarzały i pewnie się zdarzają nadal.
1: Tak nie do końca wiem, bo tak na dwoje babka wróżyła. Niektórym mu wprost, niektórym nie wprost i bywało, że no tak dziwnie. No.
0: Nie, jak się pytasz mnie, czy każdemu, to nie każdemu, a jak pytasz się, czy komukolwiek, to tak.
1: No ale tam Bóg bardzo dużo przemawia. Bardzo dużo przemawia Bóg do ludzi różnych, ciągle im coś tam mówi. Ja tak zawsze się zastanawiałem, czy to są takie głosy w głowie, czy to takie coś, co miałem kiedyś po zjaraniu, że mi się wydawało, że ktoś mi coś przekazuje, albo ja sam sobie, albo drugi ja. Może ci ludzie chodzili zjarani po jakichś grzybach cały czas i im się wydawało, że im Bóg mówi. Nie, dobra, już tak trochę cię zaczepiam, to już nie będę.
0: No, właśnie zauważyłem.
1: No, sorry. I przepraszam, że tak agresywnie trochę zareagowałem, ale mi wcześniej tam przerywano i się już tak zdenerwowałem. Co tu jeszcze?
0: No, ja się zadzwoniłem tak konfrontacyjnie, ale to w odniesieniu do tego, co ty mówiłeś na antenie, a ja pisałem na czacie i nie chciałem, żeby zostało w takiej formie właśnie, że ty sobie z pozycji anteny coś gadasz i o tym, co było na czacie i oddajesz to w sposób taki, który wykorzystujesz tą przewagę przeciwko mnie i być może też innym, nadużywając tej przewagi. Dlatego zaprotestować, żeby też się to uwieczniło.
2: A księdzu podczas kazania też przerywasz?
0: No bo to jego kazanie, nie? Jeżeli by powiedział, że dzisiaj będzie kazanie w formie dialogowanej, można się zgłaszać i pytać i to co sam ten, jakieś niejasności zgłaszać, to pewnie tak. No. Raz mi się zdarzyło, to prawda to była msza nie taka w kościele dla wszystkich otwarta, tylko taka dla mieszkańców pewnego przybytku, ale że podniosłem rękę podczas kazania i ksiądz na mnie wskazuje ręką, no powiedz.
1: To musiał być ewenement jakiś i ludzie byli w szoku, że ktoś w ogóle chciał podczas mszy katolickiej zabrać głos. To chyba u protestantów to takie rzeczy tylko.
0: Nie, no, u katolików, a był jeden ksiądz i kilkanaście sztuk, powiedzmy, młodzieży męskiej.
1: Spotkanie tak. Bardziej takie może po prostu, a nie msza, nie?
0: Msza to była, tak? I to było normalnie kazanie.
1: Kurde.
2: Ale strasznie mi się to podoba. Z takiego kościoła bym się nie wypisał, tak? Gdzie można sobie podjąć dyskusję, ksiądz tam wchodzi, mówi co miał sobie przygotowane, a teraz mówi, okej, można dzwonić, Skype, nocny Jezus, nie wiem, coś takiego.
0: Wiesz co, myślę, że raczej na takie rzeczy przeważnie jest miejsce poza liturgią, to znaczy spokojnie można robić po mszy, na przykład, nie wiem, dyskusję o dzisiejszych czytaniach i kazaniu, nie? Czy co tam jeszcze.
2: To by było
0: i
2: fajnie.
0: I można robić w internecie, czemu nie? No.
1: Ale z drugiej strony, gdyby tak każdy co chwilę wstawał i coś tam przekrzykiwał księdza, co to za msza by była, a ludzi to korci, nie? Chociaż katolicy są, raczej się zgadzają zawsze z tym, co mówi ksiądz, zazwyczaj, najczęściej, więc nie byłoby chyba aż tak dużo prób dyskusji z księdzem, jak o czymś mówi.
0: Jakiś Pussy Riot przykułby się do ołtarza z łańcuchem, przypiąłby koński ogon między pośladkami i zdjął gacie.
1: Są takie ogony, gdzieś widziałem, że wkłada się po prostu w odbyt.
2: Krawiec nie tamuj.
1: To przyjść
2: ja wiem, że już północ, ale tamizacja audycji, ale tutaj akurat tak, jakby to było jakieś, nie wiem, powszechne. Nigdy się z tym nie spotkałem, tak, żeby z księdzem porozmawiać. Właśnie, czy to, nie wiem, tak jak było przykładowo w szkole, tak, nie wiem, w szkole średniej, że jeżeli miałem, nie wiem, bardzo fajnego fizyka, gdzie mnie bardzo, czy matematyka, gdzie opowiadał o czymś, gdzie bardzo mnie temat interesował, to on ze mną zostawał na tej przerwie i była okazja tak, żeby, nie wiem, poza wszystkimi tam kółkami zainteresowań i tak dalej, ale parę osób się zbierało, no i

0: nie, panie Janie, niech pan więcej nam opowie, nie? Bo nas to strasznie zajarało, a tutaj widzę, że pan nawet się nie starał, no bo wiadomo, że szkoła równa w dół, a nie w górę. No i powiem szczerze, że podczas tych 5-10-minutowych przerw wyciągałem dużo więcej wiedzy niż podczas całej lekcji. No i to też myślę, że dobrze by Kościołowi zrobiło, jeżeli by to była powszechna praktyka. Ja będę powoli kończył, ale chciałbym jeszcze wrzucić na sam koniec temat i się rozłączę, bo nie będę chciał odpowiadać na to pytanie, także myślę, że Krawiec będziesz miał tutaj jakiś fajny pomysł, więc przygotuj swoje pokłady do wcipu. Mamy te zamieszki po śmierci George'a Floyda. Kto w Polsce musiałby umrzeć, żeby ludzie zaczęli rabować sklepy? O, do usłyszenia, trzymajcie dobre. Się, może jeszcze wpadnę.
1: Trzymaj się, hej, dobre, dobre nawet. Jak myślisz, Bajt?
2: Może tak odniosę, że w ogóle jestem przeciwnikiem nie tylko państwowej szkoły, ale też przeciwnikiem religii w państwowej szkole. To znaczy myślę, że poziom nauczania religii był dużo wyższy wtedy, kiedy ona była w salkach katechetycznych.
1: Jakbyście słuchacze nie wiedzieli, Bajt się wywodzi z uniwersum kontestacji, teraz takie modne słowo uniwersum. No i tam są ludzie o takich poglądach bardzo antypaństwowych, którzy zupełnie nie chcą, żeby państwo czymkolwiek się zajmowało. Libertarianie, kapitaliści, wolnościowcy, antypaństwowcy, anarchokapitaliści, różni tacy. No, i to jest też Bajt.
2: Tak, Krawiec też się stamtąd wywodzi, zanim istniało nasze radio, to prowadził tam audycję niejedną.
1: No, tak dużo tam nie prowadziłem, raczej dzwoniłem więcej, no też prowadziłem, ale no to na pewno tobie bliżej do tego środowiska, ja to nie podpisałem nawet manifestu czy jakiejś tam misji, nie chciałem się, wiesz, identyfikować aż tak bardzo, że jestem tutaj w tym klubie i wyznaję jakieś, mam 10 przykazań wolnościowca tutaj, nie będziesz obsługiwał urzędasa w sklepie swym.
2: Jest misja kontestacji i akurat ty nie byłeś wśród wyjątków. Był jeden tylko wyjątek z historii i to był Kuba.
1: No, no i ja wychodziłoby, czyli dwóch.
2: No to nie było podane do publicznej wiadomości. To ciekawe, ciekawe.
1: Mówił Hugo, że nie podpisałem też. Mówił.
2: Wiesz, nie chodzi o proslicanie takie fizyczne, wydrukowanie sobie, podpisanie. Jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi, to wejdźcie sobie na kontestację, tam po ukośniku napiszcie pytajnik P równa się misja, to bądź kliknijcie misja w menu tym takim czarnym na górze i was tam przeniesie. To jest tam krótko, że należy popierać istnienie oraz propagowanie wolności i wolnego rynku. No.
1: Dokładnie. A co do pytania potrzeby, kto by musiał zginąć w Polsce, żeby ludzie wyszli na ulicę, no to chyba trochę mamy, oczywiście w mniejszej skali i nie tak radykalnie, do czynienia z podobną sytuacją, co w Stanach, no bo no ten słynny Margot, nie? No też okazało się, że to złe potraktowanie tej osoby, aresztowanie, wyprowadziło ludzi na ulicę, ale ludzi z tych kręgów LGBT, którzy się okazali bardzo solidarni. Oni są tacy solidarni. No a czy mamy inne takie grupy właśnie solidarne? Znaczy u nas to w ogóle to nie wiem, co by się musiało stać, żeby ktoś ze strony systemu podniósł rękę na księdza. No to jest niemożliwe, więc to taka abstrakcja zupełna, tak? No bo też zabicie czy skrzywdzenie księdza mogłoby sprawić, że ludzie by wyszli na ulicę, to na pewno.
2: Nie, to robiono to za naszego życia, no wiesz, Popiełuszko i inni, nie? Więc nie takie znowu już dawna historia, jak najbardziej. Natomiast wiesz co, co do Michała Szutowskiego, to Vel Margot, to tak, no nie jestem za, znaczy wiesz, że tam furgonetkę zdemolował bodajże, tam opony przedziurawił i pobić chciałem, może chyba nawet pobił chyba kierowcę, to oczywiście jest rozbój w biały dzień. No, ale ta akcja z flagami, no, to nie jest jakieś, nie poniszczył tych pomników, więc to jest tutaj, nie wczynił jakichś konsekwencji prawnych. Natomiast ostracyzm społeczny może być jak najbardziej. To jest środek, który jako libertarianin jak najbardziej popieram, jeżeli ktoś uważa, że powinien stosować jakiś bojkot czy ostracyzm wobec kogoś, to jak najbardziej jest to dopuszczalne, o ile nie wiąże się z jakąś agresją, z jakąś fizyczną napaścią. Tak? Ale słownie, czy tam poprzez odmowę kontaktów, odmowę handlu z takim człowiekiem, czy cokolwiek, czy odmowę zatrudniania go, można.
1: No, to są takie cywilizowane sposoby, nie? Jak najbardziej.
2: Zależy wobec czego. No, są zachowania, które nie stanowią same sobie jakiejś agresji, ale mimo to są nie w porządku. Tak? I w związku z tym w libertarianizmie przemocą wolno odpowiadać tylko na przemoc. Tak? Tylko jeżeli ktoś zaczął cię bić, to możesz go bić. Jak do ciebie tylko mówi niemiło, no to możesz olać, a możesz też mówić do niego niemiło. Tak? No, tym samym możesz powiedzieć, ale nie go uderzyć, nie zmasakrować mu samochód i tak dalej.
1: No właśnie, te postulaty libertariańskie, one zakładają właśnie bezprzemocowość, nie? I ludzie czasami to pomijają.
2: Nie. Zakładają to... W pacyfizmie przemoc jest niedopuszczalna, chociaż większość pacyfistów dopuszcza na przykład samoobronę, jak cię napadną w ciemnej ulicy, nie? Że się masz poddać i pozwolić sobie zrobić cokolwiek tak, ale tak powiedzmy z grubsza. W pacyfizmie masz być nieuzbrojony, masz w ogóle być nieskłonny do przemocy, nawet obronny. No, a w libertarianizmie jak najbardziej większość libertarian nawet pochwala zbrojenie się i bycie sprawnym w walce, no bo w końcu bezpieczeństwo jest potrzebą. Żeby sobie zapewnić bezpieczeństwo, no to musisz sobie sam być w stanie to zrobić lub sobie to kupić od jakiegoś usługodawcy, który sprzedaje to, agencji ochrony jakiejś. Można się posługiwać przemocą, ale tylko w zwalczaniu przemocy. To znaczy tylko jeżeli ktoś zaczął lub wystosował realną groźbę, że zacznie, no bo powiedzmy taka sytuacja hipotetyczna, że ktoś przystawia ci lufę do czoła, to w końcu nic ci nie zrobił, on tylko trzyma lufę, nie? Nie zastrzelił cię jeszcze, dopiero w momencie, kiedy strzeli. No nie sprawdzajmy do absurdu. Jest realna groźba i to już jest wtedy też taka przemoc, na którą można zareagować przemocą obronną, tak? Ale przemocy agresywnej, inicjacji przemocy, czyli agresji według definicji libertariańskiej, tego powinno być zabronione. Tak mówi zasada nieagresji. Ale nie pamiętam, od czego to jest dygresja. Możesz powtórzyć pytanie wcześniejsze.
1: Nie ma żadnych pytań. Ja nie wiem, czy coś się pytałem. W ogóle rozmawiamy sobie. Słuchajcie, Byte Eater jest osobą dość przewidywalną. Wiadomo najczęściej, jak się odniesie do czegoś tam. Mi ludzie zarzucają, że poglądy zmieniam co chwilę. No, być może tak to trochę wygląda, że zmieniają się poglądy. Mówi się, że tylko świnia poglądów nie zmienia. A libertarianin, katolik wiadomo co powie. Globalizacja okej, handel, wolny rynek związany z tą globalizacją. A jako katolik widzi zagrożenie tu NWO, że ktoś będzie nastawał na wiarę, będą dyktowane pewne moralne zasady nieboże. Strasznie przewidywalny jesteś, Bajt.
2: To jednak czytałeś, co pisałem na czacie. Ale to ci sprostuję jednak, bo nie do końca dobrze to rozszyfrowałeś. To nie jako katolik się przeciwstawiam NWO, również jako libertarianin. Znaczy jako katolik też, ale miałem na myśli, pisząc to, przede wszystkim jednak też wolnościowy tutaj punkt widzenia, no bo NWO to jednak są jakieś zakulisowe. Znaczy ja w ogóle nie uważam, że jest jakaś jedna rada. Uważam, tak jak trochę uważał premier Marcinkiewicz, który był no miarę rozsądnym człowiekiem do czasu, aż mu kobieta zawróciła w głowie. No jak na PiS, tak powiedzmy. Był takim outsiderem, powiedzmy, w tym całym PiSie, no i po to, żeby pokazać, trochę taka PR-owa zagrywka była, wyciągnąć z takiego Marcinkiewicza z kapelusza i go na premiera powołać, a sterować z nim tylnego siedzenia, tak jak wcześniej Krzaklewski Buzkiem, tak sobie Kaczyński wymyślił, że będzie Marcinkiewiczem. I Marcinkiewicz kiedyś, będąc gościem w telewizji, w TVN-ie, w programie Morozowskiego i Siekielskiego, Teraz My, chyba to się nazywało, Teraz My. Został zapytany przez redaktorów, czy uważa, że istnieje spis, nie spisek, układ, tak, to było słowo, które powtarzali wtedy namiętnie Kaczyński, Ziobro, Macierewicz, wszyscy ci luminarze najwięksi PiSu, Dorn, tak, no, Gosiewski i tak dalej. Więc układ, tak, że jest układ, że rządzi Polską i trzeba go wykurzyć. No i Sienkiewicz dostał pytanie, czy wierzy w istnienie układu. Powiedział, że istnieje, że według niego istnieje wiele układów, więc układ w pewnym sensie tak, ale nie, że to jest jakaś jedna grupa osób, tylko to są różne, które wiedzą o sobie nawzajem, czy tam częściowo wiedzą, częściowo się pokrywają, oddziałują, mają jakieś przeważnie zbieżne interesy, choć nie zawsze, no i taka sitwa bardziej niż układ. Nie? Więc ja uważam, że NWO ma podobną postać.
1: Aha.
2: No, I chciałbym globalizacji w sensie właśnie swobody podróżowania, swobody handlu jak najbardziej. Natomiast nie chciałbym w sensie właśnie jakiejś władzy nadrzędnej, ani w sensie też jakiejś uniformizacji. Ja myślę, że tutaj wiele szkód widzieliśmy na przykładzie poprzedniego systemu pod wodzą kierowników wschodnich, jak Polska została, nie tylko Polska, Związek Radziecki jeszcze bardziej, ale Polska też została bardzo zubożona pod tym względem właśnie tego, co jest negatywne w takiej globalizacji odgórnej. Mianowicie zostały wypłukane różnice kulturowe, różnice w językach, różnice w kuchni, tak? Kuchnia została bardzo zuniformizowana. Jedynym pikantnym dodatkiem stał się koncentrat pomidorowy powszechnie jako skarpetki, tak jak jedyne szare produkowane w takiej dla wszystkich, tak też koncentrat pomidorowy jako jedyny dla wszystkich no, zamiennik, tani i taki sam wszędzie. No wszystkich tych rzeczy, które kuchnia polska miała przed wojną. Przecież tam były esencjonalne sosy, tam były nawet owoce morza, tam były regionalne różne potrawy, tak? A w tej chwili, no, co masz? No, kilka tam przeżyło, jakieś tam tu osypek, tu, a tam jakieś, no, co tam jeszcze, rogale marcińskie.
1: Patrzcie, jaki pasibrzuch, głodomor, tylko... O jedzeniu, że ja się tu się pytam, globalizacja, a on tylko, że kuchnia, że jedzenie, patrzcie.
2: Język. Ludzie mówią dużo bardziej taką zuniformizowaną polszczyzną. W tej chwili patrzy się źle na mówienie inaczej, na jakieś gwarowe naleciałości, podczas gdy w Niemczech czy we Włoszech, w krajach, które mają naprawdę długą tradycję właśnie takiej decentralizacji bycia tak naprawdę taką luźną federacją w sensie oni czuli się jak najbardziej narodem, Niemcy czy też Włosi, tak, mówili podobnym językiem, chociaż wiadomo z różnicami, z dialektami bardzo nieraz różniącymi się, ale mieli pewne poczucie, że my jesteśmy Niemcami, że my jesteśmy Włochami, czy Szwajcarami, że my jesteśmy Szwajcarami, czy jak dalej jest, no, tam federacja w tej chwili, już nie konfederacja, ale duża ta decentralizacja i demokracja na poziomie lokalnym, kiedy to powiedzmy ma większy sens niż taka fasada, że tam raz na 4 lata uwzględniamy wszystko, co nam się podobało i nie podobało i teraz głosujemy, bo nam policjant dobrze, a urzędnik ZUS-ie źle albo odwrotnie, to teraz na podstawie tego wybierzemy tylko polityka, nie tego, no to jest jakiś absurd, tak, i nie możemy go jeszcze odwołać przez 4 lata. No, ale te głosowania, co tam w Szwajcarii mają, to mają sens. Ale dobra, to tak na marginesie o tej demokracji. Natomiast miałem mówić o Niemczech, lokalnym takim patriotyzmie, więc Goethe na przykład, wybitny z okresu romantyzmu poeta, pisarz niemiecki mówię, ale żył oczywiście, znaczy on mówił tak, że on na zjednoczenie Niemiec pod wodzą cesarza pruskiego, bo taki pruski but, bo Prusy były najpotężniejszym z tych wszystkich państw niemieckich, i przejęcie przez niego władzy, podporządkowanie sobie, a potem postawienie Bismarcka jako kanclerza, polakożercy zresztą, i twórcy ZUS-u oraz przymusu szkolnego i szkoły takiej wojskowej, jak dzisiaj, taki z takim drygiem wojskowym, z dzwonkami, no, połączenie fabryki z koszarami, tak, i z obozem koncentracyjnym. zwłaszcza takim chińskim indoktrynującym, reedukacyjnym, to są jego pomysły. Więc Goethe patrzył się na to bardzo krytycznie. Goethe mówił tak, popatrzcie się, u nas w Niemczech, tak samo zresztą we Włoszech, były różne księstewka, biskupstwa, takie, nie wiem, związki, wolne miasta, różne cuda, tak, nie? I każdy chciał u siebie, zarówno ten, nie wiem, biskup, szlachcic, czy książę, ale też lud, też mieszczanie, czy też jakieś kmiecie, tak, chcieli mieć u siebie piękny zamek, piękną katedrę, uniwersytet znamienity, tak, i to wszystko jest w Niemczech, na prowincji. A popatrzcie się na Francję, mówił Goethe. Tam jest Paryż i prowincja. Oni wręcz tak mówią, Francuzi. Paris i la Provence, tak? Czyli prowincja, czyli wszystko poza Paryżem. No to trochę jak u nas Warszawa i prowincja. I poza Paryżem to tam nic nie ma. Więc to jest lepsze. A teraz będzie gorsze, bo będą te Prusy. Tak? Ta druga Rzesza niemiecka.
1: No, widzicie, jaki mądry chłopak? To ja go odkryłem. Nie, no dobra, nie ja, ale... Ale mądry, nie? Jak chcecie więcej posłuchać Bajta, to w sobotę jest audycja, nie w tą, bo co dwa tygodnie, to teraz nie będzie, tak? Z prawej strony mapy, gdzie z Jackiem z Australii Bajt prowadzi i chwalicie, że fajnie, że ciekawie, że w końcu coś mądrego, a nie tylko tu się pajac na antenie wygłupia, krawiec. No, więc zapraszamy. No, no to co, Bajt? Dzięki za twój głos, za komentarz.
2: No to...
1: Chyba żebyś coś jeszcze...
2: Niż zamierzałem, ale to się zdarza.
1: No. Ale przepraszam, co powiedziałeś, że co się zdarza?
2: No to się zdarza, ale powiedziałem, że dłużej niż zamierzałem posiedziałem na antenie.
1: A, no i bardzo dobrze.
2: No ale skoro w tym tygodniu tylko tak, jako słuchacz, a nie jako prowadzący, to myślę, że nie mam przesytu jakiegoś...
1: Dam ci radę. No. Słuchaj, zaopatrz się w wódę. Gadaj głupoty na antenie, zrób jakieś luźne gadki tu w nocnym radio, zobaczysz, jakie donaty będą. Ja dzisiaj też za mądry temat dałem i widzisz, tylko 10 zł dostałem. Trzeba pajacować, stary. Ja ci mogę dać, mogę ci korepetycję zrobić z tego. Z żebrania i pajacowania, jak będziesz chciał.
2: W formie audycji?
1: No to na priwa, słuchaj. Na priwa ci dam kilka wskazówek. Jak żebrać, jak pajacować i będziesz musiał poćwiczyć trochę chlanie, żeby nie paść za szybko, tylko jak porządny patostreamer po prostu będziesz musiał, wiesz, pół litra co najmniej wypić, obrazić kogoś, wyzywać tutaj, no
2: ja...
1: i...
2: Ja mam zdolność upijania się przez indukcję. Jak to stwierdził jeden z klasy równoległej C, bo ja chodziłem do A w liceum, jak już byliśmy na studiach, że ja jestem taki na trzeźwo jak on, gdy jest pijany. Natomiast pić alkoholu póki co nie mogę, bo takie tabletki mi lekarz zapisał, co to nie można, z alkoholem się gryzą. Jest dużo takich lekarzy, co się z alkoholem gryzą, no i to jest jedno z nich. Neurolog, tak. No. Więc tak to jest. No, natomiast mogę herbatę. Kiedyś prowadziłem taką audycję, a może jeszcze będzie herbatka za kapem. To jest nienagrywane. Może się jeszcze pojawi. No właśnie, może się jeszcze pojawi. I gdzie właśnie jednym z elementów ceremonii jest to, że podczas jej prowadzenia jest popijana herbata. I mówię, jaka to jest herbata, więc miłośnicy herbaty, jeżeli tacy jesteście, to polećcie teraz na czacie, co tam lubicie pijać. A na koniec, skoro mowa o tym, to czekam na te zapowiedziane przez ciebie części zegara, nie od roweru, nie te od roweru kontrowersyjne części, tylko od zegara, i zakończę takim sucharem, że trener daje swoim podopiecznym ostatnie wskazówki.
1: Zegara. Dzięki. Trzymaj się. Hej, hej.
2: Cześć. Pozdrawiam prowadzącego i słuchaczy.
1: Okej. Następny tu w kolejce jest Kunrad. Dzwonimy do Kunrada. Zobaczymy, Zobaczymy, czy wytrzymał. Wytrzymał, jest Konrad. Witam Konrada.
3: Cześć, dobry wieczór.
1: Cześć Konradzie.
3: Chciałbym, no ja tak jak zwykle, chciałbym wcześniej wejść do tej debaty, bo no, były wątki, to nie wiem, 2 godziny wcześniej mówione i tak dalej. Na przykład chciałem się przeciwstawić poglądom Zenona, który tu potępi, nie wiem czy potępia, w każdym razie lekceważył naród i mówił coś takiego, że naród to tam w ogóle pojęcie niedawno wymyślone, bez znaczenia, to masoni wymyślili naród. Tak jakby, no i co z tego, że wymyślili naród masoni? Co z tego niby miałoby wynikać? Wiesz, no to ja również powiem, że energia atomowa jest zupełnie bez sensu, no bo niedawno była wymyślona, dopiero nie tam par sześć w XVII, czy w XVIII czy XIX wieku, dopiero w XX wieku była, więc nie przejmujmy się energią atomową, w ogóle nuklearną, bo jest niedawno wymyślona i domyślam się też, że masoni maczali swoje łapska w energii nuklearnej. Także co niby z tego ma wynikać? Mamy zignorować narody i się globalizować, bo niedawno były... Także ja twierdzę odwrotnie, jako 44 i wskrzesiciel narodu, że naród to jest mechanizm obronny, który da nam szansę na przetrwanie, bo globaliści w wynarodowionym świecie kompletnie, ale to kompletnie nie będą się przejmować małymi ludźmi, bo nawet nie będzie ich można brać na jakąś narodową solidarność, tak, że no to jak, to wszyscy jesteśmy przecież Polakami, czy tam coś. Nie, nie będzie narodu, to jesteśmy my, 1% bogaczy, 5% następnej jakiejś tam klasy wyższo-średniej, w cudzysłowie elit, i to nie narodowych, tylko właśnie finansowych, oraz cała reszta plebsu, z którym nie trzeba będzie się liczyć, no bo kto to są ci ludzie?
1: Większość majątku ziemskiego należy do bardzo tak wąskiej grupy związanej właśnie z wielkimi rodami, nazywanych czasami iluminatami, czasami masonami, różnie to się tam interpretuje, ich korzenie, pochodzenie, przynależność, no to właściwie już mamy sytuację, że rządzą nami bogacze z tylnego siedzenia być może trochę, bo jak ktoś ma pieniądze, to ma wpływ na rządy. Ja takiego świata się spodziewam w przyszłości, że rządy będą bardzo zależne od korporacji po prostu, że rząd to będzie trochę tak na pokaz, nie? I będzie realizował pewną politykę i spełniał oczekiwania bogaczy korporacji.
3: Że po prostu to będą tak zwane samorządy terytorialne, tak? Przyjdzie dyrektywa z zagranicy, a tak zwane rządy narodowe, w cudzysłowie, będą po prostu do wykonania te dyrektywy dostawać i pod flagą, w cudzysłowie, narodową, żeby tam się ludzie cieszyli, że to jakiś jest suwerenność. Była taka scenka, którą ja dobrze zapamiętałem w polskim Sejmie, kiedy tam wtedy premier rządu premier rządu PiS Beata Szydło krzyczała, wielokrotnie powtarzając w kierunku, w cudzysłowie, lewej strony, ale Polska jest suwerenna, Polska jest suwerenna, bo oni tam coś były jakieś rozgrywki z Unią Europejską i tak dalej, więc PiS się powoływał na rzekomą suwerenność Polski, a teraz się okazuje, że to nie tylko chodzi o rozdzielanie z rozdzielnika jakichś obcych ludzi w postaci imigrantów, czy uciekinierów, czy teraz wprowadzanie ograniczeń związanych z koronawirusem, ale wszystkie inne sprawy. A teraz jest najświeższa sprawa. Polska jest suwerenna, Polska jest suwerenna. To mówiono 2 lata temu. Nagle premier Morawiecki wyjeżdża do Brukseli i nie pytając nikogo o zdanie, nie robiąc żadnego referendum na ten temat, nie oddając temu suwerenowi narodowi polskiemu prawa decyzji, powiedział, że on podpisał nowe układy jakieś europejskie, że teraz będzie wspólne zadłużanie Europy, tak? Czyli Unia Europejska zaciągnie długi, żeby na przykład pomagać uciekinierom w południowej Italii, a Polacy będą te długi spłacać przez kilka pokoleń, tak? Nie ma suwerenności, więc w pewnym sensie właśnie naród jest takim mechanizmem obronnym, że my, naród polski, uważamy, że to nie jest w naszym narodowym interesie, w związku z tym nie będziemy zaciągać długów za inne narody. Ale ja powiem coś jeszcze gorszego. Jeżeli nastąpi ta globalizacja, to może nastąpić coś takiego, że gdzieś tam w Afryce nastąpi katastrofa klimatyczna, jakaś tam szarańcza zacznie im plony zjadać, albo coś w Bangladesz zostanie zalewany przez podnoszący się Ocean Indyjski, czy inne jakieś monsuny. No i ponieważ jesteśmy zglobalizowani, no to padnie decyzja, no to wy do Polski tu będzie, tu wam zmniejsza się ilość Polaków, to my wam tu dokwaterujemy do Polski 10 milionów ludzi z Bangladeszu i 20 z Afryki.
1: Ale w sumie już tak jest, nie? No bo
3: ale to jest na małą skalę, tak będzie już na całego, jak będzie ten globalizm.
1: No w ogóle te różne zjawiska, które są związane z przynależnością danego kraju do Unii Europejskiej, po prostu będą na większą skalę, nie? Już teraz nam Unia bardzo dużo nakazuje, że tu macie przyjąć, tu macie te... Bardzo jesteśmy zaniepokojeni aresztowaniem Margota i musicie... I zmieniają się zasady podpisywania towarów i układania nazw towarów. No właściwie na każdym kroku dostajemy jakieś wskazówki, co ja osobiście nie uważam za złe. Wiele z tych rzeczy ma sens, naprawdę. A takie ciągłe przypominanie, że ślimak to ryba i kształt banana i marchewka, no to są takie głupoty. To jest trywializowanie i skupianie się na pierdołach, ewentualnie takie przypieprzanie się jak z tymi ośmiorniczkami. O, ośmiorniczki. A wiesz, jedna strona zarzuca całą masę rzeczy, a druga cały czas, o, i ośmiorniczki. No, a wy tutaj rozdaliście dla Rydzyka, a wy ośmiorniczki, a wy daliście 2 miliardy na TVP, a ośmiorniczki? I tak to jest takie infantylne i takie głupie, że aż w dupie szczypie i mnie tacy ludzie denerwują. Z takim kimś bym nie gadał, tylko jak jest taki głupi, to kopa w dupę mu dać i do widzenia nawet, tak za karę, że taki głupi.
3: Ja bym uprawiał zupełnie inną politykę. Jako władca, jako polityk. Mianowicie, i to zarzucam partii PiS i tej nowej władzy, jeżeli twierdzicie, że relokacja imigrantów szkodzi Polsce, tutaj z Afryki, z Arabii, no to proszę to jawnie powiedzieć, a nie wykręcać się pokrętnymi tłumaczeniami, bo my przyjmiemy z Ukrainy. Nie, my sobie nie życzymy w Polsce muslimów, koniec. I to stanąć prosto przed Parlamentem Europejskim, na Radzie Europy, zrobić orędzie do narodu polskiego i narodów Europy i to powiedzieć wprost, że Francja po prostu sobie wiesza kamień u szyi w postaci nieograniczonej imigracji z krajów muslimskich i jeżeli Francja chce iść na dno razem z pogrążonymi w wojnach krajami arabskimi, no to idźcie sobie na dno, ale my Polacy sobie tego nie życzymy, nauczeni tam długoletnią, wielowiekową po prostu tradycją i historią zmagania się z kolejnymi najazdami przeciwko islamistom ze wschodu.
1: Ale kto się przejmuje, przepraszam bardzo, tym, co Polska ma do powiedzenia? Wydaje mi się, że na arenie międzynarodowej to jest tworzona tylko taka iluzja, że ktoś się z nami liczy, siadamy gdzieś tam w parlamencie Unii, siada nasz poseł, coś mówi, ale tak naprawdę liczą się ci, którzy mają siłę. No, jak coś powie reprezentant Chin, czy Stanów Zjednoczonych, czy Rosji, no to wiadomo, że jest to brane bardzo mocno pod uwagę, ludzie się z tym liczą, a Polak to sobie może tam pokrzykiwać i nikt się tym tak nie przyjmuje, ale tworzona jest taka iluzja, taki matrix trochę, że wiesz, że będą robili miny zafrasowane, będą się po brodzie czochrać, że coś, wiesz, że Polska coś chce, ale tak naprawdę wszyscy mają to w dupie, nie?
3: Ale wiesz co, nie zgadzam się z tobą, bo widzisz, są kraje typu Szwajca albo Norwegia, I co? No są jeszcze wiele mniejsze od Polski terytorialnie i licznością narodów, a mimo to się wszyscy liczą z nimi.
1: Ale nie chodzi o wielkość, tylko o znaczenie gospodarcze.
3: Tak, Polska mogłaby, tylko w Polsce nie ma polityków, którzy się mogą postawić. Tak?
1: Rynki.
3: Tylko jest zasada, no tak, no faktycznie, no my to wprowadzamy, bo to Niemcy nam to narzucili. No, dobrze, no Niemcy nam to narzucili, a kto się Niemcom przeciwstawił? Dlaczego nie przeciwstawiliście się? No wiesz, no i nie ma odpowiedzi. Właśnie o to chodzi, ale to samo jest z tym LGBT. No my, zamiast prezydent Duda stanąć, że my tu sobie, Polska jest jedną wielką strefą bez LGBT, tak? To no my się przeciwstawiamy, tu nie będzie nam LGBT tego. Jedno przemówienie w trakcie kampanii, potem puścił uszy po sobie, już są zamieszki tego, nikt nie przeciwstawia się całej tej ideologii ze strony władzy PiS. Oni siedzą cicho. Kościół, biskupi, gdzie są wybrańcy Jezu Chrysta z nieba, króla tutaj intronizowanego, którzy powinni się przeciwstawić całej tej ideologii.
1: No
3: tak?
1: Zawsze się przeciwstawiają, jak tylko mają okazję, się przeciwstawiają całej ideologii LGBT i wszystkiemu, co z nią związane. No?
3: Gdzie?
1: No to ciągle grzmią przecież z ambony i tam wyżej i niżej.
3: Właśnie o to chodzi, że to są same ogólniki, żeby wiesz, wypchać ścianę. No jak?
1: Nie, ja słyszę, a staram się tam właśnie śledzić, co różni biskupi, proboszcze, księża i wikary mają do powiedzenia i zawsze i oglądam całe wykłady na ten temat i w programie telewizyjnym i jakiś tu wykład i gdzieś tam, wiesz, podczas mszy, no przecież cały czas. Może trochę to inaczej wygląda w samym Watykanie. No, Ojciec Święty, no to on, który jest uważany za takiego lewackiego papieża, no to on trochę inaczej to widzi, co się nie podoba zresztą wielu katolikom. Coś Bajtiter napisał, że nie chce dzwonić drugi raz, ale możesz ode mnie dopowiedzieć jedną rzecz. Chodziło mi o to, że globalizacja wcale się nie musi kłócić z regionalną różnorodnością. Włoskie porty były miejscami globalnego handlu, uniwersytety miejscami wyjazdów uczonych z różnych krajów, a miasta nad Bałtykiem, głównie niemieckie, założyły ligę hanzeatycką. Wszystko oddolnie, bez centralnego planowania.
3: To może zmieńmy temat, bo ja bym w ogóle chciał się, dlatego powiedziałem, że wcześniej bym chciał się wtrącić w tą rozmowę, mianowicie co to w ogóle, co wy macie na myśli mówiąc globalizacja, co to jest ta globalizacja, o której mamy debatować, czy to jest dobre, czy złe i czy nam zagraża, czy nie.
1: No jak ten trend, który, ten trend globalizacji, który cały czas obserwujemy w swojej jakiejś tam finalnej formie zahaczającej o te różne nawet wizje typu nowy porządek świata. No już tak wiesz, taka forma ostateczna po prostu, nie? Tej globalnej wioski. Jakby to miało wyglądać, jakie są zagrożenia, jakie... ale też o stanie dzisiejszym rozmawialiśmy trochę, no więc to tak wiesz, po prostu skalujemy trochę.
3: Była tutaj wypowiedź Zenona, że to już wikingowie prowadzili globalizację w epoce brązu i tak dalej. Według mnie to nie była globalizacja, to była globalna, chociaż to też nieprawda, wymiana handlowa, to był handel międzynarodowy.
1: No to globalizacja ekonomiczna i handlowa. No to jest jeden... ale mnie pająk tu ukąsił, bo ja gram w grę, przepraszam. Konrad się chyba rozłączył. Słabe połączenie, tak, problem z zasięgiem. To Misiu pisze. Konrad, musisz trochę sprecyzować swoje poglądy, bo słuchacze zarzucają tobie, że się zapętlasz w różnych doktrynach. Ale on tego nie słyszy, biedaczek, bo się rozłączyło coś. No dobra, może zaraz wróci Konrad. Muszę chyba w jakieś luźniejsze tematy dawać. i trzymać się jednak tego postanowienia, aby w piątek wieczorem było bardziej rozrywkowo, bo coś widzę, że donejcików nie ma. Chytruski. Nie bądźcie jak ten chytrus narodów. Powiadam wam zaprawdę. Powinienem teraz zagrzmieć, jakiś mieć tutaj dżingiel grzmotu i grzmotnąć i zagrzmieć i powiedzieć coś, nie wiem, w stylu: czyż nie mówiłem wam, że gdy donate'ów zabraknie, gniew mój srogi będzie? Nie, no dobra, już zostawmy te donate'y, bo to w sumie tak nieładnie się dopraszać. I... ale i tak zrobię listę tych, którzy dali najmniej. Nie będzie listy takiej, jak zwykle bywa, top donators, tylko będzie tych, którzy nic nie dali. Wytknę palcem. A jak jesteśmy przy luźniejszych tematach, to Daniel Magical wyzwał na pojedynek Fame MMA, czyli na walki w klatce, Rafatusa. Rafatusa, który stara się wrócić na dobrą drogę niby, i Rafał, tak się nazywa, już nie chce pić, już nie chce bić kobiet i już nie chce zażygany przed kamerą bełkotać 3x3, tylko chce teraz być człowiekiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie przyjął wyzwanie, ale tak nie wiadomo do końca, czy tak na serio przyjął, bo sam twierdzi, że są znikome szanse, że do takiej walki w ogóle dojdzie, czyli co, że się zgodzą w ogóle ci włodarze, tak, na taką walkę. Jest przekonany na 120%. Jak przystało na pato streamera, to u niego jest 120% pewności. No i ale postawił taki warunek, że tam po odjęciu kosztów trenera, odżywek i tak dalej, cała garza zarówno Daniela, jak i Rafatusa ma być przeznaczona na cel charytatywny, na jakiś szczytny cel. No to nawet ładnie z jego strony. Sam chce jechać gdzieś do pracy, wziąć się za normalną robotę. Namawiają go podobno do tego, cały czas mówię teraz o Rafatusie, namawiają go, żeby dalej kręcił patostreamy, żeby się tam błaźnił i poniewierał i szmacił, a on nie chce. Jest dzielny, będzie się trzymał swojego postanowienia i nie będzie się już szmacił. Już się tak zeszmacił, że bardziej się nie da i się odbił od dna i już się nie będzie szmacił. No...

Dzwonię teraz do Kuby dla odmiany, bo Kundrat się coś nie odzywa. Ale obawiam się, że znowu Jaś nie doczekał. I Kubulek z Waszyngtonu się nam gdzieś zmył. Chyba już poszedł spać. Albo grilla rozpalił już. Chyba już nie odbierze. Chociaż widzę, że jesteś online. Widzę, że się pojawiłeś. Odbieraj, bo powiem wszystkim, że jesteś online i że udajesz, że cię nie ma. No co się dzieje? A, bo Kuba tutaj pisał wcześniej, że to następnym razem. O, szkoda, kurde, szkoda. Chciałem pogadać z Kubą. Dawno nie gadałem. Może jeszcze się odezwie, ale no, widzę tak, udaję, że go nie ma, widzę tu, że jest online. A, cwaniaczek. Może zaraz jeszcze raz odbiorę Kunrada, ale to jak się Kuba nie odezwie. Mam nadzieję, że się odezwie. Chciałbym się dowiedzieć, co Kuba na to. A co na to nic. Śmieszne rzeczy tu piszecie. Doom Hammer nie ma numeru, jest tylko Skype, nocne radio. Trzeba sobie dodać Skype'a naszego, znaczy, no, dodać sobie nocne radio do listy znajomych i można dzwonić. Numeru. Mieliśmy kiedyś telefon, ale okazało się, że przez kilka miesięcy tam jedna osoba zadzwoniła i wszyscy się domagali, a jak się pojawił telefon, to nikt tego nie używał, więc zlikwidowaliśmy.

0: No nic, no nic. Chyba się Kuba nie odezwie. Szkoda, że nie odczytałem tu, że następnym razem, bo bym go nawet wepchnął tutaj do kolejki po znajomości i by było połączenie z Podlady. No a tak to widzicie, sobie poszedł. Ale jest Kundrat z powrotem. Cześć, Kundrat.
1: No, mogę jeszcze raz dołączyć do audycji, bo przerwało, zerwało całkowicie połączenie mobilne do internetu. W ogóle mistrzał się. Restartowałem. No i jestem. Może tu były deszcze, burze w Anglii, więc może to spowodowało tam jakieś zakłócenia na łączach, nie wiem. Przerwało. Mam kontynuować?
0: Proszę.
1: Przerwało mi chyba w momencie, kiedy mówiłem, zapomniałem w którym momencie, że aha, w dawnych czasach o globalizmie, że kiedyś było tak, że to nie był globalizm, tylko narody, szczepy, plemiona, rasy, nie wiem, wymieniały się produktami czy zasobami, do których miejscowo nie mieli dostępu, czyli ci, co mieli dostęp do krzemienia na kamienne groty no nieważne, będę się starał wskazać. Ci, co mieli krzemień, wymieniali się z tymi, co mieli bursztyn, a ci, co mieli bursztyn i krzemień, wymieniali się z tym, co mieli miedź do produkcji tego brązu i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest coś innego. Aha, ale nie wysyłano z Gór Świętokrzyskich nad Wisłą krów do Portugalii, nie wysyłano z Portugalii drewna do Rosji, bo i w Rosji było drewno i krowy, i nad Wisłą, i w Portugalii, i w Szkocji. A to, co mamy teraz, to jest zastąpienie produkcji dostępnych zasobów typu woda, mięso, zboże i tak dalej, drewno, lokalne zasoby, są sprowadzane z drugiego końca planety. I jeżeli ktoś zachwala, że globalizacja jest dobra, bo tam możemy dostać taniej, a naród jest zły, bo naród powoduje przeciwstawianie się globalizacji, no to pójdźmy na całość i to doprowadzi do tego, co też poruszaliście w którymś momencie, czyli wymiana, podróżowanie ludzi i tak dalej, wymiana ras. A po co nam w ogóle Polki? Tak? No to sprowadźmy sobie tańsze żeny, kobiety z Azji, tam jakieś z Wietnamu, z Tajlandii. Po co się żenić z Polkami? Tak? Wychodzi taniej, jak się ożenimy z kimś z Afryki na przykład.
0: Ale obawiam się, że cena nie jest głównym czynnikiem decydującym o tym, czy...
1: Spytaj Pajtitera, to jest wolny rynek. Oni mówią, niech decyduje cena. A skąd? To przecież nie cena, no to przecież Tajlandki są nie tylko tańsze, może są nawet atrakcyjniejsze seksualnie niż Polki. Sprawdźmy to. Prawda? Po co się mamy ograniczać jakimiś przestarzałymi rzeczami jak naród, kultura narodowa? Zróbmy sobie multikulti. Chińczycy będą taniej dostarczać na przykład chińskie jedzenie. Hindusi będą bawełnę taniej dostarczać.
0: No ale tak to wszystko działa w sumie teraz na świecie.
1: No to dlatego mówię, że to jest, my jesteśmy w fazie przejściowej. Jeżeli nie zatrzymamy tego, no to no,
0: ale
1: jeszcze
0: mi to odpowiada, wiesz, ja tam się nawet cieszę, że sobie mam tu dwa kroki do tego tam Tajhuj i sobie tam idę i za grosze dosłownie super jedzonko, to i tam Wietnamczyk robi.
1: I zapewniam cię, bardzo że fajnie. Zagraniczne jedzenie jest bardziej smaczne niż nasze tradycyjne polskie chleb ze smalcem i z cebulą, tak? Czyli tradycyjne to, co się po wsiach jadało w XIX wieku, jak ktoś miał w ogóle smalec.
0: Uwielbiam Sajgonki, proszę ja was. W ogóle jest tutaj propozycja od drugiego kapitana, że jak chcielibyście, żeby był numer telefonu, to on może tam zorganizować spokojnie, ale to rzućcie do Nejcika 3 dyszki, bo tyle kosztuje miesięcznie. No to założymy numer telefonu, jeśli komuś brakuje faktycznie. No... I tyle.
1: Ja bym chciał poruszyć taki problem, który nikt tu nie poruszył, a ja go dostrzegam. Otóż ja w ogóle nie wierzę, że ten globalizm się uda, to się musi zawalić prędzej
0: Czemu?
1: Czy później.
0: Czemu?
1: Z różnych przyczyn, ale na przykład kryzys energetyczny, że są ogromne koszty transportowania tej jagnięciny z Nowej Zelandii do Brytanii na drugi koniec świata, a sałaty uprawianej w Kalifornii na wschodnie wybrzeże przez cały kontynent do Nowego Jorku i tak dalej. To są koszty transportu, jak się skończy ropa, skończy się gaz, to się skończy tani transport. Wszystko trzeba będzie po prostu hodować lokalnie, bo nikogo nie będzie stać na żywność z drugiego końca świata, ale mniejsza o to.
0: Bite Eater dołączył do rozmowy.
1: No, fajnie się rozpieram, ale powiem ten inną przeszkodę. Otóż, a kto będzie kształcił siłę roboczą? Tak? Bo jeżeli wszystko jest globalne, no to proszę bardzo, polskie uczelnie będą kształcić za darmo wysoko wykształconych na wyższych uczelniach specjalistów, którzy się będą wyjeżdżać do USA, do Anglii, do Niemiec, Francji, gdzieś tam, gdzie będą płacić lepiej, a Polska nadal będzie kształcić i nie będzie z tego miała nic. To jest ta tak zwana łapka średniego dochodu, znaczy nie nic, bo ci, którzy będą pracować za granicą, w bogatszych, lepiej popłatnych krajach, będą wysyłać swojej starej rodzinie do Polski jeszcze jakieś tam prezenty, jakieś pieniądze na wspomożenie i to wszystko. Ale to nie będzie tak, że po prostu Polska stanie się dumnym narodowym mocarstwem typu Korea Południowa, że sami wykształciliśmy inżynierów, naukowców, ludzi kultury i tu produkujemy u siebie i to eksportujemy w postaci produktów na zewnątrz. To tyle ode mnie na razie.
0: Bite Eaterze, proszę, żebyś się odciszył w celu zabrania głosu, bo ja cię trochę tutaj wyciszyłem, bo tam
2: Tak.
0: Hałasowałeś.
2: Ja sam wyciszyłem w momencie, kiedy niespodziewanie się włączył mi dźwięk z komputera na jakiś inny filmik przeskoczyło z wyciszonego nocnego radia. No, wariuję trochę sprzęty, tak trochę człowieka i technika się gubi. Tak, więc...
1: Przepraszam, masz lekkie przesterowanie, albo mów troszkę dalej, albo przycisz.
0: No, trochę, jest przester, dalej. Tak, jest przester, no.
2: A troszkę teraz? Dalej w takim razie.
0: Lepiej.
2: Okej, okay. Super. To tak, to oczywiście ten, jak się daje coś za darmo, co kosztuje, no, kosztem podatników, to wychodzą takie absurdy i jak najbardziej nie uważam, że powinny istnieć za pieniądze podatników darmowe ani dla Polaków, ani dla niepolaków te uniwersytety. Jeżeli ktoś chce fundować bezpłatną naukę komuś, stypendia, programy stypendialne, są jak najbardziej, tak? Robią to filantropi różni na świecie, ale no jest absurdem rzeczywiście mieć coś tak drogiego bezpłatnie i to właśnie i to niezależnie od tego, czy przyjedzie tu nie Polak się kształcić na polskim uniwersytecie, czy Polak się wykształci i wyjedzie za granicę, no to rzeczywiście jest to absurdu tego marnotrawstwa. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że nie cena decyduje na wolnym rynku, nie cena decyduje, tylko decyduje konsument. Konsument może się kierować dowolnymi przesłankami. Nie zawsze konsument kupuje najtańsze wyrób czekoladopodobny, wyrób seropodobny i tak dalej. Czasem kupuję właśnie droższe, bo z jakichś względów woli i nie da się tego porównać. To są subiektywne wartościowania każdego i dlatego to jest z gruntu głupia argumentacja, że sprowadźmy sobie Afrykanki czy Wietnamki zamiast Polek na żony, bo są tańsze. Nie, jak jeden człowiek, powiedzmy Polak, woli mieć Polkę, to sobie weźmie Polkę. Jak jakiś woli Wietnamkę, to nie widzę powodu, żeby mu stawiać to jakąkolwiek przeszkodę. Jak woli Wietnamkę, niech ma Wietnamkę. Jak ona oczywiście też jego chce. A chciałem się odnieść, bo to tak.
1: Przepraszam, daj mi się wtrącić.
0: Ale Kunradzie, chwilę cierpliwości. No, ty mówiłeś bardzo długo. Daj Bajtowi coś powiedzieć. Jeśli boisz się, że zapomnisz, to sobie zapisz.
2: bo sobie przypomniałem trzecią rzecz, którą chciałem powiedzieć potrzebie o tych murzynach. Mianowicie, gdy w 64 wprowadzono za Lyndona Johnsona ustawę, o którą walczył Martin Luther King, czyli taką przyznającą prawa tam większe murzynom, znoszącą między innymi, bo oczywiście równouprawnienie na poziomie obywatelskim, prawo głosu i tak dalej, to już wszystko było, natomiast była segregacja i tam różne inne rzeczy. No więc to zostało zakazane, segregacja. I bardzo dobrze. Natomiast ustawa ta wprowadzała też pewne rzeczy, które stały się podstawą pod wszelkie programy socjalne, akcje afirmacyjne, czyli dyskryminację pozytywną, czyli te przyznawanie punktów na uczelnie dodatkowe przy rekrutacji różnych tam socjali specjalnych dla murzynów, właśnie mieszkań socjalnych. I oni wszyscy wykształciły się pokolenie roszczeniowe, pokolenie przestępczości, pokolenie wyuczonej bezradności i dziedzicznej biedy. I obecnie murzyni względnie żyją na niższym poziomie w Stanach niż wtedy. Również mieszkają w gorszych dzielnicach. Nie ma już dzielnic, bogatych dzielnic murzyńskich, a takie w co niektórych miastach bywały już od nawet pierwszej połowy XX wieku, a tym bardziej w latach 60. Więc, a w tej chwili no nie znam żadnej. Więc to potrzeba, to jest trzeci argument właśnie za tym, że ci z Black Lives Matter to są po prostu polityczni maherzy, a nie ludzie, którzy faktycznie by tak jak ci tutaj, znaczy w Polsce LGBT jest wykorzystywane do tego, tak, to ja się zgadzam, że w Polsce próbują w tej chwili na Michale Szutowiczu i na innych zrobić podobne, rozkręcić, bo u nas nie ma murzynów, tak, no, więc podobną rzecz jak Black Lives Matter rozkręcić na LGBT, NSDAP. No, tyle chciałem.
0: Konradzie?
1: No ja chciałem nawiązać do tej rozmowy o kształceniu, że tu się chciałem zgodzić zupełnie z Bajkiterem, że właśnie globalizacja powinna logicznie doprowadzić do całkowitego globalnego zakończenia darmowej edukacji, no bo to jest po prostu mechanizm kukułczego jaja. To jeden naród będzie się wysilał, zaciągał długi, podnosił podatki, żeby budować szkoły, żeby kształcić kadry, żeby reformować system oświaty, żeby wykształcić ludzi, którzy się wyjadą i będą inżynierami w Dolinie Krzemowej kompletnie na innym kontynencie. To się po prostu kupy nie trzyma. W związku z tym rozwiązaniem będzie wprowadzenie całkowicie płatnej, prywatnej edukacji i chce się wykształcić, to się kształca swoje pieniądze, swoich rodziców i wyjeżdżaj sobie, gdzie chcesz w globalnej gospodarce planetarnej. Także tu się akurat z Bajterem zgadzam, że takie są konsekwencje logiczne.
0: Ale fajnie by było, gdyby była ta totalna globalna wioska, no to już nie miałoby znaczenia, że jakiś specjalista wykształcony tu i jedzie sobie tam. Nie miałoby to znaczenia większego już, nie, wtedy?
1: No i tak było w XIX wieku, że kto miał pieniądze, sobie podróżował po całej Europie. Wcale nie było tak, no to komuniści wprowadzili, zresztą nie będę się tu wymądrzał, w każdym razie poddani cara Rosji sobie podróżowali po Europie, na przykład Mickiewicz był wykładowcą na Sorbonie. Ja nawet nie wiem, czy nie łatwiej mu było wtedy w XIX wieku być poddanym cara Rosji i pracować we Francji na Sorbonie niż teraz by. Znaczy teraz akurat nie, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, to nam uznają nasze dyplomy, kwalifikacje, ale na przykład Białorusin, to już nie wiem, czy tak łatwo by sobie wyjechał do Francji i na Sorbonie podjął pracę, więc kiedyś tak było, ale kiedyś nie było prywatnej edukacji, nie było chronienia własnych lokalnych rynków. Teraz już jest.
2: Była edukacja jak najbardziej była prywatna do czasu, kiedy...
1: Państwowej, to dopiero, przepraszam, pomyliłem prywatnej i państwowej. To dopiero ponoć Bismarck wprowadził szkoły i nauczanie państwowe.
2: Znaczy w dzisiejszym wydaniu, tak. A w Polsce to wdrażał Hugo Kołłątaj, którego ulice są i pomniki, mason zresztą.

0: No, ale tam się stawiali. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że dług zagraniczny oczywiście należy, no i inne też, ale zwłaszcza zagraniczny należy wypowiedzieć, bo ja się nie podpisywałem, że będę spłacał jakiś dług, który minister zaciągnął. Nie, niech on spłaca. Niech dla przykładu Tuska i wszystkich innych premierów, Kaczyńskiego, Millera, tak, i ich ministrów finansów sprzedadzą łącznie do gołych majtek, do samych majtek, a nawet majtki, jak ktoś chce kupić na licytacji. No, przypuszczam, że takie majtki polityka to by nawet mogły dobrą cenę osiągnąć. I dla przykładu zlicytować cały jego majątek i dać na spłatę tego długu. No to kropla w morzu, ale symbolicznie, nie dla sprawiedliwości. Ale wara od moich pieniędzy i innych obywateli. Myśmy nic nie podpisywali, że będziemy spłacać, więc te długi są nie nasze. Należy je wypowiedzieć.
1: Ja uważam, że to jest delikt konstytucyjny, że po prostu rząd Morawieckiego, nawet niektórzy to podnoszą w różnych komentarzach na YouTubie, że sprzedał suwerenność Polski w tym momencie.
2: Ja się chciałem Bajtitera zapytać o coś, bo z tym tematem globalizacji, znaczy przypisuje się tym właśnie globalistom też czasami, że oni chcą dokonać resetu takiego gospodarczego, zlikwidować zadłużenie wszystkich krajów względem innych. Jak ty się na takie rzeczy zapatrujesz, Bajt?
0: Wiesz co, też zależy. No ja jestem, tak jak mówię, za repudiacją, tak to się nazywa, długów, jak najbardziej, długu publicznego. Natomiast pytanie takich długów handlowych to już nie. No, jeżeli ktoś ma, czy to Kowalski, czy firma jedna względem drugiej firmy, czy państwo względem jakiejś firmy, czy firma względem podjęła jakieś zobowiązania, nie wiem, względem, nie, że podatki na nią nałożono, tylko sama podjęła jakieś zobowiązania, powiedzmy, w jakąś pożyczkę i że spłaci, czy coś takiego, Skarbowi Państwa, czyli podatnikom tak naprawdę, ulży tym, no to tak, to powinno być spłacone. To znaczy, nie jestem za totalnym resetem wszystkich długów, tak
2: Rozumiem.
0: jak to niektórzy tam anarcho-syndykaliści, czy jacyś tam inni, nie? Czy ci z Fight Clubu na koniec, to chyba ty mówiłeś w tej audycji nawet. Natomiast chciałem się też jeszcze odnieść, tak jak mówiłem na czacie, tutaj do tego, do tej globalizacji. Że to nie jest tak tylko, że to był handel. To nie była tylko globalizacja ekonomiczna. Również podróżujący ludzie wtedy, czy taki Mickiewicz, czy wcześniej nawet i w średniowieczu i w starożytności jeszcze, ludzie wymieniali się nie tylko kupieckie wyprawy były też wyprawy odkrywcze, odkrycia geograficzne. Wymieniali się mapami, co tam poznali, tak? Czy jakimiś odkryciami naukowymi, jakimiś lunetę od Arabów żeśmy przywieźli, nie? Czy techniki jakiejś operacji, czy księgi greckie, które Arabowie przechowali. Więc
1: Przeciwstawiam się.
0: intelektualne inspiracje artystyczne, tak, to też wędrowało i to też był element globalizacji, ale nie zacierało to charakteru, dzięki temu, że nie było odgórnie narzucane, to nie zacierało charakteru właśnie wyjątkowości tych wszystkich miejsc, nawet takich największych centrów globalizacji, jak wymieniałem, czyli miasta włoskie, czy niemieckie, czy Ligi Hanseatyckiej.
1: Ale nie zgodzę się z tobą, ponieważ sławne są czy przeciwglobalizacyjne postępowania Chin. Mianowicie bronili swoich tajemnic jedwabiu, produkcji porcelany, nie wiem czy papieru, i trzeba było wykraść im albo odkryć tajemnicę, jak to Chińczycy robią. Wcale nie było tak, że o, słuchajcie, myśmy odkryli, jak się robi porcelanę czy jedwab, to podzielimy się z wami na całym świecie, żeby wyście też mieli jedwab. Nie, to było właśnie ochrona własnego rynku, własnych tajemnic. Chcecie od nas porcelanę? Proszę bardzo, płaccie złotem albo czymś tam. Ale co chciałem jeszcze powiedzieć? Był inny eksperyment globalizacyjny i to zwróćcie uwagę, jak ta globalizacja, kilka eksperymentów, ale po pierwsze, Imperium Romanum, czyli Rzymianie sobie globalizowali świat rzymski, czyli tam, gdzie mogli dosłać swoje legiony rzymskie, to tam globalizowali. I to była prawdziwa globalizacja, bo tutaj były filmy dokumentujące, że na północy Wielkiej Brytanii, tam na murzach Hadriana przed Szkocją, byli ludzie z Afryki.

0: tak? W Imperium Romanum nie było nie miało znaczenia, skąd jesteś. Po prostu, jeżeli jesteś w tym świecie romańskim, to mogłeś handlować, mogłeś w armii być wysłany do innego zakątka i tylko był jeden warunek, że wszędzie były reguły Imperium Romanum. Tam nie było tak, że no, ale my tu jesteśmy Anglikami, to w naszym interesie na... Jestem?
1: Tak, tak, ale z tymi Rzymianami to było tak, że oni właśnie zostawiali podbitym ludom bardzo dużą swobodę, jeśli chodzi o wyznanie, o religię, o kulturę, a wymagali tylko, żeby płacić podatki. Dziękuję, skończyłem. Pierdolę, dzisiaj żadnego zdania nie mogę dokończyć. Dobra, mów.
0: No przepraszam, ale właśnie, ja jestem bardzo szczęśliwy, że to powiedziałeś, tylko chciałem dopowiedzieć, że ale mieli właśnie swojego lokalnego namiestnika, który był nad tym lokalnym królem regionalnym czy kacykiem. A drugi przykład na globalizm to był następca Imperium Romanum, czyli kościół katolicki, a katolikos znaczy powszechny. Dzisiaj używamy nazwy globalizm, a katolicy wcześniej używali słowa katolicki, czyli powszechny. Planem kościoła Rzymu było skatolizowanie całej planety, słuchajcie, czyli ustanowienie rządu światowego pod nadzorem papieża z Rzymu. I to im się też nie udało.
2: To ja powiem, że no, taki może był plan niektórych, natomiast no, nie był to plan ani pierwotnego kościoła, ani obecnego, choć oczywiście byli papieże dość militarystyczni w pewnym okresie i zresztą była taka trochę takie wahadło, bo raz jeden papież był, a potem był taki, co nie był, no i zazwyczaj ten, co nie był, zostawał świętym, no ale to trochę inna historia. Natomiast oczywiście ten, co do Imperium Rzymskiego, no to ono tak do czasu tylko miało tą swobodę, potem wprowadzili tam wino plus, chleb plus, oliwa plus, takie pisowskie programy, no i doprowadziło to do upadku. A też nie jestem zwolennikiem takiego, znaczy powiedzmy wtedy to oni byli tymi najbardziej, że tak powiem, cywilizowanymi pod względem zwłaszcza prawa, tak, że mieli tą koncepcję, którą wyprzedzali większość innych ludów, mianowicie mieli pojęcie no, równości obywateli wobec prawa, nie wszystkich co prawda, bo były trzy klasy, byli obywatele rzymscy, był plebs i byli niewolnicy, tak? Więc były trzy stany jak gdyby, ale tak poza tym to w ramach danego stanu to była równość wobec prawa i to prawo było, tak rzeczywiście mieli to pojęcie sprawiedliwej i ślepej temidy, tak? Czyli że sprawiedliwość jest ślepa, nie patrzy się na względy, na to kto jaki jest, jakiego pochodzenia, jakiego majątku, jakiego koloru skóry właśnie nawet więc to dlatego, a nie dlatego, że była jakaś odgórna tutaj, odgórny porządek. Spontaniczny porządek wykładający się od dołu jest dużo pod tym lepszy przykład. Przykład Szwajcarii tutaj ponownie przywołam. Przypomnijcie mi, o czym jeszcze miałem powiedzieć, ale przekazuję głos do studia tymczasem.
1: Ja sobie gram w grę. Mów, Konrad, mów.
0: Ja bym chciał powiedzieć, że tutaj to Misiu napisał, zmiany klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacji. To jest problem. Zapomnijcie o globalizacji. Problemem teraz, już teraz, 2020, jest jak wytworzyć energię elektryczną. Wy w Polsce mieliście sztucznie obniżane ceny energii elektrycznej już od jakiegoś czasu, a teraz po wyborach prezydenckich rząd PiS będzie miał mniej powodów i pieniędzy, żeby dopłacać i skoczą wam rachunki, co się odbije na produkcji, kosztach wytwarzania, rachunkach wielu zakładów produkcji i tak dalej.
1: Na wszystkim.
0: Waszych będziecie marznąć w zimie i tak dalej, mniej po ciemku chodzić. To jest problem, a nie to, czy my będziemy sobie kupować produkty z innego kontynentu, bo nam się tak podoba, lubimy różnorodność. Tu będzie wam chodzić teraz o przeżycie, żeby nie głodować, żeby mieć pracę, ponieważ problemem są zasoby energii i koszty produkcji energii. I wcale nie jest to proste takie, ponieważ do tej pory nam jesteśmy w szczytowym momencie cywilizacji, albo już poza tym momentem, kiedy przez kilka dekad u nas jeszcze w Polsce za komuny produkowano, elektryfikowano nasz kraj i budowano te różne tam elektrownie, Połaniec, jakieś tam te wszystkie budowy socjalizmu i to do tej pory jeszcze działa, te wszystkie Turowy i tak dalej. Ale to się skończy, nie wiem, 10, 20 lat, wymyślcie sobie 30, ale się skończy jeszcze za waszego życia. I po prostu pytanie, co dalej? Niektórzy mówią, no musimy sobie zbudować elektrownię nuklearną. No to sobie zbudujcie. Za jakie pieniądze? Gdzie? Skąd paliwo? I tak dalej. To są ogromne koszty i czasochłonne inwestycje. Ale jeszcze jest jeden problem. Jeżeli zglobalizujemy całą gospodarkę, czyli odzież będzie nam produkować Azja i Afryka, no Afryka może bardziej bawełny, a Azja będzie z tego szyła, żywność nam będzie dostarczać, nie wiem, Kanada, Rosja i Ameryka Południowa i Azja, czyli tu nic my nie będziemy produkować, to z czego Polacy będą płacić za te produkty? No bo to, węgiel się skończy, wszystkich już lekarzy, inżynierów i artystów wyeksportujemy za granicę, żeby sobie tam zarabiali. To zresztą na tej zasadzie, jak się przysłuchacie, to tak działa Białoruś teraz, tak? Że dlaczego na Białorusi nie wybuchły jakieś strajki i protesty wcześniej? No bo większość młodych Białorusinów wyjeżdża za granicę, żeby zarabiać. I to wcale niekoniecznie do Polski, tylko nawet do Rosji, bo tam, czy, nie wiem, czy na Ukrainie. W związku z tym, jak wszyscy wyjeżdżają z danego kraju, żeby zarabiać za granicą, no to z czego ten kraj na miejscu będzie miał te dewizy, żeby płacić za te dobra sprowadzane z reszty świata w zglobalizowanej gospodarce? No z długu, a dług, w którym
2: nie kraj, będzie, trzeba nie będzie kraj, spłacić. Tylko ludzie.
0: Nie ludzie, kraj, tylko kraj, ludzie. Upraszczam, ludzie w danym kraju, masz rację, ale no, bilans... Bo ci, którzy zaczną zauważyć, no to trzeba będzie podwyższyć podatki, żeby spłacać ten dług, no to ci bardziej wykształceni obrotni, no to ja płacę, tacy właśnie zwolennicy Bajtitera
1: zwolennicy Bajtitera
0: poglądów pomyślą, a to czemu mam płacić takie duże podatki? To ja sobie wyjadę. Dlaczego mam zakładać firmę w Polsce? To ja sobie w Kalifornii założę firmę. I tak się ta globalizacja zakończy krachem.
2: Nie, to tak się rozwija właśnie. Tak się rozwija na przykład jeden z czynników rozwoju Europy, która przegoniła cywilizacyjnie resztę świata, było to, że tutaj było dużo różnych krajów i można było wyjeżdżać między nimi, przeprowadzać. Jeżeli w jakimś kraju ci nie pasowało, bo za duże podatki, czy bo cię prześladują za poglądy, czy cokolwiek ci się nie podoba, to sobie wyjeżdżasz do innego i to powinno być norma. Tak też było w ramach tych Niemczech, czy w ramach tych Włoch, gdzie były te różne księstewska, biskupstwa i wolne miasta i co tam jeszcze, gdzie mogłeś się po władzy jednego tyrana wyprowadzić gdzieś, gdzie był nie taki tyran, albo gdzie w ogóle go nie było. Poza tym co, że potrafią tamci produkować jedzenie, ci produkować informatyków, ci produkować meble, a Polacy nic nie potrafią produkować i sprzedawać, nie ma. No, każdy coś potrafi i może to robić. Nie traktuj Polaków jako takich znowuż tych upośledzonych, a przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć na temat Chin, bo jednak nie, no wiesz, to, że oczywiście może być tak, że masz jakąś tajemnicę handlową, nie, czy masz jakąś tajemnicę, że wszystkich pracowników, których wdrażasz tą tajemnicę, to niech podpisują NDA, czyli Non-Disclosure Agreement i niech płacą kary, jeżeli tą umowę złamią, jeżeli tą twoją tajemnicę przedsiębiorstwa, czy grupy przedsiębiorstw nawet, bo przecież mogą się umówić wspólnie, że jakąś technologię tam rozwijają i wykorzystują, że kto ujawni, ten płaci kary, albo też powszechnie się stosuje umowy o zakazie konkurencji, czyli na przykład, że jak tam pracujesz, to nie możesz równocześnie, a nawet jeszcze przez 5 czy 10 lat po zakończeniu dzień tej pracy pracować dla innej firmy z tej samej branży. Są jak najbardziej takie rzeczy, no ale to jest na zasadzie dobrowolnych umów, a nie że tutaj tajemnicę robisz taką, którą prawo samo egzekwuje. Bo jak na tym wyszły Chiny? Chiny się zamknęły, państwo środka, prawda, i w ogóle nikt nie może zobaczyć, wjechać nawet kontrole na granicach, no wjechać może na wybrzeże, tak, ale gdzieś tam w głąb, gdzie są przechowywane te tajemnice, gdzie jest dwór cesarski, to nie, to tam tylko Chińczyk postawi nogę. I jak oni na tym wyszli? Oni na tym wyszli, że tak, że ich podbito, że oni byli pariasem świata. W XIX wieku oni nic nie znaczyli, do tej pory mają po tym traumę i teraz powstają z kolan, tak? Do tej pory mają traumę po tym, jak zresztą cesarz Wilhelm II to zresztą za Bismarcka mianował kanclerzem, ten wygłosił mowę huńską, tak? Jak to Huni, co niby byli Chińczykami, najechali Europę dawno, dawno, wiele stuleci temu, to teraz my mamy prawo na Chinach się zrewanżować i w zasadzie plądrować ich zasoby. No Chiny były zacofane i doprowadziła do tego właśnie ta polityka, właśnie ten protekcjonizm, te takie państwo środka. I dlatego potem tam sobie potęgi hulały jak chciały i wywoziły stamtąd bogactwa i prowadziły tam wojny opiumowe, co więcej. A w tym czasie co zrobiła Japonia? Japonia zrobiła dużo mądrzejszą rzecz. Jak cesarz i jego ludzie zobaczyli, co na spotkaniu z Amerykanami, takim towarzyskim spotkaniu w sumie z amerykańskimi wojskowymi, zrobili taką demonstrację, coś jak wystawa światowa, tylko wtedy jeszcze nie organizowano wystaw światowych, a tak między dwoma narodami, no, żeby pokazać jakieś swoje, prawda, no to Japończycy pokazali walkę sumo, no to Amerykanie patrzyli się na tych tuściochów tam, jak się tam zmagają, siłują, nie? No, i tak nie zrobiło to jakiegoś wielkiego wrażenia, Japończycy to widzieli, że to jest w sumie jakieś prymitywne porównanie z tym, co pokazali Amerykanie, bo Amerykanie zadziwili wszystkich Japończyków, zarówno tych wysokich, szlachetnie urodzonych, jak też prosty lud, bo pokazali mini maszynę parową, którą zaprzęgli do takiej lokomotywy, taka kolejka jak dla dzieci, tylko taka większa, ale mniejsza od prawdziwej. Zbudowali kawałek torów, taką pętelkę i sobie to jeździło samo, bez konia, bez niczego. Po prostu maszyna parowa wtedy była, był rozpalony ogień i para napędzała tłoki, a tłoki koła, tak? No i oni byli oszołomieni, tak? I stwierdzili, jacy my jesteśmy zacofani, nie? I nie poszli do Gomchin. Oni stwierdzili, że ściągną no, ze świata wzorce właśnie rozwoju, technologie, edukację i cesarz postanowił coś jest nazywane w historii Japonii restauracją Meiji. Więc i Japończycy do tej pory, oni prawie że oni trzęśli naprawdę Pacyfikiem i częścią Azji, tam Chiny, Rosja wschodnie. W latach 30., w latach 40. II wojnę światową tak naprawdę zaczęli trochę atakując Mandżurię wcześniej niż Hitler. No i Amerykanie też ledwo co dali radę ich pokonać w sumie.
1: A jakby dzisiaj zrobić taką wystawę światową, że się każdy kraj musi czymś fajnym, naprawdę efektownym, ciekawym pochwalić, to co Polska, myślicie, by zademonstrowała?
2: Tego, disco polo i patostreamerów. Nie, patostreamerzy są też gdzie indziej, ale no, wiesz...
1: Trudne pytanie chyba trochę.
0: Oscypki z podhalańskich.
2: Tak, a to też jest śmieszne, na Słowacji pod nazwą Oszczepok. Natomiast myślę, że... A poza tym nie tylko na Podhalu są oscypki, u nas też się robi. Także nocne radio... W ogóle ten światek radiowo-podcastowy, to jest, ja wiem, że to jest nisza niszy, gdy chodzi o nawet Polskę, ale różne rzeczy ludzie pokazują. Ja myślę, że to jest kwestia taka, że politycy niestety o tym najczęściej decydują, a fajnie by było, gdyby to było coś bardziej przedsiębiorczego. Ja myślę, że taką wystawę światową to powinny organizować...
1: No nic nie poradzę. Dołączył do nas słuchacz chyba zmotoryzowany, który zagłuszył wszystkich dźwiękiem swojego silnika. No nie słychać w ogóle Bajtitera. Kto się do nas dodzwonił?
3: Siemano.
1: No siemano.
3: Wiecie co, jestem słuchaczem Mocnego Radia już od kilku lat.
1: O proszę.
3: Takim śpiochem w sumie. Pewnie takich śpiochów jest kilku, jak nie kilkuset, a może i w tysiącach, jak nie setkach tysięcy liczyć.
1: Miliony.
3: I może i miliony krajów, dokładnie.
1: Nie zaniżaj, dobrze? Nie zaniżaj tutaj.
3: Trochę lukru na początek. Fajnie, znaczy na początek tego, że w ogóle zadzwoniłem do was, tak? Fajnie, że jesteście i powiem wam, że mądrego to dobrze posłuchać.
1: Wow.
2: Super, że dzwonisz.
1: Jaki miły komentarz w ogóle. Super,
3: no,
1: super.
3: Fajnie,
0: słuchajcie, nie przerywajcie mu, niech dalej mówi. Mów.
3: No wiecie, trzeba trochę flow, trochę flow trzeba złapać. No pewnie, naprawdę, fajnie miło go posłuchać. I mądrego tak samo. W ogóle mój znajomy Grzesiek, który wozi pizzę w Anglii, polecał mi, żeby może właśnie zadzwonić kiedyś. No i dzisiaj jest to kiedyś, tak? I wiecie co, tak wy mówicie o tym, co Polska ma za granicą, tak? Nie wiem, czy wiecie... Naczepy do tirów są produkowane w Polsce, firma Welton. Myślę, że ta firma mogłaby się pochwalić na arenie międzynarodowej, zwłaszcza, że niedawno wykupili taką włoską firmę. Nie pamiętam, jak się nazywa. Także jeśli chodzi o transport, myślę, że ludzie żyjący w tym kraju no nie mają się czego wstydzić. Już pomijając setki kierowców, tysiące.
0: Ja bym się znalazł powody do wstydu.
3: No pewnie też jest dużo takich, ale wiecie co, nie o to mi chodzi, bo dzwonię z takim konkretniejszym pytaniem. Wiecie co, interesuje mnie to, jak widzicie przyszłość edukacji, tak? Jak ona będzie wyglądać? Czy to będą szkoły, bo wcześniej mówiliście o tym. Czy to będą szkoły takie stacjonarne, w takim modelu, tak jak teraz, państwowe czy prywatne, czy może coś się wydarzy innego, tak? Czy może to będzie jednak edukacja online?
1: Ja bym stawiał, że online, bo są pewne trendy, które widać wyraźnie i pewne, no też takie niekorzystne, jak na przykład mniej się przybywa w grupie, o to mi chodzi, nie? Że taka trochę alienacja i to wszystko, jak połączymy do kupy, no to możemy się pobawić trochę Wiackowskiego i sobie przewidywać, że tak się to skończy, że będziesz siedział przy komputerze i się uczył, no, zdalnie.
3: No dobra, jakieś, nie wiem, jak to się nazywa, wirale, tak? Nie wirale. Okulary, tak? Do tej
2: wirtualnej rzeczywistości.
3: No, dokładnie, do wirtualnej rzeczywistości. Tak, Bajk, dokładnie tak. To może jest... w ten sposób, jak w ogóle myśleliście o tym?
4: Narzędzi, natomiast myślę, że też ważna jest struktura samego procesu nauczania i dostosowanie jej do treści nauczanych, no i do grupy docelowej uczniów, czy nawet do jednego ucznia, jeżeli go uczymy indywidualnie. Ja myślę, że to są takie dwa wymiary, w których można klasyfikować środowiska, czy procesy, w których odbywa się nauczanie. I to jest właśnie to, czy ono się odbywa indywidualnie, czy grupowo. Niektóre rzeczy łatwiej się uczyć grupowo niż indywidualnie, wbrew pozorom. No, chociażby właśnie współpracy w grupie jakiegoś prowadzenia projektów, no, czy takie rzeczy. Szkoła mało na to zwracała uwagę. Teraz są jakieś próby, no ale mizerne to są próby, no bo państwowe. I druga taka oś to jest nauczanie hierarchiczne i rozproszone, czy też społeczne. Nie? Dzieci się bardzo dużo uczą na przykład od siebie nawzajem. Znaczy uczą się, wiadomo, wzorują się na dorosłych, ale potem utrwalają sobie i eksplorują różne warianty tego wzorca, którego się nauczyli od dorosłych, przez zabawę, czy przez jakieś próby odzwierciedlania tego w relacjach pomiędzy sobą, więc takie interakcje z rówieśnikami, czy ze starszymi, czy młodszymi, ale też właśnie dziećmi się uczącymi, to jest bardzo ważne, co się nauczanie. W szkole jest tego bardzo mało. Poza tym uczymy się dzisiaj przez całe życie. Kiedyś, jak już się nauczyłeś, to już mogłeś swój zawód wyuczony robić od początku swojej kariery do końca, kiedy już przestałeś być w stanie go robić lub umarłeś, tak? Co się zdarzało częściej, że umarłeś zanim przestałeś być w stanie pracować, niż obecnie. Ale więc cały czas trzeba rozwijać swoje kwalifikacje. Myślę, że tutaj, że to jest takie miejsce, w którym no, państwo ma rolę mniejszą aniżeli w edukacji dzieci. No, ze względu na to, że dzieci trzeba indoktrynować według polityków, a dorośli są już zindoktrynowani, to niech jak chcą się czegoś nauczyć, to niech ich uczy sektor prywatny. Aczkolwiek oczywiście w formie socjalu wszelkie tam kursy doszkalające te i tak dalej są, bo na tym są dobre przewały. Poza tym jeszcze się płaci tym ludziom. Nawet żeby brali kursy, to się im płaci. O, takie nawet rzeczy są, więc ludzie oczywiście chętnie na takie chodzą, niezależnie od tego, czy chcą się faktycznie tego nauczyć, czy myślą o tej przekwalifikowaniu się na inny zawód na przykład, który tam jest nauczany, czy nie. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na właśnie środowisko. To znaczy myślę, że nie tylko różne formy, bo są oczywiście MOOC, czyli Massive Open Online Courses, polecam. Kiedyś było więcej ich za darmo, teraz się trochę to tak zamknęło, ale dalej można znaleźć różne dobre, w tym i nawet bezpłatne materiały, czy kursy całe właśnie ustrukturyzowane na temat różnych rzeczy na Coursera, czy na edX-ie. No, są też rzeczy oczywiście nowsze, jak Udemy na przykład. Także poza światem wirtualnym. Myślę, że czeka nas pewna, zwłaszcza w prywatnych szkołach, zwłaszcza myślę, że w krajach, które się jako pierwsze odważą na taki krok właśnie cofnięcia się z tego bismarckowskiego trybiku, z tych koszarów skrzyżowanych z obozem koncentracyjnym dla nieletnich, skrzyżowanych z czym tam jeszcze mówiłem, zapomniałem, to zwłaszcza w tych krajach, gdzie masowo dzieci będą przechodzić w ciągu krótkiego czasu, no może to będzie na kilka roczników rozłożone, a może nie, ale właśnie w ręce prywatnej edukacji, to ta prywatna edukacja wykształci stworzenie miejsc, czy to budynków szkolnych, czy to budynków przeznaczonych do, czy miejsc w budynkach, części budynków przeznaczonych do danego rodzaju edukacji, tak jak w tej chwili są do wychowania fizycznego, tak, no bo to trudno uprawiać to w takich samych klasach jak wszystkie inne. Natomiast myślę, że nastąpi duża specjalizacja, że będą miejsca wyposażone w laboratoria chemiczne, czy jakieś biologiczne, czy sprzyjające nauce właśnie ekologii jako nauki na przykład, czy tak jak w tej chwili są na przykład różne wystawy w muzeach interaktywne, że to będzie coś w tym stylu, ale również sam układ mebli, sam miejsce na wypoczynek, miejsce na jedzenie, miejsce na jakąś taką sensoryczną, powiedzmy, sensoryczne pobudzenie, czy może właśnie uspokojenie czasem, tak? Jakieś takie, jakie pracownikom teraz w korporacjach się robi, zwłaszcza programistom, jakieś chill roomy i tak dalej, to takie też będą. Myślę, że również przestrzenie na wolnym powietrzu będą grać dużo większą rolę, że nauczyciel będzie prowadził lekcję przeplataną po prostu takim przebywaniem ze sobą na wolnym powietrzu, coś co bardzo buduje.
1: Ja już tak miałem w szkole. Sorry, tak się trochę wetnę. Dynamicznie trochę, strasznie długie wypowiedzi, a tu trzy osoby na antenie. Ja już miałem taką edukację, że dużo się chodziło na powietrze, siedziało na trawce, zabieranie w różne miejsca, tylko to była prywatna oczywiście szkoła, państwowa to musi dużo, to nigdy się tego nie nauczą, bo to gdzie to takie zmiany. Ale to w ogóle wybiegnijmy trochę bardziej w przyszłość. Wystarczy, że zostanie wynaleziony jakiś interfejs mózg-komputer umożliwiający wszczepianie wiedzy i edukacja może trwać wtedy jedną sekundę zamiast kilkunastu lat. To się na pewno stanie, bo już teraz się wielu osobom na pewno wydaje kuriozalne przeznaczanie tak dużej części życia na naukę. To będzie... Jak tylko stanie się możliwe wszczepianie, też no, to są niebezpieczeństwa, bo też wszczepianie fałszywych wspomnień i tak dalej, to pole do różnych dziwnych zabiegów na ludziach. No, ale myślę, że właśnie spokojnie, może nawet my dożyjemy tego czasu, że się będzie ciągnęło za dźwignię, mówiąc tak obrazowo, i już jesteś wyedukowany.
4: Ale informacje, masz szczepione, czy masz też zdolność ich wykorzystywania, czy jakieś, jakąś ich integrację z tym, kim jesteś, tak? Czy to, bo wiesz, jak to Goethe wspomniany już przeze mnie przy poprzednim wejściu, mawiał, ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem, bo przeżyłeś, fajnie jest jeden nastolatek taki znający kilkanaście języków na TEDzie występował i mówił, jak to ludzie, dziennikarze, zwłaszcza się go lubią pytać, jak to jesteś takim ten geniuszem, nie? Jak jest coś tam po jakie jemuś tam, no nie? A to mogli sobie sprawdzić w słowniku, nie pytać się jego. Jego mogliby się sprawdzić, co przeżył dzięki znajomości tego języka, w jakie inne niż w innych językach się da, wchodził w interakcję z użytkownikami tego języka, zwłaszcza z native speakerami, no, co odkrył właśnie, w jaki sposób poszerzyło to jego życie o pewien wymiar. Myślę, że również obcowanie z pięknem sztuki czy pięknem matematyki, tak? To wszystko wymaga pewnego procesu i część tych rzeczy wymaga procesu też razem z innymi, na przykład nauka tańca. No wszyscy byli się nauczyć tańca przez szczepienie tego podłączenia elektrod do mózgu bez faktycznego poczucia tego dotykania tej partnerki, czy na przykład na koniu spróbuj się nauczyć jeździć bez faktycznie podskakiwania w tym siodle, bez spadnięcia kilka razy. No nie bardzo, nie wszystko się tak da. I nie
1: w Matrixie tak było, w Matrixie nauczyciela. Tak było, sorry, znowu przerwę. W Matrixie miałeś przedstawione takie, no jest, można będzie spokojnie zasymulować, można ci będzie wszczepić wspomnienia, jak jeździłeś na koniu coś takiego jak pamięć mięśniowa, bo to też jednak istnieje coś takiego, pewne takie rzeczy nie wynikające z czystej wiedzy i informacji, ale to się spokojnie, myślę, da zasymulować. I
4: To teraz, Krawiec, ostatnia rzecz ode mnie, zanim zejdę z anteny, bo miałem być na krótko tym razem. Wyobraź sobie w tym systemie naukę dwóch rzeczy.
1: Dajesz.
4: Relacji z płcią przeciwną, odnalezienia się w relacji z płcią przeciwną i naukę religii.
5: O!
4: Tak, przez podłączenie elektrod.
1: No, wtedy się okaże może, że nie potrzeba tej religii.
4: Nie, to zależy, wiesz, różne rzeczy potrzeba się różnym ludziom uczyć. Wiesz, była Biblia Pauperum na przykład, czyli witraże, nie? Dla tych, co nie umieją czytać Biblii, to były sceny biblijne obrazowane w postaci, no właśnie witraży w kościołach, czy ewentualnie malowideł tam różnych naściennych fresków, czy na sufitowych. Więc każdemu na jego poziom, no ja nie oczekuję od każdego, kto umie czytać i jest chrześcijaninem, no to, że postara się przynajmniej przeczytać Biblię, to należy oczekiwać. Natomiast w dzisiejszych czasach przy jej dostępności szerokiej. Natomiast niekoniecznie należy oczekiwać, że będzie rozróżniał stanowisko na temat relacji między wiarą a nauką świętego Alberta Wielkiego od świętego Augustyna na przykład. No, dobra, to ja się pożegnam. Może zostawiam was z tym wyzwaniem intelektualnym.
1: Dziękujemy, trzymaj się, hej, hej.
6: Cześć.
1: Piotrze, chciałeś...
6: Tak, pewnie, no w sumie Bajd już uciekł. Ja w sumie pytań mam jeszcze kilka, ale też nie chcę zabierać czasu antenowego.
1: A co my jacyś jesteśmy mędrcy, że pytania masz same do nas?
0: Ja jestem mędrzec, tak.
1: To do Kunrada, Piotr.
6: Chciałbym zapytać, jaka jest jego opinia a propos szkoły, bo w ogóle jaka jest moja opinia na ten temat teraz? Tak się zastanawiam teraz, siedząc na balkonie w Krakowie, patrząc na to piękne miasto, czy ktoś w ogóle pyta się dzieci, czego potrzebują w tych szkołach państwowych, tak? Bo rozumiem, że w prywatnych raczej to wygląda trochę inaczej. I jak ja widzę w ogóle szkoły te państwowe jako taką przechowywanie dzieci, gdzie tam no, coś się porobi, coś się ponudzi, coś tam się liźnie, liczyć do dwóch, do czterech może dodawać. Może jakieś ułamki, angielski to jest bardziej tak, no... jako dodatek, że jest taki język po prostu. No może mam zbyt krytyczne zdanie, jeśli chodzi o szkołę podstawową. I właśnie Bajtak się chciałem zapytać, jak on widzi edukację ludzi, no 14-latków, 15-latków, 16, ten poziom licealny, tak? Bo rozumiem, dzieci w młodszym wieku mają inne potrzeby, tak? Rzeczywiście ten kontakt z rówieśnikami, a osoby starsze, no jednak idą do pracy i już w pracy albo w tych środowiskach związanych z około biznesem, firmami i tak dalej, nie spotyka się już swoich rówieśników tylko i wyłącznie, tak?
1: No.
6: Także a propos edukacji, no właśnie, też jak mówiłeś o tym wszczepianiu wiedzy bezpośrednio, tak? To też od razu skojarzyłem z Matrixem, z Neo, który tam uczył się sztuk walki w sekundę, tak?
1: Myślę, że to jest jak najbardziej wykonalne. Można tam zasymulować po prostu cały proces tej nauki, te doświadczenia związane z treningiem takim tradycyjnym, tyle że to jest bardzo kontrowersyjne, ponieważ to będą fałszywe wspomnienia wszczepione do głowy de facto, więc...
6: Jasne, krawie. Wiesz co, do czego piję, bo no, trochę oglądam YouTube'a, jak mam tylko czas i słuchaj, są... różne kanały, w których, wiesz, ludzie kręcą GoPro, tak? Tylko to GoPro mają na czole. Czyli, wiesz, widzisz to z perspektywy pierwszej osoby, tak? Wszystko, co robią. I jest taki kanał budowlańca, który, wiesz, buduje domy od podstaw, tak? Po prostu widzisz wszystkie jego ruchy, tak? On jeszcze tam dodaje swój komentarz, co, jak robisz, tak? I oglądając takie filmy, no jesteś w stanie... dużo łyknę z budowlanki, tak? Naprawdę, mnóstwo. Chłoniesz tą wiedzę.
0: Przerwę ci. Ponoć tak. na olimpiadzie był jakiś miotacz dzidą, czy oszczepem z Kenii, który się ponoć nauczył rzucać, tego sportu się nauczyć rzucać tym oszczepem właśnie przez oglądanie wideo na YouTubie. Mhm. Trafił na olimpiadę.
1: Oczywiście cały tak czas...
6: Wiesz, tu masz, chodzi o to mi, że wiesz, na YouTubie masz też dźwięki, też dużo widzisz, tak? Możesz sobie dopowiedzieć niektóre rzeczy, tak? Wiadomo, że tego nie czujesz i nie masz tej wiedzy takiej praktycznej, tak? Jak i teoretycznej. Mimo wszystko no, coś tam ci zostaje z tego.
1: Oczywiście takie wszczepianie nauki wymagałoby też podpięcia się pod jakieś urządzenia stymulujące mięśnie, ruchowe. No, trzeba by jednak to ciało też odpowiednio wzmocnić. To by prawdopodobnie było trochę gorsze niż taki trening tradycyjny, wieloletni. Ale to świat zawsze w tym kierunku jakoś tak idzie teraz, że... szybsze, łatwiejsze i gorsze i bardziej sztuczne, wypiera to lepsze, bardziej naturalne, no taki też jest trend, no nie oszukujmy się, więc to by była taka edukacja, no ktoś by mógł się potem zapytać, a ty się uczyłeś kung fu na symulacji, czy naprawdę trenowałeś? No na symulacji, no to spoko, no to też dobre, nie? Też dobre, co prawda nie jest to taki prawdziwy trening, no ale to znaczy, że możemy sobie tutaj zrobić sparring spokojnie i powalczyć, nie?
0: No ale ja tu jestem sceptykiem i to bardzo, bardzo ostrym sceptykiem i uważam, że krawiec, naoglądałeś się za dużo filmów fantastycznych i za dużo Matrixa. To jest niewykonalne, po pierwsze. I ja to odkryłem, jest to bardzo ważnym elementem w mojej tam, nie wiem, filozofii czy postrzegania świata bardziej. Otóż do tej pory ta ludzka cywilizacja, która chce wysłać ludzi na Marsa, na nie wiem, w kosmos, cokolwiek, jednoczyć Ziemię, rządy światowe, dalej naukowcy nie wiedzą w ogóle jak... umysł ludzki czy mózg ludzki przechowuje informacje. Na czym polega pamięć człowieka, czy w ogóle pamięć u ssaków czy zwierząt. Wiemy, jak działa pamięć w elektronice, tak, w układach tam scalonych, opartych na krzemie, a nie wiemy, jak w układach biologicznych typu człowiek. W związku z tym, dopóki tego się nie dowiemy, to zapomnij o programowaniu pamięci człowieka jakimiś, nie wiem, zestawami wiedzy w postaci plików, które można przesłać przez jakiś kabel do mózgu. Druga rzecz, która mi teraz przyszła, właśnie mnie zastymulowałeś do myślenia, mianowicie, kto miałby te elektrody wszczepiać? Co ma jakaś światowa sieć klinik dla 7 miliardów ludzi ma powstać i co? I tysiące miliony neurochirurgów będą operować mózgi? Jak ty to sobie wyobrażasz? No, ja mógłbym się zgodzić, że jacyś tam hiper zamożni, bogacze, którzy nawet mają problem, żeby korzystać te swoje miliardy, żeby pojechać sobie na wycieczkę na orbitę okołoziemską. To pracuje się tam jakieś Virgin Galactic, żeby jakoś tam wysłać i to trwa i dalej nie mogą tego zrobić. I teraz wyobraźmy sobie, że oni mogą jakiegoś neurochirurga tam opłacić, żeby im wszczepił, to, ale to jedna, dwie, trzy, 100 osób najbogatszych na świecie. Cała reszta, przecież to musiałyby być super drogie operacje wszczepiania, gdzieś tam ileś powikłań, ileś śmierci, zgonów i tak dalej przy okazji. Na małą skalę być może, jak naprawdę popuścimy wozy fantazji, ale na masową skalę jako metoda edukacji dzieci odrzucam taki projekt.
1: No, w ogóle te ciekawe są różne takie futurystyczne rozwiązania. Ja myślę, że mam tutaj nosa dobrego. Przewiduję, jakie będą zawody. No, proszę, mów, skoro ten coś chciałeś powiedzieć, proszę bardzo. Ja dzisiaj jestem, wiecie co, ale uważajcie, bo ja jestem dzisiaj wkurwiony po prostu jak bąk.
0: Wybacz mi, Kraj, ja lubię się wkurwać na chwilkę. Ja nie, żeby ci zabrać głos, tylko na chwilkę i mów sobie dalej. Przepraszam.
1: Nie, no spoko. I tak, zaraz kończymy, już tu późno, nie ma donate'ów, ale nie dlatego jestem wkurwiony, po prostu taki zmęczony, ten upał, tam parę spraw jeszcze i ta duchota i tak jakoś jeszcze ciężki temat i to tak wszystko wpływa na człowieka, więc przepraszam wszystkich, kogo tam uraziłem dzisiaj, na kogo nakrzyczałem, dla kogo byłem niemiły, chamski, to musicie wybaczyć.
0: Nie, było.
1: Raz na kiedyś tak mi się zdarza, że jestem niemiły dla ludzi.
0: Wiecie co, ja ogólnie jestem pesymistą i słucham sobie tych różnych audycji, tu, tam, nie wiem, narodowców, korwinowców. Aha, jeżeli kogoś interesuje przyszłość edukacji, to właśnie ostatnio był u Moniki Jaruzelskiej bardzo wysoko postawiony przedstawiciel Konfederacji Artur Dziambor i on właśnie tam rozmawiali o właśnie nowej polskiej szkole, jak to zorganizować, bon edukacyjny, żeby sobie lokalnie szkoły decydowały, jakie lektury będą mieć i tak dalej. Ja się z tym nie zgadzam ogólnie, a raczej wydaje mi się, nie wchodząc w szczegóły, jestem za tym tak zwanym pruskim modelem edukacji, czyli że szkoła ma służyć edukacji obywatela przyszłego, a więc nie może to pójść na wolny rynek i rób ta, co chce, tylko musi być ustalony program. No, jakie to państwo chce mieć tego obywatela w przyszłości? Musi to być jakieś kuratorium, ministerstwo, które to nadzoruje. A nie jak wolnościowcy chcą, że kto ma pieniądze, to sobie tam będzie opłacał, czego się jego dzieci uczą.
1: Coś na zakończenie, Piotrze?
3: Tak, prawie. Mógłbyś mi powiedzieć a propos jeszcze edukacji, wracając. W ogóle jeśli chcesz mówić na ten temat, cokolwiek.
1: No, sam nie wiem w sumie, czy chcę mi się...
3: Bo wiesz, ja rozumiem, że jesteś zmęczonym.
1: Jakiś taki wyjątkowo dzisiaj po prostu nie w sosie i nie w formie. Wiesz co, w ogóle słowa... Tak. Uciekają. Czasem są takie dni, nie? Że w ogóle nie możesz znaleźć słowa, tak, gadka wiesz, się nie klei.
3: Masz gorszy dzień.
1: Wkurwiony na
3: normalne,
1: wszystko. Wszystko cię irytuje, cię każda pierdoła. No to tak dzisiaj mam. No ale wal śmiało. Co?
3: Słuchacz, śpioch. To wiesz co, po prostu zadam te trzy pytania, jakie mam i uciekam. Dobra?
1: Dobra.
3: Możemy się tak umówić?
1: No spoko.
6: to wiesz, a propos edukacji, jakbyś mógł powiedzieć, bo wiem, że robisz grafiki różne, tak? Jesteś grafikiem, stawiałeś tam, pamiętam, serwis Kontestacja, na przykład coś tam dalej.
1: No nie stawiałem serwis, tylko projektowałem go graficznie. Serwis stawiał
6: tak,
1: Martin Lechowicz.
6: Grafikę, dokładnie. Chodzi mi o grafikę i tu pytanie, wiesz, jak się tego uczyłeś, tak? Czy ktoś cię tego nauczył, czy byłeś samoukiem? Jaki był proces tej nauki? Wiesz, sorry, że tak personalnie, tak?
0: Bo... Bardzo fajne, krótkie pytanie.
6: Drugie pytanie, wiesz, co myślicie w ogóle o symulatorach, tak? Są symulatory lotu, według mnie, wiesz, mogłyby być symulatory jazdy samochodem chociażby, tak? Że wsiadasz w taki symulator i już jesteś bardziej ogarnięty, nie, na drodze. Tak samo są symulatory lotów, tak? To jest moje drugie pytanie, a trzecie pytanie, czy macie jakiekolwiek pytanie do takiego słuchacza, śpiocha, który słucha 5 lat, nie odzywa się... Po prostu tylko jest takim no widmo cyfrą gdzieś tam.
1: Taki partyzant. Taki partyzant, można powiedzieć.
6: Taki partyzant anonimowy. Tak. Taki jest, a go nie ma. Taki w sumie hamburak, nie? Ze wsi.
1: Coś mi nie przychodzą do głowy żadne pytania. Oczywiście jako tutaj. Widzicie, w ogóle mi się gadka nie klei. Jako pazerna świnia, mogę się zapytać, czy wysłałeś kiedyś donata 3 złote na przykład,
6: Na nocne radio nie.
1: To niezły, widzicie, aparat słucha wiele lat i ani jednego donacika nie wysłał. Shame, double shame. Ja tak serio, to tak sobie żartuję trochę, to nie jest takie istotne w sumie.
0: A ja zupełnie na poważnie. No? Pytanie
6: do słuchaczy. Za prąd kto zapłaci? No, krawiec.
1: No,
6: prąd kosztuje.
1: No właśnie, kto zapłaci za prąd?
6: Tak.
0: Stały słuchaczu, jak uważasz, jak najlepiej byłoby, żeby stali szeroka rzesza stałych słuchaczy, jak najłatwiej i najlepiej by było ułatwić wam wspieranie Nocnego Radia?
1: No już nie bądźmy takimi materialistami, Konrad, tutaj tego. Jest inne pytanie od potrzeby. Czy lubisz placki?
6: Lubię placki.
1: A takie bardziej z cukrem, czy z sosem myśliwskim na przykład, czy ze smażonką?
6: Ten, żydowską macę bez glutenu.
1: Bez glutenu.
6: Bez glutenu, no.
0: Ale tylko tę z dobrych, koszernych sklepów.
6: Nie, no ja sobie robię. No, kto nie lubi placków? Ziemniaczane lubię. Słodkie też lubię, torty. Placki, no kto nie lubi placków? Ludzie.
0: Ja nie wiem, czy pytanie potrzeby nie ma czasem drugiego dna.
6: Pewnie ma, że trzeba, no, jest potrzeba, tak? A propos tego pytania, Konrad, wiesz co, jak wspierać Nocne Radio?
0: No, jakby najłatwiej, żeby zachęcić, żeby, wiesz...
6: Żeby zachęcić. Myślę, że...
0: Stymulować.
6: Określić to potrzeba. Tak? Jakie są potrzeby? Jakie są potrzeby?
0: Nocne Radio nadaje wspaniały content, tak. A słuchacze nadają wspaniałe donaty.
6: Dużo humoru jest. Czyli czarnego, białego, szarego. Jak to Kazik mówił w swoich tekstach, że właściwie śpiewał, że są różne odcienie szarości, od czerń do białości. Ja myślę, że taka transparentność, ile Krawcowi potrzeba, tak, całej społeczności. Tak mniej więcej miesięcznie.
1: Ile
6: żeby
1: potrzeba?
6: Żeby to się kleiło, łączyło, bo nie znalazłem takiej informacji przez te lata.
1: Jaki komunista po prostu, każdemu... No. Wedle jego potrzeb i mam tu czynsz, tu tego prąd i tylko tyle, a więcej już jak mu nie potrzeba, to są tacy, którzy bardziej zasługują na te środki.
6: Nie o to mi chodziło.
1: Komu?
6: Nie o to mi chodziło, to przykro mi, że tak.
1: Ups, niechcący, sorry, co to się stało się? Proszę. Coś wcisnąłem, chyba jakiś skrót klawiszowy, bo tu gram w grę i przełączam i... No i już nie mogę znaleźć teraz Piotra, bo on miał w ogóle jakiegoś takiego dziwnego nika, tam live, dwukropek. To ta młoda gwardia, to ci, którzy sobie konto Skype założyli niedawno. I to jest wtedy tak, że musisz sobie samemu potem zmienić jakby swojego nika. I chyba już nie znajdę. Jeśli mnie słyszycie, to połączcie się po prostu jeszcze raz. Piotrze, tutaj śmiało. Ja na razie próbuję wyszukać. No nie, no i to jest właśnie ten problem. Jak się nie ma dobrze napisanego nika, tylko jakieś takie live, coś tam, to potem ciężko znaleźć. No dobra, Kunrad odebrał przekaz i połączył się jeszcze raz, a Piotr...
0: Ja jemu też powiedziałem, żeby się połączył.
1: Aha, bo ty go tam miałeś jeszcze zapisanego gdzieś tam na konferencji. No to dobrze, czyli dostał wiadomość.
0: Ja zauważyłem, że ty wyleciałeś z konferencji i jemu to powiedziałem, bo on mówił.
1: No właśnie nie wiem, co to było. Czy coś wcisnąłem niechcący, jakiś skrót klawiszowy, czy coś się... Ktoś się tu łączy i nie wiem, czy to jest właśnie poprzedni słuchacz, czy sobie zmienił. Halo, halo?
5: Halo, halo.
1: Tak po głosie ciężko poznać. To z tobą przed chwilą rozmawialiśmy. Jesteś Piotr?
3: Tak, Piotrek.
1: A Piotrek. Bo teraz sobie zmieniłeś na Lajtowski, widzę.
3: No, taka stara ksywa.
1: Lajtowski. No to u nas jak ktoś ma ksywę, to po ksywie, to wiesz, jak w więzieniu u nas jest, nie? Trochę, więc jak...
3: Tak.
1: Jak masz ksywę, to jesteś gość, no.
3: To na kojo.
1: No. Tak więc Lajtowski. I Kunrad na...
0: Mówiliśmy o...
3: Mówiliśmy o tym, jak wspierać i rozmawiałem ze znajomymi, jak w ogóle... jaka jest przyszłość, tak, jeśli chodzi o podcasty. I jest to trudny temat. Bardzo trudny.
1: Dzisiaj ktoś pisał na czacie, że jakiś kierowca tira prowadził streama na żywo i dostawał donaty po 1000 zł i coś tam, nie wiem, siadał na butli, przez okno głowę wystawiał, dupę i coś tam i wpłacali mu tam po 1000 nawet donaty.
3: Tego ci krawiec życzę, to może trzeba iść w ten sposób, tak?
1: Dupę wystawić. No bo tak to jest, że humor, no, sam powiedziałeś, no humoru więcej i to się, to tak, no jak za poważny no, temat, to nie ma.
3: Humoru jest, wiesz, no i popatrz seks. Na te radia poboczne, może nie poboczne, inne radia, tak? Co tam się dzieje w ogóle?
1: Jakie?
3: Nie chcę mówić po nazwach. Tak?
1: Mów!
3: Po prostu, no.
1: Jakie inne radia? Śmiało.
3: Więcej się spodziewałem po nich, tak? Bo też jestem stałym słuchaczem i trochę się zawiodłem. Nie?
1: Ale na kim się zawiodłeś?
3: Także krawiec, wiesz co, no zostało nocne radio, tak? Jeśli chodzi o konkurencję.
1: No serio. Nie wiem.
0: Tylko gdzieś... nocne radio jeszcze ma poziom.
1: No, dziękuję. Dzisiaj na czacie tutaj napisał Tomisiu, nasz stały słuchacz, że mu się znudziło już nocne radio i prosi o jakiś film fajny, bo już mu się nie chce słuchać nocnego radia.
3: Fight Club.
1: No, jak ktoś nie widział, no to koniecznie trzeba zobaczyć.
3: Albo i drugi raz, albo i trzeci. Wiesz, krawiec, im jesteś starszy, tym inaczej patrzysz na świat. I te filtry się zmieniają.
1: No, i drugi, i trzeci, i może w końcu ktoś zrozumie i do niego trafi coś.
3: 10 i tam wyjdzie, że wiesz, że jednak, kurde, było powiedziane o tym, że no, że tak.
1: Mało, kurczę, jak mało jest wśród nas takich wariatów, którzy potrafią coś nieszablonowo zupełnie zrobić, złamać wszelkie zasady i pójść po prostu na żywioł, nie? Zrobić to, co gdzieś tam im głębiej w duszy gra. Tylko takie społeczeństwo właśnie straszne, takich ludzi poukładanych, przywiązanych do rytuałów, bojących się zrobić cokolwiek niestandardowego, odjechanego, bo to co to się stanie. Nawet ludzie by często mogli się przekonać, że są o wiele bardziej szczęśliwi, gdyby, nie wiem, sprzedali cały majątek swój, wyjechali gdzieś w świat. Nagle przygoda fajna, nie? Mieszkasz w już nie mieszkasz w pięknym domu, tylko w kamperze, ale poznajesz fantastycznych ludzi, jakieś przygody masz, nie? Ale ludzie się boją, bo no co to będzie, ja, co, ja całe życie tu pracowałem na mieszkanko, czy na coś tam, na samochód, ja to mam sprzedać teraz, stracić pracę, a jak nie znajdę następnej, straszne to jest. Może Fight Club kogoś nastroi, żeby jednak coś zrobić szalonego. I wyjść z wyścigu szczurów.
0: Słuchaj, jeżeli są luźne gadki i mówimy o przyszłości Nocne Radio, to mam bardzo rewolucyjną, może nie rewolucyjną, ale jednak bardzo kreatywną propozycję. Nie wiem, czy mogę zgłosić się tutaj, bo jest audycja z prawej strony mapy, ale co by się stało, gdyby Tomisiu nadawał z lewej strony mapy, żeby nam opowiadał, co się dzieje w Kalifornii, jak on tam bierze udział w tych Black Lives Matter i w ogóle jak wspiera globalizowanie i lewatowanie Kalifornii. Tomisiu, co ty na to?
1: Tomisiu, któremu tu poleciliśmy film, bo pytał o coś zamiast Nocnego Radia.
0: No właśnie, mówi, że mu się znudziło. No, jak mu się znudziło.
1: No, ale on mówił, że mu się znudziło, chce jakiś film, to poleciliśmy mu Bolek i Lolek i wrócił teraz i napisał, że jest z powrotem, bo Tola go wkurwiła, czuje się zawiedziony Tolą i wrócił.
3: To może z sami twoi.
0: To był element feministyczny Plastyk. Tam chyba. O, popatrz, Tomisiu będzie z lewej strony mapy ukrytą kamerą nadawał, mówi, że Tomisiu idzie do Best Buya.
1: A czemu go tak przypisałeś, tego Tomisia, do jakiegoś LGBT, że to by coś opowiadał, tak zrozumiałem?
0: No bo Kalifornia jest przodująca w LGBT, to tam się rewolucja stamtąd bierze. Są różne tam lewicowe uniwersytety i Hollywood i tam stamtąd płyną te idee na cały świat przecież.
1: Ale to właśnie Tola była taka trochę transpłciowa, transseksualna, bo ona była zrobiona, jak to adwokat kiedyś słusznie zauważył, z Bolka. Tola powstała z Bolka, miała identyczny jakby wygląd, tylko że włoski inne.
0: Nie, ja pamiętam, że Tola była taką, zdaje się, właśnie idealną żeną, dziewczyną, czyli ona zawsze miała rację, a właśnie męskie tutaj zachowania były przedstawione jako głupie, nieudane, takie, wiesz, nieporadne i ona zawsze gdzieś tam jakoś, ja słabo pamiętam to Bolka i Lolka, ale wiem, że chłopcy byli robieni w głupców i to jest ten trend właśnie hollywoodzki, kontynuuje to, że ojciec z rodziny jest nieudacznikiem, jest złym człowiekiem, a właśnie kobieta, żena, żona.
1: Silna, zaradna, no
0: zaradna,
1: często
0: mądra
1: tak jest, no.
0: I trzeba się z nią utożsamiać, jej współczuć i być dumny z jej osiągnięć.
1: Ale był taki odcinek, faktycznie były takie motywy. Pamiętam, było coś takiego, że chłopaki Bolek i Lolek tam ćwiczyli karate i się okazało, że oni tak to karate to tak nie za bardzo i w ogóle to się orientują, tak jakby udawali, że się na tym znają, przyszła Tola i pobiła ich, więc okazała się silniejsza właśnie i że ona zna karate.
0: Zawsze ktoś upadał, albo Bolek upadał, albo Lolek i się śmiali, ale ja nie pamiętam, żeby Tola jakoś upadała i się chłopcy z niej śmiali. Nie było takiego.
1: No, oni w ogóle też spali w jednym łóżku i tam się gilgotali, to może nie bez powodu zostali potem Bolek i Lolek ikoną gejostwa, bo gdzieś tam geje ich mieli na sztandarach jako takich dwóch pedziów, ten Bolek i Lolek to pedzie. No a Tola też nigdy nie wykazywała żadnego zainteresowania płcią przeciwną za bardzo. Nie miała jakichś tam, że tam się tam zarumieniła, dostała kwiatka, coś, jakaś randka, nic. Ona to była taka właśnie kobieta, której zupełnie nie w głowie takie rzeczy. Kobieta, no dziewczynka, no taka chłopczyca totalna, myślę, że lesbijka, czyli mamy dwóch gejów i lesbijkę. No.
0: W mowie angielskiej jest na to słowo tomboy.
1: Pisze Karol, że Tola była starsza. A skąd ty wiesz, ile Tola miała lat? To chyba nie było tam wyjaśnione. Wzrostu była takiego samego i była chyba rówieśniczką, zawsze myślałem, Bolka i Lolka.
0: Posłuchaj, a może gdyby przewertować biblioteki uniwersyteckie tamtych różnych kierunków humanistycznych, może już są prace magisterskie albo doktorskie na temat Tola w grupie społecznej jako prekursorka feministyczna w Bolku i Lolku.
1: Ona miała coś z takiej ikony feminizmu, tak, bo ona przypominała Pipi trochę, a Pipi jest bardzo mocno kojarzona z takimi klimatami, bo ona miała też takie, ona była ruda, miała kucyki, bardzo przypominała Pipi, więc może takie coś jest na rzeczy. Ona w ogóle powstała na skutek tego, że się domagali po prostu, że lud się domagał i dzieci pisały listy, a dziewczynka to gdzie? No i twórcy zrobili tą Tolę.
0: To był import z lewicowej Szwecji.
1: Tola za patola.
0: Ale słuchaj, jest coś takiego, że dojrzewamy. Kiedyś mnie zebrało, żeby przypomnieć sobie,

0: Byłem młody, to bardzo, no naprawdę do łez się wtedy zaśmiewałem z tego i bardzo mnie to bawiło. A teraz się spuściłem, chciałem sprawdzić, zupełnie niedawno z nią, z 2 tygodnie temu, i po prostu mnie to żenowało oglądanie tego. Jak ja mogłem to oglądać takie coś? Więc coś się dzieje z naszym, nie wiem, postrzeganiem rzeczywistości, że coś, co za młodu by nas bawiło do łez, wiesz, po jakichś 20, 30 iluś tam latach życia, no po prostu żenuje nas, jak ja to mogłem oglądać. No i, także może podobnie jest z Bolkiem Lolkiem Tolą, że kiedyś to była, wiesz, przebój bloku wschodniego, a teraz odeszli trochę w niepamięć.
1: Bolek i Lolek to jest jedyna bajka dopuszczona z innego kraju w Iranie bodajże, jeśli to dobrze pamiętam, jakoś tak się upiekło, że nie znaleziono po prostu w tej bajce żadnych zachodnich, szkodliwych tam jakiejś propagandy zachodu i tak dalej, tylko to
0: Wrzucę
1: spodobało
0: sobie
1: się.
0: na YouTube'a, czy spódniczka Toli nie była zbyt krótka, jak na Iran?
1: Właśnie. Latacznica. No, ale ty
0: Właśnie.
1: Bolek i Lolek to twórca jakoś tak swoich synów chciał tam sportretować. Właśnie. Ale to zabawnie wyszło, bo ten Lolek to faktycznie taki jakby mały Wojtyła, no bo Lolek to jest zdrobniale Karol, nie? Bolek, no to wiadomo, nie? Taki większy, bardziej taki dumny, hop-siup do przodu i taki zarozumiały trochę, no to też się zgadza, nie? Taki Bolek. To jest przepowiednia, mówię wam. To jakaś tutaj w tym jest mistyka po prostu. A co
0: No,
1: symbolizuje Tola w takim razie?
0: jest Tola i spódniczka krótka, tak. Wyraźnie, wyraźnie nad kolanem.
1: No to tak przy samej dupie ta praktycznie ta
0: No,
1: spódniczka aż
0: właśnie. Ale tu widzę też
1: ściochę widać.
0: indoktrynację Toli, bo widzę Tola w mundurku zuchowym, na jakimś obozie harcersko-zuchowym, więc też była socjalistyczna indoktrynacja młodzieży, nie to co teraz. Stare dobre czasy. A już wiem, słuchaj, mam dla ciebie, Krawiec, wspaniały temat na audycję Spoiler. Nie zgadniesz. O wielkim bohaterze narodowym.
1: Bolek czy Lolek, czy pan
0: No,
1: Twardowski?
0: ciepło, ciepło, ciepło. Edward.
1: Edward?
0: Tak, kręcony jest teraz film, teraz jak mówimy, kręcą film Gierek.
1: A, tak. Borys Szyc
0: I to
1: ma
0: jakaś
1: grać.
0: mega produkcja, super
1: Nie,
0: produkcja.
1: nie Borys Szyc, przepraszam, tylko ten Koterski, syn.
0: Koterski, Misiek.
1: Misiek Koterski, no. A on pasuje, on ma taką twarz, że jak zobaczyłem go już ucharakteryzowanego, no świetnie go zrobili. Wykapany Gierek.
0: Ponoć przytył chyba
1: Tak.
0: do roli. No także wiesz, no nie wiem, ale w każdym razie zaciekawiłem się tym filmem, muszę powiedzieć, bo faktycznie robią jakieś filmy tam o Piłsudskim, wiesz, gdzieś kto, nikt tego nie pamięta, dawno temu, wiesz tam. A tu nareszcie coś, nie, przepraszam, był film o Wałęsie, Wajda chyba zrobił. Ale wiesz, o takich poza Wałęsą jakichś, wiesz, naszych czasach, no to nie było, raczej się stroniło od tego, a tutaj widzisz Gierek. Bardzo, bardzo kontrowersyjny pomysł.
1: Wałęsa, człowiek z nadzieniem. Czerwonym. Jesteś Piotrze. Przepraszam, Lajtowski jest z nami jeszcze? Pan
0: Tak,
1: Lajtowski.
0: jestem,
1: My tu
0: jestem
1: celowo takie pauzy
0: i
1: robimy, żebyś mógł wskoczyć. No, wskakuj.
0: naprawdę miło posłuchać mądrego, mądrych
1: To
0: ludzi.
1: ty nas
0: Tak
1: trolujesz,
0: sobie
1: ale jaki
0: wyobrażam, że te
1: troll.
0: pauzy właśnie były po to
1: No,
0: tylko, że.
1: a jak myślisz, po co my tu
0: No,
1: właśnie
0: po to, tak. co 2-3 nasze wejścia możesz skoczyć i powiedzieć.

0: ale fajnie tak. mówisz.
1: Ale Lajtowski się okazał właśnie
2: nie,
1: trolem.
2: Nie ma bycia takiego, wiecie panowie. No. Kultura wypowiedzi się liczy, tak? Ja bardzo mało lubię, jak ktoś mi przerywa i nawet takie dłuższe pauzy. Tak sobie myślałem, co by mogło pomóc nocnemu radiu, wiecie. Może Bolek, a może Lolek.
0: No, może maskotka.
2: Albo maskotki właśnie z Bolkiem i ten. I pięć dych bym dał za tego Bolka z maskotką nocnego radia.
0: A może są jakieś...
2: A może wiecie co, jeszcze myślałem o tym, że może browar dla Krawca, tak? Piątak i taka akcja, albo może browar od Krawca. No ale to już tak za przynajmniej dwie dychy, nie? Dwie paki plus przesyłka oczywiście.
1: Ale to nie postuluj,
2: może,
1: nie namawiaj innych.
2: Może to by zadarło, czy nie. No, tak sam się zastanawiam, co by mnie przekonało, tak? Jako takiego betona zatwardziałego centusia krakowskiego.
1: No straszny, ale namawia innych. Słuchajcie tu, czy trzeba by Krawcowi coś dać? Już go lubię. Już go lubię.
0: Wyobraź sobie, ilu ludzi idzie po audycjach spać z wyrzutami sumienia.
2: No.
0: Dałem, ale nie dałem nic do Nate'a, żadnego.
1: Dobra,
0: ale
1: już,
0: dałem, ale nie dałem.
1: Już nie gadajmy
2: to,
1: o tym
2: to,
1: dawaniu
2: i
1: nie dawaniu.
2: To święte słowa, bo sam się zastanawiałem, no kurde, no ludzie.
1: Co powoduje,
2: jest,
1: że
2: jest tak
1: nie
2: fajnie,
1: dałem?
2: Jak ty się odwdzięczyć, tak?
1: Tak się zastanawiałeś, co sprawia,
2: tak,
1: że szkoda mi tych 5 złotych?
2: Takiego, tak 30.
1: Co sprawia, że tak mi szkoda tych 5 zł? Tak się sam zastanawiam nad sobą.
2: Tak z każdej strony oglądasz, nie?
1: No bo to w sumie jest 10 bułek, to a jak ja będę potem głodny i się nie najem na przykład i będę miał ochotę jeszcze coś zjeść i mi zabraknie tych 5
2: tak
1: złotych, to co wtedy? I tak cały dzień rozmyślałem.
2: Rzucałem tą piątaką i wiesz, powiedziałem, jak spadnie reszka, to zostawię. Jak spadnie orzeł, to też zostaje dla siebie. Jak spadnie kantem, to wtedy do Krawca. I nigdy tym kantem nie chciało spaść. No.
0: To nie twoje
2: wiele razy. No.
0: Widać było, że ty bardzo chciałeś, prawda? Tylko nie twoja wina.
1: Walczył
2: ze
1: sobą.
2: Dobra, panowie, lecę, linię zajmuję.
0: Akurat dzisiejszej nocy będziesz mógł spać spokojnie, bo czuł
2: się
0: usprawiedliwiony.
1: Jak to kolega Grześka, to jest...
2: Krawiec psychoterapeuta, darmo, plus to łaska. I może w ten sposób, no.
1: A to już, ja już wiem... To ja już wiem, czemu ci się podoba tak to nocne radio, bo za darmo.
0: Krawiec, ale mógłbyś na przykład rozwinąć nocne radio dział marketingu i merchandising, czyli takie sprzedaż gadżetów z logo i na przykład kubki, kufle do piwa tutaj wspomnianego, albo na przykład tak, papier toaletowy.
2: Papier toaletowy z wizerunkiem tego Bolka, wiadomo. Albo Lolka, jak to woli, wiadomo, nie?
1: Ale właśnie widzisz...
2: Albo obu naraz. No,
0: ale ty wyobrażasz sobie, ilu słuchaczy...
2: Taki papier ma sens, naprawdę.
0: Ilu komentatorów idzie do kibelka w trakcie audycji nocnego radia, to już legendarne tutaj memy są.
1: Ale właśnie wywołaliście wilka z lasu, nie wiem jak to powiedzieć, chyba apel Lajtowskiego tu zadziałał, bo wpłynął donacik 30 zł. Więc namowy poskutkowały, to też można namawiać innych właśnie jak samemu się nie chce i też to jest bardzo dobry uczynek chwalebny i wpłacił Rebe Elemelek pisze to niemądre o tym rozmawiać, to wcale niepodobne. I 30 zł, proszę bardzo. No,
0: nawet z Tel Awiwu przychodzą donaty.
2: Podoba się to dla mnie.
1: O, z Tel Awiwu.
2: Podoba się to.
1: Podobuje, me się to podobuje.
2: Takie. Dla mnie.
1: Dla mnie to się podobuje. Takie radio, co to za darmo, to mnie się bardzo podobuje.
0: O takie radio walczyłem.
1: O takie radio walczyłem. Jak ja bym nie obalił, to by w ogóle tego radia nie było.
2: Przez mury trzeba skakać, tak? Tak. Nawet jeśli nie istnieją. Wiesz co, krawiec ten, nie wiem czy mówiłeś wcześniej o tym, jak tam się uczyłeś grafiki, bo coś przerwało.
0: A, nie, nie powiedział.
2: I wiesz co, co myślisz o tych symulatorach, tak? A ja obiecuję, że teraz będę spał, albo może nie spał i będę myślał, jak tu, wiesz, co by tu może pomogło, tak, mocnemu radio. Mhm. Chociaż może nie trzeba, bo wiesz, skoro istnieje, skoro jest tyle lat, ma się dobrze.
1: No właśnie trochę się tak obawiam, że potem mi zdasz całą taką listę takich rad, a la wujek dobra rada.
2: Nie. Jakich rad? Nie. Jedna rzecz, taka konkretna, co by miała ręce i nogi, wiesz, resztę wytnę, nie? Przecież kurwa nie będzie sprzedała książek, no. Jak taki Janek.
1: Krawiec, chcesz, musisz, krawiec, więcej musi być żartów i mądrych tematów i wiesz, i coś o filmach, coś o książkach, zapraszaj tak, gości.
2: Kulturą bez przekleństw, no wiadomo.
1: Tak, przekleństw tak. Nie za dużo, ale też żeby tak nie było za nudno, odbieram. Czasami jedno jakieś tam może się zdarzyć i dostanę taką listę
2: sucho,
1: właśnie
2: sucho,
1: rad.
2: Sucho, musi być mokro, musi być woda.
0: Ale przepraszam, słuchaczu, ale czy ty słuchałeś audycji, w której krawiec mówił o swoim poznawaniu Blendera i właśnie tam opisywał swoją drogę grafika i tak dalej? To było o jego ścieżce kariery trochę.
1: Nie było
0: tam
1: za bardzo. Ja też nie chcę się tu, ja będę się tu opowiadał jakieś opowieści. Jak byłem mały, posłuchajcie, dziateczki, opowiem, wszystko się zaczęło dawno, dawno temu. Pierwszy, to musi samo z siebie wyjść, a jak tak ktoś się dopytuje, to ja się krępuję opowiadać. A może ty nam, Lajtowski, opowiesz, jak to było, jak ty byłeś mały, jak się uczyłeś, coś powiedz, cokolwiek.
2: Tak, ja zawsze marzyłem o tym, żeby zostać magiem. Magia to była moja broszka. Gdy siedziałem na lekcjach polskiego i patrzyłem przez okno na dzieci, które biegają po placu i na te wszystkie liście, które opadają, sobie pomyślałem, że ta rzeczywistość jest bez sensu. Gdy zapytałem nauczycielkę o to, co jest nie tak, powiedziała mi, wszystko jest w porządku. Wtedy zapragnąłem być właśnie magiem. Na lekcjach matematyki chciałem się nauczyć liczyć. Wtedy nauczyciel, pan Janek, powiedział mi, że trzeba mieć w życiu cel, że jestem kapitanem okrętu, że mój okręt to moje ciało i mogę z nim zrobić co tylko chcę. I ten okręt ma ster. Dlatego zostałem magistrem. Czyli zarówno magię, magisterem. Marzenia warto spełniać. Naprawdę.
1: Ale farmazony, nie? Słuchajcie, ale...
0: Nie wzruszyła jego historia.
2: Wzruszyła lanie wody, kurde. No ludzie, no co wy?
1: Co tam, Toastmasters,
2: no kurde.
1: Co tam opowiadałeś, że lubisz się patrzeć przez okno na dzieci? Coś tam zapamiętałem, tak?
2: To... Kurwa było, to, ale to wiesz, 10 lat miałem. To już jest pedofilia, czy jeszcze nie?
1: No nie. Myślałem, że jak dorosły byłeś, to już cię wzięło na patrzenie się
2: w ogóle
1: na dzieci.
2: Jak brzmiało pytanie, bo cię zgubiłem.
1: W sumie nie było, że...
0: Jak ty zostałeś grafikiem?
2: A grafikiem? Matko Boska.
1: W ogóle,
2: co to się stanęło?
1: W ogóle, kim ty jesteś? W ogóle, czym ty się zajmujesz? Razem z Grześkiem rozwodzicie pizzę?
2: No właśnie, bo było o magu, tak? I właśnie... Tu była puenta, że pobłądziłem i zostałem magazynierem, nie? Czyli zynierem zostałem jednak maga. I to no, rozminąłem się trochę z powołaniem, z marzeniami. Tak, nagle tam impact, nie? Spadł meteoryt i to kurde, wózki widłowe, jakieś leki po drodze, jakieś przesyłki kurierskie, no.
0: Ale to widzisz, to
2: powtórzę, zamiast... Matko Boska, co to się stanęło, a teraz wiecie, no, tysiące leków mi przelatują przez ręce i nawet nie wiem kiedy, bo słucham nocnego radia.
0: Ale to słuchaj, zamiast jeździć ciężarówką z kamerką GoPro, no,
2: dokładnie, i nadawać dupę streama, pokazywać,
0: to możesz jeździć wózkiem widłowym i nadawać streama i będą ci donajciki wpadać.
2: No butla jest, gaz jest. Nawet no. Mam pomysł na nazwę, na gazie, no.
0: To może słyszałem, że taki jeden gość wózkiem widłowym jeździł po magazynie w porcie w Bejrucie i też nadawał kamerką właśnie.
2: GoPro na czoło i jest jazda, jak ten budowlaniec.
1: No tylko słuchacze zwykle mają jakieś oczekiwania, wpłacają ci dużego donata i musisz tym wózkiem coś śmiesznego zrobić, na przykład nabić na te kogoś tam, czy nie wiem. Był taki widły? Film, taki jakiś...
2: Podnieść kogoś z tym, z półobrotem?
1: Tak, i wyrzucić przez okno. Był taki film, jakiś taki gore właśnie, gdzie... w jakimś takim magazynie, gdzie były wózki widłowe, różne tam kontenery, narzędzia, doszło do jakiejś takiej totalnej masakry, że już potem byli ludzie bez rąk, bez głów i ten wózek tam jeździł po ludziach, no jakaś taki... Jak to się nazywał ten film? Może ktoś przypomni.
0: Ja byłem wstrząśnięty filmem na YouTube chyba dostępnym, gdzie kierowca wózka gdzieś tak, wiesz, cofa, zawraca tego i uderza w regał i tak się wali towar z, nie wiem, z 5 pięter tych regałów i tak dalej. Więc mam pytanie, czy to często się zdarza w magazynach takie zawalenia regałów pod wpływem uderzenia wózkiem?
2: Czy swojego doświadczenia to jeszcze nie doświadczyłem. Także wszystko przede mną.
1: Zależy komu, nie?
2: Być może to są takie przypadki dość rzadkie. Zazwyczaj no, takie cięższe towary to jednak składuje się nisko. No, więc cóż mogę powiedzieć? Tiry wjeżdżają, wyjeżdżają. Także dużo jest kierowców też.
0: A mam pytanie też o ścieżkę kariery. Czy to prawda, że kierowca wózka to jest zawód przyszłości?
2: To jest bardzo dobre pytanie.
0: Ponoć są niedobory w tej fachu.
2: W mojej opinii uważam, że coś może być na rzeczy, tak? Bo jeżeli, wiecie, kierowcę na przykład tira da się zastąpić automatem, także kierowcę wózka pewnie też się da zastąpić, tyle że tutaj ten czynnik ludzki jest dosyć ważny, tak? Tak mi się wydaje. Aczkolwiek z tego co wiem, są zautomatyzowane całe magazyny, gdzie tam palety latają, tak? Także wydaje mi się, że jednak ten zawód może być łatwo zastępowalny, tak? Magazynami, które są bezobsługowe, tak?
0: Tak, bez dróżek i tak dalej.
2: Dokładnie, gdzie po prostu na zamówienia są realizowane w sposób automatyczny. Tak, także.
0: Ale to jest kolejny z tematów, które tutaj zagaiłem, mówiąc o kraju, który wszystko importuje, a nie ma jak zarobić, żeby ten import opłacić, więc kolejnym tematem jest, jak to będzie, za co będą ludzie kupować te wszystkie dobra, skoro większość zakładów pracy, transportu i tak dalej będą robić automaty, sztuczne inteligencje, roboty, więc z czego ludzie będą mieć pieniądze, żeby to kupować? Z jakiej działalności? Bycia nauczycielem? No nie, no, bo będzie automatyczne nauczanie przez internet, przez sztuczną inteligencję. Bycia zarobkować jako kierowca wózka? No nie, no, bo będą bezwózkowe magazyny. Kierowca ciężarówki? Nie. Taksówki? Nie, bo będzie Uber. Nie wiem, chyba tylko politycy zostaną, ale po co? Skoro nie będzie wyborców, to po co politycy?
1: Ja to, muszę to może, kolegę
2: mogę
1: tu...
2: powiedzieć tylko jedno zdanie? To może będzie dochód gwarantowany, tak? To.
0: No właśnie, właśnie.
2: Że wszyscy dostaną jakąś kwotę.
0: Tutaj
2: a propos automatyzacji, wiecie co, bo jestem tak na świeżo w miarę. Pracuję teraz w firmie farmaceutycznej, która sprzedaje tych leków dosyć dużo i właśnie tam wchodzą mocne automaty i powiem wam, że te automaty trzeba jednak ręcznie ładować, tak? Bo leki są małe, także każdą przygródkę z lekami trzeba ręcznie załadować, tak?
1: Ja muszę Lajtowskiego zaprosić do Speluny na wywiad. Już sobie tu pytania układam.
2: Ojej.
1: Czy wózkiem widłowym można zabić? Takie...
2: Krawie, dziękuję, dobranoc. Fajnie było, miło. Do usłyszenia za 5 lat. Cześć.
1: Czy wózek widłowy może mieć uczucia?
2: Wyślę ci coś, żebyś miał na waciki przynajmniej. Dla dziewczyny.
1: O, widzicie, jednak się okazało, nie, że wspaniały człowiek.
2: Wróć, na karmę dla kota. Na szelmę przynajmniej, jakąś taką lepszą.
1: No nie na karmę dla kota, bo to do potrzeby pójdzie wtedy.
3: Ja ci kota podrzucę. Powiedz tylko słowa, a będzie uczyniona wola twoja. Nie no, serio. Może nie dzisiaj, bo to nie jest najlepszy moment, żebym wsiadał za kierownicę, ale kota ci mogę podrzucić. Krawiec.
1: A ja mogę ci podłożyć świnie, a ty...
3: A to robisz całe życie. Dobra, słówko do Konrada. Czemu ty jesteś tak bardzo przyzwyczajony do konceptu pieniędzy? Dlaczego to ma w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie w kontekście globalizmu? Dlaczego musimy w ogóle mieć coś takiego, żeby zarabiać pieniądze? Może te pieniądze sobie gdzieś odłóżmy na bok, jak to było pokazane w Star Treku. Tam nie było żadnej waluty. Tam tylko Ferengi się tymi sztabkami Latinum wymieniali, gdzie faktycznie byli na tyle upośledzoną cywilizacją, która nie potrafiła w stanie zbudować jakiejś wyższej formy. Czemu my cały czas jesteśmy umoczeni w tych pieniądzach?
0: No dlatego, że tutaj nasze brytyjskie City londyńskie się z tego utrzymuje i parę innych centrów. Hongkong staje się też na pieniądzach, Singapur. No po prostu ja wcale nie jestem zwolennikiem pieniędzy, ja jestem zwolennikiem komunizmu nowej ery 2.0, gdzie każdemu, jak tu ktoś powiedział w audycji, według potrzeb, a jak dostajesz rozdzielnika, to po co ci pieniądze, skoro i tak wiadomo, czego potrzebujesz i że musisz to dostać, bo jest to gwarantowane. No to dopiero
1: jesteś, jesteś malarzem, dostaniesz pędzelek i farbki. Jesteś informatykiem, dostajesz komputery.
0: Ale słuchaj, to cudowny wynika z logicznego myślenia, że skoro jesteś nauczycielem, to po co ci pieniądze na zakup żywności, opłacenie mieszkania i zakup książek, powiedzmy, żeby się podszkolić. I na przykład spójrzcie, ten model działa. Kilka jest takich modeli, mianowicie armia i kościół katolicki. A? Oni wiedzą, że żołnierz musi dostać to i to. Jedzenie, zaopatrzenie, pakiety pierwszej pomocy, amunicję, broń.
3: A ministrant musi dostać to i to, bo on ma taką słodką dupeczkę.
0: Akurat miałem na myśli księdza proboszcza i zakonnicę. Miałem na myśli. Też muszą dostać cele w klasztorze, śniadanie, obiad, kolację, habity i tak dalej, buty, odzież zimową, jak przyjdzie zima. To wiadomo, to od setek lat istnienia Kościoła katolickiego wiadomo, czego potrzebuje ksiądz i zakonnica i zakonnik. Więc po co tu pieniądze?
3: No. To jest taki program, Ministrat Plus. Jeden taki 12-letni chłopczyk, taki trochę zahukany dla każdego proboszcza. Ale jeżeli chodzi o socjal, to tutaj jeszcze chciałbym jedną rzecz wrzucić i to taką bardzo konkretną, która w kontekście globalizmu się pojawia, mianowicie te wszystkie agendy. Agenda 21, Agenda 2030, Agenda 21 była projektem, która miała na celu uświadomić społeczeństwo, w jaki sposób wejdziemy do nowego milenium. Natomiast, i to też jest zabawne, że wielu krytykantów, w tym wielokrotnie już wspomniany ten, co mu tam w żebra, powiadał, że Agenda 21 to jest Agenda 2021. Nie, to była Agenda 21, która... Ja sam, że tak jestem, że tak powiem, jestem trochę jej produktem, bo byłem na pewnej konferencji w Cetniewie, tam, gdzie Kwaśniewski się z tym Auganowym spotykał, na 4-dniowej konferencji, gdzie miałem okazję poznać ludzi z Rosji, z Białorusi, z Ukrainy, z Litwy, z Niemiec, Czech i Słowacji, gdzie się spotkaliśmy i jakoś tak próbowaliśmy, tak wiesz, tam miałem, nie wiem, tam byłem mniej więcej w 5., 6. klasie podstawówki i wyciągnęliśmy z tego bardzo dużo i tę wiedzę, którą z tego spotkania wynieśliśmy, potem trochę forsowaliśmy wokół swoich znajomych. No, ja sam mogę powiedzieć, ja tak bardzo lubię Gretę Thunberg, dlatego że ja sam byłem taką proto-Gretą Thunberg. A Agenda 2030 właśnie zakłada coś takiego jak przykładowo mieszkania socjalne. Niech one będą odlane właśnie z plastiku chociażby, ale żebyś miał ten dach nad głową, żeby nie groził ci grad, deszcz albo wichura, tylko żeby nawet jeżeli cię na nic nie stać, żebyś miał to, miał jakieś te swoje 20 metrów kwadratowych mieszkania socjalnego, tak żebyś nie musiał się bać o własne życie. Bo w tym momencie cywilizacja na to zwyczajnie stać. I to jest piękne pokazanie, na czym globalizm stoi, że tutaj chcą nas zabijać i tak dalej. Nie, globalizm dba. Globalizm bardzo dba o ludzi. I tutaj, Kunrad, jeszcze do ciebie wrzutka. Czy przypadkiem twoja religia nie jest globalistyczna? Przecież ty chcesz wszystkich pod sobą, wszystkie religie skonsolidować i być mesjaszem wszystkich. To cały czas, od początku jeszcze, odkąd byłeś prorokiem Wakan Alo, ja cię znam, ja cię czytałem, ja cię widziałem, ja cię słyszałem. To jest globalistyczne, więc ty sam swoją religią propagujesz pewną formę globalizmu.
0: Ale ostry atak poszedł na mnie tutaj z flanki. Tak, oczywiście, masz rację, tylko że ja, mój globalizm 44 pojmuję inaczej niż na przykład katolicki globalizm albo globalizm finansjery kapitalistycznej, że oni chcą to ujednolicić, tak? A ja chcę właśnie zglobalizować tak moją religię, żeby każdy naród na planecie wyznawał tę religię i jednocześnie dzięki temu był autonomiczny. To nie będzie, ja nie będę głosił, że ma być tylko i wyłącznie jeden zwierzchnik, głowa kościoła, powiedzmy, Kunradowego, czyli Jezu 44 w Rzymie na przykład, tylko odwrotnie, że mają być tak zwane autokefaliczne kościoły. Powstanie autokefaliczny kościół Kunradowy Polski i on się będzie sam rządził według własnych zasad, dbał o swoje interesy, a nie będzie pionkiem w grze, rozgrywkach jakiejś centrali na innym kontynencie, jak to możecie sobie zobaczyć w filmie Misja, gdzie przyjeżdża jakiś tam legat, jakiś biskup i ma ocenić, jak działają na innym kontynencie misje tam szerzenia katolicyzmu wśród natywnych mieszkańców Amazonii.
3: Okej, okay, to jedno proste pytanie. Dlaczego twój globalizm jest lepszy niż mój?
0: Bo mój globalizm ma być sustainable, ma być utrzymywalny i ma służyć ludziom na dole, tym samorządowcom, gdzieś lokalnym narodkom, małym, a nie jednej tej właśnie skoncentrowanej władzy globalistów.
3: No tak, ale jak to sobie dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, to właśnie ten globalizm będzie dążył do tych małych społeczności, do utrzymania tej naszej tożsamości plemiennej bardziej niż narodowej.
0: Ale wiesz co, ten mój globalizm będzie, wiesz, są tak zwane franczyzy, nie wiem czy wiecie co to, na czym polegają franczyzy. Franczyzy polegają, że jedna jakaś globalna firma wymyśla model biznesowy i to nie znaczy, że wszędzie na świecie jest jej punkt sprzedaży, punkt wytwarzania firma, ale oni sprzedają swoje logo, nazwę i sposób działania tej firmy. Tak? Prawdopodobnie na tej zasadzie chyba McDonald's działa, czy parę innych takich sieci.
3: No tak, no to jest raczej wiedza powszechna.
0: Ja będę sprzedawał franczyzę globalistyczną na tą moją religię, a to nie znaczy, że to ja będę mianował biskupa, akurat ja będę mianował, ale po mojej śmierci i tak dalej ta scheda po mnie będzie taka, że to narody same będą swoich biskupów, arcybiskupów i prymasów mianować, a nie jakiś święty Piotr, czy jakiś tam inny święty z odległego, ze stolicy jakiejś apostolskiej, tam w innym kontynencie. I to jest ta franczyza, że wy postępujcie w ten sposób. Na tej zasadzie działa islam, nie wiem, czy wiesz. Nie ma głowy islamu, są lokalne tam imamowie i tak dalej, i oni ustalają na swoim własnym poziomie, co to znaczy być najlepszym muzułmaninem, muslimem na ich terytorium.
1: A ja mam takiego pomysła, żeby zrobić, bo Związek Wyznaniowy ma fajne różne przywileje, może podepnijmy Kunrada pod nocne radio i potem ktoś się do nas tam przyczepi, że padły tu słowa jakieś tam obraźliwe. Nasza religia na to pozwala. Kogoś tam z blantem złapią, no to kościół kunradowy zezwala, to jest nasz rytuał, właśnie spalanie blanta i tak dalej, i tak
0: my
1: dalej.
0: My dostaliśmy odpust.
1: No. I no, może właśnie to jest, tak trzeba zrobić. Trzeba sobie radzić jakoś. Zgodziłbyś się, Kunradzie, żeby zrobić związek wyznaniowy, którego byś był centralną postacią? Ja chcę być jakimś tam apostolcem twoim.
0: Nie, ja mam inne tutaj plany globalistyczne, to wam wyjawię, tylko bardzo was proszę, niech to zostanie między nami, nie mówcie nikomu.
3: Tylko nie mów nikomu.
0: Zostaniecie tutaj wyznawcami religii 44, to przemienimy nazwę Nocne Radio na Radio Jezus i będzie konkurencja dla Radio Maryja. Takie są plany. I zawładniemy sporym kawałkiem tortu rynku medialnego w Polsce. Ty wiesz, ile będzie donate'ów od różnych tam... Zrobimy na przykład modlitwę wieczorną na żywo, prawda, transmitowaną przez Radio Jezus. Ty możesz być kaznodziejem, co tobie proponowałem, możesz prowadzić rozmowy dokończone na przykład.
1: I rzekł Kunrad, ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Po czym został świętym naszego radia i jest dziś postacią centralną.
3: A jakbyś Kunrad, tak nie wiem, jeżeli mielibyśmy się pomodlić do serca Jezusowego, jakby brzmiała ta modlitwa?
1: Do serca Kunradowego.
3: No Jezusowego. Jezusowego, tak.
0: Bo to jest, wiesz, to jest Trójca Święta. Jezus, Kunrad i Antychristos. To jest Trójca Święta. Nie wiem, szczerze ci powiem, to nie wiem. No, nie wiem, to... Słuchaj, ja jestem globalistą, ale nie jestem aż takim tyranem. Ja tutaj zezwolę na pewną dozę twórczości, kreatywności wyznawcom. Niech oni tworzą kulędy, modlitwy i tak dalej.
3: Pamiętam tę kulędę. Ale wiesz co, tutaj faktycznie, bo jeżeli sobie spojrzymy na mszę, czy to katolicką, czy protestancką, czy jakiekolwiek inne rytuały, czy nawet te zaśpiewy, które mamy w islamie, tutaj jest pewien rytuał. To jest też taka powtarzalność, jest potrzebna ludziom. Wobec czego sama ta modlitwa, czy to będzie różaniec, czy to będzie mantra, to jest, wiesz, to jest ze sobą synergiczne, tak? To jest mniej więcej to samo, tylko że odpowiada do innego Boga. I jakbyś, nie wiem, chciał dać swoim wyznawcom, ja wiem, siedzi za tym srogi żart i wiem, że to wyczuwasz, ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Natomiast, kurde, no tak szczerze, coś, nie wiem, Hare Kunrad, Hare, czy coś takiego, nie wiem, cokolwiek.
0: Nie, ale wiesz co, znowu moja franczyza globalistyczna nie ma polegać na kulcie mojej jednostki dokładnie. Dlatego te serca i tak dalej, Jezusa, to nie, ja bym wolał na przykład modlitwy do słońca, na przykład bardzo, bardzo chętnie bym zaadoptował i właściwie już przyjrzałem się temu, to jest, prawie żadnych zmian nie trzeba, zaadoptować modlitwę Ojcze Nasz jako modlitwę do Boga Słońca, tak? Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, tak?
3: Kunradzie nasz.
0: Przedniego daj nam dzisiaj. To jest modlitwa do słońca, tak? I rolnicy na całym świecie mogą używać tej roli. Nie, żeby się do mnie modlić, tylko do Boga Słońca. Ty, mamy kierowcę ciężarówki na żywo. Puszczasz to?
1: Nie, no jest, dołączył Tomisiu.
0: Ale czy to leci na YouTubie?
1: Nie, nie, nie. Tomisiu, witam. Ciężko się wbić, widzisz dwie gaduły i tu musisz tego... Halo?
4: Słuchaj, ja nawet nie za bardzo chcę się wbijać, bo ja lubię sobie posłuchać, jak sobie tam fajdurzycie.
0: Misiu, powiedz, czy będziesz nadawał z lewej strony mapy?
4: A wiesz, jak sobie zażyczysz i będzie zainteresowanie, to czemu nie, mogę nadawać. Nie wiem, czy będę miał taką słuchalność, jak kolega Jacek, bo on to jednak jest wprawiony w takim nadawaniu.
3: Jacek zaczynał od czterech słuchaczy, także spokojnie, naprawdę. Nocne radio rozchyla przed tobą swe pośladki.
4: O, zachęcająco brzmi.
1: I co?
0: Albo już odebrało, no.
1: I już?
4: Nie, wiesz co, ja jadę samochodem i mam tak problem zawsze, że nie mam podzielnej uwagi, więc jak muszę gdzieś skręcić czy coś zrobić, to się trochę zacinam, ale wiesz co, no bo wiesz, ty masz tę swoją religię, którą chcesz, że tak powiem, jako zbawiciel zbawiać ludzi, no i jedno z twoich najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, którą chcesz zrobić, to jest właśnie ta depopulizacja i tu jest problem, bo jestem ciekaw, od kogo byś zaczął. Jeżeli byś zaczął dokonywać depopulizacji.
1: Depopulizacja, czyli walka z populizmem, żeby nie było populizmu w ogóle.
0: Zacząłbym od rodzin z więcej niż dwójką dzieci. Po prostu głównie muslimy, Afryka i tak dalej. Po prostu
4: jest no, to... Ja bym się też zaliczył. czyli ja bym w pierwszej kolejności poszedł do wagonu, rozumiem.
0: Ale ty masz
1: zlikwidować ileś. Jak u Kononowicza, no, nie będzie niczego.
4: O jedno mam za dużo.
0: Wiesz, no po prostu to jest jakby oszukiwanie w grze. Właśnie mówiłem o teorii gier, że umawiamy się, możemy się umówić, że zastępujemy pokolenia, tak? Dwójka dzieci za żonę i za męża i okej. Ale tamci nadużywają tego prawa, bo po prostu mnożą się... 6 dzieci, 8 dzieci, 5, 4. Jeszcze 3 to można by się umówić na jakiś wyjątek, ale więcej, no to po prostu jest to mordowanie planety, życia na planecie Ziemia.
3: Kunradzie, prywatne pytanie. Czy masz rodzeństwo?
0: Mam.
3: O, to
0: Bisiu. Ale ma ładnego Dreamcatchera. Czy używasz Dreamcatchera do wyłapywania audycji Nocne Radio?
4: Wiesz co, ja chyba włączam złe przyciski, bo ja za każdym razem jak kończę mówić się wyciszam.
0: Tak, bo tam obok jest przycisk kamery.
4: Dokładnie. Wiesz co, to ten Dreamcatcher ma chyba 20 lat. To jest Dreamcatcher, który... kupiłem od Indian koło Grand Canyonu przy mojej pierwszej wycieczce na Grand Canyon, także taki trochę sentyment do tego.
3: Mam taki pomysł, żebyśmy w Polsce zaczęli sprzedawać Dreamcatchery.
1: już mamy Dreamcatchera, bo w sumie to nam się nie śniło, że będziemy mieli takiego, to można tak powiedzieć, że taki Dreamcatcher.
4: Dokładnie, a po co jeszcze chcesz mu dawać zarobić? Mało ci pieniędzy wziął z twojej kiesy?
1: To jest po prostu wymarzony przywódca nasz, Dreamcatcher. Catcher z naszych snów.
0: Superhero.
1: No, każdy ma takiego, jak się zapracował, Catchera.
0: Nie, ale mówiliśmy o filmie Gierek, że tutaj, wiesz...
1: Giereś?
0: Gierek, Edward Gierek. Ale słuchajcie, naprawdę...
1: Ja bym zrobił film Gierek.
0: Wyobraźcie sobie, że będą powstawać seriale czy filmy kinowe o braciach Kaczyńskich, o katastrofie. No już były, katastrofa smoleńska i tak dalej, ale to jest dopiero... Tak, ale to są pierwsze epizody, a co będzie, wiesz, na przykład... pogrzeb Kaczyńskiego na Wawelu, drugi i tak dalej, jego później walka o władzę po Kaczyńskim. Także to są seriale na kilka sezonów będą.
1: A jakby zrobić film właśnie zamiast Gierek, film Giereś? Macie jakiegoś aktora, który mógłby tutaj by pasował?
3: Dany DeVito.
1: Nie, no właśnie bez przesady, ale
0: już wiem.
1: Ciężko znaleźć chyba jakiegoś...
0: Pazura?
1: Pazura. Nie przypominam sobie żadnego aktora, który by pasował tak urodą. Jakiś żydowski aktor.
0: A słuchaj, bardzo, bardzo jest plastyczny, że się wyrażę, Misiek Koterski, tak żeby troszkę schudł i by wyglądał do roli w sam raz.
3: Właśnie rola. Marcin Rola.
0: Rola!
3: Niech zagra Jarosława Kaczyńskiego w tym filmie.
0: Nie, to chyba tego Miśka, tego drugiego Miśka z Senatu. Kto jest w Senacie tam? Michał?
3: Giereś.
0: Nie, Michał. Nie, no wicemarszałek Senatu. Ten, który przeszedł przez wszystkie partie już. Taki w okularach i też łysy właśnie.
3: No to Giereś.
1: Roman Giertyś. Giereś.
0: Leonardo DiCaprio. Mamy propozycję aktora.
3: No w sumie. Jakby się tak na łyso opierdolił. Ej, kurde. On to, pamiętacie, on miał taką... to on miał rolę w tym, w Co gryzie Gilberta Grape'a, tego upośledzonego dzieciaka?
0: Kto?
3: Leo DiCaprio, czy kto to był?
1: Tak. Gilberta Grape'a, czy jakoś
0: ale,
1: tak.
0: Ale przepraszam, muszę się wtrącić. Słuchajcie, według mnie ta rola do tej pory mnie prześladuje jakby, znaczy zapamiętała mi się, czyli Leonardo DiCaprio jako ten upośledzony w Co gryzie Gilberta Grape'a. A zauważyłem i zrozumiałem to, że role upośledzonych grane przez Toma Hanksa i kogo jeszcze? Aha, i Rain Man też, ten Dustin Hoffman, wcale jakoś specjalnie dla mnie nie są przekonujące, że ten Tom Hanks ma, wiesz, IQ na poziomie tam 60 ileś. On, ich twarze wyglądają zbyt inteligentnie. Tak, co wy myślicie o tym?
1: Ja myślę, że Leonardo DiCaprio faktycznie by pasował, bo już do roli Gieresia, bo już grał upośledzonego.
3: My point exactly, ale no, to ty powiedziałeś, nie ja.
4: DiCaprio ma taki lekki uśmiech trochę, jakby miał, był trochę upośledzony, więc on by faktycznie...
3: No i właśnie te służby tutaj na mnie dybią cały czas, ja tak się, wiecie, trochę śmieję im w twarz.
1: Ale z kolei Mel Gibson grał teoretyka spisków i tak trochę taki potrafi grać takich szalonych Mad Maxów różnych, to może też by się nadał.
3: Może inaczej zapytajmy tak, żeby już tutaj za bardzo dupy nie obrabiać. Kto mógłby zagrać Kunrada, kto mógłby zagrać mnie, kto mógłby zagrać Krawca?
4: No Krawiec już stwierdził, że Brad Pitt kiedyś, więc już ma swojego...
0: Krawca?
1: Bardzo pasuje, tak z urody, sylwetka, śmiałość taka charyzma właśnie i świetny aktor, to nie każdy tu by podołał aktor. To.
3: Ja mam też swój typ. Jak on się nazywał ten, kurde... Moment. Bo ani nazwy serialów nie pamiętam, ani nazwiska. Ten gruby Gorol ze Świętej Wojny.
1: Wiem, o którego chodzi, ale też nie pamiętam, jak się nazywa.
3: Zbigniew Buczkowski.
1: To kogo mógłby grać?
3: No mnie!
1: Ty taki piękny jesteś? Taki piękny jesteś?
3: No, trochę tak. Ja sam na siebie nie narzekam. A Jezu, kogo chciałbyś, ale tak wiesz, tak, bo tak realnie, nie? Żeby to nie był jakiś tam Brad Pitt, tak kto mógłby ciebie zagrać?
0: Nie wyobrażam sobie, nie mam pomysłu. To Misiu może. To Misiu może.
3: Nikt nie jest godzien, aby cię zagrać.
0: Nie, ale słuchaj, ja ci coś powiem. Czy komuś przyszło na myśl, że takiego Karola Wojtyłę mógł grać ten, jak mu tam było, ten Adamczyk, czy jak?
3: W Młodym Papieżu, tak. No. Zajebiście tak, oczywiście, że tak.
0: Mnie się zupełnie nie kojarzył z Wojtyłą. To są decyzje reżyserów, lepsze lub gorsze. Czasami czasem wyobrażać, no tak, no ale to jest na podstawie, a nie dokładnie. Ale wiesz, czasami są idealnie pasujący aktorzy, się trafiają, a czasami jest to takie trochę naciągane, bo nie ma innych lepszych aktorów. Na przykład teraz jest taki serial ponoć, ja nie oglądam, ale o królowej Elżbiecie brytyjskiej i tam jest kilka aktorek, które ją po kolei grają w kolejnych sezonach. I wiesz co, no pewno coś tam, jakieś cechy mają, ale z wyglądu nie pasują, według mnie.
3: No tak, ale wiesz, ale nie jest kwintesencją tutaj mieć podobny ryj, tylko bardziej odegrać osobowość.
0: Ale na przykład, wiesz co, teraz nawet chyba wczoraj był film tu po raz kolejny puszczony, Imitation Game o Alanie Turingu, jak on budował ten komputer swój i łamał Enigmę, szyfrę Enigmy i słuchaj, i zrobili tego Dominika Cumberbatcha i tak go tak patrzę, ty wiesz, że on nawet chyba podobny do tego Turinga jest, tak nawet fizycznie, wiesz, a plus gra jakiegoś takiego autystycznego naukowca, to miało naprawdę sens według mnie.
3: No ale słuchaj, no ale to jest naprawdę trzeciorzędne, jeżeli sobie wiesz, jeżeli sobie patrzysz na jakąkolwiek produkcję filmową, która byłaby oparta na biografii, niech ta osoba będzie, nie wiem, minimalnie podobna, będzie miała mniej więcej ten sam wzrost, będzie miała mniej więcej tę samą fryzurę, resztę sobie nadrobi charakteryzacją. Tutaj chodzi, że wiesz, że wygląd no to pół biedy, tak? I jednak finalnie, jeżeli mamy osobę, która faktycznie potrafi grać, potrafi się wczuć w tę postać, to ona zrobi dużo lepiej, nawet jeżeli nie będzie podobna, bo dużo bardziej nam da jako odbiorcy takiego, wiesz, skonsumowania tego dzieła sztuki.
0: No to mam kolejny bardzo dobry przypadek, przykład. Był taki film, zapomniałem jak to się nazywało. Nie Imitation Game, tylko Theory of Everything, teoria wszystkiego o Stephenie Hawkingu. I tam ten też sławny aktor Redmayne no też właściwie no, znakomicie zagrał, ale tutaj muszę powiedzieć, że grał tak znakomicie, że nawet mi obojętne było, czy on jest podobny do Hawkinga, czy nie.
3: No właśnie do tego zmierzam. Właśnie do tego zmierzam, że jeżeli dobrze zagrasz, to nie ma znaczenia, bo charakteryzacja robi naprawdę sporo. Nastrzykasz sobie silikonu na twarz i można ci zmienić twoje rysy twarzy, więc tutaj absolutnie bym się nie czepiał i jako, nie wiem, menedżer tego całego projektu, tego całego filmu absolutnie bym nie szukał aktorów podobnych fizycznie, tylko aktorów podobnych psychicznie.
1: Jeff, tak, ale moja kandydatura na Kunrada to Jeff Bridges. Wkleiłem tutaj nawet na ekran, możecie sobie zobaczyć zestawienie. A dołączył do nas Lajtowski powoli.
0: Ale wiesz co, ja chciałem jeszcze się odnieść do potrzeby, bo otóż mam na to odpowiedź, mianowicie żaden aktor, albo taki aktor jak ten Serkis, czyli podkłada tylko ruchy ciała pod kulki, a tak naprawdę albo te postarzane czy odmładzane komputerowo postacie jest tam The Irishman, gdzie po prostu twarze są nakładane na ciała aktora komputerowo i właściwie mogą być dowolną postacią, bo i tak komputery grafikę nakładają w filmie.
3: Okej, a tutaj Krawiec ktoś do nas dołączył, mówiłeś?
1: Tak, wrócił z powrotem Tomisiu, który chyba wybył, przez chwilę go nie było, albo mi się wydawało, i Lejtowski. kto pierwszy, ten lepszy.
2: Ja Siemano, muszę... panowie, to ja mam pytanie takie, bo wiecie, filmy są fajne, różne są filmy, filmy można wrzucać na różne rzeczy, albo tak tylko dla siebie kręcić, na przykład w sypialni. Ten, powiedzcie mi, jaki to byłby w ogóle film, bo wiecie, jeśli to ma być film o skręcaniu stolika z Ikei, tak jak teraz robię, to trochę innych aktorów może potrzeba.
0: Nie, to był epizod.
2: Co myślicie? I uciekam, wiecie, dobrej
0: sezon
2: nocy,
0: drugi,
2: fajnie,
0: ja
2: że jesteście i ten. Do usłyszenia następnym razem. No, dobrego wszystkiego.
1: Trzymaj się, dzięki, hej.
2: No, dża, cześć. Cześć, krawiec. Cześć, potrzeba, no to... cześć. Cześć wszystkim, cześć, Konrad. Cześć, cześć.
0: Ale słuchaj, to może zostań, ja ci powiem. Epizod drugi, sezon drugi, epizod pierwszy, Konrad dzwoni do nocnego radio.
2: No to dokument.
0: No fabularyzowany na podstawie faktów. No czego byś chciał?
2: Czy komedia romantyczna?
0: No to różnie, to zależy od którego miejsca w odcinku.
1: Komedia romantyczna to tak bardziej horror, z tobą, Lajtowski.
0: Tragi komedia. Horror. Horror.
3: Nie, ale naprawdę to widzę. Siedzę sobie z krawcem. Krawiec mnie tutaj, nie wiem, zadzwonił, poprosił, żebym mu pomógł skręcić szafkę z Ikei. I przychodzi Jezus i mówi, że ideologia szafek jest całkowicie wadliwa i że trzeba ją zastąpić. I on tutaj jako Jezus Kundrat Budda Stuleja nagle nam wszystko poprawi i zaczyna tam, nie wiem, bierze jakąś śrubkę i zaczyna ją wkręcać w środku deski. Wszystko, ta deska zaczyna się łamać, ja tak z krawcem drapiemy się po główce, tak patrzymy na to, ale dajemy mu szansę i nagle słychać taki trzask drzwi. I wychodzi i w tych drzwiach pojawia się tam i mówi, ja wam zaraz wszystko wytłumaczę.
0: Nagły zwrot akcji.
3: I cliffhanger do następnego epizodu Netflix, daj mi 300 milionów na mój serial.
0: A słuchaj, w tym momencie zapada...
2: Zapowie ci podrzewa, że bardzo dobry scenariusz. No trzeba realizować. Nawet wiesz, jakichś aktorów niskobudżetowych można nająć. Albo i wysoko.
3: Mnie będzie grała ta Godlewska.
2: A nie chcesz tej? Tun?
3: Kto? Co?
2: A jest taka laska, co się nazywa Tun. Taka...
3: Nie, znam, nie mniejsza, Stunów tuna. Znam tylko Róże.
2: Mniejsza o to, dobra. Głupi żart, nie klei się. Lecę, serio, panowie. Trzymajcie się.
3: Z Bartem Mordeczko, trzymaj się.
1: Cześć, cześć.
2: Cześć, dobrego.
3: Po czym rozpoczyna się drugi epizod i Etam zaczyna, siada z nami, rozkłada te wszystkie śrubki i te wszystkie elementy, które mamy zwykle, kiedy dostajemy stolik czy cokolwiek innego z Ikei. I zaczyna się bawić z nami tak, żeby pobudzić naszą dziecięcą wyobraźnię. Bierze śrubeczkę i mówi, to jest dinozaur. I ten dinozaur, ten T-Rex walczy z Triceratopsem i tak uderza te dwie śrubeczki o siebie, aż powstaje iskra. I nagle się podpala kawałek drewna. Oczywiście tam w międzyczasie robimy sobie kawę, gadamy sobie i tak dalej. I iskra pada na ten paździerz. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ale meble z Ikei są robione z śmieci.
0: Wow. Nie odpadów?
3: No odpadów, śmieci, jak zwał, tak zwał. Ostatnio śledziłem sobie kwestię przepływu śmieci do Polski, gdzie udało mi się wbić na różne rzeczy, o których pewnie w mainstreamowej telewizji usłyszycie gdzieś w okolicach września, odnośnie tego, że w Polsce jest bardzo dużo śmieci przechowywanych, bardzo dużo importujemy, mamy też w Polsce fabryki Ikei. I to, co jest jakieś, nie wiem, jakiś totalny żwir, jakieś trociny i tak dalej, to trafia do Szczecinka, do Kronoszpanu, który robi z tego płyty paździerzowe, który potem wysyła to do Ikei, oni to paczkują, malują i potem nam sprzedają. Więc tak to mniej więcej wygląda. No, więc nie kupujcie mebli z Ikei, to jest gówno.
1: Boże, ze śmiecia powstałeś i na śmietnik powrócisz szybko. Tak to jest z tymi meblami. One szybko tam wracają chyba na ten śmietnik. A tu macie na ekranie kolejną propozycję. Nie wiem, co myślicie. Zerknijcie
0: sobie. No strzał, że się wyrażę, nomen omen strzał w dziesiątkę. Nawet z lufy dymi jeszcze. Wow.
3: No bo krawiec lubi robić takie dymy.
1: Jakby ktoś nie wiedział, to ten po lewej to naprawdę jest etam, tylko trochę taki ale... podretuszowany.
0: To nie ten po prawej? Ja myślałem, że ten...
1: No jest, ja już sam nie wiem, który to...
3: Tutaj taki.
0: Ja myślałem, że to Action Hero to jest Steven Seagal ten po lewej przecież.
1: Ale to właśnie takie mylące. Ktoś mógł pomyśleć, że to ten po prawej to jest Etam, a tu po lewej Steven Seagal.
0: Wow.
3: Jestem ciekaw, jakbyś ty mnie krawiec narysował. Jak ty mnie widzisz tak, wiesz, tak gdzieś z tyłu swojej głowy.
1: Jak sobie wyobrażam?
3: No.
1: Czy nie muszę sobie wyobrażać, bo wiem, jak wyglądasz.
3: Nie wiesz.
1: Wiem.
3: No w sumie możesz wiedzieć. Ale to znaczy, że się postarałeś.
1: A mało to razy naćpany, pijany, zabrudzony, zaśmierdzony włączyłeś niechcący kamery na Skype'ie?
3: A w sumie. Wypraszam sobie, nie byłem zaśmierdzony.
4: No teraz to każdego można przecież sprawdzić, jak wygląda. To nie jest skomplikowane przez internet coś takiego zrobić.
0: No to spróbuj sprawdzić krawca.
1: Mamy kolegę hakera i to lepszy od potrzeby chyba.
4: Na przykład mi się włączył mi się taki klip, ale no nie wiem, czy to był on. Bo kiedyś próbowałem włączyć na YouTubie stream radia i był klip, że krawiec komuś tam grozi. Ale nie wiem, czy to ty byłeś.
1: No wyciekło co nieco tam, trudno się mówić.
4: No. Taki gość w okularach, takim trochę zezem, to ty?
1: No, najwidoczniej. Ale ciekawym przypadkiem jest Epic Lloyd z Epic Rap Battles of History. To jest gość, który się wcielał tak w Billa Gatesa, w Supermana, Hitlera, Arnolda Schwarzeneggera i nie wiem, Mario i 100 innych postaci. Okazuje się, że można po prostu zagrać dowolną postać i on mało, że dzięki charakteryzacji no, wygląda naprawdę świetnie jako ci bohaterowie, to jest znakomicie ucharakteryzowany, to jeszcze fajnie te postacie gra, oddaje tak jakby no, charakter tych postaci, co nie jest tak łatwo chyba tak szerokie spektrum mieć umiejętności odgrywania tak różnych bohaterów, no od Mario do Hitlera, nie? I Terminatora, przez Terminatora. I odkryłem, że taki właśnie dobry aktor w jego stylu, który ma takie skille, to on ma też specyficzną budowę ciała i twarz. On po prostu jest łysy. Ma twarz, ma taką trochę jakby nijaką.
0: Przepraszam. No. Wrzuć na ekran może, to będziemy wiedzieć o kim.
1: Epic Lloyda?
0: Mhm.
1: Dobra, spróbuję.
0: No aż mnie zaciekawiłeś.
1: Wiesz co, to może będzie prościej, jak każdy sobie wpisze po prostu na YouTubie ERB. ERB. I wyskoczą ci różne odcinki Epic Rap Battle i tam masz go na miniaturkach, nie? Po prostu.
3: No tak, ale to jest, wiesz, jeżeli jesteś aktorem, który gra swoją twarzą, no to ta twarz twoja powinna być w pewien sposób nijaka. Twoja budowa ciała powinna być też w pewien sposób nijaka. Taka, wiesz, takie BMI mniej więcej w porządku. Jeżeli się zatrudnisz do roli, gdzie masz być chudszy, to masz pół roku na to, żeby się przygotować. Jeżeli masz się spaść, to też się do tego przygotowujesz. I to jest właśnie klasa aktorska, tak? Granie kogoś innego.
4: Dokładnie. Ja na przykład, mi się bardzo podobało, jak zagrał Małek z Queen Freddiego Mercury'ego. Bardzo fajnie zagrał. Sposób, w jaki grał, się poruszał.
0: Ale jest takie wideo na YouTube, które jeden do jeden porównuje ich koncert na Wembley, zdaje się. Ruchy, głos,
4: tak,
0: wszystko.
4: Tak, jest właśnie...
0: Niemal identyczne.
4: No niemal identyczne, dokładnie. Bardzo, bardzo.
0: Ale wiecie co, chciałem kiedyś znalazłem, i to sprzed poprzedniej kampanii prezydenckiej, jest takie prześmiewcze, chyba, nie wiem, Saturday Night Live czy coś takiego, debata wyborcza Bernie Sanders przeciwko Donaldowi Trumpowi. Słuchajcie, w którymś momencie ja nawet zapomniałem, że to jest jakaś parodia. No oni tak genialnie ich naśladowali ruchami, mimiką, słownictwem, wyrazami, które mówią, wiesz, że to jest mistrzostwo. No i pytanie o filmy, nie tyle tam, wiem, o Kaczyńskim czy coś, tylko o Donaldzie Trumpie. Ilu talentów

0: No, muszę stanąć, bo nie mogę mnie zobaczyć.
1: Tak, samochodem tak. Ja już miałem ci sugerować wcześniej, bo...
0: No ale gdzie to jest na YouTubie, tak?
2: Są te tak, stawki. A to...
1: Wiesz, głupio by było przerabiać audycję Nocnego Radia na patostreama z Kalifornii.
2: Ale wiesz co, dzisiaj sobie słuchałem tutaj trochę zapełnię pustkę, dzisiaj sobie słuchałem w magazynie motoryzacyjnym Tok FM, gdzie odwoływali się do, gdzie Jacek Balkan i Sławek Peruszewski mówili o wypadku Tesli w Niemczech, gdzie koleś, który jechał Teslą, walił się w, jak to się nazywa, nasyp kolejowy, o. I dlatego on się w ten nasyp wbił, tylko i wyłącznie dlatego, że jechał podczas bardzo potężnego ulewnego deszczu i żeby zmienić częstotliwość pracowania wycieraczek, to musisz sobie wyklikać na tym ekranie dotykowym kilka tam różnych funkcji, wejść w menu, wejść w podmenu i sobie kliknąć w coś innego. No i pierwotnie dostał tam mandat 1000 euro miesiąc bodajże zakazu prowadzenia pojazdów ze względu na sprowadzenie zagrożenia w ruchu lądowym. Odwołał się od tego wyroku, po czym sąd wyższej instancji w Niemczech, nie wiem jak to się nazywa, ale tak tutaj sobie cytuję to co dzisiaj usłyszałem, orzekł, że nie wolno korzystać z ekranów dotykowych typu tablet podczas jazdy, jeżeli jesteś rozproszony, tak? Możesz to sobie zrobić, nie wiem, na światłach albo gdzieś na parkingu, ale nie powinieneś tego robić i to jest pewna wada konstrukcyjna tychże Tesli, że musisz sobie kliknąć gdzieś tam na tym wielkim ekranie. Co jest, no powiem szczerze, trochę dziwne, ale no, wydaje mi się, że kieruje to... Kieruje to czymś, co przed czym nie uciekniemy, bo przed nowoczesnymi samochodami elektrycznymi nie uciekniemy, ale przed tymi fizycznymi przyciskami, przed tymi fizycznymi wajchami, no jednak nie ma sensu by uciekać.
1: No a wiesz, oczywiście ja się z tym nie zgadzam, jestem sceptykiem, ja też. Ale jako kreatywny to bez mogę sensu powiedzieć, że przecież... Wystarczy będzie głosem sterować. Zwolni wycieraczki. I
0: słuchaj,
1: auto ci powinno samo.
0: Bo w Tesli masz praktycznie...
1: Przepraszam, to mi się... Posłuchaj. Okej, Tesla, slow down wipers.
0: Dokładnie. I masz w Tesli masz wszystko praktycznie teraz sterowane głosem, więc się zastanawiam, dlaczego on szukał na ekranie tego, bo ja na przykład to wiesz, głosem sobie to przełączam, nie, w samochodzie.
2: No, jak bo jadasz? Tak mi się właśnie skojarzyło, bo mi się wydawało... Jedziesz Teslą teraz, tak?
1: Zatrzymał się.
2: Zatrzymał się teraz Teslą. Tylko, że to jest sprawa, nie wiem, sprzed 2-3 lat mniej więcej, bo to chodzi o to, że teraz był ten wyrok sądu, teraz był ten wyrok sądu. Tak, jedziesz Teslą, już widzę to charakterystyczne menu. Tylko, że to była sytuacja sprzed 2-3 lat. To było na Europę, więc być może jeszcze to, o czym mówisz, nie dotarło do Europy.
0: Faktycznie masz rację, bo oni co jakiś czas wysyłają update systemu i nawigacja głosowa chyba jest dopiero gdzieś tak od roku dostępna. Tak
2: nawet
0: nie było tego, faktycznie masz rację.
2: Nawet pokuszę się o ryzykowne stwierdzenie, że ze względu na ten wyrok niemiecki i ze względu na tę sytuację, bo Tesla bardzo szybko reaguje na te wszystkie takie błędy, które się, wiesz, które się bardzo zdarzają, bardzo update'em, więc myślę, że nawet możliwe, że ze względu na tego typka w Niemczech ta aktualizacja została wypuszczona.
3: Macie no. kolejną propozycję na ekranie.
0: Okej, zaraz sobie włączę.
1: Mógłbyś skomentować?
3: Kuba.
0: Kto?
3: Kuba z USA i grany przez Dina Norrisa, z tego co grał Hanka Schrödera w Breaking Bad.
2: Ty, a weź go podstaw do tego, do Danny DeVito jeszcze wrócił tutaj.
3: Danny DeVito?
2: No.
3: Dobra, zobaczymy.
0: Ja na przykład nie widzę tego zdjęcia, czy to jest na YouTubie, czy to jest na czacie?
2: Na YouTubie.
1: Jest na YouTubie. I wyobrażasz sobie, że ten

0: po prawej mówi: hej, hej, wariat, hej!
1: No, a to jest też dobry aktor. Ja na przykład lubię tego aktora. On, nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, ten aktor po raz pierwszy grał z Melem Gibsonem w Zabójczej Broni, w pierwszej części, jako jeden z tych policjantów.
0: A czy on nie grał jakiegoś centuriona rzymskiego, czy jakiegoś legionistę rzymskiego też w jakimś filmie? Jak mi się ktoś kojarzy.
1: On na początku grał bardzo dużo ról drugoplanowych, nawet gdzieś tam w tle, bym powiedział, trzecioplanowych. Wybił się dopiero, chyba jakaś tam była rola przed Breaking Bad, była jakaś rola, gdzie się tam wybił. I potem w Breaking Bad, no to wiadomo, że tam zdobył popularność.
2: Przypomina mi się historia jakiegoś Polaka, który grał rolę w Pasji Mela Gibsona, który grał, to znaczy tak, opowiedział, był to piękny wywiad gdzieś tam, nie wiem, w jakimś mainstreamowym dzienniku typu Rzeczpospolita. Nie była to Wyborcza na pewno, ale opowiadał że ta rola w filmie Mela Gibsona i bycie tak blisko Jezusa bardzo mnie przybliżyło do mojej wiary. A on grał tego łysego kolesia, który biczował Jezusa tymi hakami.
0: Nie, on grał tego, który był szatanem.
2: Nie. Wiesz co, zaraz aż znajdę screena. Polak w pasji, aż się boję, co mi Google zaproponuje.
0: Krawiec. Ale widzisz, ten młody Danny DeVito bardziej mi się kojarzy z takim hej, hej, wariat, hej, hej, książę. A nie ten poprzedni, tylko że jest jeden problem, bo nie wiem, czy wiesz, że to jest Danny DeVito jakieś 40 lat wcześniej, a teraz Danny DeVito się bardzo chyba posunął w wieku i niespecjalnie jakoś aktorsko wygląda.
3: No, ja go jeszcze pamiętam z serialu Taxi, no to w ogóle jeszcze inaczej wyglądał. W Bliźniakach on całkiem nieźle tam się prezentuje jeszcze, jak ze Schwarzeneggerem gra, nie? To dosyć stary film jest w sumie.
2: No, rola pingwina.
1: Mi się zawsze Danny DeVito mylił z tym Joe Pesci. Nie wiem dlaczego. Może wzrost, zachowanie.
0: Z powodu italiańskiego nazwiska.
1: Wiesz co, nawet nie chodzi o nazwisko, tylko sposób, w jaki oni grają. Obydwóch bardzo lubię, obydwoje grają w taki bardzo specyficzny, humorystyczny sposób. No, John Pesci ma bardzo charakterystyczny głos, nie? No to tego się nie da ukryć, że on tym głosem bardzo fajnie gra. Ale oni mi się zawsze mylili na początku. No jeden jest troszeczkę grubszy, no to że faktycznie nie są tacy podobni.
2: Ale to jest coś dla mnie niepojętego, tak? Że w zawodzie aktora możesz sobie, nie wiem, czy przytyć, czy schudnąć o 20 kilo, tylko dlatego, że robisz sobie jakąś rolę. Pamiętam, kiedy był nakręcany pierwszy dziennik Bridget Jones, babka do tej roli przytyła to naście co najmniej, jeżeli nie 20 kilo. I po prostu ja pierdzielę, kurde, naprawdę szacun. Film filmem, ale samo oddanie do roli. Już wiesz, no tutaj jedni się uczą karate, inni się uczą kung fu. Ty jesteś w stanie sobie wrzucić na nogi 20 kilo w pół roku. Wow, no ja pierdolę.
1: Ja się zastanawiam, czy oni sami z siebie potrafią to zrobić, czy mają taki sztab ludzi, tych całych, wiesz, dietetyków, którzy im w tym pomagają. No bo jeżeli sami z siebie, no to faktycznie szacun.
0: Nie, na pewno mają dietetyków tam. Na żywioł się nic nie wrzuca raczej. To musi być jakieś, wiesz, fachowa porada i tak dalej, bo wyobraź sobie, że coś by ktoś tam próbował i coś mu się stało i wiesz, miliony dolarów przepadają, bo ktoś się zatruł, a to się skarży producenta, że mu tam dostał wrzodę i mu wycięli żołądek z tego powodu. Nie?
3: I kolejna propozycja.
2: Tak. O kurwa, tak!
3: No.
1: Też aktor.
0: Ale czy to jest ten, kto się domyślam, że to jest ten Artur Barciś?
1: Nie, to jest...
3: Jaki Barciś?
2: Jezus Kundrat!
3: Artur Barciś!
0: No co, pytać nie można.
2: Krawiec, dorzuć Barcisia.
1: Słuchaj,
0: ale nie, usta ma typowe Barcisia.
3: Barciś też w sumie by pasował na Enkiego.
2: Tylko tak 30 kg temu.
3: No.
1: Barcisz ma węższy nos, a ten ma szerszy nos, taki trochę jak kalafior.
3: Ja myślę, że dużo lepiej pasuje Jonathan Banks, też z Breaking Bad znany, jako Mike.
1: No właśnie chciałem się spytać Konrada, czy on ten serial oglądał.
0: Nie. Breaking Bad?
1: Tak, Breaking Bad. No, to bo wiesz, jak ktoś ogląda...
0: Jakiś legendarny, ale...
1: Tak, bo jak ktoś oglądał Breaking Bad, to od razu rozpozna tego aktora, także domyśliłem się, że nie oglądałeś.
0: Niestety.
3: No, to cię ominął świetny serial. Naprawdę dobry, jeden przez niektórych uważany za w ogóle najlepszy serial ever.
2: No, taki pierwowzór współczesnego serializmu, jeszcze z czasów, gdy serial miał 24 odcinki w sezonie.
1: Ja się przyznam, że to był pierwszy taki serial, gdzie ja wpadłem w cuk oglądania, bo poprzednio to nie zdarzało mi się, żeby oglądać jeden odcinek za drugim, a Breaking Bad, jak zobaczyłem pierwszy odcinek, to mnie tak wciągnęło, że chyba sześć naraz obejrzałem.
0: Ja myślę, że zraziłem się do seriali raczej. Chyba mnie zniechęcił do seriali dawno temu Lost, ci zagubieni, czy zaginieni na tej wyspie, tam po prostu wiesz, najpierw wow, ale serial, ale niesamowite, oglądam. No, ale kiedy tu się zacznie coś sensowna akcja, no, gdzie jest ta tajemnica, wiesz, i tak czekam, no, później się dałem jeszcze na drugi sezon nabrać, no, to gdzie jest ta tajemnica, o co tu chodzi w tym, i w końcu się zrozumiałem, że się dałem nabrać tym producentom i że to jest jakaś bzdura i po prostu...
3: I ostatnia propozycja, tu macie po lewej moje
0: poznaję, patrz,
3: moje patrz, zdjęcie po lewej, a po prawej Brad Pitt.
1: Wow, jaka zmiana.
3: Myślę, że pasowałbym. Pasowałby.
1: Ale też chyba masz dobry sztab ludzi, który z tobą pracuje.
3: No.
1: Bardzo fajne. Nawet podobne ubranko mają.
0: Ale Krawca możesz poznać po tym takim błogim uśmiechu, bardzo życzliwym dla słuchaczy właśnie. To jest cały Krawiec.
2: Dobra, to teraz jest taka zgadywanka. Krawiec jest po lewej, czy Krawiec jest po prawej? Dajcie znać na czacie.
3: Nie, no przecież już zdradziłem, że po lewej jestem ja.
1: Po lewej?
0: Po lewej. Nie, po ja lewej. Cię poznałem po uśmiechu, po prawej.
3: Nie, po lewej, ja tak się dużo nie śmieję.
1: Po lewej to jest jak jest sam, a po prawej to jest jak się spojrzał na jakąś...
2: Po lewej to jest fotka na LinkedIn, a po prawej fotka na Tindera.
0: Nie. Po prawej to jest jak Krawiec słucha głosu Iwony.
1: Tak. Po prawej jest taka bardziej rubaszna fotka, bardziej rubaszny wygląd twarzy. Taki wiesz, uśmieszek. Po lewej taki zamyślony jest. Taki, kiedy tu skończyć może, taki właśnie...
0: Nie, słuchajcie, już wiem. Ten po lewej Krawiec słucha Etama. Po prawej Krawiec słucha Iwony.
1: O nie, ten po lewej Krawiec słucha Etama, nie. To za dobre zdjęcie.
0: Dobra, po lewej Krawiec słucha Konrada.
1: Też nie, też za dobre. Nie, po lewej to jest...
0: Też za dobre, no nie.
1: Po lewej to jest jak Krawiec właśnie dostał donata.
0: Dobra, kolejna, do trzech razy sztuka. Po lewej.
2: Po prawej,
0: Krawiec słucha Iwony. Po lewej, Krawiec słucha Potrzeby.
2: Na czata Nocnego Radia wrzuciłem gifa, gdzie Krawiec słucha Konrada.
1: Słuchajcie, pojawił się ten Mike.
3: Mike się pojawił, o proszę bardzo. A zaraz wam pokażę też potrzebę. Zaraz potrzeba będzie na ekranie. Jeszcze propozycja.
2: Moje ciało jest gotowe.
1: Już. Daj, teraz... jakieś, zdjęcie.
0: Teraz spojrzałem na czat Nocne Radio, na czat Tango i widzę, jak krawiec słucha Konrada. No dobre, dobre.
3: Z lewej strony jest potrzeba i taka moja propozycja, no chciałem być miły, może Tom Cruise?
0: Mission Impossible.
2: Oj, wygrał jebany.
1: Z lewej strony.
0: Ale skąd wiedziałeś, które jest Facebook potrzeby? Bo ściągnąłeś z Facebooka, tak?
1: Ja ci powiem, skąd on to wiedział, bo z lewej strony to jest zdjęcie, zanim wstąpił do kościoła, a po prawej to jest w kościele.
2: Tak, po lewej tak wyglądałem przed apostazją, po prawej tak wyglądałem po apostazji.
0: Ale widzicie, co religia może zrobić z człowiekiem. Nadaje ci pewnej struktury. No.
1: Ja muszę zapytać, co zrobić, żeby trochę włosów, bo mam zawsze z tym problem.
0: Krawiec?
3: Co?
0: Krawiec, czy zauważyłeś, kto dołączył do czata?
3: Tak, tak. Masz na myśli Enkiego, tak?
0: Tak, właśnie to zauważyłem. Krzyżowy znak, więc tutaj mógłbyś odświeżyć poprzednią planszę.
1: Dobrze, byś dołączył, a nie wcześniej.
3: Enki chyba widział, myślę, że to go może tak tu sprowokowało.
0: Nie, bo pyta, czy tu biją, także się pyta dopiero.
2: Tak bardziej zmiękczone, z czeskiego pyta, czy tu bija?
3: Czy tu bija?
2: A Gosia pyta, prośba, potrzeba, prośba ode mnie, niech krawiec wyśli, jak mu się wydaje, że ty wyglądasz. No on wie, no my się znamy, my tutaj sobie tam z dziubków spijamy. Brzydki jestem i w ogóle jak ostatnio się objawiłem na monitorze krawca, to musiał żebrać o następny monitor.
1: Ale brzydki w takiej skali jak na zdjęciu po lewej, czy brzydszy, czy ładniejszy?
2: No ludzie, wszystko ma swoje granice.
0: Jak krawiec przez przypadek zobaczył potrzebę na swoim monitorze, to mu się bad pixel pojawił.
3: To aż się donaty zawiesiły. I Skype przestał działać.
1: No nic, następnym razem jak psycho zadzwoni, to się pomodli za potrzebę.
3: Jak potrzeba się pojawił na ekranie, to aż YouTube dał strajka.
2: Aż YouTube'a w Europie przestali odbierać. Dobra, to Misiu, jeszcze jedno pytanie. Co to za Tesla?
1: Co to za Tesla? Model 3.
2: O.
3: Nikola.
1: Nikola. Dokładnie. Tesla Nikola.
2: Mikołaj Cieślak. Pierwszy polski samochód elektryczny. Cieślak.
0: Model 007.
2: Raczej 07.
0: Konrad. 07, przepraszam, tak. 07.
1: Konrad, ja nie wiedziałem
0: czego. Cieślak 07.
1: Przegapiłem twoje zdjęcie, Konrad. Czy było twoje zdjęcie też?
0: Było. A, oczywiście. To najlepsze.
1: Cofnąć.
2: Ale tutaj jeszcze wracając do koncepcji samochodów elektrycznych, nie tak dawno temu pojawił się pomysł, pokazano dwa modele, jakiegoś hatchbacka, jakiegoś SUV-a i ten samochód polski elektryczny produkowany w Kutnie nazywa się Izera. I to jest bardzo piękna nazwa, bardzo mi się to podoba, bo tak wiesz, sobie patrzysz na konto bankowe, co ci zostało po kupnie tego samochodu? No gówno Izera.
1: A kiedyś był samochód, się nazywał Izdera przez D. I to był taki sportowy samochód. To pamiętam. Nie wiem, czy pamiętacie, za czasów jeszcze, jak byliśmy młodsi, to były takie gumy do rzucia i się zbierało takie obrazki z samochodami.
2: Uma Turbo, no.
1: Turbo, chyba faktycznie Turbo tego.
2: No, czy papież lubi gumę Turbo rzuć? No wiadomo, no. Jak mi dadzą, to jem. Ale kurde, nie słyszałem o tej marce, a tu widzę, że całkiem fajne koncepty, takie trochę w stylu Ital Design. Coś tutaj no, Włosi w tym... O Isderze, bo tutaj sobie oglądam.
1: Tak, no.
2: Bardzo włosko to wygląda, mimo że widzę, że to jest marka niemiecka, ale designowo bardzo włosko to wygląda.
1: Tak, bo ja ten właśnie samochód pierwszy raz zobaczyłem, jak wyżyłem tą gumę Turbo, to pamiętam, że te obrazki zbierałem, także mi się skojarzyło teraz jak... Ale ta nazwa Isera chyba pochodzi od jakiejś nazwy własnej jakiegoś regionu, czy rzeki, o, czy coś
2: od gór,
1: takiego.
2: Od gór izerskich.
1: Gór izerskich, dokładnie. No, nie jest najgorsza nazwa.
2: Ale to jest, wiesz, ja tutaj tak patrzę na te nazwy i to jest, wiesz, masz fajną nazwę Isdera, niech będzie, nawet niech to się sprzedaje. I mamy Isdera Spider, Isdera Imperator, Isdera Commendatore.
3: Isdera.
1: No. Czasami...
2: Krawiec, zróbmy sobie markę samochodów Nocnik i nazwijmy to Nocnik Amiga.
3: Nocnik
0: Ale łamie. Słuchajcie, coś w tym jest, bo była marka samochodu Tatra, też od gór. Beskid też było od gór. Może jest jakiś ciąg, co tam jeszcze? Bieszczady? Nie.
1: Na przykład...
0: Następna wersja to będzie samochód Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
2: Już to widzę. Salon samochodów Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
0: Przebojem weszła na targ samochodowy w Monachium. Czy tam jest.
1: Chyba najwięcej takich samochodów to mają Rosjanie, typu Volga i te wszystkie nazwy takie.
2: Było. Ale to naprawdę, jeżeli bym...
0: Ural chyba były też, Ural.
2: Tak, Ural. Ale cały czas są.
1: Żarówka chyba Ural.
2: Gdybym był prezesem marki Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Tak, i bym tak sobie, wiesz, tak politycznie chciał sobie wypuścić jakąś lekką nazwę, tak żeby Anglicy, Niemcy byli Francuzi łatwo w stanie ją wymówić, to pierwszy samochód bym nazwał Krzyż Przydrożny.
0: Ale wiesz co, potrzeba ty, proszę tutaj nie deprecjonować mojego pomysłu, bo jest to bardzo propolska, patriotyczna nazwa, krakowsko-częstochowska, od pierwszej stolicy królów, prawda? I na Wawelu w Krakowie leży wiadomo kto oraz Częstochowa, czyli duchowa stolica Polski i Wyżyna, czyli wznosimy się na wyżyny tutaj twórczości przemysłu polskiego. Jest idealna nazwa na przyszły samochód i mobilizację elektryczną.
2: No tak, tylko że sobie pójść jutro do sklepu i zapytaj pierwszej lepszej ekspedientki, poproś ją o to, żeby za tobą powtórzyła. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.
0: Nie, czy ma pan może części, to potrzebuje pasy klinowe do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej? A która seria? Krzyż Przydrożny.
1: A w skrócie to będziesz mówił, że podjechałem sobie tutaj wyżynką.
0: Prawda? Można.
2: Ale zawsze możemy wypuścić jeszcze do tego taki rodzinny samochód, takiego SUV-a. Miejsce znalezienia muszli pielgrzymiej. No tak, tutaj to jest całkiem ciekawe, jeżeli spojrzymy sobie na inne języki. Windows 7, dawno, dawno temu, kiedy się nazywał pierwotnie Windows Whistler, potem zaczął się nazywać Windows Strata. I dzięki temu, że istnieje coś takiego jak język polski i że Microsoft ma tutaj swoje biura, no tak głupio by było, wiesz, kupić system operacyjny, który nazywa się Windows Strata.
0: Słuchajcie, a czy są tu jakieś, jak im tam jest, Apple'owcy, iOS-owcy, bo tam była też nazwa El Capitan, taka była nazwa chyba kodowa. El Capitan, tak. Jakoś tak.
2: No to też... produkcyjnie poszło.
0: I to też od góry, bo to się, ja nie wiedziałem o co chodzi, jak wielka, a to się okazuje, że jest jakaś góra tam.
1: Bo wiesz co,
0: w Oregonie.
1: Apple ma taką tendencję ostatnio, że nazywa wszystkie swoje systemy operacyjne od takich ikonicznych, takich znanych miejsc w Kalifornii, nie? El Capitan to jest w Yosemite, ten, ta góra taka, gdzie się tam spinają, jest dosyć znana. Teraz jest najnowszy system, chyba się nazywa Catalina, od Catalina Island, także oni mają takie jakieś tendencje w tym kierunku.
2: Kiedyś byli w kotach, teraz są w górach, a tymczasem na YouTubie widzimy Spider Eatera.
1: Jeszcze... To jest, kto to jest? Bite Eater?
2: No, Spider Eater.
3: Jak śmiesz pytać, kto to jest Bite Eater, to jest znany radiowiec, który także się w nocnym radio pojawia.
2: Ale nie, słuchajcie, to jest naprawdę super heroes. Biterman. Biterman.
1: Biterman.
2: Tak.
0: Ale tutaj ktoś na czat pisał poprzednio, chyba będę musiał cofnąć.
3: Jeszcze ja dostałem na priwa propozycję, coś... że Enki Teli Savalas. Taka propozycja też.
1: Kojak.
0: Moher Woman, o, była tutaj propozycja. Moher Woman. Nie Superwoman, tylko Moher Woman.

0: A kto jest fanem Mickiego Rourke'a?
1: Ja byłem kiedyś, ale już nie teraz. Nie podoba mi się, jak on teraz wygląda.
0: A wiesz co, szczerze ci powiem, że właściwie ja oglądałem ten film, co on grał jakiegoś zapaśnika czy kogoś tam, to
1: A tego wrestlingowca, no,
0: był
1: takiego.
0: brzydki, ale właściwie był, wiesz, prawdziwym aktorem takim, wiesz, to
1: No
0: właśnie,
1: wiesz,
0: a
1: on właśnie ze względu.
0: był niezły w sobie.
1: No on nie był zły, niezły. On zrobił furorę, się przede wszystkim kobietom podobał, bo był kiedyś taki film, taki trochę, może bym powiedział, erotyczny. Jaki to był tytuł tego filmu? On
0: 12,
1: tam grał
0: 6,
1: rolę.
0: 8,5 tygodnia chyba, czy coś tam.
1: Tak. I on wtedy, wiesz, strasznie kobietom wpadł w oko, nie? Bo on trochę ma taki wygląd takiego zbira, nie? A laski lubią takich trochę zbirów, nie? Z wyglądu. Także pamiętam, że on na tym robił głównie furorę, na swoim takim zbirowskim wyglądzie. No ale teraz to słuchaj, się tak spił narkotyki, to wszystko, więc
0: Nie,
1: nieciekawie
0: on chyba
1: wygląda.
0: miał operacje jakieś plastyczne też, tak?
1: No, przypuszczam, że też.
2: Szkoda
0: Jakbyś
2: strasznie,
0: jakoś.
2: że nie mam pod ręką foto Furiata, bo jakbym zestawił go z młodym Mickey Rourke'iem, to byście nie poznali, który jest który w ogóle. Tylko po świętych obrazach w tle i krzyżach i papieżach
3: Wiesz co,
2: i zniczach byście
3: jakbyś go
2: wiedzieli, że to
3: zostawił
2: Furiat.
3: z Mickey Mouse, to myślę, że spokojnie by dało radę. Zaraz ci coś znajdę.
1: Słuchajcie, to jest takie, bo ja się tak za bardzo nie znam, jak tam w Polsce jest, ale to RODO, to tak można te zdjęcia sobie wklejać
2: Można.
1: bez wiadomości właściciela?
2: To można, to wszystko jest
1: Przepraszam.
2: zaciągnięte z sieci. No to jak jest w internecie na Google Images, czy na kanale Enkiego na przykład, czy coś, to co, co, co.
1: Są publiczne.
0: Tu jest na czat rozszyfrowanie skrótu Izera. Idealistyczny, ale ja bym to przerobił na zawiązek, a nie związek. Idealistyczny związek elektrycznego rozwoju automobili. Idealistyczny zawiązek elektrycznego rozwoju automobili, bo to jest zawiązek, początek dopiero i nie wiadomo, co z tego będzie.
3: No co będzie? Gówno i zera.
0: No milion sztuk. Nie wiadomo, w tym stuleciu chyba.
1: Jak milion sztuk, to gdzie te milion sztuk będziesz ładował, jak nie ma infrastruktury? To jest pytanie.
3: Mamy infrastrukturę, tak. Jeżeli sobie spojrzysz w głównych miastach, jest bardzo wiele ładowarek. Jeżeli sobie ruszysz w trasę, to jest coś takiego, to się Greenway bodajże nazywa. Mamy już stacje ładowania elektromobilności, więc jesteśmy do tego całkiem sensownie przygotowani. Więc nie jest jeszcze idealnie, nie jest jeszcze tak gładko, bo sobie musisz zaplanować swoją podróż, jeżeli jedziesz sobie, nie wiem, tam 300 kilometrów, dajmy na to, a ta Izera ma mieć zasięg około 200, no to dobrze się po drodze tam w przerwie podładować, ale infrastrukturę taką podstawową już w tej chwili mamy.
1: Wiesz, przy milionie egzemplarzy to jest problem, że możesz dojechać do danego miejsca i się okazać, że tam już 10 samochodów na 10 stacji się stoi, się ładuje, nie? I co wtedy zrobisz? Oczywiście trzeba się sprawdzić, bo ja na przykład jak gdziekolwiek jadę, to aplikacja mapa mi mówi, czy tam ładowarka jest wolna, czy nie, ale wiesz, sam fakt, że jak już jesteś w drodze i wiesz, że tylko jedna ładowarka jest po drodze, to można się, że tak powiem brzydko, zesrać ze strachu, nie? Jak się okaże, że nie ma wolnego stalionu.
3: Wiesz co, nie do końca, bo to bardzo powoli, elektromobilność w Polsce bardzo powoli się rozwija i myślę, że tutaj akurat od kąta użytkowego jesteśmy pod tym względem zabezpieczeni.
0: Ja myślę, że te indywidualne samochody elektryczne to jest krótkookresowa fanaberia przejściowa, a skończy się na transporcie publicznym po prostu i nie będzie problemu. Będą trolejbusy jeździć po mieście i tramwaje i pociągi elektryczne i to tyle.
1: Ja się ostatnio
0: A reszta rowerami.
1: zdziwiłem, bo zobaczyłem ciężarówkę UPS elektryczną. Nigdy wcześniej nie widziałem, się pojawiła, także oni chyba tam UPS i FedEx chyba złożył kontrakt na zakup tych ciężarówek elektrycznych. Nie wiem, jaka to firma produkuje te ciężarówki, one tak bardzo specyficznie wyglądają.
0: Wiecie co, ja ogólnie wzrasta z czasem coraz bardziej we mnie przekonanie, że jestem geniuszem. I teraz
2: O,
0: no, czy to jest jakiś komedia ten odcinek, tragikomedia, że ostatnio. Poważnie ja, mówię. Teraz mnie oświeciło, że
1: Konrad,
0: przecież...
1: Ja myślałem, że ty powiesz, że tobie wzrasta.
0: Wzrasta przekonanie o tym, bo po prostu tyle się przyłapuje na genialnych myślach, że to nie może być przypadek. Muszę być geniuszem. W każdym razie teraz mi przyszło na myśl, że te wszystkie samochody będą przecież stać na światłach, tak? Podjeżdżają w dużym mieście i wtedy wszyscy jakoś dotykowo, stykowo, czy bezprzewodowo będą szybkie ładowarki wtedy włączać i stoją na światłach te dwie minuty na swoją kolej, trzy minuty i podładowują te bateryki na bieżąco. Genialne.
3: Spróbowali z 8 lat temu i to się kompletnie nie sprawdziło ze względu na to, że asfalt, że droga musi mieć swoją wytrzymałość. Jeżeli dołożysz tam jakieś, nie wiem, możliwość ładowania, czy nawet lampy solarne, które będą to zbierały, tu jednak bardzo dużo tracisz na wytrzymałości, więc spójrz sobie tutaj na materiałoznawstwo. Nie jesteś w stanie stworzyć zarówno tak bardzo odpornej na zgniatanie struktury, która będzie jednocześnie spełniała jakąś funkcję. Bo pamiętaj, że taki średniej klasy samochód to waży 1,5 tony.
0: Widzisz, ale potrzeba człowieku małej wiary. Przecież mówisz, mówiłem ci, że jestem geniuszem. Ja bym te ładowarki, panele do ładowania końcówki nad samochodem umieścił, a nie w asfalcie i dałoby się to zrobić, że po prostu podjeżdżają samochody i tak jest rami, wysięgnik ze światłami, tam jest po prostu stykowe ładowanie, tak jak tramwaje czy trolejbusy, szybkie ładowanie, asfalt jest nietknięty.
3: Tyś kurwa fizykę widział. Normalnie jakby cię fizyka w dupę kopnęła, to byś nie poznał.
0: Ale zrozum, ty porównujesz coś do współczesności, a ja mówię o świecie przyszłości, kiedy po prostu miasta zostaną przerobione pod transport z elektrycznych samochodów i to będzie norma, no, że po prostu nie trzeba będzie pytać, czy jest wolne stanowisko do ładowania, bo stanowiska będą po całym mieście rozrzucone na skrzyżowaniach i podładujesz bateryjkę i przejeżdżasz do następnego skrzyżowania na przykład.
3: Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jak działa ładowanie Tesli, bo masz coś takiego jak Quick Charge, musisz sobie wykupić tutaj odpowiednio wyższy model, tak żeby skorzystać z tego Quick Charge'u. Wówczas masz osobne klimatyzatory, które będą dodatkowo chłodziły twoją baterię. Tak to mniej więcej działa, tak? Więc nawet jeżeli się tam trochę podładujesz, pamiętaj, no kurde, podstawowe prawa fizyki, tak? I przekazywanie energii. Jeżeli chcesz poruszyć czymś, co waży 1,5 tony, a w przypadku samochodów elektrycznych bateria jest właśnie tym, co zbiera najwięcej masy, no to to, co sobie podładujesz na światłach, no to może cię, nie wiem, tam no 2 metry do przodu dowiezie, ale nie więcej, bo będziesz potrzebował dużo więcej energii, żeby ruszyć dalej. I to, i ten koszt, który musiałbyś wyprodukować, żeby zrobić sobie taki trolejbus, tak w postaci samochodu elektrycznego, jest zwyczajnie śmieszny. Bo to jest za mało energii, którą możesz wchłonąć przez, nie wiem, tam 30 sekund ładowania.
0: Ale widzisz, potrzeba. Fakty są takie, że dojeżdża samochód do pracy, przepraszam, pracownik do pracy samochodem i traci w korkach powiedzmy 15 minut. No to żeby ten czas wykorzystać na niedymienie teraz, co się dzieje, po prostu absolutnie bezproduktywne spalanie paliw kopalnych i dymienie smogiem, to samochody elektryczne odwrotnie wykorzystywałyby ten czas, żeby się podładowywać przez 15 minut stania w korkach, tak?
3: Ale słuchaj, no to już mamy rozwiązanie, które istnieje od 15 lat. Ja w swojej beczce, która jest z 2007 roku, mam system auto start-stop, gdzie jeżeli podjeżdżam do skrzyżowania i się zatrzymuję, to mi się silnik gasi, elektrycznie są utrzymywane ciśnienia we wszystkich układach i nie dymie. Jak to BMW podczas kiedy ten model wypuściło, mówiło zero prędkości, zero spalania i to już istnieje. Istnieje od jebanych 15 lat. Co najmniej. I to w takich samochodach, które sobie możesz kupić tanio.
0: To dobrze, tylko że ja już mówię o elektrycznych. To że po prostu, żeby ten czas nie marnować na puste stanie. Oczywiście ja wszystko teoretyzujemy, bo jak, skoro ja twierdzę, że będzie transport publiczny, no to nie będzie tych korków, których się będzie po 15 minut stało, ale mniejsza o to. Chodzi mi o to, że na przykład inne podejście, do, tak jak te pit stopy w Formule 1, że po prostu samochód, nie, i to już jest, gdzieś w Indiach takie rozwiązanie ponoć jest wprowadzone, że nie musisz ładować baterii, tylko wymieniasz baterię na już załadowaną. I to też minimalizuje czas potrzebny do no, przejęcia energii do samochodu.
3: A to w Teslach dokładnie tak samo jest, że możesz sobie, przepraszam, tę baterię podmienić. Podjeżdżasz i wymieniasz, kosztuje to mniej więcej, nie wiem, to mi się może mnie poprawi, ale kosztuje to mniej więcej ile zatankowanie pewnego baku benzyny. Ewentualnie możesz sobie za free, czy tam za, nie wiem jak to wygląda, ale z tego co wiem za free, zatankować tę energię powoli. Więc te systemy już zwyczajnie mamy. To mówimy, słuchaj, zbudowanie infrastruktury po to, żeby zrobić ten system, który będzie ładował tam, nie wiem, 1,5 kilowata ci, nie wiem, kilowatogodziny da na tym skrzyżowaniu, będzie tak zajebiście kosztowny, że nie będzie on opłacalny w szerszej skali.
1: A Konrad, jak ty byś ładował konia, jakby ci stanął na skrzyżowaniu?
0: Właśnie koń jest...
3: Koń jest zwalony.
0: Jest... Koń może być nawet głodny i on nie zatrzyma się. No. I to jest właśnie przewaga układów biologicznych nad układami inżynieryjnymi elektrycznych samochodów czy spalinowych, że jak zabraknie paliwa w samochodzie, to staje, a koniowi nie staje. Nie no, koń nie staje.
2: Koń głodny to jak...
0: Chyba jestem już zmęczony, bo mi się... Koń nie staje głodny. Na skrzyżowaniu. No.
2: Koń głodny.
0: Głodny, a i tak będzie... Koń no, może dobra, być osłabiony, ale nie stanie.
2: Nie mogę się wstrzelić do swojej
0: audycji. Kiedy stali do rozkaże z końmi,
1: to ja cię trochę
0: wskażę worek na pyskładni, koń się posilał owcem. Poczekaj chwilkę. Koń się posilał owsem z worka podczas postoju w dorożkach.
3: Okej. Okay. A pytanie, czy ten koń był zwalony? Czy skądinąd?
0: No to jeden w drodze do Morskiego Oka się zwalił jeden koń. Są dokumentacja fotograficzna.
2: Ale wyborne żarciki. No.
0: Dla niewtajemniczonych powiem, że Morskie Oko, do którego jechał ten koń, to jest jezioro w górach Tatry.
2: Jeszcze macie leniucha na ekranie. Jakby co.
1: Specjalistą od koni. Co jest?
0: Okay. O! A kto to jest ten aktor? Ty no, słucha nocnego radio chyba, a to nasz profesor.
3: No leniuch karmi piersią, no.
0: A!
3: Ty kurde Jezusie, ty swoich wyznawców nie znasz.
0: No, nie, ja myślałem, że nie karmi piersią, tylko ssa palca, no ale to...
2: Ale to jest...
0: Zależy, którym okiem spojrzeć.
2: Tak, ten po prawej to leniuch z sapalca, dokładnie. A ten po lewej to znany aktor, który akurat słucha sobie nocnego radia. Ty faktycznie jesteś geniuszem, Konrad. To dobrze odkryłeś właśnie. To się zgadza.
1: Konrad, obróć ekran, bo masz źle ekran ustawiany. Aha.
3: A bo wiesz, w Wielkiej Brytanii jest ruch prawoskrętny, więc prawo... więc może mu się...
0: Ja tylko mnie się język już plącze, widzę. Słyszę.
3: Mi to już dawno, ale... Tutaj Christopher, jeszcze czytałem analizę efektywności tego start-stop i wychodzi, że oszczędność jest minimalna, a system jest o wiele bardziej skomplikowany. No powiem tak, zależy. Z tego, co sam czytałem, jeżeli sobie zatrzymamy się na skrzyżowaniu i ten silnik nam się wyłączy i te systemy będą podtrzymane, to wystarczy 6 sekund, żeby zaoszczędzić paliwo. Ja sam widzę po sobie. Ja sam widzę po sobie, jak to wygląda, jeżeli sobie ten system włączę albo wyłączę. Jest to naprawdę niebo a ziemia. Gorzej tylko, że klimatyzacja słabo działa, kiedy się silnik zgasi.
2: I to z tym optymistycznym akcentem właśnie będziemy kończyli audycję. To już czwarta w nocy, albo czwarta rano, jak kto woli. Zaraz będzie kur piał mi tutaj i już nie zasnę. Ostatnio z tymi z zatyczkami sobie śpię do uszu. Enki jeszcze się tu pojawił, ale za późno zobaczyłem, że pisze tu dzień dobry. No i ale i tak już koniec audycji, no to o której się przychodzi, panie Enki, no. Tak więc, no, dzięki. Jakieś ostatnie tutaj słowo, ktoś chce pozdrowić babcię, czy tam powiedzieć, że nocne radio wspaniałe i w ogóle,
0: no. No, ja może podsumuję na początek, że nie wierzę w globalizację. Globalizacja to jest ślepa uliczka i to się musi skończyć niedobrze dla nas wszystkich.
2: Nie musisz tak oficjalnie
0: lokalizacji. Era globalizacji dobiegnie hucznie do końca i skończymy na lokalizacji. I pamiętajcie, uczcie się obsługiwać konia, żeby wam stanął, bo samochody elektryczne te wasze na pewno wam staną. Dziękuję za uwagę. Tomisiu, ty też uważaj, żeby ci nie stanął, bo nie wierzę w Tesla. To jest za ciężkie auto.
2: Elektryczny koń. Koń
1: nie stanie.
2: Elektryczny koń to taki, to znaczy wibrator, czy co?
3: Turystyczny przyrząd do masażu.
0: Elektryczny, no.
1: To taki wibrator z ogonem.
0: Koń wibruje dopiero wtedy, jak go mucha urządli w zad.
3: Tak, okej, okay, przechodzimy do wspomnień z dzieciństwa.
2: O, on na czacie się odezwał w końcu nasz Mickey Rourke, ale to podesłałbyś swoje zdjęcie bucu, a nie tutaj. No.
0: O, jak się ładnie pan przedstawił.
2: No dobra, to kończymy.
0: Dziękuję bardzo, Krawiec, za gościnę i dobrego weekendu wszystkim.
2: No, no dobrej nocy.
3: Ależ mi ten wieczór zrobił dzień. To głupio brzmi, ale okej. Okay. Trzymajcie się, cześć.
1: Dobranoc.
2: Cześć. No, to Kundrat się pożegnał, a dalej sobie siedzi. Jeszcze ma nadzieję, że zaraz będzie jakaś okazja, żeby się mądrze znów wypowiedział. Jakiś elaborat nam tu rzucił, tak jeszcze po cichu. Sobie
0: nie,
2: myśli,
0: no,
2: że...
0: tylko tradycyjne, niech noc będzie z wami.
2: No, dobra. I z czymś tam twoim. No, i to Misiu został. I jesteś jeszcze? Jesteś, pewnie, że jesteś.
1: Tak, jestem. Dobranoc.
2: No, i to by było na tyle. Jak to dobrze, że dzisiaj nie muszę prowadzić audycji, bo bym już tutaj kitę odwalił i byście mnie oglądali nogami do przodu. Spoiler dopiero w niedzielę. Więc mam czas coś przygotować. Dziękuję za wszystkie donaty, za wszystkie dwa, czy jakoś tak. I no ale cóż, no, nie jestem kierowcą ciężarówki robiącym już tam szpagat, czy co on tam robił. Coś tu pisaliście, że jakieś tam szpagaty robił, coś stawał na nie powiem czym. No. Nie, tak naprawdę to ja tak tutaj marudzę, ale to tak w żartach, bo jeśli chodzi o sponsoring, o mecenasów tutaj, o donaty, to biorąc pod uwagę ilość słuchaczy, słuchaczek, ilość odbiorców, to i tak jest super i nie mam co narzekać. No wiadomo, że jak jakiegoś patusa ogląda powiedzmy 5000 osób na żywo, no to statystyka robi swoje. No. A ja tam się cieszę, że są ludzie i są komentarze i to jest najważniejsze. Są telefony, to jest w ogóle najważniejsze, że są telefony. No, są tacy, co tam do nich tylko dzwonią i bekają, albo się podlizują. No to co to za radio. A tutaj raz się podlizują, raz awantury, raz jakieś ciekawe tematy, raz głupkowate tematy, ale cały czas coś się dzieje. I o to chodzi, żeby się działo, bo jak się nic nie dzieje, to właśnie tak więdnie, usycha i obumiera. No, a tak to nawet nie muszę nic gadać, tylko ludzie gadają. No. No, to kolorowych snów i tu tego i tak dalej i całe te. Trzymajcie się, cześć.

Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w ten słoneczny wieczór. Dzisiaj mamy środę, nie wtorek wyjątkowo, a przed wami Czektul w warsztacie Czektula. I dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy w IT. No, jest to temat taki, jakby to ładnie powiedzieć, dosyć wdzięczny. Jest tutaj co poopowiadać, bo IT to nie jest tylko to, że siedzicie i klepiecie kod przed komputerem, tylko są różniste rzeczy. Możecie być testerami, możecie tworzyć specyfikację tego, co ma być zrobione. I właśnie o tym dzisiaj będziemy gadać. Jeszcze chwileczkę może poczekamy ze wszystkimi informacjami, aż się wszyscy ludzie zbiorą. Jakby coś było za głośno, to dajcie znać, jakiś podkładzik czy coś, to będziemy zaradzać, będziemy radzić coś na to. No. Także witajcie. Ale tak jak krawiec mówił ostatnio, to słońce, które jest na niebie o tej 21, daje do myślenia. I człowiek się zastanawia, gdzie to nocne radio, jak to słońce świeci. Pewnie dzieci jeszcze chcą bawić, a matki na siłę je wpychają do łóżek. No ale, taka to pora. No ale, cieszmy się z tego, co jest, jakby nie patrzeć. Jak jest jeszcze jaśniutko, to też można coś na zewnątrz porobić w razie czego. A i na przykład można posłuchać nocnego radia na żywo, w plenerze. Na przykład robiąc spacer. No, bo jak jest jasno, to czemu by nie spacerować? A taka szaróweczka delikatna, jak się zaczyna robić, to wiecie, jest w sam raz. No, jak słyszycie, też troszeczkę muzyka się zmieniła w tle. Znalazłem sobie całkiem ciekawą kapelę, ciekawego wykonawcę, który, powiedzmy, tworzy takie muzyki, które są darmowe do używania. No i co? Można korzystać. A że lubię takie klimaty też, to czemu by nie w naszej audycji? Adam Łamysz pisze: Servus Czektul, jak się odniesiesz do afery Końskiej z Arturem Szpilką? Nie mam bladego pojęcia, kim jest Artur Szpilka, także chyba się nie odniosę, także wybacz. I w Place też przyszedł, witaj. No, także też was witam. O, jaka cisza się nastała z racji zmiany piosenki, ale wybrałem dobry moment, nie? No, ale jeżeli chodzi o takie właśnie słoneczne wieczory, tak jak dzisiaj, na dobrą sprawę, wczoraj o tej porze to pryskałem w swoim minisadzie za domem na robaczka małego, zwanego... Jak się on nazywają? To takie, co słodki nektarek im wypływa z tyłków. Już zapomniałem, mniejsza o to. No, ale tak, pryskałem na to, bo one tam jedzą w liście i no wiecie, no. No i trzeba było zrobić. Akurat było fajnie chłodno, wiać przestało, więc można było pryskać. Także widzicie, człowiek, który siedzi w IT, też się zajmuje robotą w polu. No. Niektórzy się śmieją, że murarz, tynkarz, akrobata i aborcję zrobi, no ale... Chociaż nie, takich rzeczy nie powinniśmy jeszcze mówić teraz, to dopiero później. No. A co do tego, jak dzisiaj możecie dzwonić? Otóż uznałem, że to będzie dobra pora, żeby też przetestować inną formę komunikacji na żywo, więc w komentarzu, przepraszam, w opisie audycji możecie znaleźć mój nick, który mam na Discordzie i możecie w ten sposób ze mną się skontaktować na żywo, żeby pogadać. Bardzo byłbym wdzięczny, żeby ktoś nawet teraz do mnie zadzwonił i... Dzięki temu przetestujemy, jak to będzie działało. O! Jola przyszła, mówi, że mszyca. Tak, dziękuję ci. Tak, na mszyce. Tak, dokładnie. Widzicie? Taki jestem rolnik, że nawet nie pamiętam, że to mszyca. No właśnie. No, a akurat nie było mnie w zeszłym tygodniu tutaj w rodzinnych stronach i mi wysłała siostra, jak takie piękne szyszki z tych mszyc wiszą, więc no, trzeba było zrobić z tym porządek.
No i tak się sprawy mają. No. No dobrze. 5 minut minęło audycji wstępnej. No to co? Zaczynamy o tym IT. No to tak, no może zacznę od tego, jak ja zabrnąłem w te rejony pracy, gdzie można zacząć właśnie zarabiać jakieś w miarę godziwe pieniądze, za które można samodzielnie jako mężczyzna tudzież kobieta wyżywić rodzinę, a i coś może odłożyć. I nie wiadomo, jak długo tak będzie można robić, no bo wiadomo, świat się zmienia. Dzisiaj się zarabia kokosy, jutro można zarabiać jedno wielkie gunwo. No i tak, ja swoją przygodę jako programista, osoba interesująca się tymi tematami, to była podstawówka taka dosyć głęboka, gdzie zacząłem bawić się w robienie stronek internetowych dla siebie i dla moich kumpli. I tam, wiecie, ściągało się jakieś proste szablony w samym HTML-u, gdzie już były, powiedzmy, jakieś grafiki, jakiś kod w tym HTML-u. HTML to jest język, za pomocą którego właśnie tworzy się szablon strony, jak coś ma wyglądać. Do tego podpinamy arkusze CSS, czyli kaskadowe arkusze stylów, i one odpowiadają za to, jak ma wyglądać cała ta otoczka wizualna. No i za pomocą tych dwóch języków, bardzo prostych, robiłem właśnie te pierwsze strony, które tam miałem, prawda? Modyfikowałem te szablony, no i się tak, powiedzmy, zaczęło. No i później, jak już, powiedzmy, taką stronę zrobiłem, no to trzeba było gdzieś to wziąć i sobie... tutaj dostaję informację, że podkładnik za głośno. Oto przepraszam bardzo. Już ściszam. Proszę teraz informację, jak jest. No. Ania się pojawiła, dzień dobry. No i kontynuując. Jeżeli chodzi o właśnie kolejne rzeczy, które trzeba było zrobić, jak już się taką prostą stronę zrobiło, to trzeba było gdzieś to w internet wrzucić, prawda? Przecież nikt nie będzie do portfolio, tam do szuflady sobie wrzucał strony, którą zrobił, nie? No to znalazłem jakiś darmowy hosting, czyli miejsce, gdzie można to udostępnić w sieci. Pierwsza strona powstała. Co na niej było? Jakieś nasze gówno zdjęcia, które robiliśmy na pastwisku grając w piłkę. No bo nasz stadion w naszej miejscowości to było też pastwisko dla krówek, więc za każdym razem, jak miał się odbyć w niedzielę mecz, trzeba było to posprzątać. Jako że ja raczej nie bawiłem się w jakieś sporty zespołowe na większą skalę, to raczej trzymałem się od tego z daleka. No ale wiadomo, jak było nas czterech kumpli, no to szło się pograć w gałę, prawda? No i takie zdjęcia, tam jakieś inne pierdoły się pojawiały też, nie? Jakieś piosenki, jakieś pierwsze próby nagrania czegoś mikrofonem za 5 zł. No i to była jakaś, powiedzmy, pierwsza strona, którą gdzieś tam kiedyś zrobiłem. Później zaczęliśmy grać w grę na stronie internetowej. Nazywało się to Valheru. I to był, powiedzmy, darmowy silnik, który można było modyfikować we własnym zakresie i sobie własną tego typu grę postawić na jakimś serwerze. No i powiedzmy, to już było trochę bardziej zaawansowane. Tutaj już wchodził normalny, prawdziwy język programowania. Bo jeżeli chodzi o HTML-a, no to powiedzmy, to są raczej takie pseudojęzyki służące do tworzenia jakichś prostych rzeczy. W przypadku PHP tutaj już możemy robić rzeczy bardziej, jakby to ładnie powiedzieć, dynamiczne, tak? Czyli ktoś kliknie, uzupełni sobie jakiś formularz, kliknie w przycisk i to jest wysyłane na serwer może to przetworzyć i zrobić zwrot do użytkownika. No i powiedzmy, w tym momencie, mając jakieś tam lat 13, no to właśnie takimi rzeczami zająłem się, żeby właśnie z kumplami sobie pograć na jakimś własnym serwerze tej gry Valheru właśnie. No i na czym polegała tam, powiedzmy, jakaś dodatkowa praca? No trzeba było na przykład zwiększyć ilość punktów doświadczenia, którą się zdobywało po zabiciu jakiegoś tam potworka, prawda? Trzeba było dodać jakiś, nie wiem, nowy element do gry, który by na przykład generował jakieś nowe przedmioty albo cokolwiek innego, tak? No i właśnie za pomocą języka PHP
można było to zrobić. No i tam powiedzmy jakieś proste elementy dodawałem. No i tak powiedzmy delikatnie sobie grzebałem to za dzieciaka. Przyszło gimnazjum, tam już bardziej się rozbujałem, jeżeli chodzi o sprawy techniczne, bo no jak to na wsi, no to raczej nawet osoba, która była odpowiedzialna za naukę dzieci informatyki, no to raczej nie bardzo wiedziała, o co też z tym wszystkim banga. To raczej były nauczycielki, które wiedzę na temat informatyki zdobywały na kursach doszkalających. Taki nasza pani od informatyki to była chyba najmłodsza pani, która pracowała w tej szkole, która zrobiła sobie taki kurs i sama normalnie też uczyła dzieciaki tak zwane te nauczanie niezintegrowane, prawda? Czyli tam od 1 do 3 bodajże. Więc no raczej ufała też w to, że my jako tam dzieciaki, które już mają jakieś komputery i mają jakiekolwiek obeznanie, coś się na tym znajdzie. No i z racji, że ja zawsze byłem pierwszy do sprzętu, no to się też tam gdzieś zakręciłem, no i jak trzeba było kompa wyczyścić, wymienić jakieś podzespoły, no to zawsze było. Kuba, mógłbyś przyjść na przerwie długiej, tej byśmy coś zrobili z komputerem? No i się przychodziło. No i tak to się skończyło, że w trzeciej klasie gimnazjum, bo to mieliśmy zespół szkół, tak? Czyli podstawówka i gimnazjum w jednym miejscu. No to skończyło się tak, że po egzaminach gimnazjalnych przesiedziałem całą resztę szkoły już w sali od informatyki, robiąc pierdoły tam wewnątrz.

były nagrania robione, no i trzeba było to jakoś obrobić, tak? Przygotować, żeby można było z płytki takiej małej VHS-owej przerzucić do jakiejś formy cyfrowej. No ja się tym zajmowałem. Trzeba było jakieś tam komputery właśnie też poogarniać, ja się tym zajmowałem. Trzeba było serwer szkolny jakoś też w miarę ogarnąć. No to kto, jak nie ja? No. I w tej sytuacji, no to tak właśnie mi końcówka szkoły minęła. No i przyszło liceum. No i w liceum raczej nie było też z bardziej zaawansowanych rzeczy. Jeszcze tutaj warto powiedzieć, jak wyglądały lekcje informatyki za moich czasów. No, zasadniczo to wyglądało tak, że dzieciaki przychodzą do sali, włączamy komputery, jak pani powie, a później rób ta, co chce ta. Czyli był dostęp do internetu, można było na tym internecie coś działać. Okej, jeszcze tutaj słyszę... Aha, jeszcze czytam, że mam jakieś, że są jakieś zacinki, jak mówię. No to będę musiał to troszeczkę sobie pewnie jeszcze poustawiać. Na dobrą sprawę nie wiem, z czego to może wynikać. Ewentualnie mam pewien pomysł, ale też słyszę tak, jakbym miał lekki przester na słuchawkach. A, ale dobra, chyba już wiem, o co chodzi. No, teraz powinno być delikatnie lepiej. No, w razie czego proszę o komentarze. No i co? Doszliśmy do momentu, że uczenie informatyki jeszcze w gimnazjum i podstawówce, tak? No, no to większość czasu na tych lekcjach informatyki to jednak nie był Excel i przygotowanie do pracy biurowej, co powinno się wydarzyć, tylko właśnie granie w Quake'a, granie w jakieś inne gry. Co teraz, jak moja żona informatyki uczy, to ja jej mówię czasami, no ale dałabyś tym dzieciakom w Quake'a chociaż trochę pograć, są te Quake'i przez strony internetowe, niech się zabawią. No, no ale niestety ona nie może, ona jest za dużą służbistką, jeżeli o to chodzi. No i co? W liceum już poziom się poprawił, już na lekcjach informatyki doszło do tego, że uczyliśmy się Turbo Pascala. No fajnie, tylko że Turbo Pascala nigdzie w życiu realnym się nie używa, więc załatwiłem sobie książkę do nauki C++. No i za pomocą tego C++a jakieś pierwsze programy starałem się robić. Już tak na własną rękę. No wiadomo, to co trzeba było robić na zajęciach, to się robiło. No ale po godzinach się siedziało. No i się uczyło tych trochę ciekawszych rzeczy, tak? Zrobić, a to zrobić jakiś kalkulator, a to zrobić jakiś programik, który wyłączy znajomemu caps locka, jak będzie chciał go uruchomić ponownie, bo mam takiego znajomego, który bardzo nadużywał caps locka, gdy pisał, tak? Wszystko nad dużymi literami, co by się nie działo. Więc mu kiedyś właśnie zamontowaliśmy taki programik przeze mnie napisany, który mu tego caps locka od razu wyłączał, gdy on go wciskał. A że miał laptopa, który nie miał podświetlenia, że caps lock jest włączony, to nawet nie wiedział, co się mu podziało. Myślał, że caps lock się zepsuł. No, bo nawet gdy szukał, co to może być, tam gdzieś w jakichś procesach, bo się szczaił, że mogliśmy mu coś wgrać, no to nazwaliśmy ten proces po prostu Explorer Exe, tak? Czyli nazwaliśmy go w ten sam sposób, jak ten główny element w systemie Windows do wyświetlania tych wszystkich okienek i przeglądania folderów. No. Także takie rzeczy się robiło. Było jakieś takie kółko w liceum, które zajmowało się właśnie stroną szkoły i tak dalej, ale tam robili takie brednie, że stwierdziłem, że nie chcę mi się nawet w to babrać, szkoda czasu. No. No i tak mi powoli czas mijał. Powiedzmy, uczyłem się jakichś tam podstaw tego C++a. No i na koniec, jak już poszedłem na studia, no to trzeba było zająć się jakimiś rzeczami trochę poważniejszymi, prawda? Więc człowiek zajął się tym, co na studiach było potrzebne do robienia, bo tam jednak było dosyć dużo materiału. No ale na studiach na początku właśnie dominował C++, a później już się siadło do Pythona i w Pythonie robiło się jakieś projekty. Na drugim roku studiów poszedłem do pierwszej pracy i to było robienie gier. I tam zacząłem od tego, że właśnie za pomocą języka XML, czyli takiego bardziej zaawansowanego HTML-a, który służy do przechowywania danych, nazwijmy

0: to. Robiłem skrypty do gier typu Hidden Object Puzzle Adventure. To takie gry, w których ludzie muszą znajdować jakieś poukrywane elementy i po prostu to jest taka przygodówka point and click, nazwijmy tak bardzo w skrócie. I w momencie, kiedy skończyliśmy pracę nad tym projektem, zacząłem tam robić jeszcze w Unity. Unity to jest silnik graficzny, silnik do robienia gier, gdzie pisze się w języku C#. Między innymi, bo tam jeszcze jest bodajże jest odmiana JavaScriptu, która została dostosowana do tego Unity. To się chyba nazywa Unity Script. I jeszcze jest jeden język, którego nie pamiętam. Go? Chyba nie Go. Coś podobnego, chyba Bu. Nie jestem pewien. No. No i w tym C# już zacząłem się bawić. Po 2 latach pracy razem, i w tym samym czasie studiując dziennie, stwierdziłem, że dobra, fajnie się pracuje w game devie, ale żaden to pieniądz, tak? Jest tego pieniądz na przehulanie, nie ma na dzieci, dom i ogródek, więc fajnie było zacząć zarabiać jakieś trochę uczciwsze pieniądze, bo za 2000 na rękę ciężko w Krakowie znaleźć sobie jakieś mieszkanie i odłożyć cokolwiek. No i poszedłem do roboty, gdzie zacząłem robić systemy magazynowe. I tam to była mała firma, w której byłem odpowiedzialny za kontakt z klientem, żeby dogadać wszystko, co klient potrzebuje, rozwinąć nasz projekt wedle wymagań, później pojechać do klienta, przeszkolić pracowników, wdrożyć wszystko i obsługiwać błędy, jeżeli coś się pojawiło. No, także... Aha, i to była, powiedzmy, podstawowa rzecz. A dodatkowo byłem odpowiedzialny za sprzęt, bo z tych wszystkich pracowników, co nas tam było, 5, razem z naszym menedżerem, no to ktoś musiał się zajmować i serwerem, i sprzętem, jak coś się działo. No to od tego byłem ja. Bo ja lubiłem sobie zawsze podziubać coś właśnie przy komputerach. W ogóle na studiach dorabiałem sobie jeszcze właśnie czyszcząc laptopy za pieniądze. Fajny zarobek był w tym właśnie, gdy trzeba było sobie kieliszek chleba jakoś kupić, prawda? No i co? Jeszcze w międzyczasie trafiła mi się fucha na uczelni, gdzie właśnie zajmowałem się salami z komputerami na wydziale filozofii, bo nie mieli tam za bardzo funduszy, żeby zatrudnić sobie technika, no bo wiecie, uczelnie raczej też nie mają najlepszych funduszy na cokolwiek i w tym momencie trzeba było w jakiś sposób właśnie zagwarantować, żeby te sale z komputerami jakoś działały. No i razem z kumplem stwierdziliśmy, dobra, to możemy tam pójść. Płacili nam tam 20 zł za godzinę. Nie było to jakoś mało, niby. Ale z drugiej strony, jak na przykład w ciągu tygodnia robiło się taką jedną godzinkę albo dwie, no bo tyle było roboty, no to też nie jest jakoś pieniądz, prawda? No, ale doświadczenie nabyte jest jak najbardziej. Bo później, gdy podobne przypadki się zdarzały, jak miałem podobne fuchy, no to wiedziałem mniej więcej, jak się tym zająć, tak? Ale co się wtedy nadenerwowałem na tych studentów? Naklejki z licencjami Windowsa z komputerów pozdzierane. Klawisze z klawiatur wydłubane. Nóżki od klawiatur połamane. Człowiek tylko siedział, klnął i starał się klnąć nie za głośno, żeby się panie w dziekanacie obok za bardzo nie obruszały. No. No i powiedzmy, są takie dosyć fajne rzeczy, które może też właśnie student robić, tak? Rozwijają właśnie takie zdolności szukania tych wszystkich błędów. Czemu komputer się nie uruchamia? Czemu ten wentylator tak wyje, tak? No i właśnie osoba taka młoda może w ten sposób sobie nabrać doświadczenia. To jeszcze patrzę, czy ktoś na Discordzie się odzywa. Cisza. A zachęcam. Pod audycją jest też informacja, w jaki sposób można to zrobić. Tam jest cały taki, powiedzmy, link. Znaczy nie link, tylko Czektul H5361. To jest cały nick, który potrzebujecie wpisać na Discordzie, żeby ze mną się skontaktować. Ja to może wezmę i przypnę tą wiadomość, w razie jakby ktoś chciał właśnie przez Discorda skontaktować. Trochę się nasiliły zrywki, dostałem informacje. Dziwne. Chyba, że to jest problem z internetem, a nie z samym dźwiękiem. Nie wiem, w takim razie. Co 10-20 sekund jest taki przeskok mały. Oto jest pytanie. To spróbuję zrobić jedno inne fikumiku w takim razie. Zrobimy w ten sposób. I czy teraz jest lepiej? Oto jest pytanie. A mnie się wtyczka grzeje. Jak się wtyczka grzeje, to znaczy, że kabel jest za cienki i ampery są za duże, które idą. Najprawdopodobniej grzeje się wtyczka od piekarnika elektrycznego albo innego urządzenia, które dużo watów ma. Jolu. I wtedy trzeba kabelek sobie trochę grubszy załatwić. I nie powinno się wtedy grzać. No. Także takich rzeczy też się człowiek dowiaduje właśnie wykonując takie prace. Chociaż to nie jest stricte związane z IT, a bardziej po prostu z tym, jak sieci od prądu są zbudowane. No. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o dalsze prace, no to jak już powiedzmy stwierdziłem w pewnym momencie, że wystarczy mi robienia tych magazynów, bo w pewnym momencie, gdy musiałem pracę magisterską już wtedy pisać, magisterską czy licencjacką? Licencjacką wtedy jeszcze chyba. Nie, to już była praca magisterska, tak. Licencjat wcześniej zrobiłem. No i licencjat to jest ciekawa rzecz. Jako licencjat zrobiłem sobie pracę, już to kiedyś wspominałem, steganografia w dźwięku. Było to zrobione w Pythonie. I steganografia jest to taki tryb ukrywania wiadomości, żeby nie została odczytana, tak? Że nie ma w ogóle informacji, nie widzicie tego, że na przykład w obrazku, który przed sobą widzicie jako logo dzisiejszej audycji, że tam coś może być ukryte. A można tam ukryć nawet filmik, jeżeli jest odpowiednio dużo miejsca w tym obrazku. I najprostsze sposoby właśnie, żeby coś takiego zrobić, to jest LSB, czyli zmiana najmniej znaczącego bitu. Jola jeszcze pisze, nie, przy wejściu do komputera jabłka. Okej, czyli jak się tam grzeje, no to może tak ma być. Dobre pytanie, bo to jeszcze trzeba było zadać pytanie, czy to jest to stare wejście, które jest na magnes, czy już USB-C, bo tam różne mogą być rzeczy zrobione tak naprawdę. Z jabłkami mam małą styczność, więc też no, ciężko stwierdzić. I może być też tak, że po prostu jest przetwornica przy tym wejściu od razu, która służy do ładowania, no i gdy to pracuje, to się grzeje. Więc dlatego może tak być. No, a Krawiec pisze, że jednak lodówka wyzionęła ducha całkiem, sprężarka. No, czyli nowa. Tylko od razu ci, Krawiec, mówię, że kupujesz lodówkę i ty będziesz płacił za to. W jakiejś części to warto też zastanowić się nad gwarancją tą rozszerzoną. Bo często jest tak, że lodówki potrafią się wysypać te nowe razem z gwarancją. Więc po tych 3 latach, czy tam ile jest na gwarancji na lodówkę, to już dupa zbita, trzeba znowu wymienić. No. A mówię to z doświadczenia, bo taką właśnie mieliśmy lodóweczkę, która tutaj w domu rodzinnym, która była tak kupiona bez tej rozszerzonej gwarancji. Gwarancja minęła, 2 dni później szlak ją trafił. A jak się tak dzieje od kilku dni, no to... No mówię, może coś być z przetwornicą. Jeżeli to się dzieje od niedawna, może warto też oddać do jakiegoś serwisu, żeby zobaczyli, czy to nie jest spowodowane, że jest zakurzony w środku i powietrze może nie za bardzo wychodzić. No, a kurz lubi się zbierać. Nie wiem, jak jest zbudowane jabłko od środka za bardzo, bo nigdy nie miałem do czynienia z nimi. Jakoś zawsze korzystałem z trochę biedniejszych rozwiązań. No, ale jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, że coś zaczyna się z komputerem dziać, co nie powinno, no to warto jakiegoś majstra sobie ogarnąć do tego. Albo po prostu rozkręcić, przedmuchać powietrzem sprężonym. Jeszcze zależy, jak stary jest ten laptop i na ile się ma, powiedzmy, chęci do grzebania w środku. Jest taka strona, która się nazywa iFixit, jest po angielsku, ale tam są poradniki do wszystkich urządzeń Apple'a, w jaki sposób je rozebrać i coś tam z nimi zrobić. Więc tutaj warto rzucić okiem też. Nie, to nie jest sponsorowane. Ja po prostu polecam, bo też czasami z tego korzystam. I podobno fajne narzędzia sprzedają. Sam co prawda ich nie mam, może kiedyś nabędę. No. I przetestuję. Bo z tego co widziałem, testy innych osób, to raczej zachwalają. No dobrze. My tu gadu o technikaliach i o tym, że się wtyczki grzeją. No ale co tam dalej z tymi moimi historiami programistycznymi? No. Pracowałem jako technik w szkole, znaczy na studiach. Systemy magazynowe. Z tej firmy zrezygnowałem głównie z tego powodu, że w pewnym momencie właśnie, gdy miałem pisać pracę magisterską, wysyłali mnie do Warszawy, z Krakowa, na, powiedzmy, pomaganie innej firmie. Nikt inny nie mógł pojechać, bo wszyscy byli zarobieni. Ja wtedy miałem w miarę luz u mojego klienta. Byłem tylko wtedy na doglądaniu tego, czy wszystko w miarę sprawnie działa. No i co? No i wtedy zacząłem się denerwować, że w sumie tydzień w tydzień jeżdżę do Warszawy. Z narzeczoną wtedy mało się widzę. No i nie mam czasu na to, żeby magisterkę pisać. Jak mnie wysyłali do hotelów, to do najtańszych, gdzie problem był z internetem, często w ogóle go nie było, wtedy temperatury były jakieś takie kosmiczne, że nie dało się nawet wytrzymać za bardzo, siedząc w tym hotelu, bo to był, nie wiem, tam mnie wysyłali na trzecie, czwarte piętro i gorąc był nie do zniesienia. I w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, kij z tym, szukam czego innego. No. A, jeszcze ciekawostka. Dla tej firmy, po godzinach, jeszcze chwilę wcześniej, zrobiłem systemik do awizacji dostaw do magazynów, które tam, powiedzmy, zaczynali też sami ogarniać. I za zrobienie tego systemu dostałem tyle siana, że sobie pół wesela wyprawiłem. No, także dla studenta, który zbiera pieniążki na wesele, to jest też fajna opcja. No. I robiłem wszystko od zera, tak? Że cały systemik, wszystko sobie zebrałem dane, rozrysowałem sobie wszystkie rzeczy, jak mają wyglądać graficznie. Później to najprostszym bootstrapem zrobiłem. Bootstrap to jest taka technologia javascriptowa, która służy do tworzenia responsywnych stron internetowych. Responsywnych, czyli dostosowujących się w miarę automatycznie do tego, na czym ktoś tą stronę otwiera. Tak? Jeżeli ktoś otwiera na telefonie, to żeby to wyglądało ładnie, a ktoś otwiera to na komputerze stacjonarnym, to też żeby to jakoś wyglądało. No. No i jak już zmieniłem sobie tą robotę, poszedłem robić systemy bankowe. Nie stricte do banku, tylko do firmy, która dla na przykład Skoku Stefczyka robi system do sprzedawania kredytów. Całkowity kapitał polski, ale takiego Januszeksu to dawno nie było. Januszeks, czyli firma zajmująca, która nie za bardzo dba też o pracownika, tak? No i wytrzymałem tam rok i poszedłem dalej, bo niestety takie było parcie na to, że no, trzeba robić nadgodziny, jak to nadgodziny nie robić? Musisz robić nadgodziny, bo inaczej nie będzie zysku. Stwierdziłem, ja nie mam czasu na nadgodziny. Ja muszę weekendami jeździć tu i tam. Ja po godzinach mojej pracy zawodowej, po 8, wracam do domu, mam psa, którego trzeba wyprowadzić, mam narzeczoną, z którą trzeba trochę czasu spędzić. Nie będę swojego wolnego czasu marnował na robienie nadgodzin. Jak ktoś chce być korposzczurkiem, no to niech sobie pracuje. Ja się w to nie bawię. Więc karta pułapka została wyciągnięta, położona i podziękowaliśmy sobie za współpracę. Całkiem ciekawe technologie tam były robione. Wszystko, jeszcze jedna rzecz, bo nie wspomniałem. Od momentu, jak zacząłem się bawić z Unity, z tym systemem, z tym silnikiem do robienia gier, tak cały czas już siedziałem w języku C-Sharp, w dotnecie i wszystko to, co robiłem po kolei, to było dotnetowe. Jak robiłem te systemy magazynowe, tam mieliśmy jakiś serwer napisany w dotnecie, aplikacje mieliśmy tam desktopowe, czyli te na komputery stacjonarne właśnie w dotnecie, w C-Sharpie pisane. Jeżeli chodzi o systemy do kolektorów magazynowych, tak, do tych śmiesznych takich pistoletów, co skanują kody kreskowe, też one były na Windowsie i też one, powiedzmy, korzystały z dotneta. Tam był dotnet 3, czyli to były czasy jeszcze 2010 roku. No i trochę takie robiliśmy takie, jakby to ładnie powiedzieć, legacy code, tak? Czyli kod, który już jest przestarzały, no ale z racji, że dużo firm innych, do których sprzedawaliśmy systemy, korzysta jeszcze z takich technologii, no to trzeba było się babrać w starych technologiach. Ale w momencie, jak już kończyłem robotę w tych systemach magazynowych, już wpadły nam w ręce pierwsze te kolektory magazynowe z Androidem, tak? Android to jest, wiecie, system operacyjny jak na komórkach, tak? I tam można było pisać to już w Javie, bo takie języki tam są. I rozkminiany był temat robienia osobnego backendu aplikacji, który by przetwarzał dane, i frontendu w Angularze. Angular to jest biblioteka, framework. Nie znam się za bardzo na tym frontendzie, tak? Czyli tej części programowania odpowiedzialnej, żeby coś ładnie wyglądało. No i rozkminialiśmy temat tego, czy by nie przejść właśnie w taki tryb, że osobno robimy tą część tylnią i przednią aplikacji, żeby to już wyglądało trochę bardziej schludnie, tak? Trochę nowocześniej. No ale z racji na małą ilość osobników w zespole, która mogłaby zająć się takim researchem i developmentem i tym, że no, cały czas tak siedzimy w tym legacy code'zie, temat troszeczkę ucichł, ale to właśnie były już pierwsze jakieś wspominki tego, że takie technologie, takie połączenia, tak, że osobno mamy ten backend i frontend, gdzieś się tam już zaczynają dziać w tych aplikacjach nawet desktopowych, tak? Bo do tej pory, jak ktoś robił aplikację na Windowsa, no to się robiło to za pomocą Windows Formsów, taka już bardzo przestarzała technologia, albo WPF-a, czyli Windows Presentation Foundation. To już jest taka bardziej zaawansowana technologia do robienia tych graficznych interfejsów od Microsoftu. No, w kolejnej pracy, no to już były stricte robienie systemów takich webowych, tak? Czyli mieliśmy odpowiednio frontendowca, który tam dziubał swoje rzeczy w Angularze, czyli właśnie w tym frontendowym frameworku, tak? No i mieliśmy backendowców, którzy zajmowali się mięskiem. Jeszcze ciekawą rzeczą było to...
1: Oho. Maharadża z brzegu. 5 zł. Na audycję z lodówki.
0: Dzięki Maharadża za piątaka. Przyda się. No, a tak w ogóle to ja zapomniałem, bo oprócz Maharadży, który mi tutaj rzucił piątaka, jeszcze się tak między audycjami pojawiła inna wrzutka do mnie, także teraz od razu pokażę. Tylko oczywiście pokażę, pokazało się.
1: Kasia, 20 zł. W tym radiu chodzi o dobrą zabawę, ale i donaty są ważne. Nie słuchamy na krzywy ryj. Fajna audycja i temat ciekawy. Pozdrawiam.
0: Tak, i Kasia wrzuciła do kapelusza w trakcie audycji o życiu na abonament. Także dziękuję Wam obojgu ślicznie. Jeżeli chodzi o te pieniążki, które mi wysyłacie, to zostały dobrze spożytkowane do tej pory. Kupiłem sobie ramię do mikrofonu, o czym wspominałem chyba ostatnio u Ani. No i dzięki temu nie muszę tego rękami jakoś uważać na to, bo to po prostu wszystko, mikrofonik przede mną stoi. No. Także dziękuję wam ślicznie za wsparcie. No i tak. No i fajnie było sobie w tej pracy mojej kolejnej, gdzie robiłem te systemy, zobaczyć właśnie, jak to się kooperuje między front-endowcami i back-endowcami. Ale tam była jeszcze dodatkowa rzecz, która była związana z tym, że większość części logiki aplikacji była robiona w jakimś tam wewnętrznym systemie. No, także to jeszcze osobno wyklikiwali, powiedzmy, odpowiedni skrypterzy aplikacji, żeby to tam całe mięsko się działo. Nie było to najszybsze. Generowało dużo problemów związanych z połączeniem z bazą danych. No ale przepraszam, nie mnie oceniać, czy to im się sprawdzało, czy nie. Jak działało i sprzedawali systemy, no to im na zdrowie. No ale z racji właśnie tych dużych nadgodzin wymaganych, stwierdziłem, że to nie dla mnie i poszedłem dalej. Kolejną pracą była firma, w której robiliśmy dla Niemców systemik. Cały kombajn do połączenia ich różnych urządzeń w kupę. No i póki co nie mogę o tym za bardzo mówić, ponieważ to jest cały powiedzmy taki ekosystem, który powstaje i mnie obowiązują pewne umowy, że nie mogę o tym za wiele mówić, ale mogę powiedzieć na przykład o tym, że bardzo mieliśmy tam fajny zespół, który był młody, dynamiczny, który tak się często zachęca ludzi, tak? Zapraszam do naszej firmy, mamy młody, dynamiczny zespół. No to nie, tutaj rzeczywiście mieliśmy ludzi, którzy mieli pełno pomysłów i wymyśliliśmy sobie sposób, w jaki będziemy to robić, że to będzie główna korowa aplikacja, tak? To główna aplikacja, do której wpinamy moduły i w tych modułach będzie mikro frontend i mikro backend, który będzie za to wszystko odpowiadał. I powiem wam, że gdyby nie to, że po półtorej roku się zespół rozsypał, a to jedna osoba się zdenerwowała, a to druga się zdenerwowała i poszła, to pewnie bym tam nadal siedział, ale Niemcy byli tak toksyczni, że nie dało się z nimi dłużej wytrzymać. No. I tak jak słyszycie, tutaj pół roku, tu dwa lata, tu rok, tutaj coś tam, to tak mniej więcej wygląda historia programisty, jeżeli chodzi o doświadczenie, czyli takie skakanie z kwiatka na kwiatek co chwilę. No. I tam naprawdę fajne rzeczy się robiło, dużo się nauczyłem, ale no właśnie szkoda, że nie udało się tego troszeczkę dłużej pociągnąć, no ale. O, i mamy pierwszego chętnego do rozmowy. Dzień dobry, panie Kotkiewicz.
2: Szczęść Boże, redaktorze.
0: Szczęść Boże.
2: Tutaj na sam początek taka rada do Joli, jeżeli chodzi o przegrzewającą się wtyczkę przy tym MagSafe 2. Po pierwsze, zobacz sobie, czy w laptopie ci się tam jakiś, nie wiem, jakiś kawałek kurzu nie znalazł. Możesz to spróbować, nie wiem, wygrzebać jakąś, nie wiem, wykłaczką czy jakąś igłą. Zazwyczaj tak jest, że te styki nie do końca do siebie stykają, więc zasilacz potrzebuje więcej prądu, więc dużo tego prądu idzie w zrobienie temperatury, a zazwyczaj jest to po prostu jakiś paprok, który po stronie komputera jest, się tutaj w tym gnieździe znalazł. A druga opcja, zobaczyć, czy te wszystkie cztery styki, które się znajdują w tymże zasilaczu, czy one są mniej więcej tego samego koloru. Jeżeli nie, to może też świadczyć o tym, że coś tutaj się wyrobiło albo coś zostało zabrudzone. No i wówczas można by było jakimś, nie wiem, alkoholem izopropylowym przeczyścić te kawałki miedzi zarówno po stronie wtyczki, jak i po stronie gniazda i wtedy wszystko wróci do normy. Także tak na sam początek, taką małą dobrą radą.
0: No i fajnie, no mówię, ja nie mam za dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o jabłka, więc no tutaj niestety nie pomogę. Jak to jest z tymi wtykami?
2: No to jest bardzo prosta technologia, no ale kurde, skoro tutaj temat, o którym jakiś czas temu gadaliśmy, nie chciałem występować jako co-host, ale się też mogę tutaj wrzucić jako dzwoniący. Bo tak mówisz, jedna praca, druga, powiedz mi, ile masz lat i ile tych prac było?
0: Mam lat 29, a prac było raz, dwa, trzy, cztery, teraz piąta.
2: O matko bosko, kochano.
0: No właśnie.
2: I taki jest właśnie stan polskiego IT.
0: Ja wielkie nadzieje wiążę z aktualną pracą, bo jest fajnie, stabilnie, robimy własny produkt, pracujemy dla siebie, nie ma żadnego ciśnienia, żeby robić nadgodziny. No i chciałbym tu dłużej zostać. Niektórzy, którzy dalej szukają swojego złotego miejsca, skaczą dalej, tak? Po roku przeskoczyli obok, ale...
1: Statut. 15 zł.
0: O, i donajcik od Joli.
1: Namówię męża, aby psiknął powietrzem do środka.
0: Dzięki za poradę, namówię męża, aby psiknął powietrzem do środka. No, to dla ciebie, Kotkiewiczu, to powinno pójść.
2: Nie no, spoko, nażryj się na mym grzbiecie, już nie jeden tak robił.
0: Dzięki. No to wracając jeszcze do tego, no to tak naprawdę z tych wszystkich firm, przez które przeszedłem przez ten czas, tutaj naprawdę jest fajnie, mam super zespół, który tak się delikatnie gdzieś tam chwieje w posadach, bo czują potrzebę już zmiany, bo jednak coś im tam nie pasuje. Ale ja im mówię, ja już tyle tego przerobiłem przez te kilka lat, tak? I kuźwa, tak dobrze jak teraz, to nie miałem żadnej. Jest fajny podział na to, co trzeba robić. Nie ma wielkiego parcia na to, żeby właśnie robić nadgodziny czy cokolwiek. Chcesz wolne? Bierz wolne. Zarobki są ok. Czego chcieć więcej?
2: Ja taka, która się, mi się wydaje, wiesz, wiąże z IT, bo co do mojego własnego etatu, w przyszłym roku będę świętował 10-lecie mojego obecnego etatu, gdzie wychodzisz z tej firmy tylko jeżeli masz wyższe ambicje, co też się wiąże z pewnym, powiedzmy, ryzykiem. Tutaj się czuję dobrze i tutaj się czuję stabilnie. Jest taki, można powiedzieć, wiesz, w naszym zawodzie takie ludzkie bardzo podejście, które zakłada, że no, ciężko jest rozliczyć pracę programisty za godziny, tak? Bardziej jesteś rozliczany na podstawie zadań. I w sytuacji, kiedy, nie wiem, masz tam córkę do odebrania z mikrofalówki, bo zapomniałeś ją wyjąć, a chciałeś wysuszyć po kąpieli i musisz wyjść o 12, tak? I tam później masz ślub swojego kota i też musisz wcześniej wyjść, to też nie ma żadnego problemu, że masz jakieś tam gigantyczne wdrożenie i musisz zostać tę godzinę czy dwie godziny dłużej. Nie ma w tym nic złego, po prostu się dogadujemy. To w ogóle nie dotyka działu kadr, to jest tylko i wyłącznie nasze państwo w państwie. I ważne, żeby, wiesz, żeby towar był dostarczony, tak? Żeby ta paczka faktycznie, tak? Każda paczka, jak to w Death Stranding było, każda paczka jest to pewna obietnica, którą złożyłeś swojemu adresatowi i nadawcy, żeby ta paczka została dostarczona. A ile ci to zajmie dni, godzin, miesięcy czy lat, to już nie ma żadnego znaczenia. Bo prawdziwy artysta, no może, wiesz, przez 20 godzin grać w GTA, a potem sobie siądzie i w 20 minut napisze tylko 10 linii kodu, ale jebanym 13 z głoskowcem i dostarczy to, bo miał odpowiednio spokojny umysł, nie bał się o to, że, wiesz, że musi się przejmować tym, że musi odbębnić to od 8 do 16, no to nie jest jednak praca, w której dokręcamy śrubki. No oczywiście dokręcamy śrubki, ale my to robimy z duszą.
0: Tak. No niektórzy się tam zastanawiają, na przykład moja mama nie rozumie tego, że no czasami tam wyjdziesz sobie godzinę wcześniej, nie ma problemu? Ja mówię, słuchaj, to, że ja wyjdę z pracy, nie znaczy, że ja nie pracuję. Ja siedząc na kiblu, rozmyślam, jak to gówno rozwiązać, które tam wisi nade mną i nie mam żadnego pojęcia, jak za ten błąd się zabrać. I to w tym momencie, kiedy siedzę na tym kibelku za przeproszeniem, często wchodzi ten pomysł, jak to zrobić.
2: Mhm. I wiesz co, tutaj to jest bardzo dobry wątek, bo tak tutaj strzelasz trochę z rękawa, jak wiesz, całą swoją historią, zaraz można by napisać ci CV, ale pewien sposób, w jaki myślą programiści, tak, czy ludzie z zakresu IT, czyli tutaj na przykład chciałbym poruszyć temat przerwań i takich, wiesz, takich pogadanek przy kawie. Zanim się rozkręcę, powiedz mi, jak to u ciebie wygląda? Jaki jest twój, nie wiem, rytm dnia w biurze, tak? Rytm kawy, lunchu, optymalizacja chodzenia do sracza. Nie wiem, tak tylko strzelam.
0: Okej, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to jak chodziłem do biura, to były czasy, kiedy jeszcze paliłem papieroska, to średnio co 2 godziny szedłem z kumplami, z którymi z zespołu na papieroska. Ci, co palili, to palili, ci, co nie palili, to nie palili. Zwykle brali z sobą kawkę. No i lekko się odprężaliśmy, gadaliśmy o pierdołach, no ale siłą rzeczy wracał temat pracy też wtedy. No i wtedy dyskutowaliśmy też na przykład nad czym pracujemy i jak te problemy rozwiązać. No i taką burzą mózgów przy papierosku, ktoś tam rzucił pomysł, a może spróbuj tego, a może spróbuj tamtego. No i później się wracało i ten, no i się robiło co trzeba. No i to pomagało, bo taki luźny umysł potrzebny jest. Aktualnie, gdy pracuję w pełni zdalnie, no to też coś takiego mamy. Robimy sobie wirtualne kawki, że po prostu siadamy co jakiś czas, mamy kanał do wrzucania memów z papieżem, no i dyskutujemy też tam o pierdołach i czasami ktoś wrzuci, a ja teraz siedzę nad takim błędem, czy ktoś ma jakiś pomysł. No i dyskutujemy, tak? I to się fajnie sprawdza.
2: Ta słynna metoda gumowej kaczuszki, tak?
0: Tak, też, no.
2: Tak, czyli jeżeli gdzieś w swojej pracy napotykamy na pewien błąd, to bierzemy taką gumową kaczuszkę, dosłownie. To może być jakikolwiek awatar, kubek z kawą, czy jakieś, nie wiem, jakiś dokument sprzed 2 lat i mu tłumaczymy, tak jak krowie na rowie, tak od początku do końca, tak żeby wytłumaczyć to pewnemu laikowi, ponieważ w momencie, kiedy jesteś wyskilowany w pewnym temacie, no to wówczas pewne rzeczy po prostu przeskakujesz, pomijasz je całkowicie. To jest całkowicie naturalne, to są optymalizacje czasu, to słynne sranie ze stoperem, tak? Gdzie na pewne rzeczy się nie zwraca uwagi, a bardzo często w takich sytuacjach, gdzie no już sprawdziliśmy absolutnie wszystko, ale nie sprawdziliśmy tego, czy na przykład jest wtyczka włączona do gniazdka, dajmy na to, tak? I nagle doznajemy olśnienia nie dlatego, że ta gumowa kaczuszka nam odpowie, ale dlatego, że myśmy sami sobie w głowie przeprowadzili ten cały proces myślowy od początku do końca, tłumacząc pewne podstawy, bo gdzieś w pewnej podstawie się zwyczajnie potknęliśmy.
0: Tak, tak, tak. Dużo tutaj jest racji. No, ale powiem ci, że często jest też tak, właśnie ta gumowa kaczka, tak? Ktoś pisze do mnie z jakimś problemem, albo ja nawet piszę do kogoś, siema, słuchaj, pamiętasz może, jak to pół roku było, jak pół roku temu zrobiliśmy to i to? Tak sobie człowiek myśli. A sorry, dobra, już pamiętam.
2: No. dokładnie tak. Jak to spiszesz, jak to sobie powoli zrobisz, to wszystko będzie pięknie. Wiesz co, wspominałeś o skoku Stefczyka, tak?
0: Tak.
2: Pracowałeś tam, miałem kiedyś jeden projekt. No dobra, to jesteśmy tutaj we dwóch, nikt inny nie pozna platformy e-learningowej, którą wdrażałem w swojej poprzedniej pracy, co to było mniej więcej 12 lat temu, więc nie wiem, czy miałeś okazję się o nią potknąć, ale jeżeli pamiętasz jej nazwę, to jej nie wymawiaj, tak na wszelki wypadek.
0: Nie pamiętam.
2: Gdzie pamiętam, że kiedyś tak już na zakończeniu tego projektu, tego wdrożenia, spotkaliśmy się z zarządem, zarząd urządził, to było w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i pamiętam jakaś babka z zarządu czy z czegoś takiego opowiadała, że ona nakazała wszystkim pracownikom wysłać takie listy, jakieś, nie wiem, coś w stylu listy dziękczynne, czy jakieś takie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Ona jak otwierała tę kopertę, to pachniało jej tymi pierniczkami. Ja tak patrzę, o mój Boże, o Jezusku, co za chyba sekta, ja się boję, to nie chcę już być.
0: No, powiem ci, że wysyłanie listów w moim inaczej, ta firma, w której pracowałem, to wysyłaliśmy tam jakieś listy z podpisami pracowników do naszego klienta, żeby było tak, że dbamy i pamiętamy o nim. Było coś takiego.
2: No tutaj właśnie taka koncepcja, że wiesz, że ty jesteś częścią zespołu, że to jest twoja rodzina, że wiesz, że tak się zastanów, czy ta twoja rodzina, którą masz w domu, czy jest aż taka ważna, bo tutaj wiesz, tutaj spędzasz pewnie dużo, dużo czasu, co jest no, niesamowitym raczyskiem, mi się wydaje. A jeżeli chodzi o IT, zresztą wczoraj sobie rozmawiałem ze swoją siostrą, która też stawia może nie swoje pierwsze, ale powiedzmy siódme kroki również w IT i dzisiaj miała mieć swoją rozmowę ewaluacyjną. Muszę z nią porozmawiać, jak to tam poszło. Gdzie, no nie oszukujmy się, wokół działu IT czy wokół działu R&D powinny istnieć trochę inne prawa niż wokół innych działów, tak? A mimo wszystko jakaś taka ewaluacja, odhaczanie ciebie z tych umiejętności twardych, czy tam zrobiłeś, nie wiem, ileś tam roboty, zrobiłeś tam ileś tam tysięcy linii kodu, no to tak, no, nie do końca w dalszym ciągu się dodaje. Zresztą myślę, że każdy zgrabny programista bardzo łatwo by to był w stanie ogarnąć, bo sam pamiętam, że mieliśmy sytuację też w poprzedniej pracy, gdzie w pewnym momencie pojawiła nam się na naszych komputerach zainstalowanej w Active Domain taka aplikacja, która rejestrowała twoją pracę na podstawie tego, ile tam kliknąłeś ile tam wpisałeś, dajmy na to, nie wiem, w NetBeansie, bo wówczas w NetBeansie pracowaliśmy. Więc prosty motyw na to, żeby być przodownikiem pracy, to było coś takiego, że stawiasz sobie kubek na spacji i idziesz sobie na obiad, albo idziesz na fajkę, albo idziesz sobie srać, czy cokolwiek innego. Także życie znajdzie drogę, ale programista znajdzie ją dużo szybciej. A z drugiej i w zasadzie z trzeciej strony, i tak trochę mrygając do twoich poprzednich pracodawców, że jednak istnieje coś takiego jak biedronki programistyczne. I biedronka programistyczna może być małym software house'em, która jest dosłownie o jedną fakturę od upadłości. Pozdro Grzesiu, pozdrawiam bardzo gorąco, jak i gigantyczną firmą typu Accenture czy ACC, która agreguje dziesiątki czy wręcz tysiące programistów na całym świecie, pracuje według Follow the Sun i tak naprawdę nie zależy tutaj na tobie, na tym konkretnym człowieku, który będzie zdobywał pewne umiejętności, tylko wiesz, ty jesteś tak do zastąpienia, bo zawsze możemy sobie znaleźć jakiegoś innego frajera, który też będzie klepał regułki w SQL-u, nie?
0: No tak, no bądźmy szczerzy, nawet mamy ten przecież polski kochos, który się nazywa, czekaj, ten Janusz to śmieszny to
2: prowadzi. Komarch?
0: Komarch, dokładnie tak, tak. I słynne zdanie o nieskończonej ilości studentów na jedno miejsce programisty, tak?
2: Tak, dokładnie tak.
0: No i to jest w sumie dobra rzecz, że ja też mam sporo osób, które znam, że pracowało w Komarchu, tak? Przyszło tam jako studenci i oni tam wsiąknęli na, nie wiem, 10 lat na przykład, tam siedzieli albo i dłużej nawet. A niektórzy po prostu przyszli, popracowali chwilę, zdobyli doświadczenie, jakieś poszli dalej. I z tego, co widzę, to ci, co tam wsiąknęli, tak, że posiedzieli sobie trochę dłużej, no to jakoś tak trochę wolniej się im ta kariera rozwijała. No ale to też się wiąże z tym, że jeżeli chcesz podwyżkę, to musisz zmienić pracę, tak? I to często tyczy się nie tylko IT, tylko całej Polski.
2: No to też jest kwestia taka, że wiesz, że mimo wszystko duża firma to jest bardzo duża stabilizacja, taka pewność, że wiesz, przesiedziałeś tutaj, dajmy na to 2 lata, no to gdzie się widzisz za 4 lata? No tutaj, tak? Gdzie się widzisz za 10 lat? No pewnie tutaj. A z drugiej strony, jeżeli masz w pewien sposób ogarnięty przez to, że masz spokojną głowę o swój etat, to masz też bardzo dużo czasu, żeby się łapać osobnych projektów i ja sam jestem tego bardzo dobrym przykładem, gdzie mając ten etat, który jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, tak? Gdzie nie muszę się martwić o ubezpieczenia, gdzie wiesz, gdzie No jest opcja B2B, ale ona jest taką bardzo, bardzo opcją, tak, gdzie nie muszę się przejmować bardzo wieloma rzeczami, a z drugiej strony, jeżeli mi się chce, to mogę sobie wciągnąć jakiś tam projekt na 200 godzin, który będę robił przez kwartał, no i który będzie tak naprawdę moją roczną pensją i nie będę miał tych nadgodzin, które mi zaburzą produkowanie w tymże projekcie. Więc no tutaj też pytanie, czy miałeś też takie doświadczenia, że 2, 3, 10 prac na raz?
0: Wiesz co, no jeżeli licząc na raz studia, pracowanie na etat i robienie projektu po godzinach, o czym tam wspominałem, jak robiłem te systemy magazynowe, no to powiedzmy, to były tak naprawdę trzy etaty, tak? Trzeba było przygotować się na kolokwia, które trzeba było odbębnić, bo z racji, że studiowałem na stacjonarnie, tak?